0: będzie to dla takiej osoby pisanie na klawiaturze mechanicznej męczące, bo te klawiatury mają dość głęboki skok. W zależności od użytych przełączników są bardziej lub mniej głośne. Natomiast no, dla mnie na przykład osobiście bardzo wygodnie się pisze na takich klawiaturach i jest po prostu to zupełnie inny komfort pracy.
1: No tylko klawiatury mechaniczne raczej modele gamingowe, tak?
0: Tak, to są przede wszystkim dla graczy, to są przede
2: wszystkim. Też trzeba uważać, bo one czasami mają bardzo dziwny rozkład niektórych klawiszy.
0: Tak, trzeba uważać.
1: Te klawiatury ergonomiczne.
0: To znaczy nie, nawet nie tyle dziwny rozkład, bo rozkład jest raczej standardowy, o tyle trzy klawisze są w pewien konkretny sposób wyprofilowane. To są klawisze W, S, A i D, bo za pomocą tych klawiszy steruje się postaciami w grach bardzo często.
2: Ale też kiedyś słyszałem o właśnie jakiejś klawiaturze mechanicznej, która miała pomiędzy tam, wymyślam, D, A, W albo D, A, F, a czymś tam jakiś, nie wiem, czy joystick, czy jakiś jeszcze
0: to są,
2: przycisk.
0: Coś, wiesz co, to więc... są raczej no, marginalne przypadki. Częściej z tego, co wiem, na przykład moja klawiatura, której używam, nie ma w ogóle żadnych takich wyprofilowań, ale ja też specjalnie na to zwracałem uwagę. Z kolei, no, wiem, że dość często nawet z klawiaturą możemy dostać wymienne nakładki, takie inaczej wyprofilowane na te sekcje wsad.
1: No i nakładki i więcej klawiszy jest programowalnych, tak? Możemy sobie przypisywać do nich różne funkcje, możemy wyłączać jakieś sekcje klawiszy, które w danej grze mogą nam przeszkadzać.
0: Tak możemy tworzyć makra też na przykład.
1: Tak.
0: No już jest kwestia później, czy oprogramowanie do tego jest dostępne, bo z tym bywa różnie. Natomiast no, jest też taka opcja i te klawiatury nie są dedykowane tylko dla graczy, ale też dla osób, które naprawdę dużo pracują na komputerze i lubią taki właśnie styl pracy. To jest bardzo specyficzne, więc nie każdemu się spodoba, no ale na przykład no, mi się zdecydowanie nie podoba praca na klawiaturach laptopowych, więc to jest bardzo indywidualna kwestia.
2: Tak, no tak się mówi, że jeżeli laptop, no to raczej jednak te Lenovo ThinkPady mają najbardziej takie cenione, o tak powiedzmy, klawiatury gdzieś tam, tak się gdzieś tam taka jest dość powszechna opinia, choć to i tak już nie jest to, co kiedyś, bo tam one nie są tak, nie mają przerw między F-ami, nie mają innych klawiszy tak fajnie, tak dobrze, no to już nie jest to, co było kiedyś, niemniej jednak. Natomiast są jeszcze takie klawiatury, jeżeli mówimy o tych akcesoriach dołączanych, ja niestety nie miałem możliwości tego nigdy testować, więc nie wiem, jak to się ma w praktyce, jeszcze też z czytnikami ekranu i w ogóle, ale na przykład Microsoft jakiś czas temu wypuścił, chyba w Polsce to już jest dostępne, taką klawiaturę, to klawiaturę bluetoothową, dzięki której można się przełączać pomiędzy kilkoma urządzeniami, czyli w domyśle załóżmy komputer, iPhone, czy tam komputer, tablet, coś tam jeszcze. Do końca nie wiem, jak to działa, ale przynajmniej w teorii to też może być ciekawe rozwiązanie, no ale troszkę można przepłacić i się naciąć, bo się może okazać, że albo nie ma jakiegoś klawisza, albo ta klawiatura nie działa tak jak, no musiałby to ktoś rzeczywiście przetestować i musielibyśmy wiedzieć, co kupujemy. Zwracam tylko uwagę, że jest taka możliwość.
0: To ja mam do was teraz pytanie następujące, bo my tu sobie rozmawiamy o komputerach, wszystkim powiedzieliśmy, stacjonarne, laptopy. A czy warto kupić Maca?
1: Tak? Jak się ma smaka na Maca, to jak najbardziej tak.
0: Okej, to bardziej tu taki coś widzę, że Michale, ty będziesz teraz miał więcej tak, chyba, do powiedzenia, tak. Ale Adama oczywiście też zapytam jak najbardziej, bo ty Adamie chyba masz Maca, tak? Ty posiadasz.
1: Tak. Roku zakładam.
2: Ja jeszcze tylko nim przejdziemy do Maca, pozwolę się zapytać was, tak bardzo, wiem, że to jest trudne, ale bardzo orientacyjnie o ceny. Taki dobry komputer stacjonarny z klawiaturą, może inaczej, taki dobry komputer tak, stacjonarny z klawiaturą, ile powiedzmy, za ile można go kupić? To są 3000, bardziej 4.
1: Stacjonarny, z monitorem już licząc?
2: Może najpierw bez monitora jeszcze. Weźmy bez monitora na przykład.
1: Wiesz co, myślę...

0: dysk SSD na system i aplikacje i terabajtowy dysk zwykły talerzowy, magnetyczny. Myślę, że w 3000 spokojnie można się z taką bardzo przyzwoitą konfiguracją zmieścić. No i monitory w zależności, no wiadomo, osoba niewidoma nie potrzebuje dużego monitora, jednak ten monitor być musi z różnych względów.
1: Taki najtańszy monitor? To ile? Z 19 cali, tak? Przedział, czy ile to są calowe takie?
0: W tej chwili 18,5 to jest taka chyba mniejszych. Nie wiem, czy ktoś jeszcze robi mniejsze. Wydaje mi się, że 18,5 to jest taki najbardziej, najmniejsza matryca. To jest wydatek między 300 a 400 zł.
1: Czyli już
0: za
1: tak.
0: Za taki podstawowy model.
1: Rozpędzając się do 4000, to już kupimy zestaw z osprzętem, z dodatkową kartą dźwiękową, nie wiem, drugim dyskiem.
2: O! Halo?
1: 4000 to jest ładna.
0: Okolice 4000. Okolice 4000 to jest realna kwota.
1: Tak, Michał, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o mini, o no, Intel mini, o ten
2: Intel Nuka.
1: Intel.
2: To jest około
1: 3000 też
2: wiesz
1: tak
2: co,
1: jakoś.
2: Nawet nie, myślę, że około tam 2500 to taki komputer już wszystkim, bo pamiętajcie, że taki Intel Nuk w podstawowej swojej konfiguracji to jest tak naprawdę jakaś tam płytka plus obudowa. My dorzucamy do niego dysk, my dorzucamy do niego kartę sieci bezprzewodowej, moduł Bluetooth i nam wtedy ta cena rośnie tam do tych właśnie, no mniej więcej 2500. Dorzućmy do tego jeszcze jakąś kwestię związaną z monitorem, który tak czy inaczej się gdzieś tam powiedzmy przyda. No chyba, że będziemy chcieli używać tego jako na przykład, nie wiem, przy telewizorze. Może ktoś miałby na coś takiego chęć, żeby sobie z telewizora
1: i
2: korzystać
1: dobrze,
2: jako z monitora.
1: Kojarzę, że to są takie komputery, nie wiem przynajmniej jak inne firmy, ale bo tam te jakieś Acery, Asusy też w swojej ofercie mają podobne rozwiązania, ale tam nie można włożyć do środka dwóch dysków, nie? Że
2: nie, tam się nie zmieści, nie, nie, nie.
1: Jak
2: nie,
1: kiedyś
2: nie,
1: w Macu Mini było, w zamiast napędu CD był drugi dysk, można było tam...
2: Nie, nie zmieści się, to jest taka kostka, że do większej kieszeni to spokojnie włożysz, a do drugiej zasilacz. No i możesz, i możesz iść gdzieś tam sobie.
1: To ma osobno zasilacz jeszcze.
2: Tak, to ma osobno zasilacz, dlatego mówię, że ja tego specjalnie rozwiązania jakoś tak hura optymistycznie nie polecam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że no, warunków, żeby nam ten komputer zadziałał, jest kilka.
1: Troszkę.
2: I tu z pewnej... I ten komputer nie ma wbudowanego głośnika, więc musimy się jeszcze zaopatrzyć albo w słuchawki, albo w co innego, więc tego sprzętu, którego...
0: Chłodzenie pasywne, czy
2: nie,
0: aktywne?
2: Nie, jest wiatraczek. Jest wiatraczek, jako się specjalnie nie irytuje, ale kiedy dość mocno jest eksploatowany procesor, no to już usłyszymy, że coś tam się kręci i że ten komputer jest chłodzony. Także to nie jest jakoś bardzo głośne, ale jest na pewno zauważalne. No i komputer się troszkę grzeje, to tak jeszcze powiem.
1: No teraz możemy, dziękuję w takim razie...
2: To jeszcze o laptopy zapytajmy. To jeszcze, tak? No właśnie, jak to z laptopami? To stacjonarny komputer to tam powiedzmy te 3000, laptop w sklepach można za 1000 kupić, ale to chyba...
0: No to bardziej taki kalkulator niż laptop. Raczej absolutnie nie polecam, przynajmniej do naszych celów. A tych powiedzmy komputerów do 1500 zł, no chyba, że rzeczywiście mamy taką konieczność. Nie jesteśmy w stanie wydać więcej, ale no, nie są to maszyny, które na dłuższą metę gwarantują wydajną i stabilną pracę. Natomiast myślę, że okolice 2500 to jest taki początkowy zakres, 2400, 2500 za już naprawdę przyzwoitą konfigurację. No i idziemy w dół w zależności od tego, czy będzie to sprzęt

0: no, bardziej takich popularnych marek typu Acer, czy będzie to Dell. Tutaj też różnica w cenie nadal występuje. No i kwestia, czy będziemy, jeżeli ktoś jest osobą słabowidzącą i chciałby matrycę matową, czyli taką, która nie błyszczy, nie odbija naszej twarzy zbyt mocno, to też trochę podraża koszty, ale 15-calowe notebooki, myślę, że przedział 2500-3500 to już naprawdę jest z czego wybrać.
1: Dobrze, to teraz skupmy się na tym Macu. Michale, to proszę bardzo. Mówiłeś, tak, że masz sporo do powiedzenia na ten temat.
2: Nie wiem, miałem, ale chyba się troszeczkę wytrąciłem, ale zaraz spróbuję jeszcze raz, bo pytanie było jakie? Czy,
1: no,
2: warto,
1: czy kupić warto kupić Maca? Tak, no bo powiedzieliśmy o komputerach stacjonarnych, tak. o komputerach przenośnych, ale to wszystko są pecety z Windowsem. No a jeszcze druga grupa komputerów to są komputery firmy Apple. No i są droższe z pewnością, ale mieszczą się w budżecie. I pytanie, czy warto?
2: No właśnie, czy warto, to zależy, kto czego potrzebuje. Bo tak, komputery Apple są rzeczywiście znacznie droższe, bo możemy kupić zarówno takiego Maca Mini, to jest taki mały komputer parametrowo zbliżony do MacBooka Air w sumie, a wielkościowo podobny do omawianego kilka minut temu komputera Intel Nook, czyli to jest taka mała kostka z czterema USB 3.0, portem Thunderbolt i jeszcze portem RJ, portem sieciowym i wejściem oraz wyjściem audio. Możemy kupić MacBooki, laptopy, MacBooki Air bądź MacBooki Retina, MacBooki Pro Retina. No i możemy kupić iMaca. Przy czym te sprzęty Apple są na tyle drogie, że zważywszy na warunki aktywnego samorządu, przy założeniu, że nie chcemy bardzo dużo dopłacać, no to właściwie możemy się zdecydować albo na Maca Mini, albo na MacBooka Air. Bo Mac Mini kosztuje, powiedzmy, od ten najsłabszy, którego chyba raczej nawet no, różne media, blogerzy ja też nie polecają, od 2,5 tysiąca tam do około 4-5 tysięcy. MacBook Air od 4 tysięcy do 6-6,5 tysiąca. A MacBook Pro, ten Retina, od powiedzmy 6 tysięcy się zaczyna i to z dyskiem 120 giga, więc tylko SSD. Także jest to bardzo, bardzo, no już bardzo drogie. Tak samo iMaki. No jest co prawda tańszy iMac, czyli ten taki komputer stacjonarny, bardzo swoją drogą ciekawy, bo to jest komputer, tak jakby wszystko w ekranie jest z tyłu w jednobryłowym, niedużym, bo to tam 6 kilo waży urządzeniu i jest to bardzo ergonomiczne. Też mamy 4 USB, wejścia sieciowe, port sieciowy, port audio, i ładnie to, fajnie to wygląda. Jakieś takie Windowsowe komputery też zresztą są kilku firm. No tylko, że iMac, ten najsłabszy iMac, jest bardzo kiepski parametrowo, za około 5 tysięcy i zupełnie się nie opłaca go kupować. Natomiast cała reszta to już są drogie komputery od 6 tysięcy wzwyż. Czyli naprawdę jest mocno, jest rzeczywiście drogo. Mamy tutaj inny system zupełnie, bo to jest system Mac OS X El Capitan, to się nazywa jego obecna wersja. I jeżeli ktoś wcześniej pracował, znaczy zaryzykuje, myślę, czy to można tak mocno, ale zaryzykuje takie stwierdzenie, że jeżeli ktoś nie pracował wcześniej na Macu i tylko słyszał, że ten Mac będzie fajny, to chyba nie ma sensu, żeby tego Maca jednak kupował. Ja rozumiem, że to gdzieś tam też to kusi, jak ktoś już ma Windowsa albo jest taką osobą no, zaawansowaną technologicznie, chcącą mieć kontrolę też i wiedzę na temat innego systemu, no to można powiedzieć, że sobie z aktywnego, że dzięki temu dofinansowaniu kupi komputer i tak taniej, niż to by miało miejsce bez tego dofinansowania i w tym pewnie też jest racja. Natomiast no, kupno Maca wiąże się z tym ryzykiem, że to jest zupełnie inny system i że może się nam on spodobać, a może się nam nie spodobać. I no, o ile no nie wiem do końca, jak to jest z osobami słabowidzącymi, też różne są wady wzroku, ale jednak niektóre osoby słabowidzące bardzo sobie chwalą Maca, jego możliwości powiększające i czytające takiego voice-overa. Z osobami niewidomymi pewnie bywa różnie. No, czytając wpisy ludzi na listach dyskusyjnych poświęconych komputerom Apple, można odnieść no, niejednokrotnie wrażenie, że ludzie te komputery pokupowali, ale tak mało kto używa ich bardziej niż trochę. I to jest niestety pewien problem, no bo albo ludzie jednak są tak przywiązani do Windowsów i nie chciało się ludziom zmieniać przyzwyczajeń, albo jest coś w tych Macach nie tak, że jednak ta praca z voice-overem, że o ile Mac dla osoby widzącej jest super sprzętem niejednokrotnie, to dla osoby niewidomej praca z voice-overem na Macu, jeżeli by to miało być nasz główny komputer, może się okazać niestety niewystarczająca. Także Mac na pewno ma swoje plusy, bo to jest szczególnie ten MacBook Air, bo to jest komputer niewielki, komputer z ładną klawiaturą, z ładnym audio, z przyjemnym wyglądem, z dobrą baterią wystarczającą na wiele, wiele godzin pracy, z przyzwoitym systemem operacyjnym i czytnikiem ekranu, który jednak może się okazać niewystarczający. Fakt, że można doinstalować na maszynie wirtualnej bądź na osobnej partycji system Windows. No ale też trzeba wiedzieć, jak to zrobić i liczyć się z pewnymi jakimiś, no mieć tego Windowsa i tak dalej, i tak dalej. MacBook też, te MacBooki już w większości nie mają portu do podłączenia modemu sieciowego. Mają tylko dwa porty USB, co dla kogoś może być problemem. Także, ale to były takie, może nie minusy, ale pewien sceptycyzm, pewne takie argumenty przemawiające za pewną, za ostrożnością. Natomiast co jeszcze jest, co przemawia za zakupem takiego Maca? To, że jeżeli ktoś, a wielu z użytkowników niewidomych, słabowidzących ma iPhony, iPady, pewnie częściej iPhony, zna ten system iOS, zna to, co oferuje Apple, no to wówczas taki Mac stanowi swego rodzaju połączenie, taką kontynuację pracy, bo logujemy się praktycznie tym samym identyfikatorem Apple ID na nasze konto do systemu, do iClouda. Mamy już od razu zsynchronizowane wiadomości, kontakty. Możemy dzięki temu kontu Apple, dzięki temu naszemu Apple ID kupować, instalować darmowe, kupować płatne aplikacje w sklepie Mac App Store. No i możemy pracować. Pytanie właśnie, czy za pomocą klawiatury, ale też za pomocą gładzika, którego gesty z voice-over są takie właściwie same, jak to ma miejsce w iPhonie. Także jest tych plusów również trochę.
1: Adamie, a co ty byś dodał może?
0: Myślę, że Michał rzeczywiście całkiem fajnie to wszystko ogarnął w całość. Co do obsługi Maca, tu przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, ponieważ właściwie większość z nas zaczynała od Windowsa i jesteśmy przyzwyczajeni do systemu pracy z najpopularniejszymi czytnikami ekranu i ze skrótami i ze sposobem zarządzania zasobami w systemie Windows, mimo że coraz to nowsze wersje tego Windowsa mamy w swoich komputerach, to jakby ogólne zasady działania są takie same. Filozofia działania Maca jest rzeczywiście inna. I przestawienie się na tą filozofię często bywa trudne. I wiele osób się zniechęca. Zainteresowanie komputerami Mac jest z roku na rok coraz większe wśród osób niewidomych. Coraz więcej zapytań, coraz więcej osób chce te komputery kupować. W tym roku również bardzo dużo osób planuje zakup Maca. Najczęściej są to osoby, które już ten system znają, ale też jakby są to komputery kupowane jako, jako drugi, po to, żeby, żeby mieć również Maca i mieć dostęp do tego systemu. Ja Maca lubię za kilka rzeczy. Właśnie lubię go za to, że w tak małym, zgrabnym, leciutkim urządzeniu mieści się tak fajny dźwięk, tak przejrzysta klawiatura. No, można jadąc z Wrocławia nad morze bez podpinania się do prądu cały czas korzystać z komputera i na nim pracować. Natomiast mimo wszystko, mimo że mam ten komputer od ponad roku, no, wiele rzeczy wolę zrobić na Windowsie, wielu rzeczy nie mogę zrobić na Macu. W związku z tym jakby nie mógłbym całkowicie przenieść się na Maca. Niektóre programy nie są dostępne na Maca, więc musiałbym szukać jakichś tam innych alternatyw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę, że Mac się rozwija i o tą dostępność mimo wszystko Apple dba i cały czas jest coraz lepiej pod tym względem, więc tutaj jakby mając na uwadze wszelkiego rodzaju inności od Windowsa, zmiany systemu operacyjnego, jego ograniczenia, myślę, że są to komputery warte zainteresowania. Część osób nie decyduje się na zakup Maca ze względu na to, że jeszcze mimo wszystko trudniej jest o uzyskanie jakiejś pomocy, tak? Komputery z Windowsem mamy możliwość zdalnej pracy, można pomóc drugiej osobie znajdującej się na drugim końcu Polski przy pomocy, używając zdalnej pomocy, czy NVDA, czy Joe Standemu, czy pomocy zdalnej Windows'a. Natomiast w Macu takich możliwości póki co za bardzo nie ma. No i tak
2: barierą też może być Office, bo Office owszem na Maca jest, on jest nawet dostępny, tam Microsoft bardzo się stara i Apple, żeby to wszystko działało jak najlepiej, ale jednak jeżeli ktoś dużo używa Office'a, chce na Office'ie komfortowo pracować, no to jednak środowisko Windows tutaj jest i Office dla Windows jest niezastąpiony. Wydaje się, że na Macu nie działa to tak dobrze, jak powinno działać. No w ogóle Mac ma swoje problemy, swoją dostępność, która jest trochę taką dostępnością jak kiedyś dostępność Toxa, zaraz wytłumaczę, czyli takiego programu komórkowego dla systemu Symbian. Dlaczego, o co mi chodzi? Czyli kiedyś my jakby zapomnieliśmy, jak czytniki ekranu, te Windowsowe, tak naprawdę NVDA, JAWS, Windows Eyes się rozwinęły w takim sensie, że jeszcze, ale powiedzmy 6-7 lat temu miały dużo niedoróbek, niedogodności. Ludzie zgłaszali różne problemy, które były albo nie były brane pod uwagę i te czytniki ekranu, nowe wersje, nowe wersje systemów operacyjnych sprawiały, że programy nie nadążały i miały były często nie lada problemem w użytkowaniu. Teraz to wszystko, mamy darmowe NVDA, mamy te programy płatne i to wszystko generalnie działa lepiej lub gorzej, ale bardziej dobrze niż niedobrze. Z Maciem jest tak, że owszem, też to jest integralna część systemu, która od tej wersji El Capitan działa lepiej. Przedtem było znacznie więcej problemów, więcej narzekań niż to miało miejsce w iOS-ie, więc ten voice-over, o ile kiedyś tam nadążał i oferował różne ciekawe, innowacyjne funkcje, tak no, od kilku lat można zaobserwować swego rodzaju stagnację, jeżeli chodzi o rozwój funkcji voice-overa. Tak właśnie jak to miało w pewnym momencie miejsce w Toxie dla Symbiana, że telefony symbianowe się rozwijały, Tox w zasadzie nie oferował nowych opcji, no i co? Ludzie mogli sobie pisać gdzieś tam do ScanSoftu, do producenta Toxa, nawet do końca nie wiedzieli gdzie i efekt efekt właściwie, no troszkę jakiś efekt został osiągnięty, ale bardziej nie został niż został. I tutaj też pod Windowsem jednak mamy NVDA darmowy, mamy, jeżeli już od biedy, ale możemy uruchomić Windowsowy narrator, to Accessibility w Windowsie 10 troszkę bardziej też jednak się rozwija. Wiele osób ma licencję, z Office'em możemy mieć darmowego właściwie Windows Ice'a, wiele osób ma licencję gdzieś tam do Windows Ice'a, do JOS'a mimo wszystko, z tych programów jeszcze korzysta, no a w takim Mac'u, w Mac OS mamy tylko VoiceOver i właściwie jeżeli są jakieś bugi, jakieś błędy, a po kilku latach wróciłem na chwilkę testowo do VoiceOvera gdzieś tam na czyimś komputerze i dalej te problemy, które były, są, taki jeden problem z paskiem statusu, no i właściwie co, no można pisać na mail na jakiś tam accessibility@apple.com do wsparcia technicznego, to wymagana znajomość języka, jakaś tam języka angielskiego i w zasadzie nawet nie wiemy, czy to zostanie wzięte pod uwagę, czy nie zostanie wzięte pod uwagę nasz jakiś tam konkretny problem. Także to też o tym warto pamiętać, że możemy krytykować z jednej strony właśnie to, co Adam powiedział, jest słuszne, jeżeli chodzi o to, że w komputerach z Windowsem mamy to wsparcie użytkowników znacznie większe i możemy krytykować też wiedzę czy wsparcie techniczne dystrybutorów naszych czytników ekranu, ale bądź co bądź, jest gdzie zadzwonić i można od firmy Altix, od firmy ECE tego i owego się dowiedzieć, iść na jakieś tam szkolenie albo do firmy, do jednej z firm szkolących w zakresie tego sprzętu, a z Maciem już jest to znacznie, znacznie trudniejsze.
1: Więc są rzeczy za, są rzeczy przeciw, tak?
0: Mm-hmm. Aczkolwiek VoiceOver w aplikacjach systemowych, a trzeba pamiętać, że w Macu jakby zaszytych w sam system, czyli jest wyciągając komputer z pudełka, mamy praktycznie wszystko, co przeciętnemu użytkownikowi komputera jest potrzebne. W przypadku Windowsa nie mamy nadal w systemie, nie mamy zintegrowanego Office'a, musimy za to zapłacić osobno. I też te czasy, kiedy Microsoft mocno zszedł z ceny Office'a, już też minęły i Office znowu podrożał, bo w tej chwili najtańszy pakiet Office to jest wydatek, mówię o Office'ie z licencją wieczną tak zwaną, nie Office 365, które są licencjami czasowymi i to wszystko, co dostajemy tam za złotówkę czy gratis z komputerem, to są licencje na 3 miesiące, max pół roku. Natomiast te licencje wieczyste standardowego Microsoft Office najtańsze są w okolicach 700 zł, tak? Więc to też nie jest mały wydatek. W przypadku Maca rzeczywiście aplikacje innych producentów, aplikacje zewnętrzne nie zawsze trzymają standard VoiceOvera i tutaj rzeczywiście można się naciąć, ale w systemie raczej w tym jakby co jest oferowane przez samo Apple razem ze sprzętem, wszelkie nowe jakieś kontrolki, nowe rozwiązania w oprogramowaniu, no, VoiceOver uwzględnia, czego w Windowsie też czasem chciałoby się, żeby każda aplikacja mogła być obsłużona przez czytnik ekranu. Nie zawsze się tak dzieje. Chociażby dobrze wiemy, że większość z nas ma na komputerze zainstalowane 2 albo 3 różne czytniki i z tym możemy zrobić to, z tamtym co innego, tak? Z tym nie działa jakaś rzecz, więc trzeba się przełączyć na inny. Tutaj jakby w Windowsie nie ma tej standaryzacji aż tak dobrze rozwiązanej. Aczkolwiek to, za co przede wszystkim zaczęliśmy cenić Maca, czyli wyjęcie komputera z pudełka i bez pomocy osoby widzącej uruchamiamy go, wciskamy magiczną kombinację klawiszy, komputer zaczyna do nas mówić i możemy sobie skonfigurować go od momentu wyjęcia z pudełka do gotowości do pracy. To w Windowsie już od wersji 8 Windowsa, można powiedzieć, mamy również, tak? Jeżeli kupimy komputer z preinstalowanym systemem Windows fabrycznie, również możemy go skonfigurować bez niczej pomocy przy użyciu narratora, ponieważ od Windows 8 mamy już w systemie polski głos, Paulinę, więc wystarczy wyjąć komputer z pudełka, podłączyć go do zasilania, nacisnąć przycisk Power, odczekać kilkanaście sekund, potem wcisnąć Windows Enter i komputer zacznie do nas mówić. Czasem po angielsku, ale najczęściej jednak już od razu po polsku.
1: Zwłaszcza jeżeli jest to Windows 10, bo w przypadku 8 będzie raczej angielska mowa.
0: Wiesz co, bywa różnie. Wydaje mi się, że każde Lenovo mi się odzywało po angielsku, każdy Dell odzywał mi się od razu po polsku.
1: Rozumiem.
0: Więc to też zależy chyba od producenta sprzętu, od tego, jak jest tam zadeklarowany początkowy ten ekran wyboru strefy języka, strefy czasowej i tak dalej. Natomiast no to jest już możliwe, tak? Czyli możemy problemem nadal jest, jeżeli chcemy komputer sformatować do konfiguracji fabrycznej, bądź w ogóle sformatować dyski, postawić system od zera, wtedy rzeczywiście bez pomocy osoby widzącej, bądź no, różnych rozwiązań, które no, mimo wszystko dla bardziej zaawansowanych użytkowników są dostępne. Na Macu zrobimy, na Windowsie już nie, ale jakby ta główna różnica uruchomienia nowo kupionego komputera już została zniwelowana właśnie poprzez to, że ten narrator gdzieś został dostrzeżony i Microsoft trochę go poprawił, dodał polski język, który może jakoś specjalnie fantastyczny nie jest, ale do takich podstawowych zastosowań jak najbardziej wystarcza. Więc jakby ta samodzielność w konfiguracji komputera, w przygotowaniu go sobie do pracy już również jest w przypadku komputerów z Windowsem.
1: Mamy dwa pytania od Oli. Pierwsze z nich to, czy wystarczy w specyfikacji podać, że będzie to komputer stacjonarny i kwota, jeżeli byśmy się ubiegali o taki komputer, czy trzeba wymienić całą specyfikację, jakie podzespoły będą wchodziły w skład takiego komputera? Czy i drugie pytanie, jak to z tymi Windowsami? Czy już decydować się na Windows 10, czy na 8 lepiej, a może jeszcze gdzieś tam najlepiej 7 szukać? Jak to jest?
0: Może powiem, jeśli chodzi o pierwsze pytanie. Raczej byłbym ostrożny w podawaniu na fakturach proforma i specyfikacjach we wniosku dokładnych modeli i bardzo szczegółowej specyfikacji komputerów. Jeżeli PCPR będzie sobie tego życzył już jakby tuż przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania, to poprosi nas o jakąś dodatkową specyfikację komputera. Ale ze względu na to, że wnioski możemy składać już teraz, kończy się okres składania wniosków 30 sierpnia. Niektóre PCPR realizują te wnioski na bieżąco, czyli możemy powiedzmy po miesiącu od złożenia wniosku już dostać decyzję i zrobić zakupy, a w niektórych przypadkach będziemy musieli czekać do września, października i dopiero wtedy robić zakupy. Więc jeżeli dzisiaj podamy dokładny model komputera bądź jakąś bardzo szczegółową specyfikację i ona zostanie uwzględniona na umowie, którą podpiszemy, to może się okazać, że będziemy mieli problem pod tytułem komputer niedostępny, podzespół niedostępny, taka konfiguracja niedostępna w sprzedaży. No, jakby rynek jest bardzo dynamiczny, coraz krótsze serie niektórych rzeczy, w związku z tym raczej na specyfikacji proponuję podawać komputer typu notebook, wielkość tego komputera, co jest istotne. Czyli czy to ma być 15.6, czy to ma być 17.3, czy 12, jeżeli już takie decyzje mamy podjęte. Taka szczątkowa specyfikacja typu klasa Core i5, Core i7, Core i3, czyli jakby jakiej platformy zamierzamy, jaką platformę, jaki procesor i tak dalej. No i system, czy z systemem Windows i tak dalej. Czy ma być to właśnie komputer stacjonarny, to też należy zaznaczyć, ponieważ niektóre PCPR-y rozgraniczają, tutaj robią takie swoje własne widełki, że na komputer stacjonarny maksymalnie dofinansowują do takiej kwoty, na komputer typu laptop do takiej kwoty, więc takie rzeczy powinny być zawarte. Natomiast bardzo szczegółowej specyfikacji raczej proponuję unikać do momentu, kiedy zostaniemy o to poproszeni, ponieważ bywa tak, że w tej końcowej fazie, kiedy PCPR ma już podjąć decyzję o dofinansowaniu, prosi o dokładniejszą, o wybór już konkretnego sprzętu, żeby sobie, nie wiem, sprawdzić, czy nie podajemy zawyżonej kwoty i tak dalej, i tak dalej. Bywają PCPR-y na przykład, które proszą nas o podanie dwóch ofert, czyli faktur pro forma z dwóch różnych firm na przykład. Spotkałem się z takimi sytuacjami, wybierają tą najtańszą, idą sobie w model przetargowy, tak? Więc tutaj ja przynajmniej tak do sprawy podchodzę. Natomiast jeśli chodzi o wybór systemu operacyjnego, powolutku tego wyboru, z tym wyborem będzie ciężko. Komputerów z Windowsem 7 preinstalowanym jest na rynku już bardzo niewiele, głównie z wersją Pro, jakieś tam modele bardziej biznesowe. Większość komputerów na rynku nadal jest z Windowsem 8 z możliwością upgrade'u na 10 i coraz więcej jest modeli już z preinstalowanym Windowsem 10. Moim zdaniem Windows 10 działa już na tyle dobrze i jest na tyle dobrze obsługiwany przez wszystkie popularne czytniki ekranu, że absolutnie nie ma sensu się go bać. Jeżeli ktoś pracował na Windowsie XP bądź na Windowsie 7, to myślę, że lepiej będzie bardziej zadowolony kupując od razu, przechodząc na Windows 10, niż idąc w Windows 8, bo jednak...
1: Ja się z tym zgodzę.
0: Dziesiątka jest bardziej zbliżona interfejsem do siódemki niż ósemka, czyli przeskok, tak jak fajnie było przeskoczyć Vistę, która była koszmarkiem, tak ósemka, która, no nie nazwę jej koszmarkiem, aczkolwiek dziesiątka podoba mi się bardziej i praca na dziesiątce jest całkiem przyjemna, fajna, system działa szybko i sprawnie, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, poza jednym zastrzeżeniem, że sam system likwiduje mi co jakiś czas skrót Internet Explorera z pulpitu. Był i włączam ponownie komputer, skrótu nie ma.
1: To ja jeszcze dodam, że jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany do części rzeczy z Windowsa 7, ja na przykład bardzo lubię menedżer zadań z Windowsa 7, to sobie tego typu rzeczy można gdzieś tam później dograć, jeżeli ktoś lubi. Jest strona, która się nazywa winaero.com, tam są ludzie, którzy bardzo lubią ten siódemkowy wygląd, oferują różnego rodzaju pliki, które można sobie zainstalować w naszym systemie i będziemy mieli system bardzo, bardzo podobny. No wiadomo, nie taki sam, ale bardzo podobny do Windowsa 7, więc tu...
0: I to z czytnikami działa?
1: Tak, z czytnikami działa. Ja na przykład na komputerze emisyjnym swoim obecnie mam standardowy menedżer zadań z Windowsa 7. Fakt, że on jest w angielskiej wersji językowej, sobie jeszcze później musiałem dograć MS-config. Pozbyłem się wszystkich tych aplikacji modern, wyrzuciłem wstążkę z eksploratora, bo jej nie lubię. Mam standardowe menu i i tego typu rzeczy to się wszystko da zrobić. Trzeba trochę poszukać, trzeba trochę o tym poczytać, ale wszystko jest w sieci, można, a za jakiś czas w Tyfloświecie będzie też artykuł na ten temat. Przymierzam się do stworzenia takiego jakiegoś krótkiego poradnika, czego można sobie użyć, jeżeli ktoś bardzo lubi siódemkę i no i ta dziesiątka jednak to nie bardzo mu się podoba. Więc tak to wygląda. Co jeszcze?
2: Tak chyba płynnie możemy przejść do czytników ekranu.
1: No
2: to
1: właśnie.
2: Pewnie za dużo nie ma co mówić, ale możemy powiedzieć, czy warto, pewnie warto, ale zobaczymy zaraz, czy warto aktualizować albo w ogóle kupować, jeżeli ktoś tego potrzebuje albo nie ma, program JAWS albo program Windows. Bo to drogie rozwiązania.
0: No niestety pożerają sporą część, bardzo dużą część budżetu, bo właściwie te czytniki ekranu, no to trzeba tak od 3000 w górę, jeśli chodzi o nowe licencje. No wiadomo, można kupić Office'a i pobrać sobie Windows for Office, który działa dobrze. Są pewne różnice między Windowsem tym for Office a wersją pełną, płatną. Chociażby niektóre dodatki nie są dodawane do tej bezpłatnej wersji. Znaczy do tej for Office, nie ma syntezatora SMP, jest syntezator SPIC, nie ma dodatku, który trochę poprawia nam mowę, więc ja osobiście tego Windows for Office niespecjalnie lubię, wolę tą wersję pełną, której jestem nomen omen użytkownikiem, aczkolwiek no, jak najbardziej to działa, można z tego korzystać i polecam. Myślę, że największą popularnością w tej chwili cieszy się ze względu na bardzo wysoki stosunek jakości do ceny, cieszy się NVDA, tak? Który w wielu kwestiach jest absolutnie bezkonkurencyjny. Natomiast rzeczywiście nie wszystko da się tym czytnikiem zrealizować. Myślę, że osoby bardziej zaawansowane, bądź przyzwyczajone, bądź wykonujące na komputerze jakieś bardziej zaawansowane czynności, jednak pozostają przy komercyjnych czytnikach ekranu, aktualizują swoje licencje i pozostają przy tych czytnikach, gdzieś tam wspierając się NVDA w różnych sytuacjach. Natomiast osoby, które korzystają z komputera, powiedzmy jak większość populacji, poczta elektroniczna, strona internetowa, jakiś komunikator, w zupełności wystarcza im NVDA i nie widzą w ogóle potrzeby płacenia za program odczytu, ekranu. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, ponieważ nowa licencja bardzo mocno nadwyręża możliwości budżetowe programu Aktywny Samorząd, jeżeli mamy jakąś starszą licencję programu komercyjnego, warto dorzucić do specyfikacji aktualizację. Wtedy mamy absolutnie pewność, że nikt nam nie zarzuci, że ten wniosek nie zawiera sprzętu przystosowanego do naszych potrzeb. Natomiast w momencie, kiedy nie posiadamy żadnego czytnika ekranu, no to trzeba rozważyć, jak to rozegrać, żeby kupić sprzęt, który będzie nam odpowiadał, który będzie nam służył, żeby pieniążków wystarczyło, tak?
2: Przy czym zaryzykuję stwierdzenie, że, bo kiedyś tak no to się mówiło, czy tak NVDA miał, on do dzisiaj oczywiście nie ma wszystkich funkcji takich jak czytniki komercyjne, i NVDA miał trochę taka, ciągnęła się za nim legenda, że to program, który ma mało możliwości, który tak trochę, że nam na pewno nie wystarczy. Wydaje mi się, że większości użytkownikom NVDA zupełnie wystarczy i to raczej trzeba mieć konkretny, znaczy ja tak to widzę. Trzeba mieć konkretny powód, żeby po prostu kupić JOS-a albo Windowsa pełną licencję, bo albo szczególnie osoby korzystające bardzo dużo gdzieś tam z Braille'a, chcą monitorem brajlowskim tego JOS-a, szczególnie fokusem który obsługiwać i tak dalej, albo korzystający bardziej z myszki, z podstaw jakichś takich zaawansowanych aplikacji, gdzie ten JOS po prostu bądź Windows, chociaż pewnie bardziej JOS sprawdzi się lepiej. To nie jest tak, że jak było kiedyś, że JOS jest konieczny, no a ewentualnie NVDA się można wesprzeć, no jak już coś tam, no to w pewnych
1: jak się JOS zawiesi, to trzeba odpalić no, NVDA, żeby go nie, uruchomić raczej, ponownie.
2: Ja to widzę odwrotnie. Podstawą jest NVDA, warto go poznać, warto się przestawić trochę, bo on jest trochę inny, chociaż dokładnie. Ja uważam, że niektórzy mówią, że on jest taki bardzo różny od JOS-a. Ja uważam, że on od JOS-a taki różny nie jest. On rzeczywiście ludzi może paraliżować ta myszka. Ta myszka, która jest trudna, chociaż ja powiem szczerze ze swojego doświadczenia, wiem, że to jest takie trochę wymijające i co powiem śliskie, od 5 lat używam NVDA tylko, i w zasadzie JOS-a uruchamiam raz może w roku. Tak sobie ułożyłem warsztat pracy, który nie jest jakiś bardzo skomplikowany już obecnie, że nie mam aplikacji, które tej myszki wymagają, a dalej z tej myszki, ponieważ z tej myszki NVDA za bardzo nie umiem po prostu korzystać. Także wszystko, no wszystko gdzieś tam kwestia. Pewno są takie osoby, które no muszą wydać te 4 czy ileś tam tysięcy na JOS-a. I wtedy tak. Natomiast na pewno to nie jest tak, że nic nie wskazuje, żeby NVDA się przestał rozwijać. Nic nie wskazuje, żeby Freedom pracował nad jakimiś wybitnymi funkcjami, które za rok po prostu olśnią i tyflo użytkowników i sprawią, że nam się będzie z tego komputera korzystało jakoś o wiele bardziej rewelacyjnie.
1: To ja powiem jeszcze tyle. Ja powiem jeszcze tyle a propos tej myszki nieszczęsnej, bo to zawsze, kiedy dochodzi do dyskusji a propos NVDA, to jest jej temat podnoszony. Muszę powiedzieć, że ja akurat nie wyobrażam sobie pracy bez myszki, bo korzystam z różnych aplikacji, ale tak się złożyło, że dużą część swojej pracy realizuję właśnie pomagając użytkownikom widzącym i właśnie przez NVDA Remote. No i używam różnych dziwnych, nietypowych aplikacji, czy instalatorów, czy narzędzi, ale bardzo często, naprawdę bardzo często ta myszka NVDA jest mi w stanie pomóc we wszystkim, co jest mi potrzebne, jestem w stanie wszystko zrobić. JOS czy Windows po prostu mają dodatkowy zasób funkcji, dzięki którym, ja myślę, że to jest bardziej tak, że jesteśmy w stanie szybciej pewne informacje uzyskać albo sobie przystosować sposób, w jaki te informacje do nas docierają. To już nie jest tak, że te aplikacje mówią do nas na przykład więcej. To są bardzo marginalne przypadki. Natomiast komercyjne programy odczytu ekranu mają ten plus, że jesteśmy sobie w stanie bardziej to wszystko przystosować, że chcemy, żeby dana informacja była wypowiedziana w taki sposób, ta informacja ma być powiedziana po tej, a na przykład ta ma nie być wypowiadana w ogóle. To owszem, no tu NVDA nie ma się za bardzo czym pochwalić. No i kwestia Braille'a. Natomiast komercyjne czytniki ekranu...
2: Kwestia Braille'a jest kluczowa, bo NVDA Braille'a obsługuje tak tyle o ile. Natomiast ja zapytam jeszcze tak nieco, może nie prowokacyjnie, ale no bo powiedzmy JOS gdzieś tam ta, można marudzić na niedostatek funkcji w nowych wersjach, ale ta sytuacja JOS-a jest nieco, jest generalnie znana i stabilna. Natomiast Windows przez ostatnie lata gdzieś tam no te jego wersje nie nadążały za systemami operacyjnymi i użytkownik Windowsa, który używał go całe lata, a potem przeszedł na program NVDA, bo Windows źle współpracował z Windowsem 8, z czymś tam, z taką, a nie inną przeglądarką. Ktoś sobie myśli, no to teraz jest aktywny samorząd, można wydać pieniądze również na Windowsa, czy warto na przykład wydać 1000 zł na jakiś upgrade do najnowszej wersji i do dwóch kolejnych wersji. Jak daję przykład, jak obecnie wygląda sytuacja, stabilność najnowszego Windowsa?
0: Zacznę jeszcze na moment, nawiążę do NVDA. Na przykład w moim przypadku, co mnie w pewnym momencie bardzo zdziwiło, ale miałem akurat na komputerze otwarty właśnie NVDA, coś przy jego pomocy robiłem i potrzebowałem zajrzeć do swojego programu z kartoteką produktów, faktur i tak dalej, i tak dalej. Co mnie mocno zdziwiło, niestety nie byłem w stanie z NVDA zrobić kompletnie nic. Z Windows'em nie mam absolutnie żadnych problemów. Cała kartoteka, wszystko czytane jest elegancko. Tutaj mogłem się poruszać po menu, natomiast kartoteka cisza. I to jest właśnie jakby ta rzecz, o której wspominałem wcześniej, że jeżeli potrzebujemy, mamy jakieś oprogramowanie specyficzne, ono czasem te czytniki ekranu komercyjne albo od razu radzą sobie z tym lepiej, albo dają możliwości przystosowania tego odczytu, jakichś wykonania pewnych modyfikacji, które to oprogramowanie nam zaczną odczytywać. Natomiast NVDA bardzo mocno i bardzo szybko i bardzo dynamicznie się rozwija i to jest chyba najszybciej rozwijający się czytnik ekranu z dostępnych w tej chwili, oby tak było na wieki wieków. Więc on mocno goni za różnymi rozwiązaniami i twórcy implementują różne rozwiązania właśnie znane z tych komercyjnych czytników. Natomiast co do Windows'a, ja w tej chwili nie mam powodów do jakiegoś wielkiego narzekania na stabilność wersji 9.2 Windows. Mam nadal wersję komercyjną, tą pełną, tak jak powiedziałem, przez moment z konieczności miałem wersję tą for Office, ale kupiłem upgrade swojej wersji i mam 9.2 pełne. Z Windowsem 10 działa to jak najbardziej stabilnie. Praca w internecie również wygląda lepiej, aczkolwiek chyba jednak nie tak dobrze jak z JAWS-em. Wydaje mi się, że nawet NVDA na pewnych stronach internetowych potrafi poradzić sobie lepiej. Bardzo rzadko zdarza mi się gdzieś Windows'a zawiesić czy mieć powody jakby do narzekania na jego pracę. No jest to czytnik ekranu, do którego jestem bardzo mocno przywiązany, przyzwyczajony, więc chyba też między innymi z tego powodu raczej się z nim nie planuję rozstawać. Natomiast NVDA na komputerze właściwie każdym pierwsza czynność, jaką wykonuję, to najczęściej jest instalacja NVDA na każdym komputerze, niezależnie od tego, czy jest to komputer dla osoby niewidomej, czy dla osoby widzącej, chociażby po to, żebym mógł w każdej chwili w sytuacji serwisowej błyskawicznie go sobie udźwiękowić. Natomiast sens wydawania pieniędzy na te komercyjne czytniki to jest mocno dyskusyjna sprawa. Te programy są za drogie, te programy generują na pewno zbyt duże koszty ich posiadania. Aczkolwiek cały czas są to produkty mimo wszystko niszowe. Trzeba też sobie najwyraźniej powiedzieć, że firmy poprzez to, że NVIDIA jest tak popularne, też pewnie, może trudno tutaj mówić o stratach finansowych, ale na pewno sprzedaż tych produktów komercyjnych spadła. W związku z tym ta grupa, dla której te programy są tworzone, trochę się zmniejszyła. W związku z tym jakby zyski z ich sprzedaży i parcie na ich rozwój pewnie jest troszeczkę mniejsze. To chyba jest właśnie widoczne w Windows'u, który myślę, jest coraz mniej kupowany, a zatem środki ze sprzedaży nie są na tyle wystarczające, żeby bardzo mocno i intensywnie go rozwijać, chociaż, no tak jak mówię, powodów do jakiegoś specjalnego narzekania nie ma. Aktualizacje dodatków zdarzają się bardzo często, prace nad nową wersją również, więc mimo wszystko posiadanie takiego komercyjnego screen readera uważam, jeżeli tylko jest możliwe, to warto go jednak mieć.
1: No to się wszystko zgadza. Ja powiem akurat, że no, jeżeli chodzi o Windowsa, to mnie ten program najzwyczajniej w świecie jakoś od pewnego momentu zaczął irytować, bo u mnie, być może to jest jakiś osobniczy przypadek, ale u mnie ja mam akurat wersję Windows for Office, działa po prostu źle i strasznie jakoś wolno. Właśnie to, co mówisz, w internecie są problemy, jest jakiś taki mało responsywny. No, zdecydowanie przyjemniej korzysta mi się z NVDA, no i z JAWS-a. Jeżeli już któryś komercyjny czytnik ekranu ja bym osobiście polecał, to jednak mimo wszystko JAWS, bo z tym programem no, coś się jednak jakoś tam dzieje do przodu, jest to w jakiś tam sposób rozwijane, a Windows mam wrażenie, że po przejęciu GW Micro przez A2 to bardziej chyba A2 zyskał na tym przejęciu, posiadając w swoim portfolio dodatkowe technologie, które będzie można wcielić do Zoom Texta niż Windows i niż użytkownicy Windowsa.
0: Myślę, że tak. No, z całą pewnością support i tutaj jakby polska strona rozwoju JAWS-a, który kiedyś, przecież wszyscy pamiętamy, kiedy te spolszczenia trzeba było instalować osobno, tam była z tym cała masa zabawy i tak dalej, jednak jakby jakość tego oprogramowania bardzo mocno się poprawiła i szybkość pojawiania się wersji polskich, jakość tych wersji polskich, generalnie jakość supportu tego oprogramowania jest na pewno na dużo wyższym poziomie niż było to kiedyś, więc na pewno można powiedzieć, że jakby liderem wśród tych komercyjnych czytników ekranu w tym momencie bez dwóch zdań jest JAWS.
1: Pozostając w kwestii podobnej, ale już teraz przechodząc do tematu urządzeń brajlowskich, które będą no, z pewnością przede wszystkim monitorami brajlowskimi, tak sobie myślę, to teraz Michale, ciebie zapytam, jak to wygląda, co my właściwie mamy i nad czym warto się zastanawiać w obecnym rozdaniu.
2: Słychać mnie, bo tak
1: słychać cię, słychać. Teraz za to cię...
2: Monitory brajlowskie to...
1: Już jesteś.
2: O, dobrze, bo tak troszeczkę mi urywało. Monitory brajlowskie są na rynku małe i duże, czyli mamy monitory, nie mówię o tych największych, które są gdzieś tam w instytucjach, bo kosztujących 30-40 tysięcy, a posiadających 80-60 ileś komórek brajlowskich. Mówię o monitorach 40-znakowych i monitorach mniejszych, kilkunasto, najczęściej 12-14-znakowych, które pewnie będą najbardziej popularne z racji ceny i z racji ich używania z urządzeniami mobilnymi. Ponieważ do tych ten program Aktywny Samorząd, wcześniej komputer dla Homera, to już jest kolejna odsłona tych dofinansowań. Zakładam, że sporo osób niewidomych, które używają Braille'a, już taką linijkę brajlowską do komputera dużą, czyli 40-znakową posiada i część z nas może chcieć kupić taką małą linijkę do używania gdzieś, jak to się mówi, na mieście, za miastem, w podróży, właśnie do używania z takim iPhone'em, iPadem, czymś podobnym. I teraz co mamy z linijkami? Znaczy ja myślę, że to dużo jednak zależy od czytnika ekranu, bo niby jest tak, że wszystkie linijki, wszystkie urządzenia brajlowskie obecnie w zasadzie bez większego problemu działają ze wszystkim. To znaczy działają i z iPhone'ami, i z Androidem, i z czytnikami ekranów w systemie Windows, i z VoiceOverem na Macu. Natomiast, no, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, bo tak. Ktoś, kto lubi i używał całe lata JOS'a, no najlepiej chyba, że kupi jednak Focus 40 Blue, jeżeli to ma być monitor taki bardziej większy do pracy przy komputerze, przy czym też możemy go połączyć z iPhone'em, no albo właśnie ten Focus 12. Focus 14. Ktoś z kolei, kto lubi, czy pracuje z Windowsem, chyba najlepiej jak kupi Braille Edge, 40-znakowy monitor z funkcjami notatnika. I tak naprawdę, czyli tak jakby to jest, jeżeli chodzi o te takie preferencje, powiedzmy, związane z czytnikami ekranu, bo NVDA Braille obsługuje tak, no wyświetla, coś tam pozwala pisać w tym Braille'u, ale nawigacja Braille'owska za bardzo możliwa nie jest, znaczy jest bardzo właściwie ograniczona. Czyli tak, jeżeli chodzi o te linijki Braille'owskie 40-znakowe, to wskazywałbym albo na właśnie Focus, albo na Braille Edge, jeżeli komuś zależy na prostym braille'owskim notatniku, bo on ma całkiem prostym, on nie jest taki prosty, on ma w sumie sporo, on też jakiś upgrade dostał, ma notatnik tak braille'owski, czyli możliwość zanotowania tekstu, otwarcia pliku TXT poza komputerem i czytania z tego monitora braille'owskiego. Dla kogoś może to być atrakcyjne, natomiast jak to działa konkretnie, to już jest, no polecałbym dotknięcie, przetestowanie gdzieś tam w firmie ECE, bo no, monitory braille'owskie są różne, są wykonane z różnych materiałów, mają różny design, różne klawiatury, joysticki, nie joysticki, jedne mają klawisze kciukowe, drugie nie mają klawiszy kciukowych. To jest bardzo indywidualne i warto, jeżeli jest to możliwe, takie urządzenie, chociaż 15 minut, pół godziny dotknąć je, popracować z nim przed zakupem, bo no głupia sprawa, nie wiem, głośność klawiszy, klikalność klawiszy może sprawić, że potem będziemy mocno zawiedzeni. Czyli to jest jeden monitor, ten Braille Edge albo Focus, szczególnie dla użytkowników JOS'a. Jest jeszcze trzeci monitor, mocno eksponowany przez firmę Harpo Brilliant, 32 albo 40 znakowy, firmy Humanware. Urządzenia na pewno dość stabilne i dość przyjemne, ale specyficzne. One mają klawisze kciukowe, takie klawisze dziwne, funkcyjne z boku, które nie każdemu odpowiadają, ale urządzenia na świecie znane i raczej chwalone, więc też warto się jakoś tam nimi zainteresować. Jeżeli chodzi o te urządzenia mniejsze, no to też mamy Focusa 14 Blue, mamy Asusy, nieco starsze monitory 12-znakowe z takim notatnikiem, które no już od kilku lat, od ładnych kilku lat są na rynku, więc trudno powiedzieć, czy to nie jest zbyt stara konstrukcja. Mamy wreszcie 14-znakowy w zeszłym roku pokazany Smart Beetle firmy HIMS. Monitorek o tyle ciekawy, że on umożliwia przełączanie się z pięcioma różnymi urządzeniami, czyli możemy tym monitorkiem sterować, powiedzmy, od biedy komputerem, ale na przykład iPhone'em i jakimś naszym drugim telefonem z Android. Co ciekawe, też firmy tyflo informatyczne jakieś tam mają swoje różne promocje, jeżeli chodzi o zakup tych urządzeń, no to warto gdzieś tam o to ewentualnie to gdzieś tam sprawdzić, ale to już jest tak i indywidualne, i no może nie to, że skomplikowane, ale gdzieś tam jest tego dużo, także chyba nie będziemy w te promocje powiedzmy wchodzić.
1: Tym bardziej, że one mogą się jednak zmieniać jeszcze.
2: Tak, bo to wszystko ładnie na papierze wygląda, w reklamie, a niestety później różnie może być.
1: Czyli to...
2: Co do cen, te modele 40-znakowe są porównywalne ceny, o ile pamiętam. Myślę, że tutaj Adam troszkę może coś sprostujesz, jeżeli chodzi o, znaczy jeżeli pamiętasz mniej więcej ceny tych monitorów i tych 12-znakowych, jak to wygląda mniej więcej.
0: Najtańszym na pewno jest ten monitorek chociaż może inaczej. Sam terminal brajlowski z klawiaturą Braille Pen to będzie...
2: Właśnie, bo o nim nie powiedzieliśmy.
0: 12. Mhm. To jest najprostszy, najtańszy, bo on kosztuje w okolicach 5499 bodajże. Ta wersja.
2: Co byś o nim powiedział? Warto, nie warto? Jak ty widzisz ten monitor?
0: Powiem ci, że to jest całkiem fajne urządzenie. Jakby do wad tego urządzenia zaliczyłbym mimo wszystko jego wyłączną bezprzewodowość. On nie ma gniazda USB, nie możemy go podpiąć kablem na przykład do komputera i pracując na komputerze go sobie z portu USB ładować, tylko musimy jednak pracować zawsze na Bluetoothie, w związku z tym no to też i pochłania trochę energii. Musimy drugim kablem podpiąć się gdzieś tam do zasilacza, jeżeli potrzebujemy podładować baterię. Układ klawiatury, ponieważ on ma 6 typowych punktów brajlowskich, plus do tego jeżeli korzystamy z 8-punktowego Braille'a, w przypadku Braille'a komputerowego, no to właściwie 6-punktowy Braille jest mało użyteczny, właściwie wyłącznie korzysta się z Braille'a 8-punktowego. Mamy takie poprzeczne dwa przyciski, które stanowią 7 i 8 punkt. Nie mamy żadnych klawiszy dodatkowych poza dwoma klawiszami po lewej i po prawej stronie modułów brajlowskich, które służą do przewijania tego Braille'a. Nie mamy żadnych dodatkowych innych przycisków, które symulowałyby takie no, najpopularniejsze funkcje typu powrót do ekranu początkowego i tak dalej. Tutaj wszystko musimy robić akordami, tak? Czyli powiedzmy w przypadku urządzenia iOS spacja i H to jest przycisk Home, spacja i E to Enter, spacja D to, kasowanie, delete i tak dalej, i tak dalej. Natomiast samo urządzenie

0: możliwości konfiguracji, tak, połączenia poprzez porty szeregowe Bluetooth. Potem drugi jakby w kolejności sam monitor z klawiaturą to jest ten Smart Beetle.
1: Tylko miałeś, wziąłeś go w ogóle?
0: Nie, właśnie w ręku fizycznie go mi się nie wydaje, miałem, ale że... on już jest 14-znakowy, tak?
1: Tak, czyli i on mi się wydaje brajlowskie
0: większe.
1: Więcej. I on tak designowo mi się wydaje jest, tak jak go pamiętam przez chwilkę, trochę podobny do Braille Edge'a, bo nie ma co prawda na Braille Edge'u było tak, że mieliśmy z lewej i z prawej strony takie cztery, góra, dół, lewo, prawo, takie strzałki. Tutaj tych strzałek nie ma, jest taki klawisz chyba jak w Braille Sensie. O, coś takiego, taki wciskany przycisk, po prostu przewijający zawartość wyświetlacza. Mamy tą klawiaturę brajlowską, tak mi się wydaje, taką trochę o fakturze takiej Braille sensowo-perkinsowej i kciukowych chyba, nie jestem pewny, czy są klawisze kciukowe, tutaj nie chciałbym wprowadzać słuchaczy w błąd. Na pewno są jakieś cztery klawisze, takie F1, F2, F3, F4, czyli znowu coś jak w Edge'u albo w Braille Sensie, które, no właśnie, one chyba niestety w systemie jako takim iOS za dużo nic nie robią, bo
2: No i niestety jakiś problem nam się pojawił, chwilowy. Halo Michale, czy my się słyszymy?
1: O. Czyli przyjemna.
2: O, już. Michale?
1: Halo?
2: Tak, proszę cię, żeś ostatnią myśl powtórzył.
0: Powtórka ostatniego zdania.
2: Tak, bo niestety pojawił się na łączu
1: że
2: problem.
1: Ten monitor ma cztery klawisze funkcyjne, czyli znowu podobnie tak jak w Braille Sensie i w Edge'u, F1, F2, F3 i F4. I no niestety system iOS na obsługę tych klawiszy funkcyjnych poszczególnych urządzeń chyba nie pozwala. Natomiast o tyle dobre, że ten F1 to jest home, czyli przejście do ekranu początkowego, co się może przydać, że tego akordu H nie trzeba naciskać, a tamte pozostałe klawisze w różnych kombinacjach to jest chyba zarządzanie funkcjami monitora, głównie przełączanie pomiędzy urządzeniami, właśnie tym jednym, drugim, pomiędzy menu, które umożliwia nam parowanie albo odpięcie określonego monitorka, określonego smartfonu, komputera bądź innego urządzenia połączonego przez Bluetooth i tak mniej więcej, przynajmniej jak wyczytałem w instrukcji obsługi i o ile pamiętam z tych bardzo pobieżnych testów podczas konferencji Reha, tak zapamiętałem ten Smart Beetle. Urządzenie tanie, bo ono 5500 kosztuje, także no jest jakoś tam rozwojowe, myślę, no jednak, jeżeli ktoś ma te kilka telefonów, kilka urządzeń, zresztą myślę, że też powiemy sobie chwilkę jeszcze o iPhone'ie i o Androidach coś,
2: to
1: pewnie warto się tym Smart Beetle też zainteresować, a jeszcze jak ktoś zna Edge'a albo zna Braille Sensa, no to myślę, że w ogóle. No i jest jeszcze Focus potem, tak? Czy Focus
0: tak,
1: 14?
0: Focus 14. Tutaj no, produkt Freedomu, czyli producenta programu Jaws, więc wiadomo, że Focus z Jawsem komunikują się w sposób pełny i błyskawiczny, bez żadnych jakichś tam dodatkowych sterowników, konfiguracji i tak dalej. No Focus ma już całkiem sporo klawiszy dodatkowych, ma joystick. W Braille Penie właśnie jeszcze jest również joystick pomiędzy klawiszami brajlowskimi. Jest joystick, który pozwala na poruszanie się prawo, lewo, góra, dół i zatwierdzanie różnych funkcji.
1: Focus ma joystick, bo 40 nie ma joysticka i to mnie tak zaskoczyło.
0: W Focusie tak, po środku jakby pod kciukiem masz taki czterokierunkowy przycisk. No wybiłeś mnie w tej chwili, ale no, wydaje mi się, że tak. Musiałbym to sprawdzić, ale myślę, że tak. Po środku.
2: Mówimy o tej 14-znakowej wersji.
0: Tak, o tej wersji 14-znakowej. Tam są też klawisze przewijania kciukowe, lewy i prawy. kilka jeszcze różnych innych przycisków, więc one w systemie iOS i przy połączeniu właśnie z JAWS-em wykonują różne typowe funkcje

0: Jonesa. Mamy odrębny włącznik tego monitora, bo na przykład w Braille Penie uruchamiamy go też akordem spacja z literą K, czyli spacja pierwszy, trzeci punkt. I to się na przykład gryzie w iOSie z uruchamianiem pomocy klawiatury, jeżeli chcielibyśmy z poziomu monitora włączyć pomoc klawiatury, to niestety wyłączymy sobie monitor brajlowski w tym momencie. No i Focus ma również gniazdo micro USB, że możemy pracować również na kabelku z komputerem, bądź na złączu Bluetooth. Też w zestawie jest fajne przenośne etui z paskiem na ramię, więc jest to taki typowy sprzęt przenośny. No i w Focusie też są klawisze przywoływania kursora. Nad każdą komórką brajlowską mamy przycisk, którym możemy aktywować to, co jest w danej komórce, bądź przywołać do niej kursor w polu tekstowym. Tego typu przyciski, jeśli chodzi o Braille Pena, są tylko w wersji Touch. I to są takie dotykowe komórki, że musimy przenieść palec nad komórkę brajlowską, chwilę tam ten palec zatrzymać i wtedy aktywuje się ten klawisz kursora.
1: One są jakoś wyprofilowane, no i... czy to jest taka gładka
0: powierzchnia?
1: Nie,
0: to jest po prostu tylko taka jakby linia znajdująca się nad komórkami brajlowskimi, która jakby dotykowo nie jest wyczuwalna w żaden sposób, tylko fizycznie przenosimy nad komórkę brajlowską palec tuż nad nią i przytrzymujemy go chwilkę, więc jakby działa to troszeczkę wolniej, tak? Ponieważ on musi zareagować. Nie działa to natychmiast, tylko musi chwilka minąć, zanim on zareaguje na to, że ten palec tam zatrzymujemy, bo chcemy go zatrzymać, tak? A nie przypadkowo.
1: Dostaliśmy pytanie odnośnie tego, czy coś moglibyśmy powiedzieć a propos linijek produkowanych przez Papenmeier. Czy ktoś z was coś...
2: Tak, no to są duże, znaczy duże. Trzeba, dystrybutorem jest firma Lumen, Michał Kijewski, i jego warto pytać o aktualną ofertę i o ceny tych urządzeń. Natomiast to są monitory też z jakimiś tam funkcjami notatnika, monitory stacjonarne. Nie wiem nawet, czy one jest w sensie stacjonarne, czyli 40-znakowe i takie większe. Nawet nie wiem, czy one się mieszczą w kwotach obecnych dofinansowań, bo one kiedyś kosztowały bardzo, bardzo dużo, potem ta cena jakoś tam spadła do, nie wiem, 14-16 tysięcy, no a teraz nawet są jeszcze mniejsze te kwoty dofinansowań do sprzętu brajlowskiego. No ich cechą unikalną jest na pewno bardzo solidne wykonanie, chyba 5- albo 3-letnia gwarancja i taka listwa nawigacyjna, góra, dół, lewo, prawo, dwustopniowe klikanie, dzięki którym możemy obsłużyć przede wszystkim JOSa, bo z swego czasu z iOS-em to urządzenie działało bardzo niestabilnie, bardzo ociężale i bardzo źle po prostu. Ale to było 2 lata temu, może przez te 2 lata temu Apple coś poprawiło, jeżeli idzie o obsługę właśnie urządzeń Braillex, bo tak się ta seria firmy Papenmeier nazywa. Tak w rozwiązaniu na pewno bardzo takie porządne, ale raczej do pracy właśnie przede wszystkim z JOS-em i do pracy stacjonarnej, czyli gdzieś na biurku, przy laptopie bądź przy klawiaturze komputera stacjonarnego.
1: To czy mamy jeszcze jakieś linijki, o których warto
2: powiedzieć? Nie, tam są 40 i wyżej.
1: To znaczy
2: tam,
1: nie, chodzi chyba, o mi w ogóle jeszcze, już abstrahując od Papenmeiera.
2: Mamy te Esysy. No, o Esysie tylko tak pokrótce powiem, bo ich wygląd jest taki sam, z grubsza rzecz biorąc. Metalowa obudowa, taki niski, płaski jakby krój urządzenia, ładny Braille, po lewej i prawej stronie monitora, klawiatura brajlowska oczywiście, po lewej i prawej stronie monitora takie 2 joysticki, góra, dół, lewo, prawo, klikalne, i myślę, że to jest rzecz, która, powiem szczerze, mi się jakoś tak, że, no podoba mi się to. Z tyłu, na froncie, jeżeli chodzi te tak zwane klawisze kciukowe, w zależności od monitora, wielkości 2 albo 4 kółka, takie kółka lewo, prawo, ale również klikanie. Czyli tymi kółkami możemy przewijać zawartość systemu i klikać i uruchamiać określone opcje. Plus proste funkcje notatnika. No i tak jak mówię, ciekawa, ten SS12 mi osobiście się tak podoba, myślę nad jego zakupem, tylko się na przykład waham, no bo jednak konstrukcja dość stara, gdzieś tam sprzed 4-5, to już było z 5 lat temu gdzieś tam ten SS obecny był na rynku, co najmniej, i nie wiem jak on tam...
0: Ale naprawdę... monitory brajlowskie raczej specjalnie się nie starzeją i tutaj jakieś poza tak, pojawianiem się nowych tylko... modeli...
2: Oczywiście.
0: Ja na przykład mam, korzystam, używam z Bauma VarioConnect 24, który też już jest konstrukcją taką samą od bardzo wielu lat, a z iOS-em no działa znakomicie. No tylko tutaj akurat jeśli chodzi o tę serię VarioConnect, one właściwie... Nie wiem, czy jeszcze jest produkowana 12, bo była kiedyś wersja 12, ale teraz...
2: Ona jest, znaczy, chyba...
0: No, nie chyba jest oficjalnie w cennikach podawana.
2: W Polsce w ogóle one były tak drogie, te monitory, że ECS-ie tak wycofało jakby ze wspierania. Ono tam oczywiście... No,
0: podstawowy 24-znakowy kosztuje 14 tysięcy, więc generalnie wykracza o prawie 1000 ponad maksymalną kwotę z udziałem własnym, tak? Więc stąd i popularność tych monitorków nie jest jakoś specjalnie duża, aczkolwiek są to urządzenia bardzo dobrze wykonane. Góra aluminiowa, bardzo wygodne klawisze brajlowskie, takie dodatkowe różne przyciski. Trochę, jeśli do czegoś bym się przyczepił, do tych kciukowych spacji, które bardzo niewygodnie się naciska podczas pracy, ale cała pozostała konstrukcja monitora moim zdaniem absolutnie wzorowa.
1: No dobrze, to o monitorach brajlowskich, jak rozumiem, tyle.
0: Znaczy, dodam tylko krótko, że jakby te małe monitorki mieszczą się w granicach tam 8, Focus 14 Blue kosztuje 8400. Braille Pen mieści się w granicach 8000. Braille Pen jest jakby oferowany jako notatnik brajlowski razem z urządzeniem iOS, tworzy całość jako mobilny notatnik brajlowski. Natomiast monitory 40-znakowe, 32 i 40-znakowe w większości przypadków mieszczą się w tej granicy dofinansowania, czyli kosztują w okolicach 13,5 tysiąca, więc no, jakby mieszczą się ich ceny w maksymalnych kwotach dofinansowań, jeśli chodzi o sprzęt brajlowski.
2: To ja teraz proponuję, żebyśmy przeszli, bo tak mówiliśmy o sprzęcie brajlowskim i o tym, że on ładnie działa z iPhone'em bądź też Androidem. Wiem, że temat rzeka, tylko pokrótce. Mamy, jeżeli chodzi o te urządzenia mobilne, możemy kupić iPhone bądź telefon z Androidem. I tu się nasuwają dwa pytania, na które sobie gdzieś tam pewnie razem odpowiemy. Czy warto kupić iPhone ten średni, czyli model 6S z uwagi na funkcję 3D Touch? Czy dla kogo ewentualnie lepszy jest iPad niż iPhone i czy warto kupić urządzenie z Androidem? I jeżeli...
0: Czy wiesz, warto, nie warto, to są takie bardzo, bardzo indywidualne kwestie. Jak zwykle, jak w bardzo wielu przypadkach mamy dwa obozy. Jedni mówią, że wyłącznie Android, inni, że wyłącznie iOS. Ja, mówiąc szczerze, preferuję urządzenia iOS ze względu na ich stabilność, taką właśnie niezawodność i rzeczywiście ja przygotowanie pod względem obsługi bezwzrokowej absolutnie, no, moim zdaniem Android radzi sobie z tym znacznie gorzej. Wiele rzeczy jest mnie osobiście w Androidzie irytuje, aczkolwiek jest bardzo wielu niewidomych użytkowników Androida, którzy sobie ten system bardzo chwalą, podoba im się praca, pewna otwartość tego systemu, różne możliwości, których w urządzeniach Apple nie ma, od chociażby rozszerzanie pamięci i tak dalej, i tak dalej.
2: Przy czym z całą pewnością wymagana do obsługi bezwzrokowie Androida jest i większa precyzja, i większa wiedza.
0: Jak najbardziej tak. Jest na pewno jest bardziej skomplikowany, jeśli chodzi o bezwzrokową obsługę. No i te gesty jednak dotykowe TalkBacka, to nie działa tak, jak tygrysy lubią najbardziej, mówiąc żartobliwie. Można tym gestem pocierania palca o ekran w prawo czy w lewo, można iść po jakichś tam elementach, iść, już prawie witamy się z gąską i nagle jakiś nieopatrzny ruch palca, dotyk ekranu i wracamy na początek i idziemy od nowa. W iOSie to się zdarza niezwykle rzadko, jeśli w ogóle. Odczyt paska statusu, który mnie osobiście od Androida trochę odsunął. Bardzo mnie to irytowało, że żeby sprawdzić stan akumulatora, muszę wysłuchać całej litanii różnych informacji.
1: Teraz to się zmieniło z tym, że ja mam wrażenie, że te elementy są bardzo mikroskopijne na tym pasku.
0: To znaczy, no ja ostatnio, ponieważ była u mnie pani prosząc o skonfigurowanie telefonu z Androidem, to był Samsung, nie pamiętam, któryś z nowych modeli Samsunga. I konfigurowałem ten telefon i powiem, że w ogóle znalezienie elementów paska statusu to zegar mistrzowska precyzja i generalnie miałem wrażenie, że to nie działa. Tak? W tej starszej wersji mam wrażenie, mimo wszystko łatwiej było te elementy dotknąć. Być może jest to kwestia przyzwyczajenia, no ale ja na tyle mam jakby sprawne ręce i jakby różnych urządzeń przez moje ręce przychodzi całkiem sporo, więc no, po raz pierwszy spotkałem się w tej nowej wersji TalkBacka, że znalezienie czegoś na pasku statusu to naprawdę wymaga skupienia i trzeba się naszukać, żeby coś znaleźć, więc trochę chyba tutaj przedobrzyli. Natomiast z całą pewnością zakup dobrze działającego urządzenia z Androidem nie nadwyręży nam budżetu tak jak zakup urządzenia z iOS-em. Myślę, że kupowanie tabletów z Androidem dla osoby całkowicie niewidomej moim zdaniem nie ma sensu. Raczej smartfon, i to też nie smartfon jakiś bardzo duży, tylko takie między 4 a 4,7 cala. No i trzeba dbać właśnie o to, żeby to urządzenie z Androidem miało tego Androida jak najnowszego. I tu niestety nie ma dobrej metody wyboru urządzenia. Poza takim ogólnym zastrzeżeniem, że na pewno każdy smartfon Samsunga będzie do obsłużenia przez osobę niewidomą i nie będzie z tym większych problemów, to smartfony innych producentów już wcale tak różowo być nie musi. Często wymaga to bądź zainstalowania innych ekranów głównych, różnych menedżerów plików i tak dalej, bo te jakby oferowane z urządzeniem przez producenta mogą nie działać. Niektóre gesty Androida, znaczy TalkBacka, nie chcą działać, na przykład urządzenia HTC często stawiają duży opór przed użytkownikiem niewidomym. Zaletą produktów Samsunga, smartfonów Samsunga jest fizyczny klawisz Home na ekranie, który chociażby umożliwia odebranie połączenia, co bywa trudne dla początkujących zwłaszcza. Można do niego przypisać sobie skrót dostępności, czy włączenie TalkBacka, czy w ogóle wybór oprogramowania programowania dostępnościowego, jak powiększenie i tak dalej, i tak dalej. Android, myślę, jest dość popularny wśród osób posługujących się wzrokiem, ze względu na to, że można go tanio kupić, a dla ludzi słabowidzących, którzy mową wspierają się tak dodatkowo, ale bardziej obsługują urządzenie wzrokiem, Android rzeczywiście ma tutaj dużo do zaoferowania i całkiem fajnie to działa, i ustawianie wielkości czcionek, i dobieranie kolorystyki, i ten gest trzykrotnego stuknięcia palca w ekran i potem wodzenia w nim po to, żeby sobie obejrzeć całą powiększoną. Potem dokładamy drugi palec, rozciągamy powiększenie bądź zmniejszamy stopień powiększenia. To działa bardzo fajnie, bardzo płynnie i no, wiele osób słabowidzących z Androidem sobie radzi świetnie i bardzo go lubią. Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że powiedzmy te flagowe produkty, czy Sony, czy Samsunga, czy innych producentów sprzętu z Androidem, też już dochodzą do tych cen podobnych jak iPhone'y, więc patrząc na warstwę sprzętową, myślę, że już jakby na tym wyższym poziomie cenowo wychodzi na to samo, więc kwestia preferencji. Ja mimo wszystko preferuję urządzenia iOS i osobom całkowicie niewidomym raczej doradzam korzystanie z iPhone'ów czy iPadów. Jeśli chodzi o iPady...
2: A jeszcze będąc przy Androidzie, poleciłbyś ten telefon, jedyny właściwie Android z klawiaturą, czyli LG Wine Smart. Nie wiem, czy miałeś z nim do czynienia?
0: Bawiłem się z nim chwilkę powiem tak.
2: Taki symbian na Androidzie w wielkim skrócie, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi.
0: Myślę, że masz rację, natomiast to jest telefon, ponieważ powstała pewna luka dla osób, które nie mają ochoty na smartfona, nie mają ochoty na tą całą masę możliwości, jakie dają nam urządzenia typu smartfon. Chcieliby po prostu posiadać telefon, z którego mogą zadzwonić, napisać SMS-a, odczytać SMS-a, ewentualnie sprawdzić coś sobie w kalendarzu. I nic więcej im do szczęścia nie jest potrzebne. I ten LG Wine Smart jest, myślę, spełnieniem takich oczekiwań. Aczkolwiek jest to telefon bardzo prosty, ma zdecydowanie sprzętowo za mało pamięci wewnętrznej, za mało RAMu, więc on moim zdaniem nie jest zbytnio responsywny, nie jest to urządzenie, które mnie by zadowoliło. Natomiast na pewno mam pewne zastrzeżenia co do tego, czy ta klawiatura jest dostępna, taka rzeczywiście dostępna, bo te klawisze nie są jakoś mega wyczuwalne, tak jak w starych, dobrych Nokiach. Aczkolwiek są to fizyczne klawisze, w związku z tym stare techniki pisania, poruszania się po systemie. Możemy też korzystać z ekranu dotykowego. Mamy, tak jak dawniej bardzo lubiliśmy, te telefony rozkładane, czyli tutaj też mamy taką konstrukcję otwieraną, takiego banana. Więc taki trochę powrót do tradycji. Myślę, że ja osobiście, gdybym miał korzystać z takiego urządzenia, bardziej byłbym zadowolony z nierozkładanego urządzenia, czyli takiego, które miałoby tą klawiaturę fizyczną i niewielki ekran, ale w jednolitej obudowie. Być może, że gdzieś ktoś kiedyś wpadnie na pomysł, żeby też taką konstrukcję zrobić, ponieważ jest na rynku dosyć duże zainteresowanie telefonami jak najprostszymi, właśnie takimi dla seniora i tak dalej. Trzeba pamiętać, że ten LG Wine Smart, on nie jest dedykowany osobom z dysfunkcją wzroku, nie jest jakoś specjalnie pod nas produkowany, jest to raczej telefon oferowany dla osób starszych, tak? Telefon dla seniora. i pod tym kątem był projektowany. Natomiast zdobywa sobie coraz większą gamę użytkowników, coraz więcej osób, które chcą po prostu mieć prosty, niewielki telefon do prostych zadań, takich, do jakich służy telefon, a nie smartfon, aczkolwiek można na nim zrobić znacznie więcej. Więc na pewno, jeżeli komuś wystarcza bardzo proste urządzenie i jakby koniecznie chce mieć tą fizyczną klawiaturę, to jak najbardziej jest to model, który jest wart uwagi.
1: Mamy telefon, więc proponuję, żeby odebrać telefon. Jest z nami Jakub, witamy.
3: Witam. Jakub z tej strony. Ja chciałem się wypowiedzieć na temat systemu Android, ponieważ jest to o tyle dobra rzecz, iż można z niej korzystać również przez internet, za pomocą strony internetowej, z którą można się połączyć. I jest to na przykład bardzo praktyczne, jeśli chodzi o... Jest to bardzo praktyczne, jeśli chodzi o pracę. Ja w pracy bardzo dużo muszę dzwonić. No i po prostu do dzwonienia jest o wiele to łatwiejsze, ponieważ po prostu kopiuj, wklej i w ten sposób, no w ten sposób jest to łatwiej. Nie muszę wybierać numeru, prawda, cyferka po cyferce, co jest o wiele dłuższe, o wiele trudniejsze. Mam aparat obok komputera i po prostu no jest to o wiele łatwiejsze, prawda?
1: Czyli masz po prostu, Jakubie, jakieś takie oprogramowanie, jakąś aplikację, która umożliwia wprowadzanie tekstu z klawiatury komputera, tak? Do twojego telefonu.
3: To znaczy się nie. Ten telefon jest, że tak powiem, połączony zdalnie, prawda? Nie jest to... To jest tak, że ja się loguję na tej stronie, a zarazem, prawda... Na komórce i to, co piszę na klawiaturze.
1: No właśnie, no to czyli jest dokładnie tak, jak mówię. Z ciekawości, pamiętasz nazwę tej aplikacji?
3: Musiałbym zobaczyć, jak się nazywa ta stronka internetowa, ale no tak jak mówię, na tej stronie internetowej się loguję i mogę dzięki temu pracować. To mi brat, że tak powiem, znalazł. Za chwilę to sprawdzę.
1: Dobrze, to w takim razie, Jakubie, jeżeli byś mógł, to napisz później w wiadomości na Skype'ie nazwę tej aplikacji, bo myślę, że jeszcze niektórym mogłoby się to również przydać, jeżeli to znajdziesz.
3: Tak, czy jeszcze... mówię, jest to bardzo praktyczne, bo no ja jestem osobą słabowidzącą, ale na przykład jak chodzi o pisanie właśnie SMS-ów, prawda, takich rzeczy, nie muszę się męczyć na telefonie, tylko właśnie mogę wszystko robić normalnie na komputerze. Jest to o wiele łatwiejsze.
1: Jasne. Dziękuję ci bardzo za ten głos w dyskusji, bo to na pewno część naszych słuchaczy weźmie gdzieś to pod uwagę. Do usłyszenia. Czy coś jeszcze, słuchajcie, a propos Androida i iOS-a? To tak naprawdę to nie ma chyba rozstrzygającego głosu, to już każdy musi się zdecydować. O tym było mówione już tyle, że jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, to odsyłamy tak, do naszego archiwum.
2: Tylko jeszcze dodam, że chyba jeżeli, bo mówiliśmy przed chwilką o tym telefonie LG Wine Smart, że chyba jeżeli ktoś potrzebuje klawiatury fizycznej, to jednak bym bardziej polecał ten telefon niż promowany, chociaż też powiem uczciwie, że go nie widziałem, niż promowany przez Altix ostatnio ten telefon Capsys, francuski telefon specjalnie dla niewidomych stworzony, który tam kosztuje wersja tańsza 1500, a wersja droższa około...
0: On 2200 kosztuje. 1500 to jest jakaś nakładka, znaczy no, w oparciu o Samsunga.
2: Tak, Blind Shell.
0: Tak. Natomiast ten Capsys kosztuje w prostszej wersji 2200, a w droższej 3200. Więc cenowo nie jest jakoś mega atrakcyjny. Też przyznaję się bez bicia, chciałem go zobaczyć, ale jeszcze mi się nie udało. Być może w niedalekiej przyszłości uda mi się go wziąć do ręki. Natomiast na pewno znajdzie jakąś swoją grupę docelową. Mnie troszeczkę zniechęca jego trochę zamkniętość, tak? Że jest to znowu sprzęt, który który...
2: Starzały technologicznie w ogóle.
0: No tak, bo platforma i sprzętowa i tam jest, zdaje się, o ile mnie pamięć nie myli, jeśli się nic nie zmieniło, więc tu nie prosiłbym, żeby nie brać tego w sposób wiążący, ale zdaje się, tam jest Android 4.1 albo 4.11, jakaś tam taka dosyć stara kompilacja Androida.
2: Nawet 4.0 chyba, a może się mylę. Tak?
0: No w każdym razie z czwórką.
1: W każdym razie nic z piątką.
0: Tak. Więc jakby kompatybilność z jakimiś aplikacjami może być z tym różnie. Natomiast no, jeżeli kogoś interesuje, to jest powiedzmy ten sam przedział dylematu jak notatnik brajlowski, tak? Czy lepiej mieć albo, nie wiem, jakieś urządzenie lektorskie, czy lepiej mieć jakiegoś autolektora i już, czy lepiej mieć jednak komputer ze skanerem i z fine readerem, tak? To wszystko też zależy od tego, jakie mamy preferencje, jakie mamy umiejętności, jakie mamy założenia i tak powinniśmy dobierać ten sprzęt. Myślę, że nie ma sensu jakby omijać tego bardzo szerokim łukiem. Natomiast tu wybór pomiędzy takim standardowym, porządnym smartfonem, a tego rodzaju rozwiązaniem, myślę, że zawsze wygra ten porządny smartfon z otwartym dostępem niż tego rodzaju rozwiązanie, które znowu nie wiadomo, kiedy straci jakiś support, kiedy przestanie być kompatybilne, albo kiedy coś się wydarzy i będzie problem z jakąś tam częścią zamienną. To no, bywa z tym bardzo różnie. Aczkolwiek bardzo chętnie zapoznam się z tym rozwiązaniem z takiej czystej ciekawości, jak to działa w praktyce, czy rzeczywiście te komunikaty nawigacji, czy te mapy, które tam są dostępne, jak to jest, czy jakby treść marketingowa rzeczywiście pasuje do rzeczywistości, tak?
1: Dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali przez chwilę o Michale, twoich ulubionych urządzeniach.
2: A jeszcze kilka słów o 3D Touch i o iPadzie, czy to już właściwie nie ma w sensie
1: iPad jest urządzeniem, to jest trochę tak,
0: że jakby dla osoby niewidomej iPhone jest urządzeniem najbardziej uniwersalnym, bo możemy go używać i jako telefonu, i w zasadzie wszystko to, co jest, wszystkie aplikacje, które są dostępne na iPada, z reguły są też dostępne w wersji na iPhone'a. Więc właściwie z wszystkich tych funkcjonalności możemy korzystać. Zaletą iPada jest to, że ma większą baterię, dłużej jest w stanie nam wytrzymać gdzieś, nie wiem, w podróży i tak dalej, ale za to ma większy ekran. Trochę inaczej prezentują się dane na iPadzie, zwłaszcza tych iPadach 10 i większo i więcej calowych. Więc dla osoby, jeśli w ogóle iPad dla osoby niewidomej, to raczej iPad mini. Z wielu względów. Natomiast osoby słabowidzące, bądź takie, które jeszcze gdzieś tam są w stanie wzrokiem sobie coś obejrzeć, jakieś zdjęcia i tak dalej, no to tutaj wielkość ekranu ma spore znaczenie, więc wtedy iPad na pewno sprawdzi się fajnie. No, na pewno użytkownicy, którzy mają więcej sprzętu Apple, bo jakby kompatybilność, powiązanie sprzętu ze sobą, że możemy, mając iPada, możemy mieć telefon, iPhone'a, możemy mieć, nie wiem, w kurtce, w płaszczu, w przedpokoju, iPada w salonie, jak telefon zacznie dzwonić, możemy odebrać połączenie na iPadzie albo włączyć MacBooka i też odebrać sobie to połączenie.
1: Tak, to już zaleta wtedy posiadania tego ekosystemu Apple całego.
0: Dokładnie, więc jakby w momencie, kiedy decydujemy się na ekosystem Apple, to każde urządzenie będzie nam dawało nowe możliwości i uzupełniało wszystkie pozostałe. Natomiast funkcja 3D Touch, tutaj no, mam iPhone'a 6s, korzystam z niego na co dzień, ale o funkcji 3D Touch po prostu zapominam. Korzystam z niej bardzo niezwykle rzadko. Czasem jak coś mi nie chce wychodzić, mam w jakiejś aplikacji problem z wywołaniem jakiejś funkcji, to wtedy próbuję, czy tutaj właśnie poprzez 3D Touch da się coś zrobić. Wtedy sobie o tym przypominam. Więc nie jest to taka funkcja, powiedzmy, bardzo mocno pomagająca w życiu, taka niezbędna, tak?
2: To się właśnie
0: natomiast
2: dziwię,
0: jeżeli się przyzwyczaimy do tego, albo zaczniemy korzystać, będziemy pamiętać o tej funkcji, zaczniemy z niej korzystać, to ona z całą pewnością trochę usprawnia pracę, tak? Bo
2: to jest takie, można coś podejrzeć. To jest takie menu kontekst, ale to jest też takie menu kontekstowe z najważniejszymi opcjami, typu, że na ustawieniach przytrzymujemy dłużej, przesuwamy palec, jeżeli dobrze rozumiemy, i mamy na przykład tam dostęp do baterii, do czegoś i do jeszcze trzeciej opcji jakiejś. Na przykład.
0: Na ustawieniach nie pamiętam, jak to jest, natomiast na telefonie mamy ostatnie połączenia, na wiadomościach możemy sobie ostatniego SMS-a podejrzeć, czy nie otwierając SMS-a możemy sprawdzić jego treść. Na przykład na Voice Dream Readerze, nie uruchamiając aplikacji, mamy dostęp do chyba 3 ostatnio czytanych, rozpoczętych książek, czyli nie musimy całej aplikacji otwierać, tylko przyciskamy mocniej ekran na ikonie Voice Dream Readera i obok pojawiają nam się tytuły 3 ostatnich książek, stukamy sobie w którąś i zaczyna się ona odtwarzać, więc z całą pewnością, poza tym różne tam kwestie kopiowania zawartości do innych aplikacji, to też poprzez 3D Touch w niektórych miejscach działa, więc ta funkcja jest przydatna, ona działa z VoiceOverem całkiem fajnie. Natomiast moim zdaniem nie jest ona jakby na tyle przydatna w codziennym życiu, żeby zawsze o niej pamiętać. Być może, że są użytkownicy,
1: jeżeli ktoś się nauczy, żeby o niej pamiętać,
0: gdzieś tam przyzwyczai się do tego,
1: przyzwyczai, to może będzie rzeczywiście to interesujące.
0: Ponieważ ja jakby przeniosłem się z iPhone'a 5 na iPhone'a 6s i iPhone'a 5 obsługiwałem bez 3D Touch, to jedynym takim bardzo mocnym komfortem, który odczułem, to Touch ID, tak? Czyli odcisk palca do odblokowywania ekranu i tak dalej. Z tego korzystam i to jest jakby różnica między 5 a 6s dla mnie ogromna. Natomiast to 3D Touch raczej korzystam z tego sporadycznie i jakby nie odczuwam.
2: Można zaryzykować stwierdzenie, choć to jest takie nieco przewrotne, że my, w sensie użytkownicy, widząc też to, my jakoś mieli inaczej, ale użytkownicy VoiceOvera zamiast 3D Touch mają funkcję pokrętła czasami.
0: No w sumie.
2: Czasami. Nie w sensie voice-overa opcji, tylko w sensie tam udostępnij coś tam więcej, usuń i to mam bardziej na myśli.
0: Jak najbardziej tak.
1: Dobrze, to skoro te kwestie mamy za sobą, to teraz przejdźmy do tych urządzeń, do czytania książek. Michale, to twoja działka.
2: Moja działka.
1: Tradycyjnie.
2: No zawsze tak,
1: co
2: będę
1: tam
2: bronić
1: warto?
2: Urządzeń do czytania książek.
1: No ktoś musi.
2: Tak, ktoś musi i tak. Rzeczywiście prawdą jest, że sprzedaż urządzeń do czytania książek spada. Też prawdą jest, że nie są one wszystkim potrzebne, że do czytania ciągłego, do czytania tekstu niejednokrotnie wystarczy w zupełności urządzenie mobilne w rodzaju iPhone'a albo urządzenia z Androidem. Dla systemu Android mamy szereg aplikacji do czytania, które jakoś tam z sobą konkurują. Dla iPhone'a trochę mniej, ale głównym i najczęściej używanym, lubianym, powszechnie szanowanym na świecie programem do czytania książek wszelakich, tekstowych i audio, jest program Voice Dream Reader. Znakomita aplikacja do czytania książek, troszeczkę się psuła w wersji 4.0, niby więcej ciekawych funkcji, to i prawda, ale też troszeczkę popsuła to, no ale dobrze, że taki program istnieje. Natomiast problem pojawia się wówczas, kiedy ktoś chce dużo, szybko, efektywnie nawigować po tekście. Używać zakładek, przemieszczać się, zaznaczać, wyszukiwać pewnych rzeczy. To wszystko oczywiście w iPhone'ie zrobić można za pomocą voice-overa, gestów i funkcji ekranu dotykowego, względnie klawiatury, chociaż tutaj klawiatura, obsługa samą klawiaturą nie oferuje nam nic ponad to, bo niektóre aplikacje mają swoje skróty klawiszowe, tutaj niestety niczego takiego nie mamy, obsługujemy klawiaturą tak jak byśmy zwyczajnie obsługiwali iPhone'a, klawiaturą z voice-overem. No i się pojawia problem, bo jest, załóżmy, uczymy się jakiegoś języka, uczymy się czegoś, mamy jakiś artykuł, gdzie sobie chcemy zaznaczyć ileś cytatów, ileś albo jakieś swoje odnośniki, swoje zakładki. W takim, powiedzmy, w takiej książce mamy tego kilkadziesiąt i ani to się, no dobra, teraz w VoiceDreamie się przez iClouda synchronizuje pomiędzy innym urządzeniem, czyli między innym VoiceDreamem, ale to w żaden sposób nie możemy tego ani wyeksportować, ani efektywnie do tego dojść. I po to tylko moim zdaniem w tej chwili potrzebny jest odtwarzacz osobny, bo kwestia baterii to tam żaden problem, są powerbanki, można kupić też iPada, do tego nawet iPoda Touch, który też może być całkiem ciekawym odtwarzaczem audio. W ogóle kiedyś można by zrobić osobną audycję o iPodzie Touch, do czego można go wykorzystać i czy w ogóle warto, jako dodatkowe urządzenie firmy Apple. I po to właśnie są potrzebne, znaczy potrzebne, po to mogą być przydatne odtwarzacze specjalistyczne. I teraz tak, no, najtańszym i w pewnym sensie najbardziej ciekawym, efektywnym i sensownym wyborem wydaje się odtwarzacz Orion. Chiński odtwarzacz, który kosztuje około 1300 zł. Urządzenie dystrybuowane przez ECE, ostatnio Altix też je wprowadził. Odtwarzacz, który bardzo niewielki, zbliżony tak w uproszczeniu wyglądem do Milestone'a, posiadający relatywnie niewielki głośnik, odtwarzający wszystkie możliwe formaty audio i tekstowe, posiadający unikatowy w skali w porównaniu z innymi odtwarzaczami system zakładek i historii pliku, gdzie możemy poprzez historię pliku dwoma przyciskami właściwie dojść do ostatnio odtwarzanych wszystkich plików i do ostatnio odtwarzanych plików z danej i zakładek z danej kategorii, audio, teksty i tak dalej. Urządzenie, które można jako jedno z nielicznych traktuje poza książkami audio, inne pliki audio, tak, że możemy do folderów wgrać 15 jakiś tam MP3-ek nagrań, 15 audycji, przemieszczać się od audycji pierwszej do 15, gdzie w każdym pliku jest zapamiętywane miejsce, gdzie skończyliśmy, czyli możemy, powiedzmy, słuchać trzech wywiadów i potem przełączać szybko z jednego na drugi, nie tracąc miejsca, w którym skończyliśmy dane nagranie. Jakie minusy może mieć Orion? Przede wszystkim specyficzne głosy Iwona. Mówię specyficzne, bo Iwona była, właściwie pewnie jest przez wiele osób powszechnie szanowanymi głosami, natomiast i mamy w tym urządzeniu 5 głosów, 4 polskie, 1 angielski, albo nawet 2 angielskie, ale wszystko to działa jakoś dziwnie. Działa, nie wiem, czy z uwagi na ten specyficzny głośnik, działa to jakoś tak mało przyjemnie, mało dobrze tej Iwony się słucha, niestety. I drugim minusem jest bateria, no ale coś za coś. Urządzenie jest naprawdę małe, ono waży jakieś 70 gram i mieści się spokojnie w dłoni. To jest takie bardzo kieszonkowe urządzenie. Jak na to gra, odtwarza całkiem nieźle. No ale bateryjka jest mała. To jest jakieś około 6 godzin od słuchania książek, więc to jest niestety mało. Natomiast jak na to responsywność, szybkość uruchamiania, szybkość otwierania EPUB-ów, PDF-ów, Wordów i wszystkich innych DAISY jest zadziwiająca i to jest zupełnie czegoś takiego w odtwarzaczach wcześniej prawie nie było. Mówię prawie, bo jeszcze Plex Togolino, który jest znacznie droższy, o którym powiemy za chwilkę w swoim czasie. Także Orion polecam z tymi zastrzeżeniami, o których powiedziałem przed chwilką. Potem jest urządzenie, chyba cenowo czytak. Czytak, urządzenie, które jest bardzo toporne, ma właściwie dwa plusy. Jest urządzenie znane, więc nie będę chyba o nim i promowane też, dostępne w różnych bibliotekach, nawet można je wypożyczać, więc być może warto, bo stowarzyszenie Larix, które promuje czytaka, ma taki program z Pefronem wyposażania bibliotek w czytaki, które można wypożyczyć. Więc jeżeli ktoś od czasu do czasu, mówię o takich bibliotekach publicznych, ogólnie dostępnych, więc jeżeli ktoś od czasu do czasu chciałby przeczytać jakąś książkę na czytaka, to być może warto się zapisać i po prostu dowiedzieć w lokalnej jakiejś bibliotece publicznej, czy przypadkiem oni takich czytaków nie mają, i powyczyć go na tydzień, dwa, odpowiednią książkę przeczytać i czytaka oddać, niż kupować go dla trzech książek rocznie, które chcemy z czytaka przeczytać. Czytak czyta książki szyfrowane, książki nagrywane tylko na czytaka, książki Daisy i książki tekstowe głosem Iwona Jacek. Urządzenie bardzo takie toporne, proste w obsłudze, którego jedynym plusem jest to, że taki mocny głośnik, ma duży akumulator, długo działa na baterii i to jest chyba kilkanaście godzin i odtwarza te książki szyfrowane. Larix nagrywa kilkadziesiąt, nawet 100 książek rocznie i są to często rzeczywiście nowości, książki popularne z różnych dziedzin, książki jakościowo szanowane, dobre częstokroć, natomiast powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś ma możliwość korzystania z tych e-księgarni, e-pubów, korzysta z innego urządzenia, to większość tych książek znajdzie w wersjach elektronicznych i może nie musi czytać ich koniecznie z urządzenia czytak. No ale też wiemy, że są wśród nas osoby, które preferują koniecznie czytanie głosem ludzkim i żadne tam syntezy do nich nie przekonują. Być może dla nich i dla takich osób, które nie są komputerowe, jest czytak. Kolejnym odtwarzaczem takim, który jest też ciekawym rozwiązaniem, jest Victor Reader Stream. Victor Reader Stream, produkowany przez Humanware, dystrybuowany w Polsce przez firmę Harpo, kosztuje około 1700 zł. Do plusów urządzenia można zaliczyć, urządzenie z głosem a cappella, do plusów można zaliczyć niezły głośnik, duży akumulator, kilkanaście godzin działa. Wygląd taki porządny, solidny, ale taki dosyć gruby. Ono jest takie większe, odstaje wielkością trochę, chociaż jest też raczej kieszonkowe, ale odstaje wielkością od Plextoka, od innych odtwarzaczy, ale przez to ono jest takie porządne, takie solidne, ma taką gumowy takie etui w środku, w którym jest to urządzenie. No ma jakiś tam dyktafon, ma sieć bezprzewodową, dzięki której można bardzo łatwo automatycznie dokonywać aktualizacji oprogramowania, właściwie one same zostaniemy poproszeni o aktualizację. Ma możliwość odtwarzania Daisy online, podcastów, radia internetowego i unikatową w skali tych urządzeń funkcję nagrywania audycji z radia internetowego, czyli łączymy się z jakąś tam jedynką, dwójką, trójką, czymkolwiek innym, RMF-em i coś, to, co chcemy nagrać, sobie nagrywamy poprzez sieć bezprzewodową na kartę SD tego Wiktora. No, mnie ta funkcja jakoś tam interesuje, powiem szczerze. No i a cappella odczytuje nam te pliki, wszystkie Wordy, TXT, PDF-y nie, ale te wszystkie inne formaty jak najbardziej. Także urządzenie też raczej godne uwagi, bo Humanware to nie byle kto na rynku accessibility, oni mają mocną pozycję. Cenowo w około 1800 chyba złotych kosztuje stary Plextok Pocket, Plextok PTP1, którego już nie polecam, bo to chociaż urządzenie ma Wi-Fi, ale to jest technologicznie 2009 rok, gdzieś tam 2008, i ono ma syntezę starego niuansa, który może takiego monotonnego, który komuś tam może odpowiadać, ale raczej nie będzie już rozwijany, także za tę cenę absolutnie Plextoka nie polecam. I na koniec urządzenie najdroższe, Plextalk Linio. Plextalk Linio kosztujący 2500, topowy odtwarzacz firmy Shinano Kenshi. Urządzenie bardzo dobrze spolszczone i wypromowane, czego długo go nie było w Polsce. Altix je w końcu wypuścił, tutaj wprowadził do Polski i wypromował. Urządzenie z dużą ilością możliwości, z męczącymi jak dla mnie komunikatami menu, komunikatami użytkownika, z niezłym audio, z bardzo ładnie, wyjątkowo zadziwiająco ładnie spreparowaną akapelą. To znaczy ta synteza akapela jest bardzo żwawa, szybka, stabilna, czyta ładnie epuby, wordy, nagłówki w wordzie rozpoznaje w czymś tam, oczywiście HTML. To czytanie książek naprawdę jest bardzo przyjemne. Nie wiem, jak oni to zrobili, że ta akapela jakoś tak ładnie tam po prostu brzmi. Natomiast jeżeli chodzi, ono ma takie swoje... Jeżeli ktoś miał wcześniejszego Plextalka i może sobie pozwolić na upgrade, na zakup nowego urządzenia, to pewnie warto, jeżeli ktoś jest przywiązany do tego Plextalka. Natomiast 2500 to jest powiedzmy dużo na taki odtwarzacz, który działa te chyba 7-8 godzin. Też ma dobry procesor, więc on odczytuje też PDF-y, ma niezły mikrofon, który pozwala nagrywać do Daisy też. Gdzieś tam, ale to nagrywanie do Daisy to jest też i tak wymaga jakichś tam poprawek w komputerze, więc to jest taka nagrywanie do Daisy, funkcja kiedyś bardzo promowana, sam jakoś tak pokładałem duże nadzieje w tym Daisy, a powiem szczerze, w praktyce jakoś nie zdarzyło mi się tego bardzo używać, także z tym Daisy to też tak różnie, aż tak bym się akurat do tego nie przyczepiał teraz, że Plextalk taką możliwość ma. Także na pewno urządzenie warte uwagi, ale drogie i myślę, że promowane przez Altix, więc dostępne w tych punktach handlowych w Altixie, więc można pewnie je wcześniej zobaczyć, bo pewnie warto przed wydaniem takiej dużej sumy sprawdzić, czy to w ogóle jest coś dla nas.
0: I są taką jeszcze... mocną, że ci wejdę, przepraszam, w słowo, o rzeczy, o której nie wspomniałeś, Daisy Online, tak? W przypadku Wiktora i Plextalka. W przypadku Plextalka Linio właśnie szczególnie jest to, ponieważ on tam w sposób niemal automatyczny potrafi to wszystko skonfigurować. Wystarczy wpisać nazwę użytkownika, hasło i można korzystać z Daisy Online, więc to jest... dla osób, które korzystają z tych książek z biblioteki, dawnej biblioteki BCBZ.
2: A nie są komputerowe właśnie.
0: To na pewno jest to funkcja bardzo przydatna i właściwie tylko Wiktor, Plextalk Linio, i Braille Sense, nie wiem, czy jeszcze jakiekolwiek urządzenie potrafi z tej funkcji korzystać.
2: Są jeszcze inne odtwarzacze, które pominiemy milczeniem, mam na myśli odtwarzacze dwa firmy, z których nawet same ECE ich za bardzo, myślę, że odnoszę
0: po sukcesie Boxsense,
2: że tak to jest, tak, bo to...
0: Po sukcesie Boxsense'a, który tutaj władał rynkiem przez bardzo długo, w sumie z niewiadomych przyczyn zniknął z tego rynku w sposób bardzo też taki gwałtowny. To rzeczywiście te odtwarzacze Blaze i ze względu na swoją...
2: bardzo wysoką cenę. Droższą od iPhone'a nawet.
0: Tak, niewspółmierną do możliwości, jak się wydaje. W ogóle tak nie są tylko bardzo przez...
2: taki, zawsze HIMS tak słuchała użytkowników, a tutaj jest bardzo ociężały interfejs i HIMS powiedział, że nie widzi powodu, żeby go jakoś usprawniać, bo nikt nie narzeka na to, że od naciśnięcia klawisza potrzeba czekać jakieś tam pół sekundy, aż coś nam urządzenie powie. I mamy właśnie taki jeden, był taki ten Blaze Easy, jakiś taki prosty, i teraz powstał Blaze taki trochę jak Plextalk, tylko dużo jeszcze od niego droższy, z klawiaturą numeryczną i w ogóle taki pro, powiedzmy, taki odtwarzacz, na który ja bardzo czekałem, bo to i klawiatura numeryczna i wszystko, i funkcje Wi-Fi, jakieś tam Skype nawet wbudowane, różne inne ciekawe funkcje nagrywania.
0: Przede wszystkim OCR, który też, bo on ma obiektyw, tak, ma aparat fotograficzny i funkcję OCR, która miała czytać teksty, ale zdaje się, że to też wymaga...
1: Zdaje się, ty, Michale, testowałeś Blaze'a, tak? I nie bardzo. Czy...
2: No tak, ale też trochę moje umiejętności, tak, moje powiedzmy umiejętności w tym zakresie z iPhone'a też nie są za duże, więc tak troszkę się miałem, liczyłem na to, że gdzieś tam czegoś ja nie umiem, ale
1: no ale wiesz,
2: się, że...
1: myślę, że nie tylko ty masz takie tak, problemy i producent tworząc rozwiązanie dedykowane niewidomym, no to powinien też to uwzględniać.
2: Producent wydaje mi się, że jakoś powiedzmy sobie szczerze, tak no, staram się gdzieś tam śledzić te różne podcasty zagraniczne, no było na początku o tym głośno, ale jakoś rok minął i nawet chyba chińskich
1: więc ja proponuję, nie, żebyśmy też nie tracili czasu.
0: Patrząc na to, że kosztuje to około 4000 to... iPhone 6s za 3200 plus KNFB Reader za kolejne 400 bez promocji, mamy tańsze urządzenie, które też potrafi pstrykać fotki i czytać i robi to naprawdę rewelacyjnie.
2: A na upartego za 4200 można kupić iPhone SE, ten najnowszy i Orion za 1200 zł i mamy dwa urządzenia. A mogące...
0: No dokładnie.
1: Też można w ten sposób. Dokładnie. Natomiast dokładnie, tak. Ja chciałem jeszcze zapytać, bo tak omówiliśmy większość tych urządzeń, większość grup urządzeń, jakie sobie założyliśmy. Tak naprawdę notatniki brajlowskie jeszcze, ale tu za bardzo... No nic nam się nie mieści w budżecie. Czy...
2: No są dwa. Jest jeden brajlowski, o którym pewnie zaraz powiemy i jeden, o którym powiemy, bo to też odtwarzacz audio, mam na myśli urządzenie z brajlowską klawiaturą, które producent mówi, że to notatnik brajlowski, ale tak naprawdę to nie jest notatnik brajlowski, tylko urządzenie z brajlowskim wprowadzaniem tekstu, które do puli brajlowskiej się nie zalicza, jakby co.
1: Tak.
2: Ale to chyba o nim teraz albo zaraz.
1: No to też. No myślę, że teraz możemy tak, powiedzieć. To znaczy, myślę, że za dużo też nie ma co, bo niedawno był podcast, ale przynajmniej tak, zasygnalizujmy, że jest. Czyli mowa o eBayu.
2: O eBayu, dawnym kajetku, urządzeniu pewnie godnym uwagi, chociaż urządzeniu drogim i wymagającym do obsługi właściwie dwóch rąk, znajomości i biegłego pewnego posługiwania się Braillem. I to jest notatnik, to jest właściwie terminal, klawiatura brajlowska do obsługi komputera, iPhone'a, wszystkich urządzeń tego podobnych. Prosty notatnik. No i urządzenie z syntezatorem SMP, co dla kogoś może mieć znaczenie przywiązanego do tej syntezy. I bardzo ciekawy odtwarzacz audio. Bardzo ciekawy w tym sensie, że bardzo szybko po włączeniu urządzenia i w ogóle szybko można się dostać do książek TXT, do książek Daisy Audio. To wszystko jest ładnie parasowane, przetwarzane, mamy dostęp do szerokich możliwości nawigacji po tekście, zakładek różnego typu i jest to na pewno funkcja unikatowa wśród odtwarzaczy, aż żal, że ECE nie sprzedaje tylko takiego swojego odtwarzacza jakiegoś opartego o tych na tych pomysłach, bo na pewno można, jeżeli się pozna logikę pracy, można bardzo dużo wyciągnąć z tego i z takiego gdzieś tam z takiej nawigacji i pracy po tekście. Natomiast no, urządzenie specyficzne, bo ono tylko pliki TXT właściwie czyta, jeżeli chodzi o teksty, a to jest w dzisiejszych czasach jednak trochę mało. Niemniej, no jeszcze ma kalkulator, bardzo zaawansowane funkcje matematyczne, także no ciekawe urządzenie, myślę, dla osób niewidomych, posługujących się Braillem, szczególnie gdzieś tam potrzebujących no, szybkiego odtwarzacza, ale też osób jakoś tam się pewnie uczących. No tylko drogie. Drogie, bo 3700 to nie jest mało i trzeba wiedzieć, no chyba jednak to jest propozycja dla zagorzałych fanów dawnego kajetka lubiących SMP, no tak mi się wydaje.
1: Albo dla tych, którzy jednak mają jakieś tam opory przed korzystaniem chociażby z iPhone'a przy użyciu dotyku i chcieliby sobie na przykład posterować iPhone'em czy innym smartfonem za pomocą klawiatury. No można, tylko że klawiaturę na Bluetooth to sobie kupimy za kilkaset złotych, tak? Więc nie wiem, czy to akurat, no ale być może
0: też na pewno pojawią się sympatycy. Producent jest polski, firma znana, ceniona, pan Konrad też bardzo lubi brać pod uwagę jakieś tam zapotrzebowania użytkowników tych urządzeń, w związku z tym też bardzo często istnieją możliwości implementacji jakichś bardzo specyficznych funkcji, jeżeli ktoś potrzebuje A przecież kajetek był wielokrotnie jakby rozbudowywane o pewne funkcje, które były akurat potrzebne jakiemuś użytkownikowi. Więc na pewno nie jest to urządzenie, które można by było jakoś mocno krytykować. Z całą pewnością jakaś grupa odbiorców tego rodzaju urządzeń jest. No, jedynie niestety dla Hajetka nie jest to urządzenie, które można zaliczyć do puli brajlowskiej. W związku z tym tutaj jakby zbyt mocno nadwyręża budżet na zakupy, żeby było często brane pod uwagę. Myślę, że gdyby mógł być zaliczony do puli urządzeń brajlowskich, zainteresowanie tym urządzeniem mogłoby być większe. Czyli dorzucenie do tego jakichś modułów wyświetlacza brajlowskiego, nawet niewielkiego. No tyle tylko, że też podrożyłoby, zwiększyłoby na pewno jego cenę dość znacznie. Niestety te moduły brajlowskie nadal są drogie.
1: A Michale, wspominałeś o tym, że jakiś notatnik tam się w budżecie jest w stanie zamknąć. O co miałeś na myśli?
2: Nie zamknąć. Mówiłem, że mamy dwa właśnie ten kajetek, no i drugi ten, który się nie jest w stanie zamknąć.
1: Aha,
2: w czyli ten,
1: rozumiem.
2: Właśnie ten BrailleSense.
0: BrailleSense,
1: tak.
0: BrailleSense, ten mini, jak on, BrailleSense U, on chyba...
2: 18 tysięcy.
0: 18?
2: Albo 16, ale jakoś tak. Mm-hmm.
0: To znaczy, no ogólnie te notatniki, ja o tym mówiłem na samym, absolutnie samym początku.

0: kosztują tam 20, między 22 a 23 tysiące, nie pamiętam.
1: Ale ta 32, a ta 18 właśnie?
0: Tak, 18 poniżej 20, tylko wydawało mi się, że zdecydowanie jeszcze niżej, ale są to urządzenia, które no, cieszą się w sumie niewielkim zainteresowaniem, więc
1: nie mam. Ale też swoistą renomą wśród tych,
0: Tak, jak najbardziej tak. Ale to głównie właśnie też studenci, ludzie, którzy potrzebują sprzętu, który będzie mógł właśnie pracować cicho, czyli korzystamy z Braille'a, nie z syntezy.
1: To tak w 100% włączamy,
0: włączamy, mamy edytor tekstu, robimy to, co chcemy, notujemy i tak dalej. To ma wytrzymać cały dzień na uczelni czy w szkole. W związku z tym no, na pewno jakaś grupa użytkowników, wydaje mi się głównie wśród młodzieży szkolnej, powiedzmy gimnazjum i wyżej, no i studia. To są odbiorcy, którzy sobie te urządzenia cenią i je kupują. I tak jak powiedziałem, tutaj jest możliwość zakupu takiego urządzenia, tyle tylko, że właściwie całość dofinansowania zostanie wykorzystana na zakup tylko tego jednego urządzenia. Tak?
2: No dobrze, to tak na zakończenie naszej dzisiejszej audycji, czy jeszcze na coś warto zwrócić uwagę, Adamie?
0: Znaczy trzeba patrzeć jeszcze na, tak, w przypadku Braille'a nie powiedzieliśmy nic o drukarkach brajlowskich, które no, do domowego użytku są kupowane niezwykle rzadko, ale jednak zdarza się również, są osoby, które lubią mieć Braille'a pod palcami, niekoniecznie metalowego, tylko papierowego, więc są osoby, które takie drukarki nawet do domu kupują. Wybór, żeby zmieścić się w budżecie, nie jest za duży, ale no kilka jakichś modeli poniżej 10 tysięcy jest. Tutaj też zwłaszcza osoby, które się uczą i potrzebują jakichś tam maszyn brajlowskich, również mogą myśleć o zakupie maszyny brajlowskiej, czy jakiegoś, czy marki Tatra Point, czy Perkinsa. Te elektroniczne wersje, ten Perkins elektroniczny, mówiący i tak dalej, no, cena masakrycznie wysoka jak na takie urządzenie, ale
1: mniej więcej?
0: On kosztuje, tam są dwie wersje, w sumie nawet nie wiem, czym się różnią tak do końca, zdaje się, że nie ma jakichś większych różnic między nimi, ale ten Perkins elektroniczny, którym się miałem okazję bawić, kosztuje 9700 chyba jedna, ta podstawowa wersja.
1: Jest ten z tą akapelą, tak? Z tym mówiącą.
0: Tak. To jest o tyle sprytne urządzenie, że można sobie pisać na nim, tak jak na maszynie, można pisać po prostu do notatnika i potem przez USB albo wysłać na zwykłą czarnodrukową drukarkę, bo on ma port USB, można do niego podłączyć standardową drukarkę, tylko tam są jakieś ograniczone modele, które mogą z nim współpracować. Można normalnie pisać na papierze, można ten tekst edytować. On ma wyświetlacz taki jak na kasach fiskalnych, że można odwracać go sobie i on może pokazywać tekst tylko w Braille'u, tekst czarnodrukiem i tekst zarówno czarnodrukiem, jak i Braille'em, czyli tutaj komunikacja z rodzicem czy z nauczycielem może być fajnie realizowana, bo powiedzmy nauczyciel czy rodzic może, nie znając Braille'a, widzieć, jak to wygląda, co tam jest napisane. Ma funkcję mowy, którą można włączyć, wyłączyć i tak jak podczas pisania na klawiaturze
1: mogą być. Do szkoły
0: rzeczywiście
1: fajnie.
0: Tak, do szkoły jest to takie dosyć sprytne
1: takiej
0: urządzenie.
1: Takiej wczesnej szkoły szczególnie, wcześniejszej.
0: Konstrukcja, on wygląda niemal identycznie jak ten standardowy Perkins, znany i ceniony przez wielu. No tylko no, cenowo rzeczywiście jest to no, dosyć drogie urządzenie, bo no, prawie 10 tysięcy za maszynę do pisania. Potem jest jeszcze też urządzenie, o którym myślę warto wspomnieć dla osób, które ewentualnie szukałyby czegoś dla swoich dzieci do szkoły, do nauki, to Mountbatten. To jest urządzenie, które łączy w sobie maszynę do pisania, swego rodzaju notatnik, bo też ma pamięć, do której można

0: notatki tworzyć, potem edytować. Można pisać bezpośrednio na papier brajlowski, bądź używać tego właśnie jako prostej drukarki brajlowskiej. Można tam tych modbandenów jest kilka wersji. Zaczyna się to od 9 tysięcy, ale ten nie ma Bluetootha, w związku z tym nie może korzystać z, nie może się łączyć z urządzeniami zewnętrznymi typu tablet, smartfon. Natomiast od bodaj 10 tysięcy z jakimś małym haczykiem do 13 tysięcy już są te wersje posiadające Bluetooth, które współpracują z tabletami. Można to połączyć z iPhone'em, z tabletem, z iPadem. Jest aplikacja specjalna na iPada i iPhone'a, która umożliwia właśnie czy nauczycielowi podpatrywanie tego, co pisze uczeń, czy rodzicowi. Można z iPada wysyłać, napisać sobie jakiś tekst na iPadzie i wydrukować go w Braille'u na Mountbattenie, więc jest to urządzenie też nie tanie, nie jakieś takie bardzo ergonomiczne, bo to trochę i waży i ma rozmiary takie mało kieszonkowe, ale dla kogoś, kto się uczy, bądź dla dzieci uczących się Braille'a, myślę, że warto pamiętać, że takie urządzenia są. No i również można to podłączyć do komputera, korzystać, używać jako klawiatury zewnętrznej brajlowskiej do obsługi komputera. Można drukować z komputera jakieś proste teksty, proste czy mniej proste. No tutaj jakby wadą jest to, że on nie ma zasobnika na papier, tylko trzeba mu tam pojedyncze kartki, arkusze podawać. No ale myślę, że jest to najtańsze połączenie drukarki, jakby urządzenia, które łączy w sobie drukarkę, maszynę.
1: Okej. Słyszymy się, tak? O, chyba się właśnie przestaliśmy słyszeć. No cóż, miejmy nadzieję. O, już się słyszymy. Adamie, o tym, że urządzenie łączy sobie w sobie drukarkę i maszynę, to były twoje ostatnie słowa, które się pojawiły na antenie.
0: Mówię i do siebie mówię.
1: Tak, ale już jesteśmy.
0: Okej. No, w zasadzie właśnie mówiłem o tym, że jest to urządzenie, które mieści się w budżecie brajlowskim, nadaje się do wykorzystania właśnie jako sprzęt brajlowski i łączy w sobie cechy maszyny do pisania, prostej drukarki brajlowskiej, która drukuje na pojedynczych arkuszach. Może być wykorzystane zarówno drukowania z komputera, jak i ze smartfona, z tabletu. Może być właśnie używane w szkole albo do podpatrywania, jak tam dziecko pisze, co pisze, do jakiejś nauki, korygowania błędów i tak dalej przez osobę widzącą, która Braille'a znać nie musi, więc też jest to, może być to dobry pomysł dla pewnej grupy użytkowników. Poza tym jeszcze urządzenia lektorskie, których też jest na rynku kilka i niektóre w tym budżecie mogą się zmieścić.
2: A czy któryś byś szczególnie polecił? Coś, masz jakieś doświadczenia takie większe nieco?
0: Znaczy z poleceniem, to jakby wydaje mi się, że należy o tym wspomnieć, tak? Że osoby, które nie potrzebują komputera, które nie chcą korzystać z komputera, a chciałyby mieć dostęp do tekstów czarnodrukowych w bardzo prosty sposób, no to te urządzenia typu autolektor, typu poet i jeszcze
2: Clear Reader chyba, tylko nie wiem jak
1: on... Tylko że no to są chyba urządzenia, tylko to są urządzenia, które właśnie wykraczają, bo to nie są urządzenia z kategorii sprzętu brajlowskiego, nie są kwalifikowane.
0: To znaczy jedynym, jak mi się wydaje, Nie jestem pewien, czy w ofercie, ale tutaj tak trochę strzelam. Bodajże w ofercie Lumenu jest jakieś urządzenie takie lektorskie, które ma też funkcje jakieś brajlowskie, które mogłoby się jakby mieścić w brajlu. Natomiast na pewno jeden z autolektorów, który kosztuje w okolicach 12 tysięcy, ma w zestawie monitor brajlowski. Więc może być sprzętem brajlowskim. I to jest prosty komputer, bo on umożliwia korzystanie z internetu, wykonywanie jakichś tam podstawowych operacji. Wbudowany skaner, prawda, te wszystkie funkcje skanowania jednym przyciskiem i przetwarzania tego na mowę i tak dalej, i tak dalej. I oprócz tego potrafi to prezentować w brajlu i z poziomu tej klawiaturki brajlowskiej można też wykonywać pewne operacje, więc on tutaj jako jedyny może się mieścić w tej puli sprzętu brajlowskiego i lektorskiego. Tak? To jest to. Natomiast pozostałe te sprzęty lektorskie rzeczywiście w tej puli podstawowej, 8-tysięcznej, więc ClearReader tu chyba on kosztuje ponad bliżej 10 tysięcy. Też jakoś nie wzbudził mojego zachwytu.
2: Natomiast bardziej mi chodziło o to, że jednak to jest optelek i że to jest no jednak chyba bardziej ta kamera i tak dalej, no jest to chyba lepsze niż na przykład ten autolektor z kamerą, który w testach Marcina Borka bardzo słabo wypadł kiedyś. O to mi tylko chodziło.
0: To znaczy, on ma, to działa o tyle sprawnie, że jakby to wygląda jak taki malutki grzejnik przenośny. Mi się z tym kojarzy.
2: Ale Clear czy auto? Clear.
0: Nie, ten ClearReader. I on ma, tak, i on ma taką, na takim wysięgniku, ta kamerka jest na takim żurawiu, który się otwiera. I zaletą tego jest jakby, że możemy położyć tą kartkę w sposób niemal dowolny, dosuwając ją do obudowy. I on format A4 właśnie z takiego pełnego wychylenia tego żurawia pstryka zdjęcie i rzeczywiście dosyć szybko ten tekst odczytuje. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby to była taka funkcjonalność, za którą do domowego użytku warto byłoby wydać takie fundusze. Mimo wszystko ten sprzęt lektorski, mam wrażenie, że jest to sprzęt bardziej do jakichś instytucji, bibliotek, czytelni, dla studentów, po prostu nie do domu, tylko tam, gdzie na chwilę, powiedzmy, mamy wypożyczyć jakiś tam periodyk, którego nie ma w wersji elektronicznej. No, do domowego użytku raczej niespecjalnie bym takie rzeczy polecał, chyba że ktoś ma aż tak właśnie specyficzne potrzeby do takiego celu.
1: Albo już naprawdę nie chce komputera.
0: Tak. Dokładnie tak. No i nie wspomnieliśmy o całej masie jakby urządzeń peryferyjnych, które dla nas są istotne, typu właśnie skanery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, czy wybór urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego, czy laserowego, raczej monochromatycznego, czyli drukującego w odcieniach szarości z kolorowym skanerem, bo to są, tutaj jak najbardziej polecam dzisiaj kupowanie urządzeń, które posiadają wbudowane Wi-Fi, ponieważ możemy sobie taką drukareczkę czy urządzenie wielofunkcyjne postawić w dowolnym miejscu domu czy mieszkania i bezprzewodowo drukować z każdego urządzenia, i z tabletu, i ze smartfona, i z komputera. Możemy też skanować bezprzewodowo, co prawda jednak na kablu działa to sprawniej i trochę szybciej, ale możliwość taka jest. jest.
1: Jeżeli posiadamy iPhone'a na przykład, to ja też bym zwrócił uwagę na to, żeby ta drukarka, z której będziemy korzystać, była zgodna z AirPrint. Tak, bo tak, tylko będzie to wygodniejsze. Nie musi być, ale będzie wygodniejsze.
0: 99,9% obecnie dostępnych urządzeń z Wi-Fi z iPrintem jest zgodna i można z tego korzystać. No, skanery typu Optic Book i tak dalej to też są skanery, czyli te skanery z krawędzią do skanowania książek. Są to skanery znakomite, natomiast tutaj zawsze problemy z nowy system operacyjny, problem ze sterownikami, jednak z plustkiem bywa z tym różnie. Aczkolwiek jeżeli ktoś
2: cena
0: rzeczywiście...
2: obecnie, ile one kosztują tak mniej więcej?
0: Ten podstawowy coś w okolicach 1200 zł, natomiast ten lepszy, szybszy ponad 2. Ale on niewiele jest ich na rynku.
2: No to znowu bardziej dla osób rzeczywiście skanujących, tak dużo skanujących.
0: Tak, jeżeli ktoś skanuje, tak, to... zwłaszcza książki grube, opasłe tomiska, to na pewno ta krawędź do skanowania jest przydatna. Tego rodzaju urządzenia na pewno też się sprawdzają w czytelniach, gdzieś na uczelniach i fajnie, jeżeli uczelnie w takie skanery się zaopatrują, bo to się studentom na pewno przydaje. Warto też uwzględniać jakieś akcesoria zewnętrzne, typu dodatkowe, czy jakieś dodatkowe głośniki, czy jakieś słuchawki, czy na przykład routery mobilne, jeżeli mamy tablet bądź komputer, z którym chcemy gdzieś tam się przemieszczać, podróżować, to również warto takie urządzenie w budżecie sobie umieścić. Oprogramowanie typu FindReader, który od lat niezawodnie pomaga rozpoznawać teksty. Cały czas jeszcze jest wersja 12 na rynku i chyba na razie się nie zanosi na jakąś nowszą. Pakiet Office, o którym tam wspomnieliśmy, że można jakby przy okazji zakupu pakietu Office wejść w posiadanie również Window Eye'a. To też myślę warte zainteresowania o tyle, że cały czas chyba pakiet Office najlepiej współpracuje ze wszystkimi tymi naszymi czytnikami ekranu. Jednak te pozostałe edytory tekstów i pakiety biurowe są mimo wszystko trochę gorzej wspierane, jeśli chodzi o taką bardziej zaawansowaną edycję tekstu czy arkuszy kalkulacyjnych. No nie wspomnieliśmy też nic o programach dla osób słabowidzących, powiększająco mówiących i powiększających typu ZoomText, Magic Plus. To też są rzeczy bardzo cenione przez osoby słabowidzące i osoby słabowidzące też bardzo cenią sobie te dedykowane programom, zarówno Magic, jak i ZoomText mają dedykowane klawiatury, które oprócz tego, że mają duże, z bardzo wyraźnym nadrukiem klawisze, to jeszcze mają dodatkowe zespoły klawiszy pozwalające na szybsze sterowanie z tym programem odczytu i programem powiększającym. Do ZoomTexta jest taka specyficzna kamera, która pozwala właśnie rzucać sobie obrazki na ekran i powiększać je ZoomTextem, rozpoznawać i zamieniać na MP3. ZoomText pod tym względem troszkę się w ostatnim czasie rozbudował, aczkolwiek to akcesorium jest dosyć drogie, bo chyba 850 zł kosztuje ta kamera ZoomText.
1: A ZoomText też swoje kosztuje.
0: Tak, a ZoomText w tej chwili ten niepowiększający, znaczy ten sam moduł powiększający chyba 2200 albo 2500, nie pamiętam aktualnej ceny, natomiast ten powiększająco mówiący, ten podstawowy nie na penie, kosztuje prawie 3. tysiące, więc niestety są to dosyć drogie rzeczy. Stąd też sporo osób słabowidzących skupia się na w sumie trochę już lepiej działającej lupie wbudowanej w system operacyjny Windows.
2: Dolphin Guide jeszcze dla specyficznej grupy odbiorców, ale też ciekawe rozwiązanie, myślę.
0: No z pewnością tak, ale to rzeczywiście dla bardzo, bardzo takiej specyficznej. On jakby zamyka ten nasz komputer w
2: takim menu.
0: Tak, w takim prostym menu, po którym jeżeli komuś się nie spieszy, nie chce jakoś zapamiętywać całego galimatyasu różnych kombinacji klawiszowych i tak dalej, to Guide jest na pewno rzeczą, programem, który można wziąć pod uwagę, zwłaszcza dla osób starszych, dla osób mniej sprawnych, to może być dobre rozwiązanie. No i cóż więcej, no właściwie...
1: Tak naprawdę moglibyśmy... Tak naprawdę
2: jakieś Olympus 670, DS670 albo LS14.
0: Z dyktafonami, no to w tej chwili w całkiem fajnej cenie można DM3 Olympusa, który...
2: Ale DM3 jest nieudźwiękowiony chyba, DM5 jest udźwiękowiony.
0: DM3 jest udźwiękowiony, jak tak? Najbardziej jest udźwiękowiony, oczywiście. DM3 to jest, mamy jakby trzy modele z tej serii DM, DM3, DM5 i DM7. DM3 jest najprostszą wersją z 4-gigową pamięcią wbudowaną plus slot na karty pamięci. Jest udźwiękowiony syntezą, tam jest Agata w nim.
2: Tylko to tam źle działało tak bardzo, chyba tak ociężale właśnie.
0: W samym dyktafonie, jako obsługa dyktafonu, obsługa plików, działało to bardzo dobrze. I działa całkiem fajnie. Tylko w DM5 była i w DM7 jest wbudowana funkcja odczytu TTS.
1: Tak, i to działało nie najlepiej.
0: Odczytu tekstu. I tutaj musimy zapakować, ale to właściwie w większości przypadków tak jest, że UTF-8, kodowanie UTF-8 w plikach tekstowych, ale to działa koszmarnie. To jest rzecz, która w ogóle pomysł Olympusa był dobry, natomiast ze względu na to, że jakby nie trafiło to... W sumie nie wiem, czy dlatego, że inne urządzenia robią to lepiej, a Olympus zupełnie się na tym nie skupił i nie poprawiał tej funkcji. Jest to, nie da się z tego korzystać bez absolutnej irytacji. Model DM7 mi się osobiście nie podoba i ze względu na bardzo wysoką cenę, a w sumie funkcji, które no nie jest wart, chyba że ktoś ma do wydania w tej chwili bodaj 1400 zł. Ta funkcja Wi-Fi, możliwość połączenia tego z iPhone'em, jakoś nie wzbudza to moich. Moim zdaniem ta DM3 jako podstawowy dyktafon w tej chwili kosztujący, można go kupić już za okolice 550 zł, to jest całkiem fajna propozycja. I tutaj mogę to z ręką na sercu polecić. Chociażby ze względu na to, że jest właśnie udźwiękowiony syntezatorem, który potrafi odczytywać nazwy plików i tak dalej. Natomiast DM670 to jest trochę droższy model. On w tej chwili kosztuje w okolicach 900 zł. Udźwiękowiony jest samplami, czyli mamy udźwiękowione całe menu obsługi. No jak wszystko ze względu na ruchy walut i tak dalej. I DM670 jest dość trudno dostępny. Olympus miał rezygnować z jego produkcji, jednak chyba nadal jest produkowany, ale jest tego stosunkowo niewiele. No i to jest, on jest z kolei taki malutki, bardzo zgrabniutki, ma 8 giga wbudowanej pamięci. No i jest udźwiękowiony samplami, czyli powiedzmy po folderach możemy się poruszać, folder A, B, C, D, E, ale już jak wejdziemy wewnątrz, do wewnątrz folderu, no, tak, no to już, już tak, tak, tak, to już nazwy pliku nam nie przeczyta, natomiast DM3 to zrobi. Nie jakoś bardzo mega żwawo, bo on ma takie swoje troszeczkę opóźnienia i trzeba być troszeczkę cierpliwym podczas poruszania się po folderze, ale nazwy plików odczytuje. No i LS14, który też już jest mocno ograniczona dostępność tego modelu. Jakościowo, jeśli chodzi o nagrywanie i tak dalej, bardzo, bardzo fajny sprzęt, natomiast średnio podoba mi się jego sposób obsługi. No i on jest mimo wszystko dosyć dużym urządzeniem. Takim
1: tak, już, bo to już jest z gatunku bardziej rejestratorów niż dyktafonów.
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: Dobrze, słuchajcie.
2: No ja i myślę... są jeszcze, to już tylko w jednym zdaniu, rejestratory nieudźwiękowione, też obsługiwane no, to przez chyba już taki Zoom H1, coś tam.
1: Ale to chyba takiego jakby... urządzenia tylko... myślę, że nie ma sensu za bardzo polecać, bo jeżeli ktoś już będzie rzeczywiście sobie chciał kupić, no to myślę, że już w tym momencie no, raczej będzie wiedział, na co się porywa, tak?
2: Tak, tak.
1: No bo to już nie są dostępne urządzenia, więc no...
2: Tak.
1: Tak naprawdę myślę, że większość rzeczy omówiliśmy. No, jest jeszcze sporo rzeczy. Przegadaliśmy 3 godziny, słuchajcie. Tak, ponad. A myślę, że jeszcze spokojnie ze 2 moglibyśmy tu przesiedzieć, ale oprócz tego, że nam się chce mówić... A tak, tak, tak. Ale wiecie, oprócz tego, że nam się chce mówić, to jeszcze muszą być ci, co będą chcieli nas słuchać. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć do usłyszenia. Jeżeli pojawią się jakieś jeszcze dodatkowe pytania, no to... myślę, że w komentarzach będzie można spróbować na nie odpowiadać. Natomiast no, prawda jest taka, że my przedstawiliśmy rzeczy, które są dostępne, a to wasze zadanie, drodzy słuchacze, jest wybrać to, co wiecie, że będzie wam potrzebne i co się przede wszystkim przyda, bo to dofinansowanie jest raz na kilka lat. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach będzie program Aktywny Samorząd czy jakiś inny, ale to nigdy nie ma takiej stuprocentowej pewności, że to będzie, więc warto wybierać mądrze po prostu i zgodnie z własnymi potrzebami, prawda?
0: Oczywiście. Jak najbardziej tak. Jeśli jest taka możliwość, to zawsze warto gdzieś ten sprzęt dotknąć, obejrzeć. Zwłaszcza sprzęt dotyczący wzroku, czyli wszelkiego
2: właśnie, rodzaju lupy, wszelkie
0: i tak dalej. Tu jeszcze tylko jednym zdaniem powiem. Tu każde oko przy różnych wadach, każde oko ma inną specyfikę, więc zwłaszcza ten sprzęt optyczny na pewno warto gdzieś dotknąć, rzucić na to okiem, mówiąc żartobliwie. No i tak to wszystko dobrać, skalkulować, żebyśmy z tego korzystali, tak? Żeby to wszystko ze sobą współpracowało, żeby dawało nam satysfakcję. Warto też pamiętać o tym, że w programie Aktywny Samorząd każdy może wnioskować o szkolenie z obsługi takiego sprzętu. O tym też nie wspomnieliśmy, a na pewno warto. Na szkolenie dla osoby niewidomej jest kwota 2000, nie wymaga to żadnego wkładu własnego, czyli za całość tej kwoty płaci PCPR. Osoby, które mają szczególne problemy, zwłaszcza osoby z dodatkową dysfunkcją słuchu, mają zwiększoną tą pulę do 4000 zł. Trzeba to specjalnie umotywować. Warto też pamiętać o tym, że składając wniosek, istotnym elementem tego wniosku jest uzasadnienie. I nie warto tego pomijać, nie warto pisać byle czego. Ważne, żeby umotywować chęć zakupu właśnie tego, co chcemy kupić. To się bardzo przydaje, uzasadnienia bardzo się przydają w przypadku specyficznych potrzeb. Tutaj też wiele o tym można by było mówić, ale na pewno warto się skupić. Ja zawsze polecam, doradzam i zachęcam do tego, żeby w uzasadnieniu nie rozpisywać się bardzo mocno, ale po kilka krótkich zdań na temat każdego elementu, który wpisujemy do specyfikacji, napisać, do czego on nam będzie służył, jak chcemy go użyć, po tym chociażby komisja jest w stanie tak początkowo stwierdzić, czy w ogóle wiemy, co chcemy kupić i czy w ogóle wiemy, do czego to służy. A to jest czasem dosyć ważne. Więc warto te wnioski przemyśleć, wypełnić je w miarę możliwości skrupulatnie. Tak jak wspomniałem na początku, też kompletność tego wniosku w chwili składania jest dodatkowo premiowana, więc warto sobie te wszystkie dokumenty skompletować. No i trzeba pamiętać, że czas na składanie wniosków mija 30 sierpnia.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję dotyczącą tego, co można sobie kupić w ramach programu Aktywny Samorząd i o samym programie, którego kolejna edycja w tym roku się odbywa. Adam Ostrowski i Michał Kasperczak razem ze mną dziś tę audycję prowadzili. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękuję.
0: Kłaniamy się, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia mówię także i ja, Michał Dziwisz. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Kłaniam się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu pieczonki. Pieczonki oczywiście nie z ogniska, tylko z tradycyjnego piekarnika. Będę je przygotowywała w naczyniu żaroodpornym pod przykryciem, tak żeby wszystkie soki i aromaty mogły sobie krążyć tam swobodnie, żeby pieczonki nie traciły nic ze swojego tradycyjnego smaku i zapachu. I cóż, do przygotowania tych pieczonek potrzebujemy około 5 liści, najlepiej z młodej kapusty, żeby nie były takie bardzo twarde, żeby wyściełać sobie to naczynie. Około 15, max do 20 dekagramów boczku wędzonego, który pokroimy później w kostkę. 8-9 ziemniaków. Najlepsze oczywiście będą ziemniaki do pieczenia, takich gatunków, które się nadają do pieczenia, które nie są takie mączyste. 2 marchwie. 1 cebulę, można też dodać do tego buraki. Ja akurat nie będę dodawała buraków, za to będę dodawała 1 czerwoną paprykę. No i oczywiście do przyprawy pieprz, sól. Ja będę też dodawała wędzoną paprykę i tymianek, dlatego że tymianek bardzo dobrze komponuje się z wszelkimi daniami z ziemniaków. Oraz odrobinę tłuszczu do wysmarowania troszeczkę tego naczynia, żeby w pierwszej fazie nie przypiekały się nam te liście do dna. Ja sobie tutaj użyję smalcu, ale naprawdę niewielkiej ilości, tylko tyle, żeby natrzeć, tak jak mówię, ścianki tego naczynia. Więc zacznę od opłukania liści kapuścianych, a później przejdę do obrania i krojenia marchwi oraz ziemniaków. Liście kapuściane mam już oddzielone od kapusty, zostawione po prostu do tych pieczonek. Trzeba je dosyć porządnie wypłukać pod bieżącą wodą, żeby żadne jakieś zabrudzenia z ziemi i ogólnie z tego, co na zewnątrz, na nich nie pozostały. Po opłukaniu układam je sobie na durszlaku tymi wystającymi jakby łodygami w środku do góry, żeby mogły sobie spokojnie okapnąć z wody i później właśnie, żeby stanowiły dobrą wyściółkę dla naszej pieczonki. Biorę ziemniaki i pokroję je w talarki, podobnie jak marchew. Mówiłam właśnie, że 2 marchwie, takie dosyć spore. To jak najbardziej wystarczająca ilość. Na początek obiorę machę, później ziemię. Jeśli będziemy dodawać do pieczonki buraki, to na tą ilość, o której mówiłam, gdzieś tam mniej więcej proporcjonalnie odejmujemy wtedy ziemniaki na tą ilość buraków, które dodajemy. Czyli jeśli dodamy jakieś dwa buraki większe, to też dwa większe ziemniaki z tej puli, że tak powiem, odejmujemy. Teraz sobie obie umyję i przejdę do strugania ziemniaków. Tak jak mówiłam, 8 dużych albo 10 mniejszych. Każdego teraz już obranego ziemniaka pokroję sobie w talarki. Takie mniej więcej najmniej o grubości 1 cm, można troszeczkę grubsze, ale też takie, żeby nie były za grube, bo po prostu będą się długo piekły i długo będą zostawały twarde. Więc nie mogą to być takie chipsy, takie błonki, ale też niezbyt grube. Na pewno nie powinna to być kostka albo jakieś tam takie bardzo grube plastry. Myślę, że przygotowanie takich pieczonek nie przysporzy Państwu większych trudności, a jest to dobry pomysł na danie zarówno obiadowe, jak i na ciepłą kolację. Składniki wszystkie ogólnie są bardzo łatwo dostępne, więc zachęcam do przygotowania. Tradycyjnie oczywiście takie pieczonki przygotowuje się w takim specjalnym kociołku zamykanym nad ogniskiem, ale można też z powodzeniem przygotować je sobie w domu, w piekarniku. Jeśli mają Państwo ziemniaki, z których plasterki, te talarki będą miały bardzo dużą średnicę, warto też przekroić je sobie na pół. Łatwiej będzie później jeść. Ogólnie czas przygotowania razem z pieczeniem nie powinien zająć więcej niż około 2 godzin, dlatego że przez pół godziny spokojnie, nawet w wolnym tempie, można przygotować wszystkie składniki. Natomiast kolejne półtorej musimy poświęcić na samo pieczenie. Widziałam różne modyfikacje, przepisy z serem, z jajkiem. To oczywiście zależy, co komu smakuje, natomiast mi się wydaje, że z taką pieczonką z ogniska no, nie ma to za wiele wspólnego, bo raczej do takich dań nie dodaje się sera albo jajek, więc tutaj oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej można sobie pod kątem własnego smaku przygotować. Natomiast ja tutaj prezentuję taki przepis jak najbardziej zbliżony do tego tradycyjnego. W tej chwili wszystkie ziemniaki mam już obrane, pokrojone. Zaraz je opłuczę i przejdę do kolejnych składników. Przy czym w tej chwili zacznę sobie już nagrzewać piekarnik. I powoli będę przygotowywała sobie wszystkie potrzebne składniki, tak żeby móc później tylko je po prostu wsypać. Ok, liście gotowe, ziemniaki gotowe, marchewka gotowa, to znaczy gotowa do pokrojenia. To teraz boczek i później jeszcze zostanie do przygotowania cebula i papryka. Najpierw pokroję taki kawałek 10-15 dekowy w zupełności wystarczy, bo tutaj chodzi o to, żeby wytopić skwarki jako element tej pieczonki, ale też żeby wytopić sobie po prostu ten tłuszcz, na którym ona będzie się piekła. Kroję na drobną kostkę, taką maksymalnie centymetr na centymetr. Jeśli mamy tego boczku więcej i na przykład nie chcemy dodawać tej części ze skórką, bo wydaje się nam, że będzie dla nas zbyt twarda, albo po prostu nie lubimy takich elementów. Można sobie wykroić tylko to miękkie, ale daniem dietetycznym taka pieczonka na pewno nie jest, więc tutaj no jakby boczek jest oczywistym składnikiem i to takim, z którego zrezygnować nie możemy. Warto go pokroić na małe kawałki. Będzie się wtedy po prostu dobrze wytapiał. Nie zostaną takie nieapetyczne gumowe cząstki nam. Każdy z tych składników kroję sobie i odkładam do osobnego naczynia na razie, na etapie przygotowywania, dlatego że później będę mogła sobie wsypywać wszystko warstwami, ale o tym dokładnie Państwu opowiem w momencie, kiedy już będę wrzucała wszystko do naczynia. Oczywiście, jeśli trafiamy w boczku, bo czasami zdarzają się takie kawałki, które mają w sobie takie jakby chrząstki czy kostki, to oczywiście tego nie dodajemy, bo ktoś później jedząc może taką kostkę przypłacić zębem nadkruszonym, nie spodziewając się, że na taki niefajny dodatek trafi w środku. Z całą pewnością nie jest zadanie lekkie. Cały boczek będzie trafiał w dwóch warstwach do pieczonek. Najpierw na sam dół, na liście, a później na samą górę, kiedy już wszystkie składniki zostaną dodane warstwami. Boczek mamy pokrojony. Teraz kolejnymi składnikami będą papryka i cebula. Natomiast w międzyczasie zaczynam sobie nagrzewać piekarnik. Najpierw rozgrzewam do 200 stopni, a później już na samo pieczenie obniżę temperaturę do 180. Teraz papryka, wcześniej umyta, zostanie pokrojona. Można sobie ją pokroić w paski, w takie trójkąciki. Też mniej więcej na takie kawałki wielkości, jak wcześniej był krojony boczek. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby nie trafiały do pieczonki fragmenty tych gniazd nasiennych, więc starannie je z tych gniazd oczyszczamy. Papryka, ponieważ w trakcie pieczenia mogłaby stracić dużo wilgoci, żeby nie odparowywała, schowam sobie pomiędzy warstwy ziemniaków i marchewki. Ta, którą mam obecnie, jest taka średnio duża, nie taka całkiem mała, ale też nie kolos. Jeśli nie lubimy papryki, oczywiście nie musimy dodawać. Tak jak mówiłam, samo przygotowanie nie zabiera zbyt dużo czasu. Natomiast trzeba zacząć przygotowywać pieczonki z dużym wyprzedzeniem przed podaniem, dlatego że potrzebują około 1,5 godziny, żeby dobrze się upiec w piekarniku. Nie polecam też dodawania jakichś pomysłów na przepisów, na pseudo sosów, fiksów i nie wiadomo czego jeszcze, dlatego że jedynym sokiem i sosem, jaki w takiej pieczonce powinien się znaleźć, jest ten, który jest po prostu puszczony przez tłuszcz i dodatek papryki i spieczonej cebulki, i on właśnie nadaje taki specyficzny smak. Dobrze. Papryka jest pokrojona. Teraz przejdzie pora na cebulę. Cebulę pokroję sobie pióra i każde z tych piór później przekroję jeszcze na pół. Musi to być jakaś cebula monstrualna, ale taka spora jest ok. Z obieraniem cebuli zapewne nic z Państwa nie będzie miał problemów, bo ta sucha, szeleszcząca skórka jest doskonale wyczuwalna i bardzo łatwa do odróżnienia od tej takiej mokrej, prążkowanej powierzchni, którą znajdziemy pod spodem. Jeśli cała cebula jest właśnie taka mokra i prążkowana, znaczy, że udało się nam obrać całość. Dobrze, teraz sobie pokroję. Pióra kroję oczywiście najpierw na pół, później wzdłuż tych krążków, o których mówiłam przed chwilą. I później całość jeszcze przekrawam w poprzek na pół. Tak pokrojona cebula do pieczonki jest wystarczająco. Ja sobie tylko trzeba mieć pojemnik na cebulę. Garnisz już nagrzał. No, zostawimy, za bardzo nie ostygnie przez ten krótki czas. Po pokrojeniu cebuli pozostanie już tylko umieścić wszystkie składniki w naczyniu. Cebula również została pokrojona. Jeszcze sobie tylko porozdzielam. Tak mniej więcej, żeby nie były takie zbite, duże kawałki. Żeby te pióra były oddzielone od siebie. Sprawdzam, czy cała jest pokrojona w miarę równo, żeby później równo się zapiekała. Jeśli będzie cebulki sporo, to na pewno nie zaszkodzi, a poprawi też jeszcze bardziej smak naszych pieczonek. Ok, teraz już cała cebula jest pokrojona jak należy. Przygotuję teraz naczynie. Oczywiście całość będę układała w dolnej połowie, następnie górną całość przykryję. Tak jak wcześniej mówiłam, dodam tylko niewielką ilość smalcu. Max 5 dekagramów, bo też więcej nie będzie potrzebne. I nacieram sobie spód naczynia oraz jego krótsze i dłuższe boki i kąty. Rozprowadzam równomiernie, nacieram tak, aby całość była pokryta warstewką smalcu, ale cienką warstewką. Oczywiście wszędzie musi być to rozprowadzone jednakowo. Chodzi o to, żeby zanim boczek zacznie się roztapiać i puszczać tłuszcz, liście kapuściane nie popaliły się i nie przywarły do dna. A propos liści, ja je sobie poprzerywam, żeby później łatwiej mi było wyjmować i nakładać pieczonki na talerze, ale też nie za drobno, żeby właśnie nie straciły tych właściwości tego, że będą właśnie tą wyściliną, tak? Więc po prostu każdy liść przerywam maksymalnie na 3-4 części. W zależności od tego, jak jest duży, to na 4, jak jest mniejszy, to na 3. Oddzielam ten taki gruby czpień i układam liście tak, aby przykrywały całe dno i całe boki naczynia. Czyli robię dla naszej pieczonki taką kapuścianą otulinę. Miejsce przy miejscu. Też one na początku na tej cienkiej warstewce smalcu dobrze się po prostu przyklejają do dna i boków. Na koniec sprawdzamy, czy nie będzie żadnych dziur w tej kapuścianej płciółce. Już za chwileczkę, już za momencik będzie można wsypywać pierwszą warstwę boczku i pierwszą warstwę cebuli. Bo uzupełniam sobie jeszcze tylko dziury. Kapusta gotowa, zgodnie z tym, co mówiłam przed chwilą. Na pierwszy ogień idzie boczek. Wsypuję go mniej więcej połowę, równomiernie na całe dno. Druga połowa zostaje. Teraz dorzucę połowę cebuli. Cebulka będzie się nam zapiekała z boczkiem. Teraz dodam pierwszą połowę pokrojonych wcześniej w talarki ziemniaków. Staram się rozkładać je mniej więcej tak, żeby nie leżały jedne na drugich, tylko obok siebie. To oczywiście pomoże im jednakowo się upiec. Teraz pokroję sobie pierwszą marchewkę. Też kroję ją w talarki, takie właśnie mniej więcej centymetrowe, jak ziemniaki wcześniej. Oczywiście nie muszą być jakieś super równe, ale należy pilnować tego, żeby po prostu były no mniej więcej podobne, tak? Żebyśmy później nie mieli takich twardych kawałków marchwi. Jeśli ktoś dodaje buraki, bo ktoś z Państwa mnie chce dodawać, to w tym momencie, kiedy ziemniaki do tej samej warstwy należy je dodawać. Teraz pora na paprykę i paprykę wsypuję całą. Też staram się tak, żeby była wsypana równo. Cokolwiek będą Państwo wsypywali do tego naczynia żaroodpornego, proszę uważać, żeby nie zgarniać tych liści, które są przytulone do ścianek, żeby nie zgarniać ich do dołu. One mają stanowić i boki, i dno. Teraz przyjdzie sobie druga marchewka na paprykę. Pokrojona znowu w talarki. Też oczywiście staram się rozłożyć równo. Kolejną warstwę znowu będą stanowiły talarki ziemniaka. Też układam równo, tak aby nie leżały jedne na drugim. Taka ilość składników jest wystarczająca, żeby całą tą dolną połowę zapełnić. Ona oczywiście w trakcie pieczenia objętość tego się zmniejszy. Natomiast właśnie nie powinno być tych składników więcej niż ta połówka naczynia. Teraz kolejnym składnikiem znowu jest połowa cebuli, która została wsypana na te ziemniaki. No, cebula sobie tutaj w otwory między ziemniaki trafi. Dobra. I ostatnim składnikiem jest druga połowa boczku. I ostatnim elementem jest dodanie przypraw. Dodam sobie pieprz i sól zmieszane razem. Wędzoną paprykę oraz tymianek, tak jak mówiłam wcześniej. Jak Państwo widzą i słyszą, z przygotowaniem takiego kociołka nie ma większego problemu. Wszystkie składniki, o czym już mówiłam, są dostępne bez problemu. Także przygotowanie poszczególnych z nich też nie powinno nastręczyć większych trudności. Tymianek już mam. Wsypuję takie dwie spore szczypty. I jeszcze tylko wędzona papryka. I to już będą wszystkie składniki. Jeśli ktoś uparłby się przy tym, że danie ma być jakieś bardzo, bardzo pikantne, to oczywiście można sobie dodać chili, ale to raczej nie kuchnia meksykańska. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zapewne wśród słuchaczy moich podcastów są miłośnicy pikantnych potraw, bez względu na to, do jakiego gatunku te potrawy miałyby się zaliczać. Dlatego mówię, że tutaj spokojnie, na pewno nie zepsuję smaku. Naczynie oczywiście zamkniemy wstawiam do piekarnika. Jeśli zdarzyłoby się tak, że zapomną Państwo wcześniej sobie piekarnik nagrzać, wystarczy jakieś 10 minut dłużej po prostu trzymać tą pieczonkę w środku. Nie odkrywamy, nie otwieramy w trakcie pieczenia. To znaczy oczywiście można otworzyć, żeby zajrzeć, ale nie ma potrzeby otwierania i pieczenia otwartej. Na godzinę 30 trzeba nastawić na 180 stopni z termoobiegiem i po tym czasie możemy już naszą pieczonkę wyjąć i delektować się jej smakiem. Na koniec tradycyjnie przypomnę, czego potrzebujemy. Około 10-15 dekagramów boczku, 10 małych albo 8 większych ziemniaków, jedną paprykę czerwoną średniej wielkości, dwie marchewki, jedną cebulę, liście kapusty do wyścielenia, odrobina smalcu do wysmarowania naczynia i oczywiście przyprawy, czyli sól, pieprz, wędzoną paprykę oraz tymianek. Jeśli coś było dla Państwa niejasne albo mają Państwo jakieś dodatkowe pytania, tudzież własne pomysły na to, jak taką pieczonkę można przygotować, zachęcam do dzielenia się wszystkimi refleksjami w komentarzach pod podcastem. Oczywiście zapraszam też do kontaktu, jeśli będą Państwo chcieli zadać mi jakieś pytania. Mój Skype to Luftilka. Dzisiaj dziękuję już za uwagę. Życzę owocnych prób przygotowania pieczonki i oczywiście wskutek tych prób jak najbardziej życzę smacznego i zapraszam do wysłuchania moich kolejnych podcastów. Dziękuję i do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: trzeci dzień grudnia w kalendarzu, a na zegarze godzina 19 minęła. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze. Witam także moich dzisiejszych gości, czyli Roberta Łabęckiego i Patryka Feliszewskiego, przynajmniej na razie, bo być może jeszcze ktoś do nas dotrze za czas jakiś.
1: Tak,
0: tak.
1: Znowuż,
0: ale ostatnimi czasami...
2: Dobry.
0: Witamy. Tylko Rolabie, gdybyś mógł tą zwrotkę wyłączyć.
2: No nie masz.
0: No jest.
1: No jest.
0: No jest.
2: Jak to?
0: No, wtedy, kiedy nie zdążysz sobie wyłączyć mikrofonu, no to jest. Dobra. Ale w każdym razie...
2: Ale wtedy, kiedy jest, to nie ma.
0: I przester masz. Okej, ale proszę Państwa...
1: Kiedy jest, to nie ma.
0: Proszę Państwa, należy się w ogóle chwila wyjaśnienia. Myślę, tak na początku warto w ogóle powiedzieć o tym, dlaczego my tu jesteśmy tak... Można by powiedzieć, że na wariackich papierach trochę. To jest druga audycja improwizowana, ale muszę powiedzieć, dlaczego.
1: Ale ta pierwsza była ładniejsza.
0: No to się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże. Ale ja chciałem powiedzieć, dlaczego ta audycja jest improwizowana. Otóż dlatego, że my jesteśmy aktualnie w pocie czoła i w trakcie przygotowań bardzo zaawansowanych do transmisji konferencji Reha for the Blind in Poland 2012. Tak. 10. edycja tej konferencji w tym roku w Multikinie w Złotych Tarasach się odbędzie. My tam będziemy ekipą Tyflo Podcastu, liczną, to trzeba powiedzieć, liczną. No i oczywiście będziemy także sprzętowo, licznie, tam specjalnie dla Was transmitować.
1: Ciężarówkę wieziemy.
0: Dokładnie, prawie że. Ale jeżeli ktoś po prostu nie będzie mógł uczestniczyć w tej konferencji na żywo, to zapewnimy mu transmisję internetową. Będą przekazy zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim i rosyjskim. Ciężko mi jest obiecać, że będzie przekaz takiej bardzo dobrej jakości, ale postaramy się, żeby był, bo jest to w planach, więc...
1: A nawet jeśli nie, to będzie zrozumiały.
0: Oczywiście,
1: nawet
0: że tak.
1: W tym głośniku.
0: Będzie zrozumiały.
2: W każdym głośniku będzie zrozumiały.
0: Wszystko testujemy, wszystko sprawdzamy jeszcze i dlatego tak dziś w zasadzie przygotowaliśmy się do tej audycji na 2 minuty przed wejściem.
1: Spotkaliśmy się
0: w przykawie, żeby po prostu trochę odpocząć od tej mozolnej konfiguracji wszystkiego i żeby z Wami troszeczkę tu porozmawiać o różnych rzeczach, no i żeby także wspólnie się już, kiedy to wszystko poustawiamy, oczywiście...
1: Duchowo, tak, i psychicznie.
0: Dokładnie, do rechy, bo spotkamy się wszyscy, miejmy nadzieję, w czwartek i będziemy tam w czwartek i piątek będziemy dla Was te konferencje transmitować. Ale dziś nie będziemy mówić o Reha for the Blind in Poland, bo o tym jeszcze na pewno
2: pewnie
0: dużo będzie.
2: Powiemy w poniedziałek.
0: Dokładnie, powiemy w poniedziałek za tydzień na naszej antenie. Myślę, że wtedy pojawi się dosyć obszerna relacja, taka post factum z tej konferencji. Tam sobie porozmawiamy o tym wszystkim, co było,

0: dla nas.
1: Oczywiście.
0: To wtedy nasza praca jest bardziej doceniona.
1: Oczywiście, tak. Że tak. W końcu to wszystko dla was robimy. To dokładnie tak. Dla was, dla słuchaczy Tyflo Podcastu, którzy gdzieś tam nas wspieracie pozytywnymi komentarzami albo merytoryczną krytyką, bo na taką też jesteśmy otwarci jak najbardziej. A teraz myślę, że przejdziemy do dzisiejszego tematu, czyli do tematu, który, jak wy w ogóle uważacie, komputer stacjonarny to jest jeszcze w ogóle temat na czasie? Używa ktoś tego?
2: Znaczy, czy jest tematem na czasie, to nie wiem, ale używać używa. Myślę, że nie jedna osoba z nas.
1: Bo tak...
2: Chyba w ogóle... O zgrozo, my tu wszyscy jesteśmy w tym momencie posiadaczami stacjonarek.
1: Zgadza się, tylko...
2: Cała ekipa ma... No wiadomo, ma tam inne różne urządzenia mobilne, ale... Oprócz tego, w tym momencie mówimy do was wszyscy ze komputerów stacjonarnych.
1: Zgadza się, tylko ja tak obserwuję taki powszechny trend. Wszystko idzie w te laptopy. Zresztą kiedyś mieliśmy taką audycję o laptopach, rozmawialiśmy wtedy na temat plusów i minusów tych komputerów oraz tego, jak one w ogóle działają, czy to warto w to inwestować. No i tak naprawdę teraz zauważcie jedną rzecz. Kiedy są jakieś reklamy, kiedy się jakieś reklamy pojawiają w ogóle w mediach, czy coś, to no, kiedy ostatnio widzieliście reklamę komputera stacjonarnego?
2: O Jezu, 10-11 lat temu.
0: Ja nie widziałem to już długo, bo nie widzę. Nie,
2: znaczy, bo komputerów stacjonarnych się w ogóle nie reklamowało.
1: Kiedyś się reklamowało. Specjalnie. Kiedyś się reklamowało.
0: Kiedyś się reklamowało, oczywiście.
1: Optimusy po reklamie.
0: Wobisy po reklamie.
2: Ale to były urywki. To były krótkie reklamy i to kilka modeli. I to nie było fakt. Wtedy był jeden zasadniczy rzecz. Wtedy nie było sklepów typu Euro, RTV, AGD. Wielki. Po reklamie. I innych takich marketów, których kupujemy, bierzemy za habety, za przeproszeniami mamy. Tam tak nie było. Były salony komputerowe, w którym pan Franciszek jeden z drugim, pan Janusz jeden z drugim nam składał komputer, ewentualnie sprowadzał na zamówienie z firm typu reklama, Wobis po reklamie i innych takich.
1: Dokładnie, ale...
2: I myślę, dlatego z tego to wynikało, że tych reklam było mniej.
1: No i powiedzmy sobie szczerze, markowych komputerów stacjonarnych, jeżeli chodzi o firmy, jest mniej, zdecydowanie mniej. Tak na dobrą sprawę popularne są dwie marki, o których myślę, że też sobie będziemy mogli troszeczkę powiedzieć za czas jakiś, jak to z tymi komputerami jest. Ale zacznijmy może na dobry początek od tego. Już powiedzieliśmy, że jednak te komputery są obecne w naszym życiu, a powiedzcie jako użytkownicy, skoro decydujecie się na komputery stacjonarne, po co? Nie lepiej sobie tak korzystać tylko i wyłącznie z takiego laptopa, który sobie można wszędzie zabrać, przepraszam bardzo, po prostu
0: no, co ja mam
1: efekty akustyczne z dzisiejszej audycji są ciekawe, ale okej, wrócimy do tematu.
2: Będą jeszcze lepsze, bo u mnie w domu też się dzieje, postaram się, żeby nie było nic słychać, ale tak się dzieje.
1: Dobrze, więc...
2: W każdym razie, wracając do rozmowy. Według mnie to przede wszystkim siły, za przeproszeniem. To po prostu ma działać i ma działać wydajnie.
1: No tak, no ale nowe laptopy tak naprawdę też już potrafią działać wydajnie. Tam są te procesory i5, i7 na przykład, dobre procesory, a możesz to wszędzie fakt, ze sobą zabrać.
2: To fakt. Natomiast elastyczności nie mamy prawie żadnej. Jak kupujemy daną konfigurację sprzętową, to tak w zasadzie poza opcjonalne urządzenie USB, no to tam niewiele możemy zrobić. Procesora sobie nie wymienimy. Chłodzenia tak łatwo dziś, w dzisiejszych czasach sobie też nie wymienimy na przykład. Mój laptop padł z powodu chłodzenia, znaczy on jeszcze żyje, ale to była rzecz, która już powoli...
0: A powiedzmy sobie jeszcze, że w tej chwili jest sytuacja taka, że dobry laptop jest
2: drogi.
0: Droższy od stacjonarki. Dobry laptop.
1: Dokładnie, w sensie, a czemu to tak jest? A czemu to tak jest, że jest droższy?
0: Dlatego, że no ten laptop musi, że tak powiem, swoje, tak?
2: Przede wszystkim marketing i to, że laptopy są jakoś tam popularniejsze, troszeczkę, w mojej opinii przynajmniej.

0: i z tego co zauważam, ale też no ukranie tego wszystkiego, tam trzeba niektóre rzeczy typu dyski, na przykład 1.8 teraz są w modzie, 2.5 cala pełno jest, na przykład no, w stacjonarce sobie możemy pozwolić na dużo więcej, a w laptopie to musi być wszystko chowane, pakowane. Poza tym nie oszukujmy się, część ceny nawet drugiego laptopa to system, a druga część to firma. Płacimy za firmę, niestety.
1: Ale też płacimy za to, że ta firma poświęciła czas na to, przynajmniej dobra firma, jeśli już poświęciła czas na to, żeby tak dobrać podzespoły, żeby to wszystko chodziło stabilnie, wszystko chodziło dobrze. Ja przepraszam, że tak mówię, może będę wiedział coś więcej, ale na razie posiadaczem laptopa dobrego, tak myślę, jestem od niedawna i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czy rzeczywiście warto?
2: Dokładnie, no tak, czy rzeczywiście warto, bo to może być z tym różnie. Zresztą, ja zauważyłem, tak kiedyś, powiem wam szczerze, że próbowałem się rozeznać w tych laptopach i w ogóle w komputerach i tak sobie posłuchałem audycji też pewnej z gatunku podcasterskich. No i tam sobie państwo rozmawiali na temat komputerów przenośnych, na temat tego, co jest dobre, a co jest złe. To wiecie co, ja stwierdziłem, że tak naprawdę już teraz nie ma dobrych komputerów, jak wysłuchałem tej audycji. Mówię o laptopach, nie ma dobrych laptopów.
0: To fakt. Ja się pod tym podpiszę, że laptop, mówimy o cenach rozsądnych, czyli do kilku tysięcy złotych, 6-7 na przykład, bo wiadomo, że możemy sobie kupić jakiegoś, ja nie pamiętam tej klasy teraz, jak to się nazywa, bo to się wyszczególniło, nawet chyba osobny taki target w ogóle w laptopach tych takich elitarnych, to jest na przykład seria EliteBook HP. Są laptopy, które kosztują 20 parę tysięcy, mają mega wielki ekran typu 21 cali z kawałkiem, są za przeproszeniem krowiaste, fakt, dobrze dobrane, ładnie wykonane, podzespoły są proporcjonalnie lepsze od takiego czegoś, co kupimy za 1800, ale chyba to troszeczkę jednak nie o to chodzi. Może słuchacze wyprowadzą mnie z błędu.
1: Nie mówię o e-bookach, które są drogie, i elitebookach, bo to są już takie, ale mówię o notebookach, zwykłych notebookach dla przeciętnego zjadacza chleba. I taki, no dobry notebook, to już są, znaczy, to już jest wydatek tak, ponad 4000.
0: Jeśli postawimy sobie za cel cenę 2000 i nie wymagamy wiele, to znajdziemy dużo rzeczy. Jeśli nagle przyjdzie co do czego, porenderować jakąś grafikę albo pobawić się mocniej dźwiękiem, troszeczkę zdanie zmienimy.
2: Czyli jak rozumiem, dźwięk tu ma sporo do powiedzenia, jeżeli chodzi o jakby zasobożerność naszego procesora. No bo raczej osoba niewidoma z grafiki nie będzie korzystać, tak sobie powiedzmy
1: ale
2: szczerze. No chyba, że ktoś słabowidzący.
1: Nie, już mówię, o co chodzi. Ja, ponieważ jak powiedziałem, jestem posiadaczem dobrego laptopa, tak mniemam, wszystko się okaże, że tak powiem, czy dobrze mniemam. Ale jak mniemam, to tak chyba jest. Zobaczymy jeszcze. I ten laptop ma dużą kartę graficzną i małą kartę graficzną, tak zwaną. I teraz wyobraź sobie, że sytuacja jest taka, bo już to sprawdziłem. Jeżeli przeglądam internet przy pomocy dużej karty graficznej, to przeglądanie tego internetu przy pomocy screen readera to jest po prostu bajka. To wszystko się bardzo szybko ładuje, elegancko i nie muszę czekać nie wiadomo ile na załadowanie strony. Natomiast jak robię to przy pomocy zwykłego takiego, tej małej karty graficznej, to jest już to mniej komfortowe.
0: Tak,
1: mamy komunikaty.
0: Czy ATI?
1: Nvidia.
0: I duża i mała?
1: Mały Intel, duża Nvidia.
0: A no właśnie, mały jest Intel. No, to już wiemy.
1: Tylko, że Intel ma 64 chyba tam, coś tam, a to ma 4 giga, to drugie. Coś. I to drugie, bo w laptopach jest coś takiego, uruchom na przykład przeglądarkę przy użyciu dużego procesora graficznego, uruchom przy użyciu małego
0: tak,
1: czegoś.
0: Tak, to wynika, to jest w Internet Expressie 9, to wynika z akceleracji sprzętowej i tak dalej.
2: Jak rozumiem, po prostu jeżeli mamy takie na przykład dwie karty graficzne, to możemy to sobie jakoś tam rozłożyć, tak? Wtedy na co i jak chcemy oglądać.
1: Tak, w menu kontekstowym masz takie uruchom... A zobaczysz, przywiozę to, zobaczysz. Masz takie coś uruchom z dużym procesorem grafiki.
0: Niestety...
2: A jaka jest z punktu widzenia twoich jakby doświadczeń i komfortu pracy działalnie z jednym i drugim? To jest mocno odczuwalne?
1: Oczywiście.
0: To jest dość mocno odczuwalne.
1: Oczywiście.
0: I nawet w netbookach, widziałem netbooka i właśnie do niego teraz piję w tym momencie. Robercie, ty się ciesz, że tak masz, bo widziałem netbooka, który miał chyba właśnie ATI na pokładzie i też jakąś stosunkowo małą NVIDIA. No bo ten netbook to tam wielkiej NVIDIA nie trzeba, ale taki 1.80 Atom, ten jeden z nowszych i generalnie takie wydaje się być pancerne to urządzonko. Ale niestety kartę graficzną zmienia się tylko dla systemu całego, co robi się w niedostępnym panelu. Dziękuję.
1: No cóż.
2: No nie zawsze jest.
1: Nie odpowiadam za to i ja mogę powiedzieć...
0: Mniej szczęście, bo to faktycznie można testy wydajnościowe przeprowadzić wtedy.
1: Odczuwa się znacznie przeglądanie stron. To tam nawet nie ma porównania po prostu. Znaczy, ja to testowałem na Windowsie akurat, żeby nie było.
0: Znaczy inaczej. Od razu powiedzmy, to nie ma wpływu na fizyczne ładowanie strony typu pingi, typu pakiety. Strona dochodzi do nas w takim samym czasie, w jakim powinna do nas dojść.
2: Tylko szybciej
0: to
2: jest wyświetlana w przeglądarce.
0: Dokładnie.
1: Nie. W przeglądarce jest tak samo wyświetlana.
0: Tylko to w jaki sposób i kiedy zinterpretuje ją nasze gadanie.
1: To screen reader. Tak.
2: Aha, okej.
1: Okay. Na to jest.
2: Okej, okay, czyli...
1: To jest.
0: Czyli będzie przez długi czas ładowanie strony, proszę czekać, czy tam jak to tam Windows pokazuje.
2: Ładowanie strony. Ładowanie strony załadowano. Dokładnie. I teraz tak, czyli już wiemy, że no, komputer stacjonarny to przede wszystkim jest wydajniejszy procesor. Co jeszcze przemawia za komputerem stacjonarnym
0: no,
2: waszym
0: zdaniem? Rozszerzalność.
2: Rozszerzalność
0: sprzętowa.
2: A co dokładnie. Na przykład...
0: Planuję zrobić jakiś większy projekt, związany na przykład z dźwiękiem. Jeśli w płycie mam wbudowany FireWire, nie ten malutki, tylko ten normalny, tam nie pamiętam ile on jest pinowy, sobie kupuję kartę na FireWire'a, używam. Nie chcę na FireWire, kupuję sobie kartę na PCI, PCI Express, wkładam. W laptopie mamy to malutkie PCI takie i ono nie wszystko dźwignie. No poza tym dużą taką kartę, duży moduł, którego tylko częścią jest wejście PCI, no to do laptopa to chyba jednak średnio.
2: Czyli nadal jest tak, że jeżeli potrzebujemy dorzucić sobie jakieś urządzenia do komputera, to jednak lepszym rozwiązaniem będzie komputer stacjonarny.
0: Tak.
2: A ktoś by mógł zapytać, no ale przecież jest tyle rzeczy na USB. No to w czym problem? Przecież teraz mamy karty muzyczne na USB, mamy wszystko na USB, w zasadzie co
0: mamy
2: byśmy sobie tylko nie zażyczyli. Nawet są przejściówki różnego rodzaju na USB, no to po co nam tutaj jeszcze taka skrzynka
0: mamy
2: pod biurkiem?
0: Mamy na USB, oczywiście, że mamy na USB, no tylko karta na USB... Mało widziałem na razie modeli z obsługą USB 3.0 w interfejsach dźwiękowych, które może być niewątpliwie jakimś tam krokiem w kierunku miniaturyzacji tego wszystkiego i ujednolicenia na USB, a nawet mikro USB. Kłaniają się tu i urządzonka i tak dalej. Bo firma Apple w miniaturyzacji i w gadżeciarstwo idzie bardzo, więc myślę, że oni tu coś pokażą w tej kwestii, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie dziś.
2: No i jeżeli już, to nie na micro USB, tylko wtedy na Lightning słynne.
0: Na Lightning z iPhone'em, ale nie, mam na myśli bardziej interfejsy typu ma jednocześnie micro USB i Lightning i jego jednym z zastosowań promowanych przez producenta jest kontrola za pomocą iPhone'a.
2: A, w ten sposób, no tak.
0: A tak już się dzieje w branży na pewno
2: muzycznej.
0: Home recording audio takiej, jak i tej pro audio już takie przez duże P. Takiej, gdzie 100 tysięcy to jest mała cena. To tam też już się dzieje w tym kierunku.
2: Z tym, że tam jeszcze używają tych starszych złącz dla iPhone'ów, iPodów i podobnych
0: rzeczy. No tak,
2: rzeczy.
0: Wiadomo.
2: Więc rozszerzalność komputera to
0: kolejna rzecz. Mhm. Kolejna rzecz to na przykład fakt, że to są tanie i bardzo budżetowe karty muzyczne. W USB często są straty, niestety. Na przykład, no, tak jak mówiłem, interfejsów na USB 3.0 widziałem na razie mało. USB to jest około 400 tam megabitów, w tym momencie nie pamiętam dokładnie ile, więc przeniesienie iluś instancji karty, czyli otworzenia iluśkrotnie karty w PCM-ie, w Wave'ie, na przykład 192 kHz, czyli jakości gdzieś tam mimo wszystko potrzebnej lub używanej w studiach. Ktoś mi teraz powie, że a ja pracuję na 44100, no ja też pracuję na 4824 bity, jest wszystko ładnie pięknie, ale jeśli na przykład nagle przesyłamy sygnał 192 kHz, 32 bity, razy na przykład 24 ścieżki, bo jest to duży projekt zespołu, który mamy i w którym akurat dużo ludzi interesuje się muzyką i mamy dużo instrumentów na pokładzie, w każdym razie dużo ścieżek, to problem możemy mieć dość duży. Już.
2: Czyli
1: chodzi
2: no,
1: o taką, to
0: chodzi o taką stabilność transmisji, jakby o stabilność działania tego wszystkiego.
1: To jest jedno, ale jest jeszcze drugie.
2: Co takiego?
1: Przykład z soboty, Patryku. I mój XVGO.
0: No tak, gniazda USB teraz są wykonywane, delikatnie mówiąc, kiepsko.
1: Wtyki też.
0: No i w przypadku po prostu takiego niedociśnięcia czy jakiejś awarii urządzenia w taki śmieszny sposób elektromechaniczny, mamy na przykład sygnał w fazie przeciwnej w dźwięku albo komunikaty typu jedno z urządzeń USB zostało nierozpoznane.
1: Albo ma awarię.
0: Już nie mówiąc o tym, że podłączanie i wyłączanie takiego sprzętu, no nie oszukujmy się, dla tych urządzeń większych to wcale nie robi aż tak dobrze temu. To ma zewnętrzny procesorek, zewnętrzne zasilanie. To jest osobna kwestia, że USB to jest tylko 5V, więc tu niewiele sobie możemy pozwolić w bardzo dużych urządzeniach. Także ja myślę, że to jest punkt, to jest argument.
2: Czyli po prostu mamy jakieś wąskie gardło często w przypadku USB, a szyny wewnątrz naszego komputera, magistrale danych zdecydowanie potrafią przepchnąć więcej informacji. I możemy tam pozwolić sobie na więcej. Mhm. Fakt
1: no
2: faktem.
1: Te wejścia, te sloty PCI Express, czy PCI, czy w ogóle jak tam to zwał, to jest stabilne. Jak to się włoży, to się zakręci, dokręci śrubą, tudzież innym ustrojstwem zahaczy, to zależy od obudowy.
0: Tak, bo są różne mocowania.
1: To jest stabilne. Wiadomo, że to nie wypadnie przy byle czym. To będzie działać, tak?
0: Znaczy, jak będziemy wieźli komputer po dawnej A4, no to może się coś stać, ale jak będziemy komputer przesuniemy o 3 cm, to nic się mu nie stanie takiemu slotowi.
2: I a propos tego, co
0: nawet
2: mówicie...
0: Nawet jak ten komputer zmienimy lokalizację.
2: A propos tego, co mówicie, to przychodzi mi na myśl kolejna dosyć istotna rzecz, mianowicie komputer stacjonarny dla nas, przynajmniej dla nas, łatwiej jest konserwować. Mam na myśli wszelkiego rodzaju rzeczy związane z czyszczeniem i z podobnymi rzeczami. Ja, mówiąc szczerze, nie podjąłbym się za bardzo rozkręcania laptopa i próby jego wyczyszczenia, na przykład z różnego rodzaju pyłków i tego typu rzeczy. Są tacy, co próbują, oczywiście, tylko potem się na przykład okazuje, że jakiś klawisz nie działa, nie chce się wcisnąć, albo że na przykład kiedyś słyszałem o takiej historii, że ktoś laptopa odkurzaczem czyścił i nagle okazało się, że połowa klawiszy zginęła w worku na śmieci. Trzeba było tam troszeczkę sobie pogrzebać, żeby je odzyskać.
1: I teraz właśnie mówimy o dobrych laptopach i tych laptopach tańszych. I to jest
0: to
1: właśnie
0: po pierwsze,
1: różnica.
0: Ale po drugie, ja się zgodzę o tyle z Michałem, że no widzimy to wszystko. Chociaż fakt, nowe komputery stacjonarne nawet tutaj tak trochę próbują to nam ograniczyć gdzieś tam. One są pozamykane tak, pozamykane inaczej. No trzeba troszeczkę wiedzieć o komputerach i przewidzieć, jaki to będzie uchwyt, jaka to będzie obudowa, żeby mu coś zrobić większego, ale się da, można, łatwiej jest niż... Laptopie, mówię to jako użytkownik, który dopiero zaczyna przygodę.
2: A to Patryku, tak, to z ciekawości. Tak. Jak na przykład jest zamykany twój komputer? Bo ja zauważyłem właśnie coś zgoła odwrotnego, ale może dlatego, i to przejdziemy w późniejszej części audycji, że ja raczej staram się korzystać z komputerów markowych. To tam widzę, że te no, miejsca, do których użytkownik chciałby mieć dostęp, to one są no, w zasadzie... Producent nie stwarza problemów. Bardzo fajnie są zrobione, ale o tym za moment. A znaczy, jak jest u ciebie?
0: U mnie to są zwykłe śruby, natomiast słyszałem o tych całych szybkich teraz śrubkach, czy jak to tam się nazywa. Ja troszeczkę nie chciałem w to iść, bo 40 razy to się odkręci ok. 41 to padnie. Ja nie mówię, że ja będę codziennie odkręcał komputer i go, kurczę, pielęgnował, albo codziennie, co dwa dni coś w nim zmieniał, ale...
2: A nie, to
0: nie mam
2: akurat
0: zaufania do tej nowej technologii.
2: Powiem tak, ja akurat z punktu widzenia osoby, która sporo komputerów rozkręciła, stacjonarnych właśnie, na te szybkie śrubki, czyli wyjaśnimy naszym słuchaczom, o co chodzi. Te szybkie śrubki to są tak zwane...
1: Ja też na to nie narzekam.
2: To są tak zwane śruby, a właściwie to są, no to są takie śruby, wkręty z dużymi główkami. Jeżeli chcemy rozkręcić nasz komputer, zdjąć na przykład jeden bok z jego obudowy, to nie musimy w tym momencie używać śrubokręta. Po prostu ta główka tej śrubki jest tak duża, że chwytamy ją w dwa palce, przekręcamy, odkręcamy, no i już. I wszystko stoi przed nami otworem.
0: Tak, i wielokrotnie to jest wygodne. Ja widziałem też, że to jest wygodne wszystko, ładne. No tylko pytanie właśnie, jak to z potem stabilnością i wytrzymałością tego.
2: Jeżeli, ja podejrzewam, Patryku, że jeżeli nawet coś tam się z tym kiedyś by stało, to nie jest to wielki koszt wymiany takich śrubek, tym bardziej, że one są uniwersalne. A już widziałem także komputery stacjonarne, w których po prostu śruby, gdzieś tam gwinty były porwane i tego typu rzeczy się działy.
0: Piękny widok.
2: Tak, mhm. Tak. No, kiedyś widziałem na przykład komputer stacjonarny, którego panel przedni, dlatego, że nie był, nie było go za bardzo jak przymocować, był przymocowany na taśmę klejącą. Tak po prostu zrobiony miał taką opaskę z taśmy klejącej, która biegła od panelu przedniego przez boki komputera i się kończyła gdzieś na tyle. Tak ktoś sobie...
0: To jest moja prywatna nagroda Nobla w kategorii montaż komputera.
2: Tak, tak, to ktoś sobie to zrobił, bo po prostu był jakiś problem z tym komputerem i stwierdził, że mu się to już nie bardzo opłaca gdzieś tam inwestować nawet w jakieś takie śrubki. W każdym razie to jest to i ja tak sobie myślę, że na przykład dla osoby niewidomej szczególnie taki komputer stacjonarny, no właśnie w takiej konserwacji jest prostszy, jest wygodniejszy.
0: No tak.
2: Jeżeli chcemy coś wyczyścić, to ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ja komputery stacjonarne czyściłem, nie jeden czyściłem. Jak go rozkręciłem, tak go skręciłem i on działał po skręceniu. Więc...
0: No właśnie.
2: A z laptopem... Ja bym troszeczkę się obawiał jednak. No chyba, że ktoś z was ma inne zdanie na ten temat. Rozkręcał ktoś z was laptopa i czyścił?
1: To znaczy tak, tanie laptopy łatwiej czyścić, powiem szczerze, niż drogie, ale drogie się mniej brudzą. Może tak. Dlatego, że tanie laptopy mają na dole, znaczy na spodzie, mają takie... Ta ubudowa jest podzielona na 4/4. I przy wiatraku się odkręca śrubę, podnosi się część jakby obudowy.
0: Dokładnie.
1: I się czyści po sprawie.
0: Tak też było u mnie, czyli mój laptop należał do tanich i ja bez problemu sobie z tym radziłem.
1: U mnie w Aristo tak było.
0: Natomiast już z dyskiem mógł być problem.
1: A z dyskiem tak.
0: Do dysku.
1: Tak.
0: Umiejętnym. Bo obudowę odkręciliśmy na poziomie dysku, okej, nawet moim, ale... Z dostaniem się tam umiejętnym, no, było ciekawie. Po niewidomemu oczywiście.
2: No i oczywiście później, jeżeli przyjdzie nam nawet do głowy rozbudowa takiego komputera, na przykład, nie wiem, dołożenie pamięci, wstawienie nowego dysku twardego, rzeczy podobne, to jest rzecz do zrobienia bez większego problemu. Trzeba poświęcić temu trochę czasu. Z wymianą procesora, no to już może być większy problem, bo to jest jednak delikatne urządzenie. Ale podejrzewam, że
0: nawet widzący musi
2: też
0: uważać.
2: Się da. I to widzący też musi uważać z tym.
1: Czy dla mnie to jest tylko jeden problem zasadniczy.
2: Jaki?
1: Posmarować to pastą tak, żeby to było elegancko posmarowane w całym tym jakby, a żeby to nie wystawało poza te chodzenie, poza podstawkę, bo to jest bardzo niedobrze, jak wtedy, na przykład, nie daj Boże, jak część tej pasty może spaść gdzieś tam na ten. To jest główny problem, żeby to posmarować. Bo tak to jest w miarę proste, więc no to... Ale to jest właśnie to, zabawa z pastą. To jest...
0: No i to jest też troszeczkę doświadczenie, mówię. Ja na przykład początkuję w stacjonarnej komputerologii, o zgrozo kilka lat za późno. Ale po prostu taka potrzeba zaszła i no... Laptop nie spełniał dłużej moich oczekiwań, a jeszcze nie jestem na tyle szalony, żeby przesiadać się na urządzenia mobilne stricte i to je tworzyć, to z nich tworzyć całą swoją bazę. No więc po prostu dlatego też mówię, dla mnie to jest troszeczkę trudniejsze niż Robert tu opisuje, wiadomo.
1: No znaczy ja się zdziwiłem dlatego, że ty nie kupiłeś sobie dobrego laptopa takiego naprawdę z prawdziwego zdarzenia.
0: Szczerze, na tamte czasy to był nawet niezły. Natomiast miał... to był niezły wśród tych takich dość tanich. On tam kosztował wtedy jakieś... Teraz można mówić prawie 4000, 3800 chyba, czy jakoś tak.
1: Aha, a no to rzeczywiście był dobrze.
2: Swoją drogą właśnie
0: pod koniec
2: w tym
0: 2007,
2: momencie...
0: 2007 2x2 GHZ sobie kupić, no to tak było.
1: A nie, no to 2007, tak? A nie, okej. Okay.
2: To
1: tak.
2: Już, no to już było coś. Ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie w tym momencie udostępniłem naszego Skype'a radiowego tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938, nasz numer telefonu.
0: Jeszcze punktualnie.
2: Można dzwonić, dokładnie, równiutko w pół do, jeżeli ktoś chciałby się podzielić swoimi refleksjami dotyczącymi komputerów stacjonarnych i laptopów i dlaczego lubi to, dlaczego tamto.
1: A jak jeszcze słuchają nas ludzie z zagranicy, to... No właśnie.
2: Do Roberta po prostu Mikołaj przyszedł wcześniej.
1: Nie, to już ma trochę czasu.
0: Okay. Przyszedł kilka lat temu.
2: Kilka lat temu, dokładnie.
1: Tak,
2: no to
1: tak,
2: wcześniej.
1: Zdecydowanie
2: wcześniej. Zachęcamy do dzwonienia, jeżeli ktoś chciałby coś na naszej antenie powiedzieć a propos dzisiejszego tematu. Przypominam, dzisiejszy temat to są komputery stacjonarne, ale tak niejako zderzamy je również z laptopami. No bo to jest ostatnio modny temat, laptopy. Na portalu Tyflo Świat przede wszystkim, w serwisie Tyflo Podcast również, w mniejszej ilości, ale jednak także publikujemy różnego rodzaju recenzje laptopów. To szczególnie Michał Kasperczak ma w tym swoje zasługi, bo to jest takie jego hobby. Michał po prostu lubi testować laptopy i jego to bardzo interesuje, dlatego tak właśnie jest. No i dobrze, bo przynajmniej nasi słuchacze mają pogląd na różnego rodzaju modele komputerów. Ze stacjonarnymi jest gorzej, ale tak jak mówiliśmy, to dlatego, że po prostu tych firm produkujących komputery stacjonarne markowe jest mniej.
0: No i ze stacjonarnymi jest przede wszystkim ten problem, że nie ma jakby jednoznacznej takiej konfiguracji. Ze stacjonarnym komputerem jest troszeczkę jak z systemem operacyjnym Linux. Każdy konfiguruje jak mu się podoba. Na jakiejś ewentualnie jednej podstawie, powiedzmy.
2: No i właśnie.
0: W postaci płyty głównej i tyle.
2: I właśnie. I teraz dochodzimy do tematu takiego troszeczkę kontrowersyjnego. Może. Mianowicie, jakie jest wasze
0: BIOS
2: zdanie?
0: BIOS versus UEFI?
2: Nie. To nawet nie to. Mi chodzi o coś innego. Co waszym zdaniem jest lepszą opcją? Komputer markowy, na przykład marki Dell albo HP po reklamie, bo to są przede wszystkim
0: w tym
2: tak, wiodący producenci, którzy de facto oni nie robią swoich komputerów. To nie jest tak, że na przykład kupujemy sobie komputer HP-ka i tam mamy w środku procesor HP-ka. Nie, tam jest jakiś Intel zazwyczaj, ale... po prostu oni te konfiguracje brandują swoim logiem, bo oni je teoretycznie testują dłużej.
0: I to też właśnie chciałem mówić, że z mojego doświadczenia nie za wielkiego, z takimi komputerami zarówno składakami, jak i tymi markowymi, często, na przykład w przypadku HP, jak polecać, to polecać, jak negować, to też negować, często w przypadku na przykład tej firmy, komputer po prostu działa.
2: Tak.
0: Takie ustawienie, taki za przeproszeniem preset, który my sobie wybierzemy, taki markowy komputer HP, dany zestaw, on po prostu będzie działał. Może nie będzie pod nas bardzo ładnie dostosowany, ustandaryzowany pod nas, on nie będzie jakiś tam bardzo nietypowy, ale mniej więcej można coś dla siebie wybrać, jak ktoś potrzebuje takiej mega stabilności i w pewnym sensie pewności, to w przypadku HP na pewno te zestawy 80 parę procent gwarancji, że to będzie fajne.
2: Dell tak samo zresztą. Dell tak samo.
0: Dellami się mniej bawiłem.
2: W ogóle Dell, powiem tak, Dell to są jedyne, no może poza Macami, komputery takie markowe, które widziałem i które się naprawdę wizualnie wyróżniają. To znaczy wizualnie w sposób namacalny. Ujmę to w ten sposób, bo komputery HP to są takie zwykłe, standardowe skrzyneczki, które sobie gdzieś tam stawiamy pod biurko. Natomiast te Dele, no one jednak są czasem troszeczkę tak zaokrąglone, tam jest to logo Dela, no przy HP zresztą też jest, ale te Dele są takie ładniejsze z wyglądu, ja bym w ten sposób powiedział.
0: Tak, tak, Dele są ładne namacalnie, to fakt.
2: Także jeżeli...
0: Komputery stacjonarne, markowe są ładne i bawiłem się takimi. Za to oni na przykład bardzo, bardzo oszczędzają w podzespołach. Tam są na przykład karty dźwiękowe typu Sigmatel Audio albo inne takie, które no działają tak sobie czasami.
2: Natomiast teraz pytanie. Co naszym słuchaczom byście radzili? Jeżeli ktoś zastanawia się nad komputerem stacjonarnym, iść w tą markę, czy jednak samemu coś? A w jakim przypadku samemu coś sobie próbować składać?
0: Samemu próbować sobie coś składać. Ciekawe, czy się Robert ze mną zgodzi. Kiedy chcemy zaoszczędzić na cenie. Trochę. W przypadku komputerów niewiele wymagających. A w przypadku komputerów i użytkowników, którzy chcą czegoś konkretnego, no to przede wszystkim, żeby to mieć już włożone jakby na starcie, będąc osobą niewidomą. Na przykład. Żeby sobie ułatwić w pewnym sensie życie. Jak na przykład nie widzimy danej marki z tym, a tym procesorem i z tą konkretną wersją, ale przy jednocześnie takiej, a takiej ilości pamięci, bo na przykład nie chcemy płacić za więcej, to po co mamy płacić za więcej i ją ewentualnie wymontowywać? Okej, kilku użytkowników teraz powie, że skoro dają mi więcej, no to już lepiej zapłacić i mieć więcej niż chcę, będzie zapas. Natomiast jeśli to ma być komputer na przykład do biura o określonych, konkretnych wymaganiach, albo do jakiegoś studia, czy to dźwiękowego, czy to filmowego, o wymaganiach minimalnych jakichś, to myślę, że wtedy komputery niestandardowe, te za przeproszeniem składaki. Natomiast jeśli chcemy...
2: No, powiedział Robert.
1: Tak, dlatego, że to nie jest tak do końca. Ponieważ ja akurat nie składałem sam komputera, bo wolałem chyba kogoś mądrzejszego od siebie. Bo nie zawsze płyta pasuje do pamięci, pamięć do czegoś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale kogoś mądrzejszego, czyli wybrałeś sobie komputer tak zwany półfirmowy, czyli brandowany przez salon, przez jeden ze sklepów sprzedający komputery. Tak, ja skorzystałem z tej samej opcji, bo ja sobie nie wyobrażam siebie wkładającego pamięć względnie montującego procesor do płyty, przynajmniej w obecnym stanie zaawansowania mojej techniki komputerowej.
1: Ja mam problem z tym, żeby to wszystko spasować, to znaczy...
0: Mówiąc już o właśnie zależnościach, które akurat dzięki markowym komputerom z reguły mamy załatwione już po prostu tak o, z marszu.
1: I też kwestia jest, bo jeszcze przy płycie głównej jest mnóstwo kabelków różnych do podłączania różnych konektorów. To też nie jest takie łatwe i oczywiste.
0: Niektóre są całkiem niestandardowe i trzeba się bawić, bo tak Znaczy tam jest kilka standardów, ale na przykład kilkanaście konektorów jest takiego standardu, a jeden lub dwa będą zupełnie innego, bo akurat
1: tak. Ale powiem tak, miałem już trzy takie półbrandowane komputery, dwa z suwalskiej firmy, jeden z ogólnopolskiej. Powiem szczerze, źle na tym nie wyszedłem, nawet dzisiaj.
0: Znaczy, ja powiem tak, ja mam komputer z firmy ogólnopolskiej. Poprzepychałem się z panami troszeczkę, bo stwierdzili, że mają na to własną koncepcję inną niż ja, ale w rezultacie wyszło i tak na moje, więc komputer działa i jest okej też.
2: Ja natomiast mam komputer markowy, jeden komputer i drugi firmy HP. Jeden to jest jeszcze komputer polizingowy i o tym też można powiedzieć, bo jeżeli, bo to też jest jakaś opcja.
0: Ale to
2: trzeba uważać, to trzeba na to uważać i...
1: Oj, i to bardzo.
2: I za momencik powiemy, tak bo ja też mam coś do powiedzenia w temacie. Tym bardziej, że widziałem ostatnio dwa fajne komputery polizingowe marki Dell. Ale to później. Natomiast teraz...
1: Ale twój komputerek.
2: Mój komputerek w porównaniu, wiesz co, mój komputerek to się jeszcze jakoś trzyma. Natomiast tamte komputerki to było w ogóle cudo techniki. Ale wracając do marki HP, to ja te komputery z czystym sumieniem polecam ze względu na jedną, jedyną rzecz. To już tam nawet nie chodzi o to, że te komputery są stabilne. No bo one są stabilne, to tak powinno być, a wiadomo, różnie z tym jest. Jedne komputery są stabilne, inne komputery nie są stabilne, czasem się coś dzieje. Ja powiem tak, ja kiedyś miałem komputer, który był kupiony w sklepie, też teoretycznie powinno to jakoś w miarę działać. To był komputer kupiony w sklepie nie dla idiotów. Natomiast...
0: Ale taki mega preset, czy taki preset z przełączanymi ustawieniami?
2: Nie, taki mega preset, komputer, który sobie stał i można go było kupić. Ja akurat wtedy specjalnie nie zastanawiałem się, co ja chcę. Ja wiedziałem, że ja chcę komputer, bo ja musiałem mieć komputer, bo ja miałem chwilę wcześniej bliskie spotkanie z piorunem kulistym i po prostu...
1: O, tak.
2: No, i komputer tak. był, i komputer się spalił. W bardzo
0: nie,
2: ciekawy sposób.
0: Komputera nie było, chciałeś powiedzieć.
2: Komputera nie było, komputer się spalił.
1: Anihilował.
2: Dokładnie, więc ja kupowałem go bardzo szybko.
0: Skrzynka ci została na pamiątkę?
2: Tak, gdzieś tam stoi w rodzinnym domu, chyba moja mama kwiatki sobie na niej stawia. Takie co większe.
0: Takie dla ozdoby.
2: Tak, takie dla ozdoby. Taka nowoczesna sztuka, wzornicza. Tak. W każdym razie
0: martwa natura.
2: Tak, ja potem bardzo tego zakupu żałowałem, bo ten komputer ni z tego, ni z owego potrafił się wyłączyć, potrafił się zresetować, no i niestety to już było po okresie gwarancyjnym. Takie coś się zaczęło dziać. No i stwierdziłem, że okej. Trzeba będzie zainwestować w coś nowego. No i zdecydowałem się, bo akurat firma, dla której świadczę usługi IT, tak to określmy, właśnie wtedy też zmieniała sprzęt i ja miałem okazję w końcu popracować, serwisując komputery, stawiając tam systemy i robiąc różne rzeczy na markowym sprzęcie, bo wcześniej to tam też były składaki i to były też właśnie składaki z takich firm ogólnopolskich i powiem szczerze, że to nie działało po kilku latach dobrze. Natomiast te komputery, które...
1: W ilu latach? Bo
2: Po jakichś dwóch latach, po jakichś trzech latach.
1: A nie, no... Nie, u mnie, ja to mówię, komputer 6 lat.
0: Cienko wybrałeś, szczerze.
1: Tak, u mnie komputery 6 lat, po 6 lat chodziły.
0: No ja te co widziałem, to też chodziły tak 4-5, tak spokojnie. Myślę, że gdyby je zajechać odpowiednio, to 7 by chodziły.
1: Tak.
2: Natomiast wracając do tematu tych markowych komputerów, akurat tu było postawione na HP. No i powiem tak, jeżeli chodzi o HP, to jedna rzecz mnie w tych komputerach najzwyczajniej w świecie urzekła. Mianowicie... bezgłośność ich pracy. Tam, proszę państwa, najgłośniejszy jest dysk twardy. Wiatraków praktycznie nie słychać. Ja mam w tym momencie, bywa tak, ja mam dwa komputery HP, stacjonarne, włączone niekiedy 24 godziny na dobę, i ja jestem w stanie bezproblemowo w tym pokoju spać. Przy włączonych dwóch komputerach.
0: Pytanie jak z wydajnością, taką nie taką doraźną, tylko taką benchmarkową wtedy. Czy te cichość tych wentylatorów nie zakłóca tego jakoś tam?
2: Nie, nie. Ja kiedyś sprawdzałem, jak to działa na przyspieszonych obrotach i kiedy trzeba te komputery im nieco ten procesor obciążyć, nie było problemów. Natomiast już rzeczywiście trochę głośniej te wentylatory pracowały, ale to nadal było cicho. To nadal było cicho i te komputery HP po prostu one tak mają. Tam jest jakaś taka konstrukcja, że one są cichutkie. One są ciche, tam są bardzo fajnie dobrane wentylatory, obudowy też podejrzewam, że są dobrane bardzo, bardzo jakoś ciekawie. I to działa. I to po prostu działa. Także... Jeżeli komuś zależy na wydajności, a właściwie nie wydajności, tylko na bezgłośności pracy, no to ja polecam.
0: To
2: ja polecam
0: polecić.
2: Tak.
0: Z laptopami jest zresztą bardzo podobnie. Było przynajmniej na stan półtora roku, dwa lata temu. Teraz nie wiem.
2: Ja powiem w ten sposób, trochę mi ciężko to porównywać, bo laptopy mamy, jakby one są bliżej nas. Taki komputer stacjonarny to jest jednak skrzynka, którą gdzieś upychamy pod biurko i ona sobie tam stoi, więc ten dźwięk do nas dobiega gdzieś z oddali bardziej, ale ja bym powiedział, że no, te laptopy i komputery stacjonarne, one generują podobny hałas. Podobny. Może nawet te stacjonarne są troszeczkę cichsze. Oczywiście mówię tu o HP.
1: No, ja powiem, być może używają jakichś odpowiednich podzespołów, nie, wiatraków. Powiem tak, nie zawsze najdroższe chłodzenie znaczy najcichsze. To
0: albo
1: już wiem.
0: Albo jest konstrukcja po prostu bardzo fajnie przewiewna wewnątrz i nie trzeba aż tak dużo.
2: I jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, bo zapomnę, a to chciałbym powiedzieć, bo to jest ważne dla osób niewidomych, jeżeli chodzi o komputery HP i o to, jak one są wyposażane. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie taką sytuację.
0: Tak, wiem, o czym chcesz mówić.
2: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Kupujecie sobie ten komputer, podłączacie go, zapominacie podłączyć głośników, włączacie ten komputer, a on zaczyna wydobywać z siebie dźwięki. Komputery HP mają wbudowany głośnik. I to nie jest PC speaker. To jest po prostu wyprowadzony gdzieś w środku malutki głośniczek podłączony do zintegrowanej karty dźwiękowej tego komputera. Bardzo fajna rzecz.
0: Gorzej, jeśli się zatnie.
2: To znaczy?
0: Zintegrowaną kartą często, nie zawsze w HP-kach jest Realtek. Czasami bywa tak, że inteligentny jego mechanizm wykrywający, trzeba by na pewno ja coś teraz podłączyłem w gniazdko, albo tamtej zworki nie rozewrze i się nie wyłączy tamto poprzednie urządzenie, albo wysyła ciągle zasilanie na wejście, z którego dawno coś odłączyliśmy.
2: To się zgadza, może tak być. Ja natomiast, muszę powiedzieć, nie miałem nigdy takiej sytuacji. A trochę tych komputerów HP jednak mi przez ręce przeszło. Deli zresztą tak samo. Deli mniej, ale HP-ków mi przez ręce przeszło dużo. No i dużo składaków. To też jest...
0: Różnej maści. Bo według mnie składaki mogą być stabilne i zdarzają się fajnie dobrane składaki.
2: Zdarzają się. Słuchajcie, ja mam do czynienia z taką jedną firmą, która, dla której te komputery stacjonarne jakby serwisuję, robię, instaluję im tam to, co oni chcą, i oni mają powiedziane, żeby po prostu tego nie ruszać. Oni na tym mają pracować. I tam są tacy pracownicy, którzy jednak troszeczkę mają pojęcia chyba o tych komputerach, a przede wszystkim mają pojęcie o tym, że żeby coś działało, to trzeba dobrać sobie w miarę dobry sprzęt, dobre komputery, i to nie mogą być takie najgorsze podzespoły. I kiedy oni mi przysyłają komputer do jakiejś tam aktualizacji, do zrobienia czegoś z nim, to ja po prostu nawet nie muszę tam się zastanawiać, czy reinstalować system. Nie ma takiej potrzeby. Tam jeszcze nie było nigdy sytuacji, że coś tam, jakiś podzespół siadł. A to są składaki. Także mogą być dobre składaki, które tam w tej firmie chodzą przez 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu i to po prostu też funkcjonuje. Także to nie jest tak, że tylko markowe, ale z markowymi trzeba ostrożnie. I trzeba wiedzieć, co się robi.
0: No tak, z drugiej strony ze składakami nie warto brać najtańszego, ale też nie zawsze to, że kosztuje 40 tysięcy, powoduje, że jest najlepszy.
2: A na co zwracać uwagę teraz, w tych obecnych trendach rynkowych? Na co waszym zdaniem warto zwracać uwagę, jeżeli zastanawiamy się nad wyborem komputera stacjonarnego?
0: Troszeczkę zależy, do czego chcemy go wykorzystywać. Według mnie musi to być rozmiar dysku, ale rozmiar dysku na zasadzie też co chcemy. Ja na przykład od razu mówię, ja sobie wziąłem tam 640 talerzową, bo nie będę tam robił wielkich archiwów, bo dysk sprzętowy padnie, ja sobie go łatwo nie wyprowadzę tako, będę sobie musiał zakupić zewnętrzne coś typu kieszeń, no to wtedy sobie coś tam zrobię. Natomiast to jest dysk, który ma być nadane takie wewnątrz komputera, ale nie na C, wiadomo. Natomiast ja zaeksperymentowałem, muszę powiedzieć, i poszedłem w SSD. I jak u mnie za system robi 64-gigowe SSD.
2: Ilu gigowe?
0: 64.
2: Jak jesteś z tego zadowolony, Patryku?
0: Gdyby miało te 16-20 giga więcej, bym się nie obraził. Natomiast z drugiej strony to był mój świadomy wybór, że taka, a nie inna pojemność. Natomiast co by temu nie mówić, na tyle, na ile to chodzi, czyli od końca sierpnia, a tak pełnoprawnie to od pierwszych dni września, ten dysk po prostu działa. Chodzi pięknie, elegancko i to jest ta szybkość. SSD to jest niewątpliwie szybkość w odczycie danych. W samym odczycie tam jest 250 u mnie. 70 jakoś tak mniej więcej. Zapis jest podobny. Natomiast to jest szybkość losowego dostępu. Prawie, że nie ma różnicy, czy to jest pamięć wirtualna, czy to jest RAM w tym momencie, kiedy pamięć wirtualna była ulokowana na dysku SSD. Czegoś robić nie za bardzo powinno, natomiast zrobiłem sobie test po prostu. Zawaliłem możliwie mocno swoje 4 GB RAM-u, które mam w tym momencie w tej konfiguracji. Z racji, że używam systemu 32-bitowego, na to też trzeba zwracać uwagę. Jaki to jest system, czy to jest Windows 7, czy Windows 8 i czy jest 64 czy 32-bitowy?
1: I to zależy.
0: Tak?
1: Ja na przykład jestem zadowolony z 64, pomimo tego, że ma parę niedomagań, ale ma parę future'ów.
2: A dla kogo jest jaki system, może powiedzcie?
0: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Myślę, że 64 bity są w pewnym sensie bardziej uniwersalne dla użytkowników zwykłych.
1: Tak. Bardziej takie dla lamerskie.
0: Nie, tak bym nie powiedział, ale takie no... Już nie lamer, ale jeszcze user. Chcę sobie poglądać filmy, instaluję sobie program. Mam do tego wersję 64-bitową. Chcę przeglądać internet lepiej niż domyślnie, instaluję alternatywną, często wolnoźródłową przeglądarkę. Ma wersję 64-bitową lub tak zmostkowaną, że ona działa na 64 bez zarzutu i działa faktycznie szybciej, umie to wykorzystać.
1: Albo używamy 64-bitowej wersji domyślnej przeglądarki, bo ona jest też domyślnie...
0: No tak, ona jest fajna, ładna, ale nie każdy to lubi i mam tego świadomość jakby. I o tym też mówię. Że no preferencje są jakby różne i 64 w podstawowej warstwie tym preferencjom potrafi sprostać, a nawet już w coraz bardziej zaawansowanej warstwie. Coraz więcej tych programów się robi na 64 bity lub 32-bitowe wersje są tak przebudowywane, żeby jakoś, bo jakoś, ale działały. Zawsze można kombinować z trybami zgodności i to też może pomóc.
2: Ale mamy telefon.
0: Może, nie musi.
2: Mamy telefon, Sławek tak? się do nas dodzwonił, witam.
3: Hej, nie wiem, czy mnie słychać.
2: Słychać cię głośno
0: tak,
2: i wyraźnie.
0: Słychać.
3: Dobra. Wiecie co, jeżeli chodzi o komputery, to moim zdaniem nie warto zwracać uwagę na markę, bo jakbyście przeanalizowali to, z czego one się składają, to tak jakby po prostu ktoś je złożył, ponieważ niestety, ale jak zajrzymy sobie, co zawiera Dell albo co zawiera HP, mówię na przykład o laptopach, tak? To ani płyta główna nie jest Della, ani dysk nie jest Della. Modem jest Panasonica, czy tam Sony, ten modem 3G na przykład. Karta muzyczna masz, kogoś innego, karta sieciowa kogoś innego.
0: I masz, delikatnie mówiąc, świętą rację. Wszystko jest ładnie, pięknie.
3: I teraz chodzi o to, że Dell, czy Sony, czy HP w przypadku laptopów, one mają się różnić wyglądem, one mają przyciągać oko, mają przyciągać czy to człowieka biznesu, czy zwykłego użytkownika, czy na przykład
0: co zresztą kogoś, już kto powiedzieliśmy, bo Dele wyglądają bardzo ładnie.
3: Lubi grać, prawda? Lubi dużo, znaczy lubi korzystać z różnego typu gier, no to też musi dla niego ten laptop jakoś tam inaczej się prezentować. I dlatego też między innymi Dell ma te nakładki, czyli można zmieniać sobie obudowę, znaczy tą wierzchnią pokrywę. Tak, Sony, tak, Vaio ma na przykład różne, różnokolorowe laptopy. Ja
0: posiadam, podobno śmiesznie to wygląda.
3: Co, teraz, jeżeli mogę, to wam powiem, co u mnie na przykład zadecydowało o tym, że wybrałem Della XP Studio, na przykład taki komputer, laptop. Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to dysk twardy, którego prędkość jest 7200, co tak, wyróżnia właśnie
0: Dell chyba jako jedyny dodaj do laptopów 7200, nie, nie wiem jak
3: tak,
0: HP.
3: Tak, Dell i HP też, HP
1: też. Samsung też w tych najnowszych serii 5.
3: Mhm. I jeszcze 5. Zadecydowało to, że ma tutaj wejście na Express Card. Co teraz już właściwie się z tego wycofują producenci i
0: bo mało urządzeń na to powstawało.
3: Tak,
0: niestety.
3: Tak. I mamy USB 2 i tam powiedzmy i USB 3, tak? Natomiast już nie ma tego Express Card. Mi się to akurat przydaje, bo moja konsoleta, duża konsoleta Presonusa działa na FireWire.
0: Dźwięk.
3: Tak, ja nie byłem pewien, czy FireWire taki na pokładzie komputera, czy on będzie zaakceptowany przez konsoletę, więc stwierdziłem, że lepiej mieć ten Express Card i możliwość wyboru kontrolera FireWire na Express Card w razie, gdyby konsoleta nie
0: chciała
3: działać.
0: Takiego, który konsoleta akceptuje, pewnie jakiś Texas Instruments albo coś takiego.
3: Tak, takie rzeczy. I teraz jeśli chodzi o komputery stacjonarne markowe, jest dokładnie to samo. No, po prostu ma przyglądać, znaczy ma przyciągać wyglądem. Natomiast w środku te tak zwane bebechy są przeróżne. Generalnie
0: ja się zupełnie zgodzę, tylko tu jest kwestia taka, o której
2: jest kwestia doboru. Tu jest kwestia
0: Robertem, że to jest kwestia właśnie tylko i wyłącznie doboru, tak naprawdę, i wyglądu zewnętrznego.
2: Bo oczywiście możemy sobie pójść do sklepu, złożyć jakiś zestaw, każdy zestaw, i w zasadzie teoretycznie ta architektura komputerów PC jest tak zaprojektowana, że w zasadzie co my byśmy tam nie poskładali, jeżeli to jest zgodne technologicznie, czyli jedno do drugiego pasuje, jakieś tam prędkości magistral są zgodne, to nam to będzie działać. Tylko są takie niuanse, których tak naprawdę niekiedy nie jesteśmy w stanie przed zakupem wyczuć i wykryć, że coś nam może jednak nie działać. Ten komputer na pierwszy rzut oka może pracować dobrze, a w pewnym momencie może na przykład zacząć resetować się system i podobne rzeczy mogą się zacząć dziać, gdy no, teoretycznie wszystkie komponenty tego komputera są sprawne, ale coś tam z czymś nie działa. Oczywiście to jest rzadkość. To jest rzadkość.
0: Na przykład płyta główna tak sobie lubi niektóre typy pamięci, niektóre marki.
2: Dokładnie.
0: Bo tak.
2: I marki tych komputerów, takich właśnie jak Dell czy HP, mówię o komputerach stacjonarnych, oni po prostu dają swoje logo, zaświadczając, że oni te konfiguracje wytestowali.
0: Od razu mówię, to jest w jakimś tam stopniu. My nie lobbujemy w tym momencie za komputerami markowymi, ale są pewne sytuacje,
2: w których one się sprawdzają.
0: To jest szybsze, tak, to jest wygodniejsze.
3: Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o komputery, to w tej chwili się bardzo mocno jednak stawia na jego możliwości graficzne, prawda? I tak, też tak. Dlatego między innymi chyba lepiej jest, jeżeli chodzi o komputer stacjonarny, żeby go jakoś tam skonfigurować samemu, ponieważ po co mamy płacić za grafikę 400-500 zł, czy nawet 1000 zł, skoro nam tak naprawdę nie jest potrzebna i możemy mieć grafikę
0: dlatego też sam to robiłem i sam konfigurowałem, znaczy w sensie tak jak Robert, tutaj miałem pół preset w pewnym sensie.
3: Jeśli chodzi o co jeszcze, na przykład mógłbym tutaj polecić z wentylatorów do stacjonarnych komputerów, jeśli ktoś by na przykład sam składał, to jest taki wentylator na procesor, razem z radiatorem się go kupuje, Ninja. I teraz jest Ninja Plus. To jest ogromny radiator, który ma taką wydajność, że praktycznie Skite, można...
0: Tak, wiatr... Skite, tak. Bardzo ładne chłodzenie. Widziałem,
1: bardzo dobre
0: pracuje.
1: Chłodzenie, tak. To... I ciche.
3: Tak. Także to jest do tego stopnia wydajne, że nawet można ten wiatrak w ogóle wyłączyć. Ja nawet to testowałem. I ten radiator znakomicie sobie radzi z tym ciepłem, które jest generowane przez procesor. I póki co, no nic lepszego od tego wiatraka, znaczy od tego radiatora nie ma. Są różne oczywiście propozycje na rynku, ale oni ciągle rzeczywiście wygrywają. Ciągle otrzymują jakieś złote medale na różnego typu targach elektroniki. Jest to świetna, rzeczywiście bardzo wydajna rzecz. I jeszcze chciałem się odnieść do kart muzycznych, żebyście się nie dali nabrać na takie parametry typu właśnie 192 kHz, 24 bity i tak dalej. Dlatego, że w Ameryce się testuje w tej chwili na przykład konwertery, gdzie na sali są testowane różne osoby i słuchają sobie dźwięku, który jest emitowany przez na przykład kartę, która ma 192 kHz albo 48 czy tam 82, i okazuje się, że tak naprawdę nikt tego nie słyszy. Oczywiście są jakieś tam spekulacje na ten temat, a ponieważ można spekulować, no to się spekuluje. A ponieważ się spekuluje, więc ludzie od marketingu to świetnie wykorzystują. Znaczy, i w tej chwili w studiach się używa 48-24 i na tym się praktycznie kończy, ponieważ nawet na najlepszych konwerterach po prostu i zwyczajnie nikt tego nie słyszy. Naukowo nawet tego nie stwierdzono. Ja mam DVD instruktażowe wydawane przez ludzi, którzy wykładają na co dzień na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych na wydziałach audio. No i taka jest rzeczywistość, także nie dajmy się zwariować.
0: I masz 100% rację, tylko kwestia jest taka, że na przykład rzeczy dziwne, bo ja jestem gdzieś tam zwariowany na punkcie dźwięku, ale nie tylko od strony muzycznej. Jakby dużo mniej mnie interesuje gdzieś tam komponowanie muzyki, prędzej już produkcja i obróbka i realizacja tego wszystkiego, niż samo komponowanie tej muzyki. Ale też i właśnie techniczna strona, czyli te wszystkie konsole, te cyfrowe, analogowe i tak dalej, kompresory, procesory, wszystko. I w tym radio. A w radiu 192 przydaje się na przykład do emisji RDS-u. I tutaj w pewnym sensie zahaczyłeś chyba nie do końca nawet świadomie o prawdę, że marketing jest nawet w 192 realnych kilohercach, bo do wygenerowania RDS-u, jak wiesz, albo i niepotrzebne jest 176, 400 lub 192, w zależności jak to chcemy robić.
2: A są programy, które są w stanie nam wygenerować właśnie ten pilot RDS, podając odpowiedni sygnał na kartę. Tylko ta karta musi to przenieść.
0: Też mówię o... Ta karta musi to przenieść,
3: tak, ale to
0: i wiele kart z zadeklarowanym 192 tego nie robi. Dlatego nieświadomie zahaczyłeś o rację marketingu.
3: To już nie mówicie o dźwięku, tylko o wartościach nadpisanych. No to już jest trochę co innego na RDS, a...
0: Znaczy wartości nadpisane jak wartości nadpisane. Ja nie mówię w tym momencie o oversamplingu. Tam jest realne 192 potrzebne, bo RDS to w fizycznym FM-ie, w fizycznych falach ultrakrótkich, jest pasmo od 57 kHz w górę. Mhm. Więc
3: no, ale to już
0: od 57
3: nie ma
0: do 92
3: to
0: tam z kawałkiem.
3: To jest skomplikowane. Się robi to skomplikowane dla słuchaczy.
0: Z ciekawości w jednym z Sandblasterów live'ów 96 kHz, które oni deklarują, jest tylko po to, że karta ma wbudowany oversampling czterokrotny, więc jak mamy 48 czterokrotne, zrobimy 96, mamy 48 ośmiokrotne i z tego wynika 96, które tam jest.
2: No tak, dlatego jeżeli, jeżeli ktoś się interesuje już takimi zagadnieniami, to po prostu musi zwracać na to uwagę. Także uczulamy naszych słuchaczy, jeżeli mieliby zamiłowania właśnie na przykład do zabaw z RDS-ami. No bo nie da się ukryć, że gdzieś tam grono Tyflo Podcastu, słuchaczy Tyflo Podcastu, to są też ludzie interesujący się radiem i podobnymi rzeczami, więc myślę, że to
3: jeszcze,
2: jak najbardziej
3: jedną rzecz chciałem jeszcze zwrócić uwagę. Tak, słuchamy. Miałem kiedyś do czynienia z laptopami polizingowymi. I zauważyłem jedną ciekawą przypadłość. Otóż poprosiłem człowieka, który sprzedawał tego laptopa, żeby jednak zainstalował tam system, zanim ja go kupię bądź nie. I faktycznie
0: chociażby ten człowiek się zgodził.
3: I przyszedłem na drugi dzień i zainstalowałem na tym systemie na Windowsie XP gadacza. No, wydawało się, że ten laptop jest dość szybki, no powinien być teoretycznie. Okazało się, że się strasznie żółwił. No i pytam się tego człowieka, jak to jest? No, jeżeli pan wczoraj

0: ceny. Stąd ta cena właśnie wynika.
1: Ale zwykły duży szkodnik tego nie zauważy. Kupiłem sobie nowy komputer, tanio, poleasingowo, tak, fajny.
0: Tak. Tak.
2: A szczególnie taka rzecz rzeczywiście może mieć miejsce w przypadku laptopów. No te komputery, jednak z nimi się chodzi. Nie daj Boże, gdzieś się stuknie, puknie, coś tam zrobi, nie wiem. To są szczególnie komputery poleasingowe, to są odkupywane od firm. Gdzieś powiedzmy, no nie wiem, jakiś dyrektor firmy ma jakiegoś, dajmy na to, w domu kota perskiego, który lubi gubić sierść i gdzieś tam tej sierści trochę może być gdzieś nawet w tym laptopie.
1: W wiatraku.
2: Dokładnie, no to są takie rzeczy, które po prostu akurat ja bym szczerze powiedziawszy poleasingowego laptopa nie kupował, bo to jest no ryzyko i to spore ryzyko, aczkolwiek jeżeli...
1: Dużo większe niż poleasingowy komputer
2: stacjonarny, dokładnie, aczkolwiek ostatnio widziałem
1: komputer stacjonarny też trzeba uważać.
2: Dosyć ciekawą ostatnią ofertę widziałem, jeżeli kogoś by to interesowało, ale to bardziej jako taką ciekawostkę. Widziałem poleasingowe, te tak zwane toughbooki. Czyli to są komputery projektowane specjalnie na przykład dla wojska i dla podobnych instytucji. Kiedyś one kosztowały jako nowe 20 tysięcy złotych, teraz kosztują 1000.
0: No proszę.
3: Toughbooki, tak?
2: Dokładnie.
1: Ciekawe w jakiej stanie.
3: A propos tych 192 kHz, to ja chciałem powiedzieć tylko jedno. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale jak się instaluje nowe drivery do systemów, teraz na przykład do siódemki, to zawsze to jest ustawiony format domyślny 192 kHz i coś tam.
1: Dlatego, że on sobie wykrył, że widocznie karta to w teorii obsługuje.
3: Ale po co? I teraz słuchaj, przykład radio na N, radio, znaczy na Nostalgia, które postawiło sobie na takich 192 kodek i teraz ma taki oversample, że się nie da słuchać.
1: Nie, ja myślę, że to jest Simplecast akurat i aplikacja, z której oni nadają, albo coś takiego, oni z czegoś samoskiego nadają.
2: No i teraz to dopiero weszliśmy w techniczny żargon. Dobrze, Sławku, bardzo serdecznie dziękujemy ci za telefon.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy. Dzięki. Za głos w dyskusji, pozdrawiamy i do usłyszenia. Czekamy oczywiście na kolejne telefony. A jakże, tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie, 223988027, wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu. I tak oto minęła nam pierwsza godzina i to pierwsza godzina naszego spotkania minęła jakieś 7 minut temu. Więc ja teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego oddechu i do tematu komputerów stacjonarnych i laptopów, bo one też się gdzieś tam przewijają od czasu do czasu. Wrócimy już za chwilę.
1: Za chwilę.
2: Podcast. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu w Radiu N. Dziś rozmawiamy o komputerach stacjonarnych. Robert Łabęcki i Patryk Faliszewski dziś wspólnie ze mną tę audycję prowadzą, a w międzyczasie cały czas...
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: O, dziękuję bardzo. A w międzyczasie jeszcze ostatnie szlify, no ostatnie, przedostatnie powiem tak, przeprowadzamy przedostatnie szlify związane z transmisją konferencji Reha for the Blind in Poland. 10. edycja tej konferencji organizowanej przez Fundację
1: Szansa.
2: Jak coś
1: się rozwali, to na nas.
2: No, cicho. Niech się nie rozwala. Niech się nie rozwala. Nie, zapraszamy bardzo serdecznie, zapraszamy dziś.
3: Wkrótce pojawią się linki.
2: Tak, wkrótce pojawią się linki, może nawet dziś lub jutro pojawią się te linki, tylko musimy jedną rzecz jeszcze zrobić, bo
3: na chwilę... No, jeszcze więcej niż jedną.
2: No, ale żeby te linki upublicznić, to musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. To... Dokładnie, ale to sobie poza anteną to będziemy robić. Was natomiast na antenie będziemy raczyć naszymi dywagacjami na temat komputerów stacjonarnych. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to można. Antena jest do waszej dyspozycji. Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Telefon stacjonarny 223988027, wewnętrzny 938. Można dzwonić do 21:00. Tu jesteśmy i będziemy opowiadać o naszych jakichś tam doświadczeniach z komputerami stacjonarnymi. Jeszcze tak a propos markowych komputerów, to muszę powiedzieć jeszcze a propos Deli, że te Dele, no to już nie są aż takie ciche. One potrafią być głośne, szczególnie na starcie. Nie wiem, czy ty, Patryku, mając kontakt z Delami, się z tym zetknąłeś.
1: Tak, to był dość stary i już troszkę użyty Del. To był rok 2008.

0: Ósmy Delbus 2000 chyba czwartego czy piątego, więc on już był leciwy i to troszeczkę inne było wszystko technologicznie. Tak, no tego Dela było słychać. Szczególnie na starcie on tak robił trochę jak stare takie zużyte składane komputery, czyli on dość mocno buczał, po czym się już statkował po kilku minutach.
1: To ja powiem coś innego. Ja spotkałem się z Delem, który robił mniej więcej tak. Wciskamy power. No i teraz już mnie bramka chwyta.
0: A, w tym sensie.
1: Tak. I już była cisza. Była cisza.
0: Ale to tak jest zawsze. To jest test wentylatorów z BIOS-u przeprowadzony. Troszeczkę jak w laptopach.
1: Tak, ale zgadza się. Ale właśnie HP-ki nie zauważyłem, żeby to robiły. I stacjonarki takie składane też nie zawsze to robią. Więc...
0: Moja nie robi na przykład.
1: No właśnie.
2: Moja też nie.
0: Co nie zawsze jest dobre, bo czasami po kilku sekundach dowiadujemy się, że jest CPU fan error z BIOS-u. Pisknięciem.
1: Zgadza
0: ale...
1: się. Ale... To ja proponuję...
2: coś F1. Zacząć.
0: Tak, F1 to ja i teoretycznie Escape. Może... I teoretycznie teraz może działać. No aczkolwiek to jest mniej bezpieczne wtedy, wiadomo.
2: Nie, trzeba F1, Escape, dwa razy Enter i po sprawie.
1: To ja proponuję, żebyśmy teraz wrócili do opowiadania o konfiguracjach komputerów stacjonarnych. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Patryk wspomniał o dysku.
0: Ja wspomniałem o dysku, zarówno o pojemności, chociaż to jest mniej istotne, i o typie tego dysku. Czy decydujemy się na dysk normalny, talerzowy, czy na SSD?
1: Dysk. Oczywiście już od kilku lat dyski nie są montowane za pomocą tych takich tasiemek szerokich, ID tak zwanych. Teraz już mamy do czynienia ze znacznie szczuplejszymi kabelkami w środku, czyli SATA.
0: Aczkolwiek ja mam sentyment do ID i do RAIDów.
1: Ja tu mam nawet taki, słuchajcie, mam tu taki nawet, o! Taką tasiemkę ID. No, taką tasiemkę, taką zużytą akurat. Taka już trochę zużyta ta taśma, gdzieś tam sporo przeszła w jakimś komputerze. Taki długi kabel, no długi. Dosyć długi i to się montowało. Tak, montowało się w ten sposób, że można było dwa urządzenia do tego podłączyć, bo ona w połowie też miała taką wtyczkę. No i to się montowało do kontrolera i ten kabelek sobie tam... Właśnie, tak sobie działa.
2: Ale powiem szczerze, że podobne taśmy są wskaziowe. Kiedyś były, tylko troszkę bardziej szersze. Ale no dobrze, że się z tych taśm rezygnuje, bo one były ciężkie w produkcji i były dość drogie.
1: Wiesz co? Tak, tylko ja kiedyś się zastanawiam z taką opinią, że te kabelki SATA są jednak mniej wytrzymałe niż te taśmy.
0: Co niestety tak. Może być prawdą.
2: Ale to jest celowo zrobione, tak. Bo gospodarka musi się kręcić. Nie mogą zrobić wszystkiego super wytrzymałego, tylko po prostu kupuje się następne, tak?
1: Jedyne na co bym zwrócił uwagę, to żeby, jeżeli mamy te taśmy, to lepiej niech one będą z tym tak zwanym klikiem, bo się spotkałem z taśmami, które są bez klika, czyli bez takiego zatrzasku.
2: Z kablami SATA.
1: Dokładnie, z kablami. No, kable albo tasiemki, bo taśmy to nie są na pewno, ale to są kabelki, kable takie szczupłe.
0: Taśmy to były z Kazi, tak. To były duże.
1: I kable SATA po prostu, jeżeli nie mamy tego takiego zatrzasku, to może się nagle okazać, że dysk nam się odczepił, bo komputer trochę nam się tam przesunął, albo my ten komputer przesunęliśmy i coś nam się odczepiło, a już widziałem kiedyś taką konfigurację, słuchajcie. Przychodzi do mnie komputer, uruchamiam go, no i oczywiście klient twierdził, że przed tym, że wysłaniem go do mnie, wszystko działało. Nagle, no, że nie ma dysku twardego. System nie widzi dysku twardego. No więc zastanawiam się, co może być, otwieram pudło całe, no i co się okazuje? Taśma odczepiona od kontrolera. A właściwie kabelek, ten SATA, odczepiony od kontrolera. No niestety, bywa i tak.
2: Bywa.
0: Cóż.
2: Trzeba było przyczepić?
1: Trzeba było przyczepić i zadziałało oczywiście i później można było już robić to, co robić należało. Więc to są takie rzeczy. Dyski twarde już na SATA. A powiedzcie naszym słuchaczom, bo ostatnio jest takie modne, że komputer posiada port ESATA. No i co to nam daje?
2: Znaczy, wychodzi już.
1: Wychodzi już?
2: USB 3.0 zdominowało ESATA, niestety. Znaczy, no w sumie dobrze może. ESATA to jest tak zwana SATA zewnętrzna, czyli coś, dzięki czemu możemy podłączyć...
0: Takie coś, co wygląda trochę jak... To wygląda trochę jak USB albo jak HDMI, takie śmieszne wejście dla... w opisie.
2: Tak, dokładnie. Ono jest troszeczkę szersze i... no i ono ma taki tam swój... no swój SATowy kabel. Znaczy... generalnie to jest tak, jak ja... kupowałem obudowę, to dostałem taki kabelek ESATA w prezencie. Natomiast dlaczego to ESATA było? Dlatego, że to był dużo szybszy transfer danych niż USB 2.0. I to była taka troszkę rewelacja.
0: A porównywalny z USB 3.0. To było takie zastępcze coś.
2: No nie. A teraz się okazało, że USB 3.0 jest szybsze.
0: No jest.
2: Szybsze. I po prostu z ESATA będzie się powoli wychodzić. Dlatego, że pierwsze to złączenie było do końca bezpieczne, to raz.
0: No wiadomo.
2: Po drugie, te kable były krótkie. USB 3.0 jest... te kable są dłuższe, one są grube, ale one są zdecydowanie dłuższe niż w SATach. Niż w ESATach. I w SATach jakichkolwiek. Dlatego się będzie wychodziło z tych ESAT. No generalnie już się wychodzi, no. Co prawda ja jeszcze mam tam jedno wejście takie skombinowane z USB 3.0, SATA i USB 3.0 w jednym, no ale generalnie się z tego wychodzi. Natomiast no kiedyś była to alternatywa, tak? W 2007 roku, jak się miało ESATę, to było siepanem, prawda? Bo naprawdę mogło się mieć szybkie transfery. I ten dysk praktycznie chodził prawie jak SATA 2.0, no. troszkę nawet szybciej.
1: To jakie jeszcze złącza, jakie porty w nowoczesnych komputerach stacjonarnych możemy spotkać? Co tam jest ciekawego? No wiadomo, USB 2.0, USB 3.0 to już jest standard. Jak to jest z płytami? Zazwyczaj to jeszcze nie jest tak, że są wszystkie porty USB 2.0, prawda? 3.0,
0: nie, jest,
1: przepraszam.
0: Jest część 3.0, część 2.0.
2: Część 3.0, część 2.0, tak.
0: A niektóre, nie, czego nie polecam, ale niestety nie będę umiał wymienić wszystkich tych płyt. Ja to widziałem w jednej z płyt, chyba Asusa, ale dość starawej już. Jest USB software'owo kontrolowane, czy ma być 2.0 czy 3.0. Ten kontroler jest jakoś wyżej poziomowy i to wcale tak sobie to działało. Bo na przykład mój dysk logował się jako 2.0, system mógł z niego coś czytać, załadował się system, było dum-dum, na nowo i system widział to jako 3.0 dopiero.
1: No tak, to rzeczywiście mało ciekawe rozwiązanie.
0: Natomiast to był jakiś przejściowy, to były chyba jedne z tych pierwszych płyt. Na Ivy Bridge'u ja takiego czegoś nie doświadczam. To jest chipset z procesorów Intela kolejny, jakby kolejna generacja i między innymi To się wrzuca w płyty, że tak się wyrażę. I no to już działa.
1: Więc mamy porty USB. I co jeszcze obecnie w komputerach stacjonarnych?
0: HDMI do obrazu.
2: Tak, HDMI.
0: HDMI to jest w zasadzie dzisiaj standard.
2: Tak.
0: Powoli zauważam, że w zewnętrznych kartach gdzieś tam próbuje się odchodzić od VGA, od klasycznego tego dziurkowanego wejścia podobnego do RS2 czy 2, DSUP, tak.
2: DSUP to się nazywa. No i jeszcze jest wejście DVI, które przez jakiś czas było popularne, ale nagle się jakoś skończyło. Chyba też nie zdało jakoś egzaminu, zostało wyparte HDMI na to miejsce.
0: Są wejścia DOSLink jeszcze.
2: Tak, dokładnie.
0: To są takie cyfrowe.
2: DOSLink, albo DOSLink, tak, cyfrowe. Tak. Cyfrowe. No i jeszcze mamy FireWire, które
0: tak,
2: tam
0: nie wszędzie, ale mamy.
2: Tak. Które jedno tam, u mnie tam jedno jest. ESATA też jest jedno, się zachowało. Bluetooth coraz częściej spotykany w płytach.
0: Tak.
2: W komputerach stacjonarnych.
0: Nie wszędzie, ja na szczęście nie mam.
1: A dlaczego
2: ja nie
1: mówię
2: o tym, czy szczęście, czy nieszczęście?
0: Dlatego, właśnie, że jak będę chciał sobie coś dostosować i zmienić ten interfejs, to generalnie nie muszę się kombinować z tym. Poza tym to są dodatkowe komy.
1: A no tak, bo Bluetooth ma coś takiego, że on sobie dodatkowe porty szeregowe rezerwuje na różne swoje operacje. Tak. Ale powiedzcie mi tak naprawdę, skoro jesteśmy przy Bluetoothie, używacie tego często? Bo ja mam wrażenie, że to jest taka technologia, która jest wszędzie i która wydaje się taką technologią bardzo popularną, ale jak przychodzi co do czego, to jednak paradoksalnie mało osób z tego korzysta.
0: Znaczy inaczej, no ja na przykład, że mam telefon jeszcze symbianowy, to ja sobie często wysyłam jakieś różne rzeczy.
2: Ja też na przykład łączę sobie telefon
0: po Bluetoothie,
2: bo nie chce mi się kabla tego podłączać.
0: Natomiast
2: podłączać sobie używam
0: to
2: tego.
0: Jest...
2: Czasami robię sobie taki numer, że telefon sobie puszczam przez głośniki tutaj od komputera, bo w telefonie jest Nokia Internet Radio, więc telefon łączę sobie po Wi-Fi. I sobie puszczam, ponieważ tam jest tych stacji więcej i łatwiej się je odszukuje, a że telefon
0: gra. To jest dopiero test wydajności dla Nokia 52, którą
2: mam. Tak.
0: Baterie je po prostu jak głupie.
1: Ale, jak iPhone.
2: Ale działa.
1: Podejrzewam.
0: Ale działa. Wi-Fi, Bluetooth i jeszcze profil A2DP przy Bluetoothie, czyli ciągła transmisja w jednym, no to jest pokaz siły tego telefonu, plus internet radio.
2: 8 godzin
0: muzyki, które...
2: grania.
0: Tak, 8-9 godzin.
2: Jakby ktoś się dał. A normalnie telefon 2 tygodnie trzyma.
0: Tak, co najmniej.
2: Żeby nie
0: było. Da się wyciągnąć więcej. Ale...
1: Czyli mamy Bluetooth w komputerach stacjonarnych, mamy jeszcze co? Czasem się pojawiają chyba bezprzewodowe karty sieciowe, o dziwo, wbudowane.
0: Tak.
2: Czasem
0: nie
2: się
0: mam,
2: pojawia Wi-Fi.
0: Nie mam, więc się nie wypowiem jakie
2: ja
0: i
2: też
0: czy to fajne,
2: mam.
0: Natomiast...
2: I wiem, że się od tego odchodzi. Się od tego odchodzi z kilku powodów.
0: No ja myślę, że jest jeden najistotniejszy.
2: Aha, no to może ty wymień ten najistotniejszy, a ja to
0: chyba, że masz coś innego. 2,4 GHz to jest częstotliwość dość wysoka, więc fizycznie wszystkie podzespoły komputera sieją, robiąc sztuczne zakłócenia. Karta wewnątrz, jeśli nie ma jakiejś antenki zewnętrznej, średnio ma rację bytu, bo jest zakłócana pierdołami z komputera, który i tak próbuje filtrować. W przypadku słabszych sygnałów sieci to średnio ma rację bytu.
2: No to powiem tak, część masz rację, ale część nie, ponieważ każde z tych kart wbudowanych Wi-Fi mają antenki te zewnętrzne, ale nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że Bluetooth jest technologią krótkiego zasięgu. Natomiast o Wi-Fi już tego tak bardzo nie można powiedzieć. Ono w zasadzie powinno być tak do 300 metrów, powinno być.
0: Ja nie wiem, jak jest administracyjnie. Wiem, że możliwe jest nawet do kilometra z kawałkiem, tak?
2: No właśnie. O tym mówię. I dlaczego? Z takiego Wi-Fi nieświadomie włączonego można dostać parę fajnych rzeczy niechcący czasami, albo...
0: Znaczy, no ale my teraz nie mówimy o tetheringu jako takim, tylko o odbiorze Wi-Fi. Nie mówię o hotspocie w tym momencie, o access pointie.
2: To znaczy, no i odbiorze i o, bo można i o access pointa z tego zrobić, jak się ma taki ten wirtualny Wi-Fi taki...
1: No tak, ale to samo tego... jest w laptopach, więc dlaczego od tego się odchodzi w stacjonarnych?
2: Prawdopodobnie też z powodów, o których powiedział Patryk.
1: Przede wszystkim, bo Robercie, to o czym mówiłeś, no to tak samo może dotykać posiadaczy laptopów, a raczej nie wyobrażam sobie, żeby w laptopach rezygnowano z Wi-Fi.
0: Jest to było, nie było dla pewnej grupy użytkowników dobrodziejstwo. Duże.
2: No tak, w laptopach, no i laptop przenośny, prawda, przenośny komputerek, szukamy Wi-Fi, tak, jak jesteśmy gdzieś tam.
0: Oczywiście, dokładnie to robię.
2: Szukamy Wi-Fi, może się uda podłączyć, prawda, albo słuch.
0: Oczywiście, bo to raz się udaje.
2: I wtedy...
0: Tak.
1: I wtedy po prostu
2: wtedy jest.
1: Można sobie pokorzystać.
2: Ale fakt, nie wiem dlaczego tak jest, laptopy nie sieją, albo bardzo mało sieją. Stacjonarki robią to po prostu koszmar.
1: No ja podejrzewam, że to jest kwestia projektowania tego typu urządzeń, może ze względu na to, że laptop jest bliżej nas, jak sama nazwa wskazuje, trzymamy go na przykład, nie wiem, gdzieś tam na podołku chociażby i co? I w tym momencie, kiedy ten laptop by tak siał mocniej, no to na nas to by bardziej oddziaływało. A komputer stacjonarny, no raczej nie trzymamy go na kolanach, prawda?
2: No w każdym razie sprawdziliśmy to ostatnio z Patrykiem, położyłem... Normalnie mam sygnał 6 kresek na 3G, położyłem telefon na komputerze stacjonarnym, spadł mi do 2. Więc, że tak powiem, byłem pod wrażeniem.
1: Więc komputer stacjonarny po prostu potrafi siać. No i teraz...
0: Niekoniecznie zboże.
1: Dokładnie.
2: Tak.
0: Tak.
2: Jakie jeszcze... To oczywiście karta muzyczna, wiadomo, te złącza audio, a to są standardowe.
0: SPDIF-y, jacki, opcjonalnie czyncze.
2: Tak.
0: Czasami SPDIF-y na jackach, czasami na czyńczach. Nie pamiętam, jak się ten standard na jackach teraz nazywał. On jest taki, że który z jacków może robić za wejście lub wyjście cyfrowe.
2: Jakieś elektryczne, dość elektroniczne, chyba elektryczne, coś elektryczne.
0: Są optyczne i elektryczne, tak.
2: To dokładnie, także to. Jakie jeszcze wejścia można znaleźć? No, nie mówię o tych portach COM,
1: bo tego już w zasadzie nie ma.
2: Kupić. Tak,
0: to ja na przykład sobie dokupowałem opcjonalnie komy na śledziu, bo przewiduję możliwość cały czas korzystania z syntezy sprzętowej względnie eksperymenty typu wysyłanie danych różnego typu do różnych urządzeń po tymże porcie COM.
2: No ja cały czas z takiego portu
0: korzystam. Bo wbrew pozorom w programowaniu różnych dość starych lub mega specjalistycznych urządzeń to nie robi się tego przez Bluetooth ani USB, tylko cały czas RS-232 jednak jest w użyciu.
1: A jeżeli się robi przez USB, to i tak jest to przejściówka na port szeregowy.
0: Tak, gdzieś tam fizycznie to jest kontroler portu szeregowego ciągle.
1: Bo po prostu tak jest prościej. Najzwyczajniej w świecie.
0: Przede wszystkim jest prościej to napisać.
1: Dokładnie.
0: I wysłać coś na port taki szeregowy
1: niż na USB.
0: Tak.
1: Zgadza się.
0: Pisać cały ten sterownik, klasę urządzenia, potem i tak dalej. Przecież to dla rzeczy typu na przykład syntezator sprzętowy, no niby można by było. Czy dla jakichś tam modemów. Okej, okay, ale dla urządzeń typu procesor dynamiki, no jako co on ma być widziany w tym menedżerze urządzeń? To tak śmiesznie by było. To w sumie dla mnie logicznym jest ten RS. Ciągle użyty.
1: I teraz powiedzieliśmy już o złączach, to teraz może powiedzmy...
0: Tak pokrótce, jeśli o czymś zapomnieliśmy, to słuchaczy prosimy o sprostowanie.
1: O sprostowanie, dodanie. Właśnie. Może wasze komputery, wasze płyty główne posiadają jakieś inne jeszcze ciekawe rzeczy, o których nie powiedzieliśmy. A teraz może o obudowach co nieco powiedzmy, bo mamy no jednak ileś rodzajów tych obudów, prawda?
2: Gadżeciarskie, funkcjonalne i byle jakie.
0: Biurkowe. I byle jakie. Dokładnie.
1: Tak. No tak, ale mamy, ale tak naprawdę komputer stacjonarny może stać.
0: Chodzi o typy. Co
2: może
0: są,
2: leżeć.
1: Może leżeć.
0: Tower, big tower, desktop i tak dalej. O typy tych obudów.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: I czym, to powiedzmy może pokrótce, czym to się różni i z czym to się je?
2: Xenophon. To jest tak, big tower to jest największa obudowa dostępna. Generalnie używana w serwerach, albo jak ktoś sobie chce, bo na przykład tak.
0: Duże, szerokie coś.
2: Niekoniecznie wygodne, żeby tam grzebać w środku. To ja wiem, bo kiedyś sobie zażyczyłem. To potem byłem niezadowolony, bo i duże było, i niewygodne do różnych moich eksperymentów. Potem mamy, ale jak ktoś lubi, to Big Tower jak najbardziej. Są przewiewne i w ogóle takie duże. Ktoś lubi, to dlaczego nie? Potem mamy Midi Tower, czyli średnią budowę, najczęściej spotykaną w domach w tej chwili. I mamy Mini Tower, tak zwane, bardzo często spotykane w hipermarketach komputerki, malutkie. Stojące malutkie, ale mniejsze niż te proponowane przez salony te brandujące.
0: Ogólnopolskie. Dlatego mój jest towerem.
2: Jest Midi Tower akurat.
0: Znaczy no też mój, też.
2: Midi. Midi tak, spokojnie wystarcza.
0: Taki, dokładnie. Nie ma co.
2: Użytkownika, nie ma co sobie tego.
0: Dość wysoki, ale nie za szeroki taki.
2: Tak, nie za szeroki, taki akuratny. żeby to pod pachę, żeby to pod pachę wziąć. Potem mamy obudowy typu desktop. Czyli
0: to są
2: leżące.
0: Biurkowe stojące takie, znaczy leżące. Na biurku. Takie.
2: Tak. Tutaj często się spotyka te komputery leasingowe z takimi obudowami.
0: Bo takie lubią firmy. Takie komputery są wygodne do firm, zauważyłem. I takie komputery często same z siebie mają głośnik.
2: Tak, ale...
0: Przynajmniej te starsze. Teraz już to się chyba zmieniło, ale...
2: Ja powiem tak, ja przestrzegam przed kupnem czegoś takiego. Ponieważ części, w razie czego nam się coś wykrzaczy, są horrendalnie drogie do tych desktopów. Ponieważ to są budowy małe, leżące i tam na przykład karty graficzne i to jest całkiem inne niż do takich zwykłych komputerów. Co za tym idzie, są drogie, jak nie wiem.
0: No niestety.
2: Jak się coś zepsuje. Albo jak chcemy sobie rozbudować coś. Także już nie mówię o tym, że tam wszystko jest upchane na prawie na maksa i rzadko można coś tam wrzucić więcej, także...
1: Oj tak, to się zgadza. To się zgadza, ja zaglądałem do kilku takich desktopów i... No i rzeczywiście wygląda tam to zupełnie, zupełnie inaczej, ale kiedyś jeszcze były takie... Kiedyś pamiętam właśnie jedna z firm polskich brandowała swoją nazwą takie komputery małe. Właśnie te, to były już chyba te mini tower i to też była zmora, żeby później na przykład, bo swego czasu była taka akcja wymiany płyt głównych, przynajmniej mieliśmy do czynienia z tym, mówię tu akurat o swojej pracy, trzeba było wymienić kilka płyt głównych w tych komputerach, no to trzeba było się troszeczkę naszukać. Żeby
0: nabawić,
1: takie płyty, tak,
0: naszukać.
1: Żeby taką płytę wymienić, bo to nie,
0: nie
1: była płyta,
0: Jezu.
1: Bo to nie była płyta standardowych rozmiarów.
2: Nie, to było malutkie.
1: Dokładnie.
2: To jest w ogóle całkiem inne. Natomiast można na takiej obudowie postawić monitor od komputera i to tak śmiesznie wygląda.
0: Albo herbatę.
1: Też.
2: Ale widziałem z monitorem w firmach najczęściej.
1: Albo można postawić pod biurko i nogi sobie na to oprzeć.
0: Tak. Też jest wygodne. No, niekoniecznie dla urządzenia, ale dla nas na pewno.
1: Wiesz co, akurat dla urządzenia to powiem, że nie ma specjalnie... No chyba, że ktoś waży troszeczkę, to tak, bo
0: no to kratki, będzie problem.
1: Tak, bo te kratki wentylacyjne i tak są z tyłu, więc jeżeli ktoś już tak koniecznie by chciał, to sobie może zrobić taki komputerowy podnóżek. Natomiast no...
0: Ogrzewany jeszcze tak, ciepłym powietrzem z tyłu.
1: Natomiast no średnio jest to rzeczywiście takie ergonomiczne, no ale można. Takie sytuacje też gdzieś tam, powiedzmy, miejsce miały. Że sobie ktoś tak komputer stawiał.
2: Także to jest chyba... No i są jeszcze obudowy byle jakie i gadżeciarskie i funkcjonalne. Dlaczego ja je tak dzielę? Obudowy byle jakie to są takie, które się ciężko rozkręca, ciężko się je skręca, ciężko tam cokolwiek w to włożyć. Żeby coś wymienić, to też trzeba się nieźle napocić. I w ogóle one są z reguły tanie, kosztują grosze, a sprawiają mnóstwo kłopotu.
0: Grosze w sensie ceny rzędu...
2: 40 zł za obudowę na przykład.
0: Aha.
2: No, 50 zł. Do 90 zł mniej więcej. Są takie byle jakie. Ja tak nazwę. Potem są obudowy funkcjonalne, które są... które cechują się tym, że mają, że tam jest właśnie, że można i łatwo odkręcić stosunkowo, i łatwo się tam wsadza dyski, są odpowiednie mocowania, nie trzeba się bawić ze śrubokrętami, tylko spokojnie wsadzamy dysk, podłączamy kabelki i już mamy po sprawie, wszystko nam działa. Nie musimy się bawić z śrubkami, z innymi rzeczami. Wszystko jest na tak zwane szybko złączki albo szyno złączki. To w zależności od producenta, jak sobie to opatentuje. No i oczywiście taka obudowa ma odpowiednią, do takiej obudowy można odpowiednią ilość wentylatorów oczywiście wstawić i tak dalej. Natomiast ostatnia grupa to są obudowy gadżeciarskie, które są wyposażone w mnóstwo świecidełek, niekoniecznie są bardzo funkcjonalne, chociaż generalnie są drogie, chociaż generalnie funkcjonalność ich jest na poziomie powiedzmy medium. Ale mają pewne minusy, więc No na przykład takie, że nie ma tak łatwo mocowanych dysków, albo są mocowane przy pomocy odpowiednich takich nasadek, których jest powiedzmy tylko dwie, czy
0: każda,
2: cztery.
0: Każda następna albo się nie da kupić, albo jest horrendalnie droga.
2: Dokładnie. Więc,
0: taką obudowę kiedyś.
2: No i oczywiście do takiej obudowy można włożyć mnóstwo wentylatorów, bo nawet z góry to dwa wentylatory można włożyć, a i z przodu, i z boku, i z drugiej strony, także tych wentylatorów może być, no jak to przeliczyłem, to prawie jest 8 na obudowę, więc dosyć dużo.
0: Nie, to u mnie tylko z dziwności jest z przodu wentylator jeden i tylko tyle.
1: Tak a propos obudów, to widziałem kiedyś i to niejednokrotnie właśnie obudowy z gatunku byle jakich i no wtedy na usta cisnęły się wyrazy różnego rodzaju, bo wyobraźcie sobie sytuację taką. Chcemy wymienić dysk. Kiedyś musiałem wymieniać strasznie dużo dysków twardych. No i teraz jedna część, strona obudowy daje się zdjąć, bo jest na śrubki.
0: A druga na klej?
1: Nie, na nity.
0: O, misiowo. Tak. Bardzo tak. Ładnie.
1: Tak, po prostu bardzo, bardzo inteligentny sposób montażu. Oczywiście, z drugiej strony ten dysk był również przykręcony. Śrubkami. No,
2: dokładnie.
1: No. I teraz powodzenia w wyjmowaniu takiego dysku. No, trzeba się trochę nagimnastykować. Natomiast co do fajnego zdejmowania tych obudów, to bardzo fajnie ma to zrobione, przynajmniej miał i myślę, że nadal ma zrobione to Dell. Dell nawet nie ma śrubek często. Dell ma taką dźwigienkę. Tą dźwigienkę się przesuwa, szczególnie jeżeli to jest obudowa typu desktop, ale i w towerach też. Przesuwa się tę dźwigienkę i możemy tą górną część obudowy wyjąć. Po prostu tą całą blachę wyjmujemy, a potem chcemy ją z powrotem założyć, no to ją dopasowujemy, tam wciskamy, używamy trochę siły, prawda, nie wiem czy było słychać i...
0: Było.
1: No, i działa. I jest okej. Okay. Tak samo mam w jednym ze swoich komputerów HP. Właśnie tych, z których korzystam, jedna część jest na taki zatrzask, po prostu jest taka wajcha, tą wajchę jakby odginamy od siebie, taki kawałek plastiku, no i nam ta obudowa z jednej strony elegancko wychodzi, po prostu tą boczną ściankę wysuwamy. Potem, kiedy skończymy już tam grzebać w środku, to ją wsuwamy, również używamy trochę siły i jest okej. Okay.
2: No, także bardzo funkcjonalne. A jak z montażem dysków w tych Dellach i tych takich rzeczy?
1: Akurat tam na szczęście za bardzo nie musiałem ingerować, ale nie było większego problemu, jak dobrze pamiętam. Nie było...
2: Ale to na śrubki, czy jest na jakieś też takie szyno?
1: Na śrubki.
2: Szyno różne.
1: Na śrubki. Aha, jak dobrze pamiętam, to było na śrubki.
2: Aha, czyli jeszcze coś innego. No bo udające
0: konwencjonalne.
2: Są. Niektóre są chifteki na takie szynoprowadnice. Całkiem fajna sprawa. Podoba mi się to w każdym razie. Także...
1: A teraz, skoro tak sobie rozmawiamy o obudowach i o komputerach w ogóle stacjonarnych, to ja proponuję teraz przejść do kolejnego tematu, również związanego z komputerami stacjonarnymi, czyli właśnie te komputery poleasingowe. Bo to jest też, myślę... że dosyć ciekawe
0: tu
1: zagadnienie.
0: Tu w programie miałeś opowiedzieć o Dellu jednym.
1: Tak, a proszę bardzo. O dwóch Dellach. Słuchajcie, drodzy państwo. Generalnie z komputerami poleasingowymi to najpierw w ogóle może powiedzmy, co to znaczy, że komputer jest poleasingowy?
2: To znaczy taki, który był używany w firmie takiej jakiejś tam przez ileś czasu, najczęściej wzięty w leasing, czyli jakby firma go wzięła, nie płacąc za niego całej ceny, tylko używając go i spłacając jednocześnie ten komputer. No i, bo tak najczęściej firmy robią, no i na przykład biorą komputery na 2 lata, po czym po 2 latach po dwóch latach.
0: Faktycznie one są spłacone.
2: One są spłacone, natomiast firma chce nowe, więc bierze kolejny leasing.
1: Bo niektóre po prostu firmy mają taką politykę, że ten sprzęt IT się wymienia, jeżeli to jest większa firma, która no, na tych komputerach pracuje i nie chcą sobie pozwolić na awarię. I to już od razu zaznaczmy, że te komputery, które są poleasingowe, to zazwyczaj będą komputery firm markowych. To są zazwyczaj albo Dell, albo HP-ki. To nie są komputery typu no name, albo typu komputery brandowane przez jakieś polskie sklepy, nawet i duże.
2: No, prawdopodobnie tak. Nie miałem aż tak dużego doświadczenia z komputerami poleasingowymi, więc...
1: Są sobie firmy, są sobie sklepy, które specjalizują się w tym, że one odkupują takie komputery z tych firm.
0: Od ludzi.
1: Od ludzi, od tych firm, czy od tych pośredników. Mają tego dużo i sprzedają to. Klientami takich firm, takich sklepów są przeważnie niewielkie firmy, jakieś malutkie
0: albo
1: sklepy.
0: Użytkownicy domowi.
1: Szkoły.
0: Czasami.
1: Szkoły też. Mają na przykład jakąś tam chyba zerową stawkę VAT dla szkół na przykład, albo jakąś niską. Nie pamiętam teraz dokładnie jak to jest, ale w każdym razie tak to wygląda. No i jedna rzecz dla wszystkich, którzy są jeszcze przywiązani do Windowsa XP. Na tych komputerach...
0: W tych komputerach on często jest.
1: Dokładnie, w tych komputerach bardzo często jest Windows XP legalny. Legalny, oryginalny Windows XP Home albo Pro. Więc jeżeli ktoś się jeszcze nie może przyzwyczaić na przykład do Windowsa 7, a powiedzmy chciałby mieć jeszcze komputer na jakiś czas, za niewielkie pieniądze, to może się pokusić o kupno takiego komputera poleasingowego. To jest koszt rzędu od 500 do 1000 zł. Często można upolować nawet takie okazje, że kupujemy sobie zestaw komputerowy za właśnie te tam 700-800 zł. O, widzę, że do nas ktoś pisze, więc ja sobie tu zerknę. Jacek do nas pisze. Cześć, a powiedzcie swoje zdanie na temat dysków SSD. No to Patryku, bo ty używasz.
0: Ja już to w pewnym sensie mówiłem na samym początku, ale powtórzę i co mogę powiedzieć, gdyby nie cena, byłoby ok. Dysk SSD to faktycznie jest szybkość i usprawnienie w działaniu. No mówię, ja mam transfery z marszu 250-270, udało mi się wyciągnąć 380-400 megabitów, znaczy megabajtów, przepraszam, na sekundę, spokojnie. Megabitów, to zaniżyłbym, to była taka lepsza SATA. Megabajtów, 420-480 spokojnie się da. Są dyski, które potrafią szybciej, natomiast ja wybrałem dysk taki lepszy z tych budżetowych. Nie ukrywam, bo zrobiłem to troszeczkę dla testu, żeby właśnie zobaczyć, czy SSD to jest mit, czy SSD to jest faktycznie coś fajnego.
1: I tak naprawdę to wszystko okaże się za jakiś czas.
0: Jakiś czas, kiedy stopa błędów w komórkach zapisu się zużyje. Na razie jest, co by nie mówić, rewelacja prawie, że. To jest bardzo, bardzo, bardzo ładne coś i...
2: Co jest fajne w SSD-ach, to nie trzeba ich defragmentować i to jest dobre.
0: Fajne i niefajne, bo Windows domyślnie nie umie sobie stwierdzić, przynajmniej jakiś czas temu nie umiał, nawet 7, aha, że to jest SSD i po prostu Windows 7 ma taką inteligentną funkcję jak zaplanowana cotygodniowa defragmentacja. O. Nie wyłączał jej.
1: I usiłował defragmentować nawet dyski SSD.
0: Tak. Nie zdziwię się, jak to się teraz zmieniło, ale w moim komputerze pomimo aktualizacji tak było nadal, więc ja w pierwszym dniu
2: od
0: razu wyłączyłem.
2: To chyba defragler to wyłącza w takim razie, bo ja nie miałem takich numerów. Ja miałem inny numer, ale to w Dellu. Że co jakiś czas Windows wykonywają kopię zapasową systemu, bo tak.
0: No ale to jest funkcja siódemki. Tak się dzieje. Kopie zapasowe trzeba oczyszczać sobie raz na jakiś czas. Tak, to jest siódemka.
2: To znaczy mi siódemka nie robi kopii zapasowej na stacjonarnym, natomiast na Dellu robiła kopie zapasowe i musiałem wyłączyć harmonogram. Prosto.
0: Znaczy inaczej, ona nie pokazuje, że ją robi, ale robi kopię, tak zwaną kopię w tle. To jest źródło do przywracania systemu potem. Źródło dla plików do przywracania systemu z C lub z określonych lokalizacji. On sobie robi takie coś tam na dysku.
2: Nie, mówię o funkcja... czymś, co robiło się na partycji D, co się nazywało Windows Image Computer Backup i media id.bin.
0: Tak, to jest to jest dodatkowy featurek Windowsa, który może być konfigurowany wspólnie z brandami, czyli na przykład, że jako Windowsowa kopia zapasowa odpala się na przykład Norton Backup albo jakiś tam inny soft dołączony przez producenta laptopa. Tak być może i z takim czymś się spotkałem, natomiast jeśli tego nie ma, to nie ma widocznej kopii, a jest ona robiona tylko na życzenie. Jeśli chcemy, możemy sobie utworzyć plik VHD wirtualnego dysku po prostu z obrazem systemu obecnym. Dokładnie się nawet nie wgłębiałem, co on tam zapisuje, jak i dlaczego, więc nie będę fałszywych informacji rozgłaszał, ale jest takie coś. No i robią się tak zwane kopie w tle, które są poukrywane, stety lub nie, dla przywracania systemu potem i dla funkcji poprzednie wersje w pliku.
1: A teraz proponuję, żebyśmy wrócili do tej kwestii komputerów poleasingowych, bo to może się wydawać dobrą ofertą.
0: Także pokrótce, dyski SSD, jak kogoś stać, polecam. Zobaczymy, jak będzie za rok.
1: Za jakiś czas. Myślę, że się właśnie za jakiś czas spotkamy i się Patryk podzieli ze słuchaczami Tyflo Podcastu swoją opinią na temat tego dysku, bo to musi trochę pochodzić.
0: To się musi zniszczyć. Dokładnie. Będzie wiadomo.
1: Jak się zniszczy, to zobaczymy, jak bardzo się zniszczyło. A wracając do komputerów poleasingowych, no to wydawać by się mogło dobrą ofertą i dla części osób z pewnością będzie. Ja się zdecydowałem ostatnio na komputer poleasingowy, bo nie chciałem inwestować w maszynę nową, bo stwierdziłem, że do takich rzeczy, którymi ja się zajmuję, no ja jakimś specjalistą od edycji audio nie jestem, natomiast chciałem mieć coś, co będzie sobie oddzielnym, wydzielonym stanowiskiem na rzeczy związane z dźwiękiem, czyli na jakąś edycję materiałów, nagrywanie materiałów, prowadzenie audycji, taka jak chociażby ta audycja jest właśnie prowadzona z komputera poleasingowego, w większości, bo jedna karta tylko jest podpięta do komputera drugiego, tego mojego, który już ma sobie kilka lat, ale prawdopodobnie te komputery są mniej więcej równe wiekiem. No i teraz tak, zdecydowałem się na taki komputer poleasingowy, na co czego trzeba mieć świadomość. Trzeba mieć świadomość tego, że ten komputer rzeczywiście jest tańszy. I to sporo tańszy, bo kupimy go za, tak jak już mówiłem, około 1000 zł, około 800, nawet czasem coś za 500 kupimy. Pierwsza rzecz to taka, że komputery, które są w ofercie tych sklepów wszystkich, może się okazać, że one są w ofertach, a tak na dobrą sprawę jednak w końcu kupimy co innego, bo ja chciałem kupić sobie komputer z czterordzeniowym procesorem, w końcu się okazało, że kupiłem z dwurdzeniowym procesorem, bo tak, bo ponoć wyszły te komputery już, tak powiedział mi specjalista od tych komputerów na sklepie, a wcześniej pani z księgowości powiedziała, do której się tam dodzwoniłem, wcześniej tak przez nieuwagę chyba powiedziała, mi coś takiego cytuje. Wie pan, ja tu mam taką karteczkę, napisałem, że tam coś z procesorem było nie tak. No także... także pani się wygadała. Pani się wygadała a propos tego. No ale okej. W każdym razie komputer kupujemy, instalujemy sobie system, bo dostajemy oczywiście płytkę z systemem. Zazwyczaj jest to Windows XP.
0: Często... Zazwyczaj legalny.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Często ale jest... zdarzają się przypadki ciekawe.
1: To znaczy, wiesz co, jeżeli niestety są to firmy, które współpracują z Microsoftem, Microsoft ma taki program specjalny.
0: Lojalnościowy, tak. I wtedy jest taniej.
1: I wtedy jest taniej i oni tam generują te klucze dla Windowsów starszych, dla Windowsów XP w szczególności, więc to nie jest tak. Te klucze, jeżeli to jest jakiś autoryzowany partner, to jest okej. Natomiast często jest tak, że to jest w szczególności z komputerami HP. Dostajemy Windowsa Vista, mamy możliwość zainstalowania Windowsa XP. Dostajemy dwie płytki. tak naprawdę. Albo Windows Vista Business bodajże, albo Windows XP Pro.
0: XP.
1: Dokładnie. Pro zazwyczaj to jest wtedy. No i okej, przychodzi do nas ten komputer. Ja się akurat zdecydowałem na stację graficzną, słuchajcie, tak sobie, no bo stacje graficzne mają to do siebie, jeżeli ktoś już by chciał kupować taki poleasingowy komputer, to mówię od razu, warto, bo w sumie wiele nie dołożymy więcej, a te stacje graficzne mają, oprócz tego, że faktycznie tam mają kartę graficzną, która no nam taka aż mocna nie jest potrzebna, ale one mają dobre procesory. One mają dobre procesory, dobrą...
0: No to się rzecz, rendering, wideo, tak. Modelowanie i tak dalej, zajmuje tego
1: dobrą
0: procesora.
1: Dobrą pamięć RAMu,
0: nawet w dzisiejszych czasach.
1: Dostaniemy tam 4 giga spokojnie, takie stacje robocze mają zazwyczaj 2 giga RAMu. Bo do swojego HP-ka tego pierwszego dokładałem ostatnio jeszcze RAM dodatkowo. Bo 2 giga to jednak było za mało. No i teraz tak, przychodzi komputer, podłączamy go, instalujemy system. Wydawałoby się, że wszystko jest okej, ale... U mnie dwie rzeczy były zaskakujące z tym komputerem. Pierwsza to taka, że włączał się, wyobraźcie sobie państwo, o godzinie 4:50 w nocy. Właśnie nad ranem, sam z siebie. Tak, sam z siebie. Po prostu się włączał codziennie. Ja go wyłączam, on się włącza. O 4:50. Okazało się, że po prostu po poprzednim użytkowniku, jakimś bardzo rannym ptaszku, zostały te ustawienia w BIOSie. Bo BIOS komputera miał taką funkcję, że mógł budzić system o tej i o tej godzinie. No okej, to udało się tego pozbyć. Ale już innej rzeczy pozbyć się nie dało i niestety okazało się, że jeden port USB coś nie domaga w tym komputerze. Kiedy korzystam z karty USB wpiętej do tego portu i próbuję puścić z niej sygnał na drugą kartę, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Mianowicie ten dźwięk się po prostu rwie. Przełączając kartę do innego portu USB, problemu nie ma.
0: Tak, bardzo, bardzo fajna rzecz. I to jest też między innymi o kartach USB nawiązanie, że czasami nie karta może być podziewna, a port może nie dobrać.
1: Podłączyłem
0: albo
1: do tego...
0: Podłączyłem
1: do tego portu dysk. Działa ok, natomiast podejrzewam, że tam mogą być wolniejsze
2: dysk
1: transfery.
2: Nie wymaga, dokładnie. Nie wymaga aż tak
0: kontroli po prostu.
2: Tak, aż takiej kontroli, tak, dokładnie. Ale także... jak w przypadku mojej Xigo we wszystkich portach działa źle, więc tak.
1: No to już po prostu
0: nadszedł jej kres. Tak,
1: dokładnie. To już jest różnie. Także co do komputerów poleasingowych, jeszcze miałem opowiedzieć, jakie dwa komputery poleasingowe ostatnio widziałem.
0: Właśnie.
1: Dele, tak. Słuchajcie, przychodzą do mnie te Dele, wyjmuję je z pudełek, no i tak się coś im tam grzechocze w środku. Okazało się, że po prostu stacje dyskietek tam sobie tak latały, palcem można było popchnąć i wepchnąć do środka obudowy. Zarówno w jednym, jak i w drugim Delu. Także, no, ciekawe. Ja właśnie ostatnio dzwonię później do tego człowieka, który mi podesłał te komputery. Notabene bardzo ciekawie je zabezpieczył przeciwwstrząsowo, po prostu, no, idealnie jak dla mnie, powrzucał tam ścinek z niszczarki. Jak ja wypakowałem te komputery, to musiałem od razu biec po odkurzacz, bo to były tak drobne ścineczki. Rozsypało mi się to na podłogę, więc trzeba było to odkurzaczem potraktować. Natomiast no ten...
0: Ja bym rzucił potem te ścinki po zapakowaniu na samą górę. Tylko na górę.
1: Tak zrobiłem, ale to tak między nami. Znaczy sporo tam tych ścinków poszło. Na górę. I nie, ja nie jestem złośliwy. Ale no po prostu tak to wyszło z tymi komputerami. Także uważajcie, drodzy państwo, na te poleasingowe. Jeżeli no, nie nastawiacie się na coś, co będzie wam chodziło długie lata, pracowało długie lata, to można. Jeżeli natomiast no, nastawiacie się na super wydajną maszynę, to jednak lepiej kupić coś nowego, bo wiecie, że to wam jednak trochę czasu popracuje. Natomiast te poleasingowe nie są z drugiej strony aż takie złe. Ten komputer, który ja mam, działa. Tamte komputery, które zrobiłem, no mimo tego, że te stacje dyskietek im się tak chwiały bardzo mocno, to też działały. I to, no, na razie nie mam sygnałów, że coś z nim
0: żeby
1: było
0: nie
1: tak.
0: Działało.
1: Dokładnie, więc jest okej. Okay. No, na pewno czego ja bym nie radził, jeżeli ktoś już by chciał kupować poleasingowe, to na pewno nie radziłbym kupować poleasingowych no-name'ów. Czyli takich komputerów.
0: Oj, no, może być fajnie.
1: Bo to jest proszenie się o kłopoty.
0: Nawet przez polskie salony.
1: Dokładnie. Jedynie już takie uznane firmy, znowu się powtórzę i po reklamie, HP, Dell, tego jest pełno, jest trochę...
0: Po leasingu.
1: Tak, po leasingu.
0: W przypadku niestandardowych stacji, no to wiadomo, tak jak tu się Sławek dobrze wypowiedział, Dele są po prostu tylko spasowane, więc jak ktoś nie chce na to tracić czasu i eksperymentować, to niech sobie zakupi takie brandowane, markowe coś i nawet dopłaci trochę. Natomiast jeśli chce, wie, że ta część mu będzie mega potrzebna, jest ona gdzieś wewnątrz i chce ją mieć od razu, no to może się wybrać do jednej z ogólnopolskich lub lokalnych firm składających komputery. Ryzykuje trochę, to fakt, natomiast może mieć maszynę albo całkiem taką, że po roku to działać nie będzie, albo taką, która też faktycznie działa i działa wydajnie. No niestety. Komputer stacjonarny jest bardzo, bardzo szeroki temat, jeśli o to chodzi.
1: Tak, i to jest kwestia indywidualnych preferencji. Sporo osób się przekonuje do laptopów i im nic więcej nie jest potrzebne. Ja szczerze mówiąc jakoś upodobałem sobie taki model działania komputer stacjonarny a smartfon. Akurat w tym przypadku ten z jabłkiem. I jakoś to mi wystarcza. Natomiast podejrzewam, że gdybym więcej na przykład musiał pracować w podróży, to już by mnie to nie zadowalało, ale tak do takiego bardziej stacjonarnego funkcjonowania to się sprawdza. Taki model, że gdzieś tam mamy jeszcze jakieś takie urządzenie niewielkie, które możemy sobie zabrać do kuchni albo w inne miejsce i coś tam sobie, dajmy na to, nie wiem, pocztę sprawdzić, jakąś stronę poczytać, a kiedy jest praca, no to siadamy sobie przy biurku. Ja mam akurat takie dosyć dużych rozmiarów biurko, wszystko się na nim mieści.
2: Rogalowe.
1: Dokładnie, takie narożne. Jedna część...
2: W kształcie rogala.
1: Wiesz co, to jest bardziej w kształcie litery L.
2: Aha.
1: W kształcie litery L. Przednia część to jest część, że tak powiem, na jedną pracę, czyli na radio i na dźwięk, a część po mojej lewej stronie to jest część na drugą pracę, czyli na różnego rodzaju zabiegi komputerowo-serwisowe. Także tak to jest. No i tu sobie stoi trochę tego sprzętu. Więc ja jednak preferuję taki system pracy i korzystanie z takich, a nie innych rozwiązań. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi inne czy laptopy, czy netbooki, czy ultrabooki ostatnio modne, no to też można.
0: Tak, dokładnie.
1: Co by jeszcze, słuchajcie, na koniec można było dodać a propos stacjonarnych komputerów? Tak tytułem podsumowania od was.
0: No ja podsumuję krótko i zwięźle. Komputer stacjonarny może być i jest tak indywidualny jak jego użytkownik.
2: O! Dobre.
0: Niestety, taka jest prawda i nie ma określonej recepty. To mogą być wskazówki, to mogą być niewielkie, określone reguły, no bo na przykład słaby procesor w jakimkolwiek komputerze zawsze będzie słaby, okej. Natomiast co my wybierzemy, to jest nasza sprawa w tej kwestii. I czego my potrzebujemy, my musimy w pewnym sensie wiedzieć, czego my chcemy od tego komputera i na tej podstawie albo z pomocą innych, albo na bazie własnej wiedzy po prostu taki komputer sobie sprezentować w jakiś tam sposób.
1: Natomiast nieprawdą jest to, że komputery stacjonarne są głośne. Kiedyś takie argumenty były, padały, one były jeszcze jakiś czas temu aktualne, natomiast...
0: Jak się wsadzi wentylator pokojowy do komputera, to on będzie głośny.
1: No tak, tylko można sobie dobrać taki, który będzie cichy, bo jakieś właśnie słyszałem takie argumenty, że komputer stacjonarny to głośny, a laptop to cichy. No, nieprawda.
2: Jedna rzecz. Te wentylatory, które kupujemy, bo w tej chwili wiesz, że są tylko procesory w wersjach box z wentylatorami, już nie ma tych takich no-name, tylko sam procesor, to są głośne te wiatraki i te radiatory, które kupujemy, czy z Intelem, czy to
0: Dlatego go nawet nie zakładałem w sumie.
2: No ja też mam co innego z Kajta, ale...
0: No nie, ja mam coś, czego ty nie lubisz, ale mi się sprawdza i przeżył tu niezłe gorąco już i niezły benchmarking i wzrósł o 2 stopnie, więc jest dobrze.
2: Nie no, ja nie mówię, że to jest złe chłodzenie, tylko że...
0: Tylko to
2: ja
0: jest
2: mówię,
0: głośne chłodzenie.
2: To jest
0: nie
2: głośne
0: należy
2: chłodzenie
0: do najcichszych.
2: I a się mówi, że takie dobre, no, no ja nie wiem w czym.
0: Ono jest dobre, według mnie ono jest dobre, ale pod dwoma względami nie jest dobre. Głośności i mocowania.
1: Jak rozumiem, nikt z was nie próbował chłodzenia wodnego?
0: Nie, jeszcze nie chciałem ryzykować.
2: Powiem tak, wychodzi się już z tego.
1: No właśnie, jakoś było też tak zauważyłem, że cicho o tym się
2: jednak
1: zrobiło.
2: Jednak, no nie zdało rezultatu, to znaczy za dużo było awarii, ta ciecz wyciekała, chyba za dużo było nieszczelności jednak.
1: Dokładnie.
2: I dlatego to nie zdało rezultatu.
1: Może po jeszcze prostu kiedyś do tego się wróci, ale to w jakiejś innej formie.
2: Musi być jakaś inna technologia, bo ja nawet ostatnio sklepy przeglądałem, te takie aukcyjne i tam, no ktoś sprzedawał jakiś używany taki, czy coś, jakiś Aquarius, ale generalnie nie ma takich, żeby nowe.
1: Natomiast no, teraz coraz częściej mówi się o chłodzeniu pasywnym.
2: No tak, no to Sławek mówił tu o Ninja Plus.
1: Dokładnie.
2: No to ma wiatrak, ale to...
1: Przede wszystkim radiator.
2: Może... Tak, przede wszystkim radiator i mówił, że to dobrze działa. No, ja używałem Ninja zwykłej, nie narzekam. Wiatraki Skyta są naprawdę ciche. Jedyne, co można im zarzucić, to to, że nie są za bardzo wytrzymałe. To znaczy, no taki wiatraczek 3 lata i zaczyna trochę nam chrzęścić, jak jest używany, ale generalnie są cichutkie, to trzeba przyznać. No i tyle, no. Natomiast jak on powiedział, że można używać bez wiatraka, prawda? Bez wiatraka takiej...
0: No to już jest coś.
2: To już jest coś.
1: A oczywiście, czy komputer stacjonarny, czy laptop, czy jakieś inne urządzenie, jak zawsze wybór należy do was. Obyście wybierali dobrze i mądrze, bo no to jednak kosztuje, a szkoda topić pieniądze w czymś, czego się po prostu później nie będzie używać albo będzie się używać z niechęcią. Chodzi o to, żeby ten sprzęt nam służył i żeby był nam pomocny. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie w Tyflo Podcaście na antenie Radia N. Przypominamy, że...
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
1: O, dziękuję. Przypominamy, że już w czwartek i piątek będziemy dla was specjalnie transmitować konferencję Reha for the Blind in Poland. To będzie konferencja już 10. z tego cyklu, 10. edycja.
2: Organizowana przez Szansę, Fundację Szansa dla Niewidomych, żeby nie było.
1: Dokładnie, tak. W Złotych Tarasach się spotkamy, konkretnie w Multikinie. Będzie szereg różnego rodzaju
0: prelekcji.
1: Wszystkich,
0: którzy mogą, zapraszamy.
1: Tak, wszystkich, którzy mogą, zapraszamy. A ci, którzy nie mogą, to będą mogli sobie włączyć stream internetowy, przekaz na żywo. Później z naszej strony, z www.tyflopodcast.net, będzie można także pobrać szereg materiałów właśnie z tej konferencji. No i jeszcze na pewno audycje na jej temat również się na naszej antenie będą pojawiać. A póki co dziękuję bardzo moim dzisiejszym gościom. Przypomnę, że współprowadzili ze mną te audycje Robert Łabęcki i Patryk Faliszewski. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Kłaniamy się.
1: Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Cześć kochani, Środa Magdaleńska, tym razem Magdalena Rutkowska, witam Was bardzo serdecznie. Ze mną dzisiaj jest Joanna Zdobylak. Cześć Asiu.
1: Dobry wieczór, cześć wszystkim.
0: A dzisiaj będziemy rozmawiać, taki wywiad będziemy poważny tutaj z Asią prowadzić, jak wygląda nauczanie, zawód ogólnie, nauczyciela języka i korepetytora z punktu widzenia osoby niewidomej. Z takiejż to perspektywy, ponieważ Asia pracowała i w szkole jako nauczyciel języka i też udziela lekcji.

0: o swoich pierwszych zainteresowaniach angielskim, bo to, że już studia miałaś w tym kierunku, no to z czegoś wcześniej wynikało, z jakiegoś zamiłowania, które się pojawiło o wiele, wiele wcześniej, najprawdopodobniej.
1: Tak, zgadza się. Ja to w dzieciństwie chciałam być i psychologiem, i polonistką, ale potem jakoś na anglistyce zostało. Ale może od tej fascynacji zaczniemy trochę, bo ona się rozpoczęła we wczesnym dzieciństwie. I tutaj wdzięczna jestem mojej nauczycielce zerówki z ówczesnej klasy wstępnej, która powiedziała nam pewnego poranka, że ucz się angielskiego i w momencie, kiedy uczysz się tego języka, to dać sobie radę w życiu i będzie to twoje okno na świat. Wiem, że ona nawet nam jakieś takie małe zadanie zadała, że kazała nam się jakichś paru zwrotów nauczyć i powiedziała, ja was z tego przepytam. Jak się z nią we wrześniu spotkałam na początku roku, to nie przepytała, tym niemniej zamiłowanie do języka zostało. Kolejną taką sytuacją, punktem zwrotnym w moim takim etapie nauczania języka to było to, że ja byłam fanem Eurowizji. Nie tylko dlatego, że tam swego czasu tych piosenek lubiłam słuchać, ale ze względu na te ogłoszenia wyników, które były w różnych językach. I strasznie mnie jakby kręciło to, jak mówili tam ci członkowie jury: Italy 3 points, Germany 2 points. I ja siedziałam, słuchajcie, wryta tak przed ten telewizor. Przykuta do niego, musiała cisza panować w całym domu, tylko dlatego, że Asia słuchała ogłoszenia wyników i mnie strasznie po prostu cieszyło i kręciło to, że mówią w tylu językach, zwłaszcza w angielskim. No a potem się zaczęło. Właściwie od pierwszej klasy gdzieś tam zaczęłam się uczyć w ośrodku dla niewidomych we Wrocławiu. Miałam przeróżnych nauczycieli. W ósmej klasie miałam taką nauczycielkę, która tak naprawdę wzięła nas pod swoje skrzydła i zaczęła wymagać konkretnie i sprawiła, że ja do liceum masowego odeszłam z jakąś tam podstawową wiedzą, co do dziś jej zawdzięczam. Później były korepetycje, jakby samodzielna również nauka, zgłębianie tego języka, no i studia. I tak mniej więcej doszliśmy do tego etapu, mówię bardzo w skrócie, no, do momentu, kiedy rzeczywiście języka zaczęłam nauczać, to było na trzecim roku studiów, na studiach licencjackich. Zaczęłam tak, no, dawać korepetycje. Powoli się to tam zaczęło odbywać.
0: A, więc... czyli indywidualnie zaczęłaś.
1: Tak, zaczęłam w ten sposób. Najpierw pamiętam, to były dwie osoby, które do mnie przychodziły. Ja jakby dawałam im obu lekcje w czasie jednej godziny. To były dwie dziewczyny, takie licealistki, bardzo fajne. Tak, od tego...
0: Tak, jak ty sobie w ogóle z tym radziłaś i radzisz do dzisiaj? Dlatego, że no my generalnie mamy dosyć duży problem, wtedy był jeszcze większy, z dostępem do materiałów, żeby samodzielnie nawet się uczyć, a co dopiero, żeby kogoś uczyć.
1: Tak, problem, tak jak mówisz, istnieje do dzisiaj i wtedy istniał również. Skanowałam materiały, bądź pomagano mi je skanować, natomiast z tymi materiałami, które wówczas przygotowywałam dla tych dziewczyn, ponieważ one jakby chciały powtórzyć swój materiał, uczyły się tam z pewnego podręcznika, no to słuchajcie, ja te materiały przygotowywałam tak zwaną, jak to się śmieje, metodą trewere. A na czym polega metoda trewere? Językowcy, nauczyciele, angliści to wiedzą, a więc po prostu moja mama dyktowała mi słowo w słowo zawartość tego rozdziału, tego, co chciałam przepisać, więc ja po prostu jechałam na maszynie brajlowskiej, pichtowskiej i cały ten rozdział przepisywałam. Szczerze powiem, sama się, nie to, że się sobie dziwię, natomiast rzeczywiście, no, było to mega zajęcie jak na tamten czas. Rzeczywiście byłam bardzo zmotywowana, zdyscyplinowana. Teraz już się trochę to zmieniło, a to się skanuje, a to się zdobywa różną drogą materiały, prawda?
0: Wspiera się. Też można kupić teraz przede wszystkim e-booki.
1: Też można kupić, zeskanować, samemu zeskanować. Wtedy to, no, wygląd podręczników to jest jeszcze inna sprawa. Na razie się nie chcę jakby nad tym rozwodzić. Natomiast rzeczywiście wtedy w ten sposób to robiłam, że to przepisywałam. Na początku. Potem już stopniowo ewoluowałam, tak? Ale właśnie to było to przepisywanie tych materiałów, tak.
0: Tak, ale miałaś też taki etap, kiedy nauczałaś w szkole.
1: Zgadza się. Ja jeszcze w trakcie trwania studiów licencjackich, a więc w trakcie pisania pracy licencjackiej, właśnie to był rok szkolny 2006-2007, uczyłam angielskiego w szkole dla niewidomych. Tam pracowałam na pół etatu we Wrocławiu, w moim macierzystym ośrodku. I tam uczyłam klasę czwartą i klasę piątą i miałam jedno nauczanie indywidualne z takim chłopcem. Fajnie ten czas wspominam, mimo że już mnie w ośrodku nie ma dawno i gdzieś tam moje drogi z ośrodkiem się rozeszły, to moje doświadczenie jako pracę z dziećmi wspominam bardzo dobrze.
0: Ale też dlatego, że to były...

0: dzieciaki z ośrodka?
1: Też. To były takie
0: bo może też troszkę inny odbiór, tak? Bo gdybyś miałaś tak do szkoły masowej.
1: Tak, no to nie wiem, jakby było. To znaczy miałam praktykę w liceum integracyjnym, gdzie była jakby mieszanka, były tam dzieci z pewnymi sprzężeniami, niepełnosprawnościami, ale ich właściwie było niewiele. Natomiast tutaj w ośrodku to było rzeczywiście takie zetknięcie się jakby ze swoimi, można powiedzieć. Więc oni też mnie trochę, tak powiem szczerze, jak swoją traktowały w tej relacji uczeń-nauczyciel, więc dla nich nie było problemem gdzieś tam ze mną pójść, czy na przykład, nie wiem, zmyć tablicę, czy powiedzieć, że już wszyscy są, albo kogoś tam nie ma. Nie, raz mi wywinął numer uczeń, jak przyszli wszyscy na sprawdzian, który zapowiedziałam, a on mi gigant po prostu maszyny na lekcję nie przyniósł i myślał, że ja nie dojrzę, no więc musiałam wstawić jedynkę wychowawczo, zadziałać, powiedzieć wychowawcy i później kolega musiał przystąpić do sprawdzianu, bo lekko nie było. Tym niemniej był to naprawdę bardzo fajny, bardzo dobry czas. Ci uczniowie, których wówczas uczyłam, to już są dorośli ludzie, więc to też świadczy, że czas leci.
0: Ale umówmy się, no uczniowie niewidomi, słabowidzący to są tacy sami uczniowie, jeżeli tylko da się zrobić psikusa nauczycielowi, na przykład niewidomemu nauczycielowi zabrać krzesło albo tam coś innego, to zawsze się to robi.
1: Aż tak drastycznych sytuacji nie miałam, nikt mi tam niczego nie podłożył,
0: ja pamiętam, że myśmy naszemu matematykowi, zresztą fantastycznemu, zabrali kiedyś krzesło. Tak.
1: Ale było zacne.
0: Ale chamstwo, naprawdę, z perspektywy gówniarzeria, naprawdę tak teraz z perspektywy czasu.
1: Tak. Nie było sytuacji drastycznych, wiadomo, czasami były kwestie jakiejś takiej natury, powiedzmy sobie, wychowawczej, gdzie trzeba było zadziałać, ale to się dzieje, jak mówisz, w każdej szkole i z każdymi dziećmi, prawda, niezależnie tak. Czy widzą, czy nie widzą, więc tu po prostu należało, jak ja to mówię, zadziałać pedagogicznie, prawda.
0: Po prostu niewidome dzieci mają mniejsze możliwości. Akurat tutaj, chociaż więcej wyobraźni niejednokrotnie. Tak, a później już przeszłaś na ten system taki indywidualnego nauczania.
1: Tak, z pewnymi przerwami też, prawda, była to, wyjeżdżałam po studiach na stypendium, a to coś, ale rzeczywiście przyznam szczerze, że to nauczanie zawsze mi gdzieś w tym moim skromnym życiu towarzyszy i mogę się przyznać gdzieś tam sama przed sobą, że jest to jedna z rzeczy, którą ja naprawdę lubię i która sprawia, że chcę ją robić. Oczywiście jestem, jak ja to mówię, no małym człowieczkiem, cały czas się uczę, douczam, rozwijam, dokształcam, prawda, poszerzam te horyzonty, staram się oczywiście jak mogę. Natomiast jest to naprawdę rzecz taka, którą ja lubię i później już od studiów magisterskich przeszłam na nauczanie właśnie indywidualne. Zdecydowanie, tak.
0: A kiedy byłaś w Indiach, też tam uczyłaś, czy na ten twój wolontariat na czymś innym?
1: Nie, ja musiałam wtedy na rok zostawić moich uczniów. Aha. Tam na tym wolontariacie byłam, na tym właśnie stypendium dla liderów społecznych, ale jakby no ja, jeżeli tam nawet trochę uczyłam, trochę kogoś nawet pomagałam, coś tam w angielskim, to jakby nie było to nie było stricte moje zajęcie, którym ja się parałam w trakcie pobytu tam, no nie?
0: Aha.
1: Nie. Ale po powrocie z Indii oczywiście wróciłam, tak. Na stare śmiecie, więc do nauczania także.
0: Nauczałaś i dalej nauczasz online, offline. Generalnie dzieci, dorosłych, czy to jest pojedynczo, czy jakoś tam grupkami? Jak to wygląda ogólnie?
1: Tak.
0: Na przestrzeni lat i jak teraz?
1: Na początku miałam takie towarzystwo mieszane, przy czym większość stanowiły dzieci. Rzeczywiście były to takie dzieci, które ze mną rosły. Miałam takiego ucznia, który zaczął przychodzić do mnie od zerówki i chodził do końca gimnazjum, więc no już taki spory staż mieliśmy pracy wspólnej. Więc stanowiły to w tą większość głównie dzieci, dorośli. Także teraz jakoś tak to się dzieje, że mam raczej osoby dorosłe. Mam tam jedną licealistkę na ten moment i osoby dorosłe właśnie. Jeżeli idzie o rodzaj pracy, no to tak, głównie powiem szczerze, uczę indywidualnie. Na tą chwilę jakoś i tak wolę i gdzieś póki co nie miałam takich propozycji ani opcji, żeby uczyć gdzieś tam w małych grupach. Absolutnie tego nie wykluczam i się nie zarzekam, ale na razie jakoś nauczanie, że tak powiem, indywidualne tutaj ma miejsce w moim przypadku.
0: Ale to są w większości osoby widzące. Normalnie tak, na otwartym rynku. Tak, składasz oferty.
1: Teraz są to tylko osoby widzące. Naturalnie miałam uczniów niewidomych jak najbardziej. Była to współpraca bardzo owocna i bardzo fajna, więc absolutnie tutaj nie wykluczam. Ale ja, jak ja to mówię, no, nie lubię się gdzieś tam szufladkować i ograniczać. Więc no, moja oferta skierowana jest do jakby obu grup, zdecydowanie. Natomiast na ten moment rzeczywiście są to osoby widzące, tak.
0: Mhm. Przy czym osoba, która zgłasza się do ciebie, bo na przykład widzi ogłoszenie w internecie albo trafi na twój fanpage, czy no, gdzieś tam poczta pantoflowa zadziała, tak. Ale często ci ludzie po prostu nie wiedzą, że będą mieć nauczycielkę niewidomą.
1: Tak.
0: Jak się o tym dowiadują, jaka jest reakcja?
1: Jeżeli pojawiają się z tak zwanego ogłoszenia, no to oni nie wiedzą, ponieważ ja w ogłoszeniu nie informuję ludzkości o tym, że jestem osobą niewidomą, bo wiem, jak mogłoby się to potencjalnie skończyć. Nie chcę myśleć stereotypowo, no ale w większości przypadków mogłoby się tak skończyć. Więc jeżeli uczeń decyduje się na przyjście do mnie, prawda, witamy się, pan bądź pani wchodzi do mieszkania, zapraszam osobę na miejsce, gdzie będą odbywały się zajęcia, zamykamy drzwi, przedstawiam się i mówię, wyobraź sobie, że jesteś taką moją uczennicą, mhm, właśnie świeżą, która przyszła pierwszy raz do mnie na zajęcia.
0: I atakuje mnie labrador.
1: Ale labrador nie atakuje, ale się wita, więc się jakby okazuje, że jest labrador. Później się okazuje, że to jest pies przewodnik. No okej. Okay. No i dochodzi do rozmowy, podczas której ja mówię mniej więcej takie słowa. Pani Magdaleno, jak się pani zdążyła zorientować i zauważyć, jestem osobą niewidomą. Pozwoli pani, że powiem kilka słów o sobie. Ta lekcja może w związku z tym będzie nieco dłuższa, ale proszę się tym nie martwić. Powiem mniej więcej, jak ja pracuję, w jaki sposób wygląda moja praca i moje nauczanie angielskiego. Opowiadam o swoim doświadczeniu i przytaczam pozytywne przykłady mojej współpracy z uczniami. A więc namacalne przykłady tego, że się udało i że to jakby no zagrało, poszło.
0: No to kontynuuj ten wstęp właśnie. Jak wygląda twoja praca?
1: Jak wygląda...
0: To bardzo dobry kierunek jest.
1: Tak. Jak wygląda moja praca? Opowiadam, jak pracuję. Opowiadam, że prawda, że posługuję się komputerem mówiącym i tak dalej, zaopatrzonym w syntezator mowy. Opowiadam o tym, jak będzie uczeń otrzymywał, jaką drogą będzie otrzymywał materiały, że dostanie je w czarnodruku, a nie w jakimś może kosmicznym, tak zwanym języku Braille'a. Oczywiście żartuję tutaj. Mówię o tym, że ja samodzielnie te materiały przygotowuję, że korzystam z różnego rodzaju źródeł. Pokazuję notatnik brajlowski Braille Sense, pokazuję, na czym to polega. Mówię, że wszystko to, co on ma przed oczami, ja mam pod palcami, kontrolując i monitorując jakby wszystko to, co robimy na zajęciach, więc wszystkie ćwiczenia i tak dalej, bo uczniowie mi czytają, ja również czasami ich wspomagam trochę czytając, monitoruję ich, no wiadomo, że jest to niezbędne w przypadku procesu dydaktycznego, więc o tym wszystkim informuję, wymieniam się mailami z uczniami, ponieważ ja też tą drogą z nimi współpracuję i tak dalej.
0: Tak, czyli przygotowujesz na przykład notatki, czy uczeń sobie sam notuje, jak to wygląda?
1: Na moich zajęciach uczniowie w trakcie trwania zajęć notują sobie to, co chcą zapisać, bądź w trakcie robienia ćwiczeń po prostu te ćwiczenia sobie robią. Natomiast ja też oczywiście wspieram ten proces, jeżeli potrzebują jakichś notatek, jakiejś teorii, jakiejś informacji, wiedzy na temat, nie wiem, jakiejś struktury gramatycznej, przykład, prawda? Bądź też powiedzmy chcą rozszerzyć sobie czy słownictwo, czy powiedzmy inną umiejętność, to ja oczywiście ten proces wspieram i także materiały drogą mailową wysyłam. Również jako tego. Teorię,
0: bo chodzi mi o coś takiego, że jeżeli, no na przykład wiadomo, tutaj inaczej się pisze, inaczej czyta, jeżeli ktoś zrobi błąd, no to ty nie jesteś w stanie tego okiem wykryć.
1: Ja dyktuję uczniom, zwykle po angielsku, prawda, literuję. Jeżeli ktoś chce, aby tam dyktować im po prostu na zasadzie wymowy, to nie ma problemu, po literce jedziemy i po polsku. To, czy uczeń pisze poprawnie, czy nie, to się też jakby sprawdza w momencie, kiedy jakieś prace pisemne mi wysyła. To wtedy ja jestem w stanie jakby to pisanie mu sprawdzić, prawda? I sprawdzić to, czy rzeczywiście on to umie.
0: A bo wysyła mailem?
1: Tak, bo wysyła mailem mi te swoje prace pisemne, bądź ćwiczenia na przykład, które ja mu też zadam. Zdarza się różnie, prawda? No to nie ma reguły. Czasem po prostu czytamy. On pyta mnie wówczas, kiedy no jest niepewny jakiegoś wyrażenia, jakiegoś zdania, pisowni, prawda, danego wyrazu, czegokolwiek, ale zdarza się też tak, że po prostu wysyła mi ćwiczenia i ja w ten sposób sprawdzam poprawność tego ćwiczenia również pod względem pisowni.
0: A z czego korzystasz? Z jakich materiałów, podręczników obecnie? Masz jakieś takie swoje sprawdzone, ulubione? No bo większość tych podręczników takich nowoczesnych ma mnóstwo różnych obrazków, fajerwerków, ćwiczeń, które są no, dla nas nieprzydatne i no, w tym momencie tobie byłoby też trudno ogarnąć. Wybierasz wtedy sobie ćwiczenia, które będą i dla tak. ucznia korzystne i dla ciebie do ogarnięcia właśnie?
1: Tak, ja sobie dostosowuję zdecydowanie. Wybieram te, które będą dla obu stron korzystne, przy czym no, staram się też jakby o to, żeby uczeń nie tracił na tym, że ja nie widzę jakichś obrazków mega pięknych. Mhm. Poza tym uczniowie, na przykład maturzyści, gdzie na maturze do tej pory, prawda, był opis obrazka, uczniowie, kiedy już mnie poznają, to oni bardzo chętnie najpierw opowiedzą Asi, co obrazek przedstawia, a potem jakby jedziemy z koksem i ten obrazek opisujemy po angielsku. Więc no tutaj rzeczywiście w momencie, kiedy uczniowie nabiorą tego zaufania, to naprawdę ta współpraca jak dotąd była generalnie bardzo pozytywna, muszę powiedzieć. Co do moich, tak, podręczników i materiałów, o które pytałaś, mam swoje ulubione. Tak, mam swoje ulubione, takie, gdzie wiem, że są na przykład fajne dialogi, czy fajnie są wyjaśnione struktury gramatyczne, czy takie, gdzie po prostu wiem, że uczniowie lubią, gdzie materiały są ciekawie zrobione. Trochę też tworzę sama, staram się gdzieś tam w miarę swoich możliwości, swoją tutaj skromną kreatywność uruchamiać i też sama tworzyć. Szukam, szperam, kombinuję, czytam blogi językowe przeróżne, powiem szczerze, które są w wielu przypadkach ogromną skarbnicą wiedzy i takiego, jak dla mnie, stanowią taką bardzo szeroką perspektywę na nauczanie języka, co mnie się bardzo podoba, bo najgorsze to osiąść jest, ale to myślę w każdej branży, nie tylko w nauczaniu języka.
0: To prawda. A blogi tworzą pasjonaci z reguły, także też
1: oj, tak.
0: Ich zaangażowanie jest zupełnie inne niż kogoś, kto tworzy podręcznik, gdzie ma no nieraz niezbyt wiele czasu i ministerstwo ma to klepnąć i ma to iść i już.
1: Są niektóre podręczniki naprawdę ciekawe. Czasami po prostu no, dostosowuję nawet polecenie. Ono nie musi być tak samo przeprowadzone dane ćwiczenie, jak jest w podręczniku. My nie musimy wszystkiego rysować i kolorować, jak ja to się śmieję. My możemy naprawdę wiele, wiele jeszcze innych rzeczy z tym ćwiczeniem zrobić, prawda? Tak ja uważam.
0: A nie wydasz się z tym, z których rzeczy korzystasz? To tajemnica jest jakaś, tak?
1: To znaczy, no myślę, że no z wielu jakichś... Mam taki ulubiony podręcznik, który się nazywa New English File dla osób dorosłych, dla młodzieży. I on jest o tyle fajną rzeczą, że tam są przeróżne dialogi bardzo ciekawe. Znaczy ciekawe, bo że tam jest to jakby wszystko fajnie gdzieś tam ułożone, sytuacje życiowe, typu nie wiem, lotnisko, restauracja, hotel, jakieś tam sklepy przeróżne i tak dalej. To jest tak fajnie, fajnie ciekawie zrobione. Bazy słownictwa trochę tworzę sama, trochę również z różnych baz korzystam. Tematycznie lubię uczniów uczyć i też sama się uczyć, powiem szczerze. W ten sposób gdzieś tam nauka słownictwa mi przychodzi i taką też drogę, taką metodę proponuję uczniom w większości.
0: No, tak, bo wtedy automatycznie się zagłębiasz.
1: Tak, w dany temat, a nie gdzieś tam te słówka nie są uczone tu z tego podwórka, tu z tamtego, tu będziemy, prawda, wałkować zdrowie, tam rośliny, zwierzęta, tam jeszcze jakiś biznes, nie? Ale no to też każdy ma tą swoją metodę tak naprawdę. Uczniowie też mają przeróżne metody gdzieś tam no, nauczania. Powiem szczerze, no ja nie jestem, jak ja to się śmieję, zbytnio graficzna i interaktywna w nauczaniu. To się śmieję, więc to już jest inna historia. No ale cóż, no staram się gdzieś tam zrekompensować się ten fakt innymi umiejętnościami. Zwracam uwagę na komunikację, zwracam uwagę na gdzieś tam atmosferę tych zajęć, na sposób wyjaśnienia pewnych rzeczy, tak aby dotarło to do ucznia, aby był z tych zajęć gdzieś tam zadowolony, aby zrozumiał to, co w danym momencie wyjaśniamy i to, czego się uczymy. No tak.
0: Tak, a jeśli chodzi właśnie o słowniki, korzystasz z takich tradycyjnych? Jak to wygląda? Ja? No bo już nie podejrzewam, że z jakiegoś tam wielotomowego słownika brajlowskiego sprzed lat. A może ewentualnie...
1: Przyznam, nie mam słownika teraz, żadnego brajlowskiego, nigdy nawet nie miałam. Kiedyś miałam bardzo fajny słownik, to trochę polecam słowniki tą drogą, jeżeli mogę. Jest bardzo fajny słownik Collinsa, ale coś teraz niestety... Jako że kupowałam niedawno komputer, coś przestał mi działać. jest bardzo fajny i dużo jest też dostępnych słowników internetowych, gdzie no również, prawda, czy to przy użyciu JOS-a czy NVDA bez problemu możemy z nich korzystać. Jest Diki na przykład i tam jest i wymowa i różne przykłady związane z użyciem danego słowa. Jest to bardzo fajnie rozszerzone.
0: To jest mój ulubiony, zwłaszcza, że tam tak, też, ja też jest bardzo... Bardzo wersja ta słowników tematycznych jest rozbudowana w Diki. Nie tylko tak ogólnie, ale zresztą też tam jest możliwość interakcji zaproponowania, tłumaczenia i tak dalej.
1: Tak. Jeszcze Pons lubię. Pons
0: i kolokacje są też super.
1: Tak, tak. I tam są też kolokacje. Mhm. Więc to są takie, powiedzmy, najczęściej przeze mnie używane słowniki, które też swoją drogą polecam. I czasami w aplikacjach mobilnych też korzystam z Ponsa, na przykład z Diki, to wolę z pozycji komputera stacjonarnego na przykład. W ten sposób uzuję.
0: Z pozycji stacjonarnego, ale z podpiętym Braille Sensem wtedy korzystasz z Braille'a, czy tylko już tak
1: Nie. Tak. Braille Sensa mam jakby tylko na zajęciach, w trakcie trwania zajęć, gdzie po prostu mam zawartość ćwiczeń dla ucznia zgranych, prawda, w Braille Sensie. Także w ten sposób to rozwiązuję.
0: A próbowałaś kiedyś zatrudnić się na przykład w jakimś koledżu albo innej? Czy jak już zaczęłaś nauczać indywidualnie, no nie miałaś takich ambicji, żeby pójść jako nauczyciel, ewentualnie do szkoły językowej uczącej online na przykład?
1: Powiem tak, zdarzało mi się w kilka miejsc aplikować, ale przyznam, że tych miejsc było stosunkowo niewiele. Jak patrzę na oferty pracy dla lektorów języka angielskiego, w ogóle języków obcych, to większość tych szkół językowych mających oferty nauczania online jakby no bardzo propaguje to nauczanie interaktywne związane z tymi wirtualnymi tablicami i tymi różnymi platformami e-learningowymi tak zwanymi. W kilka miejsc rzeczywiście aplikowałam, ale gdzieś tam rozmowa, że tak powiem, ucichła i nie byli zainteresowani moją skromną osobą. Na początku miałam takie chwile, że trochę gdzieś tam tego żałowałam, że gdzieś może było mi przykro, ale przyznam, że już przestaję przepraszać.
0: Że żyjesz.
1: Tak, przestaję ich przepraszać i twierdzę, że no trzeba po prostu zwracać uwagę i eksponować te umiejętności, które się posiada i które może się zaproponować. Ale to jest długotrwały proces. Nie było to łatwe, gdzieś tam musiałam sobie to po prostu zwyczajnie przepracować. Tak, nawet ostatnio miałam telefon z jednej ze szkół. No więc pani tutaj, cała rozanielona. Dzień dobry pani, jako że mamy panią w bazie i chcielibyśmy panią na rozmowę zaprosić. I chcielibyśmy zapytać, czy jest pani zainteresowana. Jeżeli tak, to kiedy? Ja mówię, owszem, proszę pani, ale czy państwo posiadacie ofertę nauczania online? Tak. No ja mówię, wie pani co, bo tutaj, jeżeli by nie wchodziła w grę nauczanie właśnie za pomocą tych tablic interaktywnych, to ja z przyjemnością. A dlaczego?
0: No dlaczego nie?
1: Domu. Dobrze, to ja przekażę koleżance, która będzie się kontaktować. No, do miejsca telefon, tak?
0: No, to jest taki może koleżanka daleko biurko ma po prostu.
1: To... Może, tak, z pewnością. Więc to się dzielę takimi tutaj, że tak powiem, anegdotami. Znaczy anegdotami, nie anegdotami. No, to są żywe sytuacje, które się po prostu nam zdarzają. I wierzę, że nie ja jedna takie gdzieś tam no, byłam takich sytuacji świadkiem. Tak po prostu jeszcze jest i pewnie jeszcze długo będzie.
0: A uczniom to nie przeszkadza, jak rozumiem? Czy była jakaś sytuacja, że uczeń przestał do ciebie chodzić? Przypuszczasz, bo raczej wprost ale przypuszczasz, że na przykład z powodu, że był zawiedziony tym, że no jednak nie widzisz, to coś tam mu nie pasowało.
1: Ja miałam jedną taką osobę jak dotąd. Reszta osób, która przychodziła, raczej była zadowolona, zostawała. Też te osoby polecały mnie. Gdzieś tam to już potem pocztą pantoflową szło, prawda? Jeżeli przyszła jedna dziewczyna, to potem polecała mnie innej i tak to się, że tak powiem, potem już składało, że z polecenia te osoby do mnie przybywały, do mnie przychodziły. I rzeczywiście raczej te osoby były zadowolone. Już potem gdzieś ta bariera w postaci braku wzroku w mojej sytuacji, nie mówię, że jej nie było, bo to jest za duże słowo, ona zawsze będzie, ja nie zamierzam grać kogoś, kim nie jestem. Tym niemniej rzeczywiście już ta współpraca się naprawdę zaczynała fajnie, sensownie w większości przypadków układać.
0: A łatwiej jest uczyć dzieci czy dorosłych?
1: To zależy. Ja jak już miałam taką fazę uczenia dzieci cały czas i tego bawienia się na podłodze w wyścigi samochodowe, sklep, dom i co tam jeszcze, to ja już naprawdę jak już tak szczekałam, miauczałam i różne odgłosy wydawałam, no bo tego ode mnie wówczas wymagała, że tak powiem, sytuacja, co swoją drogą bardzo fajnie wspominam. No to rzeczywiście było miło. Teraz już tych dzieci właściwie nie mam, no mówię, mam licealistkę, która no, jest nieletnia, ale nie jest dzieckiem, więc tam no, na czworaka nie, że tak powiem, nie chodzimy na zajęcia. Przynajmniej na razie. Ale powiem, muszę się podzielić taką informacją, taką śmieszną dygresją, że mam zwyczaj przy osobach dorosłych czasami takiego matkowania im. Czy to mają, a czy to masz, a czy masz tamto, a może tak, a może siak, a może tu, a może tam, a może usiądź tu, a może będzie lepiej tak. I się gdzieś tam sama po prostu na tym łapie. I się gdzieś tam sama na tym łapie zwyczajnie, nie? Ale to są takie...
0: To już taka cecha chyba.
1: Tak, to już taka cecha, przy czym no, nie jest myślę to do tego stopnia jakoś tam uciążliwe. Pracuję nad tym, ale rzeczywiście czasem mi się to zdarza.
0: Wiecie co, ja proponuję malutką przerwę, żebyśmy zrobili sobie muzyczną, a po tej przerwie, jeżeli ktoś ma pytania do Asi, to będzie mógł się do nas dodzwonić Skype'em oczywiście, bo telefon nie działa, tyflopodcast.net. A teraz malutka przerwa muzyczna. Już z powrotem jesteśmy przed wami my, przed nami wy, czyli Asia Zdobylak i ja po tej stronie. Tyflopodcast.net to jest nasz Skype, gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytanie. No i właśnie, a propos online nauczania, bo również takie lekcje prowadzisz. Jak to wygląda, jeżeli nie korzystasz właśnie z interaktywnej tablicy?
1: To znaczy tak, niektórzy nauczyciele używają kamerki, a więc opcji wideo po to, żeby mogli się wzajemnie z uczniami widzieć. Mnie jak dotąd nikt nie prosił o to, aby mnie widzieć, więc ja na razie z tej opcji jakby nie korzystam, bo nie muszę. Jeżeli będę musiała i będzie trzeba, no to będę. Zwykle po prostu na czacie, prawda, jeżeli mam rozmowę z kimś, to na czacie piszę mu to, co w danym momencie chcę napisać, czy to wypisuję mu słownictwo, prawda, czy jakieś rzeczy, które chcę mu wyjaśnić, aczkolwiek w większości przypadków zwyczajnie też wysyłam mu większość rzeczy mailem. Także w ten sposób sobie radzimy.
0: Uh-huh. I tutaj także, już...
1: No maile są tutaj naprawdę niezastąpione.
0: Niezastąpione są, to prawda.
1: Zdecydowanie.
0: Ja też korzystałam akurat w drugą stronę właśnie z maili, które otrzymywałam od swojego nauczyciela. No i to jest rewelacja. To jest rewelacja. Akurat tutaj... On mi jeszcze notatki robił z lekcji, także w ogóle to było świetne.
1: Mi też robiono, bo ja właśnie uczę, ale również sama się uczyłam. To może, jeżeli pozwolisz, powiem trochę na ten temat.
0: Mów, oczywiście.
1: Bo ja sama również uczyłam się kiedyś niemieckiego w szkole językowej. To też właśnie, żeby nie przedłużać, to mi robiono notatki, które potem mi lektor wysyłał. Materiały otrzymywałam w PDF-ie i później sobie jakby konwertowałam, przerabiałam na format tekstowy mi odpowiadający. Więc w ten sposób sobie to rozwiązywałam. No oczywiście tablic tych interaktywnych w moim przypadku nie było, ale było ciekawie, bo lektorzy po prostu ciężko im się było przestawić na to. I było, już wysyłam tablicę, zwłaszcza taka babka, która była na zastępstwie tam za moją główną lektorkę. Ona wiedziała, no ale no to jest, mówię, gdzieś tam po prostu rutyna i jak ja to się śmieję, zboczenie zawodowe. Mówię, a już wysyłam tablicę. Ja mówię, nie ma takiej potrzeby, nic to nie da, proszę nie wysyłać, więc tak to. Ale faktycznie ja lubię się online sama uczyć. Powiem szczerze, uczę się komputera online gdzieś tam cały czas. Swoje umiejętności szlifuję, bo mam taką potrzebę. Uczę się właśnie komputera, uczyłam się także niemieckiego i ja lubię też online uczyć, chociaż przyznam, że jest wiele osób, które gdzieś jeszcze nie może się przemóc, aby faktycznie tą drogą wiedzę przyswajać. Mam na myśli naukę języka. No ja bym na przykład nie chciała się śpiewu uczyć online, powiem szczerze. Chociaż wiem, że są osoby, które się uczą i nauczają też tą drogą, tejże profesji. Ja zdecydowanie nie. Ale języka jak najbardziej.
0: W ogóle ciekawe rzeczy ludzie robią online. My przed audycją rozmawiałyśmy o tym, że podobno w Ameryce jakiś niewidomy nauczyciel fitnessu jest, tak? Czy czegoś takiego gościu naucza. Nas to nawet trochę rozbawiło, bo to w kategoriach no, jednak troszkę niewyobrażalne. W sensie, no możesz poinstruować, ale jak sprawdzisz efekty, jak tak. ktoś to wykonuje.
1: Mhm, ale wiem, że on tam opowiadał o tym. To było w takim podcaście Eyes on Success. Nie wiem, czy tutaj słuchacze Tyflo Podcastu znają. Może znają, bo jest sporo też tych podcastów, że tak powiem, branżowych. Również gdzieś tam w innych krajach ukazujących się. I rzeczywiście tam była mowa o jakimś instruktorze fitness, który no, opowiadał o tym z dużym entuzjazmem i że podobno ma wielu gdzieś tam uczniów też i osób chętnych korzystać z jego usług właśnie.
0: To mnie proponowano, żebym uczyła masażu zwierząt online, ale ponieważ ja póki nie złapię kogoś za rękę i nie zweryfikuję dokładnie ruchu, gestu, całej tej techniki chwytu, który ktoś wykonuje,
1: rozumiem.
0: No to nie jestem w stanie. Tak? Poza tym no, nie jestem w stanie nawet zobaczyć tego psiaka, co dopiero go sprawdzić palpacyjnie, więc tutaj no... Też dla mnie, nawet pod kątem takiego indywidualnego nauczenia do domowego stosowania, to już tutaj jeszcze załóżmy ten taki relaksacyjny, coś to można by... Co... I faktycznie w jakichś podbramkowych sytuacjach no, zdarzało się, że godzinami z kimś wisiałam na telefonie, weryfikowaliśmy sytuację i później pokazywałam też ćwiczenia, jakie były tutaj przez FaceTime'a się łączyliśmy, ale... Ale to dla mnie był duży dyskomfort, ponieważ no, tutaj jeszcze mam dodatkowo pracę ze, no, ze zdrowiem, tak? Jestem odpowiedzialna za polepszenie bądź pogorszenie tego zdrowia, co może nastąpić pod wpływem mojej nie do końca dobrze zrozumianej instrukcji, tak? I z braku weryfikacji wzrokowej przeze mnie. No więc no, dla mnie jest to trudne i ja dlatego się nie decyduję, a miałam te propozycje już wielokrotnie, bo ludzie, no bez przesady, no przecież są książki, są firmy, są kasety wideo, no to przecież szybciej w ten sposób wytłumaczysz, na pewno to jest lepsze niż książka czy kaseta wideo, bo jest tutaj interakcja i ja zawsze mogę coś pokazać, powtórzyć i tak dalej, to na 100%, ale ja, no dla mnie to takie, nie wiem.
1: No rzeczywiście, ja wiem, że są...
0: Jest to trudne dla mnie etycznie,
1: nie
0: tak?
1: Nie wiem, lekarze, jakieś tam porady, prawda, diagnozy i tak dalej. No są rzeczywiście kwestie, gdzie jestem bardzo sceptyczna, a do nauczania się przekonałam, chociaż znam osoby, znam ludzi, w tym także uczniów, którzy przychodzą do mnie, którzy mówią, nie, ja zdecydowanie face to face, twarzą w twarz, online nie. No to ja tam, Boże, no przecież nie będę mówić koniecznie, nie będę narzucać absolutnie.
0: Może łatwiej się skoncentrować po prostu tak offline.
1: Może. Znaczy ludzie chcą mieć kontakt z tym człowiekiem rzeczywiście. Gdzieś potrzebują chyba obecności tej drugiej osoby. W takim sensie takim no niewerbalnym również, nie? Może.
0: Wspomniałaś tutaj o podcastach akurat naszych blindowych, branżowych, ale przecież też korzystasz z materiałów audio, no bo częściowo też musi być rozumienie słuchu i niekoniecznie tylko tego, co ty mówisz i czytasz, ale również jakieś nagrania stosujesz w tym nauczaniu, jak przygotowujesz sobie materiały. No tutaj na pewno łatwiej jest znaleźć coś, bo tylko rzucisz uchem i już wiesz, czy to będzie dobre, odpowiednie dla ciebie, dla ucznia, czy nie.
1: Tak, z tych materiałów również do słuchania korzystam, a to materiałów do podręczników, a to z różnych też takich materiałów audio, z BBC chociażby. No i rzeczywiście też się staram w miarę możliwości poszerzać, że tak powiem, tą swoją bibliotekę tych różnych rzeczy audio. No nie ukrywam, że też podręczniki, jeżeli idzie o kupowanie, są dosyć drogie i to jest też tak, że podręcznik kosztuje swoje, płyty do podręcznika kosztują swoje, tam przewodnik dla nauczyciela kosztuje odpowiednio, nie? No ale rzeczywiście trzeba w miarę możliwości sobie to poszerzać zdecydowanie.
0: A co za akcentem? W ogóle mnie interesuje też ta wymowa, bo przeważnie, jeżeli wykonuje się jakieś ćwiczenia, oczywiście ty to możesz słuchem zweryfikować zawsze, ale jeżeli wykonuje się jakieś ćwiczenia, to przy okazji też się uczniowie mówią, ten język jeszcze musisz trochę bardziej tutaj w tył, tu dotknąć, tu nie, za bardzo wysuwasz, wiesz o co chodzi, tego typu rzeczy, których nie jesteś w stanie zaobserwować, jesteś w stanie je usłyszeć poniekąd, no to może być troszkę takie wrażenie czary-mary, no, jak ona mi mówi, że ja mam ten język tak czy śmak, jak ona nie widzi, co, a wy też przecież to słychać chyba, nie?
1: Powiem tak, uczniowie często chcą rzeczywiście, aby poprawiać ich błędy w mówieniu, aby poprawiać ich wymowę, przy czym ja od pewnego czasu nie traktuję tej kwestii jako no jedynej I ja nie chciałabym mówić o sobie jako jakimś tutaj mega modelu językowym. To znaczy, ja na punkcie, bo wiemy, że mamy te dwa rodzaje akcentu angielskiego, ten angielski brytyjski, angielski amerykański.
0: Znaczy no dwa najpopularniejsze.
1: Najpopularniejsze, bo oczywiście krajów anglojęzycznych jest multum. Natomiast no, ja mam swojego rodzaju takiego bzika na punkcie tego angielskiego brytyjskiego. Ja się z tym nie kryję, tym, że akcentem staram się mówić, przy czym jak ja to mówię, no pokory mi nie brakuje, ponieważ nie jestem tak zwanym native speakerem, a więc rodzimym użytkownikiem języka angielskiego. Więc ja lubię poprawić ucznia, jeżeli rzeczywiście jest to jakiś błąd kardynalny, aczkolwiek pozwalam, staram się pozwalać jemu na jakąś taką autonomię w tym wysłowieniu się i w tym, że on też ma prawo do jakiegoś takiego swojego akcentu, do swojej formy wyrażenia się w tym języku, tak? Gdzieś, powiedzmy, ówczesne gdzieś podejścia do nauczania języków w ogóle, w tym także języka angielskiego, o tym mówią. I mi się samej też to podoba, bo ja wolę, żeby on może nie powiedział mi genialnym akcentem, ale powiedział mi to, co chce powiedzieć i był zadowolony z faktu, że się skomunikował, niż stresował się tym, czy on mówi po angielsku, czy po amerykańsku. Czy tam, nie wiem, z akcentem australijskim, tutaj żartuję. Miałam taką sytuację, pamiętam, pozwolę sobie się podzielić również, zanim poszłam na studia, pojechałam na pewną uczelnię, gdzie nosiłam się z takim no, potencjalnym zamiarem studiowania i tam z pewnym profesorem, z wykładowcą mówiłam po angielsku, a ja rzeczywiście przez dłuższy czas miałam ten akcent amerykański, ponieważ jak ja to zawsze mówię, jaki model językowy mamy, takim akcentem mówimy. I rzeczywiście ja mówiłam, there are a lot of people in the garden, you know, walking around the street. No, mniej więcej. No i kurczę, po prostu tak wówczas mówiłam, tak było. I ten pan powiedział mi, absolutnie nie może tak być. Ty mówisz po amerykańsku. Tak nie może być, my musimy z tego zrezygnować, my będziemy musieli tutaj to wyplenić. Mówię, Boże, no dlaczego?
0: Wyrwać kawę.
1: Tak. I co się stało? Na pierwszym roku studiów moich, na studiach licencjackich, miałam genialną panią od fonetyki, bardzo wymagającą, mówiącą pięknym brytyjskim akcentem. W ogóle ona miała piękną barwę głosu, ta pani, a jeszcze po prostu była tak niesamowita i robiła takie cuda z tą wymową, z tymi głoskami, samogłoskami. I ja mówię, opowiedziałam, jakby opisała mi tą sytuację, mówię, pani co, bo mi tak powiedziano i ja nie wiem, no mówię jak mówię, co można z tym zrobić. Mówi, proszę pani, pięknie pani mówi po amerykańsku. Jeżeli w ogóle o to chodzi, naprawdę mówi pani super po amerykańsku, ja tutaj uczę wymowy brytyjskiej i zobaczymy, co się da z tym zrobić. Na pewno da się z tym zrobić. Pani niech po prostu mówi. I ja zwyczajnie mówiłam. Natomiast ta kobieta miała ten akcent tak niesamowity i ona robiła z nami takie ćwiczenia, że ja po prostu się w mózgu, nie wiem...
0: Przestawiłaś.
1: Przestawiłam, tak. Więc no, ja nie chciałabym być takim jedynym pseudomodelem językowym, bo tak jak mówię, żaden ze mnie native speaker, ani nikt taki chce osiągnąć cel w postaci, nie wiem, zrozumienia przez ucznia danej struktury językowej. Chcę osiągnąć cel związany z fajnym, poprawnym komunikowaniem się, a nie, że ja staję, nie, mów because, albo mów I'm going to i proszę, jedziemy do, ja raz, drugi, piąty, dziesiąty, gdzie ten uczeń po prostu już ma dosyć mnie i tej lekcji razem wziętej. Staram się mieć to na uwadze.
0: A na ile wyrozumiała jesteś dla uczniów? Gdzie jest ten moment, że następuje przegięcie.
1: Mhm.
0: Czy ktoś na przykład nie chce pracy, tak, że ktoś na przykład ewidentnie, że się leni po prostu zwyczajnie i do pewnego momentu ta wyrozumiałość działa, ale gdzieś następuje ten taki moment, kiedy się to ucina, no bo już jakby nie da się dalej udawać, że wszyscy w to wierzymy. Tak?
1: Oczywiście, znaczy wiecie, no ta współpraca uczeń-nauczyciel w przypadku takiego nauczania indywidualnego, wiadomo, że to nie jest, ja to się śmieję, małżeństwo, a więc nie jest to kontrakt na lata. Więc ja się muszę liczyć z tym, że któraś ze stron, albo ja, albo ta druga strona po prostu zechce się pożegnać. Taka jest kolej rzeczy. Bo przyjdzie matura, celem była matura, więc po maturze się żegnamy, czy tam po egzaminie, czy tam, nie wiem, uczeń na stypendium wyjeżdża, prawda? Zwyczajnie, no, zechce mi podziękować, no life, życie, prawda? Więc jakich ja lubię uczniów? Ja lubię uczniów, którzy mają cel. Ja mogę ciężko pracować, ale lubię uczniów, którzy mają cel, lubię uczniów, którzy wiedzą, czego chcą i którzy są nastawieni na pracę w związku z tym celem, a więc to, że mamy konkretną rzecz do zrobienia, do zrealizowania. Nie lubię, powiem szczerze, uczniów tak zwanych pierdołowatych, czyli na zasadzie, a ja nie zrobiłem zadania. Raz może się zdarzyć wszystko, zaraz też opowiem anegdotę, ale jeżeli to już staje się regułą, że ktoś sobie po prostu olewa i nie robi, zadajemy sobie pytanie, po co tu przychodzisz? Bo nie przychodzisz tutaj dla mnie, przychodzisz tu dla siebie, prawda? I dla siebie płacisz. Ja też, jeżeli płacę za jakieś zajęcia, no to płacę za nie, więc to ode mnie zależy, czy ja się na te zajęcia przygotuję, czy ja dam ciała i się nie przygotuję. Mhm. Pamiętam właśnie no, taką sytuację, że musiałam komuś podziękować, bo zapytałam wprost, czy ty wiesz, po co tu przychodzisz i czy wiesz, że na pewno chcesz na tych zajęciach być, bo ja nie zmuszam i nie jesteś tutaj dla mnie. Jesteś tutaj tylko i wyłącznie dla siebie, więc to, że ty zrobiłeś przez miesiąc, nie odrabiałeś zadań, a dziś je zrobiłeś, to nie jest żadna łaska. Hello, prawda? Z takich anegdot ciekawych, no to pamiętam, rozpoczynała się moja współpraca z takim uczniem, fajnym licealistą. Kurczę, on nawet swoją drogą do nauczycielskiego kolegium poszedł i to był w ogóle jeden z moich pierwszych uczniów, którego bardzo fajnie wspominam. I pamiętam, że to było nasze drugie czy trzecie spotkanie, on przychodzi do mnie i mówi, na ty przyszliśmy, wiesz co, ja zadania nie zrobiłem, wie, co się stało tam? Zakochałem się. więc to po prostu było tak rozbrajające, żeby nie powiedzieć słodkie, że takie sytuacje też są fajne i też są takie no, naprawdę miłe, że ktoś wyjechał wprost, no co on tam będzie jakieś czasy robił, w ogóle jakieś artykuły czytał, dobra. Zakochał się chłopak, no były sprawy...
0: Wszystko nieważne.
1: Ważniejszej wagi. Więc no cóż, jesteśmy też... Boże, ja jestem też człowiekiem, tak?
0: I mimo tego całego matczynego podejścia też potrafisz pokazać pazur.
1: No tak, tak. Ja lubię ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Lubię ludzi, którzy po prostu wiedzą, po co przychodzą. Nie ukrywam, nie chcę pracować z ludźmi, z którymi miałabym się męczyć. Mhm. No po prostu. I to tak chyba ludzie w wielu branżach tak mają, myślę. No, czasami tak jest, że coś nie iskrzy, no, że coś nie trybi, że coś nie działa.
0: No jak się jest freelancerem, to można sobie na to pozwolić, całe szczęście.
1: No nie zawsze też tak można, ja nie mówię, że to tak jestem tutaj. Nie przebieram, broń Boże. Z reguły mam uczniów fajnych. Jeżeli nawet zdarzały się doświadczenia gorsze, to na pewno były to doświadczenia takie, które mnie czegoś nauczyły, więc no w myśl klasyka mówiącego, co nas nie zabije, to nas wzmocni, prawda? Tak więc no, każdy rodzaj doświadczenia na pewno jest potrzebny.
0: No a teraz, żeby pokazać również tę jasną stronę mocy, jak radzisz sobie, jak sobie w ogóle radzicie wspólnie w tym wypadku ze stresem u ucznia, który ma blokady w mówieniu, blokady w słuchaniu, w ogóle jest zablokowany.
1: To znaczy ja się staram jakby pokazać i swoją osobą, swoim jakimś takim entuzjazmem do języka, który no, wydaje mi się, że mam, i entuzjazmem do nauczania, tym, że ja naprawdę się cieszę, że ten ktoś przyszedł, że akurat zdecydował się na to, aby uczyć się ze mną i przy mnie, to staram się też tak jakby no zarazić tym. Mówię zawsze uczniom, że popełnianie błędów jest nieodłączną częścią procesu nauczania. A więc to, że my robimy błędy podczas mówienia, podczas słuchania, podczas robienia jakichkolwiek ćwiczeń, to jest rzecz normalna. Ważne jest to, żeby wyciągać wnioski z tych błędów, żeby próbować zapamiętać, dlaczego ten błąd został popełniony, co powinniśmy zrobić, aby tego uniknąć i tak dalej. Więc no, to jest taka moja główna metoda i chyba nie odkrywam Ameryki tym samym.
0: Nie, aczkolwiek podejście jest ważne, bo to nieraz można kogoś... Ja na przykład pamiętam, jak ja się zawsze wygaszałam stwierdzeniem nauczyciela, skądinąd świetnego, który był, no, No nie, no, ale no na tym poziomie to już to powinnaś pamiętać. Jak?
1: O nie, nie, to jest najgorsze, co możesz zrobić.
0: I faktycznie, ja mu przyznaję rację, tak, powinnam to pamiętać. Mało, to było. On miał jeszcze takie bardzo fajne stwierdzenie, ale my to przecież mieliśmy. Mówię, no okej, tak, ja nawet powiem ci, kiedy mieliśmy. Myśmy to mieli około roku temu mniej więcej, bo pamiętam, że to przerabialiśmy, tak, że no to jak ty nie pamiętasz? Mówię, no faktycznie, mówię, przepraszam, nie pamiętam.
1: To już takie belferstwo.
0: Nie, akurat myślę, że wspaniały człowiek, zresztą no, po prostu dobraliśmy się w Korcumaku. No, wyśrubowany perfekcjonista z drugim perfekcjonistą, no więc no, wiadomo, że tego typu rzeczy występują.
1: Znaczy, nie, ja też lubię, że tak powiem, no, pewną jakąś taką synchronizację i to, że jeżeli coś już było i wiem, że to było na pewno, no to szukamy. Okej, okay, to nie jest to. No więc co to jest? Mówiliśmy wtedy czy wtedy, więc jak to ma być? Więc to nie jest też tak, że ja cały czas te odpowiedzi daję gotowe i, na, i jakby uczeń nie myśli, bo on nie musi i tak dalej. Nie, nie, nie, nie, nie. To nie jest tak. Ja chcę pomóc, jak najlepiej potrafię, wyjaśniając różne rzeczy. Natomiast są sytuacje, że ja jestem takim kołem ratunkowym, które jest i nie pozwoli zatonąć, aczkolwiek nie jestem jakby cały czas tą matką, która w razie czego wszystko powie. Wiem, kiedy pomóc, kiedy wiem, że na przykład jakaś sytuacja nie jest znana, kiedy jakieś słownictwo tam może być nieznane, prawda, albo coś tam, jakaś konstrukcja, o której możemy jeszcze nie wiedzieć. Ale jeżeli ja widzę, że to było, albo uczeń jest po prostu mega lotny, zdolny, no to spokojnie, dojdziesz, kto jak nie ty, nie? Na tej zasadzie. Ale rzeczywiście jestem też dla ucznia, więc każde ćwiczenie robimy wspólnie. Jeżeli uczeń na przykład ma chwilę czasu na zapoznanie się z jakimiś pytaniami do tekstu czy coś, to ja zostawiam uczniowi ten czas, przy czym ja cały czas jestem i w momencie, kiedy jest gotowy, działamy razem, tak? Czyli no nie jestem tą panią gdzieś tam daleko, tylko staram się być cały czas z uczniem. Oczywiście na zajęciach grupowych, czy to w szkołach językowych, czy gdzie indziej, pewnie wygląda to inaczej. Ja wiem, że ucząc grupę na pewno też zachowywałabym się inaczej. Tutaj mamy komfort w postaci właśnie zajęć indywidualnych. No. Bo to jest komfort jak dla mnie, duży. Bo
0: na
1: pozwala
0: pewno.
1: Na poznanie ucznia. Pozwala na poznanie ucznia i na bycie dla niego w tej sytuacji, że tak powiem, dydaktycznej. O. Mhm.
0: No pewnie. Zdarzało ci się stosować jakieś metody relaksacji?
1: Jeszcze...
0: Bo to dosyć modne jest teraz w procesie
1: czasami
0: nauczania.
1: Tak, czasami z małymi dziećmi. Czasami z małymi dziećmi rzeczywiście, żeby one się gdzieś tam zrelaksowały, położyły się na podłodze, czy posiedziały i tak dalej, ale raczej tak to nie. Wśród dorosłych raczej na tę chwilę nie, chociaż powiem szczerze, szukam cały czas jakichś takich metod, sposobów, powiedziałabym raczej. Jakiegoś takiego no, pozytywnego zmodyfikowania, usprawnienia, ulepszenia. Jak najbardziej. Więc ciekawą rzecz mi podsunęłaś.
0: No właśnie, właśnie. Tak. O, popracujemy.
1: A ty
0: zrobimy program wspólny, autorski taki.
1: Tak. A ty pracując z nauczycielem swoim na angielskim, jakieś metody relaksacji stosowałaś, czy nie?
0: No właśnie nie. I szczerze mówiąc, brakuje mi tego.
1: O, no to rzeczywiście. Ciekawą.
0: Problem z takim zblokowaniem. Mm-hmm. Ja już nie potrzebuję, żeby ktoś mnie dodatkowo nakręcał, bo sama się wyjątkowo nakręcam na to, że taka głupia jestem, więc...
1: Jezu, przestań, nie, to w ten sposób nie będziemy rozmawiać, ale ta relaksacja to rzeczywiście fajny motyw, zwłaszcza na zajęciach indywidualnych.
0: Tak. Mm-hmm. A jak to wygląda, jeśli chodzi o czas? Jakie preferujesz generalnie? Spotkania raz, dwa razy w tygodniu, godzinne? No jak ci się na wygodniej pracuje? Czy to w zależności od tego, kogo uczysz?
1: To zależy od potrzeb ucznia. Ja wyznaję zasadę, że zajęcia mają trwać u mnie godzinę. Nie uznaję tak zwanych 45 minut. Także, halo?
0: Tak.
1: Także 45 minut absolutnie nie uznaję. Godzina 60 minut, ani minuty dłużej. Ani minuty, przepraszam, krócej.
0: I tak dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu.
1: To zależy od potrzeb ucznia. To zależy od potrzeb ucznia, bo czasami ktoś ma potrzeby tylko pracy, prawda, lekcji, tylko godziny, a czasami chce przychodzić dwa razy w tygodniu, albo na przykład powiedzmy przed jakąś maturą chce przyjść przez kilka tygodni częściej. Miałam ucznia takiego, który właśnie do matury przychodził dwa razy w tygodniu. Mhm. I było to rzeczywiście nam potrzebne. Także to naprawdę zależy.
0: Tutaj dosyć dużo mówiłaś o młodzieży, o przygotowaniach do matury, a przygotowujesz na przykład do zdawania egzaminu poddany certyfikat? Coś takiego bardziej zaawansowanego, praca z klientami biznesowymi?
1: Tak, do egzaminów biznesowych przygotowuję. Do pierwszego stopnia FC i CAE też, przy czym raczej miałam niewielu takich klientów jak dotąd, ale zdarzają się jak najbardziej.
0: Ty też się zaczęłaś promować online, bo w sumie poczta pantoflowa jest dobra do pewnego momentu, ale zwłaszcza od kiedy wprowadziłaś też sobie do oferty właśnie to nauczanie online, to założyłaś fanpage na Facebooku i tam wrzucasz, no między innymi właśnie przeróżne fajne ciekawostki z blogów językowych, również tam można sobie poczytać.
1: To prawda, ja będąc, że tak powiem, namiętną czytelniczką blogów przeróżnych, staram się przeróżne ciekawostki na ten mój skromny fanpage wrzucać. Nad czym muszę popracować, to nad tak zwanym, że tak powiem, własnym tworzeniem różnych rzeczy na tym fanpage'u, a mianowicie też nad zdjęciami różnymi i tak dalej, więc trochę się do tych zdjęć zabieram niczym pies do jeża, jak ja to się śmieję, ale jest to rzeczywiście taka sfera, nad którą ja muszę popracować, ale tak, przeróżne ciekawostki językowe, takie, które mogłyby zaciekawić ucznia, zaciekawić te osoby, które tą stronę polubiły, rzeczywiście tam zamieszczam, tak.
0: Mhm. Znaczy no, to nie zawsze muszą być tylko i wyłącznie zdjęcia, grafiki, tylko jakieś interesujące teksty.
1: Tak, dokładnie. Jakieś ciekawostki, artykuły ciekawe o różnych zjawiskach językowych, o wydarzeniach językowych. Uważam, że jeżeli ktoś to fajnie robi i dzieją się ciekawe rzeczy, dlaczego ja mam się z ludźmi, którzy tą stronę polubili, którzy jakoś tam parają zainteresowaniem językami obcymi, tutaj zwłaszcza angielskim, dlaczego ja mam się tym nie podzielić? Nie poprowadzić kogoś, przy okazji korzystając przecież z tej jego wiedzy. Bo naprawdę jestem pod wrażeniem wielu rzeczy, jakie ludzie tworzą właśnie na blogach językowych, co niektórych. Jestem po prostu pod mega wrażeniem.
0: Jakie kulturowe są niesamowite zjawiska tłumaczone. W ogóle jak to się zagłębia w tradycję, w kulturę danego kraju. I
1: tak, dokładnie.
0: Piękna sprawa.
1: Jest na przykład taka akcja coroczna organizowana przez blogi językowe i kulturowe. To jest taka akcja świąteczna, przed Bożym Narodzeniem organizowana, która się nazywa Blogowanie pod Jemiołą. I tam po prostu blogerzy codziennie w ramach takiego kalendarza adwentowego publikują przeróżne ciekawe artykuły dotyczące świąt w różnych krajach. Niesamowite to jest. Mnie tym zaraziła i jakby dowiedziałam się o tym od mojej koleżanki z pracy, która w ogóle pisze bloga z języka niemieckiego, bardzo, bardzo fajnego i bardzo ciekawego. I właśnie wiadomo, no, przez Facebooka tutaj doszłam do tego, że właśnie taka akcja istnieje i właśnie stamtąd też, zwłaszcza przed świętami, różne informacje moim zdaniem bardzo ciekawe, no zamieszczałam. Chciałam się po prostu nimi podzielić.
0: To może ujawnimy, jak się ten twój fanpage nazywa, gdyby ktoś chciał znaleźć.
1: Zapraszam serdecznie. Fanpage nazywa się Lingua Joe, przy czym Joe pisane J-O, od Joanna. Tak się on nazywa. Jest on jeszcze w ogóle to... Kurczę, niedługo będziemy rocznicę obchodzić, bo on 2 lata skończy, Magda, wiesz? W lutym 2015 ja go założyłam i faktycznie...
0: A dopiero mi się wydaje, że to było. Tak,
1: ja
0: ten czas
1: też mam
0: płynie.
1: Takie wrażenie, ale czas leci, czas płynie dokładnie.
0: A my coraz młodsze.
1: No, oczywiście, jak zawsze, naturalnie. Więc jest to właśnie strona Lingua Joe. To jest fanpage na Facebooku, więc idąc sobie na Facebooka, wpisując Lingua Joe, J-O, powinniście natknąć się na tą stronę właśnie. Jest tam krótka notka o mnie, tego co oferuję. I są przeróżne ciekawostki, informacje językowe, tak jak mówię, ta strona musi jeszcze bardzo mocno ewoluować, więc jakby też z góry gdzieś tam na to uczulam, ale będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś zajrzy, może polubi, może jakąś swoją opinię tutaj wygłosi na jej temat, będzie mi niezmiernie miło.
0: Zresztą właśnie w ten sposób można się skontaktować z Asią, napisać.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Czy chciałabyś jeszcze coś dodać do tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy?
1: Czy chciałabym
0: tak,
1: jeszcze
0: siebie.
1: Dodać? Od siebie. No cóż, no wydaje mi się, że jest to fajna i taka ciekawa forma życia, pracy. Mam na myśli to nauczanie tego języka i kontakt z nim w ogóle.
0: No i spełniasz się w tym.
1: Tak. Tak, myślę, że się w tym spełniam, myślę, że to lubię i jest to gdzieś tam, no ja to się zawsze śmieję, jedna z niewielu rzeczy, którą staram się robić dobrze, którą jakoś tam potrafię robić, przy czym naprawdę, no jak patrzę na to, co ludzie robią, co robią blogerzy, lektorzy, to rzeczywiście czasami się śmieję, że taka się wydaje trochę mała w tym wszystkim, ale to nie ma co tak myśleć, po prostu trzeba gdzieś tam robić swoje. Jest to naprawdę fajna rzecz, którą ja lubię, bo ja lubię język angielski jakby sam w sobie. Mówię po niemiecku, ale niemieckiego nie uczę. Póki co język angielski lubię. Jeżeli mogę go uczyć, jeżeli mogę go komuś wyjaśniać. Lubię też jakby proces towarzyszący temu. Lubię to, jak go uczę, to jak go przekazuję. Proces, kiedy on jest jakby w tej drugiej osobie, kiedy druga osoba go rozumie, kiedy go przetwarza, kiedy go wykorzystuje. To jest fajne po prostu.
0: No takie wzbogacanie świata po prostu.
1: Tak, tak, bo to
0: poniekąd to też jest fajne.
1: Zdecydowanie i z jednej strony rzeczywiście jesteśmy przesyceni tym językiem, bo on istnieje tak naprawdę wszędzie, w tak wielu płaszczyznach i w tak wielu dziedzinach życia, że czasami może mamy go dosyć. Z drugiej strony zawsze będzie ten angielski towarzyszył naszemu życiu, on zawsze będzie gdzieś tam istniał i dzisiaj angielski jest takim językiem, który już należy znać gdzieś tam, nie wiem, ubiegając się o pracę czy gdzieś, ale no też są młodsze pokolenia, które zechcą się go uczyć. Starsze pokolenia mają różne potrzeby językowe związane z przyswajaniem języka, więc no będzie on zawsze potrzebny, ale są oczywiście inne języki, więc w ogóle no, fajnie się gdzieś tam w to zagłębiać generalnie.
0: No poza tym, nie dość, że nie uciekniemy, ale poza tym przecież posługiwanie się sprawne językiem angielskim w ogóle nie wyklucza dobrego, pięknego posługiwania się językiem ojczystym.
1: To chyba
0: tylko ci, którzy na przykład dopiero co wyemigrowali, dopiero co się uczą języka i już udają, że zapomnieli akcent polski nawet.
1: Nie. Znaczy ja nie lubię tylko jednej rzeczy w języku
0: angielskim. Już teraz coraz rzadziej,
1: nie lubię jednej rzeczy. Jeżeli przedstawia się Polak i wyobraź sobie, że teraz rozmawiamy ze sobą i ja mówię do ciebie my name is Joanna, a ty mówisz my name is Madeline. Ja jestem Joanna, a ty jesteś Magdalena. I bardzo nie lubię takiego przeinaczania i zangielszczania naszych imion. Jest to coś, co mnie bardzo drażni i coś, czego ja osobiście nie toleruję. Ja jestem Polką, jestem patriotką, jestem Polką, używam języka polskiego i jakby w kontekście języka polskiego jestem Joanna, w skrócie Asia. Co więcej, czy to native speakerzy na studiach, czy nie wiem, obcokrajowcy, z którymi miałam przyjemność i okazję obcować w swoim życiu, mówili do mnie Asia.
0: Tak, tak, oni nawet tego oczekują. Nawet jeżeli przedstawisz się tym językiem z tym imieniem zaangielszczonym, to oni tak cię pytają o oryginał. Ja też wolę zdecydowanie tę formę. Bardzo nie lubię, jeżeli ktoś mnie przedstawia. Madeleine, albo jeżeli Polak, no to już jest w ogóle hardcore.
1: Nie,
0: jeżeli
1: nie,
0: Polak przy mnie, jeżeli rozmawia z native'em, to zwracając się do mnie, właśnie używa tej formy, jest to dla mnie zabawne, ale no cóż.
1: Nie idźmy tą drogą.
0: To się zdarza, nie idźmy tą drogą, to jest zła droga.
1: To jest moje zdanie. Oczywiście wielu lektorów, nauczycieli tak może się ze mną nie zgadzać. Ja po prostu tak uważam i jeżeli ja widzę ucznia, który mówi, że ma na imię Kate, no to powiem, przepraszam, masz na imię Kasia. Jak dla mnie i bardzo proszę, abyś mówiła, że masz na imię Kasia, jasne? Jeżeli uczysz się ze mną.
0: Tak, ale no, to tutaj lokalni, gdziekolwiek się wyjedzie, oni bardzo chętnie wymawiają, jeżeli tylko to imię jest do wymówienia, bo nieraz mają trudności, ale nawet jeżeli mają, to starają się, dla nich to jest taka ciekawostka, mało tego, lepiej nas zapamiętują przez to, że mamy ciekawe imię, no chyba, że to by był jakiś naprawdę chrzczą Szczysław, no nie wiadomo co, tak? co by było trudno wymówić, ale tak normalnie, nie ma z reguły z tym kłopotu. Podobnie słuchajcie też z miastami i akurat tutaj, jeżeli jest możliwość, no to na przykład ja nie mówię, że jestem z Łodzi, używam tego Lodz, ale tylko w stosunku do osób, które rzeczywiście polskiego nie znają. I to też kiedyś, pamiętam, przedyskutowaliśmy sobie tak w gronie nauczycieli, uczniów i wszystkich innych zainteresowanych, że to też bardzo często jest, że już tam Warsaw, Łódź i tak dalej, ale w środowisku ludzi Polaków, tak, mówiących tylko po angielsku. I po co to? Przecież no, to bez sensu. W tym momencie jest to bez sensu, bo Irlandczyk czy Anglik, Amerykanin, oczywiście on potrzebuje tej formy i wtedy jest to jak najbardziej uzasadnione. Ewentualnie można dołożyć, jak ktoś nazywa po polsku, to też takie fajne, bo nieraz oni chcą później tego używać. Mówię, a to ja chcę tak mówić, jak ty mówisz, tak? Bo to jest twoja nazwa, tak?
1: Tak, bo oni naprawdę mają potrzebę utożsamienia się z tym naszym językiem, kiedy już gdzieś tam używają go, czy to w postaci naszego imienia, czy w postaci nazwy, jak mówisz, miasta, czy czegokolwiek. Oni mają tą potrzebę, to jest jakaś chęć taka przynależności.
0: I to jest dla mnie ciekawe, tak jak dla

0: Dzięki Tobie bardzo. Fajnie, że zgodziłaś się wziąć udział w Tyflo podcaście i opowiedzieć nam, bo już my tak naprawdę planowałyśmy ten podcast dawno, dawno temu i jakoś tak nie było czasu. Ty byłaś potwornie, niesamowicie zapracowana i odkładałyśmy to na, a może do zimy, a może do wiosny. Mówię, dobra, robimy teraz.
1: No i czas przyszedł. No. Mam nadzieję, że udało mi się trochę poopowiadać z perspektywy osoby niewidomej. Jest wielu niewidomych nauczycieli, niewidomych tłumaczy, niewidomych lektorów i wierzę, że na pewno też mieliby bardzo dużo do powiedzenia i mieliby naprawdę wiele ciekawych anegdot, doświadczeń swoich, bo jest nas trochę zdecydowanie. Tą anglistykę trochę osób kończy w tym środowisku. Jedni gdzieś tam zostają w branży, inni nie. Ale jest nas trochę rzeczywiście. To tak na marginesie.
0: No i zachęcamy wszystkich zarówno do uczenia się, jak i też do nauczania, jeżeli tylko macie takie możliwości.
1: Jasne.
0: To jest fajny sposób, nawet żeby, jeżeli się nie czujemy pewnie, żeby nauczać kogoś obcego, zacznijmy od kogoś znajomego. Bo ja też słyszałam takie opinie od osób niewidomych. A ja się boję, bo przyjdzie ktoś, może mnie skrytykuje, może nie ogarnie, może mi coś z domu ukradnie nawet. O, też tego
1: tak,
0: typu
1: tak, ja się
0: rzeczy.
1: Też tym spotkałam, że nie będę dawać korepetycji, bo mnie ukradną. Oczywiście zawsze trzeba uważać, ja nie mówię, żeby tutaj czujności nie wolno usypiać, ale no bez przesady, to już byśmy musieli z domu nie wychodzić i właściwie nic nie robić, bo wszędzie coś czyha tak naprawdę. Jeszcze w dzisiejszych czasach to w ogóle...
0: Także odrobinkę przy odpowiednim zorganizowaniu tego wszystkiego naprawdę da się. Dobra, bardzo Ci w takim razie dziękuję. Naszym dzisiejszym gościem była Asia Zdobylak, Joanna. Prowadziła Magdalena Rutkowska, a realizował nas, jesteśmy mu za to bardzo wdzięczne, Michał Dziwisz. Dobrej nocy, pa pa wszystkim.
1: Dobranoc.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam, mówi Rafał Harłampowicz. Przepraszam za jakość nagrania. Dyktafon marny, głos marny, mówca przeciętny. Chciałbym opowiedzieć o testerze kolorów sprzedawanym przez angielski sklep Kobold. Tester kolorów jest dość ograniczony. On rozpoznaje kilkanaście kolorów. Ja naliczyłem 14-15. Każdy kolor rozpoznaje w 5 odcieniach. Oczywiście z wyjątkiem białego i czarnego, które odcieni nie mają. Oprócz tego podaje, czy barwa jest nasycona, czy nie. Więc co ciekawego w tym testerze, skoro tak go przedstawiłem. Otóż ten tester jest stosunkowo niedrogi. Ja dość długo chorowałem na jakikolwiek tester kolorów. Na ten sprzedawany w Polsce nie było mnie stać. I ten tester Kobolta zupełnie spełnił moje oczekiwania. Może wpierw go opiszę. Pudełko jest dość duże. To jest tak mniej więcej 14 cm na 7 cm na 3 cm. Ale sam tester jest lekki. Trzyma się go wygodnie w ręce. U góry mam taką klapkę. W środku tej klapki od wewnątrz jest taka wkładka kalibrująca. Zaraz o tym opowiem. Na jednej z krawędzi mamy włącznik i regulator głośności. Jest to taki kilkustopniowy przesuwak. Na dole testera mamy gniazdo słuchawki i oczywiście kieszeń na baterię. Ta bateria, jeżeli się nie mylę, nazywa się po polsku 6F22. To jest taka kostka. To tyle o tym testerze od zewnątrz. Do testera dodawana jest bardzo fajna słuchawka, która się przydaje chyba do wszystkiego, mi się przydała do wszystkiego oprócz tego testera. Właściwie nie wiem, jakie może być zastosowanie słuchawki przy testerze kolorów, chociaż moja siostra kiedyś kupiła barwniki do jajek konfekcjonowane przez spółdzielnię niewidomych. W środku były 3 czerwone i 1 zielony, więc im pewnie taki tester by się przydał. Ja z kolei kiedyś kupiłem mrożoną pizzę wegetariańską, też od inwalidów. W składzie pizzy był smalec.

0: więc od tej pory nie kupuję niczego od inwalidów. Dobrze, teraz o testerze. Producenci testera zalecają kalibrację testera przed każdą sesją, przed każdym rozpoznawaniem kolorów. Kalibrujemy go w ten sposób, że naciskamy przycisk kalibrujący, który jest w spodniej części testera i trzymając ten przycisk przesuwamy włącznik do góry. W tej chwili jeszcze do kalibracji, właśnie do kalibracji nie zdjąłem tej klapki z testera. Jak mówiłem już w środku, od wewnątrz tej klapki jest taka wkładka kalibrująca. Jest to po prostu biała płaszczyzna, taka biała wkładka. Dzięki temu tester wie, że kolor, który rozpoznał, to jest biel. Ta kalibracja jest rzeczywiście ważna, bo bez kalibracji tester może się mylić. Tester jest fajnie pomyślany, bo tą klapkę górną podczas rozpoznawania kolorów można nałożyć na dolną część testera. Ten sygnał oznacza, że widoczne jest światło. Ten tester jest jednocześnie czujnikiem światła, z tym, że ten czujnik jest średnio przydatny, ponieważ pokazuje, że jest światło albo brak światła. Nie można wykryć ani natężenia światła, ani kierunku. Teraz przyłóżmy go do biurka. Light brown. Light brown. Można zgłośnić. Light brown. Light brown. Light brown. Teraz na przykład moje spodnie. Słowo grey tutaj oznacza, że kolor jest nienasycony, czyli grey, blue, green, czyli pewnie taki morski niebieski. To może coś z mojej garderoby? Dark Orange to była moja ręka. Jak mówiłem, tester rozpoznaje kilkanaście kolorów, więc wiadomo, że są to pewne uśrednienia. Na przykład nie poda nam koloru khaki, bo nie ma go w swojej pamięci, w swoim zestawie kolorów, tylko prawdopodobnie poda jakiś odcień brązowego. Tester mówi po angielsku. Jest też kilka innych języków dostępnych. Z tym, że większość kolorów nikomu w Polsce nie sprawi problemu. Kilku trzeba się nauczyć, takich jak na przykład olive green, że to jest oliwkowy. Wszystkie inne to są typowe kolory z pierwszych lekcji języka angielskiego. Bateria starcza na bardzo długo. Testera używam chyba 3 lata. Używam go codziennie. Baterię na razie zmieniłem bodajże raz, gdy trochę zaczęła wylewać. To, co określiłem klapką, jest tak naprawdę nasadką nakładaną na górną część testera. A, jeszcze adres sklepu. www.cobolt, pisane COBOLT, .co.uk. I to już naprawdę koniec.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Bardzo prosimy o zajmowanie miejsc. Korzystając jeszcze z okazji, chciałem wyjaśnić, że to jest mój osobisty ranking tłumaczy oczywiście oraz, że najlepszym tłumaczem jest Tomek, a najlepszą tłumaczką Marzena Kozłowska, która była wyświetlona na ekranie. Proszę o zajmowanie miejsc i zaczynamy część panelową. W pierwszej postawiliśmy pytania, teraz będziemy szukać wspólnie odpowiedzi.
3: Witamy serdecznie Państwa po przerwie. Prosimy o zajmowanie miejsc. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w panelu „Czy dostępna telewizja w Polsce jest możliwa? Dostępność telewizji, osiągnięcia i wyzwania”. Moimi gośćmi są profesor Stefan Pastuszka, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych w zastępstwie pana ministra Dudy, pan Karol Zgudka, Wydział Prawa Medialnego w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Jacek Terlicki, Telewizja Polska, oraz ze strony Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni reprezentanci środowiska Mateusz Ciborowski, który jest osobą niewidomą, oraz Anna Sacha, która jest osobą słabosłyszącą. W pierwszej części naszej konferencji zapoznaliśmy się ze stanem faktycznym. Przedstawiciele stacji telewizyjnych opowiedzieli nam o tym, co robią w swoich programach w zakresie dostępności. Wyglądało to bardzo ładnie i interesująco, ale kiedy zajrzymy do ostatniego raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, te wyniki nie były aż tak optymistyczne, ponieważ mamy przedstawicieli nadawców, którzy nie spełniają nawet 10% udogodnień ustawowych. 10% liczonych łącznie, 10%, w które wliczone są powtórki, 10%, w ramach których znaczna część materiału jest w systemie językowo-migowym, a nie PJM-ie, 10%, w którym czasami nawet podpisy lecące na pasku liczone są jako napisy. Czy w tej sytuacji dostępna telewizja w Polsce jest możliwa? Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana dyrektora Kosińskiego.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Czy telewizja dostępna jest w Polsce możliwa? Tak, jest możliwa. I moim zdaniem punktem wyjścia do takiej dyskusji, takiego pytania, niekoniecznie powinno być pytanie o ustawę, o pieniądze, tylko o to, do kogo chcemy trafiać z naszym przekazem. Jeżeli nadawcy, jeżeli my wszyscy uświadomimy sobie przede wszystkim to, że osoby niepełnosprawne, osoby, które mają pewne trudności w odbiorze komunikatu, są po prostu częścią społeczeństwa i do nich też warto trafiać. To, co już tu wybrzmiało na tej sali. Tak? Jeżeli nadawca uświadomi sobie, że to jest olbrzymia rzesza potencjalnych reklamobiorców, odbiorców reklamy, którą on emituje, będzie mógł dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców, to dzięki temu także bez zachęt i obowiązków wynikających z przepisów prawa będzie starał się tworzyć najbardziej dostępny przekaz, który będzie docierał do wszystkich. Oczywiście jest tak, że mamy zapis ustawowy, mamy takich, którzy realizują go na pograniczu tego, co wymaga od nich prawo. Mamy takich, którzy starają się robić zdecydowanie więcej. Tych należy chwalić, tych pierwszych no, należy tłumaczyć im, że ten przekaz powinien być jak najbardziej dostępny. Być może najprostszą metodą będzie zwiększanie procentowego udziału dostępnego materiału telewizyjnego. Być może najlepszą metodą będzie także wpisywanie wprost w przepisy prawa, co ma być w tej telewizji, jakie konkretne formy, w jakim konkretnym wymiarze, kiedy, żebyśmy uniknęli tych sytuacji, że najlepszą porą do nadawania programów z udogodnieniami jest trzecia nad ranem, kiedy naprawdę niewiele osób ogląda telewizję. Ale przede wszystkim powinniśmy uświadamiać sobie wszyscy, że tworzymy wspólnie taki właśnie stan starania się o to, żeby było wszystko dostępne jak najbardziej. Ja zawsze powtarzam, że to się odnosi nie tylko do telewizji, bo kiedy architekt projektując budynek użyteczności publicznej już na samym początku uświadomi sobie, że z tego budynku będzie mógł korzystać każdy, to nie trzeba go będzie na siłę przepisami prawa potem dostosowywać za często gigantyczne pieniądze właśnie po to, żeby on był dostępny. Kiedy od samego początku będziemy mieli tą świadomość, że odbiorcami przekazu telewizyjnego są wszyscy, a nadawca, kupując audycję taką produkowaną, bo wiadomo, że tutaj zaraz podniosą się głosy, że mamy te licencje, tak, ktoś już coś wyprodukował, muszę dołożyć jakiś kawałek od siebie, to nie zawsze jest zgodne z prawami autorskimi, może ich właściciel się nie chce na to zgodzić. Są pewne z tym trudności, ale wtedy, kiedy po prostu sami coś produkujemy i od razu zaszyjemy te udogodnienia, czy te dostosowania, bo to udogodnienia to jest dobrze, żeby nie mówić o udogodnieniach, te dostosowania, to wtedy na pewno będzie taniej i będzie to dostępne. Ja chciałbym właśnie, żebyśmy oderwali się trochę od 10, 15, 30, 50%. Oderwali się od tego, że nie ma na to pieniędzy, bo z drugiej strony jest odbiorca, który te pieniądze przede wszystkim do telewizji przynosi, bo to on pozwala wyemitować więcej reklam, a na reklamach się chyba najwięcej zarabia po prostu w telewizji.
3: Bardzo dziękuję. Panie profesorze, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swojej strategii zapisała 50% z dyrektywy. Jak Krajowa Rada chce zmusić nadawców, by ich usługi dostępowe były lepsze, pełniejsze, bardziej użyteczne dla odbiorców, odbiegając już od procentów?
5: Dzień dobry Państwu. No, postawiłem Pani bardzo trudne pytanie i trochę pod ścianą. No, jeszcze trochę mamy parę metrów do tyłu. Otóż proszę Państwa, to ma być w 2020 roku. Tylko ja zwrócę uwagę na pewne podstawowe sprawy. Nie będzie możliwa realizacja zaleceń i ustawowych o udostępnianie czy dostępność dla niepełnosprawnych wzrokowo i słuchowo, jeśli nie będzie pieniędzy. Zwrócę uwagę Państwu, że telewizja otrzymuje zaledwie tam 17 czy 18% teraz z abonamentu. Resztę musi wypracować sama. I tu chciałem złożyć telewizji publicznej podziękowanie za to, że ze środków, które wygospodarowała, część przeznacza na tę szlachetną ideę. I dopóki, to podkreślam z naciskiem, nie będzie woli politycznej parlamentu, który jest uosobieniem woli suwerena narodu, nie będzie takiej możliwości. I tu chciałem złożyć podziękowanie panu senatorowi za inicjatywę, która ma być złożona senacko w parlamencie. Ale Senat też sam nie rozwiąże problemu, jeśli nie uzyska akceptacji wyższej izby niższej tak zwanej, ale w sytuacji polskiej de facto podejmującej podstawowe decyzje. Bardzo ważny problem. Drugi niezwykle istotny problem to świadomość społeczna. Niestety, ja jestem już człowiekiem, jak panie widzą, nie pierwszej młodości, ale ja widzę, obserwuję, że stosunek znacznej części społeczeństwa, w tym młodego pokolenia, nie jest zbyt pozytywny, a czasami wręcz obojętny wobec ludzi niepełnosprawnych. I tu jest wielka rola. Po trzecie, proszę Państwa, Krajowa Rada stoi na straży realizacji ustawy o radiofonii i telewizji, tego słynnego artykułu 18, ustęp 1. I Krajowa Rada ma prawo nadzorowania, pewnego monitoringu, ale w tej chwili nie ma takiego narzędzia, tu mówił Pan od prawa autorskiego, żeby wyznaczyć jakąś tam karę 100 czy tam ileś tysięcy, tam było, funtów angielskich. A Krajowa Rada w tej chwili, jeśli chodzi o audiodeskrypcję i audycję dla niewidomych, niewidomych i dla głuchoniemych, głównie apeluje, stara się oddziaływać na świadomość. Pragnę zwrócić uwagę, że podpisane zostało porozumienie z podmiotami telewizyjnymi, publicznymi i prywatnymi, które zostało częściowo oprotestowane. I to jest niezwykle trudna sytuacja. I wreszcie mamy niezmiernie istotny problem o charakterze prawnym interpretacji prawa. Mianowicie pewne pojęcia, to mówiła pani Krystyna Kuhn, o tych 10%, prawda, nie są doprecyzowane, co jest źródłem rozbieżności. Gdyby Krajowa Rada miała inicjatywę legislacyjną, to może by była szybsza ścieżka dojścia. A my próbujemy oddziaływać na prawo poprzez składanie odpowiednich propozycji legislacyjnych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co wydłuża ścieżkę. Krajowa Rada w czasie długich i wyczerpujących dyskusji przygotowuje de lege ferenda, czyli cały zestaw zmian ustawowych, które mają usprawnić te procedury. I wreszcie mi się wydaje, że jest jeden istotny element. No niestety audycje dla niepełnosprawnych nie są czynnikiem stymulującym napływ reklam. Tak to wygląda. No, problem z nadawaniem w prime time też jest, prawda, trudny. To już mogą nadawcy publiczni, niepubliczni ten problem wyjaśnić. I korzystając z okazji, chciałem gorąco podziękować w imieniu Krajowej Rady swoim własnym za inicjatywę zorganizowania tej konferencji, która w moim odczuciu jest takim pewnym elementem, powiedziałbym, pozytywnego lobby na kształtowanie i rozwiązanie problemów, o których tu Państwo mówią. I takśmy rozmawiali w kuluarach, czy nie byłoby celowe zorganizowanie w tym szlachetnym pomieszczeniu, tak newralgicznym w sensie politycznym, konferencji poświęconej wybranym problemom, bardzo ważkim. I może by dzisiaj w czasie tego panelu, czy później, udało się te problemy wyeksplikować, wyartykułować. I wtedy, wiadomo, by się znalazł podmiot, uosobienie siedzi po mojej prawej stronie, w wydaniu pięknym. I wtedy może by się powoli dochodziły. I na zakończenie, może przy długiego wystąpienia, chciałem złożyć serdeczne podziękowanie panu ministrowi Dudzie, który w czasie naszych spotkań Krajowej Rady i Ministerstwa Pracy, no, której on jest sekretarzem stanu, czyli Urzędu do Spraw Niepełnosprawnych, żeśmy rozważali na kilku posiedzeniach te trudne problemy. I podziękować marszałkowi Eugeniuszowi Grzeszczakowi za to, że był takim dobrym duchem w czasie organizowania tych spotkań. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję. Poruszył pan dwie istotne kwestie. Tak, to prawda, w Wielkiej Brytanii wszyscy płacą abonament, bez względu na to, czy są pełnosprawni, czy nie. Ale również tak, to prawda, nie tylko telewizja publiczna stosuje udogodnienia, a telewizjom prywatnym nikt nie płaci abonamentu. I druga bardzo ważna rzecz, tak, to prawda, Ofcom w Wielkiej Brytanii ma bardzo silne uprawnienia. Może nie tylko prosić, może nałożyć karę, może badać i robi to. Przede wszystkim Ofcom wydał zasady stosowania audiodeskrypcji napisów i tłumaczeń migowych oraz opracował wspólnie ze środkiem akademickim metody badania jakości i ilości i jakości. I pierwszy raz w ubiegłym roku i w tym roku wyniki tych badań się ukazały. I pierwszy raz, tak jak mówił David, nałożone zostały kary. Ale wracając do naszego tematu. Dostępna telewizja, zdaniem naszym wspólnym, na pewno jest możliwa. Mamy po drodze bariery, ale po to się spotykamy, by o tych barierach dyskutować. Pierwszą dużą barierą na pewno są pieniądze. Drugą poważną barierą jest brak doprecyzowania pojęć. Trzecią poważną barierą są kwestie prawne. Czwartą to, że nie wszyscy do końca rozumieją, czym są usługi dostępowe i po prostu traktują to jako problem i starają się ominąć przepisy i nawet te drobne 10%. I w tym momencie, zanim przejdziemy do dyskutowania, jak te bariery rozwiązywać, chciałabym oddać głos Ani i Mateuszowi, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami z perspektywy osoby słabosłyszącej i osoby niewidomej, jak mogą odbierać telewizję.
6: Dziękuję za głos. Czekam, aż mnie napisy tutaj wszystkie się wyświetlą. Chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o osoby słabosłyszące i niesłyszące, głuche, 10% to jest stanowczo za mało, jeżeli chodzi o dostępność telewizji. Bardzo się cieszę, że jest inicjatywa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, poparcie dla tego, żeby było 50% napisów. Chcę podkreślić, że nie tylko napisy w telewizji to jest coś, co musimy zmienić, ale też myślę, że warto wprowadzić definicję napisów do ustawy. Warto też pomyśleć o tym, że czasem technologia zawodzi, czyli mamy telewizje nadają napisy, natomiast odbiorcy, telewizje kablowe nie do końca zawsze przekazują w pełni ten taki procent napisów, jaki zadeklarowała telewizja początkowa. Myślę, że takie kwestie można byłoby też zapisać w ustawie. Kolejną sprawą jest to, że czasem prawa kosztów. Nadawcy bardzo często podkreślają, że napisy to są kosztowne sprawy. Jednocześnie chcę podkreślić tutaj, że możemy przecież na przykład w programach powtórkowych emitować te napisy, jak i też możemy w internecie je umieszczać. Cały czas telewizja, napisy w telewizji nie oznaczają, że te napisy pojawią się również w programach, które są powtarzane w internecie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Może Mateusz, coś dodasz?
7: Proszę Państwa, środowisko osób niewidomych, osób szczątkowo widzących, czyli takich, które jeszcze troszeczkę widzą, natomiast nie są w stanie samodzielnie zorientować się, co się dzieje na ekranie, z dużą satysfakcją przyjmują to, co się dzieje w sprawie udostępniania audiodeskrypcji, dodawania usług dostępowych. Jednak zawsze jest tak, że się chciałoby więcej, chciałoby się lepiej. Bardzo istotne jest to, że gdy mówimy o ilości zarówno audiodeskrypcji, jak i napisów, to bardzo dobrze przy audiodeskrypcji trzeba selekcjonować te materiały, do których będziemy dodawać audiodeskrypcję. Czyli nie ma większego sensu dodawać audiodeskrypcji, jak już tutaj było kilkakrotnie powiedziane w dniu dzisiejszym, do talk showów nadawanych o drugiej w nocy, także do wywiadów, gdzie z reguły są to wywiady statyczne, gdzie stoi, czy siedzi kilka osób, czy dwie osoby ze sobą rozmawiają. Ta audiodeskrypcja jest potrzebna w filmach, w dokumentach, często w reportażach, tam wszędzie, gdzie oprócz przekazu słownego jest bardzo istotny przekaz wizualny, gdzie osoba niewidoma czy szczątkowo widząca sama nie zorientuje się, co się dzieje na ekranie. Gdy w 1994 roku Telewizja Polska wprowadzała napisy dla osób niesłyszących, my jako osoby niewidome mogliśmy tylko marzyć o tym, kiedy audiodeskrypcja pojawi się w telewizji. Z dużą nadzieją czekaliśmy tutaj na telewizję cyfrową, która właśnie daje możliwość dodania dodatkowego pasma właśnie audiodeskrypcji. No, trochę szkoda, że chciałoby się, żeby tej audiodeskrypcji było więcej, tak jak wspomniałem. Jest też taki problem, że właśnie że przekazyciele sygnału, czyli na przykład platformy satelitarne czy telewizje kablowe, nie przekazują tego sygnału. Problemem, który tutaj poruszał pan z NC+, jednak ten problem jeszcze raz musi wybrzmieć bardzo dokładnie i bardzo wyraźnie. To, że robimy audiodeskrypcję, że ta audiodeskrypcja się pojawia, to jeszcze nie zawsze oznacza, że ta audiodeskrypcja jest możliwa do odbioru przez osoby niewidome czy słabowidzące, które nie są w stanie samodzielnie w większości przypadków ustawić dekodera w taki sposób, żeby programy z audiodeskrypcją móc oglądać. A więc problem oprócz tego, że ta audiodeskrypcja powinna być w jak największej ilości materiałów, dobrze selekcjonowana, gdzie tutaj pewnie telewizje powinny być może bardziej konsultować, jakie materiały audiodeskrybować. Takie konsultacje powinny być prowadzone z organizacjami pozarządowymi, ze środowiskiem osób niewidomych, słabowidzących. To właśnie też nie wiem właściwie, czy Krajowa Rada też powinna na to zwrócić uwagę, czy powinniśmy apelować już wyłącznie do nadawców, przekazicieli sygnału satelitarnego czy telewizji kablowych, że urządzenia, które mamy w domu do odbioru telewizji, te dekodery powinny funkcjonować w taki sposób, żeby osoba niewidoma, słabowidząca była w stanie sobie samodzielnie włączyć tą audiodeskrypcję.
8: Bardzo dziękuję. I tu pytanie jeszcze raz do Krajowej Rady. Czy możliwe jest, by Krajowa Rada wydała standardy opracowane już przez organizacje pozarządowe, a drugą rzecz, by Krajowa Rada wydała zasady dobrych praktyk, które pomogłyby telewizjom rozróżniać, które materiały warto publikować z audiodeskrypcją, a które warto publikować z tłumaczeniem migowym, a kiedy zastosować i jak faktycznie rozumieć napisy. Być może to nie musi być na poziomie ustawowym, być może wystarczy na poziomie opracowań standardów i dobrych praktyk. I druga kwestia, czy istnieje taka możliwość, by również opisać te standardy techniczne, które dzisiaj sprawiają problem, ale być może publikując materiały w internecie, ten problem zostałby rozwiązany. A dziś często spotykamy się z tym problemem, że materiał został raz nadany w telewizji bądź na otwartym pokazie przez dowolną organizację i nigdy później nie trafił do ponownego obrotu.
5: Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, jestem w sytuacji bardzo wygodnej, co się rzadko zdarza, że na sali jest Pani Krystyna Kuhn, która się na tym wyśmienicie zna. I bym prosił Panią Krystynę o udzielenie odpowiedzi, jeśli można.
8: Pani Krystyno, wystarczy zielony przycisk w mikrofonie.
9: Rozumiem, ale przyznam się szczerze, że ja wolę mówić na stojąco, no ale trudno, usiądę. Odnośnie standardów, o których Pani mówiła, ja próbowałam to powiedzieć w swojej prezentacji, ale prawdopodobnie umknęło to uwagi Państwa. Takie dwa dokumenty są w przygotowaniu. One muszą się różnić ze względu na pewną formę prawną, którą musi Krajowa Rada im nadać, od tego, co opracowały środowiska. Natomiast podejrzewam, że w najbliższym czasie, mamy to w planie pracy Krajowej Rady na najbliższy okres i myślę, że w najbliższym czasie Krajowa Rada otrzyma propozycje takich rekomendacji, ponieważ standardy wydaje wyłącznie Polski Komitet Normalizacyjny. Chciałam tutaj zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz. To będą rekomendacje. Natomiast Krajowa Rada nie ma delegacji ustawowej do wydawania tego typu dokumentów. W związku z tym będzie to w dalszym ciągu dobra wola ze strony nadawców. To samo dotyczy kodeksu dobrych praktyk. Kodeks dobrych praktyk jest to forma samoregulacji polegająca na samokontroli pomiędzy podmiotami, które tej samoregulacji się poddają. W tym przypadku chodzi o nadawców. Takim kodeksem dobrych praktyk było właśnie to porozumienie. I znowu, Krajowa Rada nie ma prawnych sankcji w stosunku do sygnatariuszy tego porozumienia, chyba że w ustawie jest delegacja do wydania odpowiedniego dokumentu. I skoro już jestem przy głosie, żeby potem Państwu już nie marudzić. Ja być może, że nie w sposób niewłaściwy przedstawiłam to, co przedstawiłam na początku, ale chciałam powiedzieć, podkreślić z całą mocą. Telewizja dla niepełnosprawnych jest w Polsce dostępna, proszę Państwa. Nie w takim wymiarze, w jakim osoby niepełnosprawne tego oczekują, tego nikt nie dyskutuje. Natomiast ta telewizja jest dostępna. Ja jestem widzem telewizyjnym i wiem, jak często pojawiają się na ekranie telewizyjnym napisy. Mnie to nie denerwuje, ponieważ ja wiem, że taka jest potrzeba, ale jednocześnie słyszę komentarze od innych osób, które twierdzą, że to powinno się załatwiać inaczej. Nie zawsze się to da. Oczywiście tych napisów powinno być więcej, ale one są. Co się tyczy audiodeskrypcji, to przedstawiałam Państwu dane, że mimo tych bardzo trudnych rozmów z nadawcami i ze środowiskiem, które myśmy prowadzili przez ponad pół roku, w wyniku których udało się zaproponować pewne limity. Te limity są generalnie przekraczane. Ja podam tylko, to podawałam również na tych wykresach, że uzgodniono 11 godzin w kwartale audiodeskrypcji. Tymczasem w poszczególnych kanałach tych głównych ta liczba godzin audiodeskrypcji najniższa, którą żeśmy zanotowali, to było 21 godzin, a najwyższa 112. Oczywiście ja abstrahuję tutaj od jakości tej usługi, bo ona na pewno powinna być lepsza, ale też nie mając określonych uprawnień ustawowych, Krajowa Rada nie jest w stanie ingerować w to, czy nadawca robi audiodeskrypcję dla bardzo skomplikowanego filmu fabularnego, czy też dla talk show. I dlatego cały czas podkreślam, proszę Państwa, nie lekceważmy konieczności reformowania prawa w tym zakresie, bo tylko dobrze sformułowane prawo pozwoli Krajowej Radzie ingerować w to, co się na tym rynku dzieje. Inaczej Krajowa Rada jest bezradna, może prosić, może zachęcać, może rekomendować, ale nie może karać. I wreszcie na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Myśmy rozmawiali z nadawcami na temat ewentualnego powiększenia ich wpływów reklamowych w wyniku stosowania udogodnień, czy też lepiej powiedzieć, usług dostępowych dla niepełnosprawnych. Oni wyraźnie powiedzieli, ten target nie przynosi nam żadnych zysków. Także w tym zakresie chciałam powiedzieć, że to raczej będzie niewielki przyrost. Natomiast bardzo mi się podoba głos pana, niestety nie usłyszałam nazwiska.
3: Mateusz Ciborowski.
9: Pana Ciborowskiego, niezwykle rozsądny, wyważony i absolutnie się z panem zgadzam. Powinno być tego więcej. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję pani za głos. Mateusz,
7: znaczy, ja też chciałbym,
3: zostałeś wywołany.
7: Ja też chciałbym dodać, że oczywiście, że chcielibyśmy, żeby tych usług dostępowych było więcej, natomiast też nie chciałbym, żeby moja wypowiedź była odebrana jako, powiem kolokwialnie, takie trochę marudzenie, ponieważ jakby zdajemy sobie sprawę, jak wiele robi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w tym zakresie, żeby dostęp do telewizji był dla nas jak najlepszy. Natomiast zawsze jest tak, że chciałoby się więcej, chciałoby się lepiej, ale nie jest też tak, że nasze środowisko nie docenia tego, co się dla nas wszystkich robi, co przyczynia się do tak naprawdę naszej integracji społecznej. Jeżeli mogę jedno zdanie takie ze swojego życia, ja będąc osobą bardzo słabiutko widzącą, szczątkowo widzącą, mam dwoje dzieci, widzących, pełnosprawnych i muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę jest super oglądać ze swoimi widzącymi dziećmi telewizję mini-mini, gdzie dzieci sobie opowiadają o tych wszystkich tam zwierzakach, które sobie harcują na ekranie, a ja wszystko to mogę słyszeć, bo kiedyś jak moja córka miała 3 lata i jeszcze nie było audiodeskrypcji w ogóle w telewizji mini-mini, to ja całą głowę wkładałem w ekran i dzieci na mnie krzyczały, tata posuń się, a raz powiedziałem, o jaki fajny konik, no co ty tato, to nie konik, to osiołek. I następnym razem już byłem bardziej ostrożny w wypowiadaniu tego, co mi się wydaje, że widzę. Także naprawdę myślę, że dzieje się dużo, dzieje się coraz lepiej. No a tak jak mówię, chcielibyśmy, żeby się działo jeszcze więcej i jeszcze lepiej.
8: Bardzo dziękuję. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest naszym sprzymierzeńcem w tym projekcie. Przecież idziemy w tym samym kierunku i bardzo Państwu za to dziękujemy. No niemniej jednak chcielibyśmy, żeby udało nam się zdziałać więcej i lepiej. Telewizja XXI wieku, Telewizja Polska jest liderem w zakresie usług dostępowych ze względu na to, że no, ma ich najwięcej. Jak nowe technologie pomagają w rozwoju usług dostępowych?
10: Telewizja Polska od lat prowadzi prace badawcze, żeby nowe technologie wspierały wzbogacanie naszych programów o te udogodnienia. I na początku były to napisy w systemie teletekstu, teraz są to napisy w DVB-T, które wraz z pojawieniem się naziemnej telewizji cyfrowej zostały wprowadzane na wszystkich kanałach Telewizji Polskiej, łącznie z sygnałem zregionalizowanym, na którym również możemy to udostępniać. Tu oczywiście poruszany wcześniej wątek, który najbardziej nas boli, że pomimo tego, że udostępniamy nasze programy z udogodnieniami, to w wyniku może nawet nie problemów technologicznych, ale czasami nawet trochę złej woli, to nie dociera do wszystkich naszych widzów. Jest ingerencja w nasz sygnał i w wyniku tego napisy czy dodatkowe ścieżki dźwiękowe nie pojawiają się u widzów. I tutaj jednak jest potrzebna silna rola regulatora, który by spowodował, że nie będzie ingerencji w nasz sygnał cyfrowy, który sygnał cyfrowy to nie jest tylko obraz i dźwięk, są to również te usługi dodatkowe, które między innymi tam są też wszystkie udogodnienia. Dalsze prace, jakie prowadzimy, jest to wykorzystanie technologii HBB, która otwiera dużo nowych możliwości związanych z tym, że to, co obecnie było zrealizowane w systemach otwartych, czyli że nie dało się wyłączyć, można zrobić w systemie zamkniętym, czyli prowadzimy pracę, żeby za pomocą technologii HBB udostępnić więcej możliwość włączenia i wyłączenia tutaj dla osób, które chcą oglądać tłumaczenia za pomocą języka migowego. I to ta technologia nowa mogłaby udostępnić. Oczywiście tu też jest duża rola w sieci pośredniczących, tak żeby ten sygnał przepuściła dalej. I to, co robimy i zrobimy w najbliższym czasie, czyli całą bibliotekę VOD, do której sporej części mamy już napisy dla niesłyszących, w najbliższych 2 miesiącach wzbogacimy również o napisy dla niesłyszących. I chcemy to zrobić nie tak jak do tej pory, że będzie osobna strona, gdzie można z wybranych pozycji korzystać, ale będzie to udostępnione w normalnym serwisie jako opcja na wszystkich urządzeniach, łącznie z tymi...
8: Na dostępnej stronie internetowej.
10: Na dostępnej stronie internetowej.
8: Okej, bardzo dziękuję. Trzymamy za słowo, że na dostępnej stronie internetowej. W internecie bardzo istotne jest to, że żeby osoby niewidome mogły odebrać audiodeskrypcję, aby był to dostępny player. Również jeżeli chodzi o inne usługi, by osoby z dysfunkcjami sensorycznymi mogły do nich dotrzeć, to środowisko, w którym są zamieszczane, jest również bardzo ważne. Drugie pytanie. Powiedział pan, aby można było włączyć i wyłączyć tłumacza migowego.
10: Tak.
8: To będzie nowa technologia. Proszę o niej powiedzieć kilka słów więcej.
10: Prowadzimy prace, to są bardziej prace badawcze, żeby wykorzystać technologię HBB, czyli technologię hybrydową, tak żeby to, co było możliwe do niedawna tylko w systemach otwartych, czyli każdy musi tak naprawdę to oglądać, czy z tego chce korzystać, czy nie. Co wiemy, że dla nadawców jest to pewnym problemów, bo część naszych widzów po prostu nie rozumie tego, że w lewym dolnym rogu pojawia się tłumacz migowy, nie rozumie, że to jest niezbędne i zwyczajnie tego nie chce. Chcemy, wykorzystując tą technologię, dać taką możliwość włączenia i wyłączenia tłumacza migowego.
8: W telewizji czy w internecie?
10: Mówimy o telewizji. Mówimy o normalnym odbiorniku telewizyjnym. Większość tych nowych odbiorników jest wyposażona w technologię HBB, wspiera ten standard i prowadzimy prace badawcze, żeby można było przy rzucie tej technologii spowodować, że tłumacz migowy będzie się pokazywał lub będzie znikał, w zależności od tego, czy ktoś będzie chciał z tej opcji skorzystać lub nie. Oczywiście jesteśmy na początku tej drogi, ale myślę, że uda nam się wspólnie z polskimi placówkami naukowymi zbudować prototyp, który będzie taką funkcjonalność oferował.
8: Bardzo dziękuję. To jest nowa informacja dla wielu osób na pewno na tej sali. Kiedy możemy spodziewać się premiery tego rozwiązania?
10: No, trudno mówić o premierze, bo na razie to są prace badawcze. My tutaj też wspólnie współpracujemy też z twórcami tego standardu, bo jest to tak naprawdę europejski standard. I wydaje mi się, że pierwsze jakieś efekty to będą widoczne już w przyszłym roku.
8: Dziękuję. Czy Telewizja Polska pracuje nad rozwojem technologii napisów na żywo? Jak pokazały przykłady angielskie i czeskie, jest to jeden z najprostszych sposobów i najtańszych docelowo udostępniania materiałów audiowizualnych osobom niesłyszącym. Zarówno Czesi, którzy podjęli współpracę z ośrodkiem akademickim, jak i Anglicy, którzy pracowali z podmiotem komercyjnym, wypracowali własne rozwiązania oparte na metodzie napisów na żywo przetwarzanych metodą respeakingu. Przykładu mowy na tekst z użyciem programu do przetwarzania mowy.
10: Telewizja już od lat testuje takie rozwiązania, natomiast mimo wszystko, choć one są najtańszą metodą do wzbogacenia o te udogodnienia w poszczególnych programów, to jednak odbiór od strony użytkowników nie zawsze jest najlepszy. Tak? Jest to troszeczkę droga na skróty i tutaj jednak powinno być zachowane jednak jakieś takie hybrydowe działanie, czyli to, co można robić jednak w tradycyjny sposób, bo jakość wtedy tego przekazu jest znacznie lepsza i tylko w niektórych przypadkach używać tej technologii respeakingu tam, gdzie się tego nie da robić, z uwagi na to, że jest to, powiedzmy, program na żywo. Tu mając przed oczami, jak to wygląda, to o ile są to powiedzmy programy informacyjne, gdzie nam może mniej przeszkadzać to opóźnienie i powiedzmy pewna niedokładność, to jednak przy filmach, jak się staramy, to...
8: Ale ta technologia nie służy do napisów tworzonych przy filmach. Mówimy tylko o sytuacjach, gdzie mamy sytuacje nadzwyczajne i plus różnie. Momenty, kiedy napisy idą na żywo. Napisy do filmów są wcześniej przygotowywane i to jest oczywiste, że one będą miały zupełnie inną jakość.
10: Znaczy różnie jest to ta technologia wykorzystywana, również do takich materiałów, do których można przygotować wcześniej napisów. W związku z tym wydaje mi się, że jednak do tego, co jest możliwe, należy przygotowywać napisy wcześniej, a tylko tej technologii respeakingu należy używać wtedy, kiedy przygotowanie napisów wcześniej jest niemożliwe.
8: Tak, czyli we wszystkich programach na żywo i sytuacjach nadzwyczajnych. I w związku z tym telewizja ma plany rozwoju tej technologii, czy...
10: Tutaj za każdym razem, jak pojawia się technologia, czyli jakiś tam translator, jakieś rozwiązanie, my to testujemy i sprawdzamy, czy dokładność, szybkość już jest wystarczająca. I nawet w tym momencie prowadzimy takie testy i w momencie, kiedy te testy wypadną pomyślnie, czyli kiedy jakość tłumaczenia i prędkość będzie zadowalająca, to wtedy będziemy się starali tego używać.
8: I aktualnie prowadzą Państwo teksty z wykorzystaniem rozpoznawania mowy i przekładu mowy na tekst czy szybko piszących na klawiaturze?
10: Produkcyjnie jest używana, używamy w tym momencie do naszych programów informacyjnych jednak tradycyjnej metody, czyli osób, które szybko piszą na klawiaturze, natomiast prowadzimy testy rozwiązań z użyciem respeakerów.
8: Dziękuję bardzo. Podsumowując, Pana zdaniem dostępna telewizja XXI wieku jest realna?
10: Jest jak najbardziej realna. Oczywiście wiąże się to z kosztami, które nadawcy muszą pomóc. I jednak tutaj jest nieoceniona rola regulatora, który będzie tą śrubę jednak cały czas przykręcał. Bo sama dobra wola akurat tutaj nie wystarczy, choć jak widzimy, biorąc pod uwagę, jakie są wymagania, a jakie są realne procentowe udziały takich programów, to jednak dużo tej dobrej woli istnieje. Natomiast jeśli chcemy gonić czołówkę Europy, to jednak tutaj rola regulatora jest nieoceniona.
8: Bardzo dziękuję. W naszej dyskusji pojawił się wątek, że osoby z niepełnosprawnościami nie są klientem, ponieważ nie przekłada się to na zyski z reklam. A może jest tak, że tłumaczymy i stosujemy usługi dostępowe w tych programach, które czasem są niszowe, czasem są nadawane w czasie reklamowym, który nie interesuje reklamodawców.
10: Znaczy tutaj w tym przypadku to decyduje rynek, czyli tak naprawdę to domy mediowe targetyzują grupę docelową, którą chcą w jakiś tam sposób pozyskać reklamami. No i tutaj to raczej jest pytanie do domów mediowych, dlaczego ten target ich nie interesuje. Trudno mi się wypowiedzieć w tym zakresie.
8: Dlaczego użyłam tego argumentu ekonomicznego? Posługiwaliśmy się liczbą na etapie konsultacji dokumentów Krajowej Rady około 5 milionów osób potencjalnie korzystających z usług dostępowych. Być może ta liczba jest większa, być może ta liczba jest mniejsza. No, takiej liczby używaliśmy jako osób, które posiadają dysfunkcje i korzystają z mediów. Kiedy zapytamy środowisko osób z niepełnosprawnościami o to, czy powinni mieć dostępną telewizję? Odpowiedź będzie oczywiście, że tak, bo jesteśmy takim samym odbiorcą jak każdy inni. Tutaj słyszymy, że rynek weryfikuje sprawy i życie wygląda troszeczkę inaczej. Mateusz, Ania, czy możecie się do tego odnieść? Mateusz, zacznij.
7: Większość produktów, które dzisiaj rano wszyscy żeśmy używali, czyli szczoteczka do zębów, pasta do zębów, mydło, zakładaliśmy jakieś ubranie, które gdzieś kupiliśmy, wkładaliśmy do kieszeni, większość z nas wkładała do kieszeni telefony takiej czy innej marki, na które mieliśmy możliwość, mieliśmy wpływ, czy kupić taki telefon, czy inny, czy kupić taką pastę do zębów, czy inną. Wszyscy używamy tak naprawdę w większości przypadków tych samych produktów. Mój 12-letni syn widzący już czeka, że za 6 lat zrobi prawo jazdy i mówi: tata, czy mi kupisz samochód? Więc to jest może dziwne i śmieszne, ale także ja jako osoba szczątkowo widząca też za 6 lat być może, jeżeli zasobność mojego portfela mi na to pozwoli, będę odbiorcą reklam samochodów. Pewnie nikt z tych, jak pan wspomniał, domów mediowych, czy z osób, które zajmują się reklamą w koncernach samochodowych, nie pomyśli, że taka reklama może także trafić do osoby niewidomej. Być może jest to skrajny przykład, natomiast przykład, który pokazuje to, że funkcjonujemy wśród państwa, jesteśmy tacy sami jak wszyscy państwo, mamy jakieś tam swoje ograniczenia, które nie wyłączają nas tak naprawdę z rynku zakupowego, a więc także z rynku reklam, więc jakby może trochę dziwić to, że domy mediowe się nami nie interesują.
6: Jeżeli chciałbym też dodać tutaj do tej kwestii kosztów. Myślę, że na pewno jest tak, że dodatkowe napisy czy zwiększona audiodeskrypcja będą wymagały większych nakładów finansowych, na pewno, ale też chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to z punktu dobrej woli jakby i tego, jak ustawodawstwo europejskie próbuje przekonać nas do zmiany postrzegania tej kwestii. Może takim przykładem się posłużę. Rok temu organizowałam wybory Miss Polski Niesłyszących. To jest impreza, która jest całkowicie przeprowadzona w polskim języku migowym. Była taka kwestia, że czy zrobimy tłumaczenie dla osób słyszących. Bardzo dużo głuchych w gronie organizatorów mówiło, że takiej potrzeby nie ma, bo przecież tylko głusi będą, to po co mamy się dostosowywać do osób słyszących. No ale jednak zaprosiliśmy do komisji, do jurorów osoby słyszące, więc postanowiliśmy, że otworzymy się i zapewnimy tłumaczenie na język polski foniczny. Muszę powiedzieć, że to było bardzo dobre posunięcie z naszej strony. My wykazaliśmy się dobrą wolą i to jest bardzo fajne, taka współpraca, wymiana doświadczeń i integracja ze środowiskiem osób słyszących. Myślę, że warto, aby osoby słyszące, osoby decydujące postawiły się też w takiej naszej sytuacji. Czy my mamy prawo do tego, żeby dostawać telewizję dostępną, żeby dostać napisy, audiodeskrypcję? Czy jesteśmy tego warci? Dziękuję.
7: Warto może jeszcze dodać, że przy kosztach produkcji, które filmów, czy seriali, czy reportaży, które idą w, na przykład, nie wiem, w dziesiątki czy setki tysięcy złotych, czy superprodukcje, koszty superprodukcji idą w miliony. Przy tego rodzaju budżetach wpisanie napisów, tłumacza języka migowego, czy audiodeskrypcje, więc wszystkich usług dostępowych na poziomie budżetu takiej produkcji, to są koszty tak naprawdę minimalne, więc jakby to jest moje osobiste zdanie, ale ale uważam, że temat jakby braku środków trochę jest tematem zastępczym, ponieważ te koszty w porównaniu do koszty usług dostępowych, w porównaniu do kosztów całej produkcji są tak naprawdę kosztami minimalnymi. Być może jeszcze warto dodać to, o czym mówiła Monika, że materiały później emitowane, zamieszczane w internecie powinny być zamieszczane na stronach dostępnych. Także dla wielu osób informacja o tym, jakie materiały i jakie audycje w telewizji są nadawane z audiodeskrypcją, czy z napisami, czy z tłumaczem, kiedy one się pojawiają, kiedy one będą emitowane, są również zamieszczane.

0: internetowej, to ona też trochę nie ma sensu, bo też nie trafi do odbiorców.
1: Dziękuję za twój głos, Mateusz. Bardzo proszę o zabranie głosu w troszeczkę innym temacie pana Karola Zgudkę. Nowelizacja, która była przygotowywana przez ministerstwo, zawierała nowe podejście do prawa autorskiego. Czy mógłby pan powiedzieć więcej na ten temat, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, która padła podczas wykładów?
2: W tej chwili nie są prowadzone prace w zakresie nowelizacji prawa autorskiego, które umożliwiłyby inne korzystanie z udogodnień dla niepełnosprawnych w utworach audiowizualnych. Natomiast ja chciałbym się tak wspólnie tutaj z Państwem zastanowić, czy rzeczywiście to prawo autorskie stanowi tak dużą barierę dla nadawców w chwili obecnej w udostępnianiu jak największej ilości audycji zawierających te usługi dostępu. Bo czym są te usługi dostępu w chwili obecnej w rozumieniu prawa autorskiego? Wydaje się, że co do zasady są one odrębnymi od utworu pierwotnego, czyli utworu audiowizualnego, utworami. Bo nie da się ukryć, że audiodeskrypcja jest to wytwór działalności człowieka, który wymaga, który ma indywidualny i twórczy charakter. Jest to więc opracowanie. Podobnie z tłumaczeniem na język migowy, jest to przekład na inny język, więc również rozumiemy to jako opracowanie. Większe wątpliwości pojawiają się przy napisach dla niesłyszących, ale tutaj możemy też bardzo łatwo rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja dotycząca przekładu filmu obcojęzycznego, gdzie tutaj nie ma wątpliwości, że takie tłumaczenie i takie napisy są odrębnym utworem. Natomiast kwestia najbardziej dyskusyjna jest przy napisach w filmach polskojęzycznych. Tak, bo tutaj to zależy od tego, czy te napisy wiernie odzwierciedlają scenariusz, wtedy nie są utworem, czy są jakimś uproszczeniem na przykład tego, co rzeczywiście jest w scenariuszu. Jeśli jest to opracowanie, to jeśli uznajemy, że udogodnienie dla niepełnosprawnych jest opracowaniem utworu audiowizualnego, to samo jego sporządzenie nie wymaga absolutnie żadnej zgody ze strony twórcy czy producenta utworu audiowizualnego. Zgody wymaga natomiast korzystanie z tego i rozpowszechnianie. Natomiast w sytuacji, gdy zastanawiamy się, jak taką zgodę miałaby uzyskać poszczególna osoba niepełnosprawna, czy jakiś związek takich osób, sytuacja rzeczywiście może być skomplikowana. Natomiast jeśli spojrzymy na to z perspektywy nadawcy, który i tak wykupuje licencję na rozpowszechnianie utworów audiowizualnych i te licencje najczęściej zawierają już zgody na różnego rodzaju opracowania, jak chociażby opracowanie spotu reklamowego tego filmu, czy najczęściej stosowane udogodnienie, czyli napisy, to widzimy, że prawo autorskie nie jest jakimś dużą barierą dla dużego podmiotu gospodarczego, jakim jest nadawca telewizyjny. Skoro nadawcy telewizyjni, to wynikało z prezentacji pani Krystyny Rosłan-Kun, stosują napisy dla niewidomych, znaczy, że mają jakieś już w tej chwili prawa do tworzenia utworów zależnych dla osób niepełnosprawnych. I pytanie, dlaczego najczęściej stosują napisy dla niepełnosprawnych, a nie inne sposoby udogodnień dla niepełnosprawnych? I tu wydaje się, że tak jak powiedziałem, barierą nie jest prawo autorskie, barierą jest kwestia ekonomiczna. Po pierwsze, napisy dla niepełnosprawnych są najtańsze w produkcji. Po drugie, napisy dla niepełnosprawnych, zwłaszcza jeżeli nadawca jeszcze oferuje możliwość ich dowolnego włączania bądź wyłączania, trafiają również do innego odbiorcy, gdyż zdajemy sobie sprawę, że przede wszystkim w filmach obcojęzycznych jest duża grupa odbiorców, która chce ten film obejrzeć w oryginalnym podkładem dźwiękowym, a nie z lektorem i stosuje wtedy napisy dla niepełnosprawnych i korzysta z tych napisów dla niepełnosprawnych. Dlatego naszym zdaniem główną przyczyną takiego, a nie innego układu udogodnień dla niepełnosprawnych w programach telewizyjnych i innych usługach medialnych.

0: czyli usługach na żądanie, są kwestie ekonomiczne. I dlatego może też pozwolę sobie nawiązać jeszcze do ogólnego pytania, czy telewizja dostępna jest możliwa. Jest możliwa i naszym zdaniem, zdaniem Ministerstwa Kultury, ważniejszym elementem, który trzeba zmieniać, jest nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. I tutaj ten projekt, o którym już była mowa też przez pana ministra przedstawiany i przez panią Krystynę Rosłankun, on został wspólnie przez ministerstwo z Krajową Radą opracowany. W tej chwili jest jeszcze analizowany przez Kancelarię Premiera. To jest bardzo szeroki projekt, którego jedynie wycinek dotyczy udogodnień dla niepełnosprawnych. I zdaje nam się, że jednym z ważniejszych elementów, jak najszerszego i najlepszego zapewnienia dostępności programu telewizyjnego dla osób niepełnosprawnych jest wprowadzenie po pierwsze wyższej kwoty audycji, które muszą zawierać te udogodnienia, ale po drugie doprecyzowanie obecnych niejasnych zapisów. Czyli po pierwsze, może nie wszystko da się uregulować w ustawie, natomiast dużą część da się przekazać do regulacji Krajowej Rady w rozporządzeniu. I tutaj zarówno rodzaje udogodnień dla niepełnosprawnych mogłyby być szczegółowo opisane w rozporządzeniu, jak i dopasowanie poszczególnych rodzajów audycji dopasowanie poszczególnych rodzajów udogodnień do poszczególnych rodzajów audycji, tak? To można zrobić na poziomie rozporządzenia i takie rozwiązanie, projekt, który obecnie czeka jeszcze na decyzję Kancelarii Premiera, takie rozwiązanie zawiera. Nie ma wątpliwości, że tylko jasne i precyzyjne przepisy, a następnie ich szczegółowa egzekucja, która już w tej chwili jest możliwa, gdyż Krajowa Rada ma możliwość nakładania kary na nadawcę, który emituje poniżej 10% audycji z udogodnieniami dla niepełnosprawnych, tylko połączenie precyzyjnych przepisów ze skuteczną egzekucją zapewni dostępność tych usług dostępowych dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych. Dziękuję.
1: Dziękuję za pana głos. Teraz czas na pytania z sali. Jeśli ktoś chce zadać pytanie, prosimy. Proszę bardzo. Proszę nacisnąć. Nie proszę nie podchodzić. Tomek będzie mówił, tak. Zielony przycisk.
2: Witam serdecznie. Jestem z Ruchu Społecznego Głuchych i Przyjaciół. Jestem prezesem. Nazywam się Marek Kazubski. Chciałbym państwu opowiedzieć, jak to wygląda z tym problemem finansów. Rozumiem, że to jest problem, ale chciałbym tutaj odnieść się do tego, co było przez wideo rozmowę. Na przykład abonament miesięczny płacony, czy różne opłaty abonamentowe, które ponosimy co miesiąc. Teraz pytanie, czy osoby na przykład niewidzące miesięczne mają jakieś ulgi w abonamencie, czy osoby niewidome mają jakieś ulgi w ogóle?
1: W Wielkiej Brytanii wszyscy płacą abonament taki sam.
2: Ale tutaj, czy w Polsce osoby niewidome płacą jakieś ulgi czy coś?
1: Nie płacą abonamentu.
2: Aha. My jako osoby głuche na przykład nie korzystamy z dźwięku na przykład w takiej relacji. Mamy napisy na przykład czy 9 czy 10% tego materiału. I teraz my płacimy pełny abonament miesięczny za to, że korzystamy w połowie tak naprawdę z tego materiału, czy nawet jeszcze mniej. Napisy, jeżeli by były w 50% w takim progu, no to ja rozumiem, że na przykład 50% abonamentu mógłbym zapłacić, czy tak, ale jeżeli jest 10% tej dostępności w formie napisów, no to powinien ten abonament być za darmo tak naprawdę. No, czuję troszkę taką niesprawiedliwość w tym. Ja urodziłem się jako osoba głucha, no, chciałbym posłuchać, no, jest tak jest, ale no, w takich przypadkach możemy pomyśleć o tym, żeby ten abonament był albo darmowy.
1: Bardzo dziękuję za pytanie w sprawie abonamentu. Odpowiedzi udzieli pani Krystyna, Krajowa Rada Radiofonii.
3: Szanowni państwo, gospodarstwo domowe, w którym jest jedna osoba, która ma stwierdzoną ustawową niepełnosprawność, nie płaci abonamentu. Czyli pan abonamentu nie płaci. w ogóle.
1: Dziękuję. Czy mamy kolejne pytania? Czy mamy? Poproszę, Jacek Zadrożny.
4: Ja mam pytanie właśnie do pani Krystyny bezpośrednio, ponieważ ona wspomniała o tym, że nadawcy stwierdzili, że ten target ich nie interesuje, bo nie ma z tego przychodów. No i to mnie rozbawiło i poirytowało jednocześnie. Czy oni zrobili jakiekolwiek badania na ten temat, że ten target jest niedochodowy? Mówię o tym dlatego, że w tej chwili właśnie trwają w Stanach Zjednoczonych bardzo obszerne badania na ten temat i liczby, które się pojawiają tam, są po prostu gigantyczne. Ile wydają osoby niepełnosprawne w różnych obszarach rynku? Na przykład za usługi turystyczne, za usługi gastronomiczne, ile wydają w sklepach. Więc moje pytanie pierwsze jest takie, czy oni zrobili jakieś badania na ten temat, żeby móc coś takiego stwierdzić? I drugie pytanie do pana profesora Pastuszki, który stwierdził, że Krajowa Rada nie może nakładać kar za brak usług dostępowych. No, mnie się zdaje, że może, tylko tego nie robi. Czy ja się mylę, czy naprawdę nie może? Czy jest jakiś powód, że nie może nakładać tych kar?
5: Tak, tak, proszę bardzo.
3: Proszę pana, czy były prowadzone badania? Nie wiem, ale z moich rozmów z nadawcami komercyjnymi oraz z przedstawicielami tak zwanych brokerów wynika, że dla nich najlepszym badaniem, najlepszą weryfikacją są wpływy, które oni uzyskują z reklam. I tutaj nie chodzi o to, że osoby niepełnosprawne nie są klientami rynku i nie korzystają z artykułów, które są reklamowane. Chodzi o przyrost dochodów z reklam w przypadku, jeżeli wyda się dodatkowe pieniądze na rozszerzenie tego targetu. Tu nie chodzi o to, że państwo nie korzystacie z rynku, że nie płacicie za pastę do zębów, tylko że pan kupuje tej pasty do zębów tubkę, prawda? Natomiast broker będzie oczekiwał, że jeżeli on ją odpowiednio zareklamuje, że pan kupi dwie tubki. I w tym się zasadza ta ich filozofia. Natomiast są przedstawiciele rynku komercyjnego, może oni na ten temat lepiej to państwu wytłumaczą, bo ja nie jestem specjalistą od rynku, ja się opieram tylko na informacjach, które uzyskałam od rynku komercyjnego reklam.
1: Bardzo dziękujemy za to zdanie. Momencik, pan profesor udzieli jeszcze odpowiedzi.
5: Tak, no ja powiedziałem, po prostu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po pierwsze, jeśli chodzi o usługi dostępne dla niepełnosprawnych, stosuje taką politykę, że upomina, uświadamia. Natomiast karanie, no, jest w tym wypadku trudno definiowalnym, tak powiedział. Ze względu na niedoprecyzowanie pewnych pojęć.
1: Proszę bardzo, dziękuję. Oddaję głos.
6: Ewa Murawska-Najmiec, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Gdybym mogła jeszcze uzupełnić wypowiedzi moich przedmówców z Krajowej Rady. Po pierwsze, jeśli chodzi o target, to, że państwo są pomijani, to nie o to chodzi, że państwo są pomijani, tylko nie są państwo traktowani przez domy mediowe jako odrębna grupa. Uważają państwo, są państwo traktowani jak całe społeczeństwo i z jednej strony być może jest to jednak pozytywny wydźwięk. Chodzi też o efekt skali, że przyrost, to co już Krystyna mówiła, że fakt, że nie są państwo traktowani jako dodatkowa grupa, do której się specjalnie trzeba zwracać w przekazie reklamowym, powoduje, że jakby nie przyrost kosztów z tym związany, przyrost zysków z tym związany jest mniejszy niż koszty, które są związane z usługami dostępowymi. Ja powołam się tutaj również na wypowiedzi Petera Olafa Lumsa, który jest przewodniczącym grupy do spraw usług dostępowych w ITU, czyli Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym. Pan Lums był gościem na targach poznańskich na konferencji w 2012 roku, poprawnie Krysiu, bodajże
3: w 13 roku,
6: przepraszam. I on jest to osoba z zewnątrz. Wyraźnie powiedział, że wszystkim nam się wydawało i chcielibyśmy, żeby ten wzrost zysków był widoczny, ale niestety nie jest. I Ja oczywiście w tej chwili nie mogę Państwu podać, na jakiej podstawie pan Peter Olaf Lums to mówił. Natomiast no, można sięgnąć, jeżeli są jeszcze nagrania albo jego prezentacja, albo do niego samego się zwrócić. Prawdopodobnie będzie mógł się powołać na konkretne źródła. Natomiast jeśli chodzi o karanie, to jest tak, że oczywiście Krajowa Rada ma instrumenty i artykuł 53, jeśli dobrze pamiętam, ustawy o radiofonii i telewizji pozwala jej karać za nierealizowanie ustawy o radiofonii i telewizji. Niemniej jednak Krajowa Rada jako organ kolegialny i konstytucyjny musi też kierować się pewną ostrożnością, dlatego że praktyka działania powoduje, iż chyba wszystkie, ja w tej chwili nie mogę powiedzieć, czy dosłownie wszystkie, ale duża większość sankcji karnych, które Krajowa Rada nakłada na nadawców, jest kierowana przez tych nadawców do sądu pierwszej, drugiej instancji i czas oczekiwania. Najczęściej zresztą sądy przyznają rację Krajowej Radzie, niemniej jednak jest to proces nie tak łatwy i z pewnym rozsądkiem i z pewną jakby dozą ostrożności Krajowa Rada te kary nakłada za szczególnie rażące przewinienia. Przypomnę tylko ostatnio, kiedy sąd przyznał rację Krajowej Radzie w sprawie wojewódzkiego, w sprawie Ukrainek tak zwanych. Nakładanie kary nie jest taką lekką sprawą. Ja wiem, że Państwu być może w środowisku byłoby lżej, gdyby Krajowa Rada nałożyła jakąś wysoką karę na nadawcę, ale to nie jest środek dyscyplinujący. Najpierw uważamy, że jednak kwestie świadomościowe, kwestie stopniowego dochodzenia bardziej oddziałują na nadawców i pewnego umiaru w dochodzeniu do dostępności niż nakładanie surowych kar. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że w tym miejscu powinniśmy powiedzieć, że jest to też zadanie dla nas, jako dla organizacji pozarządowych, aby wspólnie kreować tą świadomość, by ta świadomość potrzeb środowiska wzrastała. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Oddaję głos.
7: Czy teraz powinienem być mi... Dzień dobry, Figiel Wojciech. Ja jestem i odbiorcą, i zajmuję się trochę badaniem też tematyki dostępności. Jak przysłuchuję się tej dyskusji o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, to przypomina mi się taka anegdota, którą opowiadał mi pewien starszy pan, jego siostrzeniec zepsuł zabawkę i chciał mu pomóc, ale ten mówi, no nie wujku, tego się nie da naprawić, bo to jest źle zepsute. Więc chyba powinniśmy się zastanowić, jak to co jest źle zepsute, naprawić, no bo to jest ten sam problem, co przy Państwowej Inspekcji Pracy. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem poruszyć, że no niestety, no jak słyszeliśmy pana z Wielkiej Brytanii, no oni tam nie mówili właśnie o kwestiach świadomościowych, tylko o tym, że ten regulator ich Ofcom ma po prostu dużą moc i on potrafi to wcielić. Więc pytanie jest takie do państwa, którzy są związani, czy reprezentują Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i do tutaj pana, który mówił o nowelizacji ustawy, czy rzeczywiście jest przewidywane wzmocnienie tej instytucji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby ona na przykład właśnie mogła wymierzać jakieś kary, które będą respektowane przez nadawców i będą oni je musieli opłacać. Tudzież nie wiem, czy jakieś szybsze postępowanie przed sądem jest przewidywane. Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Dosłownie zabierze mi to 20 sekund. Otóż no tak jest przynajmniej moje doświadczenie, że w ogóle podejście do nas jako do osób niepełnosprawnych w społeczeństwie jest bardzo dobre. Ja muszę powiedzieć, że ja sam jestem osobą, która stopniowo traci wzrok i to jest zupełnie kosmiczna zmiana. Jak wziąłem do ręki laskę, jak na przykład zejdę do metra, to w 90% przypadków zdarza się, że ktoś zwróci na mnie uwagę. I to jest wyjątkowe, więc uważam, że nie mamy co akurat mówić o tym, że jakieś jest podejście obojętne bądź negatywne czy coś takiego, bo podejście w społeczeństwie moim zdaniem jest, przynajmniej to jest moja prywatna opinia, nie mogę tego poprzeć badaniami, ale jest chyba dobre. Tutaj bardzo dużo rzeczy było powiedzianych o różnych sprawach, ale naprawdę brakuje mi jakichś rzetelnych badań, bo na razie to tylko operujemy w kategoriach, że może coś się komuś nie podoba, może coś się komuś podoba, ale w sumie nie możemy tego za bardzo poprzeć żadnymi realnymi wynikami i w zasadzie używamy tego jako takiego listka figowego. To tyle, dziękuję uprzejmie.
1: Pani Krystyno, chciała Pani komentarz?
3: Króciutko. Proszę Państwa, to wszystko jest moja wina, ponieważ ja relacjonując sytuację chlapnęłam, że 11 nadawców satelitarnych nie wykonuje onych 10%. No i oczywiście wokół tego teraz mamy głęboką dyskusję. Proszę Państwa, to są nadawcy, których oglądalność jest zero, zero nic, których wpływy z, że tak powiem, z działalności telewizyjnej są, no powiedzmy sobie, troszeczkę wyższe od zera, bo inaczej by zbankrutowali. No i teraz wyobraźcie sobie, że Krajowa Rada im łupie 120 tysięcy kary. No byłoby to po prostu nieludzkie. Ich się upomina. Ich się upomina, im się przypomina, tym bardziej, że oni mają na ogół trudności techniczne, muszą kupić odpowiedni sprzęt, muszą wyszkolić ludzi i tak dalej, i tak dalej. I tak. Kto z Państwa ogląda telewizję EduSat? No to tak w formie komentarza. Natomiast wracając do tego, co Pan powiedział o mocy Ofcomu. Proszę Pana, Brytyjczycy mają przede wszystkim dobre, sprawne prawo i dopóki nie będziemy mieć dobrego, sprawnego prawa, to nikt tej mocy Krajowej Radzie nie przyda.
1: Bardzo dziękuję.
4: Ponieważ to ja chyba wywołałem tę dyskusję na temat karania, to ja jeszcze raz powiem, że ja nie mówiłem o tym, żeby kogoś ukarać, tylko zadziwiła mnie teza pana profesora Pastuszki, że nie można ukarać. I dlatego dotyczyło moje pytanie, bo wedle mojej wiedzy, którą rozumiem, że Państwo potwierdzają, można ukarać. Jeżeli taka sytuacja będzie, to instrumenty prawne po temu istnieją.
1: Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania? Jest pytanie w języku migowym.
8: Przedstawię się, nazywam się Paweł Rosik. Jestem prezesem Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Niedosłyszących Turkus. Jestem osobą głuchą od urodzenia i widzę tutaj, że konferencja bardzo potrzebna jest, to prawda, że są różne tematy, wymieniamy się spostrzeżeniami. I tutaj chciałbym w nawiązaniu do pana Piotra Kowalskiego, który prowadzi, jest członkiem, jest PZG, to faktycznie zgadza się to, co pan mówił, ale naprawdę, tłumacz języka migowego, przypomniał mi się tutaj pan sekretarz, tak, to co, o czym pan mówił w regionalnej telewizji, co widzieliśmy, że tłumacz jest starszy pan, który miga i w nawiązaniu do tego chciałbym coś powiedzieć. Widzę od dziecka ta konstatacja, że ta osoba no, niewyraźnie tłumaczy coraz bardziej. Gusi, no, były zarzuty wobec tego tłumaczenia, ale były cały czas odmowy. I są ambitni tłumacze tutaj nawet wśród nas, którzy bardzo by chcieli, którzy mają gramatykę tego języka migowego, polskiego języka migowego, czy systemu, wszystko jedno, ale odbiór wśród niesłyszących jest no, bardzo dobry w środowisku. I dlaczego telewizja na przykład nie przyjmuje skarg wobec tych tłumaczy? Jeżeli ja chciałbym konkretną jakąś skargę, czy prośbę o zmianę tłumacza, to do kogo mam to kierować? I teraz druga sprawa. Tłumaczy jest dużo w Polsce, to prawda, ale no... Jest dużo, ale dużo ukrytych, można powiedzieć. Warunki są takie, że w telewizji, żeby przyjąć, to musi mieć certyfikat. Tak to wygląda to, że to jest pewien monopol, że musi mieć certyfikat odpowiedniej tam instytucji, ale żeby rozwijać tych tłumaczy, powiedzmy, to wystarczy jest na przykład mieć ankietę, jakie one mają doświadczenie, jak to wygląda i później to już jest tam telewizji sprawa, jak to wygląda, czy Państwo przyjmą taką osobę, czy nie. I tutaj na spotkaniu ostatnia sprawa jeszcze, w przyszłości na następnej konferencji chciałbym prosić o to, żeby było więcej osób niesłyszących jako prelegentów, żeby było widać, jak to wygląda faktycznie w doświadczeniu, że jest tłumacz, który tłumaczy na słyszący, czy napisy dla Państwa, żeby Państwo też mieli tego świadomość. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Proszę o odpowiedź pana Zbigniewa Kuneckiego, Telewizja Polska.
9: Już odpowiadam. Jeśli chodzi o tłumaczenie na język migowy, w Telewizji Polskiej stosujemy w tej chwili już dwa rodzaje tłumaczeń. Jest to system i jest to polski język migowy. Po tych programach, które pokazałem dzisiaj, te proporcje będą mniej więcej 50-50%. Jeśli chodzi o zarzuty odnośnie niezrozumiałości czy też jakichś błędów w tłumaczeniach, oczywiście, że można złożyć taką skargę. Natomiast generalnie jest tak, że Polski Związek Głuchych odpowiada w przypadku tłumaczeń na język migowy za zrozumienie tych tłumaczeń. Polski Związek Głuchych zagwarantował nam, że te tłumaczenia będą zrozumiałe przez osoby niesłyszące. Jeśli tak nie jest, no to w takim razie proszę napisać do nas pismo, dokąd adresować, no na ręce prezesa Brauna chociażby, czy do sekretariatu programowego i w tym momencie my się zajmiemy sprawą, zapytamy, dlaczego tak jest, dlaczego Polski Związek Głuchych desygnuje do tłumaczenia tłumaczy, którzy nie potrafią tłumaczyć. Tyle, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, zrozumiałem.
1: Dziękuję bardzo za ten głos. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Proszę.
10: Ja chciałem tylko tutaj Państwu, bardzo dziękuję. Tutaj podniesiono dyskusję tutaj odnośnie napisów. Rozumiemy, że to wynika z wymogu ustawowego 10%, prawda, że ten jest próg stopniowo podnoszony, tutaj to podniesiony przez Państwa dyskusję, ale...
1: Proszę mówić bliżej mikrofonu.
10: Okej, dziękuję bardzo. Zauważyliśmy, że tutaj podniesiono dyskusję napisów tutaj, że maksymalny próg 10% który nakłada na dawców, że stopniowo te napisy byłyby jakby podnoszone, zwiększane. Także jeżeli, owszem, czy nie wychodzą Państwo z takiej alternatywy, takiego założenia, takiej propozycji, by wprowadzić taki specjalny jakby abonament adekwatny do osób z niepełnosprawnością, to w przypadku osób niesłyszących, głuchych, abonament, by osoby te za odpłatnością te napisy mogły być świadczone, no, załóżmy w 100%. To by zasiliło pewien budżet również, ale rozumiemy, że również te rozwiązania legislacyjne również, które leżą w gestii Sejmu, również Krajowej Rady. Dlatego uważam, że napisy, no, powinny być jakby dostępne, tak jak inne rozwiązania krajów anglosaskich, czy też brytyjskie rozwiązania, które zostały wprowadzone. Dlatego czy Państwo przewidują wprowadzenie tego typu abonamentu za pełną dostępność tych napisów? Dziękuję bardzo.
1: Ja spróbuję może. Bardzo dziękuję za ten głos. Wszystkie kwestie będą dyskutowane jeszcze przed podjęciem inicjatywy senatorskiej. Kwestie abonamentu za napisy. Przed chwileczką padło pytanie, czy głusi mają płacić abonament. Odpowiedź była: niesłyszący, którzy są osobami niepełnosprawnymi, abonamentu nie płacą. Pani Krystyna chce zabrać głos.
3: Ja akurat doskonale się orientuję w tym pomyśle, ponieważ w trakcie którejś z konsultacji, które Krajowa Rada prowadziła na temat dokumentów przygotowywanych, a związanych ze sprawą, pojawił się tego typu wątek. Chcemy 100% napisów, jesteśmy gotowi za to płacić w formie, no nie wiem, abonamentu, czy w formie jakiejś po prostu opłaty. Otóż z tego, co mnie wiadomo, to w polskim systemie prawnym nie ma takiej możliwości, żeby bezpośrednio przekładać tę usługę na wpływy nadawcy. Natomiast odnośnie, ja przynajmniej nie znam takiego rozwiązania prawnego, trzeba by to głęboko z prawnikami skonsultować. Natomiast jeśli chodzi o kwoty, które zostały zaproponowane w projekcie ustawy do znowelizowania, chciałam Państwu przypomnieć, chociaż na pewno doskonale Państwo o tym wiedzą, że na etapie stanowienia prawa w Polsce obowiązują również konsultacje społeczne. I jeżeli Państwo macie zastrzeżenia co do zaproponowanych rozwiązań, to macie Państwo prawo na etapie tych konsultacji zgłosić swoje propozycje, oprotestować istniejące rozwiązania i innej drogi według mnie tutaj nie ma. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To samo chciałam powiedzieć, że będzie możliwość zabrania głosu nad konkretnymi projektami na pewno jeszcze. Czy mamy jeszcze pytania? Wojtek Figiel, tak?
7: Chcę się dopytać, bo może ja nie dosłyszałem, czy była jakaś odpowiedź, czy w tym projekcie grubym nowelizacji, którego jesteśmy częścią, nasze problemy, jest też jakaś wzmianka o tym, żeby wzmocnić pozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo póki co to rzeczywiście jest tak, jak powiedziała Monika tutaj, że spotkamy się po to, żeby podebatować o tym. Pytanie, kiedy się spotkamy, żeby wreszcie to załatwić i zmienić coś.
1: To pytanie pozostawimy otwarte. Nie mamy tutaj osoby, która może nam udzielić na to pytanie odpowiedzi. Dobrze. Pan Karol Zgudka, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Jeśli chodzi o zmianę sposobu ewentualnego karania za naruszanie przepisów, to nie wydaje się ona konieczna. Przepisy obecne są nieprecyzyjne, zawierają niską kwotę audycji, które wymagają, które muszą posiadać udogodnienia dla niepełnosprawnych. Jeżeli te przepisy się doprecyzuje, kwotę się zwiększy, to już obecna ustawa, już obecne przepisy zawierają możliwość stosownego sankcjonowania nadawców przez Krajową Radę. Trzeba przypomnieć, że maksymalną karę, którą w tej chwili może nałożyć Krajowa Rada za już drastyczne naruszenia oczywiście przepisów ustawy, no to jest 10% przychodów nadawcy. Także te przepisy, które są w chwili obecnej, to są naprawdę bardzo duże możliwości karania. Natomiast tutaj konieczne jest doprecyzowanie obecnych przepisów na pewno i późniejsza polityka ich egzekwowania przez Krajową Radę, no, która jest tutaj organem całkowicie samodzielnym.
1: Bardzo dziękuję. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, zanim oddam głos panu senatorowi Janowi Filipowi Libickiemu z prośbą o głos na zakończenie, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Potrzebujemy nie tylko silnej Krajowej Rady, ale potrzebujemy także jedności w myśleniu między organizacjami pozarządowymi, nadawcami i wsparcia legislacyjnego. Oddając głos panu senatorowi, bardzo proszę o to wsparcie legislacyjne. Zapraszam do nas.
11: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za to tutaj dla mnie dzisiaj zaproszenie na Państwa konferencję. Chciałem też powiedzieć, mam nadzieję, że Pan Piotr Kowalski mi wybaczy, że ja już drugi raz przyjechałem tutaj na tą konferencję, tylko że za pierwszym razem ona się nie odbyła, a Pan Piotr mnie o tym nie poinformował. Także mówię to po to nie dlatego, żeby być wobec Pana Piotra jakoś szczególnie złośliwym, tylko żeby udowodnić własną determinację w kwestii tego, że chciałem Państwa wysłuchać, więc chyba jestem jedyną osobą, która dwa razy się stawiła na tej konferencji i to jest tej determinacji chyba najlepszym dowodem. To jest jakby pierwsza rzecz, ale chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo to oczywiście jest tak, że każde takie spotkanie bardzo mocno poszerza też i wiedzę parlamentarzystów, którzy biorą w tym udział. Ono jest dla mnie tym bardziej cenne, że będąc od 4 czerwca tego roku na miejsce pana posła Plury przewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw osób niepełnosprawnych, musiałem na te ostatnie trochę więcej niż rok przyjąć sobie w głowie pewien plan działania, plan postępowania i podzieliłem go na takie dwie części. Jedno to jest dokończenie tych wszystkich kwestii, które już były zaczęte, kiedy zostałem przewodniczącym, a drugie myślałem sobie, co ja chciałbym zrobić, taką chociażby jedną rzecz i pomyślałem sobie, patrząc na własną aktywność publiczną, polityczną, że to powinien być internet i nowe technologie, że jak popatrzyłem i na ile na przykład jako polityk podniosłem sobie przez ostatnie 3 lata rozpoznawalność, a podniosłem ją sobie znacznie, to zrobiłem to za pośrednictwem internetu i pomyślałem sobie, że internet powinien być czymś takim, co powinienem próbować zrobić czymś bardziej dostępnym. Ale myślę, że tak naprawdę ta tematyka, którą tutaj dzisiaj poruszaliśmy, zresztą pan reprezentujący Telewizję Polską to mówił, że są obszary, gdzie te dwie dziedziny, internet i dostępność telewizyjna, ona się, że tak powiem, ze sobą łączą i wzajemnie się wspierają. I tu chciałem zadeklarować, że jak najbardziej dla mnie jest to priorytetem i myślę, że także jeśli będzie tutaj z Państwa strony pomoc też pewna merytoryczna w kontekście jakiejś, powiedzmy sobie, nie zmienimy wszystkiego od razu, nie zmienimy świata jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale jeżeli będziemy robić pewne małe kroki w tym kierunku, to jestem przekonany, że będziemy się posuwać do przodu. I tutaj chciałbym powiedzieć, nawiązać do dwóch rzeczy, które tutaj padły w trakcie tej konferencji. Jedną to powiedział pan Mateusz Ciborowski i myślę, że to jest ważna rzecz, bo to jest rzecz, z którą się spotykamy jakby poruszając się po różnych segmentach problematyki osób niepełnosprawnych. Myśmy się ostatnio zajmowali na przykład kwestią sfinansowania asystentury osób niepełnosprawnych i problem, jaki się pojawił, tośmy sobie powiedzieli tak, możemy to w różnej formie robić, ale pod jednym warunkiem, że precyzyjnie oszacujemy, jakie usługi dla kogo jesteśmy w stanie sfinansować, tak? Żeby to nie było tak, że asystent osoby niepełnosprawnej jest jednocześnie asystentem całej rodziny i wykonuje prace, które bezpośrednio tej osobie niepełnosprawnej nie są przydatne. I myślę sobie, że pan Mateusz trochę w duchu tej filozofii powiedział, mówiąc o takim wyspecyfikowaniu tych obszarów, tych programów, które na przykład audiodeskrypcji potrzebują, a które nie. I bo trzeba sobie zawsze powiedzieć, że pula środków, którymi operujemy, jest ograniczona. I jeżeli sobie jasno zdefiniujemy te potrzeby, gdzie to wydatkowanie tych środków uważamy za niezbędne, a gdzie to, powiedzmy sobie, aż tak niezbędne nie jest, to będzie nam łatwiej w tej materii działać i tego ja bym, szczerze mówiąc, także i w tych pokonferencyjnych kontaktach, do których zachęcam, to tego ja bym oczekiwał, żebyśmy sobie jasno i precyzyjnie sformułowali pewien katalog rzeczy niezbędnych. I wreszcie druga rzecz, tak na koniec, bo to są dwie rzeczy, które mi utkwiły z tej naszej dzisiejszej konferencji. Tu w różnej formie na tej sali pojawiały się wątki kary. Czy Krajowa Rada ma taką możliwość, czy z niej korzysta, czy nie? Otóż nie wchodząc w całą tą dyskusję, ja myślę, że pan dyrektor Kosiński mnie tutaj wesprze, bo z trochę innej znowu dziedziny, czyli zatrudnienia osób niepełnosprawnych, znamy przecież duże ogólnopolskie marki, duże ogólnopolskie instytucje, które wolą płacić milionowe kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niż zastanowić się, w jaki sposób mogłyby te osoby niepełnosprawne u siebie zatrudnić. I mówię to tak, bo wydaje mi się, żebyśmy nie doprowadzili trochę do sytuacji takiej, że nawet jeśli te kary zrobimy większe i będziemy je stosować, to żebyśmy takiego mechanizmu w głowach płatników nie włączyli pod tytułem, a ja już tą karę nawet wysoką zapłacę, bylebym nie musiał tej audiodeskrypcji czy tych innych usług dostępowych robić. I przed tym bym przestrzegał. I to jest chyba tyle. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować za udział i powiedzieć, bo nie jestem w stanie Państwu wszystkim, jak tutaj siedzicie, przekazać kontaktu do siebie, ale ten kontakt jest powszechnie w internecie też dostępny, chociażby przez numer telefonu, który osobiście odbieram. To mówię, bo bardzo często niektóre osoby uważają, że się zetkną z jakimś biurem czy z jakimiś pracownikami. Nie, zetkną się ze mną, jeśli że tak powiem, będzie to, będą to propozycje i rozwiązania nie takie, które zdaniem zgłaszającego to rozwiązanie uzdrowią świat i rzeczywistość od razu, ale będą małym krokiem w dobrym kierunku. W tej perspektywie czasowej końca kadencji, czyli tego roku, to jak najbardziej jestem otwarty. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie za te ciekawe tutaj wystąpienia dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękujemy. Rozumiem, że możemy liczyć na wsparcie pana senatora.
11: Oczywiście.
1: Dziękujemy. Ja dziękuję Państwu serdecznie za udział w dzisiejszej konferencji, której organizatorem było Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Dziękuję moim gościom za udział w panelu. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej dyskusji i dziękuję serdecznie osobom, które oglądały nas online. Do widzenia.
12: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Tyflo Podcastu prowadzący dziś wyjątkową audycję Damian Przybyła wraz z moim gościem Rafałem Harłampowiczem.
1: Witam wszystkich.
0: Oraz realizującym tę audycję Patrykiem Faliszewskim.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Tematem naszej audycji będzie traktat w Marrakeszu. Traktat z Marrakeszu, który wszedł w życie 30 września, a właściwie to, co się z tym traktatem wiąże, czyli jego konsekwencje. Powiedzmy kilka słów, tytułem wprowadzenia, kilka słów historii. Otóż wszystko zaczęło się od tego, że w latach mniej więcej 90. wydawcy publikacji, wszelkich publikacji pisanych, zaczęli je wydawać w formie elektronicznej. I gdyś tylko to się zaczęło, bardzo szybko okazało się, że takie wydawanie publikacji niesie ze sobą z jednej strony ogromny potencjał, ponieważ bardzo łatwo te publikacje rozprzestrzeniać, ale z drugiej strony niesie też ogromne zagrożenia. Bo oczywiście wielką korzyścią wynikającą z rozpowszechniania tych publikacji w formie elektronicznej było to, że na przykład osoby niewidome uzyskały dostęp w ogóle do ogromnej ilości publikacji, przynajmniej potencjalny dostęp. Ale jednocześnie pojawiły się związane z tym zagrożenia, a mianowicie wydawcy tych publikacji nagle zorientowali się, właściwie nawet nie tyle nagle zorientowali się, co po prostu zobaczyli, że publikacje zaczynają żyć własnym życiem, że jednym słowem wymykają się im spod kontroli. I zaczęto wprowadzać wszelkiego rodzaju zabezpieczenia. Zabezpieczenia uniemożliwiające nielegalny obrót tymi treściami. No, wydaje się to jak najbardziej rozsądne, bo niby dlaczego ktoś ma kraść coś, co jest czyjąś własnością? Tyle tylko, że na skutek wprowadzenia tych wszystkich zabezpieczeń mnóstwo rzeczy stało się po prostu niedostępne dla osób niewidomych. I pierwsze, co niewidomi zaczęli robić, czy osoby z dysfunkcją wzroku, to było omijanie zabezpieczeń typu DRM. Ponieważ te zabezpieczenia powodowały, że mówiąc krótko i najprościej, treści nie były w ogóle dostępne dla czytników ekranu na przykład. Do tej pory zresztą mamy problem dokumentów w widoku chronionym Microsoft Word, prawda? Czytniki nie lubią tego widoku chronionego. Tak to należy powiedzieć. To jest jedno z takich, także w jakimś sensie zabezpieczeń przed modyfikowaniem treści. No i teraz, ponieważ nastąpiło na skutek zabezpieczania treści drastyczne ograniczenie dostępu osób z dysfunkcją wzroku czy osób niepełnosprawnych do treści, no to musiała nastąpić jakaś reakcja. I zaczęła się wojna podchodowa początkowo, to znaczy my zabezpieczymy, a my spiracimy. Tak najprościej by to można było powiedzieć. I cóż się stało? Stało się to, że postanowiono, że to trzeba uregulować, bo to nie może być tak, żeby osoby niepełnosprawne były dyskryminowane z jednej strony, no a z drugiej strony nie może być tak, żeby wydawcy byli pozbawieni ochrony swoich praw. I stąd narodziła się idea jakiejś międzynarodowej regulacji tych zagadnień. Ja na razie tutaj przerwę, ponieważ mamy, zdaje się, kogoś, kto próbuje się do nas połączyć. A! Dobrze. Przepraszam, to źle, źle, przepraszam. Ja pierwszy raz prowadzę audycję i jeszcze nie mam wprawy, a mi tu kolega realizator podpowiada, że oczywiście powinienem się wywiązać z podstawowego obowiązku osoby prowadzącej audycję, czyli przypomnieć Państwu, że można się do nas dodzwonić, korzystając z naszego redakcyjnego Skype'a, czyli korzystając z loginu, znaczy z nazwy w Skype'ie tyflopodcast.net, tyflopodcast przez c.net. Zapraszamy chętnych do zabrania głosu w audycji. Czyli zaczęła się, jak już mówiłem, walka o tę dostępność i próba uregulowania wszystkiego. Skoro rozpoczęto próby regulowania i próby znalezienia miejsca jednocześnie dla osób niepełnosprawnych, no pojawiły się skutki uboczne, że tak powiem, tego wszystkiego. To znaczy na przykład obecnie mamy sytuację taką, że wymiana międzynarodowa źródeł w formie elektronicznej jest praktycznie niemożliwa. I traktat z Marrakeszu ma to zmienić. Ale teraz tu zwracam się do moich obu kolegów ze mną w audycji. Cóż z tego, że odblokujemy możliwość wymiany tych źródeł? Czy to wystarczy? Patryku, jak sądzisz?
2: Ja myślę, że w sporej części jak najbardziej to wystarczy, natomiast jest to spora część, jaką stanowi, myślę, głównie na przykład beletrystyka, tak? No z tym jakiegoś większego problemu nie będzie i nie ma problemu. Natomiast mówimy, zdaje się, o mediach elektronicznych, no a te już w kwestii tak czy tak, pomimo jakby wymiany, nie chciałbym tu patrzeć kompletnie pesymistycznie, ale pomimo odblokowania jakby wymiany treści, no to jest to, uważam, gdzieś tam też z drugiej strony nadal pozostaje kwestia czytelności i dostępności materiału i pytanie, czy traktat w tej kwestii coś reguluje, czy jest jedynie nie, jakby traktat, umową, no właśnie. Traktat jest jedynie właśnie, umową
0: traktat
2: transferu.
0: Traktat tego nie reguluje. Traktat jedynie reguluje kwestię transferu, wprowadza instytucje, które będą umożliwiały wymianę, natomiast zupełnie nie reguluje dostępności. Zupełnie nie reguluje dostępności. Jakie stąd wynikają problemy, Rafale, tak mógłbyś troszeczkę bardziej technicznie może?
1: Ja jeszcze może wpierw podam przykład takich problemów, które były do tej pory, tak żeby pokazać słuchaczom, na czym to polegało, już tak abstrahując od niewidomych, ale też dotyczy niewidomych. Kilka lat temu chciałem kupić na Publio nową powieść Ilbeka i gdy kupowałem książkę, musiałem zaznaczyć, że mieszkam w Polsce i że kupuję tę książkę do Polski. Czyli chodziło o to, że na przykład Polak mieszkający we Francji, który, no nie wiem, chce tą książkę przeczytać po polsku, ponieważ nie zna francuskiego, a Ilbek jest autorem francuskim, nie mógłby tej książki kupić sobie po polsku, ponieważ prawo autorskie czy umowy między wydawcami, międzynarodowe umowy między wydawcami mu na to nie pozwalają. Więc książka po polsku w sklepach internetowych była dostępna wyłącznie na terenie Polski.
0: Czyli można stąd wnioskować, że traktat z Marrakeszu, który co prawda dotyczy tylko osób niepełnosprawnych, tak naprawdę pokazuje jakby chorobę naszej cyfrowej cywilizacji, polegającą na tym, że regulacje prawne dotyczące wymiany dóbr kultury są anachroniczne. Można tak powiedzieć, ponieważ wprowadza się terytorialne ograniczenia wymiany dóbr kultury, deklarując jednocześnie, że no, swobodę, deklarując prawo do swobodnego wymianu, przepraszam, do swobodnego obiegu i treści w kulturze światowej. A tymczasem okazuje się, że to tak nie jest, bo prawda, mamy filmy, które można obejrzeć tylko w Polsce, kanały telewizyjne, na przykład z satelitów, które technicznie są odbierane na terenie całej Europy, ale legalnie wolno je oglądać tylko w Wielkiej Brytanii, tylko w Niemczech, czy tylko gdzieś jeszcze. I inne różne dziwne zjawiska, moim zdaniem zjawiska szkodliwe, i to zjawiska szkodliwe z punktu widzenia no, łamania praw człowieka wręcz, ponieważ prawo do swobodnego dostępu do kultury jest, przynajmniej w mojej opinii, prawem człowieka i tego typu ograniczenia terytorialne na ziemi nie powinny mieć po prostu miejsca. No chyba, że znacie uzasadnienie, poza oczywiście ludzką chciwością, które by usprawiedliwiało istnienie tych ograniczeń.
1: No zależy, jak zdefiniujemy chciwość, ale zauważ, Damianie...
0: No jako chęć bezwzględną chęć realizacji zysków materialnych kosztem praw ludzi. Takich praw w sensie imponderabiliów, praw podstawowych.
1: Tak, ale zauważ, Damianie, że między poszczególnymi krajami są czasem bardzo duże różnice w zarobkach, w ogóle w kosztach.
0: No,
1: jeżeli kupujesz książkę Stephena Kinga po angielsku, to ona może kosztować $30 i więcej.
0: No dobrze.
1: Ta sama powieść przetłumaczona na język polski, czyli trzeba było zapłacić Kingowi za prawa autorskie i trzeba było zapłacić tłumaczowi na język polski, kosztuje w Polsce 30 zł. Albo 30 kilka złotych. Więc zobacz, jaka jest różnica.
0: No jest ogromna, ale ostatecznie nie wszyscy Anglicy znają polski,
1: tak,
0: prawda?
1: Ale teraz
0: a dlaczego
1: sobie...
0: ktoś, kto zna język polski, a mieszka, nie wiem, w Brazylii, w Anglii czy gdziekolwiek, no nie ma mieć
1: prawa. Ale wyobraźmy sobie teraz drugą
0: sytuację.
1: Weźmy na przykład Indie, gdzie jednak znaczna część ludzi zna angielski i jednak koszty życia też są niższe niż w krajach typowo anglojęzycznych. I teraz tak powiedzmy, to jest moja hipoteza, ponieważ nie sprawdzałem tego, ale nie zdziwię się, jeżeli tam książki wydawane po angielsku są znacznie tańsze niż książki, które się ukazują, te same książki, które się ukazują w Stanach Zjednoczonych albo w Wielkiej Brytanii.
0: Znaczy sugerujesz, że Anglicy kupią, jeżeli by tylko mieli taką możliwość, kupią w Indiach książkę za mniejsze pieniądze, ponieważ jest ona tam tańsza.
1: No tak, no
0: ale czy nie sądzisz, ale czy nie sądzisz, że na przykład nastąpi wtedy zjawisko naczyń połączonych, czyli przez to, że w Indiach ktoś zarobi więcej pieniędzy, poziom życia odrobinę w tych Indiach wzrośnie, a powiedzmy w kraju bogatym ktoś zarobi mniej, więc być może tu odrobinę spadnie, co będzie stymulować konwergencję gospodarczą, na dłuższą metę oczywiście.
1: Nie do końca.
0: Ja sądzę, że tak.
1: Jeżeli, to znaczy oczywiście to byłoby dobre takich przykładowych Indii, ale wyobraź sobie coś takiego, że za twoją pracę, nie wiem, to na przykład piszesz artykuły do jakiegoś pisma, ale płacą ci stawkę z jakiegoś bardzo ubogiego kraju, podczas ty mieszkasz w kraju o dużych kosztach życia. I
0: no wiem.
1: Jeżeli ktoś sprzedaje miliony egzemplarzy książek, no to powiedzmy, że no, nie wiem, zamiast 3 domów kupi sobie 1. Ale jeżeli jest to ktoś mniej znaczący, no to już jego...
0: Poza tym powiedzmy sobie uczciwie, że najwięcej zarabiają przecież nie autorzy na tym wszystkim, tylko całe ogromne organizacje wszelkiego rodzaju pośredników i tak dalej, wydawców i tak dalej, i tak dalej. I cały ten przemysł. I tak naprawdę to przecież nikt nie sprawdził, Nikt nie sprawdził, jakby to rzeczywiście wyglądało. Myślę, że nikt nie zrobił takich symulacji. Po prostu liczy się tu i teraz pieniądz, jak myślę. A takie symulacje i puszczenie tego w jakiś sposób, myślę, jest zbyt ryzykowne dla tych, którzy robią po prostu interesy na tym, podejrzewam.
1: Ja też jestem zwolennikiem swobodnego dostępu do kultury, natomiast no też rozumiem te ograniczenia, które czasem powodują takie sytuacje, szczególnie, że właśnie w przypadku mediów elektronicznych granice tak naprawdę nie mają znaczenia.
0: Dokładnie. Prawda? I na przykład serwis Pandora, który nie wiem, jeszcze, może już teraz jest dostępny, a może jeszcze nie, ale był czas, kiedy tłumaczono nam, że ten serwis nie będzie dostępny ze względu na ograniczenia terytorialne, no, serwisu internetowego i tak dalej, i tak dalej. Są całe sieci radiowe, internetowe, które są dostępne tylko w pewnych domenach adresowych. No, dziwne to wszystko. Jak mówię, mnie osobiście pachnie anachronizmem, bo przecież terytorializmu pojętego w taki XIX-wieczny jeszcze sposób, no nie da się, myślę, zdroworozsądkowo utrzymać, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Ja sądzę, że może warto byłoby, żebyśmy spróbowali, ponieważ jakby pokazaliśmy słuchaczom ten obszar zakłóceń, który uniwersalny, który jakby, którego objawem jest powstanie w ogóle traktatu z Marrakeszu, bo traktat z Marrakeszu jest jakby objawem. To jest, czy też może próbą leczenia pewnej choroby całej cywilizacji. O, może tak. Tak to lepiej ujmiemy. I no, my nie zmienimy świata, nie uleczymy go, no trudno. Nie jesteśmy ani... nie mamy ani takiej władzy, ani takich umiejętności, żebyśmy mogli to tutaj zrobić. Natomiast chcę, żebyśmy może spróbowali przejść do... po pierwsze do tego, co w związku z tym być może dobrego się nam przytrafi w związku z tym traktatem. Bo co nas czeka? Czeka nas większa swoboda, większy dostęp do źródeł i to możemy powiedzieć z całą pewnością. Większa ochrona praw wydawców, ale co za tym idzie, też i pewne instrumenty, które spowodują, że wydawcy będą jakby bardziej zobligowani do publikowania treści w postaci dostępnej. Prawda? Powstanie po ratyfikacji traktatu duża struktura podmiotów pośredniczących w wymianie tych publikacji, międzynarodowa, która będzie umożliwiać, no powiedzmy, mimo wszystko dość swobodny przepływ osób niepełnosprawnych w sieci internetowej i dość swobodną wymianę myśli, przynajmniej tej grupy osób, jednak dużo swobodniejszą niż obecnie. Ale jakie techniczne ograniczenia mimo wszystko nas czekają? No bo tak, wiemy, że istnieją standardy, istnieje DAISY, istnieje, prawda, najnowsza generacja standardu EPUB. I teraz spróbujmy się nad tym może pochylić. Co byście może mogli powiedzieć na ten temat, bo jakie to otwiera możliwości, jakie się z tym wiążą problemy?

0: oczywiście można by tam udostępniać ilustracje, jakieś takie drobne elementy, ale generalnie to nie jest problem, więc powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę nie ma potrzeby jakiegoś specjalnego udostępniania tych książek i udostępniania ich za darmo. Natomiast jeżeli chodzi o materiały naukowe, to jest bardzo ważne, ponieważ też niestety wciąż duża ilość materiałów naukowych wciąż nie ukazuje się w wersji elektronicznej, a te, które się ukazują, często są niedostępne dla osób niewidomych. Po prostu są nieczytelne. I tutaj Traktat z Marrakeszu pozwala na udostępnianie tych materiałów, czyli
1: no właśnie, tam mówi się o modyfikacji treści dokumentów takiej, aby osoby z niepełnosprawnością mogły z tych tekstów czy z tych materiałów korzystać. Tak, tam jest,
0: tak,
1: jest taki
0: zapis. Jak ja rozumiem, podmiot uprawniony może przygotować wersję elektroniczną książki papierowej i udostępnić ją osobom niewidomym, a także na przykład dyslektykom, którzy potrzebują podkreślania czytanego tekstu. A teraz mówiłeś, Damianie, o ograniczeniach technicznych. Także prawo to jest jedno, a wola wydawców i możliwości techniczne to jest druga rzecz.
1: No
0: mamy w tej chwili standard, właściwie format EPUB 3, który pozwala na bardzo dużo. Powiedziałeś o DAISY. W tej chwili DAISY, konsorcjum DAISY pisze na swoich stronach już bardzo jasno o tym, że będą przechodzić na EPUB 3.
1: Tak, rzeczywiście, ponieważ jest taka deklaracja, że to ma być standard taki uniwersalny, ponieważ DAISY było standardem wymyślonym z myślą o, po pierwsze na początku w ogóle o treściach audio i dopiero potem jakby tekstowych. Pierwotnie to było, chodziło w ogóle o audio, indeksowane dobrze, ale jednak głównie audio, dopiero potem doszedł do tego tekst. Tak to historycznie było, no a teraz, tak jak powiedziałeś, mówi się, że to ma być coś, co jest uniwersalne, jakby nie tyle związane z osobami niewidomymi czy niepełnosprawnymi, a wręcz mówi się, że EPUB 3.0 ma być standardem, czy ten EPUB 3X właściwie, tak by należało mówić, bo już jest w tej chwili 3.02 chyba obecna wersja. W każdym razie ma być standardem włączającym, czyli standardem uniwersalnym, udostępniającym treści wszystkim użytkownikom. Tam się wprost mówi, publikacja treści dostępnych to publikacja treści lepszych dla wszystkich, bez względu na to, czy są sprawni, czy niesprawni, czy mają jakieś problemy z percepcją taką, czy inną. Prawda?
0: Tak, a ponieważ EPUB 3 daje w tej chwili te same możliwości, jakie daje DAISY, DAISY straciło rację bytu.
1: No, też tak myślę. To znaczy, jedyne co można zrobić, to zintegrować jakby dokonania twórców DAISY, bo oni przez te, no nie wiem, ile to tam, z 15-20 lat, uczciwie powiem, nie odrobiłem lekcji i nie wiem, jak długo standard DAISY istnieje. Ale ze 20 lat będzie, nie wiem, czy ktoś z was wie, a może ktoś ze słuchaczy nam podrzuci taką historyczną informację. Bardzo zapraszamy. No długo.
0: DAISY istnieje długo, też nie pamiętam ile lat, natomiast oczywiście ci ludzie, którzy w tej chwili robią książki DAISY, dalej będą robić książki, tylko że w formacie EPUB 3, bo możliwości będą te same. Ja może powiem parę słów o EPUBie.
1: Zapraszamy Grzegorza.
2: Dobra. To ja tam

0: No. Nie wiem, Grzegorz, że coś chyba się rozłączyło. Może spróbuję się do nas jeszcze połączyć.
1: Ja może powiem.
2: Prosimy nie naciskać klawisza Escape, jeżeli z nami rozmawiacie, bo to rozłączy konwersację. I potem jest tak, jak jest.
0: No właśnie.
1: Dobrze, teraz powiem kilka słów o samym EPUBie. EPUB to jest tak naprawdę, to jest cała grupa plików, tak mówiąc prosto. EPUB 3 bazuje na HTML-u 5. EPUB 2 bazowało na HTML-u 1.1. To jest tak naprawdę grupa plików. To jest zipowane archiwum. Każdy, kto ma plik EPUB,
2: jak to może teraz się uda. Słuchamy, Grzegorzu. Przepraszam, że ci przerwę, Rafale.
3: Zajęty jestem.
2: Halo?
0: Halo?
3: Dobra. Dobra.
2: Coś ewidentnie nam dzisiaj nie idzie.
0: Coś nie działa. No nic, trudno. No, wykażemy
2: prawa Marfiego,
0: za którymś razem się...
2: Tak, prawa Marfiego zawsze spoko, że tak się młodzieżowo wyrażę.
0: Tak, tak, tak.
1: Dobrze, więc każdy, kto chce zobaczyć, jak wygląda EPUB w środku, to wystarczy, że weźmie plik EPUB, najedzie na niego kursorem, wejdzie do menu kontekstowego. Jeżeli ma na przykład program 7-Zip, czy też 7-Zip.
0: Albo WinZip,
1: będzie miał opcję,
0: albo...
1: Tak, no. Będzie miał opcję albo otwórz, albo wypakuj. Można sobie taki plik rozpakować. To jest zipowane archiwum i wtedy pojawi nam się folder zawierający różne pliki, w tym folder OPS, OPS, gdzie znajdziemy cały tekst książki, często podzielony na rozdziały, na stronę tytułową, na jakieś dodatkowe materiały. Także można sobie te strony podejrzeć i zobaczyć, jak one wyglądają. Jeżeli otworzymy taki plik, zajrzymy do źródła, no to zobaczymy, że to właściwie wygląda, że to jest HTML, tak, w większości. Czyli są wszystkie znaczniki HTML-owe, czyli od środka, sporej części, wygląda to tak jak strona internetowa, podobnie.
2: Zatem natomiast mamy połączenie z Grzegorzem, może tym razem się uda. Ostatnia, myślę, próba, albo jedna z ostatnich. Słuchamy, Grzegorzu.
3: Teraz próbuję...
0: Nie, Grzegorzowi chyba nie działa mikrofon.
2: Nie, już działa. Już wszystko jest. Proszę, proszę mówić i się nie bać.
3: Andrzejde dzwonię, bo coś na komputerze się coś nie da, nie wiem czemu.
0: No, nie słyszę, nie wiem, czy ty, Patryku, go masz może gdzieś.
2: Proszę bardzo, o, teraz.
3: No, mam takie pytanie. Jak wejdzie ten cały ten traktat z Marrakeszu, czy będzie tak, bo są takie książki, tam, które mi się tam podobają, chciałbym je kupić na przykład na Empiku, ale są tylko w wersji papierowej. I czy ten traktat będzie umożliwiał, żeby, nie wiem, sprzedawca, czy producent, czy tam ktoś mi to przerobił na jakiegoś EPUBa, czy DAISY, czy coś takiego?
0: To znaczy, to inne zupełnie porządki, inne regulacje będą, powiem tak, obecnie w Polsce pracuje się nad regulacjami, które będą jakby wymuszały na wydawcach, przynajmniej w wypadku książek nowo publikowanych, będą wymuszały publikację tych książek także w formatach dostępnych. A ponadto, i to nie ma nic wspólnego z traktatem z Marrakeszu, to jest wynik wprowadzenia prawa europejskiego, dyrektyw unijnych w Polsce. Chodzi o to, że docelowo w Polsce będzie tak, że jeżeli jakaś publikacja nie będzie dostępna w wersji powiedzmy dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku, czy też dla osób, którym niepełnosprawność nie pozwala na korzystanie z druku, bo takie są tutaj definicje, to instytucje, które powiedzmy będą się zajmować dystrybucją publikacji w formatach dostępnych, będą mieć prawo do tego, żeby taką rzecz, która jest dostępna tylko w formacie papierowym, udostępnić, i wtedy ona, ta publikacja będzie docelowo będzie dostępna w postaci, znaczy w jakiejś bibliotece dla osób niepełnosprawnych do wypożyczenia, do skorzystania z tej pozycji. Natomiast ten mechanizm jest tak skonstruowany, że jeżeli w przyszłości będzie tak, że jeżeli wydawca nie opublikuje tej publikacji w formacie dostępnym, to nie będzie mógł pobrać żadnej opłaty od tego podmiotu, który ją udostępni, i nie będzie mógł czerpać żadnych korzyści z tego, że ona została udostępniona. Z grubsza chodzi o to, żeby w jakimś takim cudzysłowiu lekkim powiem, zachęcić wydawców do tego, żeby od razu udostępniali w handlu swoje publikacje w formatach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Bo jeżeli publikacja będzie dostępna, no to będzie ją można kupić, prawda? Normalnie, tak jak każdy człowiek sobie kupuje w księgarni, gdziekolwiek.
3: Bo to dotyczy akurat takiej książki, którą bym chciał kupić, ale ona jest z 2014.
0: No nie, to jeżeli książki są starsze,
2: to tu już niestety dobra wola.
0: To już jest dobra wola. To jest dobra wola, bo to prawo nie działa wstecz, więc będzie to pewnie dotyczyło dopiero publikacji nowszych. Natomiast w przypadku publikacji starszych, sprzed wejścia w życie tych regulacji, no to po prostu nie będzie tutaj to żadnych efektów miało dla nas.
1: Aha, traktat z Marrakeszu nie nakazuje tego typu działań, że tak, książki muszą być udostępniane.
0: On tylko stwarza platformę umożliwiającą wymianę, tak.
1: Tak.
0: To nie jest prawo takie, jakby to nie jest instrument do jakiejś represji, czy do wymuszania czegoś, czy to jest tylko jakby stworzenie przestrzeni wymiany dóbr.
3: Aha.
0: Takie Schengen jakby, troszeczkę, że tak to potocznie wytłumaczę.
3: Aha, no to czyli jakbym chciał kupić taką książkę tam sprzed 2 lat, to już będę sobie musiał sam zadbać o...
0: Tak, to znaczy ja sugeruję na razie niestety dobry OCR, książka papierowa i jedziemy starą naszą niewidomą.
2: 3 dni z głowy, ale książka gotowa potem, no.
0: Dokładnie tak. Niestety na razie jeszcze tak to musimy robić. To myślę już zbliża się zmierzch tych rozwiązań, ale jeszcze na razie tak.
2: Czy jeszcze, Grzegorze, jakieś pytania?
3: Nie, wszystko, dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy tobie również
0: i zapraszamy
2: do kontaktu ponownie. Tyflo Podcast Net to nasz Skype, przypomnę, tak gdyby ktoś również był zainteresowany i miał jeszcze jakieś frapujące pytania odnośnie traktatu, bo to nie do końca jest sprawa łatwa, jak widzimy. No.
0: No tak, my sami mamy
1: jeszcze
0: z tym.
1: Jeszcze może powiem kilka zdań o EPUB-ie. To, co jest taką nowością w EPUB 3, to jest możliwość integracji dźwięku i tekstu, czyli to, co było w DAISY. EPUB 3 pozwala na taką integrację, zatem możemy mieć tekst, obserwować go na ekranie, fragment, który jest czytany, może być podświetlany, a oprócz tego będziemy słyszeli nagranie audio z lektorem na przykład, które będzie połączone z tym tekstem i będzie się wszystko zgrywało. No takie serwisy są już dostępne, czy choćby na Kindlach, czy w Polsce.
0: Polska Audioteka wydaje takie książki, tak. No kwestia dostępności tych publikacji.
2: A czy z ciekawości, Rafale, wiadomo ci coś może, jak to wygląda i czy trzeba jakby takiej... takiemu dźwiękowi przypisać fragment audio, fragment tekstu, z którym on ma być jakby związany? Czy taki dźwięk może sobie być, że tak się wyrażę, wolno stojący? Bo ja w tym momencie tak na bardzo na kolanie, proszę Państwa, ale tak zauważyłem, że w sumie może to być dość niezły sposób na biznes, bo jako dźwięk załączona na przykład reklama. Zamiast odpowiednika jako ścieżki udogodnień, jako drogi jakby do odczytu tego tekstu, do dostępności, bo jeżeli
1: oczywiście,
2: jeżeli to programistycznie jest, że to musi przynależeć do jakiegoś konkretnego działu, chociaż dla chcącego jest trudnego, może przynależeć do strony tytułowej i nic człowiek nie poradzi wtedy, ale wydaje mi się to dość ciekawe. Jako...
1: Nagranie możesz przypisywać dowolne. Z tego, co się zorientowałem, to, to się robi tak, że przypisuje się do poszczególnych partii tekstu przedziały czasowe z nagrania. A co jest w nagraniu, to, no
0: to jest już twoja sprawa.
1: Twoja decyzja. Natomiast te rzeczy robi się już od jakiegoś czasu, nie tylko w ramach EPUB 3. Ja wcale nie jestem pewny, czy Audioteka wykorzystuje EPUB 3, czy mają jakieś swoje rozwiązania do takiego czytania czytania tekstu TTS-em. W ogóle nie jestem pewien, czy to Audioteka robi.
0: Nie, Audioteka nie stosuje czytania tekstu TTS-em.
2: Audioteka robi po prostu ścieżkę audio danej książki, w sensie lektora, ale jest to osobny produkt. Nie,
1: tak, przepraszam,
0: ale jest, nie, przepraszam, pozwólcie, że uporządkuję kwestię Audioteki, bo akurat dość intensywnie korzystam z tego serwisu, więc pozwolę sobie powiedzieć. Wygląda to tak. Po pierwsze, są książki tylko w postaci audio, to jest jeden rodzaj książek. Po drugie, są takie tak zwane książki Audio Plus, czy jakoś to się podobnie nazywa. To jest audio i tekst, tak jak książki w Audible, w serwisie Audible robione. I te książki, które zawierają tekst plus audio, no można wyświetlać w aplikacji Audioteki, można je wyświetlać, czy można ich tego tekstu, czy można ten tekst odsłuchiwać TTS-em, nie wiem, czy można go wyświetlać na jakimś Braille Displayu, pewnie prędzej na Braille Displayu niż TTS-em, ponieważ opcji do współpracy z TTS-em w androidowej aplikacji Audioteki nie znalazłem.
2: No bo przecież tekst jest czytany tym lektorem, który tam jest.
0: Bo tekst jest czytany lektorem, więc nie miałoby to, szczerze mówiąc, sensu.
1: O nie zgodzę się tutaj. Właśnie, Damianie, o to rozwiązanie właśnie mi chodziło. Ten TTS tak mi po prostu wskoczył odruchowo, powiedzmy. To jest takie samo rozwiązanie, na jakie pozwala EPUB 3. Natomiast nie wiem, czy oni stosują EPUB 3, czy może jakąś własną nakładkę jeszcze dodatkową.
2: Podejrzewam, że to jest jakieś strumieniowanie książek plus, bo zauważmy, że jest to dostępne tylko w aplikacji Audioteki, więc...
0: No chyba tak, bo to znaczy...
2: Ale nie dam sobie niczego uciąć, książek, czy...
0: Ale...
2: Że
0: nie wiem, jak
2: to
0: się
2: też jest
0: książki...
2: na stronie. W aplikacji Audioteka jest na pewno taka opcja, natomiast...
0: Tak.
1: Tak. Natomiast nawigowanie po tekście za pomocą screen readera oczywiście, że ma sens. Ja z tego korzystałem na Kindlu. Tam oni mają oczywiście inny format, tam jest format Mobi. Można w każdej chwili włączyć czytanie książki za pomocą lektora, czyli mam tekst na ekranie, jest to zintegrowane z nagraniem, z głosem lektora. Ale jeżeli ja chcę sobie sprawdzić pisownię jakiegoś słowa, czy jakieś zdanie odczytać, czy przejść do dowolnego miejsca
0: sprawdzić,
1: w tekście,
0: bo chcę cytat sobie przepisać, jak rozumiem.
1: Tak, albo nawet chcę przeskoczyć tam do jakiejś strony, od której chcę zacząć czytanie, bo nie wiem, interesuje mnie, powiedzmy, rozdział 6, nawiguję linia po linii, czy po stronach i patrzę, czy mnie zawartość interesuje. i wtedy, jeżeli chcę, mogę znowu się przełączyć na audio. Na tego lektora, no żeby tak, nie no tak, korzystać z TTS-u. To... I EPUB 3 właśnie taką możliwość daje, czyli mamy tekst, zwykły tekst dostępny dla screenreadera. Możemy go czytać sobie screenreaderem, a oprócz tego możemy sobie czytać, możemy sobie słuchać lektora, jeżeli do książki przypisano nagranie z lektorem. I oczywiście jest też trzecia możliwość, zależna od tego, czy dana aplikacja do czytania EPUB-u, bo to jest najważniejsze, czy dana aplikacja daje takie możliwości, możemy sobie odsłuchać TTS-em, czyli są takie aplikacje jak Cool Reader, czy też inne na Androida.
0: No tak, tak, że tak możemy, które dają możemy takie sobie możliwości.
1: Tak, możemy sobie kliknąć przycisk czytaj i wtedy słuchamy książki nie screen readerem, nie mamy możliwości jakichś nawigacyjnych, tylko tak jakbyśmy słuchali audiobooka, ale czytanego TTS-em. I tutaj też format EPUB daje fajne możliwości, bo obsługuje tagi SSML. To są znaczniki, które pozwalają wpływać na syntezator mowy. Jeżeli komuś się chce, to może ukryć w tekście książki wymowę nazwisk, innych nazw własnych, sposób, w jaki mają być wymawiane liczebniki i także też trochę innych rzeczy.
0: Czyli jakby czy Rafale... z poziomu pliku można sterować syntezatorem indywidualnie do potrzeb tego pliku, jak rozumiem.
2: A czy, bo zapewne jeżeli Rafał plik będzie zawiera, najbardziej...
0: nie wiem, cytaty w językach obcych, to możemy przełączać teoretycznie, przynajmniej możemy TTS zmieniać na, nie wiem, japoński, chiński, czy tam w zależności od języka, który nam jest potrzebny, i cytat sobie zapuścić w innym języku na przykład, po czym wrócić powiedzmy, do że... swojego TTS-a jednego, który...
1: Tutaj byłoby prościej akurat, tutaj byłoby w tym przykładzie, który podałeś, to byłoby prościej otagować dany tekst, dany fragment...
2: Jako język, jako w... konkretny.
1: Jako język, tak. Ale oczywiście no tak. Można też... Można natomiast też, zastosować...
2: Natomiast ja się chciałem zapytać, Rafale, czy w takim razie orientowałeś się może jakieś z kompatybilnością syntez na Androida z językiem SSML, no bo o ile kupujemy sobie powiedzmy jakiś vocalizer czy akapelę, chociaż i tutaj zdarzają się problemy, w sensie taka no niepewność, czy aby na pewno to obsługuje. Na pewno Aspik obsługuje SSML, no bo Aspik jako kod syntezatora, to nieważne na jakiej platformie, ten SSML obsługuje. Pytanie, czy wejście jakby... No właśnie, po pierwsze, jak dużo syntez to obsługuje dostępnych na platformy mobilne, a po drugie, czy przypadkiem na przykład taka funkcja googlowa użyj TTS-u programistycznie nie filtruje gdzieś tego języka.
1: I tu jest problem. Ja bym się zdziwił, gdyby któryś syntezator nie obsługiwał SSML-a, bo to jest taka zupełna podstawa i no, syntezatory nie sprawdzają wszystkich na Androidzie, natomiast zdziwiłbym się, gdyby nie obsługiwały. Bo po prostu...
2: A syntezatory SAPI 4 obsługują syntezy... wybrane na przykład. Do no SAPI
1: tak,
2: 5
1: SAPI 4 to powiedzmy...
2: No tak, to jest jakby jasne, że to jest technologia naście lat temu. Ale na przykład dla SAPI tak. 5... Dla SAPI 5 jest również technologia komplementarna, więc... teoretycznie wcale syntezator nie tak, musi. Ale... Jest rekomendacja, żeby powinien, ale nie musi.
1: Te, które testowałem jeszcze kiedyś na Windowsie, to obsługiwały, oczywiście Iwona, z tego co pamiętam, to chyba też Acapella, ale teraz nie jestem pewny.
2: Generalnie a wokalizery się... obsługują bardzo boleśnie SSML. O wokalizerze to taka ciekawostka, myślę, że spora dygresyjka, ale skoro już o tym mówimy. W niektórych edycjach wokalizera, jeżeli napiszemy polskiemu wokalizerowi słowo source, jako źródło, source po angielsku, usłyszymy w odpowiedzi PHONEMS, wypowiedziane przez Agatę, bo gdzieś ktoś nie zamknął znacznika i prawda komenda source odpytuje, co jest źródłem głosu właśnie w SSML-u.
0: Aha, tak, zgadza się. I to nie tylko
1: ale to
0: Agata
1: jest po prostu
0: tak
1: błąd.
0: Robi.
2: Tak, to jest oczywiście, że to jest błąd.
0: Syntezator Zosia na Macu robił przynajmniej w
2: to samo.
0: Kapitanie to samo. Nie wiem, czy robi nadal, bo szczerze mówiąc nie sprawdziłem, ale musiałbym zobaczyć.
2: Chyba robi. Wydaje
1: ale
2: mi się, że robi.
0: Ale chyba robi.
1: Wracając do twojego pytania, Patryku, tutaj oczywiście wszystko zależy od tego, jak dany program do czytania EPUB-u
2: jak wysokopoziomowo będzie... jakby zagląda. Mhm. To jest
1: tak,
2: jasne.
1: Tak, i on będzie przekazywał wszystkie te znaczniki do głosu. No między innymi dlatego właściwie nie da się korzystać z SSML-a używając screenreadera, ponieważ screenreader wszystkie te dodatkowe znaki, jak no on nie przesyła.
2: Bierze do siebie, po swojej stronie interpretuje tak. Jakby.
0: Tak, i tu się czasami też mogą zdarzać dziwne rzeczy wtedy.
2: Tak. Więc ta interpretacja też musi być napisana dobrze. Są czytniki ekranu, które mają z tym spory problem. W efekcie przeskakują podczas czytaj wszystko o 10 stron w przód. I nic nie poradzimy. Z tym.
1: No ale SSML jest bardzo wygodny właśnie, jeżeli chodzi o książki, przynajmniej ma duży potencjał, bo powiedzmy, możemy mieć książkę, gdzie redaktor takiej książki może określać, które fragmenty mają być czytane głośniej lub szybciej lub ciszej lub określić wymowę danego słowa, czy ma być wymowa powiedzmy... mamy słowo image, tak? I czy ma być image, czy ma być image. Rzeczy można...
2: A w czysto futurystycznej wizji ustawać. Nawet może zmienić, jak cytat jest po japońsku, może zmienić na chwilę syntezę na japoński, jeżeli jest zainstalowana w systemie i przeczytać.
0: No, lub ewentualnie dostępna online, prawda? Przez Google'a na przykład.
2: No tak, tylko to już wygeneruje dość długą pauzę.
0: Tak.
2: Bo on musi tam zainicjować, pobrać wave'a... Technicznie to
0: no
2: musi
0: i to
2: wszystko.
0: Troszeczkę potrwa. Tak.
1: Można sobie wyobrazić taką sytuację, że przy dobrym rozwoju syntezy mowy, gdzie głosy będą rzeczywiście bardzo naturalne i będą dawały możliwość oddawania emocji, no powstanie w ogóle nowy zawód kogoś takiego, kto będzie wpisywał tagi do tekstu i zamiast lektorów będziemy mieli książki robione TTS-em. Które będą nie do odróżnienia od głosów lektorów.
0: Ja myślę, że to nastąpi prędzej niż się nam wydaje. Obecnie już najnowsze głosy z tej serii Expressive są już tak dobre, że ja jestem
2: zdziwiony, pamiętać, że my nadal żyjemy w erze syntezy konkatenacyjnej. To są cały czas jeszcze małe próbki dźwięku. Ja widzę, nie ukrywam, tutaj gdzieś rozwój, tak tam się od traktatu z Marrakeszu do syntezatorów mowy przeszło.
0: Troszeczkę przeszło, myślę, że wrócimy za chwilę.
2: Tak, za chwileczkę.
0: Ale już skończmy.
2: Ja widzę drogę rozwoju na przykład niestety z powrotem downgrade jakości głosów do 8 lub 16 kHz, ale tylko po to, żeby procesowaniem, to jest łączeniem, to jest modelowaniem prozodii, intonacji i tak dalej, zajmowały się sieci neuronowe. Dla których na razie 8 lub 16 kHz to będzie próg jeszcze do ogarnięcia, a z czasem tutaj myślę, że to się gdzieś tam jakby ustatkuje i trochę podwyższy. Nie wiem, LEM za mnie jest, nie ukrywam, kiepski, ale w tę stronę widzę jakby... rozwój syntezy mowy.
1: Zobaczymy.
2: Niestety,
1: zobaczymy.
2: Bo jest... Jak zapewne większość z was, jestem z ery syntez jednak robotyczny, gdzie Agata od Scansoftu to był synonim kiczu, bo to było wolne, nie działało na niczym i tylko spowalniało komputer.
0: No więc... tak, a instalacja tego syntezatora trwała pół godziny.
2: Nie, to trochę z czasów, gdzie tak z 5 minut, ale...
0: instalacja Agaty w 2008 roku na takim dość kiepskim urządzeniu, to naprawdę tyle to trwało.
2: Nie, to u mnie z 15 minut się instalował chyba sam ten cały pakiet 12 czy 13 języków był dołączany do JOS-a, pamiętam, na płycie taki.
0: No tak.
2: I się cieszyłem jak małe dzieciątko, że mam rosyjski głos i że mogę wreszcie cyrylicę czytać.
0: Owszem.
2: To były ładne czasy.
0: Tak, korzystanie z źródeł rosyjskojęzycznych to do tej pory jest, nie ukrywam, rzecz niezbyt prosta i tu wracamy do naszego tematu, bo właśnie wszystko ładnie, pięknie, mamy EPUB, mamy tutaj możliwość wymiany międzynarodową, dostępność, traktat nam wszystko udostępni, pójdą e-booki, świetnie. No i teraz zaczną ludzie chcieć czytać książki. I póki książka jest zwykłą sobie powieścią, gdzie obowiązuje jakiś jeden język tekstu, to wszystko jest ok. Ale na przykład wyobraźmy sobie prostą sytuację, kiedy powiedzmy jakiś student, powiedzmy antropologii kulturowej, weźmie sobie na warsztat książkę specjalisty Niemca. Ta książka jest napisana w ten sposób, że zawiera cytaty w językach używających alfabet łaciński, ale także cytaty w językach przedziwnych, w tym starożytnych, nie używających tego alfabetu. I co się stanie? I co się stanie z niewidomym chcącym z tego skorzystać? No co? Będzie szukał 87 tablicy brajlowskiej, aż mu się dopasuje do tego tekstu, bo czyta to brajlem, prawda?
2: Ja powiem
0: tu
2: inaczej.
0: Oczywiście do Patryka.
2: Tak się też czułem wywołany do tablicy.
0: Od tablic brajlowskich. No i właśnie do tej infrastruktury chciałbym, żebyś opowiedział słuchaczom, jak właściwie, jak to wygląda? Czy istnieje być może w przyszłości możliwość stworzenia czegoś w rodzaju, tak w dużym skrócie myślowym powiem, brajlowskiego Unicodu, czyli standardu, który spowoduje, że niewidomy będzie mógł spokojnie zapomnieć o tablicy brajlowskiej, dostanie tekst po hiszpańsku z diakrytykami, po rosyjsku cyrylicą, po japońsku w zależności od używanego rodzaju zapisu, czy po chińsku i nie będzie musiał niczego sobie tam zmieniać w tej linijce brajlowskiej czy w screenreaderze, tylko mu to się z automatu wszystko ładnie wyświetli, tak jak widzącemu na ekranie.
2: Technicznie rzecz biorąc, myślę, że musielibyśmy wrócić do co najmniej 12-punktowego alfabetu, więc całe dziedzictwo Braille'a wzięłoby, że tak się wyrażę, brzydko w łeb, troszeczkę.
0: No ale może dwuznaki na przykład. No bo ostatecznie przecież można używać, nie wiem, nie musi każdy symbol japoński być jednym znakiem, bo to rzeczywiście jest problem.
2: A istotnie nie musi.
0: Nie wiem zresztą, jak Japończycy czy Chińczycy
2: domysł.
0: Robią swojego Braille'a.
2: Z tego co wiem, to po pierwsze ośmiopunkt jako niezła pomoc, bo z 63 robi się 255 kombinacji. No bo de facto, gdyby przekonwertować punkty brajlowskie na bity, no to zapis ośmiobitowy, czyli wreszcie dorównujemy ASCII, gdzieś tam po czasie te, jak to mówią. Mhm. I w tym wypadku po prostu, no, mając 250 parę znaków, plus kilkanaście dwuznaków, poniekąd w tę stronę, w którą ty mówisz, to poszło. Mając dwuznak i na przykład jakiś tam jeden znaczek, w sensie, nie wiem, powiedzmy punkt piąty, szósty jako modyfikator i nie wiem, strzelam zupełnie w tym momencie znaczki.
0: I kolejne 256 znaków z tym punktem piątym, szóstym jako dalsza.
2: Nie, nie, oni wyszli z dużo prostszego założenia. Załóżmy, że punkty drugi i czwarty są odpowiadają dźwiękowi i w języku chińskim. Mhm. W zależności od tego, czy będzie na przykład czwarty, czy czwarty, piąty jako dwuznak, każdemu z tych, czyli czwartemu przypisanych jest powiedzmy 15 fonemów tego i czwartemu, piątemu kolejnych 10 czy 15. Jeżeli z katalogowanych tych znaczeń jest około 40, reszty trzeba się domyślać z kontekstu, bo zawsze któreś odpowiada albo czwartemu, piątemu. Tam jakoś na takich lub podobnych zasadach działa ten Braille, że kilka podstawowych, najczęstszych jest skodyfikowanych, a którejś z nich, jeżeli nie znaczy tego, co znaczy oficjalnie, to znaczy jeden z jego kontekstów. Czyli podobnie, troszeczkę jak w chińskim ASCII. Przecież dlaczego napisanie w chińskim ASCII to jest mój ulubiony przykład, który mi kiedyś znajomy podał. Zdaje się, że w jakiejś publikacji on był też opisany. Wpisanie czegoś, co literalnie tłumaczyłoby się jako koń trawiastobłotny, wymawia się na tyle podobnie, że znaczy jakieś słowo, którego nie przepuszcza chiński wielki brat, cenzor internetu, i po prostu użycie innych znaczków unikodowych i napisanie tego literalnie już by spowodowało blokadę. Użycie znaczków, które czyta się dokładnie tak samo, ale są to fizycznie inne znaczki, uproszczone sporo, już, prawda, nie powoduje, oślepia tej blokady i w tym momencie można się dostać do tych wyników, o których mowa i których chcemy, a nie wyników dotyczących konia trawiastobłotnego. Więc ja myślę, że to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz w mojej opinii, nie wiem, czy się ze mną, Rafale, zgodzisz, jako ktoś, kto jednak odrobinę więcej żyje w środowisku brajlowskim, odrobinę dłużej i gdzieś tam już wypatrzył pewne schematy. Przede wszystkim władzom odpowiedzialnym za brajla, jak i zwykłym użytkownikom też, choć niestety chyba jednak tym pierwszym bardziej, musi się chcieć, żeby takie coś zrobić. I myślę, że chęć jest tu dość kluczowa, żeby coś w rodzaju Unicodu ustalić brajlowskiego. A myślę, że nie będzie to proste, no bo tak jak już wcześniej powiedziałem, no jest sporo różnych rozgałęzi.
0: Braille angielski, uniwersalny, światowy braille angielski, to jest osiągnięcie ostatnich 2 lat, prawda?
2: A Braille'a mamy od XIX wieku, o ile dobrze kojarzę. Tak, tym samym.
0: A dopiero, no więc to jest jakby...
2: Więc widzimy tempo prac, o jakim mówimy. Tak. No.
1: Ostatnio, jakiś czas temu przygotowałem sobie wizytówkę w Braille'u anglojęzyczną. Chciałem ustalić, jak jest z tak apostrofą. Zadzwoniłem przez Skype'a oczywiście do Anglii, do Stanów Zjednoczonych i do Australii.
2: Każdy powiedział co innego.
0: Inny znaczek.
1: Tak, dokładnie.
2: Znamy
0: i
2: to.
0: Że tak powiem, Unified English Braille niewiele pomógł, bo mało kto go w tej chwili jeszcze stosuje. Tablica jest.
2: A przede wszystkim zna. No, ja nie ukrywam, że gdyby mi
0: Ja sam go nie znam, mimo iż niby jestem brailistą całe życie, a język angielski nie jest mi obcy, tak?
2: Ale wiesz, Damianie, nie witaj w klubie. Ja go kojarzę, ja przeczytam tekst, ja się doczytam. Znaczki, których nie znam, wywnioskuję z kontekstu. Ale jak...
0: Tak, no to ja też, ale ja nie potrafię go czynnie.
2: Nie czuję się, no właśnie, ja się nie czuję osobą na przykład kompetentną do szybkiego i bez skupieniowego, że tak się wyrażę, pisania tym standardem. No po prostu nie.
0: Tak, ja też nie.
1: I tutaj zwróciliście uwagę na ważny problem, bo my tak sobie narzekamy na Braille'a, na brak standardów i w ogóle potrzebę tych różnych tablic brajlowskich, ale to sobie wyobraźmy, że nagle ktoś ustala, że nie wiem, jakąś literę zwykłego alfabetu, załóżmy O, tak? Piszemy jako krzyżek.
2: No. A tak, i w tym momencie mamy...
0: Bo sobie tak wymyślił.
2: I w tym momencie wchodzimy w ogóle w klimat jak z Orwella jakiś, albo nie wiem z czego. No a tu niestety, tak jak ze spuścizną poprzedniej epoki, poprzedniego ustroju, trzeba iluś pokoleń, żeby cokolwiek się zmieniało w tej kwestii. I tak samo tutaj. Musielibyśmy w tym momencie ustalić, że można, za parę lat, że powinno się stosować krzyżyk jako O, i dopiero potem łaskawie, że stosuje się krzyżyk jako O. I może wtedy odniosłoby to jakikolwiek efekt, a i tak myślę, że 10 lat to jest minimum. Jak nie więcej.
0: No więcej, podejrzewam, że więcej.
2: Tak optymistycznie założyłem.
0: Tak optymistycznie, tak. Znaczy musiałoby wymrzeć pokolenie, które się w szkole nauczyło innego standardu. O, tak powiem.
2: Dokładnie.
0: Żeby to tak naprawdę zaczęło działać.
2: I to jest, myślę, spory problem.
0: I myślę, że to jest spory problem. Czyli doszliśmy do takiego wniosku, że tak naprawdę wszystkie regulacje prawne, które w tej chwili zaczynają nam otwierać pewne możliwości, tak naprawdę wiążą się z bardzo dużymi wyzwaniami. Wyzwaniami, ponieważ jak to zwykle bywa, jeżeli otwiera się jakąś furtkę, no to nagle się okazuje, że tam za tą furtką czeka wielki pies z ogromnymi zębami, przysłowiowy, mówiąc krótko.
2: Uwaga, ostry pies.
0: Dajemy wam możliwość wymiany dóbr. Dajemy wam platformę technicznie EPUB, czyli standard, gdzie możecie podłączyć dowolną infrastrukturę, która dowolną reprezentację naszego graficznego obrazu, tutaj naszej graficznej postaci tekstu. No, ale co wy tam zaimplementujecie, co wy tam włożycie, to jest wasza sprawa. I nagle zaczyna się problem, bo wszyscy się zaczynają kłócić. A to jakiego Braille'a my tam mamy wsadzić? Prawda?
2: I nagle się zaczyna sytuacja, gdzie moje jest bardziej mojsze niż twojsze.
0: No, dokładnie. I tu się zaczyna tak naprawdę, panowie, popatrzcie, problem. Czyli jakby powstanie całej jakby instrumentu prawnego, powstanie pewnej platformy technicznej dopiero przed nami otwiera problem. Dopiero przed nami otwiera problem. I ja bym chciał tutaj, żebyście może też wypowiedzieli się na kolejny temat, bo problem standaryzacji Braille'a, czyli problem tego, czy kiedyś dożyjemy czasu, że w przeglądarce internetowej będzie można na displeju Braille'owskim zobaczyć stronę po otwarciu w języku, w którym ona jest, bez zmieniania tablicy, bez regulowania, bez specjalnych nie wiadomo jakich skryptów wykrywania języka i Bóg wie czego jeszcze, tylko znaczy takich instalowanych do screenreadera, tylko po prostu, że przeglądarka będzie miała mechanizm swój wyświetlania, tak jak na ekranie, tak i do Braille'a. To jest jeden problem, ale drugi problem to jest, proszę panów, w ogóle problem percepcji tego jeszcze Braille'a, czyli problem nie dość, że w języku wyświetlać, to czy wyświetlać skrótami, czy wyświetlać normalnie, czy umożliwiać
2: człowiekowi... A jeżeli skrótami, to którym stopniem?
0: Jeżeli skrótami, to którymi? A poza tym, no właśnie, bo EPUB, jak ja czytałem specyfikację EPUB-u, to byłem w ogóle przerażony. Ponieważ ten standard jest na tyle otwarty, że daje możliwość włożenia w jakby w to źródło publikowane mnóstwo sposobów przedstawiania tego źródła. Prawda? Czyli można takim dźwiękiem, innym dźwiękiem, takim Braille'em, innym Braille'em i jeszcze być może w języku migowym też. I to wszystko ma być w jednym dokumencie.
2: Zapewne dlatego to jest zip, żeby mniej miejsca zajmować.
0: Tak, tak, ale i teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy. Mianowicie do tego, jak się wam wydaje, czy ktoś robił badania nad percepcją informacji przez niewidomych i czy waszym zdaniem należy zrobić takie badania? Jeżeli nie były zrobione.
1: Co rozumiesz przez percepcję?
0: Przez percepcję. No mianowicie, bo powstaje pytanie, jak niewidomemu waszym zdaniem należy jakby dawać informacje? Czy w postaci audio, czy w postaci Braille'a, czy w postaci audio i Braille'a, a jeżeli są obrazki, to czy należy opowiadać obrazek, tak jak na przykład robi to niewidzialna wystawa, jest tam taka galeria sztuki i tam są patomorfologiczne opisy obrazów, tak bym to nazwał, to znaczy tam są studia w rodzaju, tam ręka pod kątem 15 stopni, palce lekko uniesione do góry, coś i tak dalej, około 7 cm od tego znajduje się to i tamto. Opisy obrazów są, jak mówię, to są studia patomorfologiczne, ja to czytałem te opisy obrazów i miałem wrażenie, jakbym czytał opis sekcji sądowej. No, to znaczy taki opis obrazu we mnie nie wywołuje w ogóle jakby przeżycia estetycznego. No, to jest oczywiście znowu dygresja, bo mieliśmy mówić o EPUB-ie, standardach, ale właśnie standardy udostępniania to jest też to. prawda? Czyli pytanie jest do was takie. Jak się wam wydaje? Będziemy, załóżmy, tworzyć standardy udostępniania, powiedzmy, równań matematycznych. Albo właśnie albumów z obrazami. To są skrajne przykłady, albo na przykład partytury muzycznej. I teraz, każdy z tych przykładów ja podałem takie jakby, bo o ile udostępnianie tekstu wydaje się rzeczą w miarę prostą. Tekst ma swoją linearną strukturę, jest początek, środek, koniec, leci jakaś narracja, jakieś dialogi, opisy, dobra. O tyle na przykład już pokazanie, powiedzmy, ja wiem, no na przykład ogólnej i szczególnej teorii względności Einsteina i dowodzenia jego równań. No, widzący widzi równania inaczej, jakby na całej płaszczyźnie rozpisane. Pytanie, czy nasz liniowy sposób, bo niewidomy ma interfejs szeregowy do równań, prawda? Widzieliście
2: trochę
0: raz
2: tak.
0: Zapis matematyczny. I zapis matematyczny po niewidomemu wygląda tak, że jest symbol A, po którym następuje symbol B, po którym następuje symbol C i tak dalej. Czyli równanie nie jest tworem w jakimś sensie strukturalnym na płaszczyźnie, tylko równanie dla niewidomego jest tworem o strukturze liniowej. Ono jest w związku z tym... I teraz pytanie, na ile to na przykład zakłóca porozumienie z widzącym. I czy da się to przejść?
2: Ja powiem dość wymijająco, myślę. Zaraz ci dam również Rafale się do tego gdzieś tam odnieść. Ale z tym, o czym mówisz, czyli z równaniami, jest tylko niewiele gorzej niż na przykład z audiodeskrypcją w filmach czy w telewizji. Jeden woli emocje, i żeby jednak deskryptor angażował się również emocjonalnie, względnie opisywał albo przy zaangażowaniu emocjonalnym, albo właśnie nie, ale skupił się na tym, że w dolnym rogu wystrzeliwane jest logo kanal, zielone, kwadratowe logo Kanal Plus w środku, a drugi woli, żeby deskrypcja gadała możliwie mało. I tu jest myślę
0: ewentualnie
2: podobnie.
0: Ewentualnie gadała tak zwaną kwintesencję, to znaczy, że zawodnicy są spoceni, jak oni niesamowicie dużo wysiłku wkładają w tę grę, prawda? To nie jest
2: myślę, że prostsza rzecz.
0: Prawda? Tego nie widać.
2: Myślę, że prostsza rzecz. Czasami jest na przykład podany obrazek, że nie wiem, jakaś dziewczyna siedzi smutna i trzy sceny wcześniej wynika z tego, że ją rzucił tam ktoś, a i teraz jedni chcą, żeby... Nie wiem, żeby deskrypcja powiedziała, że zielone krople spadają kobiecie na lewe kolano. Część ludzi wolałaby, żeby powiedzieli, że nie wiem, Ania płacze, albo Ania wyciera łzy z oczu, a jeszcze część chciałaby rozwiązania zagadki, a nie ktoś rzucił. Mnie nie obchodzi, że ona wyciera łzy z oczu, ktoś ją rzucił, bo nie zrozumiał na przykład z filmu, albo tak mu będzie po prostu wygodniej lub łatwiej. Ja myślę, że to jest to samo z tymi równaniami, tym o czym mówisz. Jeden ma troszkę większą wyobraźnię przestrzenną i nawet sobie zrobi, powiedzmy, ma przed oczami zapis, przed palcami opis liniowy, tak jak mówisz. Ale
0: tak,
2: zrobi sobie model ala chemia na kulkach i armatkach i będzie wiedział, o co chodzi. A drugiemu trzeba jak chłop krowie na miedzy i tak nie będzie z tego wymiernego efektu.
0: No, coś w tym
2: i to
0: jest,
2: myślę, moja nieco wymijająca, ale jednak...
0: No, ale jakaś taka trochę wnosząca, tak.
2: Ja
0: a
2: myślę,
0: co
2: że,
0: sądzisz na przykład
2: ja myślę,
0: o zapisach muzycznych? Bo tu jest duży problem. Na przykład widzący, jak dostaje partyturę, no powiedzmy... takie klasyczne pytanie, czy niewidomy może być dyrygentem, prawda?
2: Ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem zawodowym muzykiem. Dla mnie zapis muzyczny Brajlowski...
0: To znaczy, ja osobiście wiem, że jest osoba, która ukończyła dyrygenturę z sukcesem, a to wiem dlatego, że przygotowujemy dla Tyfloświata artykuł akurat o niewidomych artystach i stąd, że ten artykuł przez moją korektę przechodził, wiem, że tak, że to na to, się da ogarnąć.
2: Natomiast nadal uważam, że...
0: Ale?
2: Dla kogoś z zewnątrz na przykład nuty brajlowskie... mogą stanowić abstrakcję. Dla mnie na przykład do sporego stopnia nadal nią są, ale jestem w stanie jakby zrozumieć prawa, które tym zapisem kierują. Natomiast czy one są takie mega intuicyjne? One chyba nie są intuicyjne, ale nie dało się inaczej za zbytnio. I to jest, myślę...
1: Tylko, że z nutami jest tak jeszcze inny problem. Ja nut brajlowskich nie znam. Tworzyłem swoje, jak się uczyłem kiedyś grać. Natomiast z tego co wiem, kłopot jest trochę też inny. Zapisujesz sobie ręcznie, przepisujesz nuty na notatniku brajlowskim, zapisujesz do pliku, przenosisz na inne urządzenie brajlowskie innej firmy i te nuty są nie do odczytania, ponieważ jakieś tam znaki...
0: Nie masz edytora nut na przykład.
1: Bo to jest zapisywane na przykład jako ASCII, a nawet w formacie brajlowskim, ale po prostu przenosisz na inne urządzenie i tam te kody
2: inaczej,
1: są...
2: Inaczej, Damianie, zapisujemy na przykład, nie wiem, tam 3, 5, 6, co na notatniku A, na którym piszemy, tworzy nam nawias. Szkoda, że...
0: Aha, jasne.
2: No bo zakładamy, że chcemy to zrobić na szybko, nie ma edytora nut. No notatnik tak. Z edytorem nut znam de facto tylko jeden, więc no nie jest to gdzieś tam...
0: Jakieś powszechne, tak.
2: Dokładnie. Więc załóżmy, że piszemy ten 3, 5, 6 jako nawias. No szkoda, że ten 3, 5, 6 i teraz właśnie, część notatników konwertuje w stronę punktową, czyli tak wyświetli 3, 5, 6, ale powie, że to jest na przykład cudzysłów. Aha. Ale część wyświetli 1, 2, 6, bo wie, że tam jest nawias.
0: Bo wie, że tam jest nawias.
2: Znaczy 3, 4, 5, przepraszam, akurat w tym wypadku.
0: No wszystko jedno,
2: ale wiadomo o co chodzi.
0: 3, 4, tak.
2: Będzie kierował się tym, że tam jest nawias, a nie, że tam był 3, 5, 6 jako punkty.
0: Mhm. No właśnie. Bo będzie interpretował semantycznie, a nie, że tak powiem, topologicznie.
2: O ile... Notacja nut jest, uważam, jedną z lepiej usystematyzowanych notacji brajlowskich, jeżeli nie najlepiej, bo jest międzynarodowa i tam są malutkie odstępstwa pomiędzy poszczególnymi krajami, a de facto to nawet nie są odstępstwa w postaci innych znaków, bo to tam gdzieś tam czasem coś, ale w postaci na przykład dużych edytorskich zwyczajów, że nie wiem, tu są 4 takty lewej, 4 prawej, tu jest 8 lewej, 8 prawej, a tu jest na przykład jeszcze znaczek kreski taktowej wprowadzony, którego nie ma w innych nutach. Takie rzeczy edytorskie stricte, a nie gdzieś tam znaczeniowe.
0: No tak.
2: Natomiast nadal uważam, że notatnik brajlowski jako jedno, tak utopijnie patrząc, zamieniam się w ciebie, Damianie, tak utopijnie patrząc, uważam, że że notatnik brajlowski powinien jako jedna z opcji mieć edytor nut. Tak mi się wydaje. Jednak.
0: No cóż.
2: Ale to...
1: Chciałbym wrócić do tej... do matematyki, ponieważ EPUB-3 obsługuje, daje możliwość kodowania MathML, czyli kolejnego zestawu kodów dla matematyki. Na przykład MathML, jeżeli chodzi o screenreadery takie zwykłe na PC, to na przykład JAWS obsługuje.
0: No i jeżeli NVDA na stronę... chyba też do pewnego stopnia. To
2: tak,
0: chyba.
2: Już coś zaczyna.
1: Jeżeli
2: będziemy
1: na stronę
2: zaczyna.
1: Internetową, gdzie jest matematyka zapisana za pomocą, czy otagowana za pomocą MathML, to nam JAWS to odczyta. I teraz EPUB daje te same możliwości, ale to jeszcze pojawia taki problem. Jest właśnie minus wbudowanych screenreaderów, co jest trochę nieszczęściem w tej chwili. Szczęściem i nieszczęściem. Tych właśnie bezpłatnych wbudowanych screenreaderów. Bo co z tego, że będziemy mieli EPUB-a z fajnie zakodowaną matematyką, jeżeli na przykład
0: systemowy screenreader tego nie przeczyta.
1: TalkBack nam tego nie obsłuży.
2: Ja powiem więcej, VoiceOver nam tego nie obsłuży.
1: No właśnie, więc nie dostaniemy się, albo się nie dostanie w ogóle do tego kodu, ponieważ, nie wiem, będziemy czytali w jakimś niestandardowym czytniku, no, który no, nie był przewidziany dla niewidomych, pobranym po prostu ze sklepu, na przykład na Androidzie.
2: Albo dostaniemy w HTML na wzór Wikipedii, typu jakieś frac czy inne takie, a la latech. Coś takiego dostaniemy co najwyżej na przykład.
0: Mm-hmm. No tak, to i tak będzie dobrze, jeżeli to dostaniemy, bo tego to się jeszcze można nauczyć i powiedzmy, no. Z bólem, ale zinterpretować z tych skrótów można.
2: Tylko jeżeli przed i po dwóch stronach ułamka jest grafika, no to już.
0: No tak, to już zaczyna.
1: No ale potem mamy MathML, żeby z niego korzystać. I tutaj jest moim zdaniem też. Tu jest dużo miejsca do popisu. Dla dedykowanych urządzeń, czy notatników.
0: Tak, i takim na przykład urządzeniem jest właśnie ten Braille Note Touch, który już obsługuje MathML. I to jest wiadomość, to znaczy obsługuje w najnowszej wersji oprogramowania, która chyba albo się już ukazała, albo lada moment ma się ukazać. Będzie to obsługiwane i to jest dobra wiadomość. No tylko właśnie twórcy tego mówią tak, o ile wydawcy będą chcieli implementować ten standard do swoich publikacji. No i tu znowu właśnie wchodzimy w obszar dobrej woli, w obszar tego, że mamy, owszem, ogromne możliwości i te możliwości paradoksalnie jakby dopiero stawiają przed nami ogromne pole problemów do rozwiązania i ogromny obszar do zagospodarowania.
2: A jak ogromny to jest obszar, o tym porozmawiamy, myślę sobie jeszcze, kontynuujemy tę rozmowę po krótkiej muzycznej przerwie, tak? Damy Państwu chwileczkę odetchnąć od tej naszej zażartej dyskusji. I wrócimy do Państwa za chwilę. To jest Tyflo Podcast. Cały czas można pisać na Skype'ie tyflopodcast.net, jeżeli Państwo również mają jakiś ciekawy głos w dyskusji. No a przede wszystkim swoje zdanie na ten temat.
4: Tyflo. To jest Tyflo Podcast.
2: To jest audycja Tyflo Podcast w radiu... Tyflo Radiu. Tak, stare odruchy. Nie w Radiu N, proszę Państwa, spokojnie.
0: Nasz realizator troszeczkę poszalał.
2: 25 minut po 20.
0: Tak.
2: Damian przybyła dziś. Odpowiedzialny jest merytorycznie za tę audycję. Rafał Harlampowicz jest jego i moim zresztą również gościem. Rozmawialiśmy wcześniej o syntezatorach, o SSML-u i o tym, czy da się zrobić brajlowski Unicode. Co?
0: Tak.
2: Następnego kolejce.
0: Co następnego? I teraz sobie myślę, jak już narysowaliśmy przed słuchaczami przerażającą głębię, czy też przerażające mielizny, jakie przed nami, to może byśmy spróbowali dotknąć chociaż odrobinę problemu tego, w jaki sposób mielizny te będą zagospodarowywane, ponieważ zbliżamy się pomalutku do końca naszej tutaj rozmowy, więc chcielibyśmy troszeczkę sobie tak może nie tyle pofantazjować, co pospekulować w oparciu o jakieś odrobiny wiedzy, odrobiny domysłów tego, co nas w związku z po pierwsze traktatem z Marrakeszu, po drugie nowymi możliwościami technicznymi i prawnymi w najbliższych czasach czeka. Więc powiedzmy tak, niedawno użytkownicy biblioteki DZDN dostali, ci, którzy sobie zasubskrybowali ten biuletyn mailowy, dostali taką informację, że W Polsce powstanie platforma dla wydawców, na której będą udostępniane różnego rodzaju publikacje. Ty, Rafale, coś nie coś tam wiesz na temat tej platformy? No jeszcze na razie niewiele, bo to jest wszystko dopiero taka no, rzecz w budowie, rzecz która się rodzi i wiadomo jeszcze na ten temat niewiele. Ale powiedz tak, nam może, co w ogóle wiadomo, jeśli cokolwiek wiadomo?
1: Trochę wiadomo. Zresztą Agnieszka Pelczarska też pisała dla Tyflo Świata o tym. Jest taki bardzo fajny artykulik na stronie tyfloświat.pl.

0: taka centralna, była tak zwaną biblioteką centralną PZN, z biblioteki tej korzystali niewidomi. Niewidomi, słabowidzący i tam marginalnie osoby z dysleksją, ale generalnie była to biblioteka stworzona dla niewidomych, o tyle w tej chwili no te regulacje traktatowe i w ogóle regulacje udostępniania europejskie powodują, że wprowadza się do polskiego, do polskich regulacji taką powszechną konstrukcję, że tak to powiem, osób, brzydko i z angielskiego skalkuję, powiem, niepełnosprawnych drukowo. To jest bardzo brzydki konstrukt językowy. Ja sobie zdaję sprawę, że on jest bardzo brzydki, ale chodzi z grubsza o to, że do tych zasobów będą miały dostęp wszystkie osoby, które nie mogą z jakiegoś powodu korzystać z źródeł w formie pisma. Czyli także osoby, które nie mogą, nie wiem, przewracać stron z powodu na przykład paraplegii lub jakiegoś porażenia czterokończynowego, poudarowego czy jakiegokolwiek innego, albo osoby, które nie mogą czytać z powodu tego, że na przykład nie potrafią skupić wzroku na tekście, bo coś nie działa. Albo są właśnie dyslektykami, albo mają jakieś inne zaburzenie, które nie pozwala funkcjonalnie korzystać im z treści w formie pisanej. Czyli ta grupa użytkowników, jak widzą Państwo, ulega zdecydowanemu rozszerzeniu. I teraz oddaję już, Rafale, Tobie głos.
1: Tak, więc mają powstać takie platformy dla takich, powiedzmy, drukoniesprawnych, uprawnionych do dostępu do tych materiałów. W Polsce taką platformę tworzy PWN i ma to działać w ten sposób, że osoby zarejestrowane w tej bazie, w tym systemie, będą mogły pobierać książki albo w formacie EPUB, albo audio. Nie wiem, jaki to format będzie. Tam, w tym serwisie, nie czytamy sobie książek, tylko pobieramy je na nasze urządzenie, czy na komórkę, czy na komputer, i potem czytamy już na naszym ulubionym czytniku. Czy to będzie jakaś aplikacja w telefonie komórkowym, czy to będzie, powiedzmy, nie wiem, BookSense, czy...
0: No dobrze, a czy wiadomo, czy istnieją jakieś narzędzia kontroli? No bo powiedzmy, ja nie wiem, pobiorę sobie książkę i komuś tam ją dam, nieuprawnionemu. Nie wiem, albo tak, sprzedam w ogóle.
1: Książki mają być oznaczane znakiem wodnym. Czyli tak w ten sam sposób, jak to jest chyba w tej chwili w większości sklepów internetowych, że jeżeli kupujemy e-booka, to już nie mamy jakichś zabezpieczeń typu DRM, tylko mamy znak wodny. No jeżeli ta książka wyjdzie gdzieś, to można zweryfikować po znaku wodnym, kto jest jej właścicielem.
0: I potem czyli powiedzmy, jeżeli wyciekło i znajdzie się, że wyciekło, to mnie dopadną, bo po moim znaku wodnym mnie zidentyfikują, że to ja puściłem.
1: Tak, dokładnie. Albo że tobie ukradziono tą książkę, bo wcale nie musiałeś...
0: No tak. Lub że mi ją ukradziono, tak. Czyli to jest jakieś zabezpieczenie, które no, pozwala kontrolować, że ta książka teoretycznie powinna być u mnie.
1: Tak. I tutaj jeszcze jest taka rzecz, mówiąc o EPUBie, w ogóle o formatach książek, że też powinniśmy uważać, na czym taką książkę czytamy. Ponieważ książkę w formacie EPUB możemy odczytać na wielu urządzeniach, ale niektóre z nich konwertują EPUB na inny format. I na przykład, jeżeli sobie wyślemy EPUBa na Kindle, to on będzie skonwertowany na którąś tam wersji formatu MOBI, co znaczy, że część funkcji, część możliwości, które daje EPUB, przestanie być dostępna. Tak samo jest na przykład z, to się nazywa bodajże, poprawcie mi tutaj, Safari Books, czy jakoś tak,

0: iBooks.
1: Tak, nie, iBooks jest coś innego. iBooks używa EPUB-ów. On je tylko zabezpiecza, zdaje się, że właśnie DRM-em, natomiast nie konwertuje ich. Natomiast są jeszcze jakieś książki, jak czytałem, które się przegląda poprzez Safari i tam te książki są konwertowane z EPUB-a na jakiś jeszcze inny format. Więc też trzeba uważać, nad czym czytamy, czy dany program, dany czytnik czyta czyste EPUB-y, czy konwertuje je do jakiegoś swojego
0: formatu. Mhm.
1: Tak. Bo wtedy możemy stracić część funkcji, część możliwości, które daje ten oryginalny format.
0: No dobrze, czyli
1: tak to już... Tak to wygląda. Mhm.
0: No dobrze, a czy coś więcej na dzień dzisiejszy o tej platformie wiadomo? To znaczy, czy wiadomo na
1: więcej...
0: przykład... Czy to jest tylko platforma PWN-owska, czy będą tam, czy to jest jakby platforma otwarta, w sensie, że każdy wydawca, który będzie chciał tam swoje publikacje umieszczać, będzie miał taką możliwość. W ogóle jak to ma być?
1: Oczywiście.
0: Czy to ma funkcjonować na zasadzie biblioteki, księgarni, czy co my o tym wiemy? Bo to słuchaczom może trzeba wyjaśnić, ponieważ spotkałem się z dyskusją na ten temat dość taką.
1: Założenie jest takie, zresztą to wynika też z tego traktatu w Marrakeszu, to jest platforma udostępniająca książki, czyli tutaj PWN jest wyłącznie wykonawcą, wygrali przetarg, natomiast udostępniane książki będą różnych wydawców, więc...
0: Czyli oni jakby dają kiosk, w którym te książki
1: tak,
0: można sobie obejrzeć.
1: I z tego, co ja rozumiem, to mają być to książki udostępniane bezpłatnie, dlatego jest ten wymóg rejestracji jako osoby
0: uprawnionej. No właśnie.
1: Tak, do korzystania z tych zbiorów.
0: Mhm. No tak.
1: Więc tak to ma działać. No ja najbardziej liczę, że materiały naukowe staną się bardziej dostępne, bo jeżeli chodzi o beletrystykę, tak jak już mówiłem, to nie jest jakiś specjalny problem. Zdarzają się wciąż
0: poza ewentualnie możliwościami budżetowymi, nie? Że jeżeli ktoś chce czytać w językach obcych, te książki mogą być, powiedzmy, drogie. A no, tak. W wypadku osób niewidomych to jest często tak, że ten budżet jest problemem. Bo powiedzmy, jako środowisko, no musimy uczciwie powiedzieć, zarabiamy zdecydowanie mniej niż przeciętnie.
1: Tak, tylko że gdyby zadaniem, czy to co stara się ten traktat rozwiązać, czy ułatwić, no to nie jest, to nie są problemy ekonomiczne i problemy ekonomiczne i bieda w różnych krajach, tylko sam
0: raczej
1: dostęp do materiałów,
0: natury,
1: które są niedostępne. Więc,
0: tak, czyli
1: jest
0: problem raczej techniczny jest najważniejszą rzeczą, tak. Natomiast to, na co ja liczę na to, że traktat stwarza podstawy do działania całej tej platformy w międzynarodowej wymiany, czyli do tego, że jakby efektywnym narzędziem stanie się wreszcie tak zwany projekt, który się nazywa TIGAR. Jak sobie wygooglujecie, to znajdziecie, że jest to takie konsorcjum międzynarodowe pośredników, którzy po prostu jakby wymieniają się tymi publikacjami. To znaczy, powiedzmy, w praktyce to będzie wyglądać tak, że powiedzmy polski student chcący, nie wiem, studiować, bo ja wiem wszystko jedno, filologię chińską, zgłosi w Polsce w bibliotece, że on potrzebuje dzieła, nie wiem, Konfucjusza w oryginale, w formie dostępnej. Na co polska biblioteka zwróci się do odpowiedniego podmiotu w Chinach, że my chcemy dla naszego tutaj czytelnika taką książkę. No i ta książka po prostu bez żadnych barier i przeszkód wyląduje u naszego polskiego czytelnika na jego koncie czytelniczym. Dlaczego? Dlatego, że jest to konsorcjum tak zwanych podmiotów zaufania publicznego, czyli że jakby każda z stron uczestników tego projektu, każda z bibliotek czy instytucji, która w tym będzie brała udział, gwarantuje, że udostępnia publikacje pozostałych tylko osobom, które u niej są no jakby uprawnione. Ale powiecie, no wobec tego, dlaczego ten TIGAR w tej chwili jeszcze nie działa? No dlatego, że póki traktat z Marrakeszu jakby nie obowiązuje, to jest na razie tak, że chcąc udostępniać te książki, bierzemy na siebie odpowiedzialność za ewentualne, znaczy no tak naprawdę nie da się tego robić, bo jakby obowiązek kontrolowania tych wszystkich praw autorskich, kontrolowania ewentualnych nadużyć spada ściśle na te wszystkie podmioty. Efekt jest taki, że bez traktatu w Marrakeszu jakby no nikt nie weźmie, nikt przy zdrowych zmysłach nie weźmie sobie tego na głowę i nie pozwoli sobie na bycie takim podmiotem. Po prostu jest to zbyt dużą odpowiedzialnością obciążone i w związku z tym no wiele bardzo potencjalnie zainteresowanych podmiotów nie przystąpiło do tego porozumienia o wymianie, a traktat spowoduje przez to, że wejdzie jakby w moc to ta konstrukcja użytku publicznego, dozwolonego użytku publicznego przez osoby niepełnosprawne, spowoduje, że jakby te regulacje będą zdecydowanie bardziej korzystne dla nas, nie będzie tego wymogu ścisłej kontroli i takiej restrykcyjnego podejścia, jak było, także to jest bardzo istotne tutaj.
1: No, natomiast to tyle. Inny problem jest taki, na czym ten przykładowy student, który dostanie chińską książkę, ją potem odczyta.
0: Tak, no to jest zapewne syntezą. Problem natury technicznej. No, być niestety. Może
1: zapewne syntezą. Właśnie, bo kwestia Braille'a, czy jego notatnik brajlowski obsłuży chińskie znaki.
2: Screen reader, jeżeli no pewnie cokolwiek.
0: Jeżeli coś, to
1: też niekoniecznie. Nie wiem, czy Dawson, chyba wydaje mi się, że Dawson tak się po prostu nie przełączysz na chiński, że to nie.
2: Ale jest tablica chińska. Jest. Na pewno jest kantońska.
0: Na pewno jest kantońska, na pewno jest chiński uproszczony jakiś, tak. Bo oglądałem, bo ponieważ mam od niedawna Joza, próbuję się go nauczyć, bo...
2: Co więcej, no jest projekt z Libluis, tak, do NVDA, tam zdaje się też jest jakiś kulawy chiński. Problem jest tylko taki i różnica, przez którą ja de facto gdzieś tam nie korzystam z dobrodziejstwa, jakim jest Braille w NVDA, że jeżeli mam tekst mieszany na przykład po rosyjsku i polsku, tablicę ustawioną na polski, to widzę unikodowe symbole rosyjskie, czyli widzę, że jakieś 2 czy 3 znaczki, widzę 422 na przykład, gdzie 422 odpowiada unikodowemu symbolowi jakiejś tam literki. Ale ja w Braille'u to widzę jako wartość unikodową. Zmienię na rosyjską tablicę, widzę bardzo dobrze cyrylicę. Widzę nawet łacinę, no bo to ktoś dodał, ale już na przykład polskich diakrytyków, im widzę wartości liczbowe. To nawet nie, że widzę, jest fałszowane, typu zamiast EU jest EU, tak jak było w starych JOS-ach, na przykład z niepolską tablicą, tylko ja po prostu widzę znaczek ASCII odpowiadający temu EU. I to jest...
0: I to jest ból.
2: Nieciekawe. Tak.
0: Tak. To jest ból.
2: Natomiast tablica kantońska w JOS-ie...
0: To jest to, dlaczego mówiłem o Unicode Braille'owskim, nie?
2: No tak, natomiast myślę, że wymagałby zbyt dużo poświęceń, niestety. Choć zapewne sam bym z niego, gdybym już się go wreszcie nauczył, pewnie bym korzystał, bo idę jak najbardziej. Myślę, że w tę stronę gdzieś tam należy, ale...
0: Ewentualnie interpreterze, który będzie w tle za użytkownika przełączał tablicę w locie, tak, no ale...
2: Na to generuje opóźnienia i kółko się zamyka.
0: Tak. Kółko się zamyka, a poza tym skąd użytkownik ma wiedzieć, że mu nagle przełączyło, jeżeli znaki w jakimś tam, w obrębie języka jakiegoś tam, ten sam znaczek brajlowski na skutek tego, że wszyscy używamy sześciopunktu, w jednej grupie językowej znaczy taki dźwięk, znaczy odpowiada takiemu dźwiękowi, a w innej grupie językowej może odpowiadać zupełnie innemu dźwiękowi.
2: Ja ci powiem więcej,
1: może
2: Damianie.
1: Może to znakowy...
2: Ja ci powiem więcej, Damianie, chociażby taki teoretycznie nam bliski język czeski, który ma zupełnie inną notkę dla literki W naszej, jako że w czeskim W, głoskę W reprezentuje się przez V w zasadzie gdziekolwiek. W jest literą, która jest gdzieś używana w obcych wyrazach i sporo mniej. Oni na przykład W odstawili na dalszy plan, a... z symbolem naszego W zapisuje się to takie ostre R czeskie, bo to jest jednak stosunkowo częściej używane. No i skąd taki niewidomek nagle ma się zorientować, o, a zaraz, a tu mi się przestawiło, bo to jest po czesku. Dobra, okej, okay, już.
0: No, właśnie.
1: Zatem może dwunastoznakowy Braille, powód tego do dwunastoznakowego Braille'a wcale nie jest takim złym pomysłem.
0: No nie, no właśnie, i tutaj znowu...
1: elektronicznych wyświetlaczy brajlowskich.
0: I tutaj znowu nasuwa się, proszę państwa, problem.
2: Tradycja versus nowoczesność.
0: Może, czy nie na, a poza tym, czy nie należałoby może wykonać badań percepcji dotykowej, zoptymalizować i zbadać zbadać niewidomego jako interfejs do wymiany informacji. Jakie bodźce dotykowe są najlepiej przetwarzane? Zrobić kilka tysięcy osób, przepuścić próbki i po prostu zbadać, bo to, że Braille wymyślił genialny wynalazek, no wymyślił, ale ten wynalazek ma swoje ograniczenia. Pytanie, w jakim kierunku go ulepszać? Czy go ulepszać? Czy w ogóle istnieje możliwość? Bo być może nie można.
2: Być może osiągnął coś na tyle genialnego, że już ciężko jest tu cokolwiek dodać.
0: Tak, tak, to jest bardzo możliwe, no, i dlatego powstaje pytanie, z którym ja myślę, my zostawimy naszych słuchaczy na koniec, a mianowicie pytanie, czy można w ogóle coś zrobić, aby poprawić jakość wymiany informacji dla osoby niewidomej, wymiany informacji z otoczeniem?
2: I to myślę możemy zostawić jako refleksję na najbliższych parę dni i parę miesięcy, a może nawet parę lat, a na pewno do następnej audycji Tyflo Podcastu w Tyflo Radiu, która już niedługo, myślę w następnym tygodniu.
0: A zatem żegnają się z państwem Rafał Harłampowicz.
1: Dziękuję.
0: Patryk Waliszewski.
2: Dziękuję bardzo.
0: I mówiący te słowa i życzący państwu dobrej nocy, Damian Przybyła. Dobranoc państwu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: We don't believe what's on TV, czyli kolejna piosenka taka jak zawsze, jak zaczynamy program piosenką o telewizji.
6: Przepraszam, tym razem wyszukałam to ja i to był pierwszy utwór, który gdzieś tam, na który się gdzieś tam natknęłam, który moglibyśmy zagrać, który się jeszcze u nas w programie nie pojawił, no i traf chciał, że znów z takim oto wydźwiękiem, jak widać.
5: No ale spokojnie, to przecież nic nowego, to wiadomo, że jak gramy o radiu, to jest fajnie, zresztą dziś będzie jeszcze jedna radiowa piosenka, tak trochę zaspoiluję, ale to będzie później, a na razie zaczęliśmy taką właśnie piosenką telewizyjną, piosenką telewizyjną, jak zawsze. Po prostu. Rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV, wydanie numer 58. Kolejne i tym razem będzie dwugodzinne, bo nam się nazbierało tych informacji. A, i jeszcze jedna ważna informacja, tym razem jesteśmy na żywo. To tak, gdyby ktoś pytał, bo to nie jest ostatnio u nas regułą, różnie z tym bywa, ale tym razem jesteśmy, także możecie z nami, jak to się ładnie mawia, wchodzić w interakcję na Facebooku na przykład, albo na naszej stronie internetowej. Witamy was bardzo serdecznie, a witają was jak zawsze Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
5: I zaczynamy na dobry początek od telewizji i od zmian telewizyjnych.
6: Od zmian, o których dosyć głośno w internecie, w mediach społecznościowych mówiło się o tym sporo, nic zresztą dziwnego, bo to trochę zaskakujące, co się wydarzyło. Otóż Superstacja, o niej będzie mowa, to już ci, którzy są na bieżąco, to pewnie wiedzą, co wam mamy do zakomunikowania, ale no w końcu jesteśmy dla tych, którzy może nie do końca na bieżąco z tymi tematami medialnymi muszą być. A zatem Superstacja należąca, przypomnijmy, od roku, tak mi się wydaje, do telewizji Polsat, przestała zajmować się polityką.
5: O, proszę.
6: To już jest zaskakujące.
5: No właśnie, tym bardziej, że oni polityką to zajmowali się tak bardziej w tę stronę, powiedziałbym, lewostronną. To była taka odskocznia od tego wszystkiego, co mamy w mainstreamie telewizyjnym, że tak to nazwę, bo zwykle jak nie środek, to na prawo, a tu bardziej tak w lewą stronę.
6: No właśnie, widać i tego głosu w dyskusji na temat polityki zabraknie. Taką decyzję kierownictwo telewizji przekazało swoim pracownikom. Dziennikarze Superstacji w piątek w zeszłym tygodniu dowiedzieli się, że w trybie natychmiastowym zdecydowano, że z serwisów informacyjnych znikną tematy polityczne. Politycy mają także nie być zapraszani do programów publicystycznych. No i w ogóle to jest ciekawe, jak to się dokonało wszystko, bo to się dokonało dość nagle, powiedziałabym. Bo z nieoficjalnych informacji dziennikarzy portalu wirtualnemedia.pl wynika, że tego dnia, czyli właśnie mówimy o tym piątku w zeszłym tygodniu, rano miało się odbyć kolegium, no to czyli jak zawsze jest dyskusja o tym, jakie tematy będą poruszane, co się będzie w ciągu dnia działo. I podczas tego kolegium zaakceptowano standardowe tematy, a więc, że polityka będzie, wszystko się zgadza. Ale reporterzy, którzy zostali wysłani tego dnia do Sejmu, po godzinie mieli otrzymać informację zero polityki na antenie. I tego dnia również zdecydowano o odwołaniu rozmów z politykami, którzy byli zaproszeni do programów. Od tamtej pory w serwisach nie było również tak zwanych setek z politykami, czyli jakichś ich wypowiedzi nagranych przez reporterów, a o politycznych tematach mówiono tylko informacyjnie. Mówi się, że ta polityka ma być wzmiankowana wtedy, kiedy faktycznie coś ważnego się wydarzy.
5: A no bo wiesz, bo trudno, żeby w ogóle o polityce nie mówić, bo nie oderwać tak od rzeczywistości.
6: Nie da się od tego uciec.
5: Tak, bo no ciężko by było, więc tu widać, że do końca i tak nie da się zrezygnować. Zresztą za chwilę też o tym będzie. Że tak. Tak nie da się w ogóle zrezygnować do końca i uciec od tematów politycznych.
6: Dokładnie. A z kolei reporterzy skupiają się bardziej na tematach lokalnych oraz społecznych. Taki jest teraz priorytet. No i właśnie, pojawia się podstawowe pytanie, dlaczego w ogóle tak się stało. No, pytanie o przyczynę jest to jak najbardziej zasadne i samo się narzuca. Dziennikarzom serwisu Press nie udało się skontaktować z prezesem kanału ani szefem newsroomu. Uzyskali oni jednak komentarz Tomasza Matwiejczuka, to jest rzecznik telewizji Polsat, i on powiedział, że trwają prace nad zmianą strategii kanału, tak aby osiągał lepsze wyniki. Jednak do czasu zakończenia tych właśnie prac nie miały zachodzić żadne istotne zmiany w ofercie programowej. Z kolei kilka dni później w rozmowie z dziennikarzami portalu wirtualnemedia.pl Matwiejczuk tłumaczył zaistniałą sytuację chęcią poruszania na antenie tematów z różnych sfer życia, tak aby nie skupiać się wyłącznie na polityce. Bo podobno z badań oglądalności wynika, że największą popularnością wśród widzów Superstacji cieszyły się właśnie te programy, w których o polityce nie mówiono. No to ciekawe, ale aż tak dokładnie badań nie śledziłam, ty chyba też nie.
5: Nie, więc trudno nie nam śledziłem, mówić, ciężko powiedzieć.
6: Jak to było rzeczywiście. No ale są też inne teorie na ten temat, które od razu się gdzieś tam w mediach zaczęły pojawiać, bo według dziennikarzy Superstacji ruch kierownictwa telewizji może mieć związek z ostatnimi decyzjami dotyczącymi biznesów Zygmunta Solorza. Ponieważ całkiem niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości ponad 39 milionów złotych na Polkomtel, a Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wprowadzeniu kuratora do Plus Banku, który jest kontrolowany właśnie przez Solorza. To trudno powiedzieć, czy to rzeczywiście miało związek. Matwiejczuk twierdzi jednak, że ta teoria jest dość abstrakcyjna i jest mało wyrafinowaną próbą tłumaczenia nie najlepszych wyników stacji. No, jak to faktycznie było, no to wiedzą tylko na górze, spekulować można, ale rzeczywiście ta teoria jest gdzieś tam popularna i się często o niej mówi. No i teraz jak to się przekłada na to, co na antenie, na zmiany programowe, no bo siłą rzeczy muszą one być,
5: jak skoro, śmusi.
6: No były... Skoro były programy, w których mówiono wyłącznie o polityce, no to co teraz z nimi? No i na przykład to, że z anteny zniknął już program Salon Polityczny Sylwii Madejskiej i Tomasza Grzelewskiego, bo jak twierdziło kierownictwo kanału, program ten osiągał jedne z najgorszych wyników spośród programów nadawanych w stacji. No i już kiedy pojawiły się informacje o tych zmianach, to zaczęłam się zastanawiać, co z tymi wszystkimi dziennikarzami, którzy właśnie w tematyce politycznej na antenie Superstacji się specjalizowali. No nie trzeba było długo czekać na takie zmiany, na obwieszczenia, bo decyzję o odejściu z Superstacji podjęła Eliza Michalik, a więc pani kojarzona z tą stacją, będąca jej twarzą już od roku 2007. W ostatnim czasie prowadziła na antenie bądź współprowadziła takie programy jak Nie ma żartów, Gilotyna czy Szpila. Michalik twierdzi, że nie wyobraża sobie swoich programów bez tematyki politycznej. Takie nawet oświadczenie opublikowała na Facebooku bodajże, że najważniejsza dla zachowania demokracji jest właśnie wolność słowa, bo jeżeli ją się odbiera, no to godzi to w prawa obywatelskie, a więc ona nie chce, żeby jej coś odbierano. I mimo tego, że zaproponowano jej prowadzenie programu zgodnego z nowym profilem stacji, no to ona się nie zgodziła, nie chciała pozostawać w stacji w jej obecnym kształcie, no ale sądzę, że akurat pani Michalik to nie będzie miała problemu ze znalezieniem sobie nowego zatrudnienia, o tym też się mówi, jest jakoś tam rozpoznawalna, no to myślę, że prędzej czy później ją gdzieś zobaczymy albo będziemy mogli czytać jej teksty. Natomiast co do tego, co się nie zmienia, a przynajmniej w niewielkim stopniu, w ramówce jak na razie zostaje debata Grzegorza Łaguny. Można ją oglądać w sobotę i niedzielę o 19:45, przy czym dziennikarz ma poruszać w tej debacie tematy społeczne, a dotychczas gośćmi programu byli politycy. Nadal będzie można oglądać Rozmowę Dnia Marka Czyża i Jacka Żakowskiego. Ten program jest obecny od poniedziałku do piątku o 20:45. oraz w krzywym zwierciadle Jakuba Wątłego również na antenie pozostaje i można ten program oglądać od poniedziałku do soboty o 21.15.
5: Wiesz, zresztą co do właśnie... Kuby Wątłego, to ja zastanawiam się, jak długo jeszcze on w Superstacji popracuje, bo przecież cały czas Kuba na Facebooku zbiera pieniądze, stworzył tam z kilkoma osobami fundację i mają uruchomić ten cały projekt Medium Obywatelskiego, czyli takiego, no to chyba ma być bardziej radio niż telewizja, ale ma nadawać 20, no według zapowiedzi, według planów 24 godziny na dobę, ma poruszać różnego rodzaju tematy, też ma być pozbawione jakby... rozmów z politykami, ale nie ma być pozbawione tematów politycznych i generalnie, jak Kuba Wątły bardzo często mówi, ma obnażać z każdej strony różnego rodzaju nieprawidłowości, czyli ma uderzać we wszystkich, porówno. Także też pytanie, ile jeszcze on popracuje w Superstacji, no chyba, że będzie godził to wszystko, ale tak mam wrażenie, że to już długo nie potrwa.
6: Mm-hmm. No, Kuba Wątły się nie wypowiada w tym temacie na razie, ale wypowiedział się Jacek Rzakowski, który mówi, że no to w sumie dobrze, bo przecież tych polityków mamy wszędzie przesyt, jest ich dużo, więc nawet przecież są kanały informacyjne, jak to podkreślił Bartosz Węglarczyk, na świecie, w których polityków nie ma, są publicyści, ale na naszym rynku, jak specjaliści sądzą, chyba taka forma się jednak nie sprawdzi. Wracając jeszcze do tego, co na razie się nie zmienia, nie zapadły jeszcze decyzje odnośnie programu Bez Ograniczeń. To jest ten program, w którym widzowie biorą czynny udział, rozmawiając z prowadzącymi, do których należy na przykład Beata Tadla, ostatnio Adam Feder. I w tym programie nadal są poruszane tematy polityczne, a więc zobaczymy, co z tym będzie dalej. No, widzów to tak będzie ciężko trochę przekonać. Skoro
5: dokładnie.
6: Zawsze byli przyzwyczajeni, że mogło o tej polityce rozmawiać, no to przecież nie zawsze się chce skontrolować, co widz chce powiedzieć.
5: I tak nie zawsze się też da.
6: Może się...
5: No chyba, tak. że stosujesz, wiesz, mechanizmy toruńskie w postaci linii opóźniającej, no to wtedy
6: właśnie.
5: Tak.
6: Ale aż tak to chyba to nie będzie, mam taką nadzieję. Tak
5: wiesz, no w Stanach to jest reguła, w Stanach Zjednoczonych na przykład musisz używać linii opóźniającej, jesteś do tego zobligowana przez te komisje, jak oni się tam bodajże FCC nazywają. Mi się zawsze myli amerykańska z brytyjską, ale w Stanach Zjednoczonych to jest FCC i tam po prostu jesteś zobligowana do tego, że musisz w każdym programie, w którym pojawia się słuchacz, musisz używać linii opóźniającej.
6: Mm-hmm, to zobaczymy. Może tutaj też wpadną na taki pomysł, jeżeli już naprawdę będą takie surowe obostrzenia, że nie może być polityki, no to nie będą mieli wyjścia.
5: Pytanie, czy polityki, czy polityków, zapanować. Bo to jest właśnie zastanawiające. Przecież od tej polityki, tak jak wspomniałaś, nie uciekniemy i zawsze ona gdzieś tam się będzie pojawiała, bo nie jest ona przecież oderwana od całego naszego życia, więc może po prostu politycy nie będą zapraszani tylko i wyłącznie, a tematy polityczne jako same tematy gdzieś tam będą jednak się pojawiały, bo ja inaczej tego nie widzę, szczerze mówiąc.
6: No jeśli będą, a pewnie będą, no to jedyne co, no to można po prostu zredukować ilość poruszania tych tematów na antenie, no bo skoro reporterzy się skupiają na tematach społecznych, na tematach lokalnych, to tej polityki nie da się uciec, ale pewnie będzie ona no w takim wymiarze koniecznym, tak? W jakim rzeczywiście uciec się od niej nie da. A jak to wszystko będzie wyglądało, no to myślę, że się tak naprawdę przekonamy dopiero w lipcu, ponieważ z nieoficjalnych informacji wynika, że do końca czerwca jeszcze jakieś prace nad kształtem kanału będą trwały, tak więc jeżeli będziemy wiedzieli o jakichś jeszcze zmianach, nowych programach lub innych odejściach, jeżeli ktoś w ślady pani Michalik będzie chciał pójść, no to oczywiście wam o tym opowiemy w kolejnych wydaniach RTV.
5: To nam teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zagrać jakąś super piosenkę, skoro o Superstacji mowa. No to co? T-Law.
6: No jest super przecież, no więc o co ci chodzi?
4: Słuchacie Radia DHT.
5: No to sobie posłuchaliśmy piosenki o tym, że jest super, mamy ekstra rząd i super prezydenta. Śpiewał zespół T-Love. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji telewizyjnej. Bo oto w ubiegłą środę stacja Tele 5 rozpoczęła emisję talk show 7 metrów pod ziemią, znanego do tej pory z serwisu YouTube. No i nie tylko z serwisu YouTube, jeszcze dodam, bo także i w serwisie Onet.pl ten talk show się pojawia, też na Showmaxie swego czasu się 7 metrów pod ziemią pojawiało, jak jeszcze Showmax istniał. A dla tych, którzy nie wiedzą, cóż to takiego jest, to oczywiście mówię o 7 metrów pod ziemią. Jest to autorski talk show Rafała Gębury, który wraz ze swoimi gośćmi porusza kontrowersyjne tematy społeczne. Wśród jego rozmówców byli już m.in. gangster, ksiądz, kurator sądowy czy bezdomny. A ja dodam, że niestety był też haker, który... Ja oglądałem ten odcinek i mam tylko szczerą nadzieję, że inne materiały pana Rafała Gębury mają lepszy wydźwięk merytoryczny, bo ciężko tu, tak jak poza anteną nawet rozmawialiśmy, ciężko tu powiedzieć o każdym z tych odcinków, czy rzeczywiście ludzie, którzy tam się wypowiadają, szczególnie w kontekście jakiegoś rzemiosła, jakiegoś fachu, czy wiedzą, o czym mówią, albo czy mówią rzeczywiście wszystko tak, jak wygląda, ale odcinek z hakerem to był po prostu no śmieszny, bo ten człowiek straszne rzeczy opowiadał, zresztą później się rozpisywały portale w rodzaju niebezpiecznika na ten temat. Autor...
6: Ale była też no? jego gościem, to może naszych słuchaczy to zainteresować niektórych, gościem Rafała Gębury w jednym z odcinków była też osoba niewidoma, Katarzyna Zawodnik.
5: Zgadza się.
6: Opowiadała o swoim życiu, właśnie jak funkcjonuje jako osoba niewidoma, tak więc kto jeszcze nie widział, a kogo ten temat interesuje, to zachęcamy, można w serwisie YouTube to odnaleźć.
5: I ten odcinek merytorycznie...
6: Jak i wszystkie inne filmy.
5: I ten odcinek merytorycznie był całkiem spoko.
6: Tam tak, nie mamy zastrzeżeń.
5: Dokładnie, nie było jakichś przekłamań. Także no, jak widać, zależy na jakiego gościa autor trafi. A właśnie, a propos tego, jak to wszystko wygląda, to autor rozmawia z gośćmi w mrocznej atmosferze podziemnego garażu. To taka ciekawostka. Dokładnie nie wiadomo, gdzie jest ten garaż. Nie zostało to powiedziane wprost. Mniej więcej chyba można wywnioskować, gdzie się ten garaż znajduje, ale nie ma takiej precyzyjnej informacji. Aktualnie kanał programu na YouTube, który powstał w 2017 roku, subskrybuje prawie 850 tysięcy osób, a łączna liczba wszystkich odcinków, odtworzeń odcinków talk show zbliża się do 80 milionów. No to jest niezła liczba, to trzeba przyznać, że my jeszcze mamy trochę do nadrobienia jako RTV,
6: no
5: czy nawet jako Tyflo Podcast. I jeszcze warto dodać, że 7 metrów pod ziemią na antenie Tele 5 można oglądać w środę o godzinie 21.50. Taki odcinek różnie wygląda, jeżeli chodzi o czas, ale zwykle to jest 20 kilka minut. Także no nie jakoś przesadnie długo, ale też nie jakoś przesadnie krótko. Zawsze ma możliwość ten gość by się wypowiedzieć. A z tego, co oglądałem kiedyś wywiad z Rafałem Gęburą u Macieja Orłowskiego, zdaje się, on był, znaczy na pewno on tam był, ale nie pamiętam już skąd mam te informacje, ale taki 20-minutowy materiał, wyobraź sobie, kręci się przez cały dzień zazwyczaj.
6: Aha, no, to tak. Ciekawe w sumie, no bo tak się wydaje, że to tylko wywiad.
5: Tak,
6: tylko
5: wywiad, ale właśnie ten wywiad trwa z reguły tak naprawdę cały dzień albo kilka godzin, no i przygotowanie jeszcze do tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej oczywiście trzeba zrobić jakiś, jak to się ładnie po polsku mówi, research, więc tak naprawdę przygotowanie do takiego 20-minutowego odcinka trwa no zdecydowanie dłużej niż to, co możemy później oglądać. A w przygotowaniu w ogóle jako takiego 7 metrów pod ziemią, to jeszcze jako taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że biorą udział 3 osoby. Jest jeszcze ktoś, kto po prostu ogarnia całość logistycznie, jest jeszcze człowiek od kręcenia wideo i dźwięku. No i sam zainteresowany prowadzący, czyli Rafał Gębura. No, także tak to wygląda i efekty możecie oglądać na antenie Tele 5 w środę po godzinie 21:50. Także jest ciekawie, fajnie, że te materiały z YouTube'a też gdzieś tam jednak się zaczynają pojawiać w telewizji linearnej, bo te materiały YouTube'owe to naprawdę już zaczynają mieć coraz wyższy poziom. To już nie są takie filmiki, jak kiedyś tam kręcono amatorską kamerką, to są naprawdę pełnoprawne produkcje już niekiedy.
6: Owszem, to prawda, jest tych kanałów coraz więcej, tych YouTuberów, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, więc to dobrze, że jest to popularyzowane w telewizji, no chociaż Tele 5, no to nie oszukujmy się, chyba większej sławy kanałowi 7 metrów pod ziemią nie przyniesie, no niż on już ją ma. No ale zawsze to jest jednak pewnie jakaś okazja, żeby więcej osób się mogło z tymi ciekawymi materiałami zapoznać.
5: Tak, skoro 7 metrów pod ziemią, to teraz sobie posłuchajmy piosenki, co prawda o nie metrach, a stopach pod ziemią. Czy już mniej więcej wiadomo, o czym może być ta piosenka. 7 stóp pod ziemią zaśpiewają nam Muzy, które tak moim zdaniem to poniekąd taki trochę zespół dla ludzi emo, przynajmniej w części. Nie wiem,
6: no
5: co
6: właśnie w części,
5: sądzisz.
6: Bo te największe przeboje to tak się nawet nie wydaje, ale jeżeli się zagłębić, no to rzeczywiście coś w tym jest, a wy będziecie mogli to również ocenić i podzielić się z nami opinią na naszym Facebooku, bądź na naszej stronie internetowej Radia DHT.
4: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich, którzy do nas piszą. Na przykład pozdrawiamy Adriana, który napisał do nas a propos Superstacji, która to kiedyś miała taki bardzo tabloidowy wymiar. No tak, rzeczywiście, coś w tym było. To kwestia sprzed, jak dobrze pamiętam, paru lat, ale coś takiego istotnie miało miejsce. Jeżeli również wy chcecie się wypowiedzieć, to zapraszamy was bardzo serdecznie na Facebooka, facebook.com/radiodht i na www.radiodht.com. Tam jesteśmy, przeglądamy to, co do nas piszecie. A teraz kolejna informacja.
6: A teraz przechodzimy do informacji medialno-muzycznych. Będą takie dwie, a więc nie jest niespodzianką, że przedstawię je ja.
5: Owszem.
6: I na początek przeniesiemy się do Krakowa, ponieważ w tym pięknym mieście od piątku do niedzieli, tego piątku, co był wczoraj, i tej niedzieli, co będzie jutro, jesteśmy w tym tygodniu, tak aby już niejasności nie było, odbywa się druga edycja Wodecki Twist Festival. Ten festiwal składa się z szeregu wydarzeń, podczas których artyści przypominają twórczość zmarłego w 2017 roku Zbigniewa Wodeckiego. W tym roku po raz pierwszy zostanie również wręczona nagroda W. To wyróżnienie otrzyma wybitny, wszechstronny i wrażliwy artysta. Organizatorem tego festiwalu jest Fundacja imienia Zbigniewa Wodeckiego. No i być może niektórzy zastanawiają się, czemu o tym mówię, co ma tu wspólnego z mediami, ale nie trudno zgadnąć, że pewnie jakiś koncert, jakieś wydarzenie będzie można obejrzeć w telewizji i tak właśnie będzie. Zresztą być może niektórzy pamiętają, że tak też było również rok temu. Stacja TVN pokazała nam koncert wchodzący w skład tego festiwalu. No i mamy poniekąd powtórkę z rozrywki, bo kolejny taki koncert będzie. Właśnie już dziś w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się koncert Chwytaj Dzień. Pokaże go ponownie telewizja TVN, a utwory Zbigniewa Wodeckiego wykonają Brodka, Igor Herbut, Mela Koteluk, Dawid Podsiadło, Aga Zarian, Gaba Kulka, Urszula Dudziak, Sławek Uniatowski, Andrzej Lampert, Anna Maria Jopek i Alicja Majewska. Ale to nie wszystko, bo na scenie pojawią się również zagraniczne gwiazdy. Będą to Matt Dusk i Junior Robinson. Jak tak przeglądam tę listę, no to zagranicznych gwiazd nie było w zeszłym roku, więc ciekawa jestem, jak to będzie. Czy wykonają jakieś swoje utwory, czy może na przykład autorskie wersje piosenek Wodeckiego, na przykład w języku angielskim. No zobaczymy, co dla nas szykują. Ale co do gwiazd polskich, no to są to po części te nazwiska, które już w zeszłym roku mogliśmy podziwiać. Na przykład Igor Herbut występował w tym koncercie, Gaba Kulka też, tak więc zobaczymy, czy w tych samych utworach, a przypuszczam, że jakieś inne utwory z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego przygotują. Transmisja tego wydarzenia rozpocznie się dziś o godzinie 20:00. Przypominam jeszcze raz, stacja TVN.
5: Także jeżeli macie ochotę obejrzeć, to zapraszamy was bardzo serdecznie. A teraz u nas no, artysta, który wiadomo, że już na żywo nie wystąpi, którego pamięci poświęcony jest koncert, o którym wspominałaś przed momentem. Czyli posłuchamy pana Zbigniewa Wodeckiego. W jego piosence zatytułowanej Znajdziesz mnie znowu, i to tak przy okazji, jest to jedna z tych piosenek, które Radio DHT gra na co dzień. I to jest też, myślę, że dobry moment, aby podzielić się dobrą informacją z wszystkimi miłośnikami przebojów trzech pokoleń. Otóż od poniedziałku minionego tripel nam się rozszerzył, że tak powiem, bo od 6 do 18 gramy dla was przeboje trzech pokoleń, zatem jeżeli podobało wam się to, czego mieliście okazję słuchać do tej pory do 16, a było wam za mało, no to jest okazja, żeby posłuchać tego nieco więcej, bo do godziny 18. A teraz Zbigniew Wodecki. Radio DHT. Śpiewał Zbigniew Wodecki, a przed momentem w sprawie tej piosenki napisał do nas Adrian. I to jest w ogóle ciekawa sytuacja.
6: Ja powiem, jak to się wydarzyło, bo ja się tak muszę najpierw na ciebie poskarżyć, okay, ale potem docenić naszych słuchaczy, słuchacza Adriana konkretniej. Ponieważ moim planem było to, aby właśnie przy okazji tej piosenki konkurs ogłosić dla słuchaczy, jaka osoba konkretnie związana z mediami jest autorem tekstu utworu Znajdziesz mnie znowu. No tylko, no tak się wydarzyło, że Michał tutaj zaczął informacje wam przekazywać odnośnie pasma Tripel, a że on tutaj ma władzę nad tymi wszystkimi pokrętłami, przyciskami i innymi rzeczami, no to niestety piosenka na antenie się pojawiła i ja już informacji o konkursie nie zdążyłam wam przekazać, więc stwierdziłam, że przekażę ją po piosence, no bo czemu nie?
5: Nie zdążyłaś.
6: A tymczasem nie zdążyłam ogłosić konkursu, bo konkurs rozwiązał się sam, ponieważ napisał do nas Adrian z rozwiązaniem tego konkursu, którego nie zdążyłam ogłosić, tak więc jest to w ogóle niesamowite, że mamy słuchaczy, którzy czytają nam w myślach, a w ramach uzupełnienia oczywiście tekst do tego utworu napisał Wojciech Mann, o którym dziś jeszcze będzie, co chyba tajemnicą nie jest. Owszem, ale o radiu będzie tutaj trochę później, tak więc Adrianie, gratulujemy, musimy jakąś nagrodę dla ciebie wymyślić, no a z tobą no to muszę porozmawiać, żebyś jednak wolniej,
5: żebym
6: dojść do słowa.
5: Żebym wolniej naciskał przyciski.
6: Tak.
5: Dobra.
6: No bo jak się naciska za szybko, to można nacisnąć zły przycisk, a wiemy, znasz
5: antenę,
6: że to tam czasami się różnie kończy.
5: To się zdarza, tak. Z początków Radia DHT możemy wam zdradzić, że nasz redakcyjny kolega Kazimierz Parzych zły przycisk nacisnął i o tym nie omieszkał się pochwalić na antenie. Nocną porą.
6: Ugacając swoją wypowiedź określeniami, które sugerował, jak bardzo się z tego powodu uradował, że nacisnął złe przyciski. Na antenie pojawiło się nie do końca to, co miało się pojawić.
5: A i owszem, to znaczy pojawiliśmy się my, nie pojawił się nasz słuchacz.
6: Tak.
5: Dobra, to teraz możemy. Tak, to tyle z naszej radiowej kuchni, teraz możemy przejść do kolejnej informacji.
6: Informacji muzyczno-medialno-koncertowej, bo otóż to właśnie telewizja Polsat pokaże drugą edycję Earth Festival Gwiazdy dla Ziemi 2019. Druga edycja, w zeszłym roku również ten festiwal, ten koncert był pokazywany. Koncert ten ponownie odbędzie się w Uniejowie. W ogóle Uniejów to jest jakieś takie miejsce, w którym sporo całkiem tego typu wydarzeń się odbywa. Właśnie ten Earth Festival i chyba jakieś lato z radiem kiedyś było, jakieś jeszcze koncerty, tak więc rzeczywiście chyba to jest jakieś miejsce atrakcyjne, a mi nieznane jeszcze do tej pory, więc nie wiem, może warto na przykład sobie zrobić wycieczkę do Unijowa, a może właśnie do tej wycieczki zachęci oglądanie dzisiejszego koncertu. Celem tego wydarzenia jest propagowanie idei ochrony środowiska, a więc idea szczytna, a to wszystko ubarwione występami znanych wykonawców. A wystąpią Beata Kozidrak i Baim, ale nie tylko z zespołem Baim Beata Kozidrak wystąpi, bo jeszcze na scenie ma jej towarzyszyć Beata Noszczyńska, z tego co czytałam, a więc jest to pani, która występowała w programie Śpiewajmy Razem All Together Now, w którym, przypomnijmy, Beata Kozidrak w tym sezonie pełniła rolę kapitana, a pani Noszczyńska wykonała utwór Szklanka Wody, wykonała go naprawdę dobrze, a więc zaskarbiła sobie sympatię swojej imienniczki Beaty Kozidrak, no i będzie miała okazję wystąpić właśnie w koncercie u Niejowie, a więc te dwie Beaty zobaczymy i usłyszymy. A kogo jeszcze? Marylę Rodowicz, Kaję, Andrzeja Piasecznego, zespół Lemon zagra również i zaśpiewa Grzegorz Chyży, Kasia Kowalska, Piotr Cugowski, Stachurski, Future Folk, Liber, Inoros oraz Tomek Barański ze swoją grupą taneczną. Koncert poprowadzą natomiast Maciej Dowbor, Krzysztof Ibisz, no przecież to
5: nie mogłoby go zabraknąć,
6: tego tam nie było, tak, oraz Michał Paszczyk i Robert Motyka z kabaretu Para Nienormalni, a transmisję będzie można śledzić już jutro, czyli w niedzielę 9 czerwca o godzinie 20:05. Przypomnę jeszcze raz, w Polsacie.
5: No więc jeżeli ktoś ma ochotę na kolejny koncert, to wystarczy jutro oglądać Polsat i będzie fajnie. A tak a propos ziemi, to nie pozostaje nam nic innego jak zagrać piosenkę o ziemi, bo to będzie Earth Song. Niektóre stacje radiowe nie grają Jacksona, my zagramy Michaela Jacksona. Natomiast to taka ciekawostka jeszcze na marginesie. Jeżeli byście potrzebowali jakiejś piosenki do ustawiania swojego sprzętu audio, to można użyć właśnie tej piosenki, bo nie ma imprezy, to też tak zdradzając trochę z naszej radiowej kuchni, nie ma imprezy, w której nie uczestniczyłby Patryk Waliszewski i to nagranie, bo Patryk zawsze ustawia sprzęt audio i zawsze ma kilka swoich ulubionych piosenek i między innymi to jest ta piosenka.
6: Tak, ją wykorzystuję najczęściej z tych wszystkich, bo wiecie, no bo przed każdą imprezą trzeba sprawdzić ustawienie głośników. To nie można, wiecie, sięgnąć po piwo, nie sprawdziwszy, czy dobrze
5: głośniki są ustawione,
6: czy jest dobry poziom. Tak, to jest konieczne. Tak więc, bo jeżeli szykujecie teraz jakąś imprezę, wszak sobota, wieczór, no to rozumiecie, musicie sprawdzić głośniki, a do tego posłuży wam piosenka Earth Song.
5: Tak, tylko może nie ustawiajcie tych głośników za pomocą tej kopii piosenki, którą my wam zagramy, no bo to raczej nie posłuży wam do tego odpowiednio, bo nasza maszyneria radiowa już zadba o to, żeby wszystkie elementy tej piosenki zabrzmiały jednakowo głośno. To ja teraz zapytam, to ja już mogę nacisnąć ten enter, czy jeszcze nie?
6: Proszę bardzo.
5: A dziękuję.
4: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: 5 minut z Michaelem Jacksonem w piosence Earth Song za nami, a teraz zaglądamy do Canal Plus, bo tu mamy kilka interesujących premierowych rzeczy, a zaczynamy od Pisarzy, serialu Na krótko. Jest to krótkometrażowa seria składająca się z 4 kilkuminutowych odcinków, w których Maciej Sztur i Magdalena Cielecka odgrywają postaci i sytuacje napisane specjalnie dla nich przez pisarzy i innych artystów. Krzysztofa Wargę, Jakuba Żulczyka, Dorotę Masłowską i Katarzynę Nosowską. Autorzy nie mieli żadnych ograniczeń w doborze tematu czy stylistyki. W związku z tym poszczególne odsłony mają miejsce w różnorodnych lokalizacjach i będą dotyczyć zarówno zjawisk społecznych i relacji między ludźmi, jak i polityki, obyczajów czy kultury. Każda z nich będzie sygnowana nazwiskiem autora. Reżyserem serialu jest Mikołaj Lizut. No ja Mikołaja Lizuta to nie widziałem jeszcze nigdy jako reżysera jakiegoś serialu.
6: No właśnie.
5: Bardziej mi on się zawsze z dziennikarzem i radiowcem ogólnie rzecz biorąc kojarzył, ale może czegoś nie wiem. Wszak napisów końcowych wielu nie czytałem, więc być może Mikołaj Lizut już gdzieś miał okazję w tej roli się sprawdzić. No w każdym razie o tym słyszę pierwszy raz. O takiej jego roli. Premiera produkcji odbędzie się dziś o godzinie 20:45 na antenie Kanal Plus. Stacja pokaże 2 odcinki. Tak od razu? Połowę? No okej.
6: Okay. One trwają tak 5 minut mniej więcej, tak przynajmniej wynika z tego, z programu telewizyjnego, który można w internecie znaleźć, no więc się nie ograniczają, tak? Pokażą te dwa, w przyszłym tygodniu dwa kolejne.
5: Dokładnie. O godzinie 22 w przyszłą sobotę z kolei te odcinki się pojawią. Dodatkowo powtórki będą emitowane w niedzielę. No i jeszcze ważna rzecz, jeżeli ktoś ma możliwości, żeby odbierać, to serial będzie dostępny w jakości 4K na antenie Kanal Plus 4K Ultra HD. Widzowie będą mogli także obejrzeć te materiały w ramach serwisów NC Plus Go i Player Plus. W ogóle Kanal Plus to, jeżeli chodzi o tę formę krótkiego metrażu, to nie stroni od pokazywania takich materiałów. Często w nocy, zresztą w dzień też, od czasu do czasu można trafić na jakieś takie krótkie formy filmowe, tam po 20-25 minut, do tego myślę, że można spokojnie zaliczyć, bo to nie są seriale, tylko właśnie takie materiały, takie dzieła krótkometrażowe. No to będzie jeszcze to krótsze, ale może będzie coś interesującego. Kto wie?
6: No może to będzie coś interesującego. Skład twórców, scenarzystów jest istotnie zachęcający. Są to postaci znane. I spotkałam się jeszcze z taką wypowiedzią właśnie Mikołaja Lizuta, już przez nas wspomnianego, że często jest tak, że te osoby właśnie jak ci scenarzyści, których zaproszono do tej produkcji, mają bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, a tymczasem zmusza się ich, żeby się wypowiadali na tematy, na które koniecznie nie chcą się wypowiadać, żeby muzycy znali się na projektowaniu odzieży na przykład i inne tego typu sytuacje. A tutaj no jednak mają się znaleźć w tym naturalnym środowisku i przez te krótkie formy pokazać, powiedzieć to, co rzeczywiście by chcieli przekazać swoim odbiorcom. Ale też czasami jest tak, że ci, którzy zajmują się na przykład właśnie literaturą, chcą z własnej woli zaprezentować się w innej dziedzinie, mimo że nie do końca się dobrze na tym znają, ale no przecież kto zabroni, nic nie szkodzi, to się często spotyka z dużym entuzjazmem i tak było na przykład z panią Dorotą Masłowską, która, przypomnijmy, będzie scenarzystką jednego z odcinków, a kilka lat temu zachciało jej się śpiewać.
5: Tak.
6: I występowała jako Mr. D, nagrała płytę pod tytułem Społeczeństwo jest niemiłe, którą bardzo serdecznie polecamy. No i właśnie dziś przypomnimy jeden z utworów z tej płyty, mamy nadzieję, że zachęci was to do tego, aby zobaczyć, jak pani Masłowska odnajdzie się jako scenarzystka jednego z odcinków Pisarzy.
5: Ja tak sobie myślę, że pani Masłowska to zresztą, tak sądząc po piosenkach, jakie miała na tej płycie, bo teraz będzie na przykład piosenka o kanapkach z hajsem, ale tam na przykład jest jeszcze piosenka zatytułowana Chleb, czyli jest to o pieczeniu chleba, tak powiedzmy sobie. To ja mam wrażenie, że ona całkiem nieźle sprawdziłaby się w gastronomii.
6: Możliwe, że tak, ale jak widać, zna się na mediach również, bo tam na tej płycie jest piosenka o Kindze Rusin, która ją oszukała, przynajmniej oszukała podmiot liryczny, tak już precyzując. A więc tematy są różne, zobaczymy, jaki temat będzie w Pisarzach przez panią Dorotę poruszony i innych scenarzystów, a tymczasem temat hajsu.
4: Radio DHT.
5: Ta piosenka to jest naprawdę koszmar dla każdego realizatora radiowego, bo ja włączyłem sobie tak pod koniec odsłuch tego nagrania i od razu taka myśl, kurczę, czy coś mi się tu dzieje z komputerem, czy co? Bo te dźwięki jakieś takie zwiastują różnego rodzaju tak zwany resampling i podobne rzeczy, które no zwykle w radiowej emisji zwiastują duże kłopoty. Ale na szczęście to tylko piosenka, taka właśnie była, taki pomysł na nią miała Dorota Masłowska, no i tak po prostu została zaaranżowana i wykonana. A teraz nadal o Canal Plus, konkretnie o tym, co czeka nas jutro. Bo to Canal Plus po raz pierwszy pokaże latem, no i końcem wiosny też, premierowy serial. Będzie to Zasada przyjemności. Fabuła serialu skupia się wokół trójki śledczych z Polski, Ukrainy i Czech, którzy będą musieli współpracować i prowadzić śledztwo w sprawie makabrycznych morderstw na terenie Warszawy, Odessy i Pragi. Funkcjonariuszy zagrają Małgorzata Buczkowska, Karel Roden i Sergiej Strelnikow. Akcja Zasady przyjemności rozpoczyna się w momencie, kiedy plażowicze w Odessie znajdują dryfującą łódkę, wewnątrz której znaleziono okaleczone ciało młodej kobiety. Tego samego dnia na bulwarze Wiślanym wezwana do tajemniczej napaści policja dokonuje szokującego odkrycia w bagażniku opuszczonego samochodu. A w tym samym czasie, jakby tego było mało, aktorzy odkrywają dramatyczne znalezisko w trakcie spektaklu w Pradze, w teatrze w Pradze. W obsadzie oprócz aktorów z Czech i Ukrainy pojawią się tacy aktorzy z Polski jak Robert Gonera, Dawid Czupryński, Mirosław Baka, Magdalena Boczarska, Mirosław Haniszewski, Piotr Machalica, Dorota Segda, Piotr Gąsowski i Urszula Grabowska. Zdjęcia do produkcji powstawały w 2017 i w 2018 roku w Pradze, Odessie i Warszawie. Serial liczy 10 odcinków. Premiera Zasady przyjemności odbędzie się jutro w odkodowanym paśmie Canal Plus o godzinie 21 i 22. Będzie można obejrzeć dwa pierwsze odcinki. W kolejnych tygodniach o tej samej porze, ale już w paśmie zakodowanym, będą wyemitowane również po dwa odcinki serialu. Najnowsza koprodukcja Canal Plus będzie także dostępna w serwisach NC Plus Go i NC Plus Go TV. Od 9 czerwca, od godziny 12, abonenci platformy NC Plus będą mogli zobaczyć 4 z 10 odcinków serialu. W

0: Seriale Canal Plus no nie cieszą się jakoś wybitną taką przyswajalnością ich produkcje. Jest sporo tam różnego rodzaju takich elementów, które pozostawiają różnego rodzaju niedomówienia dla nas, jako dla osób niewidomych w odbiorze. Audiodeskrypcji nie ma, dlatego ja też się jakoś nie spodziewam nie wiadomo czego, tak powiem szczerze.
1: No tutaj też na pewno nie będzie łatwo, no bo skoro to jest koprodukcja, no to na pewno będą się tam pojawiały fragmenty, pewnie nawet dłuższe, w których będzie dominował język czeski, język ukraiński, a jakkolwiek są to języki słowiańskie i coś tam możemy z nich wyłapać, no to powiedzmy sobie szczerze, nie jest to komfortowy odbiór, jeżeli ktoś nie zna takich języków, więc to przypuszczam może być tak jak właśnie z innymi produkcjami Canal Plus.
0: Pamiętasz Nielegalnych? Pierwszy odcinek tego serialu bardzo szybko zniechęcił, bo się wszystko zaczęło od jakichś zagranicznych dialogów, chyba po rosyjsku, ale właśnie a propos Nielegalnych, ja polecam książki, bo ostatnio zacząłem czytać i o ile serial był no niezbyt mnie porywający, jakoś tak bardzo szybko się zniechęciłem do niego, to książki pana Sewerskiego bardzo, bardzo fajne. Polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, aby nadrobił zaległości. Mogę tylko powiedzieć, początek jest, powiedziałbym szczerze, nudny. Tak chwilę trzeba się wynudzić, ale potem już naprawdę jest nieźle i akcja toczy się wartko i bardzo fajnie się to czyta, także zachęcam. To tak jeszcze na marginesie. To raczej w tej produkcji, czyli Zasady przyjemności, no nie, ona nie jest według jakiegoś literackiego dzieła kręcona, więc raczej tego sobie nigdzie nie przeczytamy, co najwyżej będziemy mogli oglądać, próbować.
1: Tak więc niewidomym naszym słuchaczom jednak chyba już możemy polecić oglądanie z osobami widzącymi, jeżeli macie taką oczywiście możliwość. No ale tak czy inaczej wszystkich naszych słuchaczy możemy teraz zaprosić do posłuchania fragmentu muzyki z tego serialu, którą skomponował Michał Lorenc, a więc kompozytor muzyki do wielu filmów i seriali, na przykład do filmu Różyczka, to taki dość znany motyw muzyczny, a tutaj mamy już dostępną czołówkę serialu Zasada przyjemności, a więc możemy posłuchać, jak tutaj będzie się kształtowała warstwa muzyczna.
2: Radio DHT.
0: Stosowny sygnał zabrzmiał, to już myślę, że nikt nie ma wątpliwości, o czym będzie teraz.
1: Dokładnie. I to jest w ogóle szok, że to już jest trzeci festiwal w Opolu, o którym mówimy w radiu DHT, ale to nie dlatego, że mamy dwa lata, tylko w roku 2017 ten festiwal odbywał się we wrześniu i mówiliśmy o nim w drugim wydaniu RTV, a teraz mamy już wydanie 58, jak ten czas leci prędko. I rzeczywiście od festiwalu w ubiegłym roku do festiwalu w roku obecnym też czas nam szybko przebiegł i w czerwcu, konkretnie od 14 do 17 czerwca odbywać się będzie 56. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. I teraz oczywiście ja, no bo któż by inny, opowiem wam, jakież to atrakcje muzyczne nas czekają na tej imprezie. I
0: Słuchacze zamieniamy się w słuch.
1: Dobrze, ale ty możesz tam komentować czasami na przykład. Słuchacze też mogą.
0: Super.
1: Ale nie, no, możesz jakieś zdania budować, proste, złożone, podrzędnie, współrzędnie, jak chcesz.
0: I równoważniki też mogę.
1: Tak, jak najbardziej. Dzień pierwszy. Festiwal w Opolu zostanie zainaugurowany właśnie w piątek 14 czerwca o godzinie 20.15 koncertem galowym od Opola do Opola. Czyli to jest właśnie taki koncert, który, jak sama nazwa wskazuje, ma nam dać do zrozumienia, jakież to muzyczne wydarzenia były istotne w roku mijającym, w roku pomiędzy festiwalami, jakie gwiazdy coś ciekawego w tym roku osiągnęły, jakież to przeboje się pojawiły i tak dalej. I ja zawsze Być może pamiętacie to, jeżeli słuchaliście naszych innych wydań, w których mówiliśmy o festiwalu w Opolu. Ja zawsze w tym momencie tak się zastanawiam, co dany artysta zrobił w tym akurat mijającym roku, że go

0: tego koncertu zapraszają. I ta lista, którą zaraz odczytam, również wskazuje na to, że część wykonawców tam jest jak najbardziej nieprzypadkowo, ale w niektórych wypadkach no to się zastanawiamy, dlaczego akurat w koncercie od Opola do Opola ten artysta. No a któż wystąpi? Golec Orchestra, Sylwia Grzeszczak, Stanisława Celińska, Warius Manx, Papa D, prawda, Majka Jeżowska, to już chyba mówiłam w poprzednim wydaniu, ta pani będzie świętowała swój jubileusz artystyczny w ramach właśnie koncertu od Opola do Opola.
1: Ciekawe, czy zaśpiewa piosenki bardziej dla młodszych, ale też już siłą rzeczy starszych widzów, czy dla starszych siłą rzeczy jeszcze starszych?
0: To jest istotnie ciekawe, ale no na pewno nie będzie miała aż tak bardzo dużo czasu na ten swój występ, więc będzie musiała wybrać największe przeboje, także ja stawiam na A ja wolę moją mamę jednak mimo wszystko, zobaczymy, czy będę miała rację. Ania Dąbrowska, Edyta Górniak, ona tam jest co roku, Roxana Węgiel, no to Krzysztof się cieszy, pozdrawiamy Krzysztofa, słuchacza naszego, no i tutaj jak najbardziej nie mamy wątpliwości, dlaczego Roxana tu występuje. Phil, Lanbery, Tulia, też nie mamy wątpliwości. Wątpliwości żadnych. Ania Wyszkoni, Piotr Cugowski też miał przebój w tym roku. Felicjan Andrzejczak. Czy mnie coś ominęło w tym muzycznym świecie? No nie wiem, dlaczego tak.
1: Może jakiegoś Bestofa wydał.
0: Może, albo też jakiś jubileusz świętuje, to jest jakoś prawdopodobne. Sławek Uniatowski, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz byli też w zeszłym roku, ale w tym roku pani Alicja wydała nową płytę, więc jak najbardziej jest to również uzasadnione. Ciekawe, czy jakąś taką wiązankę piosenek biesiadnych przygotują, jak w roku ubiegłym, bo Maryna no i Pierogi, tam takie inne przeboje, to było jakieś ciekawe urozmaicenie. A gościnnie na scenie pojawią się między innymi Artur Andrus, Henryk Miśkiewicz i Krystyna Prońko. A więc muzycznie różnorodnie, dla każdego coś miłego, dla młodszego i starszego odbiorcy i dla tych, którzy lubią klimaty bardziej alternatywne i dla tych, którzy lubią to, co gdzieś tam najczęściej w stacjach radiowych można usłyszeć. Koncert poprowadzi Tomasz Kamel, a Marek Sierocki podsumuje okres od Opola 2018 do Opola 2019. Tak więc jeżeli mam jakieś wątpliwości, dlaczego akurat dany artysta występuje w tym koncercie, to przypuszczam, że pan Marek nam wszystko to wyjaśni. Z kolei na godzinę 22.30 zaplanowano debiuty, w których widzowie usłyszą utwory wokalistów, którzy po raz pierwszy staną na opolskiej scenie. No i któż to będzie? Wśród nich znajdzie się m.in. Aleksandra Nykiel, zwyciężczyni programu Szansa na sukces Opole 2019, a więc to już wiemy, kilka tygodni temu był finał, Aleksandra wygrała, zresztą kibicowałam jej, bo była zdecydowanie najlepsza spośród tych uczestników. Pytanie tylko, co wykona, bo jak powiem jeszcze za chwilę, wszyscy wykonawcy będą wykonywać swoje autorskie piosenki, no a Aleksandra w Szansie na sukces śpiewała piosenkę Anny Jantar na przykład, na kolejnych etapach na przykład piosenka Marii Rodowicz. No więc trudno powiedzieć, czy gdzieś tam w tym krótkim czasie udało się jej na przykład odnaleźć kogoś, kto napisałby jej utwór, a może już miała jakieś takie utwory w zanadrzu, a może wystąpi z coverem, co będzie trochę dziwne względem innych wykonawców, którzy jednak będą swoje własne piosenki śpiewać. No zobaczymy, no właśnie, ale jacy to będą inni wykonawcy? Magdalena Bańkowska, Moskwa, Brudne Gary. Tak jakby ktoś miał wątpliwości, zespół Brudne Gary wykona utwór Brudne Gary, który opowiada o tym, co sugeruje jego garach. Tytuł. Tak, dokładnie. Sargis Dawcian, tak się chyba czyta jego nazwisko, to jest w ogóle właśnie taka sympatyczna historia, bo ten pan brał udział w tym samym odcinku Szansy, co Aleksandra Nykiel. Otrzymał wyróżnienie, Aleksandra wygrała, przeszła do finału, wygrała cały program, a mimo wszystko Sargis w Opolu wystąpi już na pewno ze swoją piosenką. A w tej szansie również rokującym artystą się wydawał, a więc to dobrze, że mu się tą drogą udało dostać. Jagoda Kret, Justyna Jary, Są stąd. Ta nazwa też tak dość intrygująco brzmi, ale tego utworu mi się jeszcze nie udało w internecie odnaleźć. Vigones Music, nie jestem pewna, czy dobrze tę nazwę odczytuję, ale również taka dość sympatyczna piosenka. Natalia Zastępa, znana z programu The Voice of Poland. Żelka, znana z Idola. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta tego idola po reaktywacji, jaką Angelikę Zaworkę, pseudonim Żelka, no to już wiadomo, o kim mowa. Michał Wiśniewski, Spokojnie, spokojnie. To właśnie. Nie jest tak, jak myślicie. Nie. To jest zbieżność nazwisk absolutnie przypadkowa. To jest laureat festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Moje takie słowo bardziej osobiste. Laureaci tego festiwalu już od lat... Już trzeci raz będzie taka sytuacja, kiedy laureat występuje na festiwalu w Opolu, ale po raz pierwszy właśnie w konkursie debiutów z piosenką autorską, z piosenką napisaną dla tego wokalisty, bo wcześniej to były zawsze jakieś występy specjalne, a tutaj Festiwal Zaczarowanej Piosenki zagwarantował właśnie zmierzenie się po prostu z innymi wykonawcami na równi. W konkursie debiutów.
1: To akurat bardzo fajnie.
0: I tak i to powinno być. Jak najbardziej to ma sens, tak. I tę stawkę konkursową zamyka zespół Sunbird. On został wybrany w eliminacjach zorganizowanych przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. To również jest tradycja, że takie eliminacje są organizowane. I możemy już chyba zdradzić, że zagramy wam właśnie utwór zespołu Sunbird, ale to za czas jakiś. Najpierw musimy przebrnąć przez wszystkie te dni i przez te wszystkie muzyczne atrakcje, ale myślę, że ta piosenka tego zespołu jest sympatyczna. Miałam okazję słyszeć go na żywo i mnie nie porwali, ale właśnie ten utwór, który przygotowali na Opole, no myślę, że jest bardzo sympatyczny, może się wielu osobom spodobać, więc będę mimo wszystko śledziła dalsze poczynania tego zespołu. W koncercie gościnnie wystąpi Anika Dąbrowska. Krzysztof się cieszy. To jest Ania Dąbrowska o pseudonimie Anika, który właśnie przybrała, no chyba jest to gdzieś tam logiczne, bo już jedna Ania Dąbrowska no na tak. scenie muzycznie występuje, a tutaj chodzi o zwyciężczynię The Voice Kids 2. A koncert poprowadzą Kabaret Pala Nienormalnie, a więc znowu w roli prowadzących, oraz Michalina Sosna, znana z Lala Poland, oraz z roli Krystyny w Koronie Królów. To jeżeli ktoś jeszcze by nazwiska nie wiązał z postacią, to Koronę Królów myślę, że część naszych słuchaczy ogląda. Możemy przejść do dnia drugiego, a o godzinie 20.15 rozpocznie się konkurs premier. Wezmą w nim udział tacy artyści jak Olga Bończyk, Ania Karwan, Patryk Kumur, Monika Kuszyńska, Maciej Miecznikowski z zespołem Leszcze, Marcin Sujka, więc też zwycięzca The Voice'a z kolei tego dla dorosłych, Moni Królowa, znaczy się Izabela Trojanowska, Szymon Wydra i Carpe Diem oraz Four Dreamers, czyli ten boys band, który pojawił się w poprzednim wydaniu audycji RTV. Jeżeli ktoś liczył, nie wiem, czy liczyłeś, ale tak jakoś dziwnie wypadło, że 9 tych wykonawców w tym konkursie, a więc trochę nie do pary, przyznam.
1: No tak.
0: Ale to nie jest przypadek. Bo podczas premier początkowo miała wystąpić również Natalia Sikora, ale w związku ze złamaniem warunków regulaminu artystka została wycofana z konkursu. No, ale dlaczego? No jak rzecz ona ten regulamin załamała? Właśnie. Otóż miała zaśpiewać utwór Ostrożnie to moje serce, który został już zaprezentowany przez nią, no ale to, że został tam kiedyś gdzieś zaprezentowany, to jest nic. Bo ona to zaśpiewała w 2017 roku na beneficie Jana Pietrzaka w Opolu. Tak podczas festiwalu w Opolu już wykonała ten utwór i zgłosiła do premier i myślała, że to przejdzie.
1: No bo może to myślała, że po prostu, no wiesz, to ponoć pana Janka niewielu oglądało, to może dlatego tak myślała.
0: No ale jednak ktoś oglądał, no, nic się nie ukryje.
1: Nic się nie ukryło.
0: I w zamian na scenie miał wystąpić inny wykonawca, którego jednak przyznam, że nazwy nie podejmę się odczytania, nie chciałabym tutaj kaleczyć, ale dość powiedzieć, że jego utwór został również opublikowany przed wyznaczonym terminem, co też spowodowało, że ten zespół nie mógł wystąpić. I tak oto zostało 9 wykonawców w konkursie spośród planowanych 10. Ponadto gościnnie wystąpią Sławek Uniatowski, Katarzyna Wilk, Katarzyna Moś, Antek Smykiewicz, Tulia, a więc zwycięzca premier z zeszłego roku, i Mateusz Ziółko, a koncert poprowadzą Agata Konarska i Artur Orzech. O godzinie 22.20 z kolei będzie można zobaczyć koncert walizki Moje pełne snów, czyli Podróż poety. Będzie to koncert piosenki literackiej i kabaretowej, którego motywem przewodnim będzie podróż. I któż w nim wystąpi? Katarzyna Dąbrowska, Elżbieta Romanowska, Katarzyna Żak, Marek Kaliszuk, Olga Bończyk, Maciej Miecznikowski, Katarzyna Pakosińska, Jolanta Fraszyńska, Łukasz Zagrobelny, Joanna Kurowska, Grzegorz Kucias, nie wiem, nie znam pana, ale poznam, Stefan Każuro, Marcel Sabat, Maria Pawłowska, Emilia Komarnicka, Magdalena Kumorek, Bartosz Porczyk, też nie znam jeszcze, Maciej Musiałowski i Pola Gąciarz, też chyba
1: sporo
0: sobie
1: nie przypominam. Sporo tych artystów.
0: A więc sporo tych artystów. Przypomnijmy, że rok temu, również w sobotni wieczór, taki koncert literacko-kabaretowy w Opolu również się odbył. No wiadomo, że podobne koncerty to generalnie co roku w Opolu się odbywają, ale właśnie taki kompilacyjny, w którym wielu wykonawców wystąpiło. Tam Przemysław Babiarz śpiewał i całkiem mu to dobrze wyszło, trzeba przyznać. I wzbudziło to spore zainteresowanie, więc pewnie uznano, że taka forma się sprawdza. No i właśnie wybrano taki motyw przewodni, jakim jest podróż. A wydarzenie to poprowadzi Krzysztof Respondek. Przechodzimy do niedzieli dnia 3. O 20.15 rozpocznie się specjalny koncert Nie pytaj o Polskę 30 lat wolności. To 30 lat wolności jest hashtagiem poprzedzonym znakiem.
1: No i ten motyw się przewija nie tylko w Opolu, ale też przecież no, przede wszystkim teraz w Gdańsku, tak?
0: Oczywiście, że tak. Chociaż wiadomo, że takie koncerty w Opolu się sprawdzają dobrze już od lat wielu. Zawsze się szuka jakiejś takiej okazji do świętowania typu 80-lecie Polskiego Radia, jakiś jubileusz właśnie samego festiwalu w Opolu. A 5 lat temu świętowaliśmy na festiwalu 25 lat wolności, no teraz świętujemy 30, a więc jest to gdzieś tam koncert już na podobnym motywie. No ale wiadomo, że te koncerty są okazją do przypomnienia piosenek, które wszyscy bardzo dobrze znamy, a nie jest tajemnicą, że najbardziej lubimy te piosenki, które już słyszeliśmy kiedyś. Ale jak to będzie właśnie w tym roku? W tym koncercie wezmą udział artyści urodzeni po roku 1989 oraz uznane gwiazdy polskiej piosenki, które zaśpiewają przeboje ostatniego 30-lecia, a więc będą to tylko takie utwory. Jeżeli mnie pamięć nie myli, w tym koncercie na 25 lat wolności chyba były też jakieś starsze piosenki, a tutaj mamy tylko właśnie ostatnie 30-lecie. Na scenie zagoszczą Ewelina Lisowska, Margaret, Igor Herbut, Natalia Nykiel, Kamil Bednarek, Sarsa, Michał Szpak, Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski. W ogóle jakie różne światy. Daria Zawiałow, wokalistka alternatywna i Dawid Kwiatkowski, wciąż chyba bożyszcze nastolatek. Demono, Golden Life, Maryla Rodowicz, Reni Jusis, Stachurski, Kombi. To przez dwa i jakby kto pytał. Katarzyna Cerekwicka, Phil Lemon, Ania Dąbrowska, Paweł Kukiz,
1: no proszę.
0: Krzysztof Cugowski, Sydney Polak, Ryszard Rynkowski, Piotr Rubik, Big Day, no tych to dawno nigdzie nie
1: dawno
0: było.
1: Tak nie było. Owszem,
0: dawno
1: owszem.
0: Ich nie widziałam. Ich troje. Nie, po prostu to jest naprawdę dla każdego coś miłego.
1: Powinni Maciej zaśpiewać obok Kukiza.
0: Również wystąpi. Tak. A co ciekawe, producentem muzycznym tego wydarzenia będzie Gromi. Tak więc chyba z tej roli jeszcze go nie znamy. A dzień 4 to już też tradycja kilkuletnia. W tym roku częścią festiwalu ponownie będzie scena alternatywna. Tego dnia na deskach Opolskiego Teatru wystąpią m.in. The Dumplings, Rebeka, Barbara Wrońska, Miąższ i Laocze. Widzowie usłyszą również Tomka Lipińskiego, który będzie świętował 40-lecie pracy artystycznej. Ale ten koncert będzie troszeczkę inaczej niż zawsze wyglądał, no bo zawsze było tak, że ci artyści śpiewali po prostu swoje piosenki. Ale tutaj wymyślono coś jeszcze innego, bo koncert będzie podzielony na dwie części, przy czym motywem przewodnim części pierwszej będzie 60 lat polskiego Big Beatu. A więc artyści sceny alternatywnej młodszego pokolenia zaprezentują publiczności autorskie wersje utworów m.in. Czerwonych Gitar, Breakoutu, grupy ABC, Klanu, Polan czy Dzikusów.
1: A no, to może być ciekawe, powiem szczerze.
0: To swoje utwory. Tak, ale to może być ciekawe, jak oni to zinterpretują. Może przypomną nam jakieś utwory, o których już dzisiaj nie tak dobrze pamiętamy. Koncert rozpocznie się nieco później niż te pozostałe, bo o 21.00, przy czym w całości pokaże go TVP Kultura, a to już jest też taka tradycja, że to właśnie TVP Kultura te koncerty transmituje i potem powtarza ich urywki przez całe wakacje. Zobaczymy, czy tak będzie i w tym roku. A w TVP 1 będzie można zobaczyć pierwszą część tego koncertu, a więc właśnie tę Big Beatową.
1: No tak, to też nic dziwnego, bo to myślę, że będzie tak kim materiałem, który może oglądać więcej osób. Też i te starsze pokolenie z sentymentu, tak? I choćby, żeby sobie też poniekąd może i ponarzekać. O, jak oni to zrobili, a to przecież kiedyś no tak właśnie, ładnie no. było, a tutaj, no. Ale przynajmniej no, znane piosenki
0: strony,
1: będą.
0: Z drugiej strony, no, prawa czasu są takie, owszem, że to właśnie kiedyś tych tworzących ten Big Beat uważano za szarpidrutów i to pokolenie, które wówczas było tym najstarszym, narzekało, więc no tego nie zmienimy, tak to już właśnie
1: tak
0: jest,
1: to
0: taki
1: jest
0: odbiór. Będziesz oglądał jakiś koncert? Czujesz się zachęcony?
1: Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że w ogóle wygląda to dosyć ciekawie, co ma nam do zaoferowania Opole. Myślę, że te premiery też warto będzie obejrzeć. Zobaczymy, co tam ciekawego się pojawi. No i też ten poniedziałkowy. Rzeczywiście chyba nawet bardziej mnie zachęca ta część Big Beatowa, bo jestem ciekaw tych utworów mających już po kilkadziesiąt lat w nowych odsłonach.
0: No ja zapewne zerknę na wszystko, chociaż już debiuty i premiery, a raczej propozycje, które się pojawią w tych koncertach, przejrzałam. Oczywiście nie wszystkie jeszcze zostały w internecie udostępnione i zaraz zagramy wam właśnie te, które wybrałam, które uznałam za najbardziej godne uwagi z obu nadchodzących koncertów, ale i na ten koncert z piosenką literacką zerknę, bo to też jest gdzieś blisko moich zainteresowań, no alternatywny oczywiście też, tak więc myślę, że będzie co oglądać i czego słuchać, no a teraz spróbujemy was zachęcić właśnie do posłuchania i obejrzenia koncertów tych z najnowszymi piosenkami, koncertów premier i debiutów. Jeżeli chodzi o premiery, to jako piosenkę, reprezentantkę koncertu, jak już wspomnieliśmy, zagramy wam utwór Niepoważny zespołu Sunbird, natomiast w przypadku premier zaśpiewa nam Ania Karwan, utwór radiowy, to już też spoilowałeś, że utwór radio się pojawi, to może nasi słuchacze by tam tak nam mogli na przykład to zaśpiewać. Słucham cię w radiu co tydzień.
1: No żebyśmy jeszcze bywali co tydzień, staramy się, nie zawsze nam to wychodzi,
0: no, nie musiałeś tego dodawać, psuć ładnego obrazka, staramy się, to jest najważniejsze.
1: Staramy się.
0: A to nie, to przecież nie zależy od nas, to wszelkie pretensje, kiedy nas nie ma, należy kierować do mediów, że tak mało się w nich dzieje.
1: Dokładnie,
0: i
1: bo
0: to
1: nas
0: może jest dobra puenta.
1: Tak, nas tylko wtedy nie ma, jak się nic nie wydarza, no bo o czym tu mówić?
0: Dokładnie tak, to nie wynika z naszego lenistwa, ani jakichś innych cech naszych i sytuacji. No dobrze, no to teraz oddajmy głos tym opolskim wykonawcom, najpierw Sunbird, a potem Ania Karwan.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ania Karwan, słucham cię w radiu co tydzień. Jakiś czas temu na facebookowym profilu radia Weekend FM z Chojnic pojawił się taki dosyć interesujący filmik, w którym notabene mój znajomy Mateusz Dublinowski, prezenter tego radia, śpiewał sobie tę piosenkę tak na tak zwanym poza anteniu. Może ja powinienem też pośpiewać.
0: I dlatego tutaj właśnie ja na poza anteniu prosiłam Michała, by nie zrobił tego samego, bo myślę, że nie chcielibyście tego słuchać. Pani Ania Karwan jest wokalistką świetną, więc myślę, że...
1: A ja jestem wokalistą...
0: Było, że to jej posłuchałeś. A ty nie jesteś wokalistą. A teraz w końcu właśnie piosenka radiowa, o radiu, zasygnalizowała nam, że przejdziemy do tematów radiowych, bo kilka
1: właśnie
0: takich mamy.
1: I na początek, najpierw o zmianach.
0: Takie zmiany personalne. Otóż z radiem RMF FM pożegnał się Robert Karpowicz. Ten pan w tym radiu był przez lat chyba 6, a teraz podobno się przeprowadził do Wrocławia. Takie plotki krążą, więc zobaczymy, gdzie go usłyszymy ponownie, no bo no chyba, że nie będzie chciał już z radiem do czynienia mieć nadal, tak więc będziemy śledzić jego dalszą drogę zawodową. A z kolei Iwona Kutyna dołączyła do zespołu dziennikarzy radia Chili Z i można ją usłyszeć w popołudniowym paśmie Nastaw się na chillout. Ta pani z radiem ma do czynienia już od ładnych kilkunastu lat, jak nie więcej, ale ja ją przede wszystkim kojarzę z telewizją, to z różnymi stacjami i z telewizją publiczną, z prowadzeniem Panoramy w Telewizyjnej Dwójce i Wydarzeń w Polsacie i podobno w TVN24 była, tak więc miała epizody w stacjach różnych, a teraz Oprócz właśnie Chili Z można ją zobaczyć, usłyszeć ją w Onet Rano. Tam jest jedną z prowadzących wywiady, których też zdarza mi się słuchać, ponieważ są dostępne na YouTubie później, po tym, kiedy ten poranek się zakończy. A teraz nie tylko, jak widać, rano, ale również po południu będzie można pani Iwony posłuchać.
1: Swoją drogą, a propos TVN24, to się pojawiła taka aplikacja ostatnimi czasy w sklepach mobilnych TVN24 Go. Ja miałem okazję przetestować tę aplikację ostatnio. To jest, myślę, że istotna i fajna informacja dla tych wszystkich, którzy chcą sobie słuchać przekazu audio TVN24, bo zwykle to było dostępne za pomocą komputera, a teraz można sobie za darmo słuchać tego po prostu przez aplikację mobilną. Nawet się pojawiła aktualizacja i już można słuchać w tle TVN24, bo pierwsza wersja tej aplikacji nie pozwalała nawet na to. Teraz można słuchać już w tle. Oczywiście pełna, jeżeli ktoś chciałby z obrazem odbierać TVN24 i TVN24 Biznes i Świat, no to trzeba za to zapłacić, ale forma audio jest darmowa i to akurat bardzo fajnie. Co prawda zabawy trochę jest z rejestracją, bo trzeba tam założyć konto, trzeba się na przykład zalogować przez Facebooka i tak dalej, ale można, jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby w ten sposób sobie oglądać, a właściwie słuchać, no w tej kwestii to słuchać. TVN24 i TVN24 Biznes i Świat to może za pomocą aplikacji mobilnej. A teraz o radiu, bo telewizji już było dziś dużo. Od soboty, 1 czerwca, na antenie Rock Radia obecny jest nowy cykl, który zatytułowany jest Wyloguj się na weekend. Program ten prowadzony jest przez Jana Bajorka. Prowadzący przedstawia w nim ciekawostki i najnowsze informacje ze świata sportu, motoryzacji, technologii i podróży. Tematy będą wybierane wspólnie z redakcją magazynu Logo, a program jest emitowany w soboty między 10 a 15, no czyli takie pasmo prezenterskie, w którym się pojawiają wejścia na różnego rodzaju tematy, a Jan Bajorek, jeżeli chodzi o radio, no to już myślę, że jest osobą dość znaną. Na pewno można było go usłyszeć swego czasu w Radiu Z chociażby. Mi się jeszcze on jakoś z radiostacją kojarzy. Nie byłem jakoś bardzo intensywnym słuchaczem tej stacji, ale mam takie wrażenie, że on tam chyba coś kiedyś robił. Ale mogę w tym momencie jakieś nie do końca prawdziwe informacje przekazywać. To tak tylko mówię, co mi do głowy przychodzi. A teraz sobie posłuchamy piosenki o weekendzie. The Weekend na naszej antenie zabrzmi i wykona ten utwór formacja Interpol.
2: Radio, DHT.
1: Za 16 minut będzie godzina 18 w Radiu DHT, cały czas program RTV, w którym, jak sama nazwa wskazuje, mówimy o radiu i o telewizji. Później ta audycja dostępna będzie, rzecz jasna, na naszym Mixcloudzie i w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących, czyli w serwisie www.tyflopodcast.net. Tam audycja w samej tekstowej, nie, jakiej tekstowej, słownej formie, bez warstwy muzycznej. To tak dla tych, którzy wolą słowo od muzyki i wolą te nieco krótsze wydania. A teraz o radiu dalej będzie, o nowym i jakże innym radiu będzie.
0: Dokładnie, jakże innym radiu, bo ono właśnie się tak nazywa i ruszyło 1 czerwca z emisją testową, ruszyło w Głuchołazach na częstotliwości 105,2, przypomnijmy jeszcze raz, rozgłośnia pod nazwą Inne Radio. I jak już Wam wzmiankowaliśmy w jednym z wydań, jednodniowe testy tej stacji miały już miejsce wcześniej, 16 maja. Potem Inne Radio zamilkło i od 1 czerwca nadaje już nieprzerwanie, ale wciąż to jest emisja testowa, o czym jeszcze za chwilę. No i zawsze to jest tak, że ten, kto nadaje, chce nadawać na danej częstotliwości, musi wziąć udział w konkursie i z reguły w takim konkursie bierze udział kilku chętnych i w tym przypadku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły 3 wnioski o chętnych, którzy pragnęli nadawać w Głuchołazach i stało się tak, że dwa z tych wniosków, w tym wniosek właścicieli radia Ony z Nysy, nie były w ogóle brane pod uwagę, a to dlatego, że braki formalne wystąpiły w nadesłanych dokumentach. Zatem zwyciężczynią została pani Elżbieta Prudło z Częstochowy, która właśnie wymyśliła sobie taki projekt jak Inne Radio, a to jest projekt, który zapowiada się ciekawie, bo według przyznanej koncesji nowy program ma być adresowany do osób dojrzałych życiowo i przez nie tworzony. I zgodnie z założeniami osoby te mają dzielić się swoimi pasjami, wiedzą, ale też rozmawiać o sprawach lokalnych. Jak na razie, jak wspomniałam, to są testy i w ramach tych testów na antenie nadawany jest zapętlony 3-godzinny blok muzyczny, w którym zawarte są przede wszystkim przeboje z lat 80., ale nie tylko. Dzisiaj słyszeliśmy
1: są też nowsze rzeczy.
0: I starsze, i nieco nowsze, więc nie wiem.
1: Być a czekaj, podsłuchajmy może zresztą. Podsłuchajmy może zresztą, co tam teraz grają. Nie ma dobra. No, nie taka oczywista piosenka. No właśnie, że wygląda to dosyć interesująco.
0: Wczoraj trafiłam na bardziej oczywiste przeboje, takie naprawdę hity, które znają wszyscy. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, więc może rzeczywiście ktoś tam coś już kombinuje, trochę inną muzykę umieszcza, tak? Więc
1: tak, i cały czas tam jakieś testy też są, mam wrażenie, coś z brzmieniem kombinują, różne rzeczy tam się dzieją, także no takie prawa emisji testowej, trzeba zadbać, żeby to wszystko grało jak trzeba.
0: Dokładnie tak, tak więc czekamy na dalszy rozwój wypadków, no bo rzeczywiście chyba musisz przyznać, że inicjatywa jest ciekawa. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten program realizowany przez osoby dojrzałe życiowo, jak to rzeczywiście w praktyce będzie na antenie wyglądało i jaka będzie to muzyka, czy taka jak teraz, czy może jeszcze jakieś starsze
1: właśnie
0: klimaty, no pozostaje nam obserwować.
1: No właśnie, wiesz, ja się tak zastanawiam nad tymi osobami dojrzałymi życiowo, bo jak ja słucham tego radia, no to mam wrażenie, że tak po trosze to jest muzyka, którą spokojnie ja jestem w stanie odbierać bez problemu. Ja na co dzień też gdzieś tam takich i podobnych dźwięków słucham. Zresztą w Triplu też wam
0: no ja też,
1: serwujemy
0: ale
1: podobne
0: no właśnie,
1: rzeczy. No ale czy my aż tak
0: wiele tych utworów albo im podobne pokazujemy, ale nie wiem, może nie jestem stereotypową osobą młodą, że słucham takich utworów.
1: Ja się też jakoś staro nie czuję, żeby nie było.
0: No właśnie.
1: Więc to jest ciekawe. Wiesz,
0: jakie osoby są rozumiane przez te dojrzałe życiowo, tak?
1: No bo jak sobie to zderzyć z taką
0: 40, 70.
1: Wiesz, jak sobie to zderzyć z taką brytyjską stacją bodajże, to jest z Wielkiej Brytanii nadające Angel Radio, no to tam na przykład grają muzykę powiedzmy z lat 50. i 60., czyli rzeczywiście już dla takich bardzo dojrzałych osób życiowo, którzy to radio traktują jako takiego towarzysza, tak? No powiedzmy tacy już ludzie po 70, dajmy na to, nie mogą spać w nocy, no to sobie włączą radio, ktoś do nich pogada, w dzień też. Oni są w stanie tego radia słuchać bardzo długo, no bo mają dużo czasu. To zastanawia mnie, czy to o takie aż tak dojrzałe życiowo osoby tu chodzi, czy jednak tacy, dajmy na to, no nie wiem, jeszcze aktywni zawodowo, powiedzmy 40-50 plus, bardziej, no bo na tych osobach też jeszcze można ewentualnie jakiś tam kapitał zbić, tak? No radio musi też na siebie jakoś zarabiać reklamami chociażby.
0: No więc właśnie, mamy już przecież w Polsce radio Pogoda, które też jest skierowane do tych starszych odbiorców. Już poruszaliśmy kiedyś ten problem, do kogo ono właściwie jest, bo osoby starsze, no to już teraz pamiętają z czasów młodości utwory nieco nowsze niż te, które można usłyszeć na antenie radia Pogoda, więc zobaczymy, czy to pójdzie w tę stronę. No na razie ta muzyka, którą można usłyszeć podczas testów, wskazuje, że to jednak będą inne klimaty, nowsze klimaty niż w radiu Pogoda, a być może po prostu te osoby prowadzące będą miały jakąś tam autonomię i to będzie zależało od ich upodobań, jaki styl, z jakiego okresu muzyka na antenie będzie się pojawiać. No zobaczymy, ile te testy potrwają i co nam nam ostatecznie przyniosą, jaki będzie efekt końcowy. No a tymczasem zagramy piosenkę, która niewykluczone, że się na antenie tego radia pojawi, bo w klimacie jak najbardziej jest. Wykonuje ją Ryszard Rynkowski, to tak w odniesieniu do nazwy stacji Inne Radio, zaśpiewa utwór Inny Nie Będę.
1: No i utwór ten pojawia się na pewno w Radiu DHT, w naszym paśmie Triple, tak. Przeboje trzech pokoleń. Możecie go wypatrywać, a jutro będzie okazja, bo jak to w każdą niedzielę, Triple przez cały dzień, od 6 do samych godzin nocnych.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak oto powoli zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego 58. wydania programu RTV na antenie Radia DHT, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze jedna informacja dotycząca Wojciecha Mana.
0: Obiecana.
1: Tak, tak, tak, dokładnie. Będzie o Wojciechu Manie, który to, no, ma drobne, chyba drobne kłopoty. Zobaczymy jak duże, bo o tym na razie jeszcze nic nie wiadomo. Ale o co chodzi? Wojciech Mann we wtorek jak zwykle prowadził wspólnie z Anną Gacek audycję W tonacji trójki. Zapowiadając piosenkę Neanderthal Man zespołu Hot Legs, dziennikarz powiedział: wygrzebałem z głębi archiwów piosenkę zdecydowanie o postaci historycznej. Zresztą trudno mówić o jednej postaci, zaraz wszystko się wyjaśni. I wybrałem, zadowolony z tego, że mam taki nietypowy pomysł. Potem się jednak zaniepokoiłem, czy państwo nie będą mieli skojarzenia z naszym premierem, który przebrany za dżentelmena potraktował próbującą go przywitać panią tak, jak widzieliśmy. Nawiązał w ten sposób do incydentu w poniedziałek, gdy premier Mateusz Morawiecki zignorował prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz, która próbowała zaprosić go do rozmowy w Europejskim Centrum Solidarności. I w związku z tą wypowiedzią prezenter stanie przed Komisją Etyki Polskiego Radia, która oceni, czy wypowiedź naruszyła standardy etyczne rozgłośni. A sam zainteresowany na razie sprawy nie komentuje. Mówi, że poczeka sobie spokojnie na opinię komisji. No, pan Wojciech Mann to raczej spokojny człowiek jest, tak przynajmniej w mowie. No ale co powie, to powie. I powiedział. Rzeczywiście też.
0: No to nie jest pierwszy raz, kiedy jakoś tak się odnosi, może nie tyle do samych polityków, ale do prezenterów, do dziennikarzy, których dobra zmiana przyniosła do stacji. To tak jakoś te trzy grosze zawsze pan Mann musiał dodać, już mu chyba tam uwagę zwracano, był przecież taki epizod, że sugerowano mu braki warsztatowe.
1: Tak, więc już się naraża
0: któryś raz.
1: Owszem, no i pytanie, co teraz? Czy ja wiem, czy tu jest naprawdę o co tak bardzo się czepiać? No, jakaś tam, powiedzmy, aluzja się pojawiła, taka, a nie inna, ale czy aż tak bardzo rzeczywiście obraźliwa i czy rzeczywiście to, że premier, pani prezydent ręki nie podał, bo to tak naprawdę o to tu chodziło, jak dobrze kojarzę, to czy rzeczywiście, czy rzeczywiście jest to coś, co należałoby chwalić? No chyba nie do końca. Tak, a nie inaczej pan Wojciech Mann to skwitował, ale zarząd Polskiego Radia jest taki, jaki jest i wiadomo, że to z jakimiś tam różnymi sytuacjami się może spotkać. Natomiast mam dziwne wrażenie, że jednak mimo wszystko skończy się na jakimś tam pouczeniu, na niczym więcej, bo myślę, że zdecydowanie więcej złego także i w takim wydźwięku PR-owym zrobiłoby to, gdyby Polskie Radio z Wojciechem Mannem się rozstało. Mam wrażenie, że akurat temu dziennikarzowi, bo jest człowiekiem zasłużonym dla trójki, pozwala się naprawdę na dużo, mimo panującej obecnie również i w mediach dobrej zmiany.
0: Oczywiście, że tak, jakkolwiek dobra zmiana lubuje się w zwalnianiu i w tego typu procedurach. Jeżeli ktoś coś nie po ich myśli zrobi, tak, są takie postaci, których właśnie zwolnienie by poskutkowało bardzo negatywnym oddźwiękiem. Tak jak właśnie pan Mann, czy gdyby pan Marek Niedźwiecki coś takiego zrobił, no to by się też skończyło, sądzę, na upomnieniu. No tyle jeszcze mają instynktu samozachowawczego, że wiedzą, że to to tak naprawdę na nich, na tych zwalniających by się negatywnie odbiło, gdyby taką decyzję podjęli.
1: Owszem, natomiast akurat chyba po Marku Niedźwieckim nie ma co się raczej spodziewać takich wypowiedzi, bo pan Marek to jest człowiek zakochany w muzyce, zagrzebany w płytach, on totalnie od polityki się odcina, no natomiast po panu Wojciechu Manie to raczej można się spodziewać różnych kąśliwych wypowiedzi, ale myślę, że za to też go słuchacze bardzo lubią.
0: No tak.
1: I cenią sobie pokolenia słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. No i tym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z wami. Za moment posłuchamy sobie tej piosenki, którą również w Trójce zagrał pan Wojciech Mann, czyli piosenki o Neandertalczyku w wykonaniu zespołu Hot Legs, utwór z lat 70. Kolejne RTV na naszej antenie pojawi się.
0: Wydaje mi się, że kolejne RTV pojawi się za tygodnie, dwa, aczkolwiek ciężko w tych sprawach jeszcze wyrokować. Może usłyszymy się za tydzień. Jak zwykle śledźcie naszego Facebooka, facebook.com/radio-dht, bo tam wszelkie informacje, zapowiedzi, kiedy będziecie mogli nas ponownie usłyszeć. Ale wstępnie, myślę, możemy zapowiedzieć nasze kolejne spotkanie na dzień 22 czerwca, czyli będzie to za dwa tygodnie.
1: A zatem na dziś wam bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie z programem RTV. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

Witam wszystkich serdecznie, witam, Tomasz Stworek z tej strony. Oczywiście dzisiaj, jak zwykle, gry audio, czyli rozrywka na, postaram się oczywiście, żeby tak było, najwyższym poziomie. Dzisiaj bez dłuższego wstępu, bo też i projekt nie wymaga zbyt długiego wstępu, zajmiemy się taką grą o nazwie Dark Defender. Czym jest ów Dark Defender? No cóż, jest to, powiedzmy sobie, dość prosty projekt i raczej mały, co nie znaczy, że zły. Gra jest dość ambitna, dlatego postanowiłem pokazać ją na łamach Tyflo Podcastu i mam nadzieję, że wam się również spodoba. Cóż, czym jest Dark Defender? Jest to gra arcade. Tak naprawdę jej korzenie sięgają, no, lat 80., bo wtedy ukazała się po raz pierwszy jako gra wideo. Więc teraz dopiero została przez dewelopera jednego, który zaczął się bawić, i to bardzo dobrze, zaczął się bawić w tworzenie gier, bo dobrze mu to wychodzi, a jest nim Gillem, postanowił zrobić Defendera, bo Defender to jest nazwa oryginalna, postanowił zrobić, a raczej na bazie Defendera zrobić grę audio o nazwie Dark Defender. Oczywiście jeszcze postaram się mówić podczas samej rozgrywki, czym jest Dark Defender i dlaczego bazuje na Defenderze akurat właśnie, bo jakby sam koncept to jest czysty Defender z kilkoma może zmianami, tudzież poprawkami, o których też za niedługo opowiem. Gra jest tak naprawdę w fazie beta, chociaż muszę powiedzieć, że to niewiele zmienia, bo projekt... Sama gra jest grywalna w 100% i jeśli coś zostało do zrobienia, to ewentualne poprawki, tudzież dodanie jakiejś muzyki. Tutaj słyszycie, jest błąd. Odpaliłem grę, muzyka no niestety się nie zapętla, więc to na pewno należy wymienić jako błąd, aczkolwiek pokazuję ją w tym momencie, bo gra już jest w pełni grywalna, więc możemy się nią cieszyć do woli. Znajdziemy oczywiście temat z grą na audiogames.net. audiogames.net, na forum Audiogames oczywiście można spokojnie pobrać i pograć sobie spokojnie z waszego dysku, aczkolwiek możecie też pograć online, to znaczy niekoniecznie online, ponieważ no, nie ma tutaj trybu online, natomiast można w tą grę grać przez przeglądarkę, a także i na Maca, bo jest również taka wersja, więc do wyboru, do koloru, każdy może znaleźć coś dla siebie. Gra tak naprawdę z założenia może wydawać się dość łatwa. Natomiast taką łatwą to ona nie jest i za moment przekonacie się dlaczego. O co chodziło w oryginalnym Defenderze? O to samo chodzi, tak. I tutaj, czyli jesteśmy sobie na nieznanej planecie tak naprawdę, na jakiejś, w sumie nie wiadomo jakiej, bez imienia, bez jakiejś nazwy, a my latamy stateczkiem i rozwalamy kosmitów. No, to już było 1000 razy, bo wiecie, jasne, było. Muszę się z tym zgodzić. Natomiast tutaj deweloper poszedł o krok dalej i uczynił tą grę jednak bardziej ciekawą. A dlaczego? No cóż. Same rozwalanie kosmitów to już jest wyzwanie, bo akcja dzieje się szybko i jest tutaj nawet troszeczkę fizyki. To znaczy, jeśli strzelimy albo do nas zostanie wystrzelony pocisk, no ten pocisk jednak musi przemierzyć tą drogę, więc on tutaj jest istotny i często trzeba zmieniać kurs, żeby nie zostać trafionym, ale to o tym za chwilę. Co jest tutaj dodatkowym elementem i co sprawia, że gra jest jeszcze ciekawsza, to fakt, że na tej planecie pracują ludzie. No wiadomo, archeologia i te sprawy. No więc ci archeolodzy pracują sobie na tej planecie, a naszym zadaniem jest ich ochrona. Gdyż ci kosmici zlatują z góry ekranu, porywają tychże właśnie archeologów, aby uciec z nimi na sam szczyt, czyli na samą górę ekranu, gdzie dokonuje się mutacja. No cóż, naszym zadaniem jest uratowanie tychże archeologów, czyli mamy kilka możliwości. Albo możemy zabić kosmitów, zanim jeszcze ci zdążą ich porwać. Natomiast jeśli już ich porwą, no cóż, mamy jeszcze szansę ich odzyskać. Musimy wtedy gonić tego kosmita i jednak spróbować się go pozbyć, po czym musimy złapać człowieka i bezpiecznie odtransportować go na planetę. No jeśli nie zdążymy, no cóż, kosmita ten zmutuje
po czym będzie bardziej agresywny i trudniejszy do pokonania. To znaczy będzie miał więcej punktów zdrowia. Zatem mniej więcej podstawy są już omówione, więc myślę, że możemy przejść do samej rozgrywki, do samego menu, który pokażę pokrótce, bo tutaj też nie ma bardzo dużo, ale jednak opowiem. Ja używam NVDA i rzecz, którą musicie wiedzieć, jeśli używacie NVDA, co polecam? Insert spacja podczas gry, czy to w przeglądarce, czy to w aplikacji osobnej, gdyż to bazuje jednak na przeglądarce, więc strzałkami, jeśli wyłączę to, mamy puste i nic nie możemy zrobić. Także tryb przeglądania i dopiero możemy poruszać się po menu. Ja nie będę zwalniał syntezatora, myślę, bo tutaj nie ma naprawdę nic do omawiania, szybko tylko powiem, co jest czym. Start game, czyli zaczynamy, wiadomo, grę. Start tutorial. Tutorial jest jeszcze nie zaimplementowany. Będzie prawdopodobnie wkrótce, jeszcze go nie ma. Ale natomiast ja wam postaram się jednak wyjaśnić, o co chodzi. Wybaczcie za różne dźwięki z mojego otoczenia. No, okres remontów i tak dalej, wiecie, więc no, bardzo przepraszam, jeśli tutaj coś się wkradnie, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze i to nie będzie aż tak słyszalne. Learn sounds. Oczywiście opcja do poznawania dźwięku, więc od razu do niej zajrzymy. Learn sounds. I tutaj mamy your spaceship. Co jest ciekawe, że kiedy nacisnę na tym Enter, słyszymy nasz statek. To jest silnik naszego statku. W tej grze oprócz poruszania się w lewo i w prawo, możemy także poruszać się w górę i w dół. I jeśli to... jeśli poruszamy się w górę i w dół, no to jest dość istotne, bo też przyspieszamy innymi klawiszami, o których zaraz powiem, i jeśli przyspieszamy, to nasz statek brzmi, oczywiście jego dźwięk jest wyższy, a brzmi to tak. Strzałkami lewo-prawo tutaj w tym menu możecie sobie przyspieszać każdy dźwięk i go zwalniać do woli. Bo podczas gry jest ważne, żeby znać jednak te różnice dźwiękowe. Abductor ship, czyli statek naszych wrogów, czyli tychże kosmitów, brzmi tak, który oczywiście też możemy przyspieszyć albo spowolnić. Co jest istotne, to jest bardzo ważne, gdyż w odniesieniu do naszego statku będziecie potrzebowali wiedzieć, gdzie jest ten statek. Gdyż jeśli będzie się obniżał, oznacza to, że właśnie leci coraz niżej. Prawdopodobnie ma na celu porwać kogoś z ludzi, którzy tam pracują. Więc to jest istotne. Tak samo jeśli się unosi w górę i przyspiesza, no to też ważne, żeby wiedzieć. Kolejny dźwięk humanoid on ground, czyli człowiek. To jest dźwięk człowieka, który sobie pracuje na ziemi. Jeśli leci w górę porwany, to znaczy jeśli my się jakby wzbijamy, to tutaj słyszymy, bo jesteśmy nad nim, więc słyszymy ten dźwięk wyżej. To jest abductor transporting humanoid, czyli ten nasz przeciwnik, który już porwał tego człowieka niestety, no i właśnie udaje się z nim w celu, no wiadomo jakim. Jeśli słyszycie to, znaczy, że no, trzeba reagować szybko i uwolnić tego pracownika. Mutant Abductor, czyli już zmutowany kosmita. Tak on brzmi. Enemy Bullet, czyli pocisk przeciwnika. Jeśli to słyszymy, zwiewajmy i unikajmy, bo to jest groźne. Falling Item. Przedmiot, który spada, wydając taki dźwięk, kiedy spada. A w efekcie się rozbija, jeśli go nie złapiemy. Jesteśmy w menu głównym. O tym, jak się łapie przedmioty, no cóż, też powiem, jak będziemy grali, natomiast tak to wygląda. Coś tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze Game Settings. Abduction Warning Type, czyli czy chcemy mieć mowę, żeby nam oznajmiało, kiedy pojawia się nowy sound.
i wyłączony. Ja może wezmę sobie dźwięk. Back to main menu. No i cóż, gramy strzałkami lewo-prawo, spacją strzelamy, page up i page down przyspieszamy statek i lub zwalniamy, natomiast możemy to też robić od 1 do 5 klawiszami, wtedy nam ustawia automatycznie te prędkości od 1 do 5. A strzałkami lewo-prawo, jak mówiłem, poruszamy się lewo-prawo, góra-dół, unosimy się lub opadamy. No cóż, chyba jesteśmy gotowi, prawda? Zacznijmy! Pierwszy level. O, podnoszę się w górę, a teraz opadam. Przyspieszę trochę, na maksa w sumie. Ja używam tych skrótów od 1 do 5. O, już słyszymy, że porywa tutaj nam. Właśnie zdobyłem, to był pasażer. Wow, wow. No i właśnie zdobyłem rapid fire. No i już kosmity nie ma. Oho, tutaj też zmutowany, jak widzicie.

No i właśnie przeszliśmy pierwszy level. Te alarmy, które słyszycie, te dźwięki oznaczają namierzanie. Zaraz wam powiem dokładnie. Możemy jeszcze sprawdzać, to jest bardzo istotne.

to jest bardzo istotna rzecz. Oho, tutaj widzę, że spada po naszego. I złapałem właśnie, zlatuję z nim teraz na ziemię. Okej, zostawiłem go na ziemi. Oho, tu już jeden zmutował, widzę. Oj, teraz trafić w niego. A teraz ja poszedłem, niestety. Tutaj two ships remaining, jakby tutaj są trzy statki. Mogę sprawdzać też literką M, gdzie są statki. To są te dźwięki. Oho, jest ich trochę. Złapałem jednego, teraz go transportuję na dół, ale widzę, że tutaj chyba jeszcze... O, tu mi leci z jednym statkiem.

Ojej, no właśnie ja zostałem trafiony, więc no niestety muszę powtarzać to plansze. No cóż. No i mam cztery statki.

0: i został mi ten jeden.
1: Extra shell.

No niestety. Po rozwaleniu bossa on się rozdrabnia jakby. Rozszczepia się na kilka małych statków, więc no... Dobra, ten zginął.

dostałem turbo. Chyba takie przyspieszenie. Jeszcze jeden. Okej, spróbuję tego bossa teraz. No niestety nie uda mi się tego zebrać,

O, widzę już tutaj jednego, który próbuje mi tu porwać. No i mu się nie udało. O kurczę, tam ich jest.

się w sam środek wpakowałem niestety. No ale nic, jeszcze mam dwa statki, no tylko że muszę zaczynać od początku. Ja tu ciągle, jak widzicie, unoszę się i opadam.

No, nie udało mi się niestety jednego, a chciałem. Mam rapid fire, czyli jednak to jest dość Ojej. O, i teraz mamy bossika, którego już widzę. O, i on się teraz niestety rozwalił, jak słyszeliście, na kilka statków. A te statki są tam, o jasny gwint.

Udało mi się. Level 5, słuchajcie. Tutaj nie ma, jakby jest nieskończoność tych plansz, ale jest coraz trudniej.

Dobra, uratowani wszyscy, ale niestety... Mam rapid fire. No i nie złapałem, a chciałem złapać. No niestety, nie udało mi się to. Gdzie tu jeszcze mamy jakiś... Aha, tutaj, a ja jestem tutaj, czyli dobrze lecę. Oho, no i niestety trafił mnie, nie wiem dlaczego, ale mnie trafił.

O, i tu już się zmutował. Słyszeliście ten dźwięk, który niestety się zmutował i bardzo niedobrze. Tutaj jak już jest więcej statków, to już się dzieje, jak widzicie, i to bardzo, więc...

0: widzicie, i tu chyba mamy coś takiego, co nazywa się błędem. Bo... A nie, jednak nie. O kurczę. No, chciałem 536 tysięcy, no nie jest to dużo. Myślałem, że był błąd, bo nie widziałem żadnych statków. Natomiast, no nic. Słuchajcie, po tym trzeba zrestartować grę, inaczej nic się nie da zrobić. Tak prezentuje się Dark Defender i tak troszkę Dark Defender i tak mi troszkę, no nawet całkiem ciekawa to była rozgrywka. Trzeba się okombinować, no niestety, ale myślę, że warto, jest całkiem przyjemnie. Myślę, że wam też się będzie podobało. Ja postanowiłem to pokazać tutaj, dlatego że moim zdaniem projekt jest bardzo ambitny. Kilka jeszcze takich mam, więc myślę, że będzie w co grać. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie. Pamiętajcie tylko, że w tej grze dzieje się dużo i szybko, więc musicie naprawdę manipulować tym statkiem góra, dół, lewo, prawo, żeby przetrwać jak najdłużej. Oczywiście gra się w nieskończoność. Tak daleko, jak da się, jak wam się uda dojść, no tak daleko dojdziecie. Znam ludzi, którzy doszli do tam levela kilkunastego, to nie wiem, był tam koło 20 chyba, to tam, z tego co ja słyszałem, to dzieją się takie cyrki, że no tak. No nic, to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do kolejnych podcastów, które mam nadzieję ukażą się niedługo. Trzymajcie się w takim razie i no cóż, mam nadzieję, że to, co teraz właśnie słychać, wszelkie odgłosy nie były jakoś, nie przeszkadzały jakoś w odbiorze podcastu. Trzymajcie się w takim razie i do usłyszenia następnym razem. Hej!
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj o blogu Moja Szuflada będę rozmawiała z jego autorem Piotrem Witkiem. Witaj Piotrze.
3: Witaj Alicja, dobry wieczór Państwu.
2: Porozmawiamy o prowadzonym przez Ciebie blogu, o tym, jaką tematykę obejmuje, jakie zagadnienia opisujesz i o różnych rzeczach, które są jakby taką kwestią od kuchni związaną z pisaniem bloga. Jeśli będą Państwo chcieli jakoś zadać Piotrowi pytania odnośnie publikowanych przez niego treści albo wypowiedzieć się w kwestii zamieszczonych przez niego artykułów, oczywiście można to zrobić poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do kwestii związanych z Twoim blogiem, chciałabym poprosić Cię o powiedzenie kilku słów o sobie, tak żeby przybliżyć Twoją sylwetkę naszym słuchaczom. Takie najbardziej proste kwestie, kim jesteś, czym zajmujesz się zawodowo, jakie są Twoje pasje, ogólnie w kilku słowach właśnie o sobie.
3: Okej. W kilku słowach. No tak trudno mi o sobie mówić, ale spróbujmy w paru słowach. Od początku to może będzie później łatwiej przejść mi do tego, skąd się w ogóle wziął ten blog. Generalnie jestem osobą niewidomą, ociemniałą może tak, która straciła wzrok na etapie 15 lat. Zacząłem po skończeniu jednej, drugiej szkoły pracować jako masażysta. Pracowałem sobie w tym zawodzie przez lat 6, aż do słynnej reformy naszej służby zdrowia. Jednym ze skutków była redukcja mojego miejsca pracy. Wtedy przebranżowałem się. zmieniłem pracę, niestety na pracę, która była na tyle miałka, że zacząłem szukać sobie innych zajęć. Wtedy pamiętam, że nawet w trakcie samej pracy, w trakcie jej wykonywania, miałem na tyle wolnego czasu, że mogłem spokojnie uczyć się takich rzeczy właśnie jak programowanie, jak na przykład język HTML. To tego typu rzeczy właśnie zacząłem się nimi zajmować w pracy i wtedy też mogłem więcej czasu poświęcić na moje hobby, na takie rzeczy, którymi się interesowałem. Rzeczy, które uważałem, że są o tyle fajne, ciekawe, że mogą w jakiś sposób pomóc w moim funkcjonowaniu, jako osoby niewidomej. I jak gdyby zacząłem zgłębiać różnego rodzaju kwestie z tym związane i jak gdyby na kanwie tego pojawiły się różne możliwości. Parę osób poprosiło mnie, żebym napisał jeden artykuł na taki temat, później na inny temat. Stwierdziłem, że jak już piszę takie rzeczy, one gdzieś tam trafiają, są publikowane czy tu, czy tam, no to może warto jest je do tej przysłowiowej nie tylko szuflady pisać, ale umieścić je też gdzieś dla innych ludzi. Stąd wtedy powstał pomysł stworzenia mojej szuflady, do której będę sobie pisał. I jak gdyby konsekwencją tego wszystkiego, tych moich zainteresowań było to, że zmieniłem znowu pracę, przeszedłem do fundacji, która zajmowała się i nadal się zajmuje propagowaniem tego typu rozwiązań, nowych, starszych, prowadzeniem kursów i szkoleń takich świadomościowych, opisywaniem na łamach na przykład Tyfloświatu różnego rodzaju nowych rozwiązań, czy opisywanie na przykład jak używać pewnych rzeczy, jak z nich korzystać. Przeszedłem do fundacji, miałem się tym zajmować i tym się początkowo zajmowałem. Później zakres moich obowiązków się nieco zmienił, ale jak gdyby nadal ten temat jest mi bliski. Też z tego osobistego punktu widzenia, temat właśnie technologii asystujących, wykorzystywanych przez osoby niewidome, tych technologii, które pomagają nam w życiu codziennym. Interesuję się tym z tych czysto egoistycznych pobudek. No i mam to szczęście, że mogę poniekąd łączyć to w mojej pracy, wykorzystywać też te moje zainteresowania. Jakoś to się gdzieś tam przeplata.
2: Wspomniałeś o swoich zainteresowaniach. Rozumiem, że wszelkie kwestie związane z technologiami, które opisujesz na blogu. A jakie jeszcze inne swoje pasje realizujesz, jakie masz?
3: No i mam, myślę, jak każdy człowiek, kilka takich pasji, z którymi może nie to, że wstydzi się gdzieś tam obnosić, ale jakby jak każdy człowiek obawia się jakby takiej konfrontacji, opiniowania pewnych własnych, nie wiem, może przyjemności, czy zachowań, czy tak jak mówiłaś, pasji. Jedną z moich pasji na pewno są książki, a dokładnie literatura fantasy. Jakoś szczególnie nie obnoszę się z tym faktem, ponieważ sporo ludzi literaturę fantasy traktuje z przymrużeniem oka jako książki takie, no, w najlepszym wypadku dla dzieci. Ja mam do tego zupełnie inny, może nie powiedziałbym, że jakiś nabożny stosunek, ale cenię sobie bardzo wysoko dobrą literaturę fantasy. Jest jej sporo, mnóstwo jej przeczytałem. Chętnie rozmawiam na ten temat z osobami, które dzielą podobne pasje.
2: Że pozwolisz, że wejdę ci w słowo, bo ja nie dzielę podobnych pasji, ale może przy okazji dowiem się, co to jest dobra literatura fantasy, co stanowi o jej jakości. Czy kreowane światy, bohaterowie, pomysł na jakieś nietuzinkowe zawiązanie akcji, czy to jest taka po literatura, w której bardziej liczą się detale wpływające na to, na ile jakby nowy, niepodobny do naszego jest ten przedstawiany świat, czy istotniejsze są wydarzenia, losy bohaterów, czy też ich, nie wiem, jakieś cechy osobowe, nadzwyczajne moce i tak dalej. Czym jest twoim zdaniem?
3: Wydaje mi się, że może to się bierze stąd, że ja już bardzo dużo przeczytałem literatury fantasy, że dziś przede wszystkim cenię sobie warsztat, czyli książka musi być przede wszystkim dobrze napisana. Czyli nie tylko językowo musi być dobra, musi także kleić się. Ta książka musi mieć swoją fabułę, która musi mieć sens.
2: Czyli jakiś spójny koncept, tak?
3: Tak jest. Jeśli ktoś sobie wykreował jakiś świat, to ja bym chciał, żeby ten świat działał, tak, od A do Z. To oczywiście przekłada się, działa tak samo w jakichś takich książkach pseudo-historycznych, bo i zwracam uwagę naprawdę na detale. To może nawet nie jest to, że ja jakoś szczególnie ich wypatruję, śledzę, notuję, tylko to jest, działa na tej zasadzie, że jak dysonans, tak? To pewne rzeczy mnie rażą. To jest troszkę tak jak, nie wiem, czytając książki Filary Świata, to oczywiście nie fantazy, ale powiedzmy, jakaś tam pseudohistoryczna książka, gdzie ja czytam historię z XIII wieku, a ktoś w jakiejś karczmie próbuje płacić banknotami, to jest to dla mnie po prostu straszne, że w ogóle ktokolwiek przepuścił taką informację w książce.
2: Jasne.
3: I to na kilku etapach, tak? Więc przede wszystkim warsztat, ale historia, pomysł, ponieważ mamy zalew dzisiaj literatury, tak? Dzisiaj nawet każdy może wydać sobie własną książkę, więc niestety mnóstwo ludzi książki wydaje. Nikt tego nie sprawdza pod jakimś kątem, czy warto taką książkę wydać, czy nie. I to potem od czytelnika zależy, czy książkę przeczyta, czy nie. No a my niestety potem sięgamy po różne książki i często ja kiedyś w głowie mi się nie mieściło, żeby zrezygnować w trakcie lektury książki z jej przeczytania do końca. To ostatnio mi się zdarza to coraz częściej, no bo książki są różne jakościowo. Więc książka też musi mieć jakąś koncepcję, warsztat. No i musi mieć to coś. Musi mieć to coś, że porwie rzeczywiście mnie. A teraz czytam na przykład taką książkę.
2: Jasne.
3: Bardzo mi się podoba.
2: A jakieś inne pasje jeszcze, o których chciałbyś opowiedzieć, dzięki czemu mógłbyś, że tak powiem, bardziej tak zbliżyć się do naszych słuchaczy, uchylić więcej szczegółów, tajemnicy na temat tego, co pasjonuje cię oprócz książek?
3: No, generalnie mam jakiś taki swój zestaw zainteresowań. Są to na przykład bardzo odpręża mnie gra na gitarze, przy czym nie jestem tutaj żadnym wirtuozem. Raczej jest to takie brzdękanie sobie, ale bardzo to lubię. I tak jak mówię, bardzo mnie to odpręża, odstresowuje. Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu. Mieszkamy bardzo blisko lasu, spędzać czas w tym lesie. Bardzo lubię psy na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Mam trochę takich swoich rzeczy, które bardzo lubię, bardzo sobie cenię, do których jestem bardzo przywiązany i których, gdybym je kiedyś stracił, bardzo by mi ich brakowało.
2: Jasne. To bardzo ci dziękuję za te osobiste wynurzenia. Znając, mam nadzieję, że słuchacze, znając już troszeczkę lepiej ciebie od strony pasji i zainteresowań, chętnie teraz dowiedzą się czegoś na temat twojego bloga, więc przejdziemy już do pytań stricte z niezwiązanych. Chciałabym na początek, żebyś podał adres swojego bloga, jeśli ktoś chciałby tak doraźnie sobie zaglądać na niego, w jaki sposób można śledzić stale wpisy i by krótką charakterystykę. Zapytam cię jeszcze później o styl prowadzenia bloga.
3: Generalnie, tak jak wspomniałem, że wpisuję do mojej szuflady, czyli adres mojego bloga to jest po prostu mojaszuflada.pl. Jest dość prosty. Ktoś, kto chciałby śledzić wpisy do mojej szuflady, może oczywiście sobie zaglądać od czasu do czasu. Ja staram się z reguły raz w tygodniu publikować jakiś wpis, nie częściej. To nie jest tak, że siedzę tylko i kombinuję, co by tam rzucić, ale raz w tygodniu staram się, aby jakaś tam nowa informacja się pojawiała. Na stronie znajduje się też możliwość zasubskrybowania newslettera mojej szuflady. Wystarczy tam podać adres mailowy i w momencie, gdy wpis opublikowany zostanie przeze mnie na stronie internetowej, wy otrzymacie powiadomienie na waszego maila. Od pewnego czasu też wpisy moje automatycznie publikowane są na przykład na Twitterze i tutaj wystarczy śledzić mój profil, czyli małpka Piotr Twitek, czyli pomiędzy imieniem a nazwiskiem literka T, Piotr Twitek. I wtedy też dowiecie się o nowych wpisach w mojej szufladzie. I jak gdyby ten kanał twitterowy też wykorzystuję bardzo często do pisania o innych rzeczach, takich na bieżąco, które na przykład nie są na tyle duże, że warte są całego wpisu w blogu. Tak, coś, co mogę skomentować jednym zdaniem, wtedy piszę o tym na Twitterze i wtedy też bardzo chętnie wchodzę w interakcję. Jeśli ktoś coś komentuje, ja chętnie odpowiadam. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa chciałby się ze mną skontaktować, też na stronie jest informacja, jak to zrobić przez zakładkę kontakt. Ja bardzo chętnie odpowiadam na jakieś maile, komentarze i tak dalej, i tak dalej.
2: Jasne. No, dziękuję ci bardzo, Piotrze. Chciałam zapytać jeszcze w kwestii stylu, ponieważ spora część twojego bloga jest poświęcona różnego rodzaju zagadnieniom związanym z technologiami, czy jakimiś teleinformatycznymi, czy rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi osobom niewidomym i niedowidzącym. Dosyć często są to kwestie jakieś bardziej zaawansowane. Czy starasz się jakoś dopasowywać styl, tłumaczyć pewne sformułowania nowe w kontekście nazewnictwa nowe, tak aby styl był zrozumiały zarówno dla osób, które są jakoś wdrożone bardzo w śledzenie postępu technologii w tych działach, o których mówiłam, ale i dla osób, które powiedzmy gdzieś tam dopiero zaczynają jakoś swoje kroki w kontakcie z telefonami, komputerami, nawigacją i tak dalej. Czy to zależy od konkretnego działu? Widziałam, że też ostatnio pojawił się dział Twój pierwszy kęs. Gdybyś mógł tutaj o tym stylu i właśnie dopasowywaniu tych artykułów do potrzeb konkretnych osób troszeczkę powiedzieć.
3: To może zacznę od tego rzeczywiście, jakie treści w ogóle trafiają do mojej szuflady, bo to nam pozwoli jak gdyby określić rodzaj odbiorców. I jak gdyby na początku, czyli to był rok 2005, kiedy zacząłem publikować wpisy w moim blogu, trafiały tam głównie jakieś artykuły, które pisałem na zewnątrz i one po prostu były tutaj publikowane. Po pewnym czasie, gdy zaczęły kontaktować się ze mną różne osoby, zadając pytania, ja jak gdyby zamiast odpowiadać po kilka razy na to samo pytanie, publikowałem odpowiedzi na blogu, albo powiedzmy, gdy już odpowiedziałem kilku osobom na jakąś kwestię, no to już na bazie tych odpowiedzi mogłem łatwo przygotować jakiś artykuł czy właśnie wpis do bloga do mojej szuflady. I to jak gdyby stworzyło taką podstawę, jakie informacje stanowią ten główny rdzeń wpisów w mojej szufladzie. Są to informacje o takim charakterze z jednej strony informacyjnym, że pojawiają się nowe rzeczy na zasadzie nowe rozwiązania, nowe funkcje, nowe usługi, nowe narzędzia, czyli jest funkcja informacyjna tego blogu i zawsze jest to krótka informacja, że jest coś nowego, co to jest, mniej więcej jak to działa, komu, po co, na co się to może przydać. Kolejna jakby funkcja to jest taka funkcja instruktażowa, tłumacząca, czyli jak to zrobić. To właśnie wzięło się z tych wszystkich maili i zapytań i to jak gdyby pozwoliło mi wykształcić taki styl, tak mi się wydaje, nie wiem, to pewnie odbiorcy musieliby ocenić, ale wydaje mi się, że w miarę prostego i klarownego tłumaczenia krok po kroku, jak coś tam należy zrobić. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że staram się i większość tych informacji w mojej szufladzie kierowana jest do osób, które zaczynają swoją przygodę z jakąś tam technologią. Jeśli ja piszę o jakichś programach, na przykład na iPhony, to są informacje podstawowe. Osoby, które są zaawansowanymi użytkownikami iPhone'ów, czy nie wiem, MacBooków, czy jakichkolwiek innych urządzeń, czy środowisk systemowych, o jakich piszę, oni tam nie znajdą dla siebie ciekawych informacji. To są raczej informacje dla osób właśnie początkujących, gdzie wyjaśniam pewne rzeczy, gdzie na przykład rozwiewam mity. Bardzo często jest tak, że szczególnie na przykład komputery Apple owiane są taką może nie złą sławą, ale jest taki nimb, że pewne rzeczy robi się tu bardzo strasznie ciężko, trudno i są one niezwykle zawiłe. I ten cykl, o którym wspomniałeś, mój pierwszy kęs, to też taka odpowiedź, bo przyznam szczerze, że takie odpowiedzi niektóre mnie czy opinie troszkę irytują, bo widzę, że mówią, wypowiadają się na ten temat osoby, które nie miały styczności z takim systemem, tylko przekazują bezmyślnie informacje dalej. I to jest jak gdyby taka odpowiedź, jak w prosty sposób, czy pokazuje właśnie jak tam, nie wiem, w kilku krokach zrobić to czy tamto. Czasem zdarzają się takie bardziej zaawansowane wpisy, ale to też może zostać zirytowane na przykład właśnie na zasadzie też na przykład narzędzie Automator, które samo w sobie jest niezwykle skomplikowanym narzędziem właśnie w środowisku Apple. Ileś razy słyszałem, że jest ono niedostępne, nie można z niego skorzystać, więc też w końcu popełniłem dłuższy tekst na temat, jak korzystać z tego automatora i też na zasadzie krok po kroku, jak to należy zrobić. I wydaje mi się, że też zrobiłem to na tyle prosto, że dostałem odpowiedź przynajmniej od dwóch osób, że one skorzystały z tej instrukcji i skorzystały z tego automatora, zaczęły z niego korzystać na co dzień i to jest okej. To mi się bardzo podoba i teraz to jest główny powód działania mojego i prowadzenia tego bloga, tej witryny, żeby tego typu podstawowe informacje ludziom dostarczać i służyć ewentualnie jakimś tym moim skromnym doświadczeniem, które udało mi się zgromadzić. To jest jak gdyby największa część. Ale są też tego typu rzeczy takie, które mnie frapują. Na przykład pojawia się nowe rozwiązanie, które sam sprawdzę, typu udźwiękowione bankomaty. Albo opisuję jakieś ciekawe miejsca w sieci, które wydają mi się interesujące. Też pojawiają się na ten temat jakieś informacje. Jeśli przyjdzie mi do głowy pomysł, jak zorganizować na przykład akcję, żeby ludzie sami opisywali procedurę wypłaty pieniędzy z nieudźwiękowionych bankomatów, to też staram się o tym pisać. umieścić, jak gdyby, czy poświęcić na to osobne miejsce w mojej szufladzie. Nie ma generalnie czegoś takiego, że mam jeden wąski profil, którego się trzymam, bo w mojej szufladzie znalazło się miejsce także dla innych rzeczy, typu spisu regularnie aktualizowanego firm, które sprzedają sprzęt dla osób z dysfunkcjami wzroku, sprzęt elektroniczny, rehabilitacyjny. Znalazło się miejsce dla blogów kulinarnych, które zostały zebrane w jednym miejscu, podzielone na menu w rodzaju dania obiadowe, zupy śniadaniowe i tak dalej. Także na relacje z wakacji. Na relacje z wakacji po to, aby inne osoby z dysfunkcjami wzroku mogły się dowiedzieć, bo to może nie, że przekonać, tylko dowiedzieć, bo mi tam nie zależy na tym, żeby kogoś przekonywać, ale żeby mogły się dowiedzieć, że osoby niewidome, takie zupełnie zwyczajne jak ja, że też mogą podróżować i pomimo swoich ograniczeń robią to. Robią to, oczywiście nie robią tego na takiej zasadzie, że za każdym zakrętem gdzieś tam skaczą ze spadochronem albo nurkują z rekinami, tylko podróżują w normalny sposób, jak 95% ludzi na całym świecie. Jest to możliwe, jest to też bardzo przyjemne. I trafiają do mojej szuflady audycje podcastowe, są tam podlinkowane i od takich audycji technologicznych, gdzie z jednej strony mówimy o jakichś nowych programach, o jakichś nowych aplikacjach, o nowych systemach operacyjnych, ale są też takie audycje stricte instruktażowe, na przykład dotyczące aplikacji mobilnych, gdzie krok po kroku pokazuje też w praktyce, jak z nich korzystać, ale są też nagrania z sauny na przykład, czy jak spędzamy weekend za granicą na wyjeździe. Więc myślę, że jest to bardzo luźna forma prowadzenia bloga i jak gdyby ten przedrostek moja szuflada jak gdyby sprawia, że dość swobodnie traktuję kwestię tego, co w tej szufladzie jest publikowane, aczkolwiek staram się mimo wszystko, żeby nie było tam informacji najróżniejszych od sasa do lasa i też staram się nie epatować potencjalnych czytelników, odbiorców tego bloga informacjami takimi, które ja uważam za bezużyteczne, czyli takie jak w większości blogów, co mi się przydarzyło w drodze do pracy, z pracy, na zakupach, albo nie wiem, w co wszedłem na spacerze dzisiaj po południu, tak? Tego typu rzeczy nigdy mnie jak gdyby nie interesowały, w sensie taki ekshibicjonizm wirtualny, więc tego typu rzeczy też nigdy się w moim blogu nie znajdą. No i chyba tyle. Mam nadzieję, że cię nie zagadałem i nie zalałem cię informacjami.
2: Nie, nie, spokojnie. Czyli reasumując, możemy powiedzieć, że tematyka dominująca to jednak kwestie technologiczne. Jest też trochę kwestii związanych z dostępnością różnego rodzaju urządzeń. Są podcasty i życie, ale nie życie w kontekście stricte osoby niewidomej i związane z tym anegdoty, tylko po prostu życie twoje jako człowieka, przy okazji człowieka z dysfunkcją wzroku, tak?
3: Tak jest. I głównie właśnie ten aspekt taki doradczy, że tak powiem, się przewija. Przynajmniej z tej strony widzę taki największy odzew, jak kontaktują się ze mną czytelnicy mojej szuflady. No chociażby, nie wiem, dzisiaj dwie osoby, tak? I jedna Justyna pyta się mnie, jakie drukarki na przykład będą współpracowały z komputerami Apple. Radek pyta mnie, na jaką aplikację mobilną powinien się zdecydować przy takich konkretnych warunkach. Więc taki kontakt jest najbardziej sprofilowany. W tego typu kwestiach najczęściej się odzywają do mnie czytelnicy mojej szuflady.
2: Rozumiem. Chciałabym teraz przez chwilę zapytać cię o coś takiego. W kwestii zawodowej zajmujesz się szeroko pojmowaną dostępnością i to w kontekście dostępności informacji i dostępności użytkowej i projektowania uniwersalnego, również w kontekście urządzeń, oprogramowania i tak dalej. Chciałabym zapytać, czy również tego typu kwestie w jakimś zakresie omawiasz w artykułach publikowanych na twoim blogu?
3: Nie. Nie omawiam głównie dlatego, że bardzo niewiele osób z dysfunkcją wzroku jest zainteresowanych tworzeniem dostępnych treści, dostępnych serwisów internetowych i szeroko rozumianą dostępnością. Tak naprawdę, pomimo tego, że jest to kwestia, która dotyka wszystkich osób z dysfunkcjami wzroku, no to ja też poniekąd się nie dziwię. Ludzie nie chcą się interesować na przykład, dlaczego coś im nie działa, bo ludzie po prostu chcą, żeby to im działało. I tyle. I jak gdyby w mojej szufladzie nie piszę tego typu informacji, bo najczęściej tego typu informacja kierowana jest do ludzi, którzy zajmują się budową serwisów internetowych, ludzi, którzy zarządzają, zlecają budowę takich serwisów, ludzi, którzy tworzą informacje do, która jest publikowana w serwisach internetowych, ale też oczywiście osób, tutaj już bardziej to uniwersalne projektowanie, do osób, które projektują różnego rodzaju interfejsy elektroniczne, to są infokioski, to są systemy informacji pasażera, to są różnego rodzaju interfejsy chociażby udźwiękowionych bankomatów, to są udźwiękowione biletomaty i tak dalej, bo tu możemy wrzucić praktycznie wszystko od gadającej wagi.
2: To zaczekaj Piotr jeszcze chwilę. Mhm. Chciałabym wrócić na chwilkę do tych bankomatów, bo być może tutaj słuchacze Tyflo Podcastu też byliby pomocni. Wspomniałeś o tym, że jednym z działów, to znaczy to nie jest tak, że pomocni tobie, ale wzajemnie sobie, korzystając z tych informacji, wspomniałeś, że jeden z działów to takie krótkie instrukcje dotyczące wypłat z bankomatów. Rozumiem, że ktoś przedstawia schemat po kolei tego, jakie opcje mamy do wyboru i co po kolei powinniśmy robić, tak? I ty później publikujesz to na swojej stronie, na swoim blogu z nazwą banku, do którego te bankomaty należą. Jeśli ktoś na przykład jest klientem tego banku, może sobie nawet będąc albo chce korzystać z bankomatu konkretnego banku, bo nie wiem, ma go najbliżej swojego miejsca pracy czy też zamieszkania, chce z niego korzystać, ma możliwość otwarcia sobie twojego bloga chociażby w telefonie, tak, przechodząc obok bankomatu, podejść do niego i zgodnie z tą instrukcją krok po kroczku wypłacić sobie pieniądze czy też jakoś tam z tego bankomatu skorzystać, tak? Więc gdyby dobrze rozumiem i dobrze tłumaczę, tak?
3: Bardzo dobrze rozumiesz, bardzo dobrze tłumaczysz. Ja bym tylko dodał jedną rzecz, że tutaj trzeba tylko pamiętać przy tym, że nie każdy bankomat można w ten sposób jak gdyby ogarnąć, pisać, tak? Mówiąc kolokwialnie, tak. Ponieważ część bankomatów ma systemy wyświetlające reklamy i te reklamy czasami wyświetlają się w sposób nieprzewidywalny, to znaczy...
2: Jakby zaburzają ten schemat, tą kolejność, tak?
3: Tak jest. Bo na przykład może nie to, że się pojawiają w nieoczekiwanym momencie, tylko na przykład nie wiemy, ile taka reklama będzie trwała, albo czy pojawi się jedna, czy dwie, czy trzy po kolei i to zaburza schemat. Ale tak jak mówisz, dodam tylko, że rzeczywiście parę osób jak gdyby dało się namówić na tego typu akcje, same z siebie odpowiedziały na mój apel, podesłały informacje. Zachęcam do zaglądania do mojej szuflady, właśnie do tego działu bezwzrokowa obsługa bankomatów. Ja sam w ten sposób nieraz wypłacałem pieniądze z bankomatu. Też dostałem kilka informacji od osób, które na przykład znalazły się normalnie na co dzień, nie potrzebują tego typu informacji, ale nagle znalazły się w sytuacji podbramkowej, że musiały skorzystać z bankomatu nie swojego banku, nie znały tego bankomatu, nie miały nikogo pod ręką, kto mógłby im pomóc, więc wtedy weszły sobie na stronę moją, na moją szufladę, skorzystały z instrukcji, gdzie krok po kroku miały wyjaśnione, co powinny zrobić, aby wypłacić sobie bez pomocy wzroku pieniążki z maszyny.
2: Więc ja tutaj pozwolę sobie zaapelować również do Państwa słuchających tego podcastu. Jeśli będą Państwo mieli możliwość przygotowania takiej instrukcji, rozumiem, że u Ciebie dostępna jest instrukcja, jak tą właściwą instrukcję stworzyć.
3: Tak jest.
2: Więc gdyby byli Państwo uprzejmi zajrzeć i też spośród tych bankomatów, które nie były jeszcze opisywane, komuś z Państwa chciałoby się tego typu instruktaż przygotować, to myślę, że byłoby to
3: z korzyścią bardzo dla wszystkich po prostu, tak. Bo to jest tak naprawdę, nigdy nie wiadomo, kto z nas miałby skorzystać z tego bankomatu, a jest to o tyle interesujące, że pamiętajmy, nawet jak mamy udźwiękowione w jakimś banku bankomaty typu, nie wiem, BZWBK na przykład, no to nie wszystkie z tych bankomatów są udźwiękowione, mniej więcej 1/3, więc pozostałe 2/3 trzeba jakoś obsłużyć. I nawet jeśli macie konto w banku takim, który ma udźwiękowiony bankomat i pod domem macie udźwiękowiony bankomat, zawsze może się okazać tak, że nie wiem, jakiś żartowniś wsadzi wam zapałkę w gniazdko słuchawkowe i już jesteście ugotowani, bo nie dacie rady skorzystać z udźwiękowionego bankomatu i wtedy tego typu instrukcja może okazać się niezbędna.
2: Jasne. Więc tutaj przyłączam się do apelu Piotra. Jeśli będą Państwo w stanie i będą Państwo mieli ochotę, to serdecznie zachęcam. Cóż, Piotrze, to z grubsza porozmawialiśmy o tym, jaka tematyka dominuje, o tym, że nie wiążesz tematyki poruszanej na blogu z Twoimi sferami działań zawodowych. Chciałabym Cię teraz zapytać, poprosić, żebyś tak retrospektywnie przeanalizował swojego bloga. Jak zmieniała się ta tematyka, może nie w kontekście konkretnych, nie wiem, urządzeń, ale ogólnie, co się pojawiało na przestrzeni lat nowego? Czy to było tylko z Twojej inicjatywy, czy też bierzesz pod uwagę sugestie odbiorców, że chcieliby, aby na przykład więcej było artykułów poświęconych, nie wiem, sprzętom konkretnych firm albo technologiom dedykowanym osobom niewidomym, albo jakieś inne pytania czy sugestie, które wpłynęły na to, że z czasem jakieś elementy na stałe zagościły na łamach Twojego bloga?
3: Myślę, że przede wszystkim mogę określić taką pełną genezę, od czego wszystko się zaczęło, bo zaczęło się wszystko od GPS-u. Tak naprawdę pamiętam ten czas, gdy zachwyciliśmy się GPS-em, gdy zaczęliśmy chodzić GPS-em, GPS jak gdyby pokazał nam ogromne możliwości. To było jak gdyby coś, co sprawiło, że eksplodowało zainteresowanie udźwiękowionymi telefonami, które chwilę wcześniej zaczęły funkcjonować na rynku. Smartfony, wtedy głównie Nokia z systemem Symbian i później nawigacja. Od tego jak gdyby zaczęło się pisanie w mojej szufladzie. I później jak gdyby z drobnymi wyjątkami głównie technologie mobilne wyznaczały kierunek trendy wpisów, bo po drodze oczywiście pojawiały się różne takie rzeczy, na które gdzieś tam trafiałem. Nawet jeśli powiedzmy gdzieś zawodowo. Wyjeżdżałem z pracy, udało mi się trafić na jakieś wydarzenie, gdzie na przykład byli wystawcy z całego świata, pokazywali różne sprzęty i nagle ja tam potrafiłem znaleźć jakieś urządzenie, które potem udało mi się albo wypożyczyć, albo kupić w Polsce i mogłem na przykład zaprezentować takie urządzenie i to było na przykład nie wiem, skaner rolkowy. Bardzo fajna rzecz. Sam z niego korzystam i parę osób później pisało mi, że po tym pokazie to super, ja sobie kupiłem coś takiego. Na tej samej zasadzie inne przedmioty, takie w cudzysłowie tyflo, w jakiś sposób dostosowane typu wagi kuchenne, typu dzbanek na przykład, który podaje, mierzy objętość wlewanego płynu. To jest coś takiego, co na przykład bardzo mnie zaskoczyło, ale po podcaście, który kiedyś nagrałem, a który też jest dostępny w mojej szufladzie, okazało się, że takie było zainteresowanie słuchaczy podcastu, że jedna z firm wprowadziła ten dzbanek do swojej oferty. Analogicznie było na przykład z zestawem słuchawkowym z kostnym przewodnictwem. Okazało się, że bardzo szybko po audycji, którą udało mi się nagrać, pojawiło się tyle zapytań, że sprzedawca jeden stwierdził, że to fajna sprawa, jest zainteresowanie, to zapewnił osobom niewidomym możliwość zakupienia tego typu przedmiotów. Ale jak gdyby rytm zmian w mojej szufladzie wyznaczała zmiana technologiczna, czyli w momencie, gdy rozwijał się Symbian, ta platforma systemowa, tak samo rozwijały się wpisy na mojej szufladzie. Gdy pojawiła się pewna stagnacja w tej technologii, wpisów też było mniej w mojej szufladzie. Ja pisałem wtedy na jakieś inne tematy, skupiając się na pierwszej nawigacji. Później pojawiły się urządzenia mobilne Apple. O nich zacząłem pisać. Jak gdyby przez to, że Apple zaczęło wprowadzać coraz to nowsze rozwiązania, coraz to bardziej dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku, no to jak gdyby ten wachlarz tych urządzeń stał się coraz większy. To jest też to, że na przykład dlaczego ja piszę głównie o technologiach Apple typu o Apple Watchu, o komputerach Apple. Głównie dlatego, że o komputerach, nie wiem, z Windowsem pisze o wiele więcej osób, o wiele bardziej ogarniętych, posiadających o wiele większą wiedzę, więc nie ma sensu i potrzeby pisać na temat tego typu rozwiązań, więc piszę o tym, czego nie ma, gdzie jest swego rodzaju nisza, staram się ją w jakiś sposób wypełniać. No i ponieważ w tym momencie to właśnie Apple jak gdyby rozdaje karty na tym rynku dostępności, szczególnie mobilnej, no to stanowi główny element, główny rdzeń tych informacji, o których piszę. Ale myślę, że zgodnie właśnie z tym rytmem, gdyby pojawiło się teraz coś nowego, coś rewolucyjnego, że na przykład Android stałby się o wiele bardziej dostępnym systemem, jeśli możemy to sobie w ogóle wyobrazić, niż systemy Apple, to pisałbym na pewno więcej o Androidzie, bo mnie samego by to interesowało. Sam chciałbym ten temat zbadać, zgłębić. I to jest właśnie na tej zasadzie. Jeśli coś mnie interesuje, trafiam na jakąś aplikację, na przykład mobilną, która w jakimś tam stopniu wydaje mi się interesująca czy pomocna, to ją opisuję. I tak to działa.
2: Jasne. To porozmawialiśmy o kwestiach związanych z tematyką, o tematyce zmieniającej się pod wpływem wydarzeń, pod wpływem sugestii odbiorców. Przez chwilę chciałabym porozmawiać z tobą o samych odbiorcach twojego bloga. Do kogo ty adresujesz swojego bloga? Czy to jest tak, że to są do wszystkich, czy jakieś konkretne grupy, do osób z dysfunkcją wzroku? albo raczej starasz się jakoś adresować wpisy do osób zainteresowanych konkretną tematyką. Jak to wygląda od twojej strony?
3: Generalnie, tak jak wspomniałem, informacja kierowana jest nie do jakichś już zaawansowanych użytkowników. I moja informacja tworzona przeze mnie, chciałbym, żeby trafiała do ludzi, którzy napotykają na takie irytujące problemy, na takie przeszkody, które wydają im się nie do pokonania, które są albo, nie wiem, na przykład bardzo irytujące, przeszkadzają im, stanowią dla nich zbyt wysoki próg, aby rozpocząć przygodę na przykład z danym urządzeniem czy aplikacją. Staram się niwelować te progi, tłumaczyć, że to wcale nie jest takie skomplikowane, że to można albo łatwo obejść, albo to wcale nie jest takie straszne, bo jak się to zrobi tak czy siak, to jest to łatwiejsze. Faktem, ja też staram się wyszukiwać pewnych takich ciekawostek czy nowinek. Czasami nawet od użytkowników zaawansowanych dostaję informację o... nie wiedziałem o tym na przykład. Zdaję sobie sprawę, że to jest tak, że no, ja pierwszy o tym doniosłem, ale gdyby nie ja, to ktoś inny by o tym napisał chwilę później, więc to nie jest jakaś tam wiedza tajemna. Wydaje mi się, że tego typu informacje są tyle fajne, bo to jest trochę na takiej zasadzie, że podaje ludziom wędkę i wskazuje drogę do najbliższego bajorka, w którym już dalej mogą sobie sami łowić i czerpać z tego przyjemność. I taka forma mnie się najbardziej podoba. Tak?
2: Jasne, dziękuję ci bardzo. Chciałabym cię zapytać teraz o to, jaka jest odpowiedź tych twoich odbiorców. Kim oni są, ci, którzy kontaktują się z tobą najczęściej? Czy to są właśnie osoby z dysfunkcją wzroku, czy też widzące osoby, które są na przykład zainteresowane konkretnym tematem? Kto najczęściej komentuje, pyta? Jeśli oczywiście możesz to wywnioskować z komentarzy, czy też z pytań.
3: Tak. I tu muszę powiedzieć, że jakby zakres tej odbioru jest bardzo duży. I jak gdyby wynika też z kanałów, w jakich informacja z mojej szuflady jest publikowana. Dlaczego? Informacja z mojej szuflady, jeszcze nie wspomniałem, publikowana jest na moim zawodowym profilu na LinkedInie, gdzie po prostu też z automatu, tak jak na Twitterze, pojawia się na LinkedInie i to sprawia, że z jednej strony mam kontakt z użytkownikami, którzy właśnie piszą do mnie porady na zasadzie: słuchaj, zastanawiam się nad tym, co by było lepsze, nie wiem, iPhone SE czy iPhone 6S, poradź. Albo czy taką aplikację wybrać, czy śmaką, czy jak dzisiaj, nie wiem, Justyna pytała mnie, czy przypadkiem się nie orientuje, jaka drukarka będzie najlepsza w takich warunkach. To akurat dla mnie jest najbardziej budujący kontakt, bo fajnie, jak mogę komuś pomóc. Inna sprawa, to udaje mi się parę razy wywrzeć wpływ. Udało mi się chociażby właśnie na tych tyflosprzedawców, że część rzeczy została wprowadzona do oferty handlowej, część produktów, które demonstrowałem. Udało mi się na przykład spowodować moimi wpisami na temat bankomatów i właśnie tej bezwzrokowej obsługi. Dostałem informację na przykład, że kwestia, ten pomysł cały i ta inicjatywa pojawiła się, czy była przedstawiana na forum Związku Banków Polskich. Więc jakby byłem zaskoczony, że informacja gdzieś opublikowana moim malutkim blogu do kogoś tam dotarła. Z kolei informacje, które publikuję na Twitterze, na nie z kolei zareagował mój bank, który zainteresował się kwestią dostępności swojego serwisu internetowego i zarówno mnie, który komentował te kwestie, jak i inne osoby, jak się okazało, niewidome też, zaprosił do jak gdyby współpracy, do konsultowania pewnych tam wdrażanych rozwiązań i to wszystko jak gdyby z poziomu samej platformy. Także odzywają się różne osoby, ale oczywiście to nie jest tak, że ja codziennie odbieram po 10 telefonów w sprawie mojego bloga, bo to, o czym mówię, to wszystko dzieje się na przestrzeni tam ponad 10 lat w tym momencie.
2: Jasne, ale i tak myślę, że jest z czego się cieszyć i na pewno to, że osoby pokładające zaufanie w twoich odpowiedziach chętnie zadają ci pytania, jest z pewnością bardzo motywujące do tego, żeby prowadzić bloga nadal. Chciałabym cię zapytać o jeszcze jedną kwestię związaną z publikacjami zamieszczanymi przez ciebie na blogu. Czy wszystkie są twojego autorstwa, czy też publikujesz artykuły, podcasty, czy też fragmenty wpisów na innych blogach autorstwa innych osób, jeśli oczywiście wpisują się w tematykę prowadzonego przez ciebie bloga.
3: Czasami jest tak, że niektóre informacje podlinkowuję, czyli przykładowo znalazłem gdzieś jakąś informację, którą ktoś udostępnił, że na przykład pojawiła się taka możliwość, że można w danym systemie zrobić to i to, i to jest, ktoś pisze, super. Ja do tego daję odnośnik, bo to jest dla mnie jakimś tam źródłem, ale później sam jak gdyby staram się opisać, jak przy pomocy programu

0: mam jak gdyby w dwóch sekcjach w mojej szufladzie właśnie blog kulinarny, bo tutaj publikowane są odnośniki do podcastów kulinarnych, no, do których ja nigdy nie będę pretendował na pewno, bo ja co najwyżej to wodę mogę sobie na herbatę zagotować. I relacje z podróży, które też nie są mojego autorstwa. Pozostałe rzeczy są mojego autorstwa, a co więcej, zgodnie z informacją w stopce witryny, można z tych informacji korzystać na zasadzie licencji Creative Commons, uznanie autorstwa, czyli wystarczy, że ktoś poda, że ja byłem autorem danej informacji, może z nią zrobić wszystko, co mu się żywnie podoba, może nawet wykorzystać ją jako, nie wiem, 90% swojego na przykład artykułu i już.
1: Jasne. Chciałabym cię zapytać jeszcze o jedną kwestię związaną z publikowaniem, ponieważ no, jednak wynika tak z tematyki, z twojej pracy zawodowej i też z faktu, że sam jesteś osobą niewidomą. Jednak lwia część tego, co zamieszczasz na blogu, ma związek z użytkowaniem technologii, czy też różnego rodzaju rozwiązań, czy przedmiotów dedykowanych osobom niewidomym. Czy zwracasz uwagę na to, aby twój blog był maksymalnie dostępny w kontekście tej dostępności, którą zajmujesz się na co dzień, czyli żeby wszelkie ulepszenia związane z prawidłowym odczytywaniem, no właśnie,
0: Tak, ale chciałbym tutaj wyjaśnić, że dostępność to jest jedno, drugie, to na czym najbardziej mi zależało, to jakby prosta forma. Bo od początku moja szuflada była bardzo prostym i przejrzystym blogiem. Na początku brało się to stąd, że cały serwis, wszystkie informacje ja kodowałem w HTML-u i to była nużąca robota. Wszystko trzeba było, wszystkie znaczniki, akapity, tabelki i tak dalej, wszystko robić z palca, jak to się mówi. Aktualnie, bo wtedy, gdy zaczynałem, nie było tak rozpowszechnione systemy z zarządzaniem treścią, popularne CMS-y typu WordPress na przykład. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Dzisiaj właśnie korzystam z WordPressa, bo właśnie na WordPressie jest moja szuflada i korzystam z dostępnych szablonów. Zadbałem tylko o to, żeby były one optymalnie proste. Tak, żeby wygodnie można było je obsługiwać za pomocą programu odczytu ekranu. Tak więc mamy właśnie jedną główną kolumnę po lewej stronie z artykułami. Po prawej stronie mamy kolumnę, gdzie znajdziemy na przykład kategorie czy informacje, jak zasubskrybować informacje z mojej szuflady. Jest to, myślę, bardzo przejrzysta forma, typowo blogowa i nie chciałbym iść w taką stronę właśnie rozbudowywania serwisu, to raz, a dwa, tak słusznie zauważyłaś, ponieważ zajmuję się na co dzień dostępnością tej właśnie, tejże informacji elektronicznej, to osobiście bardzo irytuje mnie i drażni, jak widzę blogi takie, no niechlujne, trzeba powiedzieć, tak, gdzie jest mnóstwo jakichś takich wstawek anglojęzycznych, gdzie jest jakiś chaos, jakieś takie wtyczki niepotrzebne powłączane, jakieś tam kalendarze. Generalnie takie blogi, z których z trudem się korzysta. Nie lubię takich, więc staram się, aby moja szuflada była maksymalnie przyjazna i prosta. Ktoś, kto korzysta z nawigacji po nagłówkach, myślę, że bez trudu bardzo szybko ogarnie sobie moją szufladę i będzie mu się przyjemnie z niej korzystało.
1: Jasne. Czyli nie ma zjawiska, że szef bez butów chodzi. To porozmawialiśmy o formie, to teraz porozmawiajmy przez chwilę znowu o treści. Chciałabym zapytać ciebie, bo ponieważ prowadzisz bloga już 11 rok, chciałabym, żebyś może osobom, które rozważają założenie, prowadzenie własnych blogów, podpowiedział, co z twojego

0: jego doświadczenia, punktu widzenia przesądza o poczytności bloga? Czy to jest jakaś tematyczna nisza, czy też to, żeby regularnie publikować wpisy, a może kluczem do sukcesu w kontekście poczytności bloga jest jakiś niebanalny, oryginalny styl jego prowadzenia?
1: Więc ja bym zaczął od tego, że jeśli chcemy założyć blog, to nie powinniśmy kierować się jego poczytnością. Bo chyba, że zakładamy blog po to, żeby, nie wiem, zarobić pieniądze. Ale to myślę, że osobie z dysfunkcją wzroku byłoby bardzo trudno taki blog poprowadzić. Chociażby z tego powodu, czego przykładem jest mój blog. Mój blog jest bardzo surowy wizualnie. Tam ja bardzo mało umieszczam jakichś zdjęć czy zrzutów ekranowych. I dlatego jestem pewny, że dla osób widzących ten blog jest po prostu nieciekawy wizualnie, bo on przypomina jakąś starą gazetę Trybuna Ludu.
0: Piotrek, pozwoli, że ja ci przerwę. Spróbuj jakoś mniej tak, nie wiem, czy to gestykulacja, czy... Tak,
1: tak, szeleszczę moim mikrofonem, dobrze. Wydaje mi się, że blog przypomina, jest w odbiorze bardzo prosty i surowy, więc fajnie się to czyta z programu odczytu ekranu, ale wzrokowo już na pewno nie jest to porywające, nie jest ono szczególnie interesujące, więc jak gdyby tutaj trzeba mieć tego świadomość, do kogo blog jest kierowany. To jest jak gdyby po pierwsze. Zupełnie inaczej wyglądają blogi. Też mamy kilka takich przykładów osób niewidomych lub bardzo słabo widzących, które kierują informacje, które same generują informacje do osób widzących, bo wtedy te blogi, tam ogromny nacisk kładziony jest właśnie na tą warstwę wizualną. Mnie nie zależy na osobach widzących. Dla mnie tym głównym odbiorcą są osoby właśnie z dysfunkcjami wzroku. I nieważne, czy jest to senior, który traci wzrok, czy osoba ociemniała, czy niewidoma od dziecka, i dla nich jest ten blog, to jest raz. Dwa, jeśli pytasz mnie, co ja mógłbym poradzić, przede wszystkim zakładajcie blog, jak macie coś do powiedzenia. Nawet jeśli to ma dotyczyć waszego codziennego życia. Jeśli uważacie, że to, co, nie wiem, czujecie, czego doznajecie, jest na tyle istotne, żeby o tym pisać, to piszcie, bo tu naprawdę chodzi o swoiste przekonanie, że to, co robicie, to warto to robić. No bo wiecie, tak to zaczniecie pisać i po 3 miesiącach wam się to znudzi. Musicie mieć naprawdę czuć, że warto, żeby wam się chciało. Z drugiej strony, dzisiaj pisanie bloga jest o wiele prostsze. A tak jak wspomniałem, wcześniej ja musiałem dziubać z palca, spędzać sporo czasu na tym, żeby zakodować moją szufladę. Dzisiaj tak naprawdę pisanie bloga można sobie tak skonfigurować na przykład WordPressa, że pisanie bloga odbywa się na zasadzie pisania maila, czyli mamy skonfigurowany jakiś taki specjalny adres e-mail, na który wysyłamy wiadomość na zasadzie takiej, że w temat wpisujemy po prostu tytuł naszego wpisu, w treści maila wpisujemy treść wpisu na bloga i gdy wysyłamy tą wiadomość, to ona publikowana jest na naszym blogu. Więc jest to o wiele prostsze, o wiele wygodniejsze. W ogóle nie musimy kombinować, bawić się w różne cuda na kiju, jak ja to musiałem wcześniej robić. I z tego punktu widzenia dzisiaj publikowanie różnych wpisów na blogu jest o wiele przyjemniejsze, tak? Biorąc też pod uwagę na przykład wykorzystanie technologii mobilnych, że tak wrócę tutaj do tego ogródka, o którym piszę też w mojej szufladzie. Dzisiaj aplikacje na przykład do WordPressa na iPhone'ie, tak naprawdę to jest czysta przyjemność. Nawet robimy sobie fotkę z ręki, VoiceOver mówi nam, jak zdjęcie wygląda, mówi nam, co jest z tyłu, za nami, na fotografii, czy co jest dookoła. my tą fotkę wrzucamy do WordPressa, publikujemy, także nasze zdjęcia, nasz blog może być dzisiaj nawet kolorowy, może być ciekawy wizualnie. Coraz więcej osób publikuje właśnie zdjęcia, nagrania, wideo, także nic tylko publikować. Jeśli oczywiście, podkreślam, macie coś, czym chcecie się podzielić.
0: Myślę, że też zgodzisz się pewnie ze mną w takiej kwestii, że styl musi być adekwatny do tematyki bloga. To znaczy, jeśli gdzieś tam powiedzmy skupiamy się na jakichś swoich uczuciach, emocjach, jeśli chcemy opisywać relacje z innymi ludźmi, to gdzieś może to wszystko być takie mniej, powiedzmy, konkretne, jakoś ocierające się bardziej o tą sferę uczuć, odczuć, doznań, i styl może być taki lżejszy, cieplejszy, niemal poetycki. Natomiast jeśli decydujemy się na pisanie bloga o charakterze na przykład poradniczym, albo o charakterze dotyczącym właśnie jakichś zagadnień związanych z technologiami, tutaj jakby już nie możemy pozostawiać miejsca na domysły, na interpretację tego, co chcemy powiedzieć, tylko musimy się skupić na tym, aby ten nasz styl był maksymalnie klarowny, informacje, żeby były podawane konkretnie, zwięźle, bo też jeśli przygotowujemy jakąś instrukcję, nie możemy pisać jej w taki sposób, jak są pisane instrukcje dodawane do urządzeń, bo komuś najzwyczajniej w świecie nie będzie się chciało tego czytać, tak?
1: Tak, ale to jak gdyby też wynika z tego, po prostu jakimi ludźmi jesteśmy. Ja myślę, że tak mi się wydaje przynajmniej, że, bo to tak naprawdę znowu ktoś z zewnątrz musiałby zweryfikować, że osoby te, które znają mnie prywatnie, myślę, że spokojnie wiedzą, że jeśli ja bardzo podobnie tłumaczę pewne rzeczy na blogu, jak siedząc z kimś, nie wiem, przy piwie i tłumaczę mu, jak coś tam zrobić na przykład z jego telefonem, że to wygląda bardzo podobnie, więc ja tutaj jestem po prostu sobą i myślę, że gdybyśmy zmienili to na takiej zasadzie, że ja bym pisał bloga z takim przekonaniem, że ja to powinienem robić w taki sposób, bo ludzie ją wtedy będą lepiej to odbierać, ja nie byłbym sobą, mnie by to się robiło bardzo trudno, a też nie miałbym wcale pewności, jakby to ludzie odbierali. To jest też potem troszkę na takiej zasadzie jak no ten blog, gdybym ja powiedzmy do tego profilu mojego bloga zastosował taką formę, no to on by stał się po prostu serwisem informacyjnym i tyle. A ja jednak staram się zawsze wchodzić w jakąś interakcję, zachęcać ludzi, na przykład gdy piszę o jakiejś aplikacji, żeby przetestowali, jak przetestują, żeby
0: skomentowali. To jest, myślę, bardzo ważne, że trzeba próbować wejść właśnie w interakcję z odbiorcą, bo przecież nikt nie pisze bloga dla siebie samego, w sensie, że nie publikuje gdzieś tam na ogólnym forum w internecie treści jakichś po to tylko, żeby nikt inny ich nie czytał, tak? Więc tutaj...
1: Zgadza się. No, ja powiem z uwagi tylko na charakter dzisiejszych tych mediów społecznościowych. Dzisiaj też o wiele jak gdyby łatwiejsza i szybsza komunikacja odbywa się na Twitterze. Czyli tak jak ja widzę, że na stronie internetowej ludzie tam nie wiem, klikną sobie tam, czasem lubię to, czasami jak mają jakieś pytanie, zapytają w komentarzach, ale o wiele częściej dostaję maile od ludzi i o wiele częściej ludzie piszą na Twitterze, bo na przykład zobaczą jakiś wpis, wejdą sobie na stronę, o, tam, to myślą o tym, to czy tamto i wracają zaraz do Twittera i piszą, że na przykład, a u mnie tak wcale nie jest, bo jest zupełnie inaczej, tak? I wtedy jest jakieś już pole do dyskusji, jest jakaś polemika i dzięki temu ja też wiem, czy to, co piszę, czy to ma sens, czy nie. Czasami jest też tak, i to mi się też bardzo podoba, że osoby czytają na przykład na tyle uważnie mojego bloga. Miałem na przykład w zeszłym tygodniu taką sytuację, że jeden chłopak napisał, słuchaj, bo tam jest, pisałeś, że to powinno działać tak, a mnie to tak nie działa. I ja teraz sprawdzam to u siebie i kurczę, rzeczywiście to tak nie działa. I teraz oczywiście dopuszczam taką do świadomości coś takiego, że ja mogłem popełnić błąd w momencie, gdy to pisałem, ale też mogło być tak, że na przykład aplikacja się zmieniła od tej pory, była jakaś aktualizacja, ale dzięki tej informacji zwrotnej od czytelnika, ja tą informację na stronie mogę zaktualizować i już później nie wprowadzam w błąd kolejnych czytelników. To jest fajne też o tyle, że ten blog, przez to, że on już jest tyle lat, wiele osób trafia do niego poprzez archiwalne jakieś wiadomości. I to jest fajne.
0: No tak. Dobrze, Piotrze, to teraz kolejna rzecz, o którą chciałabym cię zapytać, to taka twoja osobista refleksja, co w trakcie tych 11 lat pisania bloga stanowi dla ciebie źródło największej satysfakcji? Czy było takie wydarzenie, które jakoś zaważyło na tym, że mówisz, no warto było zgłębiać różne tematy, siedzieć nad tymi aplikacjami, czy jakimiś tam systemami, czy urządzeniami przegrzebywać, czy też na przykład czyjaś reakcja była dla ciebie w jakiś sposób taka bardzo budująca, albo wydarzyło się zewnętrznie coś takiego, co wpłynęło na to, że właśnie pomyślałeś, że warto tego bloga pisać, że to jest jakaś ważna kwestia w twoim życiu?
1: Wydaje mi się, że dla mnie tak naprawdę nie było jakiegoś takiego jednego przełomowego momentu, bo myślę, że gdyby był taki jeden tylko, to nie wiem, może, czy bym do niego doczekał, albo czy jego efekt długo by się utrzymywał. To właśnie, co mi się podoba, to te drobne rzeczy, ten kontakt ludzi, którzy czytają te rzeczy, stały kontakt. To są osoby, które wracają do mnie czasami po kilku latach. Czasami jest tak, że ktoś tam pisał do mnie kilka lat temu na temat pierwszej nawigacji na albo nie wiem, odbiornika Nokia LD3W GPS. I teraz pisze do mnie, bo ma jakiś problem z iPadem. Tam przestrzeń 5 lat albo i więcej, ale przypomina się na zasadzie, słuchaj, ja jestem tym gościem z Pomorza, który coś tam. I ja tych ludzi pamiętam i to mi sprawia właśnie satysfakcję i to mnie motywuje do dalszego pisania. Nie takie rzeczy, które też się zdarzają, że widzę, że gdzieś ktoś tam kogoś innego odsyła, na przykład na jakichś listach dyskusyjnych odsyła do mojej szuflady, bo ja nigdy nie jak gdyby traktuję swojego bloga jako jakiegoś tam medium opiniotwórczego, ale tak jak mówię, dla mnie najbardziej takie miłe i stymulujące są te próby kontaktu i to, że mogę komuś pomóc.
0: Piotrze, ale przecież to, że ktoś odsyła inne osoby do twojego bloga, świadczy o tym, że dla kogoś jesteś osobą na tyle wiarygodną, że jest w stanie polecić twoje informacje czy twoje instrukcje komuś, kto szuka jakiegoś rozwiązania, nie jest w stanie sam go znaleźć, więc myślę, że to też jest w jakiś sposób nobilitujące, tak? I może być źródłem pewnej satysfakcji.
1: No, pewnie tak, ale ja zawsze jednak cenię bardziej kontakt z drugim człowiekiem.
0: Jasne. Chciałabym teraz zapytać, powoli już jakby zmierzając do końca, o kolejną kwestię taką związaną z twoim osobistym odczuciem dotyczącym bloga. Jakie są zagadnienia, które lubisz najbardziej opisywać na blogu, niezależnie od gustów czy potrzeb twoich odbiorców? Jakie są te tematy, w których, że tak powiem, jak siadasz do pisania konkretnego wpisu, to aż zacierasz ręce, bo ogólnie temat kręci cię na tyle, że mógłbyś pisać.
1: Najczęściej takie rzeczy, które zaskakują mnie i plus bo na przykład słyszałem, że coś takiego ma być, ale tak nie wiadomo było, jak to będzie działać, albo w ogóle nie wiedziałem, że będzie coś takiego i nagle się okazuje, że odkrywam jakąś nową funkcję i wtedy jestem taki podekscytowany, że po prostu no, muszę się z tym podzielić. I tak mam właśnie, że oczywiście to działa też w drugą stronę. Czasami coś mnie tak zbulwersuje, że to też jest taki element, który zagoni mnie do klawiatury, żem o czymś tam napisał i wylał trochę żółci, ale bardziej te rzeczy, które właśnie tak zaskakują mnie im plus. I najczęściej są to jakieś takie drobiazgi, które sprawiają, że życie staje się lepsze. I to oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, tak? Bo to jest na przykład, no wrócę teraz do zegarka Apple Watch i nowego systemu, który się pojawił. W zapowiedziach systemu była informacja, że ma się pojawić nowa funkcja, która ma działać na takiej zasadzie, że ma pokazywać nam godzinę poprzez wibrację tego zegarka. Wszystko przejrzałem, cały system, nie mogłem w ogóle znaleźć tej funkcji. Nigdzie jej nie była opisana po prostu. Siadłem w końcu do internetu, zacząłem szukać. Gdzieś trafiłem na informację jakiegoś beta testera, który przez przypadek uruchomił i pytał, co to jest. I po prostu funkcja jest genialna. I tak mi się podoba, że też już dzisiaj musiałem się podzielić tą, czy dzisiaj, czy wczoraj na Twitterze, czy we wpisie też o tym pisałem, że jest funkcja, że działa świetnie. To są takie rzeczy właśnie, które sprawiają, tak jak powiedziałaś. To na mnie trochę działa na takiej zasadzie, jak się dowiaduję, że mój ulubiony autor wydał nową książkę, tak? No to wtedy właśnie też jest ekscytacja i chęć działania tam, w tym wypadku tam albo zakupu nowej książki, albo właśnie napisania jakiegoś wpisu do bloga.
0: Jasne. Jakie masz plany na przyszłość związane z swoim blogiem? Czy są jakieś elementy, które chciałbyś zmienić, tylko nosisz się z tym zamiarem od jakiegoś czasu już i po prostu, nie wiem, z braku czasu albo z braku idealnej koncepcji jeszcze tych zmian nie wdrożyłeś, albo czy są takie rzeczy, które chciałbyś zrobić, ale powiedzmy, no nie wiem, występują jakieś kwestie takie, które no nie do końca jesteś przekonany co do tego, czy taki wariant się sprawdzi. Co ewentualnie chciałbyś dodać? Myślałeś może o tym, żeby, nie wiem, wprowadzać jakieś filmy, żeby odbiorcy oglądający też mogli
1: nosić. Już ci powiem, o co chodzi. Są takie rzeczy, które ja od dawna myślę o pewnych rzeczach, tylko raz czas, który nie zawsze jest problemem, bo zawsze znajdzie się gdzieś tam w ciągu roku kilka takich dni, że człowiek nawet nie wie, co z tym czasem robić i wtedy mógłbym coś takiego zrobić. Tylko z blogiem, z serwisem internetowym jest też taki problem, że one mają swoją strukturę. Jeśli zaczniemy coś przy tym grzebać, no to potem wprowadzimy jedną zmianę i zaraz trzeba pół serwisu przebudować, żeby coś tam pozmieniać, żeby to miało ręce i nogi. Także kilka rzeczy za mną chodzi, ale jakby nie garnę się do nich. Taką jedną z takich rzeczy była chociażby najpierw przejście z takiego typowego, czystego HTML na CMS, na WordPressa. Po jakimś czasie taką rzeczą było przejście na inny szablon niż ten, który oferuje WordPress domyślnie. A taką rzeczą, która na przykład chodzi za mną od lat już, nie wiem, trzech bodajże, to tak jak powiedziałaś, są filmy, ale filmy. Ja widziałem coś takiego na jednym z blogów amerykańskich i to się okazuje jest bardzo popularne wśród amerykańskich niewidomych. I zastanawiam się, czy coś takiego nie wprowadzić. Ja myślę, że to jest u nich też poniekąd bardzo popularne, dlatego że oni o wiele częściej używają MacBooków, a tam no to po prostu jest jedna z funkcji aplikacji natywnej odtwarzacza, który QuickTime jest w tym systemie. Czyli uruchamiam sobie program, wciskam jeden skrót klawiszowy i zaczynam nagranie wideo z wyłączoną kamerą. I trochę na zasadzie podcastu mówię, co mi w duszy gra. Wstawiana jest automatycznie jedna fotka czy jedna plansza, którą mogę sobie stworzyć, bo YouTube inaczej nie chce publikować nagrań. I z poziomu tego programu wysyłam na swój kanał. Jest to bardzo proste, bardzo wygodne, bardzo szybkie, bardzo szybka forma i zastanawiam się, czy by czegoś właśnie takiego nie robić. No z tym jest tylko taki problem, że wymaga to zawsze jakiejś ciszy, stworzenia jakichś warunków, ewentualnych poprawek, tak? Wiadomo, jak się pracuje na tekście, to można taki tekst sobie przyciąć i tak dalej. No ja lubię, oczywiście mój tekst nie jest, teksty, które piszę, nie są idealne, ale staram się, żeby były napisane po polsku, więc tak samo pewnie chciałbym starać się, aby to, co mówię, było po polsku nagrane, więc chciałbym pewnie też potem jakoś to poprawić, przyciąć i tak dalej. A tu już nie wiem, czy na tyle chciałoby mi się bawić, ale chodzi mi to po głowie, więc nie wykluczam, że prędzej czy później pojawią się w mojej szufladzie takie nagrania na YouTubie, które nie będą do końca nagraniami wideo, ale które będzie można sobie właśnie odsłuchiwać albo z poziomu samego YouTuba, albo za pomocą z poziomu mojej szuflady.
0: Rozumiem. Cóż, Piotrze, to wielkie dzięki, że tutaj opowiedziałeś i mi, i słuchaczom o swoim blogu. Chciałabym, żebyś na koniec zachęcił te osoby, które rozważają założenie własnego bloga, do tego, aby to zrobiły. I też, żebyś zachęcił oczywiście naszych słuchaczy do odwiedzania bloga, ale takiego odwiedzania też bardziej interaktywnego, włączania się w jakieś tam dyskusje, twoje pomysły, które chciałbyś wspólnie z odbiorcami swojego bloga realizować. Proszę.
1: No kochani, cóż wam mogę powiedzieć, jeśli, jak wspominałem wcześniej, coś wam w duszy gra, coś wam leży na sercu, albo chcecie światu powiedzieć coś, co nurtuje was, albo macie jakieś swoje bogate doświadczenia, coś was uwiera.
0: Albo macie swoją twórczość na przykład jakąś.
1: Na przykład, to jest to, co tam wam w duszy gra. Dziś założenie, prowadzenie bloga jest dziecinnie proste, dziecinnie łatwe. To, co teraz mówię, to trochę tak w duchu właśnie mojej szuflady. Ale taka jest prawda, takie są fakty. Jest to bardzo proste. Tak proste jak rzeczy, o których piszę w mojej szufladzie i możecie się o tym przekonać, zaglądając na stronę internetową www.mojaszuflada.pl. Tam też możecie subskrybować wpisy z mojej szuflady albo w formie newslettera, podając swój adres e-mail, albo tam też znajdziecie informacje, jak się ze mną skontaktować drogą e-mailową, przez Skype'a albo przez Twittera, przy czym tutaj od razu dodam, że na Skype'ie jestem naprawdę strasznie, strasznie rzadko, także w sumie najprędzej chyba odpowiadam przez Twittera i na maile. I chyba tyle.
0: Dziękuję ci bardzo, Piotrze, za przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu.
1: Ja dziękuję za zaproszenie bardzo.
0: Dziś, jak już mówiłam Państwa i moim gościem był Piotr Witek, autor bloga Moja Szuflada, a ja w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza dziękuję już za uwagę. Kłaniam się i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Do usłyszenia. Ala Witek.
1: Do widzenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, Tomek Bilecki z tej strony. No i zazwyczaj, jeżeli Tomek Bilecki, to dźwięk. Tak jest też tym razem. Jest również Reaper dzisiaj, a konkretnie coś, co myślę, że ucieszy tych, którzy chcieliby coś tworzyć, wykorzystując wszelkiego rodzaju syntezatory, bo dzisiaj będzie o tym, jak Reaper jest w stanie korzystać z MIDI, czyli było nie było z chyba najbardziej powszechnego, znaczy na pewno najbardziej powszechnego systemu komunikowania się ze wszelkiego rodzaju syntezatorami, zarówno tymi sprzętowymi, jak i wirtualnymi. O czym dzisiaj będzie konkretnie mowa? Ano będzie mowa o tym, jak korzystać z MIDI bez posiadania klawiatury sterującej, gdyby ktoś miał tylko klawiaturę QWERTY. Zresztą sam będę musiał korzystać dzisiaj akurat z tego typu metody w czasie prezentacji. Niemniej pokażę również, jak ustawia się porty MIDI wejściowe, wyjściowe w Reaperze. I oczywiście kilka, nie wiem czy kilka, czy kilkanaście, w każdym razie no takie rzeczy, które najczęściej z MIDI się robi, zmienia, jakie są zalety nagrywania MIDI, jak dobrze jest nagrać syntezator sprzętowy, który ma zarówno MIDI, jak i, znaczy ma zarówno MIDI, którym można sterować MIDI, jak i audio, no i kilka takich różnych rzeczy. Dobrze, to w takim razie najpierw spróbujemy sobie ustawić MIDI w Reaperze.
4: Reaper w ogóle. Reaper V5.91x64 licencję.
3: To jest prawie najnowsza wersja Reapera. Obecnie jest 5.95 zdaje się, no ale jakby nieważne. Zanim nagramy MIDI, przynajmniej korzystając z zewnętrznej klawiatury sterującej, trzeba tę klawiaturę uaktywnić. W tym celu należy wejść do preferencji.
4: Reaper Preferences Dialog. Drzewo. Poziom 1 Device 1 z 9. MIDI Devices 2 z 9 poziom 1.
3: I to MIDI Device jest w gałęzi
4: poziom 0 audio rozwinięte.
3: Audio.
4: Poziom MIDI Device.
3: MIDI Devices.
4: Pole edycji. Find przycisk. OK przycisk.
3: Idziemy,
4: cancel
3: idziemy,
4: przycisk.
3: Tabem,
4: strona MIDI
3: Input
4: Make Available.
3: List
4: 1 lista ma punkt uwagi z 10 wierszy i 2 kolumn.
3: I teraz tak, tutaj mamy na pierwszej liście urządzenia wejściowe MIDI, o ile oczywiście no w systemie takie urządzenia posiadamy, zainstalowane MIDI. Czyli jeżeli mamy klawiaturę sterującą na USB, jeżeli mamy jakiś inny syntezator / keyboard, który może pełnić takiej klawiatury, lub jeżeli mamy kupiony interfejs MIDI, to się w sklepach muzycznych za 100 zł można w to zaopatrzyć, mniej więcej, i to jest z reguły albo w formie kabla, który z jednej strony ma USB, z drugiej strony ma MIDI, albo takiej kosteczki, mini skrzyneczki metalowej, czasem plastikowej, która ma gniazdo USB i dwa gniazda MIDI, dwa lub trzy, albo więcej. Znaczy nie, z reguły dwa, w droższych 4 lub 6 lub 8. No z reguły 4-8. Oczywiście w podstawowej konfiguracji to będzie jedno MIDI in, czyli jedno wejście MIDI i jedno MIDI out, czyli wyjście MIDI. Gdy mamy do czynienia z bardziej niby zaawansowanymi interfejsami, to po prostu tych wejść i wyjść tam będzie więcej, czyli będzie można podłączyć więcej instrumentów klawiszowych. Fakt faktem, że takich interfejsów MIDI nie wiem, czy się jeszcze robi, znaczy robi się, ale jest ich coraz mniej po prostu dlatego, że i instrumentów jest MIDI coraz mniej. Dlatego, że z reguły teraz wyposaża się syntezatory w gniazdo USB, ewentualnie co droższe, również w gniazda MIDI, żeby mogły się również nie tylko z komputerem, ale też między sobą komunikować. Ale tym razem Reaper. Ja mam tu oczywiście kilka tych MIDI. Mam na przykład Yamaha.
4: Yamaha MOX6, MOX81, Enabled Control 1 z 10.
3: Tu już mam uaktywnione, ale zaraz to uaktywnię na jakimś innym. Tu mam, jak widać, 10 tych rzeczy.
4: Yamaha MOX6.
3: Dlatego, że moja Yamaha Nawet nie wiem, z jakich dokładnie przyczyn ma.
4: Yamaha MOX, 4, Yamaha MOX 6, Yamaha MOX 6 lub MIDI port.
3: Mam 5 portów od jednej Yamahy. Dobrze, mam pierwszy uaktywniony, to uaktywnię sobie drugi, żeby pokazać, jak to się robi.
4: Yamaha MOX 6, MOX 8, 2, enable 2 z 10. O. Yamaha MOX 6, MOX 8, 3, enable. Yamaha MOX 6, MOX 8, 5, enable 5.
3: Wszystkie Yamaha, są. Yamaha, dobrze, to ja sobie jeden sobie... W takim razie od
4: pole edycji
3: aktywnie.
4: Yamaha MOX 6 MOX 8 1 disabled 1 z 10.
3: Dobrze, mam pierwszy port wyłączony w tej chwili, wyłączyłem go sobie. Czyli tak jakby to było, gdybym miał Reapera takiego zainstalowanego świeżo od nowości. I teraz co zrobić, żeby uaktywnić ten port MIDI? Ano zwyczajnie klikamy menu kontekstowe.
4: Kontekst menu. Configure input. Enable input E3 z 4.
3: Enable input, czyli uaktywnij wejście. I w tym momencie mamy uaktywnione MIDI w taki najbardziej no, podstawowy sposób. Przydałoby się w takim razie uaktywnić jeszcze output.
4: Audio stick MIDI. Przycisk.
3: Teoretycznie można tutaj dodać obsługę joysticka w taki sposób, żeby on wysyłał komunikaty MIDI. Przyznam, że nie bawiłem się tym rozwiązaniem. Nie wiem, jak to działa.
4: List 1, lista.
3: I teraz tutaj mamy kolejną listę, na której są z kolei wyjścia MIDI, czyli to, gdzie Reaper może to MIDI wysłać. Oczywiście pomijając wtyczki VST.
4: Microsoft GS Wireless Synth Use Cautiously Disabled 1 z 10.
3: No właśnie, tu jest z reguły Microsoft GS Wavetable, czyli ten Microsoftowy syntezator. Mogę go sobie oczywiście teoretycznie uaktywnić z jakiegoś powodu.
4: Kontekst menu. Configure output. Enable output E3 z 6.
3: Znowu enable output. I w tym momencie
4: Microsoft GS Wireless Synth Use Cautiously Enabled 1 z 10.
3: Mówi enabled, czyli jest uaktywniony. I w ten sposób można korzystać z wszelkiego rodzaju klawiatur sterujących. I naciskam Enter. Nawet nie Enter. O, chociaż Enter Reaper. Też może
4: ten
3: być.
4: No tracks.
3: Dobrze, mam Reapera. Oczywiście ścieżek w nim na razie nie ma. I teraz, no co? Gdybym chciał po prostu nagrać jakąś ścieżkę MIDI, no to oczywiście tworzę ścieżkę Ctrl plus T. Nazywam ją jakoś. Wchodzę do menu kontekstowego i zamiast mono input, stereo input, muszę strzałką w górę.
4: Input MIDI rozwijany.
3: Input MIDI rozwijany.
4: Yamaha MOX 6 MOX 8 1 rozwijany. All channels A 1 z 17.
3: I teraz tutaj mamy do wyboru, oprócz oczywiście no, portu MIDI, którego chcemy użyć, mamy kanał, czyli czy wszystkie kanały MIDI chcemy użyć,
4: Channel
3: 1 cent 27,
4: Channel 2 C 37, Channel 3 C 4.
3: No, mamy tutaj wszystkie kanały do wyboru. Załóżmy, że chcę wszystkie kanały, czyli żeby ścieżka pierwsza nasłuchiwała ze wszystkich kanałów tej mojej Yamahy. I gdybym wcisnął R jak rekord, zacząłbym nagrywać to, co przychodzi z Yamahy. Yamaha mam niestety dosyć daleko od siebie, i no, nie byłbym w stanie jednocześnie do Państwa mówić i grać na tym syntezatorze. Dlatego posłużę się klawiaturą QWERTY. To też się przyda ludziom, którzy tego nie ma, którzy klawiatur sterujących nie mają, ale tutaj nie koniec oczywiście informacji również dla ludzi, którzy takie klawiatury posiadają, dlatego że no, potem jeszcze będzie masę innych informacji przydatnych dla wszystkich. Co jest potrzebne, aby sterować Reapera klawiaturą QWERTY? Teoretycznie Reaper posiada taką wirtualną klawiaturę, którą można sterować, natomiast ona jest straszliwie prymitywna. Znam lepsze rozwiązania. Natomiast te lepsze rozwiązania no niestety potrzebują zainstalowania kolejnych aplikacji, kolejnych dwóch aplikacji. Na szczęście obie te aplikacje są darmowe zupełnie i obie te aplikacje są oczywiście dostępne dla niewidomych. O pierwszej z nich tutaj w podcaście była mowa. To jest program QWS, Quick Windows Sequencer. Więc mogę sobie w Google'ach wpisać QWS, czyli literki, proszę bardzo.
4: Wynik filmy nagłówek QWS homepage Landrelu i link nagłówek poziom 3.
3: I proszę bardzo, tu od razu mamy QWS homepage homepage Andrelouis.
4: www.andrelouis.com QWS. Nagłówek
3: Andrelouis.com / QWS. Tutaj mamy taką stronę. I tu oczywiście można pobrać najnowszą wersję QWS-a.
4: Download, FAQ, downloads link.
3: Downloads.
4: Download program and documentation link.
3: Program and documentation, szukamy linku. To jest pierwszy link po pierwszym nagłówku QWS na stronie.
4: Main program download QWS 156X i link.
3: I tutaj mamy też po naciśnięciu najpierw skrótu odpowiadającego za przejście do nagłówka. Mamy od razu też pierwszy link QWS 156X, czyli w tej chwili najnowszą wersją już od dłuższego czasu jest wersja 1.56. I no mógłbym ją pobrać, mógłbym ją zainstalować, ale mam już ją zarówno pobraną, jak i zainstalowaną. Instalacja niczym się nie różni od instalacji dowolnego innego programu pod Windows. Nie ma, z tego co pamiętam, tam absolutnie żadnych jakichś dodatkowych rzeczy, no, w razie czego można skorzystać również z mojego podcastu o tymże programie QWS. Ja na razie ten program nie uruchomię, tylko wejdę jeszcze na inną stronę, bo potrzebny będzie jeszcze jeden program, który nazywa się Loop MIDI, L-O-O-P-M-I-D-I. Wpisuję w Google'ach oczywiście. Bo adresu nie pamiętam.
4: Loop MIDI Tobias Eriksen, odwiedzony link nagłówek poziom 3.
3: Ale jest Loop MIDI Tobias Eriksen. Enter.
4: Przetłumaczyć test.
3: I tu oczywiście
4: brak następnego
3: szukamy
4: skip to eba software contact twitter private down virtual download loop MIDI link loop MIDI
3: download
4: pobieram 7.8 MB loop MIDI
3: i proszę bardzo, już się pobiera.
4: Bez tytułu Google Crow.
3: Wchodzę więc w pobrane pliki.
4: Loop MIDI setup 1.0.3, loop MIDI setup 1.0.13.24.1, zip. Widok elementów lista. Loop MIDI setup EXI niezaznaczony 1:1. Window dia, loop MIDI setup.
3: Pobrał się plik exe, plik zip, w środku był exe i tylko exe.
4: Close przycisk alt, repair przycisk alt, uninstall przycisk alt.
3: Tu oczywiście mam informację, że już mam ten program zainstalowany, ale z tego co pamiętam również ten program nie wymaga jakichś wielkich konfiguracji. On chyba na początku się pyta, czy ma być uruchamiany wraz ze startem systemu, czy nie. No to już jak kto woli, jak kto lubi. Ja mam go uruchomionego ze startem systemu. Czy to jest dobre? Nie wiem, ale tak mam. No i teraz ja go akurat chyba zamknąłem. Zdaje. Nie, ja go nie zamknąłem. On jest. Więc mogę uruchomić QWS-a.
4: QWS, aplikacja komputerowa 1. Untitled Quick Windows Sequencer.
3: Przy pierwszym uruchomieniu, przypominam, gdyby ktoś nie słuchał mojego podcastu, on się zapyta o port MIDI używany, coś tam jeszcze. Natomiast o czym warto pamiętać, jeśli chcemy użyć tego programu z wirtualnym portem MIDI. Warto pamiętać o tym, żeby wejść sobie. A nie, moment, przepraszam. Jednak muszę wejść do programu Loop MIDI. Przynajmniej pierwszy raz. Po to, żeby dodać mu nowy port. Odinstaluję ten port MIDI, żeby można było pokazać dokładnie instalację i pierwsze uruchomienie, bo tutaj też trzeba będzie kilka rzeczy
4: Początek.
3: Pokazać.
4: Loop MIDI setup 1.0.13.24 loop MIDI setup.
3: Dobrze, i teraz będę miał
4: autostart loop MIDI when login in pole wyboru oznaczone.
3: Ja to go może nie oznaczę, żeby nie startował wraz ze. Chociaż nie.
4: Oznaczone.
3: Może zaznaczę. Dlatego, że w takim przypadku po prostu będę mógł korzystać bez uruchamiania tego programu. Choć ten program i tak mi się sam uruchomi. Ale dobrze, to ja zaraz
4: Create a shortcut for this program on the desktop, pole wyboru oznaczone.
3: Żeby stworzył mi ikonę na pulpicie, ja akurat nie chcę ikonę na
4: suppress
3: pulpicie.
4: Suppress WHQL warning during driver installation, pole wyboru oznaczone. Suppress WHQL warning during driver installation, pole wyboru oznaczone.
3: Chyba, żeby próbował ominąć komunikat, że jest problem ze sterownikiem.
4: License terms link 1:1.
3: Tu oczywiście jest licencja.
4: Jeżeli to the license terms and can close przycisk autostart loop MIDI when login in pole wyboru oznaczone.
3: Naciskam.
4: Create a short suppress WHQL license i agree to close i agree to the license terms and conditions pole wyboru nieoznaczone alt a.
3: Muszę oczywiście zaznaczyć w pole wyboru, że zgadzam się na warunki licencji, a
4: i agree to the license terms and conditions pole.
3: Licence terms and conditions, to tak mówię w razie gdyby ktoś nie rozumiał tego, co mówi Microsoft Paulina.
4: Oznaczone.
3: Oznaczam.
4: Install przycisk alt i.
3: Install.
4: Wciśnięty. Nieznane.
3: Program mi się instaluje. Chwilkę to trwa, ponieważ no to jest było, nie było sterownik. Co prawda wirtualnej tylko wirtualnego urządzenia, ale jednak sterownik.
4: Koniec.
3: Więc chwilę to
4: pusta.
3: Musi.
4: Lub MIDI. Lub MIDI setup 1013.2. Nazwa przycisk. Lub launch przycisk. Close przyciska. Launch. Close przyciska. Launch przycisk Alt L.
3: I teraz mogę albo zamknąć. Albo launch. Czyli launch przez cecha, uruchom. Ja oczywiście uruchamiam aplikację.
4: Dialog z zakładkami. Setup zakładka zaznaczony 1 z 5.
3: Dlaczego? Ano dlatego, w ogóle nie wyjaśniłem, czym jestem lub MIDI. Chodzi o to, żeby właśnie można było użyć klawiatury wirtualnej dostępnej w programie QWS do sterowania Reaperem. I teraz virtual, ten MIDI lub MIDI, no ten loop MIDI, to jest taka jakby wirtualny, to jest taki wirtualny interfejs MIDI właśnie w komputerze jakby zainstalowany, który ma to do siebie, że wszystko co jakby pojawia się na wyjściu poszczególnej karty, no to jest również na jej wejściu. Tak jakby wyjście z wejściem jest spięte troszeczkę jak stereomix, jeśli chodzi o audio. Tylko tutaj jest to zrobione w domenie MIDI.
4: Setup strona.
3: I teraz
4: muszę... Pole edycji. Zaznaczone lub MIDI port.
3: Teraz muszę oczywiście dodać taki wirtualny port, bo on zdaje się na początku nie jest dodawany.
4: Name total da. Przycisk, przycisk. Dialog z zakładką.
3: A może setup, jest
4: przycisk,
3: dodany?
4: Przycisk.
3: Mam dwa przyciski bez etykiety. Ciekana
4: open drugie. Driver. Dialog passably data virtual MIDI driver has not been installed. OK, przycisk.
3: Tak, wychodzi na to, że rzeczywiście muszę uruchomić ponownie komputer. W związku z powyższym za chwilę to zrobię i po tym ponownym uruchomieniu do Państwa wracam. Komputer został ponownie uruchomiony. Pora więc na program MIDI Loopback, w zasadzie Loop MIDI. No to kiedyś się chyba inaczej nazywało, stąd przepraszam za czasami jakąś przekręconą nazwę. W każdym razie program rzeczywiście uruchomił mi się razem z systemem.
4: Setup zakładka, setup name total data throughput seconds. Przycisk, przycisk, wciśnięty.
3: I teraz po naciśnięciu tego drugiego przycisku dodał mi się pierwszy port MIDI.
4: Setup name total przycisk, przycisk, dialog z zakład, set przy name total data throughput seconds.
3: Niestety tego nie bardzo widać.
4: Dialog setup name przycisk, przycisk, dialog set przycisk, wciśnięty. Dialog setup name and przycisk, przycisk.
3: Albo pierwszy przycisk. Bo to się zmienia, bo to kiedyś był drugi przycisk, teraz jest chyba pierwszy przycisk. Który z tych przycisków trzeba nacisnąć? Przynajmniej tak jest teraz, stan na 20 sierpnia 2018. To się może niestety troszkę zmieniać. Ta aplikacja nie jest jakaś najbardziej dostępna ze wszystkich. Niemniej chodzi o to, żeby tutaj... Znaczy, ten proces, który tutaj pokazuję, jest tylko na szczęście jednorazowy. I po wykonaniu tego procesu już go nie trzeba będzie powtarzać.
4: Go, file rozwijane.
3: I w tym momencie można zamknąć w ogóle to okno tego programu. Oczywiście trzeba pamiętać, że ten program będzie się przez cały czas razem z systemem uruchamiał. Na szczęście w konfiguracji tej, którą tutaj ustawiliśmy. Dobrze, uruchamiam QWS-a i w QWS-ie wchodzę do menu Options i do Ports. Dlaczego? Ano dlatego, że teraz muszę odznaczyć mu ten port w wejściach, w kanałach wejściowych. Gdybym tego nie zrobił, stworzyłoby się coś w rodzaju pętli nieskończonej. Czyli program by zaczął, czy ten interfejs zacząłby powtarzać w nieskończoność, co ułameczek sekundy dostanę wcześniej nuty. I nie jest to zbyt fajne.
4: Yamaha SG Device Studio Rack 8 Game Controller VN Instrument lub MIDI Port 1.11 z 20 lub MIDI Port 1.11
3: lub MIDI Port 1.
4: Friendly Name, pole edyt, Use This Port, pole wyboru oznaczone altu, nieoznaczone.
3: Nieoznaczone. To musi być nieoznaczone. Oczywiście wybieram na liście poruszając się strzałkami port i potem tabem przechodzę do tego pola wyboru, które odznaczam. W razie czego sprawdzam na wszelki wypadek, czy w sekcji MIDI out devices
4: lub MIDI port 1.22 z 20.
3: Tu z kolei ten port powinien być jak najbardziej aktywny.
4: Use this port, pole wyboru oznaczone altu.
3: Oznaczone, bardzo
4: okay,
3: dobrze.
4: Przycisk. Cancel przycisk. Ok. Untitled quick.
3: Dobrze. Teraz więc można uruchomić
4: startowa
3: Reapera.
4: Reaper VP.
3: Tak, wcześniej dodawałem jako input MIDI Yamaha, no to teraz dodam lub
4: Reaper preferences
3: lub MIDI. Znowu idę do zakładki.
4: Drzewo. Pole edycji drzewo. MIDI device.
3: MIDI.
4: Pole. OK. Cans. Strona MIDI. Yamaha MOX. Yamaha. Game Controller. VN Instru. SG2. Studio Rack. Lub MIDI port 1. Disable 10 z 10.
3: No właśnie. Disable. Muszę zrobić.
4: Kontekst. Configure in. Enable input E3 z 4.
3: Enable.
4: Reaper pref.
3: Tyle.
4: Reaper V. No tracks.
3: Dobrze. Tworzę ścieżkę.
4: Trackiew.
3: Nazywam ją jakkolwiek. Jakkolwiek.
4: Trackiew. Jeden jakkolwiek. Zero items.
3: Dobrze i
4: input MIDI rozwija input MIDI Yamaha MOX 6.
3: Teraz nie wybieram Yamahy, tylko strzałką w dół przechodzę
4: do Yamaha VN lub MIDI port 1 rozwijany L.
3: MIDI port
4: all channels
3: i all channels. Dobrze. Reaper w tej chwili będzie nagrywał MIDI. Ale nagrywał MIDI. Niekoniecznie to MIDI odtwarzał. Chociażby dlatego, że nie bardzo wie, przez co to MIDI odtwarzać. Bo może będziemy chcieli to MIDI odtwarzać. Tym MIDI sterować wirtualny syntezator, a może chcemy to MIDI dodać do, nie wiem, sprzętowego syntezatora. Dobrze, no to może wybiorę ten sprzętowy syntezator w pierwszej chwili, w pierwszej kolejności. Naciskam klawisz I.
4: Routing for track 1, jakkolwiek dialog.
3: I klawisz I to, o tym mówiłem jeszcze w jednym z podcastów, ale tutaj przydłączam taki klawisz, którym wchodzę do nieco bardziej zaawansowanych troszeczkę opcji ścieżki różnych.
4: Pan, pole edit, width, pole edit, track channels,
3: na razie
4: lista rozwija, track
3: volume faders,
4: track
3: pan
4: fader, track width fade, send z lista rozwijana, add new, audio hardware out, MIDI hardware output, lista rozwijana, no output, zwinięte.
3: No właśnie, MIDI hardware output. I tutaj wybieram
4: Microsoft GS Wireless Synth.
3: Może nie.
4: Yamaha MOX 6, MOX 8, 1.
3: Albo dobrze, wybiorę Microsoft ten GS. Microsoft GS coś tam. Standardowy, domyślny syntezator Microsoftowy, ten, który mają wszyscy. I teraz nadal jak będę grał, to nie będzie słychać dźwięku. Dlaczego? Dlatego, że no nie kazaliśmy ścieżce po pierwsze ani być uzbrojoną F7.
4: Armed.
3: Ścieżka z Armed. Armet uzbrojona. I również nie kazaliśmy ścieżce dawać na monitor tego, co jest odgrywane, czyli F8.
4: Normal.
3: Normal. I dopiero, gdy ją uzbroimy i damy monitor, to dopiero w tym momencie, gdy będziemy grać, będzie słychać to, co gramy. Dobrze. Co zrobić, żeby grać? Trzeba się przenieść do okna.
4: Untitled Quick Windows Sequencer.
3: Tego.
4: Untitled Quick Windows.
3: Właśnie. Nacisnąć F11. Nie. Najpierw nacisnąć Ctrl Insert. W przypadku NVDA i JOSa dwa razy.
4: Microsoft GS Wireless Synth 1 z 1.
3: I dodała nam się ścieżka. Ścieżka, która nie ma nazwy i pokazało tylko, że ta ścieżka będzie nam automatycznie wychodziła na port Microsoft. Nie chcę, żeby ona wychodziła na port Microsoft, ponieważ na ten port wychodzi Reaper, a ja bym chciał, żeby to, co ja gram, się nagrywało na Reaperze, a nie tylko grało przez ten syntezator. Więc wchodzę Enterem z kolei w QWS w właściwości ścieżki.
4: Track Properties Dialog. Name, pole edycji.
3: O, nazwa ścieżki to tam wszystko jedno w tym momencie.
4: Channel, pole edycji Alt C. na zaznaczone 0.
3: Kanał ma się wysyłać na wszystkie. Ja potem pokażę, że warto wybrać któryś numer, niekoniecznie 0, ale na razie niech będzie 0.
4: Port, lista rozwijana Microsoft GSY.
3: I port. I ten port warto sobie tutaj zmienić na ten
4: lub MIDI port 1.
3: Lub MIDI port 1.
4: Untitled.
3: OK. I teraz w końcu możemy otworzyć klawiaturę wirtualną, klawiaturę ekranową, klawiszem F11.
4: Unscreen keyboard dialog.
3: Keyboard. I w tym momencie mamy klawisze ASDF i ten rząd jako klawisze białe.
4: APOSDF i KR.
3: Tak, tu jest taki przeskok. C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, G. Tak, jest śmiesznie. Nie wiem, czemu tak jest, ale jakoś tak jest. Mało tego, jeżeli będę wciskał głośny nieco klawisz, to będzie słychać, że jest duże opóźnienie między tym, że wciśnę klawisz, a tym, że gra syntezator. Dzieje się tak dlatego, po prostu ten syntezator Microsoftowy sam z siebie ma ogromne opóźnienia. Dlatego nie jest w ogóle polecany do wszelkich zabaw z MIDI, za wyjątkiem naprawdę jakiegoś dyżurnego samograjka, który ma naprawdę sprawdzić, czy to w ogóle, nie wiem, gra jakkolwiek. Oczywiście ta klawiatura jest również dostosowana do tego, o ile nasza fizyczna klawiatura to umie, żeby więcej niż jeden dźwięk na niej wydobyć. Czyli jak nacisnę na przykład na raz A, D, G, zagram akord z C-dur. Proszę bardzo, jest. Jeżeli dołożę do tego klawisz K, czyli C wyższe, to będzie miał akord C-dur w obrębie już całej oktawy zagrany. I oczywiście dopóki trzymam klawisz do buty, ten dźwięk gra. Co jeszcze? Oczywiście wyższy ten wyższy rząd QW, ER i tak dalej, to są klawisze czarne, choć nie wszystkie. Dlatego, że na przykład Q to jest bardzo wysoki dźwięk, to jest AS. Potem R to jest A, nie wiem czemu. No i tyle. I klawisze najwyższe, znaczy cyfry po prostu, z wyjątkiem akcentu, bo akcent to jest F, to F, które było... To jest apostrof, potem akcent, to jest F i... przepraszam, średnik to jest E, akcent F i apostrof to jest G. Natomiast zasadniczo cyfry zmieniają nam oktawy. Tak.
4: A, G.
3: Natomiast Z, X, C, V, B i tak dalej zmienia dynamikę. Od najciszej Z. I przecinek to jest G. Już dynamika maksymalna. Oprócz tego możemy te wartości zmieniać pod tabem.
4: Octave, suwak 57 alt o.
3: Octave, oktawa.
4: Velocity, suwak 100 alt v.
3: Velocity, czyli dynamika mamy 100.
4: 90, 100.
3: 100%, czyli maksymalnie.
4: Close przycisk, keyboard, alt k.
3: No i dobrze, mamy keyboard. Oprócz tego shift tutaj działa jak pedał, ten fortepianowy.

0: puszczam shift, puszczam pedał. No dobrze, to mniej więcej tyle, ale takie opóźnienie to jest okropnie wielkie. Wchodzę więc z powrotem do Reapera i tutaj w routingu zmieniam, żeby to nie był Microsoft GS Wavetable.
1: Pan, pole edit, pan, send, audio, MIDI hardware output, Yamaha MOX6, MOX81.
0: Tylko moja Yamaha. I teraz, gdy będę naciskał klawisz, i teraz mało tego, opóźnienie mi zdecydowanie zmalało. Praktycznie jest zerowe. I teraz oczywiście ten pedał mogę również wykorzystać, żeby zagrać coś w kilku oktawach. Na przykład mogę sobie zagrać niskie C, czyli naciskam jedynkę,
1: A.
0: I teraz czwórka.
1: A, nie.

0: Reaper V5, 1 jak...
1: Mamy tutaj oczywiście projekt. I tutaj oczywiście, jeżeli nagrywam MIDI, przydałoby się włączyć metronom. Ja tu co prawda ustawiłem sobie, bo może ktoś jeszcze z Państwa pamięta, że dało się ustawiać metronom. Swoje dźwięki w metronomie, to akurat mam ustawione swoje dźwięki metronomu. To nie są domyślne reaperowe. Ale przy nagrywaniu MIDI dobrze jest nagrywać zgodnie z tempem projektu. Ja na pewno nie w tej audycji, bo ta już widzę, że zapowiada się na dość długą, ale w którejś z kolejnych audycji będę pokazywał, jak zrobić tak, żeby było różne tempo w różnych częściach utworu, bo to się też da. Również da się robić na przykład takie rzeczy, żeby to tempo się dynamicznie jakoś zmieniało, czyli żeby było na przykład takie przyspieszenie od taktu X do Y, ma się tempo przyspieszać od, nie wiem, 120 do 170, załóżmy. A potem ma nagle się zmienić na 80 i tak sobie być. Ale to potem. Na razie chciałbym sobie coś nagrać. Wciskam R. Przechodzę do okna. No, bardzo to było ambitne, ale się nagrało. Sprawdźmy. Otworzę. Może średnio się to nagrało rytmicznie, zresztą też nie starałem się tego bardzo rytmicznie zrobić, bo w związku z tym, że to są nuty MIDI, można potem to sobie poprawiać bez żadnych zniekształceń. Załóżmy, że chciałbym, żeby ta gama była grana w oktawach.
0: Unscreen keyboard dialog.
1: Czyli no... Tu się jeszcze da na klawiaturze zagrać, ewentualnie F z akcentem, G, A może jeszcze by było, ale H, no to już w ogóle. A ja bym chciał grać przez dwie oktawy, to już byłby absolutny problem. Jak to rozwiązać? No, można by powiedzieć, można stworzyć drugą ścieżkę, na której mogę to nagrać. Można, rzeczywiście, natomiast jeżeli to ma być w gruncie rzeczy element jakby jednego nagrania, jednego instrumentu, no to gdybym miał tworzyć ścieżki do skomplikowanej jakiejś partii, to mogłoby być tak, że jakaś jedna partia, do samej jednej partii jednego instrumentu fortepianu trzeba by było tworzyć, nie wiem, 8-10 ścieżek. To jest możliwe, ale nie zawsze jest wygodne i nie zawsze potrzebne. Dlatego przy nagrywaniu MIDI mamy kilka takich trybów nagrywania. Znowu wchodzę na Reapera, ustawiam się na ścieżce, robię menu kontekstowe.
0: Monitor input, monitor in, monitor, preserve, tutaj... record, input, record, MIDI or dupe replace, rozwijane R.
1: MIDI, record, MIDI, overdub, replace, rozwijane. Tu są tryby do wyboru, właśnie specjalnie dedykowane dla nagrywania MIDI. Jeżeli wybiorę sobie, nie wiem, audio, to tu co wybiorę, to nie będzie miało najmniejszego znaczenia.
0: Record, MIDI or duper, jeden z czterech.
1: I teraz tak, mamy po pierwsze MIDI overdub. Jeżeli tu nacisnę, to gdy nacisnę nagrywanie, to będę odtwarzał to, co mi się nagrywa, a oprócz tego będę mógł jakby dograć kolejną partię tej ścieżki, czyli włączam nagrywanie, przechodzę do okna i... Tak, czyli to, co zagrałem wcześniej, no to dalej grało i po prostu teraz jakby dograłem sobie jakąś drugą część tego instrumentu. Bo to jest cały czas przecież fortepian. To jest ten tryb overdub, ale my tu jeszcze mamy kilka trybów innych.
0: Insert marker, create region from... Jeden jak... Track, record, record, MIDI, record, MIDI replace R2 z 4.
1: Mamy jeszcze jeden tryb, replace. Replace działa w ten sposób, jakby odwrotny do overdub, czyli to, co nagrywam, to mi zastępuje to, co

0: grałem wcześniej. Czyli można powiedzieć taka metoda jak normalnie przy nagrywaniu, natomiast nie tworzę kolejnych wersji, kolejnych tych take'ów, tylko po prostu i zwyczajnie zastępuję to, co było nagrane wcześniej, czymś innym zupełnie. Jeszcze jest tryb Touch Replace. To jest bardzo ciekawy teoretycznie tryb, bo jak ja wcisnę nagrywanie, zacznie mi się odtwarzać to, co się nagrywało wcześniej. Ale jeżeli ja zacznę grać, to tam, gdzie ja grałem, to wtedy mi się zmieni, a tam, gdzie nie grałem, powróci mi do oryginalnego tego, co było wcześniej. Czyli na przykład teoretycznie jest to dobry pomysł do zmiany jednego dźwięku, ale nie zawsze to dobrze działa. Zresztą zaraz to pokażę.
1: Unscreen.
0: Chciałbym zmienić E na S, żeby to była gama molowa. Po pierwsze to S mi gra i gra i przestać nie może. Swoją drogą, jeżeli ktoś będzie miał właśnie tego typu problem, że jakiś klawisz mu gra i przestać nie może, to w Reaperze jest klawisz F3, tak zwany MIDI Panic, czyli wysyła komunikaty przestań grać na wszystkich nutach. I to się czasami też przydaje. Dobrze, naciskam play i sprawdzam, co mi z tego wyszło. Tak, teoretycznie jest, ale to E przez chwilę jednak mi zagrało. Tak? No, ale no powiedzmy, że jakoś to tam zadziałało. I często właśnie miałem tego typu problem w czasie nagrywania w tym trybie Touch Replace, że od momentu, gdy ten moment, gdy się wstrzeliwałem w nagranie, no to rzeczywiście jakoś on jeszcze fragment tej nuty starej zostawiał. I został jeszcze ostatni tryb.
1: Record, output rozwijany. Record, MIDI Latch Replace R4/4.
0: Latch Replace, czyli od momentu, kiedy nacisnę dowolny klawisz, do końca program podmieni dźwięki tymi, którymi będę grał. No dobrze, ja tutaj sobie jakoś to nagrałem. Może to sobie przywrócę.
1: Undo recorded media.
0: Undo. Ctrl-Z. No dobrze, ale ja bym chciał, żeby to było zagrane równo. Co zrobić, żeby to było zagrane równo? Albo próbować i jeszcze raz próbować, aż się uda, ale nie zawsze to jest takie fajne i miłe i przyjemne. Ale można dzięki temu, że to jest MIDI, również użyć wbudowanej opcji Reapera pod tytułem kwantyzacja. I teraz to, o czym będę mówił, bo tu będę o kilku rzeczach mówił, to wszystko znajduje się w tak zwanym MIDI Editor, czyli w edytorze MIDI wbudowanym w Reapera. Aby wejść do tego edytora, naciskam Ctrl-Shift-E. On tu
1: MIDI
0: nic
1: take,
0: nie mówi.
1: 01, jakkolwiek...
0: O, teraz mi akurat powiedział. Ale nie zawsze mówi. I teraz mogę tutaj bawić się w edycję MIDI, poszczególnych nut MIDI, całości i tak dalej, i tak dalej. Co ja tu mogę zrobić? Mogę właśnie całość skwantyzować. Jak się kwantyzuje? Naciskam Ctrl-A, żeby zaznaczył wszystko, bo chcę wszystkie te nuty skwantyzować. Alt-E jak edit.
1: Undo MIDI editor.
0: I tutaj Q.
1: Quantize.
0: Quantize.
1: Quantize rozwijane Q. Quanta. Quantize events dialog strength. To. Settings. Lista rozwijana manual zwinięte.
0: Tak. I tutaj mam kilka ustawień. Albo...
1: Use grid.
0: Ja wybieram...
1: Manual.
0: Jeszcze nie bawię się w siatkę Reaperową, dlatego na razie w ogóle nie tykam tego ustawienia.
1: Bypass. Pole wyboru nieoznaczone.
0: Bypass, czyli żeby ominął w ogóle wszystko i zrobił tak, jak to było w oryginale. Gdyby to było zaznaczone, nieważne, co byśmy tu ustawili, nic by nie zrobił.
1: Quantize. Lista rozwijana, all notes zwinięte.
0: Quantize. Co ma skwantyzować? I jest, mam, jest tutaj do wyboru. Wszystkie nuty.
1: Selected notes.
0: Albo wybrane nuty.
1: All events.
0: albo wszystkie zdarzenia MIDI, również te, które nutami nie są, czyli zmiany kontrolerów MIDI, zmiany programów i tak dalej, i tak dalej.
1: Selected events.
0: Albo wybrane zdarzenia.
1: All notes.
0: Ja wybieram wszystkie nuty, bo tu nie chodzi o wybrane wcześniej, tam gdzie naciskam Ctrl-A, tylko tutaj w tej kwantyzacji jest osobna taka rzecz do zaznaczania, dla nas niedostępna, więc tutaj wybieramy po prostu wszystkie zdarzenia i skwantyzują się te zaznaczone wcześniej. Czyli jeżeli byśmy nie zaznaczyli wcześniej wszystkiego, Ctrl-A, to tutaj mimo tego, że zrobiliśmy, żeby wszystkie zdarzenia skwantyzował, nie skwantyzuje nic, bo nie zostało tam wybrane zaznacz wszystko. Ja wiem, że to jest skomplikowane, ale to niestety tak musi być. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś, czemu się nie dziwię, jakiś problem, bo sam z tym miałem na początku problem, to najlepiej jest zapamiętać, żeby skwantyzować. Zaznaczamy wszystko lub oczywiście ten obszar, który do skwantyzowania. Wchodzimy w kwantyzację. Tutaj upewniamy się, że jest zaznaczone all notes. No i dalej.
1: Lista rozwijana, position zwinięte.
0: Tak, i teraz co ma być skwantyzowane w tych nutach? Czy tylko pozycja, czyli jakby start nut?
1: Position end, not end.
0: Czy pozycja plus jakby pozycja startu i pozycja końca nut, czyli nie tylko jakby ma być wyrównane to, kiedy uderzyłem w klawisz, ale kiedy puściłem klawisz, czy też ma być wyrównane?
1: Position end, not length.
0: I tu szczerze mówiąc nie wiem, dlatego że tutaj jest też coś podobnego, to znaczy pozycja i długość nuty. Nie wiem dlaczego tak jest. Albo tylko same oderwania klawisza mają być skwantyzowane.
1: Not length only.
0: Albo tylko długości nut.
1: Position.
0: Dobrze, na razie wybiorę, no załóżmy pozycję nut.
1: Quantize strength, suwak 100.
0: Siła kwantyzacji, czyli jak ma to zrobić, no można powiedzieć precyzyjnie. Czyli jeżeli ja gra nierówno, albo on ma podkreskę wyrównać i jakby nic bliżej niż dalej, czy na przykład ten strength, czyli ta siła ma być, nie wiem, ileś tam, tylko że to nie wybieram 90, tutaj 100. Na suwaku.
1: Pole edycji. Zaznaczone 100.
0: Tylko tutaj obok, pod tabem, mam pole edycji. Jak tu wpiszę 80, to ten suwak również się zmienia na 80. Ale ja wybiorę 100.
1: Grid, lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji. Zaznaczone 1,8.
0: I teraz tu mu wybieram, do jakich wartości minimalnych ma to kwantyzować. W tej chwili jest do 8. Czyli nie będzie mniejszych wartości niż 8. Ja tu tak naprawdę gram ćwierć nutami, czyli
1: 1,4.
0: 1,4, czyli ćwierć nuty.
1: Lista rozwijana, straight, zwinięte.
0: I mogę jeszcze tutaj kwantyzować no, standardowy sposób.
1: Triplet.
0: Albo triole.
1: Dotted.
0: Albo takie ćwierć nuty z kropką.
1: Swing.
0: Albo swingowe takie ćwierć nuty.
1: Straight.
0: No właśnie, ja wybieram prosto, bo tak.
1: Quantize swing strength, suwak 50.
0: I tu jeszcze mam, to potem pokażę, co to jest.
1: Allow note 100, grupa. Move left, pole wyboru oznaczone.
0: I to jest też ciekawe, to już jest taka kwantyzacja dla zaawansowanych. Czy te nuty, które musi przesunąć w lewo, czy ma je przesunąć w lewo?
1: Move right, pole wyboru oznaczone.
0: Tak samo, czy te nuty, które ma przesunąć w prawo, to też ma je przesunąć w prawo. Chodzi o to, że na przykład gdyby ktoś chciał skwantyzować te nuty, ale tylko te, które są za wcześnie. Te, które są za późno, już nie, na przykład.
1: Shrink, pole wyboru oznaczone.
0: Te, które jakby zmniejszają długość nuty,
1: grow pole wyboru
0: zwiększają
1: only quantize
0: też.
1: Range, 0 on grid, 50 between grid, grupa fram. Quantize low end of range, suwak 0.
0: No właśnie, i tutaj też skwantyzuj tylko te nuty, które są blisko, tak czy tak jakby blisko, powiedzmy, tych oryginalnych wartości, czyli powiedzmy, jeżeli bym zagrał gdzieś w połowie nutę, to no to mógłbym ustawić, żeby on tego w ogóle nie ruszał. Ale ja chcę, żeby wszystko
1: pole edycji. Ruszało. Zaznaczone 0. Quantize high end of range, suwak 100.
0: I tu mam drugi suwak. To znaczy jakby mogę tu wybrać, czy mają być na przykład kwantyzowane tylko te nuty, które są blisko, czy tylko te, które właśnie są gdzieś daleko. Cały tu jest taki mądre, różne rzeczy na temat kwantyzacji. Pole ja tego edycji. Na razie nie ruszam.
1: Fix overlaps, pole wyboru, oznaczkę, myt, przycisk.
0: Tego też nie ruszam.
1: Okej, okay, przycisk.
0: Okej.
1: Okay. MIDI take.
0: Naciskam OK. Ta pierwsza nuta nie została zagrana równo. To wynika, nie wiem, z Reapera, z Yamahy. Ale to jest tylko tutaj w odtwarzaniu. Gdybym, nie wiem, wyeksportował to, to wszystko by było dobrze. Te nuty są wyeksportowane idealnie. I teraz co ja z tymi nutami jeszcze mogę zrobić? No bo kwantyzacja no to jest w większości tego typu software'ów, od Cakewalka poczynając, przez te wszystkie nawet QWS, który tutaj umawiałem, też ma tą kwantyzację. I tu nie ma jakby w tym niczego dziwnego. Natomiast Reaper ma bardzo wygodny sposób edycji poszczególnych nut. Strzałkami przemieszczam się po kolejnych nutach.
1: Bit 2, 2 notes, bit 1, 2 notes, bit 2, 2 notes, bit 3, 2 notes, bit 4, 2 notes.
0: Tak, i na przykład gdybym chciał zmienić to na molowy.
1: Bit 3, 2 notes.
0: Zaznaczam te nuty E. W tej chwili mam zaznaczone obie. Nawet tutaj syntezator mówi, mogę ściszyć Yamahę.
1: Bit 2, 2 notes. Bit 3, 2 notes.
0: Bit 3, czyli trzecia ćwierć nuta, dwie nuty są zaznaczone. I teraz mogę albo obie zmienić, albo którą z nich. Strzałka w górę.
1: E5, E3, 64.
0: Strzałka w dół.
1: E5, E5, 7.
0: Jakby strzałka w dół do coraz wyższych nut, strzałka w górę do coraz niższych. Nie wiem, czemu tak jest, ale strzałka w górę przemieszcza się do coraz niższych nut. Ja zaznaczam obie, czyli no, strzałka najpierw lewo, potem w prawo. Teraz mam zaznaczone już te dwie nuty. I teraz tutaj wykorzystuję klawiaturę numeryczną.
1: Numlock włączone.
0: Włączyć numlock. I teraz tak. Ósemka, dwójka zmienia wysokość. To jest E. Jeżeli chcę S, to po prostu naciskam dwójkę numeryczną. I w tej chwili... Oczywiście mogę to zmieniać.
1: Bit 3, bit 4, 2, bar 2, bit 1, 2, bit 2, 2 notes.
0: Tu mogę znowu dwójką.
1: Bit 3, 2, bit 4, 2 notes. Bit, bit, bit, 2, bit, bit, bit 2 notes.
0: I mogę każdą nutę tutaj zmieniać. Co jeszcze mogę? Mogę skasować.
1: Bit, bit, bit, 2, bit, 2, bit 3, 2.
0: Na przykład mogę to H skasować. Normalnie delete.
1: Dwa events removed. Bar jeden.
0: Tak, oczywiście Ctrl Z.
1: Undo MIDI editor. Delete events.
0: I mogę na przykład też te nuty.
1: Bit 2, bit 3, 2.
0: Załóżmy, że to H chciałbym przesunąć troszkę w prawo. Przesuwam w prawo klawiszem 4 i 6. Przesuwam w lewo. No właśnie. Proszę bardzo. Oczywiście no tutaj mam wybrane, że przesuwa mi się co ósemkę, a gdybym chciał co szesnastkę, co ćwierć nutę.
1: Bit 4, bar 2, bit 2, 2 notes. Bit 3, 52 notes.
0: I tu mam 3, bit 3, 50%. Dwa notes, nie bit 3, 52 notes, czyli nie trzecia ćwierć nuta i 52 nuty, tylko trzecia ćwierć nuta, 50%, dwie nuty, tylko że znaku procenta on nie czyta, dlatego wyszło tak, jak wyszło. I teraz tutaj mam klawiaturę zwykłą, tą od cyfr i tymi cyframi zmieniam wartość, o jaką będę te nuty przesuwał. Jeżeli nacisnę 6... jak 16, on niestety tego nie mówi. I gdy przesunę znowu szóstką w prawo, cofnę się page down, page up, żeby troszkę wcześniej zagrało. Tak. I tutaj o 16 mi się. Znowu 16 w lewo szóstką. Znowu 4 w lewo, 6 w prawo. Teraz się 4 w lewo przesuwam o kolejną 16. Jeszcze raz w lewo. O czwórką. Jest, można powiedzieć, wszystko równo. Mogę jeszcze czwórką w lewo. Raz. I jeszcze raz. Dwa razy, żeby było równo. W prawo. Szóstką. Ustawiam 8 na ósemki. Robię szóstką raz w prawo. I się przesunie o ósemkę. Tak. I no właśnie, 3 to są nasze 32. W prawo jeszcze raz. Jeszcze raz w prawo. Jeszcze raz w prawo. Jeszcze raz w prawo. Jeszcze raz w prawo. I jeszcze raz. No właśnie, tu mam na przykład, gdy grają te oba dźwięki H, to one jeszcze wchodzą na ten C najwyższy. Ja bym nie chciał, żeby tak było. Skrócić bym to chciał. Czym to skracam? Jedynką skracam, trójką wydłużam. Więc skrócę to sobie kilka razy jedynką. Proszę bardzo, mam. Mało tego, mogę również regulować dynamikę tych dźwięków.
1: Bit 1, 2 notes.
0: Gdybym chciał na przykład zacząć od cichego, to z kolei siódemką i dziewiątką. Siódemką. Zmniejszam dynamikę. On mi nawet za każdym razem mówi, znaczy gra z tą cichszą dynamiką. Tutaj tych dynamik jest bardzo dużo. Dziewiątką zgłaśniam, znaczy zwiększam dynamikę. I na przykład następne niech będzie troszkę głośniej.
1: Bit 3. Bit 4, 2. Bit 1, 2.
0: I zmniejszyłem dynamikę pierwszych trzech nut, tylko pierwszej bardziej. Tych pierwszych dwóch nut, tę pierwszą parę bardziej, drugą mniej. I w ten sposób mogę zmieniać dynamikę, czas trwania, wysokość i pozycję każdej z nut MIDI przy pomocy w zasadzie tylko i wyłącznie klawiatury numerycznej. Bardzo moim zdaniem fajna rzecz. Bardzo taka intuicyjna, bo wystarczy tylko zapamiętać, że siódemka, dziewiątka zmienia dynamikę, czwórka i szóstka zmienia, jakby przesuwa całość w prawo i w lewo, a jedynka i trójka zmienia długość. No i na koniec ósemka i dwójka zmienia wysokość. I to są takie najbardziej chyba przydatne rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie MIDI. Oczywiście, gdybym teraz załadował sobie jakiś syntezator na ścieżkę, na przykład Synth 1 jest taki bardzo fajny syntezator.
1: VSTi, Synth 1, VSTi, DAIVI, jeden z dwóch.
0: Proszę bardzo, załadowałem. I jak widać, gra mi i Yamaha, czyli to ten fortepian z Yamahy, i syntezator. Dlaczego? Dlatego, że nie kazałem mu przestać grać na Yamasze. Żeby przestał grać na Yamasze, z powrotem ustawiam się na ścieżkę, wciskam i. Szukam.
1: MIDI hardware output, lista rozwijana.
0: MIDI hardware output.
1: No output.
0: No output. I proszę bardzo, teraz będzie grał tylko i wyłącznie Synth 1. O, tu w ogóle się okazało, że te nuty są straszliwie krótkie.
1: Jeden.
0: Mógłbym jeszcze raz wejść do edytora MIDI. Troszeczkę wydłużyć trójką. O, proszę bardzo, mam. I mam w zasadzie w miarę równo wszystko zagrane, dopieszczone, jak się tylko da. Wyłączę Synth 1. zmienię input na nawet nie Yamahę,
1: Microsoft GSY Double Synth.
0: Tylko na Microsoft. Może wyłączę metronom, bo to opóźnienie razem z metronomem nie jest zbyt fajne. Tak, i teraz mało tego, jeżeli wejdę sobie jeszcze raz do tego edytora MIDI, zaznaczę wszystko, wejdę w edycję
1: MIDI editor. Quant.
0: I mam tutaj tą kwantyzację.
1: Humanize. Quantize rozwijane Q.
0: To pod Quantize, tą kwantyzacją, mam kwantyzację rozwijane.
1: Quantize using last settings alt shift Q 1 z 4.
0: I teraz co tu mam w środku? Kwantyzację używając ostatnio zapisanych ustawień. I po prostu on już nas się nie będzie pytał co, jak, gdzie, kiedy. Po prostu skwantyzuje używając tego, co ustawiliśmy wcześniej.
1: Quantize position to grid control shift Q 2 z 4.
0: Druga rzecz to jest skwantyzuj pozycję do siatki projektu. O siatką się jeszcze nie bawiłem.
1: Unquantize u 3 z 4.
0: I bardzo ciekawa rzecz, unquantize, czyli jakby przywróć stan oryginalny.
1: Freeze quantization F4 z 4. Unquantize u 3 z 4.
0: Jeszcze jest freeze quantization, tym też się nie bawię. Na razie odkwantyzuję to.
1: Zero.
0: Co to prawda to nie zawsze może działać. No tu unsaved. Chyba właśnie nie działało. Chyba dlatego, że tu już za dużo.
1: Metrenum.
0: Za dużo w tym zrobiłem, ale jeszcze raz spróbuję.
1: MIDI take.
0: Może się to uda, może quanta, czegoś quanta, nie quanta, zrobiłem.
1: Unquantize u 3 z 4. MIDI.
0: No nie, to już chyba za dużo zostało zrobione. Gdybym nie edytował tych zdarzeń MIDI, to mógłbym rzeczywiście odkwantyzować to i wtedy by było to, co jakby przed tym procesem kwantyzacji. Natomiast jako, że ja już te nuty poddałem jakiejś tam edycji, no to zrobił się problem. Większość tych keyboardów, powiedzmy, ma przecież różne brzmienia. I ja bym chciał takie brzmienie wybrać jakoś tam. I na to mam dwie metody. Pierwsza, taka bardziej elegancka, polega na dodaniu efektu na ścieżkę.
1: ATF 100, track 1, jakkolwiek dialog. List 1, drzewo. Poziom 1, kockos 10, list.
0: I tutaj jest taki efekt domyślnie już w Reaperze instalowany.
1: Lista roz... List VST, Reacast, VST, Reacomp, kocko, VST, Reacontrol MIDI, kocko.
0: Recontrol MIDI.
1: Enter. FX, track 1, jakkolwiek dialog.
0: Bo trzeba pamiętać, że efekty mogą się tyczyć tutaj nie tylko audio, ale również MIDI. Tu mam teraz dodany Recontrol MIDI.
1: Pole edycji, przycisk.
0: I teraz nie wychodząc z tego panelu efektu.
1: Zero, przycisk, param, MIDI, UI, pole wybor, strona M, all notes of, przycisk. Show log, przycisk, bank program, select, grupa. Enable, pole wyboru nieoznaczone.
0: Tu mam pole wyboru, które muszę zaznaczyć.
1: Numlock wyłączą, numlock wyłączą, brak, enable, lewy. Bank, enable, pole wyboru oznaczone.
0: Enable, to musi być oznaczone.
1: Bank, lista rozwijana, zwinięte.
0: No, tu na razie nie będzie nic.
1: Pole edycji, pusta.
0: Tu jest na razie wybrane nic, wpisane, mogę tu wpisać wartość, bank, tą wartość tak zwaną MSB.
1: Pole edycji,
0: i tutaj
1: pusta.
0: Jest bank tak zwany LSB. I
1: program, lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji, pusta.
0: Jeżeli wpiszę tu nasz program, nie wiem, trzeci. Albo czwarty.
1: Cztery.
0: Albo siedemnasty. Tak, w związku z tym, jak widać, można również zmieniać tutaj z poziomu Reapera również tego typu wartości. To są takie podstawy MIDI, bo oczywiście można się bawić w zapisywanie zdarzeń MIDI, kontrolerów MIDI, wkasowanie potem tych zdarzeń i kontrolerów MIDI. Na razie tym się jeszcze przyznać szczerze muszę, nie bawiłem, więc nie powiem tutaj zbyt wiele na ten temat. Ja no, niby znam Reapera dość dobrze, ale to nie znaczy, że jestem alfą i omegą, jeżeli chodzi o ten program. W każdym razie spróbuję jakoś w temacie się zorientować i w którymś z podcastów również jakoś o tym wspomnieć. Reaper ma jeszcze taką funkcję dość ciekawą, która nazywa się step recording. Step recording polega na tym, że włączam tak jakby nagrywanie, ale takie nagrywanie, w którym nie nagrywam po kolei nutek, tylko nagrywam jakby, znaczy może inaczej, step recording to nie jest takie zwykłe nagrywanie, w którym nagrywam coś, nagrywa mi się i melodia, i rytm, tylko poniekąd nagrywa mi się tylko melodia, a rytm jest ustawiany wcześniej. Czyli na przykład jakby każdy dźwięk ma trwać, no na przykład ćwierć nutę, albo ósemkę, albo szesnastkę, albo tam coś jeszcze. Ten step recording jakoś nie bardzo mi chce działać. Cóż, może spróbuję jakoś zagłębić się w temat przy późniejszych odcinkach. Na razie, cóż, kiedyś mi się to udało jakoś uruchomić, ale to kiedyś. Teraz jakoś nie. No i cóż, w związku z powyższym nie pozostaje mi nic innego jak podziękować tym, którym udało się doczekać do końca audycji, za wysłuchanie całości. Zaprosić Państwa na kolejne audycje w Tyfloradiu, nie tylko moje, ale w ogóle wszelkie inne. No i pożegnać się z Państwem, grzecznie ukłonić i powiedzieć, że ja się nazywam Tomasz Bilecki i czekam oczywiście jak zwykle na komentarze. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Only the best music on DHT Radio. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: I żeby nie było, to nie były brawa dla nas, tylko dla innej stacji radiowej grającej troszeczkę odmienną muzykę od tego, co prezentujemy na antenie Radia DHT.
5: Tak, to były brawa dla prezenterów RMF Classic, którzy z okazji 16 urodzin tej stacji nagrali taką właśnie urodzinową piosenkę, a napisał ją również słyszalny tamże Artur Andrus.
4: Oczywiście, no kiedy to my będziemy świętować 16 urodziny? Jeszcze do tego czasu myślę, że troszeczkę nam pozostało, jakieś 12 lat.
5: 12 lat, tak.
4: 12 lat, tak.
5: I co, i nagramy wtedy piosenkę?
4: Chyba ty.
5: No właśnie, to tak w sumie. Chociaż, no właśnie, biorąc pod uwagę kolejną radiową piosenkę z udziałem prezenterów, która na pewno pojawi się już całkiem niedługo, czyli Karpia Trójkowego, no to tam niekoniecznie śpiewają tylko ci, którzy umieją śpiewać. Pan Wojciech Mann z reguły jest obecny w tych piosenkach. Jakąś tam zawsze rolę mu znajdą, na przykład rolę właśnie Karpia, więc może dla ciebie też coś wymyślimy, jakąś melorecytację na przykład.
4: Okej, nie ma problemu, jeżeli coś takiego wymyślisz, żeby było fajnie, sympatycznie i żeby się przy okazji nie skompromitować, to ja jestem jak najbardziej za. Chociaż jeżeli chodzi o kompromitacje antenowe, to ja absolutnie też nie mam z tym problemu, dystans do siebie trzeba mieć. A tymczasem rozpoczynamy kolejne, bo to już 66. wydanie programu RTV. dziś od razu mówimy, na żywo nie jesteśmy, ale zresztą mogliście to wnioskować po naszym wpisie na Facebooku. Po prostu radio DHT dziś cierpi na problemy z internetem. No i nie wiemy do końca, kiedy to wszystko się unormuje. Zapowiedziana jest wizyta technika w naszym studiu dosyłowym. No i cóż, pozostaje nam po prostu czekać, a my w międzyczasie, żeby czasu nie tracić, nagrywamy ten 66. odcinek programu RTV, który na pewno zostanie wyemitowany dziś, czyli w sobotę, ale o której to sami jeszcze nie wiemy.
5: Aczkolwiek wtedy, kiedy do was mówimy, to jest istotnie godzina 16:06.
4: No to już wszystko o czasie.
5: Także mówimy tak, jakbyśmy byli na żywo, ale jednak wy to, co mamy wam do powiedzenia, usłyszycie kilka godzin później, no ale postaramy się, aby to właśnie była jeszcze sobota, ponieważ mamy wam do przekazania taką informację, która absolutnie nie może czekać, ponieważ dotyczy tego, co jutro się już pojawi.
4: Ewentualnie sprawimy przyjemność wszystkim tym, którzy żyją w innej strefie czasowej, słuchają radia DHT i zawsze się chcieli poczuć tak, że to właśnie w ich strefie czasowej mówimy, że jest godzina 16 i zapraszamy na kolejne wydanie programu RTV. No, nie ma to jak obrócić porażkę w sukces.
5: A mamy takich słuchaczy w ogóle? Jeżeli tak, jeżeli są wśród nas osoby, które słuchają nas, mieszkając w innej strefie czasowej, zawsze z jakimś czasowym przesunięciem, to dajcie znać, że jesteście facebook.com/radio-dht albo na naszej stronie internetowej też.
4: Wziąwszy pod uwagę to, że jesteśmy ostatnio coraz bardziej międzynarodowi i audycje różnego rodzaju się na naszej antenie zaczynają pojawiać, także zagraniczne, i że o radiu DHT tak teraz to będzie takie, wiesz, takie dumne, no. Mówi się w zagranicznych mediach. No, tak, tak, bo w jednej z audycji, która już w przyszłym tygodniu się na naszej antenie pojawi i która zresztą jest emitowana na antenie kilkudziesięciu amerykańskich stacji radiowych, zostaliśmy zawzmiankowani, więc pozdrawiamy serdecznie twórcę Big Rock Show. No to wiesz, no to można powiedzieć, że jest duża szansa na to, że w różnych strefach czasowych jesteśmy słuchani. A tymczasem przechodząc już do rzeczy, czyli do przywitania się, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu RTV. Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
4: A teraz jeszcze...
5: I zaczniemy od tego tematu, tak?
4: Aha, tak, tak.
5: Czy jeszcze chciałeś jakąś uwagę tutaj poczynić?
4: Właśnie chciałem już przejść do tematu.
5: Przejść
4: tak.
5: Do dżingla może?
4: Tak, możemy przejść.
5: Do dżingla, bo nie będziemy wam tutaj spoilować, ponieważ dżingiel powie poniekąd sam za siebie, o czym będziemy mówić za chwilę. Przystąp do prezentacji pliku dźwiękowego.
4: Uwaga, przechodzę.

0: I można powiedzieć po przejściu.
1: Tak. I możemy powiedzieć share the joy, bo to jest hasło tego, co już jutro będzie miało miejsce, a właściwie już od kilku dni się toczy, bo już mieliśmy oficjalną inaugurację, próby trwają, nie będziemy przedłużać tego napięcia. Eurowizja Junior teraz,
0: tak
1: już konkretnie już jutro i finał się odbędzie. I przypomnijmy, że za sprawą zeszłorocznego zwycięstwa Roxany Węgiel ten koncert, ten konkurs, ten festiwal odbywa się w tym roku w Polsce, konkretnie w Gliwicach, w Arenie Gliwice. Takie miejsce wybrano na organizację tego festiwalu, chociaż kilka miast stawało w szranki. Jeżeli chodzi o to, kto stawał w szranki, jeżeli chodzi o reprezentowanie naszego kraju, to przypomnijmy, że byli to uczestnicy specjalnych odcinków Szansy na Sukces. Były to 3 odcinki, w każdym wyłoniono zwyciężczynię, akurat tak wyszło, że były to dziewczęta i ostateczny finał wygrała Wiktoria Gabor i to ona z utworem Superhero będzie nas jutro reprezentować, ale po kolei. Wszystko rozpocznie się jutro o godzinie 16, jutro, czyli w niedzielę, tak jakby ktoś nas słuchał na przykład właśnie w jakiejś innej strefie czasowej albo innego dnia. I transmisję będzie można śledzić w TVP1, TVP ABC i TVP Polonia. A całą tę imprezę poprowadzą Ida Nowakowska, Aleksander Sikora i również wspomniana już Roxana Węgiel się pojawi jako prowadząca, ale swoje wokalne talenty również zaprezentuje, zaśpiewa na pewno w przerwie na głosowanie utwór swój konkursowy z zeszłego roku Anyone I Want To Be i podobno coś ma jeszcze zaśpiewać, prawdopodobnie któryś ze swoich anglojęzycznych singli ze swojej debiutanckiej płyty, której reedycja się ostatnio ukazała i to być może właśnie będzie któryś z tych utworów, który się ukazał dodatkowo na
0: czyli nie
1: reedycji,
0: będzie,
1: ale zobaczymy.
0: Czyli nie będzie śpiewała tych religijnych pieśni, od których zaczynała?
1: No nie, na szczęście
0: nie.
1: Nie, to jakbyście nie wiedzieli, to tam w internecie można znaleźć takie komentarze na temat Roxany Węgiel. Któż to był, kto tak o niej opowiadał, że ona właśnie rozpoczyna od pieśni religijnych i to takie wspaniałe jest? Jezu, już nie pamiętam.
0: Ja ale... też nie pamiętam, ja pamiętam za to inny artykuł. Ja pamiętam za to inny artykuł, artykuł Węgiel na żydowskim grillu. To jest po prostu...
1: A tak, tak, tak.
0: To jest tytuł artykułu, który zapada w pamięć.
1: Ale powiem wam, że też bardzo mi się podoba, jeżeli już mówimy o Roxanie w kontekście młodzieżowego strajku klimatycznego, który w tym roku miał miejsce, pojawiło się właśnie takie hasło, że jak węgiel, to tylko Roxana.
0: O właśnie.
1: Myślę, no
0: tak, tak, tak,
1: tak.
0: Zwłaszcza w naszym kontekście.
1: Dokładnie, dokładnie. Natomiast już co do samej rywalizacji, to 19 krajów weźmie w niej udział i Vicky Gabor zaprezentuje się jako 11 w kolejności. No i nie byłaby ta nasza relacja pełna, jeżeli chodzi o Eurowizję, gdybyśmy nie zasięgnęli opinii największego eksperta zaprzyjaźnionego poniekąd z naszą redakcją, bo zawsze nam tutaj udzieli fachowych informacji dotyczących Eurowizji, czyli Krzysztofa Miśkowicza. Pozdrawiamy ci serdecznie, Krzysztofie, ponieważ nie omieszkałam i zapytać Krzysztofa o to, kto jest tutaj brany pod uwagę jako faworyt tego konkursu, bo Krzysztof tak wszystko śledzi. Ja też trochę śledzę, ale może mniej, no zdecydowanie mniej dokładnie niż Krzysztof, więc wiedziałam, że on mi tutaj sprawdzonych udzieli informacji. Tak, w gronie faworytów jest Hiszpania, która powraca po 13 latach na konkurs, ale również Serbia, również Francja i przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o piosenki konkursowe i o moje opinie o nich, to zdecydowanie również Francja jest moim faworytem. Myślę, że mają szansę, żeby zwyciężyć.
0: Ja się do tej opinii przychylę, bo rzeczywiście Francja naprawdę całkiem przyjemną piosenkę nagrała. Jeszcze jak dla mnie to taka nawet, jeżeli by już coś musiało być, bo szczerze powiedziawszy, żadna z tych piosenek, bo przesłuchaliśmy oboje składankę z tegorocznymi piosenkami Eurowizji Junior i żadna z tych piosenek jakoś nie wywołała we mnie takiego efektu wow. Ale jeżeli jeszcze coś miałby gdzieś tam wybierać, polecać, to jeszcze skupiłbym się nad Australią i Holandią. To są też jeszcze nie najgorsze utwory.
1: A reprezentant Australii ma ponoć polskie korzenie, więc jeżeli by mu się udało, to nawet
0: wszystko w rodzinie
1: cieszyć z sukcesu. Ale nasza reprezentantka też podobno nie jest bez szans, jest brana pod uwagę. Również Macedonia Północna, a także ostatnio Irlandia jest wymieniana, jeżeli chodzi o kto ma szansę, żeby zwyciężyć. Również taki ciekawy akcent związany z Eurowizją tą dorosłą, ponieważ znów z Eurowizją, tylko właśnie tym razem dziecięcą, jest związany Gromi, który, przypomnijmy, reprezentował nas całkiem niedawno w tej Eurowizji dorosłej, a tym razem jest autorem oprawy muzycznej konkursu, tego hymnu festiwalu, który wykonuje właśnie Roxana Węgiel, ale również jest jeszcze dodatkowa piosenka, którą śpiewa Ula Kowalska, która startowała do Eurowizji dziecięcej kilka lat temu. Niestety jej się dostać nie udało, ale tutaj właśnie nagra taką dodatkową piosenkę zatytułowaną Życie to gra. No i właśnie teraz chodzi o to, jak można głosować i czy możemy wspierać naszą reprezentantkę, aby nam się może udało powtórzyć ten wielki sukces z zeszłego roku.
0: Ja bym powiedział, jak nie można głosować, ale to do tego przejdziemy za chwilę.
1: No może niektórzy nasi słuchacze będą w stanie zagłosować, ale
0: owszem,
1: za chwilę
0: ale
1: będzie
0: my nie.
1: Taka uwaga dla naszych słuchaczy niewidomych. Ale po kolei. Przypomnijmy, że to nie jest tak jak w Eurowizji Dorosłej, w której nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. I w Eurowizji Dorosłej jest jeszcze tak, że głosuje się przez SMS-y, przez aplikację mobilną, ale tak na dobrą sprawę to się sprowadza do wysłania i tak SMS-a. Natomiast tutaj, tak samo jak w zeszłym roku, mamy głosowanie internetowe, w którym musimy wybrać minimum 3, a maksimum 5 wykonawców. Czyli nie może być tak, że głosujemy tylko na Wiktorię Gabor, musimy kogoś sobie jeszcze wybrać, więc u mnie, no jeżeli będę w stanie zagłosować jakoś, ale o tym zaraz, to na pewno będzie właśnie Polska, będzie Francja, no i zobaczymy, kto jeszcze, kto jakoś jutro mi się spodoba, aczkolwiek mogłabym już dzisiaj dokonać wyboru, gdybym wiedziała, bo głosować można od wczoraj, od godziny 20:00, to jest godzina, o której skończyła się ostatnia próba techniczna i wtedy już uruchomiono głosowanie i ono trwa sobie do 16:00, czyli do początku transmisji, a następnie można głosować przez 15 minut, jak już wszyscy skończą śpiewać. No właśnie, tylko żeby to było takie proste z tym głosowaniem, jako że Michałowi się prędzej udało faworytów swoich wytypować i próbował oddać głos, to wam opowie, jak to wyglądało. Ci, którzy kojarzą, jak to było w zeszłym roku, to możemy wam powiedzieć, że tu jest podobny problem.
0: No tak, wszystko się zgadza. Wchodzimy sobie na stronę, szczerze mówiąc nawet już nie pamiętam adresu teraz, ale to...
1: Też przyznam, że nie, ale na pewno...
0: To na pewno niejednokrotnie,
1: Znajdziecie łatwo w internecie, no i jeżeli będziecie chcieli głosować już po konkursie, no to ten adres będzie na pewno niejednokrotnie wymieniany, więc będziecie wiedzieli, gdzie to można zrobić.
0: Ale w każdym razie, wchodzimy sobie na tę stronę głosowania, mamy taki formularz, który zresztą, po pierwsze, to nie tylko nas wyklucza, ale wyklucza także osoby, które korzystają tylko i wyłącznie z klawiatury do poruszania się po elementach stron internetowych, bo są też takie osoby i to wcale nie są osoby niewidome, bo nasze czytniki ekranu to tak troszeczkę jeszcze tam czytują, że tak powiem, i pomagają nam w obłaskawianiu takich elementów, ale my za to mamy inną pułapkę. Wybieramy sobie artystów, zaznaczamy, no i chcemy zagłosować. Prosi nas strona internetowa o rozwiązanie działania matematycznego. Ja miałem 2 narzędzia do rozwiązywania tak zwanych CAPTCHA. No i niestety żadne sobie z tym nie poradziło. Żadne nie było w stanie rozpoznać w ogóle, co tam na tym obrazku się znajduje, jakie to jest działanie matematyczne. Tak więc po prostu chciałem zagłosować, ale głosu w końcu nie oddałem.
1: No i to jest przykre bardzo moim zdaniem, bo to jest konkurs organizowany przez Europejską Unię Nadawców, więc duża organizacja i że takie rzeczy, no nie ma osób, które brałyby to pod uwagę, tak żeby wszyscy mieli jednak ten równy dostęp i możliwość oddania głosu. Także no, jeżeli drodzy niewidomi słuchacze chcecie zagłosować, to fajnie byłoby, gdybyście mieli pobliżej jakąś osobę widzącą, która wam pomoże to działanie matematyczne, no ile nie rozwiązać, bo to są działania typu 4 plus 2, prawda? No ale wpisać ten jego wynik i w ogóle je przeczytać, bo nie będziecie w stanie samodzielnie tego zrobić. No cóż, także powiem tyle już, wieńcząc to wejście, bo oczywiście za chwilę posłuchamy Wiktorii Gabor, no nie będziemy tutaj innych przecież lansować, mimo tego, że nam się inne propozycje podobają. Trzymamy kciuki jak najbardziej, nawet mimo tego, że ta piosenka może nie jest w naszym stylu, to mi się średnio podoba, mnie też, chociaż no, TVP promuje Wiktorię. Trzeba powiedzieć, że ten teledysk się pojawia na antenie dość często.
0: No mnie to nie dziwi, że promują. No, tak jakby, wiesz, dziwne byłoby, gdyby tego nie robili.
1: No ale wiesz, to różnie bywa, tak? Jeszcze kilkanaście lat temu z tą promocją i ze wsparciem artystów tych młodych na Eurowizji Junior było różnie. Czytałam ostatnio w serwisie Eurowizja.org wywiad z dziewczętami, no już teraz paniami z zespołu Quadro, który nas reprezentował 15 lat temu. I one mówiły, że no, widziały, że ten wkład, jaki inne stacje telewizyjne wnoszą do promocji innych uczestników, jest o wiele większy niż w ich przypadku. Nawet nie miała jakiegoś sensownego budżetu na teledysk. Teledysk został nagrany w domu jednej z nich, akurat mieszkała pod Warszawą i w pobliskim parku, więc się nawet nie postarano o jakąś lepszą scenerię. Takie to było wszystko. No niekoniecznie telewizja się tak postarała, jak powinna, a teraz no, jest lepiej, chociaż no, też wiadomo, że pewnie dlatego, że no, po pierwsze Roxana w zeszłym roku wygrała, więc to podnosi prestiż. Po drugie, konkurs jest organizowany w Gliwicach. TVP samodzielnie przygotowuje ten konkurs, co też nie jest takie częste podobno i rzeczywiście widać, że się starają. Tak więc ja rok temu przyznam, że prorokowałam Roxanie Węgiel, że jej wynik nie będzie najlepszy, bo jej piosenka mi się średnio podobała. Już teraz ją słyszałam ileś razy, to przywykłam, ale no, cieszę się, że się pomyliłam. Także mam nadzieję, że jakoś moje talenty, jeżeli chodzi o prorokowanie, się poprawiły, bo w tym roku wydaje mi się naprawdę, że utwór Wiktorii Gabor, mimo tego, że może nie jest jakiś wybitny i bardzo no, taki, którego bym chciała słuchać codziennie, kilka razy dziennie, to odróżnia się na tle tej całej stawki i wydawałoby mi się, że ma szansę, więc liczę, że w tym przypadku się nie mylę.
0: Ciekawe swoją drogą, gdybyśmy wygrali po raz wtóry, to gdzie tym razem organizowana byłaby Eurowizja?
1: No czy w ogóle u nas, bo pamiętajmy, że przy Eurowizji dla dzieci to nie jest tak, że kraj zwycięski na pewno
0: musi
1: organizuje kolejną Eurowizję. Ma tam jakieś pierwszeństwo, ale no nie zawsze to się tak udaje. Nam się akurat udało, więc być może gdybyśmy znowu zwyciężyli, to by państwo z EBU powiedzieli, ale wyście już robili, to teraz dajcie komu innemu zrobić, mimo że wasza reprezentantka wygrała.
0: I wychodzi prezes Jacek cały na biało i nie.
1: Dokładnie, prezes Jacek nie odda. No to co, posłuchamy teraz Wiktorii Gabor w utworze Superhero. Zachęcamy was do głosowania, jeżeli tylko macie taką możliwość. Osoby niewidome prosimy, aby w tym celu wsparły się pomocą osób widzących. Od razu osoby widzące też mogą zagłosować i tak oto zbierze się, mamy nadzieję, jak najwięcej głosów, które pozwolą na osiągnięcie przez Wiki możliwie najlepszego wyniku. No to share the joy and listen to Superhero by Wiki Gabor.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: To była właśnie piosenka, która reprezentować nas będzie na tegorocznej Eurowizji Junior już jutro, Wiki Gabor. A teraz trochę kultury. Kultury chyba jednak, nie ujmując oczywiście Eurowizji czy Eurowizji Junior, nieco wyższej, a przynajmniej za taką jakby za instytucję, która chce proponować taką kulturę, uchodzić chce TVP Kultura, która to od 23 października nadaje w jakości HD na cyfrowym multipleksie 8. Na skutek tego TVP Sport znika z tego MUX-u, ale za to staje się dostępna w jakości HD na MUX-ie 3. trzecim, czyli na tym muksie, to jeszcze warto powiedzieć, który ma zdecydowanie lepsze pokrycie w terenie naszego kraju, bo ten muks ósmy to jest taki, który miał być wielkim wow i miał być w ogóle super i tam się różni nadawcy rzucili na ten ósmy multiplex, chcieli robić mnóstwo programów, a potem jak co do czego przyszło i wszyscy zerknęli na słupki oglądalności, to się okazało, że wcale różowo tak nie jest i że nie ma z czego robić tego programu, bo reklamodawcy nie chcą dawać kasy.
1: Że... No dokładnie, myśmy już pastwili się niejednokrotnie nad tematem ósmego multiplexu, tematem kanałów tam nadawanych, tych nowych, które właśnie miały być objawieniem, a oglądalność jest słaba.
0: I teraz no, zobacz.
1: Bo i ten zasięg jest słaby.
0: I teraz zobacz, no jak wytłumaczyć posunięcie TVP, która to zdejmuje TVP Kulturę z trzeciego multiplexu, przesuwając tam multiplex ósmy. Ale na trójce, na trzecim multiplexie TVP Kultura była dostępna w jakości SD. Teraz jak ktoś ma tyle szczęścia, że jest w zasięgu ósmego multiplexu, no to może oglądać w jakości HD, czyli wiadomo, lepszy, no przede wszystkim obraz, bo nie dźwięk. Ja mam wrażenie, że dźwięk to się tam absolutnie niczym nie różni i to jest to samo, ale obraz ponoć jest rzeczywiście lepszy. No i jak to przy okazji jakichś takich ruchów w wykonaniu nadawcy, to można przeprowadzić jakąś kampanię promocyjną, zrobić różne rzeczy ciekawe w ramówce, bądź też mniej ciekawe i poinformować o tym społeczeństwo. No i tak oto, wśród propozycji stacji na kolejne miesiące, związane właśnie z uruchomieniem emisji TVP Kultura w jakości HD, znalazły się produkcje teatralne czy koncertowe, które powstały lub powstaną we współpracy z takimi instytucjami kulturalnymi w Polsce, jak między innymi Instytut Muzyki i Tańca, Warszawska Opera Kameralna, Filharmonia Narodowa, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Teatralny i Teatr Wielki Opera Narodowa. Na widzów czekają także cyfrowe rekonstrukcje znanych seriali takich jak Zmiennicy czy 40-latek. Oprócz tego planowane są transmisje z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, który nazywa się Eufonię. No i jeszcze tak przy okazji wyczytałem gdzieś, że nawet TVP Kultura, wyobraź sobie, planuje imprezę sylwestrową, taką oczywiście w klimatach raczej bardziej chyba operowych albo podobnych, natomiast no na pewno impreza sylwestrowa jakaś będzie i będzie sobie można oglądać. Jeżeli ktoś nie będzie chciał oglądać na przykład na jedynce czy tam dwójce, nie wiem, Zenka Martyniuka, bo pewnie on znowu tam gdzieś zawita do TVP na kanały główne, będzie chciał się, jak to się tak mówi, odchamić, no to będzie sobie mógł włączyć TVP Kulturę i sobie obejrzeć coś ambitniejszego.
1: No z tym Sylwestrem w TVP to przecież też było ostatnio sporo zamieszania z tym Sylwestrem w TVP 2, prawda?
0: No tak.
1: Na pewno też słyszałeś o tym, ponieważ on miał się odbyć pod wielką krokwią, ale zaczęły się pojawiać protesty dotyczące tego, że zbyt wielki hałas to byłby zbyt trudny do zniesienia dla zwierząt znajdujących się w tamtejszym parku narodowym. Oczywiście paski grozy w TVP Info. Komu przeszkadza Sylwester w Zakopanem, prawda? No bo że przeszkadza tym złym ekologom i tak dalej, ale jednak się z tego wycofali i będzie tam, gdzie był wcześniej, czyli bodajże na równi Krupowej.
0: Tak, także tak to będzie wyglądało, no a Sylwester w TVP Kultura, myślę, że nikomu nie będzie przeszkadzał, a z pewnością żadnym zwierzętom, bo będzie w przestrzeni zamkniętej organizowany, także na pewno nikt, żadne zwierzę nie ucierpi przy okazji. Natomiast no chyba jednak dla mnie to ta sylwestrowa kultura okaże się zbyt wysoką. Tak się
1: ale obawiam. Zobaczę, co tam będzie. Jeżeli opera, no to nie wiem, czy będę miała ochotę to oglądać, ale no, w sumie może nie tylko opera. Myślę, że byłoby ciekawie, gdyby na przykład grali tam jakiś jazz, prawda?
0: No bo to no tak może, sam raz by się może.
1: Na Sylwestra takiego z klasą, ale takiego, żeby to było coś takiego innego, bardziej rozrywkowego. No ale zobaczymy. Myślę, że usłyszymy się z wami w okolicach Sylwestra, to wam powiemy, jak już będziemy wiedzieli, co mają do zaoferowania.
0: Jasna sprawa. A tymczasem posłuchajmy sobie piosenki. Zastanawiałem się, czy zagrać piosenkę ze Zmienników, ale...
1: Nie!
0: No właśnie też tak... też tak pomyślałem, że nie. Więc skoro nie ze zmienników, no to z 40-latka. I teraz właśnie o 40 latach, które minęły jak jeden dzień, zaśpiewa na antenie Radia DHT Andrzej Rosiewicz.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
0: Wiesz, co ja sobie przed momentem właśnie uświadomiłem?
1: No.
0: Że jeszcze 7 lat i będę sobie tak mógł zaśpiewać.
1: Nie, na szczęście zostało jeszcze trochę...
0: Troszkę więcej.
1: Więcej lat. Tak jeszcze rozmawialiśmy jeszcze przed wyemitowaniem tej piosenki poza anteną, że to w zasadzie się wydaje żadne wielkie halo, że 40-latek będzie emitowany, bo tam co rusz jakieś jego powtórki są. A to w TVP seriale, a to w TVP, nie wiem, jeden, dwa, gdziekolwiek. No ale cyfrowa rekonstrukcja.
0: Cyfrowa rekonstrukcja,
1: nawet
0: oczywiście.
1: W Klanie w zeszłym roku reklamowali. Jerzy powiedział do Elżbiety, może obejrzymy sobie 40-latka, bo wiesz, bo jest cyfrowa rekonstrukcja. Także no skoro oni tak się tym szczycą, no to i my musieliśmy. I z tego powodu zagraliśmy właśnie ten utwór. A teraz pozostajemy w klimatach TVP i jeszcze trochę w nich pozostaniemy, ale teraz będzie informacyjnie, prawda?
0: Będzie informacyjnie, a potem będzie... ciekawie. To tak bym to powiedział. Ja już się zaczynam śmiać po prostu, ale to za moment. Natomiast najpierw słów kilka o programie, który wystartował no ponad miesiąc temu. Tak dawno nas nie było. Ale lepiej później niż wcale, no i warto wam o tym programie powiedzieć, bo być może jeszcze o nim nie wiecie. Od 22 października TVP Info emituje nowy program publicystyczny zatytułowany O tym się mówi. Jest to, jak wskazuje nazwa, program odnoszący się do głównych tematów danego dnia. Chcielibyśmy, żeby więcej było w nich tematów społecznych, a mniej politycznych, zapowiedział Jarosław Olechowski, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie dalsza część tej informacji, bo w O tym się mówi, oprócz głównej części, nadawane są również cykle. O tym się mówi w polityce, rozmowa prowadzona przez Miłosza Kłeczka i Ewę Bugałę. O tym się mówi na świecie, łączenia z korespondentami TVP. No i zastanawia mnie, jeżeli nie chcesz uwzględniać w jakimś programie polityki, to po co wrzucasz tam stały punkt programu, w którym na pewno będzie ta polityka? No, mi to się jakoś nie spina.
1: To jest nielogiczne, ale czy to, co robił pan Jarosław Olechowski, było kiedyś logiczne?
0: No, myślę, że niekoniecznie, więc...
1: Rzadko kiedyś.
0: Tak, ale to może jakaś w tym szaleństwie jest metoda, choć nie do końca, ale o tym już dosłownie za momencik. Blisko godzinny program zrealizowany jest z udziałem publiczności, a gospodarzami programu są Adam Giza, Karol Gnat i Karolina Kozińska. O tym się mówi, oglądać można w dni powszednie.

0: innego wyniku. Chociaż i tak, no, zaskakująco dobry wynik, jeżeli chodzi o oglądalność, ma TVP Info. Mnie to naprawdę zastanawia i intryguje. I chyba rzeczywiście tu jest po prostu kwestia tego, że jest to dostępne. Ja się ostatnio spotkałem z taką opinią jednej ze znajomych osób. No ja oglądam to TVP Info, bo w sumie za bardzo nie mam dostępu do żadnego innego kanału informacyjnego, no to sobie to obejrzę. I to jest chyba rzeczywiście po prostu to, z jakiego powodu ta stacja odnosi takie sukcesy, jeżeli chodzi o oglądalność.
1: No ale jak widać, to że Polsat News zaczął być dostępny naziemnie, o czym mówiliśmy jeszcze we wrześniu, to chyba jakoś nie dźwignęło tej oglądalności.
0: Bo jeszcze, muszą się widzowie o tym dowiedzieć, mam takie wrażenie. To jest,
1: a oni o tym mówią akurat, to jest tego raz. Nie można im zarzucić.
0: Nie, no mówię tak.
1: O tym wydarzeniach.
0: Tak,
1: ale
0: tylko
1: same wydarzenia chyba mają najniższą oglądalność z wszystkich serwisów informacyjnych, więc no tutaj może nie są takie aż duże szanse, żeby ludzie się o tym dowiedzieli.
0: Poza tym, wiesz, ja mam wrażenie, że przyzwyczajenie drugą naturą człowieka,
1: a
0: i tak,
1: tak
0: jak człowiek
1: oczywiście
0: się już przyzwyczai, że włącza to TVP Info, no to już to sobie tam będzie leciało i teraz tam jakiś Polsat News, a w ogóle, a jest taka stacja, jeżeli ktoś się tak nie interesuje w ogóle, no to myślę, że faktycznie może nie wybiegać poza te najbardziej znane kanały i to może być problem, szczególnie dla takiego nieco starszego pokolenia,
1: który musi sobie jeszcze często ten telewizor przestroić, wyszukać kanały na nowo.
0: Dokładnie.
1: Żeby ten Polsat News znaleźć, to tam, o panie, co ja tu...
0: A to trzeba specjalisty od telewizji poszukać, żeby to zrobił, bo to przecież samemu to jest problem. No, no takie...
1: Ale my się nie śmiejemy z ludzi,
0: nie,
1: którzy nie umieją.
0: Nie, absolutnie.
1: Nie wiedzą,
0: to jest
1: umieją,
0: taka...
1: Ale nie było.
0: Dokładnie, no to jest taka, tak po prostu... Tak po prostu to jest, że ludzie szukają specjalisty od telewizora, żeby przestroił kanały, no bo sami nie wiedzą, jak to zrobić i absolutnie nie każdy musi się znać na wszystkim.
1: No pewnie, że tak.
0: No, więc rzeczywiście tak to po prostu, a nie inaczej. Wygląda to tak samo, jak się, nie wiem, komputer zawiesi i się informatyka wzywa, tak? Bo się zawiesił. No, ale to nie jest jedyna wiadomość z kręgu TVP. Teraz będzie o czymś nieco bardziej rozrywkowym. Aktor Jarosław Jakimowicz został jednym z prowadzących cyklu Pytanie na śniadanie ekstra w TVP2. Cykl Pytanie na śniadanie ekstra jest emitowany od poniedziałku do soboty, zaraz po Pytaniu na śniadanie. W ramówce pojawił się wiosną ubiegłego roku. A co za tym wszystkim stoi? Otóż Jarosław Jakimowicz był regularnym gościem programów Michała Rachonia, Jedziemy i jedziemy dalej w TVP Info. I kilka tygodni temu aktor na wizji podziękował byłemu ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi, który właśnie skończył wywiad i powiedział mniej więcej tak: dziękuję za ten wspaniały wiek, dziękuję za 50 lat walki o niepodległość, dziękuję za kraj, w którym żyję, w imieniu moich dzieci, w imieniu Polaków, wszystkich, którzy to rozumieją, i tych, którzy rozumieją to inaczej. Tego zdania nie rozumiem. Ale okej. Okay. Jestem dumny i zaszczycony, mówił aktor w rozmowie z Antonim Macierewiczem. No i po jakimś czasie Jarosław Jakimowicz staje się gwiazdą TVP. Przypadek?
1: Nie sądzę, a jeszcze przecież wcześniej pan Jakimowicz błyszczał i był zapraszany do TVP z tej okazji, bo przecież on się tam tak wypowiadał w obronie Zofii Klepackiej. Taka była wypowiedź, że nas reprezentujesz, mówiąc właśnie wprost o tym, co ona sądzi o tej ideologii. Wiadomo tutaj, jakie cztery literki powinny paść, ale to już nie będę o tym mówiła. Nie będę mówiła o ideologii, która nie istnieje, tak sobie pozwolę, w przeciwieństwie do tego pana.
0: I on już zwłaszcza tak, w tym kontekście ideologii, tak? No bo rzeczywiście. Tak.
1: No więc ja mówię o ideologii, no. Bo przecież o istnieniu LGBT nie muszę nikogo przekonywać.
0: Tak, ale ideologii.
1: Ale ideologii. I wtedy już stał się bożyszczem prawicowych dziennikarzy.
0: Bożyszczem to ja mam wrażenie, że on się stał jeszcze nawet troszeczkę wcześniej, bo Jarosław Jakimowicz to już chadzał do różnych mediów po prawej stronie jeszcze chyba nawet wcześniej, bo można go było niejednokrotnie zobaczyć na przykład w Realu 24. Był także gościem Radia Wnet. Także wiesz, on tam

0: od medium do medium i poza anteną być może tak jakieś tam zakulisowe rozmowy trwały, no ale TVP no, to jest stacja bezkonkurencyjna, TVP 2, gdzie można dostać angaż do pracy, tak? No. Ale, no to, ale to nie tylko...
1: To nie chciał.
0: Tak, ja. Ale to...
1: ja.
0: Okej, okay. Ale to nie tylko o to chodzi, bo jeszcze Jarosław Jakimowicz ostatnimi czasy również dał się poznać na antenie innej stacji telewizyjnej. I to wcale niekoniecznie związanej, a przynajmniej tak niezwiązanej oficjalnie i wprost z prawą stroną, bo Polsat News to tak trochę na prawo ostatnio skręcił, no ale to tak na marginesie. Kilka dni temu Jarosław Jakimowicz był gościem programu Skandaliści. W trakcie programu domagał się wyproszenia ze studia lewicowego aktywisty Piotra Szumlewicza, który stwierdził na antenie, że aktor robi z siebie ofiarę hejtu po tym, jak pogratulował Antoniemu Macierewiczowi w studiu TVP. Jarosław Jakimowicz, to jeszcze tak na marginesie, dodajmy, że największą popularność zyskał dzięki filmowi Młode Wilki w reżyserii Jarosława Żamojdy, w którym wcielił się w rolę Cichego. Także to rzeczywiście, no stąd można go najbardziej kojarzyć. Później on jeszcze...
1: I z Big Brothera.
0: A no też, no też.
1: Big
0: też.
1: Brother VIP i rzekomy związek z Jolą Rutowicz, który miał być ponoć ustawką, bo już chyba mówiliśmy o tym, że ponoć to było tak, że do pana Jarka zadzwonili z produkcji Big Brothera. Słuchaj, Jarek, bo to już nam się wycofało tylu uczestników, no musisz uratować, ja ci 3 razy więcej pieniędzy zapłacę niż miałem, no a tak w ogóle to jeszcze z tą Jolą coś byś mógł, żeby się coś działo. Także potem przecież mieli swój program Jola i Jarek w tym właśnie domu Big Brotherowym we Wrocławiu czy pod Wrocławiem to było. Także no, dużo takich zacnych rzeczy pan Jarosław robił w swoim życiu.
0: A teraz, skoro znalazł się w tym medium, w jakim się znalazł, to mógłby mieć program Jarek i Jarek.
1: Tak, ale wiesz, co jeszcze do mnie dotarło, bo ja zapomniałam o tym epizodzie z mojego życia. No bo ja tam kiedyś śpiewałam, nie? Zdarzało mi się kilka razy, nie? No i brałam udział w takim festiwalu, nazywał się on Odkrywamy Talenty na Pomorzu i tam Jarosław Jakimowicz oceniał mój talent.
0: I co?
1: No wygrałam.
0: A, no to słuchaj, to wiesz...
1: Myślisz, że jakbym tam się do niego odezwała, to miałabym szansę na jakąś tam posadkę w TVP?
0: W TVP, ale słuchaj, to w tym momencie to powinniśmy wyciąć ten fragment, w którym mówisz, że ty nie chcesz. Bo wiesz, jak się dokopią, no to już po karierze.
1: Tak, tak. Może byłaby szansa, żebym była na przykład następczynią Magdaleny Ogórek.
0: Na przykład.
1: Co ty na to, żebyśmy prowadzili Studio Polska zamiast Ogórek i Łańskiego?
0: Wiesz co, ja chyba nie mam takiej zdolności do irytowania się na ludzi, naprawdę. A przynajmniej nie z tej...
1: Teraz ja mówię, człowieku.
0: A przynajmniej nie z tej strony sceny politycznej, z której powinienem się na nich irytować. To chyba długo byśmy tam miejsca nie zagrzali, mam takie wrażenie.
1: Dziwnym tokiem poszły te nasze rozumowania, to może teraz zagramy piosenkę, prawda?
0: Teraz i tak, i jeszcze tak poza anteną wspominałem, że powinienem do ciebie teraz tak mówić co chwilę, ty powinnaś coś próbować powiedzieć, a ja powinienem, bo tak nawiązuję do, jeżeli ktoś tego nie oglądał, to ja zachęcam, żeby obejrzeć sobie ten wybuch Jarosława Jakimowicza w Skandalistach, bo on tak się zapętlił w pewnym momencie i tak powtarzał: Agnieszka, Agnieszka, Agnieszka, Agnieszka, nie wiem ile...
1: Do Agnieszki Guzdyry,
0: tak, do Agnieszki Gozdyry, tak, to ja do ciebie powinienem właśnie też tak, Milena, być w zapętleniu, nie wiem ile tam razy było i może to wszystko doprowadziłoby do jakiegoś sukcesu, kto wie. A teraz posłuchamy sobie piosenki z filmu, który to rzeczywiście w karierze artystycznej Jarosława Jakimowicza no, odegrał rolę najbardziej znaczącą, bo będzie piosenka z filmu Młode Wilki. A teraz nie będzie o wilkach paradoksalnie, tylko będzie o ptakach i to jeszcze w dodatku wolnych ptakach zaśpiewa Warius Max.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Wolne ptaki i Warius Max za nami, a teraz nie. Jeżeli ktoś liczył, że już damy spokój TVP, to się pomylił, to się przeliczył.
1: Nie, to jeszcze przez dłuższą chwilę nie. Uprzedzę na początku, że Jeszcze powrócimy do omawiania takich programów, które się pojawiły już lub pojawią w najbliższym czasie w kilku stacjach tematycznych, ale zanim to powiemy o programach, które się pojawią na początku grudnia, więc jeszcze troszeczkę czasu zostało w kanałach głównych, powiedziałabym, czyli TVP1 i TVP2, tak abyście tych informacji nie przeoczyli, bo sądzimy, że mogą was one zainteresować. Zanim będzie o premierze, chociaż trudno tutaj mówić o premierze, bo już premiera poniekąd się odbyła. Ale
0: temat wam, jest grzany od roku, tak naprawdę.
1: Ale to wam Michał wszystko wytłumaczy, to ja wam teraz wytłumaczę, o co chodzi z tym, że jest 8 sezon serialu Blondynka, będzie miał premierę niedługo i to jest dosyć zawikłana historia, bo w 8 sezonie tejże Blondynki w rolę weterynarz Sylwii Kubus wcieli się Marta Żmuda-Trzebiatowska. Aktorka zastąpi Natalię Rybicką, która grała główną rolę w 3 ostatnich sezonach produkcji. No i to tam jeszcze nie byłoby takie zaskakujące, że była pani jedna, potem jest pani druga w Klanie, przecież też ileś postaci zmieniało twarze i w kilku innych serialach, ale tutaj to jest grubsza historia, bo wcześniej bohaterkę grały Joanna Moro w sezonie 3 i 4 i Julia Pietrucha w sezonie 1 i 2.
0: Ale z drugiej
1: także
0: strony
1: to już będzie czwarta twórczyni.
0: Ale z drugiej strony po prostu wystarczy w tym serialu, żeby blondynka grała blondynkę chyba. No i oni z tego założenia wyszli.
1: No, nie wiesz, czy one są blondynkami. Może się na przykład
0: zawsze można przefarbować. Zawsze można
1: także
0: przefarbować.
1: Także to łatwo.
0: No łatwo, tutaj. Tak.
1: Otóż nie można by było tak wiły kombinować, że powiedzmy zmienia się ta pani weterynarz, że jedna wyjeżdża do tej wioski, czy gdzie się to tam odbywa, już jeżdża kolejna. To już taka czwarta zmiana się robi taka trochę mało naturalna moim zdaniem, ale no być może się nie znam. Natomiast nie tylko panią Żmudę-Trzebiatowską będziemy mogli obejrzeć na ekranach, bo w nowych odcinkach zobaczymy również takich aktorów jak między innymi Hanna Śleszyńska, Andrzej Grabowski, Olaf Lubaszenko, Izabela Dąbrowska, Krzysztof Gosztyła, Krzysztof Kiersznowski, Grzegorz Małecki, Marian Dziędziel, Magdalena Szejbal czy Sławomir Zapała. Wow. Tak, on tam będzie tam, Sławomir.
0: Ciekawe, czy będzie śpiewał.
1: Czy będzie śpiewał Ty mała znów za rozpaść. To taka piosenka przecież jest o tym, jak się tam
0: kosi trawę.
1: Na wsi na przykład kosi trawę, to się może nadawać, prawda, do tego krajobrazu, żeby tam sobie podśpiewywał, oporządzając trawnik czy inne pole. To trudno nam powiedzieć, bo nie wiemy, kogo będzie grał. Premierowe odcinki Blondynki na antenie TVP1 będzie można oglądać w piątki o godzinie 20:35, począwszy od 6 grudnia. I serial w swoim paśmie zastąpi 4 sezon Dziewczyn ze Lwowa, który zakończy emisję, a właśnie w jego miejscu pojawi się Blondynka. A co więcej, w planach jest już kolejny, 9 sezon Blondynki. Ciekawe, czy zagrałby im pani Żmuda-Trzebiatowska.
0: No właśnie.
1: Kolejna inna blondynka.
0: Tak, natomiast to nie wszystko, jeżeli chodzi o propozycje serialowe TVP, bo mamy kolejną propozycję, o której mówiło się już tak mniej więcej od roku, albo trochę lepiej, bo mowa o serialu Ziuk, czyli Łody Piłsudski. Pierwszy odcinek tego serialu zmodyfikowany w stosunku co do pierwszej wersji wyemitowanej w zeszłym roku i dlatego mówię, że temat to już tak grzano od dobrego roku. Pojawił się na antenie TVP 11 listopada. No cóż, zdecydowaliśmy się na emisję pilota Młodego Piłsudskiego, bo chcemy nim promować nasz nowy serial, który wystartuje miesiąc później. Jednocześnie zawsze w święta staramy się pokazywać ambitny, misyjny i tożsamościowy content, poinformował portal wirtualnemedia.pl. Zgadniesz kto?
1: Domyślam się kto i chyba też się domyślacie, że to prezes Jacek sam się powiedział. Po prostu mnie tak zastanowiło sformułowanie tożsamościowy content. Tak. Z jednej strony, wiesz, tożsamość, tutaj tak chcę budować tę tożsamość narodową, a z drugiej strony zamiast znaleźć jakieś polskie słowo, bo da się znaleźć, na może nie tyle słowo, ile jakoś tak skonstruować to zdanie inaczej, żeby użyć samych polskich słów, to jest użyte słowo content. Ale więc taka właśnie jest tożsamość.
0: Ale może my po prostu mamy tę tożsamość coraz bardziej bliską Amerykanom, wszak teraz wizy teoretycznie zniesiono, tam pracownicy TVP jako pierwsi mieli okazję przelecieć się bezwizowo do Stanów.
1: Wiesz, ale za granicą są te złe wynalazki, te LGBT, wszystkie zboczenia, to nie jest też dobre takie wszystko.
0: No, ale to wiesz, no, to już zupełnie inna kwestia, tu mowa o tożsamościowym kontencie, pamiętaj, tożsamościowym kontencie. Kolejne odcinki Młodego Piłsudskiego mają w końcu zadebiutować w niedzielę, od niedzieli 8 grudnia, tak, bo kolejny odcinek ma zadebiutować. A swoją drogą to tak mnie trochę dziwi, bo jeżeli to rzeczywiście drugi odcinek ma się pojawić w niedzielę 8 grudnia o godzinie 20:20 po zakończeniu emisji Wojennych Dziewczyn. Mnie to tak trochę dziwi, no bo od jednego odcinka, od odcinka pierwszego do odcinka kolejnego mija miesiąc. No, wydaje mi się, że warto by było jednak pokazać tego Młodego Piłsudskiego jeszcze raz, ten pierwszy odcinek.
1: Trzeci już raz.
0: Słuchaj, zmodyfikować go trochę, bo czemu znowu? Nie? Znowu i masz, wiesz, i masz trzy wersje pierwszego odcinka, no.
1: Ale nie, naprawdę myślę, że się powinno, bo na przykład ktoś mógł się nie zorientować 11 listopada, że
0: dokładnie.
1: Ten serial jest, prawda?
0: Dokładnie. Ja na przykład nie oglądałem tego 11 listopada pierwszego odcinka i co, już jestem poszkodowany. No, z VOD co najwyżej mógłbym sobie obejrzeć teraz, tak?
1: A ciekawe, czy jak już ten odcinek był w telewizji, to był z audiodeskrypcją.
0: No właśnie.
1: Bo chyba w zeszłym roku nie był.
0: Nie był.
1: My tego w końcu nie obejrzeliśmy. Ale jak te modyfikacje wprowadzili, to może właśnie wprowadzili audiodeskrypcję.
0: Może to była modyfikacja.
1: Tak, na pewno. Tak, TVP myślę, że bardzo na tym zależy, wiesz. Niestety mniej niż byśmy chcieli. Ale przecież z VOD nie obejrzymy tego z audiodeskrypcją, nawet jeżeli ona tam jest, więc jesteśmy poszkodowani, tak
0: owszem,
1: czy inaczej.
0: Ale
1: dajcie znać, jeżeli oglądaliście tego 11 listopada, w tym roku, bo w poprzednim to chyba faktycznie nie było w audiodeskrypcji, ale może właśnie była to. Jeżeli będziemy coś wiedzieli, to poinformujemy na pewno o tym w kolejnych odcinkach RTV, no bo na żywo to my tego nie przeczytamy niestety.
0: Dokładnie, ale tak czy inaczej czekamy na wasze komentarze, możecie na Facebooku do nas pisać, możecie też na stronie www.tyflopodcast.net, bo RTV, przypomnijmy, pojawia się także w serwisie Tyflopodcast, w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących. I tam możecie sobie tych audycji bez warstwy muzycznej również słuchać. Natomiast jeszcze tak słów kilka, o co w ogóle w tym serialu chodzi. Serial opowiada o grupie spiskowców walczących z caratem na przełomie XIX i XX wieku. Głównym bohaterem jest młody Józef Piłsudski i jego najbliżsi przyjaciele, późniejsi premierzy i prezydenci. Akcja toczy się w Petersburgu, Łodzi, w Warszawie i Krakowie. Serial ma charakter sensacyjno-przygodowy. Rozpoczyna się od zamachu na cara Aleksandra II w Petersburgu w roku 1881, a kończy napadem na pociąg w podwileńskich Bezdanach w roku 1908, dokonanym przez Piłsudskiego i jego tytułowych bojowców. Józefa Piłsudskiego wcieli się Grzegorz Otrębski. Na ekranie zobaczymy także m.in. Ewę Wencel, Romana Gancarczyka, Sebastiana Cybulskiego, Urszulę Grabowską. Także będzie co oglądać. Serial sensacyjno-przygodowy. No, brzmi interesująco i może faktycznie być całkiem ciekawy do obejrzenia, jeżeli o to chodzi.
1: Czemu nie, jeżeli tylko będzie audiodeskrypcja, bo przypuszczam, że mogą tam się pojawiać takie sceny, które...
0: Jakieś sceny walk, jakieś tego typu.
1: Przykład.
0: No, to może nie
1: oraz,
0: być łatwe w odbiorze.
1: Oraz postaci mówiące w różnych językach, więc
0: tak.
1: Też dobrze byłoby, aby był lektor, a nawet jeżeli ten lektor nie będzie na tej takiej ogólnodostępnej ścieżce, to aby było to ujęte właśnie w ramach audiodeskrypcji. Także no, w moim przypadku od tego myślę będzie zależało, czy będę ten serial oglądać, no ale jestem o jeden odcinek do tyłu, bo mimo że wiedziałam, że ta emisja jest, to jakoś tak no coś innego robiłam.
0: Ja właśnie tak samo.
1: Radera oglądałam, prawda? No rozumiecie to chyba. I tak przegapiłam właśnie, bo się szczerze mówiąc spodziewałam, że jak oni to zaczną w tym grudniu, to zaczną od początku i że nic nie przegapię. To się okazuje, że trzeba być czujnym.
0: Widzisz, trzeba być czujnym i trzeba oglądać TVP, a nie tam jakieś TVN-y.
1: A nie tam TVN-y jakieś te lewackie. Dobrze, no. To może jest czas, żeby skończyć to wejście, bo my do dziwnych puent tutaj dochodzimy dzisiaj. Temat Piłsudskiego jest ostatnio modny, bo oprócz tego, że jest ten serial, o którym wam mówimy, to kilka miesięcy temu pojawił się film o Józefie Piłsudskim, tam chyba Borys Szyc grał w tym filmie i w tym filmie właśnie pojawiła się piosenka, którą wam teraz zagramy, ponieważ innego utworu o Józefie Piłsudskim nie znaleźliśmy, więc zaśpiewa Organek. Utwór pod tytułem To nie miało prawa się stać.
0: Nie dość, że Organek, to jeszcze tu się pojawi OSTR, to jest w ogóle OSTR nietypowe połączenie.
1: Takie kombo.
0: Takie kombo. Wziąwszy pod uwagę to, że jeszcze Robert Łabęcki tam się w dżinglu pojawił, to można powiedzieć, że takie kombo suwalskie zabrzmiało na naszej antenie i tylko OSTR się wyłamał, bo on z Łodzi, a Organek przecież również reprezentuje Suwałki.
1: Tak, dokładnie jest. Więc pozdrawiamy Suwałki i wszystkich słuchaczy stamtąd. Ostatnio była taka historia chyba w Big Brotherze, bo właśnie z okazji Święta Niepodległości mieszkańcy jakiś taki quiz dotyczący Polski. Chyba było pytanie, jakie jest najzimniejsze miasto w Polsce, Ewa, no Suwałki, a nie, to region chyba jest.
0: Aha, no tak. No.
1: A Robert,
0: a Robert zawsze mówi, że Suwałki to tam takie miasto, nieduże, nieduże. A to Robercie, widzisz, niektórzy uważają Suwałki za region. Także tak, możesz
1: także
0: być dumny.
1: Awansujecie.
0: Tak.
1: A my pozostajemy w TVP, żeby nie było nudno i dalej w ramach tych produkcji, które się pojawią w grudniu, które was mogą zainteresować, no bo słuchajcie, kojarzycie The Voice of Poland, dzisiaj półfinał tego programu, za tydzień finał. Kojarzycie The Voice Kids, który w styczniu się pojawił roku tego i poprzedniego. No i jest kolejna odmiana, jak nie trudno zgadnąć, z którą już był program dla dorosłych i dla dzieci, to teraz będzie dla seniorów. The Voice Senior. I to jest program, w którym pojawią się utalentowani wokalni uczestnicy, którzy ukończyli 60. rok życia. To jest popularny format już w Niemczech, w Holandii, dlatego też telewizja polska zdecydowała się go zakupić. No i pojawia się pytanie, kto wystąpi w tej roli trenerów.
0: Szczerze powiedziawszy, to myślałem, że popularny jest w Turcji, dlatego zdecydowali się go zakupić.
1: Dobry żart, ale, ale nie tym nie. razem. Nie tym razem. To nie dotyczy widocznie tego typu programów. Oni tam mają inne swoje seriale. Natomiast kto wystąpi w roli tych trenerów, jurorów początkowo, którzy będą oceniać, będą przypoczątkowywać do swoich drużyn, a potem będą udzielać wskazówek. A będą to tacy artyści jak Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny, Urszula Dudziak oraz Marek Piekarczyk. A zatem panie debiutantki, bo jeszcze w żadnej wersji formatu The Voice ich nie było, a Andrzej Piaseczny i Marek Piekarczyk, każdy z nich w kilku edycjach tego Voice'a zwykłego już mieli okazję wystąpić, także już mają doświadczenie. Spośród prowadzących jeden z nich też ma doświadczenie, bo to Tomasz Kamel, więc obecny w każdym formacie no tak. voice-owym, oraz pani Marta Manowska będzie swoim niskim głosem nas uspokajać. Przypomnijmy, pani związana z programem Rolnik Szuka Żony, w którym też jakieś tam dramaty ostatnio były i wyzwiska. Ja nie oglądam tego, ale coś takiego do mnie dotarło, więc może warto się zainteresować konfliktem bodajże Seweryna i Marleny, ale pani Marta wszystkich uspokoi i w Sanatorium Miłości kultowym już programie, chociaż dopiero jedną edycję miał, ale drugą też będzie miał. Tak więc te pary zobaczymy właśnie w roli prowadzących, a kiedy będzie można to oglądać? No w soboty będzie można to oglądać, tak samo jak wszystkie The Voice'y. I za 2 tygodnie się to już zacznie, bo za tydzień mamy finał The Voice'a zwykłego i 7 grudnia po godzinie 20 mamy pierwszy odcinek i prawdopodobnie tych odcinków będzie ze 4, tak początkowo spekulowano, że 4 lub 5. Też stawiam, że będzie ich 4, żeby w styczniu The Voice Kids, podobnie jak w zeszłym roku i w tym roku wraz z początkiem stycznia, ten program się mógł zacząć. Także no, cały miesiąc, jeżeli chodzi o soboty, sobotnie wieczory, ten program The Voice Senior nam wypełni.
0: No to rzeczywiście może być interesująca nowa formuła. Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście uda się ekipie zebrać osoby istotnie utalentowane, bo mi się występy seniorów, oczywiście nie ujmując niczego nikomu, to tak najbardziej kojarzą z tymi ludźmi takimi nieco starszymi, którzy się pojawiali kiedyś w szansie na sukces. I przeważnie jak się tam pojawiał jakiś starszy pan bądź starsza pani, to niczego dobrego to nie wróżyło, zwłaszcza
1: jak... No to oni nie nadążali za tekstem, za muzyką, za niczym.
0: Ale wiesz, no, jeżeli pojawia się jakiś starszy pan i daje mu się do zaśpiewania piosenkę zespół Big Cyc albo zespół Piersi, a przypomnijmy, że to były czasy, kiedy te zespoły były raczej zespołami no, takimi typowo młodzieżowymi, bo to lata 90. były, a tam pojawiali się ludzie tak w wieku powiedzmy 60+, no to nie mogło to doprowadzić do niczego dobrego.
1: No istotnie, miałam czasami wrażenie, że to tak wręcz na złość dobierają, może nie tyle na złość, ile żeby było się z czego pośmiać.
0: Tak,
1: właśnie
0: tak.
1: Dobierając takie osoby do takich programów, aczkolwiek kiedy mówiliśmy o starcie nowego sezonu Szanse na sukces, to pokazywaliśmy wam występ z programu z Markiem Grechutą i jak widać zaproponowanie panu Wojciechowi, który też był chyba osobą trochę starszą, muzyki takiej może bardziej w jego stylu, teoretycznie przynajmniej tutaj też niekoniecznie pomogło. Ale no zobaczymy, jak to będzie. Też taka byłam sceptyczna, może trochę jeszcze jestem, bo albo właśnie takie występy jak w Szansie na sukces, albo jacyś, nie wiem, tacy państwo, jacyś starsi, którzy przychodzą do Mam Talent i śpiewają jakieś na przykład ludowe piosenki, po których rzeczywiście słychać już ten upływ czasu, no tacy mi się kojarzą z tym już wiekiem i z tym poziomem śpiewania.
0: No, a potem wiesz, można wylansować na bazie tego kolejne koko Eurospoko.
1: No. No może nie, no zależy, myślę, kto się zgłosi. Może jest szansa, żeby no, tutaj jakiejś osobie pomóc, żeby się stała.
0: Wiesz, ja mówię na razie na bazie tego, co mieliśmy okazję zobaczyć.
1: To jak najbardziej. Natomiast wczoraj, tak zastanawiając się, co wam tutaj zagrać, myśleliśmy, że może utwór któregoś z trenerów, na przykład Alicji Majewskiej, ale zabrnęłam na YouTube'a i zaczęłam oglądać wykonania z zagranicznych edycji The Voice Senior i naprawdę muszę powiedzieć, że nie jest najgorzej i jest naprawdę czasami bardzo dobrze i bardzo fajnie się tego słucha, także zaraz odszczekasz wszystkie tam swoje obawy, ponieważ kiedy usłyszysz panią, która wystąpiła w edycji holenderskiej i do finału dotarła, tegorocznej edycji holenderskiej The Voice Senior, no to myślę, że przyznasz mi rację, że no, tylko czekać i tylko liczyć na to, że faktycznie taki poziom, tacy wykonawcy pojawią się u nas, że uda się odkryć takie osoby, którym może się gdzieś tam wcześniej nie powiodło, żeby zrobić tę karierę, zdecydowanie na to zasługują i ich głos mimo upływu lat wciąż jest w dobrej formie. Nie znamy języka holenderskiego, ale tutaj próbowaliśmy się przygotowywać poza anteną do tego, żeby wam przedstawić personalia tej pani, która wystąpi. Konkretnie Michał się przygotowywał, to on wam teraz powie, kto teraz zaśpiewa.
0: A, czarna robota, jak przychodzi do niej, to zawsze ja. Dobrze. Jukę Trump.
1: W utworze, który na szczęście już nie posiada holenderskiego tytułu, tylko tytuł anglojęzyczny. Utwór, który znamy, zatytułowany Sunny.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest moc. Jest moc.
1: No jest moc, powiedziałbyś, że pani ma więcej niż 60 lat?
0: Nie, nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym.
1: No okej, nie powiedziałbym, że jest młoda, ale no nawet mogłaby być młoda, moim zdaniem, mieć taki głęboki głos. Także myślę, że tak by mi dała 40, a nie 60 parę. A podobno w tym programie nawet to opowiadała Alicja Majewska, która no siłą rzeczy przygotowując się śledziła więcej niż ja, to nawet w zagranicznych edycjach zdarzały się osoby, które miały ponad 90 lat i przychodziły się spróbować. Także zobaczymy, jak to będzie u nas.
0: No miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie fajnie, bo to wyobrażam sobie, że jest naprawdę sposób na to, żeby co niektórzy spełnili swoje marzenia z młodości, bo jestem sobie w stanie wyobrazić wiele takich przypadków, że na przykład ktoś, no nie wiem, zaczynał gdzieś w jakimś zespole, tak, gdzieś tam w jakimś big beatowym, powiedzmy, albo czymś takim lata temu, ale potem trzeba było zająć się pracą, która jednak przynosiła jakieś większe zyski niż dawanie koncertów w jakichś osiedlowych domach kultury chociażby. No i marzenia się rozpłynęły, a teraz w końcu emerytura, to można zacząć się realizować tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. No oczywiście, o ile zdrowie dopisuje. I chęci są. A jak widać, bywa,
1: dokładnie,
0: że są.
1: Tak. No nawet przecież niekoniecznie musiało być tak, że ktoś musiał się podjąć bardziej opłacalnego zajęcia. Po prostu mógł nie mieć zwyczajnie szczęścia. No nie dla wszystkich znajdzie się miejsce na scenie muzycznej. Wiemy przecież, że w dzisiejszych czasach też jest tak, że wielu talentowanym młodym wokalistom się nie udaje. No bo zwyczajnie zabraknie im szczęścia, udaje się osobom mniej zdolnym, bo jakoś tak im się po prostu życie potoczy. Więc różnie to bywa, a przyznam szczerze, że program Sanatorium Miłości poprowadził mnie do takiej refleksji, że zdecydowanie nigdy nie jest za późno na to spełnianie marzeń. No niby to oczywista prawda, ale to, że pan Cezary po tak naprawdę kilka miesięcy po uczestnictwie w tej edycji pierwszej Sanatorium Miłości zachorował jakoś nieoczekiwanie i umarł, czyli tak naprawdę pod koniec życia sobie zafundował taki prezent, taką przygodę uczestnictwa w tym programie, skorzystania z różnych atrakcji, no to myślę, że naprawdę zdecydowanie to jest dowód na to, że warto niezależnie od wieku próbować spełniać te swoje marzenia, żeby potem nie żałować, że się nie spróbowało.
0: Oczywiście, że tak, a z drugiej strony, jeżeli tylko mamy możliwość, to najlepiej spełniać je jak najszybciej, bo no nie każdy może mieć tyle, powiedzmy, szczęścia, co pan Cezary i nawet możemy nie dożyć tego momentu, w którym moglibyśmy drugi raz spróbować tego naszego szczęścia. Ależ nam się filozoficznie zrobiło. Dobrze, to może przejdźmy do kolejnego programu, do kolejnego tematu. Tym razem przejdziemy sobie do stacji TVN Style, która to już od pewnego czasu emituje nową audycję, nową pozycję programową. W środę, 30 października na antenie właśnie tej stacji pojawił się nowy program zatytułowany Na Czasie, gospodynią którego jest Anna Zeidler. W audycji prezentowane są relacje z planów zdjęciowych, targów, wystaw, wywiady z ludźmi, pokazy mody czy konferencje prasowe. Omawiane są najnowsze trendy i prezentowane propozycje modowe na kolejny sezon. Program jest emitowany w środę o godzinie 20:35, a pani Anna Zeidler jest redaktor naczelną Gali, wcześniej Style. InStyle, a właściwie może InStyle.
1: Może InStyle.
0: No, wiesz, to naprawdę nie wiadomo, jak to wymawiać, bo masz tu TVN Style. To co, te no TVN właśnie. Style, to InStyle, InStyle. Okej, zostawmy to. Niegdyś była prowadzącą programu Studio Weekend w Polsacie, pracowała w Joy, Shape czy Voyage. Także, no, jest
1: tych obcojęzycznych słów.
0: Tak, tak, to można się pogubić.
1: Jest.
0: Tak, tak, można się pogubić. Szczególnie jak jeszcze co niektórzy właśnie tak jak TVN Style nazywają się Style, a nie Style.
1: No bo oni się reklamowali, nie wiem czy dalej reklamują, jako style są różne. I stąd myślę, że to jest właśnie Style, a nie Style. I właśnie dlatego tak. A teraz będzie stylowo i będzie modnie, bo skoro taki właśnie program będzie, by mogli być na czasie z modą, to właśnie będzie
0: modnie. I tak sobie uświadomiłem, że gdyby oni się chcieli reklamować jako TVN Style, to musieliby co najwyżej sobie zaproponować piosenkę Trzeciego Wymiaru. Karu, dla mnie masz styla.
1: Dla mnie masz styla.
0: Tak. To chyba jednak nie o to wychodziło, ale my nie zafundujemy wam trzeciego wymiaru. Piosenki różne takie nieco mniej ambitne nas dziś jeszcze czekają, ale nie teraz, bo teraz będzie David Bowie z piosenką Fashion, czyli będzie o modzie.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
0: Posłuchaliśmy sobie Davida Bowiego, a za chwilę posłuchamy sobie innej piosenki, tym razem polskiej, ale zanim przejdziemy do niej, no to jeszcze informacja o nowym programie.
1: O nowym programie, co do którego tytułu mamy pewne wątpliwości, jak go odczytywać, czy to ma być Gwiazda VS Gwiazda, czy Gwiazda versus Gwiazda. Mamy pewne wątpliwości, jeżeli już oglądaliście ten program, bo pierwszy odcinek już się pojawił, więc może wiecie, no to nam dajcie znać, co prawda nie wyprostujemy tego na antenie, ale przynajmniej będziemy bogaci o kolejne informacje. I ten właśnie program w ubiegłą niedzielę zadebiutował, czyli 17 listopada o 11.30 na antenie Disco Polo Music, taki właśnie kanał fantastyczny. I tenże program Gwiazda VS, czy też Versus Gwiazda, to pojedynki największych artystów Disco Polo w ogóle. Jak to? I dance. Najwięksi artyści disco polo. Co tydzień w Disco Polo Music dwa zespoły rywalizować będą między sobą w takich konkurencjach jak karaoke, test na spostrzegawczość, a także konkurs ze znajomości piosenek disco. W pierwszym odcinku teleturnieju wystąpiły zespoły Long and Junior oraz D-Bomb. W kolejnych rywalizować będą Top Girls przeciwko Jokerowi, następnie Mick kontra Jagoda Brylant, a także Chadoman kontra Focus.
0: Kim jest program... Jagoda Brylant? Ja też nie. Nie to, żebym się specjalizował w muzyce disco polo, ale tak przynajmniej, no jeżeli mowa o gwiazdach, no dobrze, tam D-Bomb, Long and Junior, no to są jakimiś tam gwiazdami polskiej sceny muzyki, zwłaszcza dance, tej takiej power dance, która była popularna na przełomie wieków. Natomiast zabrakło Jagody. Mi tu, no właśnie Jagoda Brylant to w ogóle jest ktoś, kogo kompletnie nie kojarzę. Był ktoś taki przez chwilę jak Jagoda, taki bardzo... przesłodzony głos miała,
1: pamiętasz?
0: Pamiętasz ją? Tak.
1: Patrycja Kosiarkiewicz ją produkowała.
0: Aha.
1: Niestety.
0: Aha. To przykre. Ale w każdym razie właśnie ktoś taki był, to może jest ona, tylko teraz się nie wstydzi swojego nazwiska, no.
1: Dużo jest osób, które mogą się mianować jako Jagoda. Owszem. W każdym razie to tutaj cały czas nie ma tych największych gwiazd, prawda?
0: Gdzie jest Zenek?
1: Gdzie Zenek Martyniuk jest? No właśnie, ale może jeszcze nie wszystko tutaj zostało nam zdradzone.
0: Zenek program... teraz film kręci.
1: A tak, no ale to on tam nie gra, tylko pewnie śledzi pracę nad produkcją.
0: Autoryzuje.
1: Tak, program Gwiazda VS tudzież versus Gwiazda prowadzi Wojciech Kaczmarczyk, to jest prezenter, konferencjer, youtuber z kanału Do Roboty. Nie znam kanału Do Roboty, ja w ogóle niczego nie znam, na to wychodzi. Premierowe odcinki tegoż programu w każdą niedzielę się będą pojawiać o godzinie 11.30, a powtórki też w niedzielę, ale o 19.30. Tak będzie właśnie, tak już jest w zasadzie od zeszłej niedzieli. No i tak doszliśmy do wniosku, że wypadałoby zagrać jakiś utwór związany z gwiazdą, skoro będzie jedna gwiazda przeciw drugiej gwieździe. No i, ale tak chcieliśmy, żeby to w miarę możliwości był utwór z któregoś z tych artystów, którzy się pojawią w tym programie. No ale nie udało nam się takiego znaleźć. Więc licząc na to, że ci najwięksi, jeżeli chodzi o disco polo, też się pojawią, rozważaliśmy właśnie utwór Zenka Martyniuka, bo przecież on śpiewał Spadającej Gwieździe, ale będzie utwór innych tuzów disco polo, czyli zespołu Boys, o jednej gwiazdce na niebie, która świeci tylko dla ciebie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Był Boys, no, a jeżeli chodzi o gwiazdy...
1: A to nie jest jedyna piosenka, która będzie przedstawicielką tego gatunku, ale jeszcze bez spoilowania.
0: Tak, bo będzie jeszcze jedna gwiazda disco polo u nas dziś. Ale to już mogę zdradzić, że na koniec programu będzie.
1: Dokładnie, ale teraz będzie też No będzie ciekawie, powiem tyle, muzycznie i w ogóle programowo. Pamiętacie pewnie, bo całkiem niedawno był w telewizji taki program jak Love Island, Wyspa Miłości, którego ponoć z grozą kolejna edycja jest planowana. No i teraz mamy coś, co będzie pokłosiem tego programu, czyli program Super Island.
0: To super.
1: No i słuchajcie, to w superstacji się pojawiać będzie.
0: Jest taki fajny jako, to kiedyś był kanał.
1: Jako nowy format informacyjno-rozrywkowy. Tak. Ja tak z reguły nie staram się kopiować słowo w słowo tego, co jest napisane w newsach, ale czasami po prostu właśnie pewne sformułowania proszą się aż o zacytowanie. No, w nowym formacie informacyjno-rozrywkowym pojawią się gwiazdy show Polsatu Love Island Wyspa Miłości. Agnieszka Boryń oraz Piotr i Paweł Tyburscy będą w nim komentować newsy ze świata gwiazd. Ale ta Agnieszka i Paweł i Piotr to nie są, myślę, takie najważniejsze postaci w Love Island. Ta Agnieszka to tam była krótko. Jeżeli chodzi o bliźniaków, to nie pamiętam, czy doszli do końca? Jeden z nich może tak, ale dwóch chyba nie. No bo to chyba generalnie tak trochę się to ułożyło, że w większości przypadków, a czy nie zawsze, ci, którzy dochodzili w trakcie do programu, no to trudno im już było tam zagrać miejsce. Jednak pary już były jakoś tam stworzone, ludzie już jakoś się zbliżali do siebie, a tu wchodzi ktoś nowy. No kilka osób jednak zaprzecza tej mojej hipotezie i zostało do końca i udało im się tam znaleźć jakąś parę i się nawet spodobać. No ale ta Agnieszka, Paweł i Piotr, zwłaszcza ta Agnieszka, no to ona tam krótko była chyba, nawet z nikim jakoś jej się nie udało relacji nawiązać, o ile dobrze pamiętam. No i tenże fantastyczny program swoją premierę będzie mieć zawsze w piątki o 15.20 i trwa aż 20 minut, to się narobi.
0: Raz na tydzień 20 minut, a podejrzewam, że jeżeli są to ludzie, którzy nie mają doświadczenia takiego telewizyjnego, to będą to nagrywać dzień cały.
1: No tak. Z kolei powtórki zaplanowane są w soboty i niedzielę o godzinie 22.20. Także tak to właśnie będzie. Nie wiem, czy my tutaj coś jeszcze mamy do dodania. Możemy
0: nie,
1: tylko
0: ja
1: rozkładać ręce.
0: Ja jestem po prostu pod wrażeniem tego, co się dzieje z superstacją.
1: Tak, oj tak. Nie śledziłam dawno wyników oglądalności tego kanału, ale chyba no dobrze nie jest. W każdym razie teraz zaśpiewa dla was Mila, ale to nie będzie ja, mimo tego, że tak niektórzy czasami zdrabniali moje imię, więc to na szczęście nie będę ja. Ale za to wiem tyle, że zabierzemy was na Love, Love Island.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.
0: Love, Love Island za nami, a przed nami informacje już zdecydowanie inne, bo bardziej koncertowe.
1: Tak, ale zostajemy w Polsacie. To był utwór, który, przypomnijmy, brzmiał właśnie w programie Love Island Wyspa Miłości. Tak gdyby ktoś nie wiedział i nie oglądał tego, a co chwilę będzie utwór bardziej popularny. A to w związku z wydarzeniem, które będzie miało miejsce w tenże piątek, bo właśnie już ten piątek, 29 listopada o 25, Polsat pokaże koncert z okazji stulecia PKO Banku Polskiego, który odbędzie się w Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki.
0: To już tyle lat.
1: To już tyle lat. I na scenie pojawią się międzypokoleniowe duety polskich artystów. I te duety się wezmą za takie przeboje najwyższej próby, bo Beata Kozidrak wraz z Igorem Herbutem zaśpiewają Białą Armię. Herbut w Białej Armii, no nie wiem, zobaczymy. Ale to nie tylko utwory z własnego repertuaru będą śpiewać, bo Edyta Górniak w duecie z Kubą Badachem wykonają ponadczasowy hit Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. A teraz jest dobre. Kamil Bednarek z Krzysztofem Cugowskim. Słyszysz, nie? Tam
0: tak.
1: Masz w głowie barwy głosu tak, jednego i tak, barwy głosu tak. drugiego, nie? I oni zaśpiewają Niech żyje bal. Dobre, nie? Dobre.
0: Tak, jestem bardzo dobre.
1: Bo zainteresowana tak naprawdę, to nie wiem, czy jestem zainteresowana. Ale to nie wszystko, bo dodatkowym atutem koncertu będzie wykorzystanie fragmentów oryginalnych nagrań w wykonaniu m.in. Czesława Niemena, a także Grzegorza Ciechowskiego, Kory czy Marka Grechuty, więc możemy się domyślać, że utwory z repertuaru tychże też się pojawią. A wraz z towarzyszącymi tym nagraniom teledyskami, które staną się spójną częścią scenografii. Jak widziałam właśnie zapowiedzi tego koncertu, to bardziej się je reklamuje właśnie jako duety tych artystów żyjących z tymi, których już wśród nas nie ma, więc tak naprawdę możemy mieć do czynienia poniekąd z tercetami, no bo pewnie będzie na przykład Czesław Niemen wyświetlony i będzie śpiewał, no i Edyta Górniak będzie mu towarzyszyła i Kuba Batach również.
0: Ja jestem ciekaw, jak oni to zrobią, czy będzie to, czy ktoś tam naprawdę spróbuje dokonać jakiejś aranżacji i wpleść głos nieżyjących już wokalistów w te nowe, powiedzmy, aranżacje, czy to będzie tak, że sobie po prostu zostanie odegrana piosenka, a artyści będący na scenie będą próbowali się dostroić do tego, jak to było w oryginale. No, to
1: no
0: jest
1: nie,
0: ciekawe.
1: No myślę, że będzie to wszystko. Ma być orkiestra, także wszystko myślę, że będzie na nowo zaaranżowane. To już nie jest problem. Tak samo jak na tym festiwalu Wodecki, Twist Festival, przecież przywoływano fragmenty wokalne, jeżeli chodzi o utwór Zbigniewa Wodeckiego w jego wykonaniu.
0: A to się zgadza, Ja już...
1: Osoby, które śpiewały, na przykład Alicja Majewska, no, wychodziły na scenę, a oprócz tego był pianista, czy inni instrumentaliści, którzy wykonywali na żywo ten akompaniament.
0: Ja już miałem okazję przyglądać się temu, co potrafią współczesne algorytmy do usuwania wokalu, a właściwie nie tyle usuwania wokalu, co wydobywania wokalu i usuwaniu całej reszty, no bo wiadomo, że nie zawsze może być dostęp do tych taśm matek, gdzie można by było na przykład tylko i wyłącznie ścieżkę wokalną sobie z tego wyciąć i czasem trzeba się posługiwać takimi sztuczkami, ale współczesna technika naprawdę potrafi działać cuda. Są takie strony internetowe, nawet gdzie tam za kilka dolarów możesz sobie wyciąć wokal, czy wyciąć, czy pozbawić wokalu dany utwór. I o ile... Kiedy słyszymy to tak jako samodzielną ścieżkę, no to wiadomo, że coś tam się przedostaje, tak? To nie jest tak do końca. Ale jak tam mówisz, że będzie faktycznie orkiestra, jak to wszystko jeszcze będzie dodatkowo, tam no, inne instrumenty się pojawią i tak dalej, to naprawdę może się udać.
1: Tak, myślę, że to może się udać. Czy tak będzie, przekonamy się, przypomnijmy już w piątek na antenie telewizji Polsat o godzinie 25 będzie można to widowisko zobaczyć. No to teraz sobie posłuchamy któregoś z tych wielkich przebojów, ale jeszcze nie w wykonaniu Bednarka i Cugowskiego, tylko w wykonaniu Maryli Rodowicz, Niech żyje bal, czyli piosenka, po której wszyscy...
0: No, kontynuuj, proszę cię bardzo.
1: Przepraszam, chciałam powiedzieć, że to jest piosenka, przy której wszyscy Polacy się bawią, spożywają trunki, a nie wsłuchują się w jej warstwę tekstową, że to nie jest taki wesoły utwór, jak się wydaje, więc może polecam tym razem wsłuchać się właśnie w słowa, które wyśpiewa pani Rodowicz, a pani Osiecka je napisała. Teraz możesz zaprezentować dżingiel, a następnie utwór.
0: A proszę bardzo, już prezentuję. Niech żyje bal, piosenka za nami, a przed nami kolejna informacja. Tym razem właśnie, pamiętasz taki program, on się pojawiał na antenie telewizji polskiej, produkowany był przez telewizję polską, oddział we Wrocławiu, z kamerą wśród zwierząt. Czy to nie twoje lata?
1: Nazwę oczywiście znam, natomiast chyba nie miałam okazji oglądać, bo chyba rzeczywiście nie moje lata.
0: A fajne było. Państwo Gucwińscy tam pokazywali różne zwierzęta. No ten program, ja go pamiętam przede wszystkim z lat 90., ale on chyba jeszcze tak nawet i w 2000 przez chwilę był. Chociaż tu już nie dam sobie niczego obciąć za to stwierdzenie. Na pewno jeszcze w latach 80. też się pojawiał. No i właśnie, Wrocławskie Zoo znowu wraca, ale nieco w innym programie, bo oto w grudniu, no i na antenie innej telewizji, bo w grudniu na antenie ATM Rozrywka debiutuje polski cykl dokumentalny pod tytułem Zoo, praktykanci. W nowym programie zostaną przedstawione losy grupy studentów, którzy chcą pracować ze zwierzętami. Bohaterowie zdecydowali się na odbycie stażu we Wrocławiu. Umiejętności zdobywają w najważniejszych działach największego w Polsce ogrodu zoologicznego. Program Zoopraktykanci pokaże, jak rzeczywistość w ogrodzie zoologicznym weryfikuje marzenia młodych ludzi o pracy z dzikimi zwierzętami. I premierę tego cyklu zaplanowano na 1 grudnia o godzinie 8.30. Zatem jeżeli ktoś ma ochotę, to od niedzieli 1 grudnia godzina 8.30 Zoopraktykanci. No jak widać, to nie będzie to samo, co prezentowali państwo Gucwińscy, bo tam skupiano się jednak nie na pracy zootechników czy innych ludzi z ogrodu zoologicznego, a jednak na zwierzętach. Pokazywano różne zwierzaki, pokazywano, jak one żyją, jakie mają zwyczaje, co tam się u nich ciekawego dzieje w tych boksach. Także no, zupełnie inna formuła, ale jeżeli ktoś lubi zwierzęta, chce sobie pooglądać, jak wygląda praca zoo od kuchni, co też myślę, że może być ciekawą sprawą dla niektórych, no to myślę, że można sobie obejrzeć ten cykl.
1: Pewnie, że tak, czemu nie? Pytanie, czy jakieś powtóreczki będą w jakichś takich porach
0: bardziej cywilizowanych,
1: ale znając ten kanał, no to przypuszczam, że można liczyć na sporą ilość powtórek.
0: Owszem, to teraz sobie zagramy piosenkę o zwierzętach. Szukałem, szukałem i znalazłem. Będzie mocne uderzenie, bo na naszej antenie pojawi się teraz zespół Nickelback.
2: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
0: Powiem ci, że jak patrzę na następną piosenkę na naszej playliście, to dochodzę do wniosku, że my mamy niezły rozmach.
1: No, u nas to jest płodozmian i trójpolówka,
0: owszem.
1: Ale ostrzegaliśmy istotnie, jaki gatunek muzyczny pojawi się jeszcze na koniec naszej audycji. Tak, właśnie wam daliśmy do zrozumienia, że to jest nasze ostatnie wejście i w końcu wypełnimy drugą część, w zasadzie pierwszą część naszej nazwy, bo nazywamy się RTV, a nie TV. Więc wypadałoby też coś o radiu powiedzieć.
0: I prawda? Będzie.
1: Prawda? I będzie o radiu. Będzie o tym, jakie stacje radiowe rozpoczęły nadawanie i gdzie. Mm-hmm. Oraz jakie stacje radiowe szykują się do nadawania i gdzie. Ale zaczniemy od tego pierwszego wątku. Konkretnie od informacji, którą w zasadzie moglibyśmy już podać w poprzednim wydaniu RTV. Bo chyba to się dokonało dzień przed tym, kiedy to wydanie miało miejsce, ale nie dotarliśmy do niego, może dlatego, że nie mieszkamy w Bartoszycach. Jakbyśmy mieszkali, to wszystko byłoby wtedy prostsze. Bo 18 października uruchomiono nadajnik Radia Plus właśnie w Bartoszycach na częstotliwości 94,2. Czyli już chyba wszystkie te mazurskie nadajniki Radia Plus zostały uruchomione. Radio Wielkopolska to też wątek, który ostatnio zaczęliśmy, już o jednej uruchomionej częstotliwości mówiliśmy i zostały uruchomione kolejne. I tak, 19 października uruchomiono emisję w Chrustowie koło Ujścia na 89 równym. Pod koniec października rozgłośnia pojawiła się na 91,6 w Kuźnicy Czarnkowskiej, to jest między Czarnkowem a Trzcianką i do tych miejsc ma docierać, do tych miejscowości ma docierać sygnał. Początkowo ten nadajnik miał być chyba w Siedlisku, to jest, zdaje się, właśnie ten nadajnik, którego miejsce zmieniono. Od z kolei 7 listopada Radio Wielkopolska nadaje w Otorowie. Sygnał ma docierać do miejscowości Pniewy, Wronki i Szamotuły. Jak na razie chyba jest z tym różnie, no ale przypuszczam, że będą państwo pracować nad tym, żeby wszystko grało, żeby wszystkie miejscowości objęte zasięgiem rzeczywiście mogły tego radia słuchać. Dzień wcześniej, bo 6 listopada w Oleśnie na częstotliwości 94,9 zaczęło nadawać radio Vanessa. Czyli przypomnijmy, rozgłośnia nadająca
0: z Raciborza,
1: obecna też w Krapkowicach. Co ciekawe, częstotliwość ta była już niegdyś aktywna, ale 11 lat temu z wykorzystywania jej zrezygnowało Radio Plus Opole, po tym, gdy utraciło możliwość emitowania rozszczepień lokalnych. Czyli kiedyś to było tak, że Radio Plus, które nadaje tam w kilku miejscowościach na Opolszczyźnie, jakiś Dobrodzień i inne tego typu miejscowości, mogło dla każdej z nich produkować lokalny program. ale no już nie może, więc widocznie stwierdzili, że ta częstotliwość w Oleśnie im się nie bardzo opłaca. Pewnie tam Radia Plus można słuchać z innych lokalizacji. Natomiast wspomniane Radio Vanessa w tym konkursie o wspomnianą częstotliwość 94,9 pokonało nadawców Radia SK, Melo Radia, Radia Ony i Radia Park. To tyle o radiofonii tradycyjnej, a teraz słów kilka o radiofonii cyfrowej. Bo w warszawskim multipleksie Dabcast na początku listopada pojawiły się następujące stacje: Disco Radio, Mega Radio, Radio 7, Radio Campus, Radio Profeto i Radio Rekord. Z kolei w Gdańsku, jeżeli chodzi o tenże multiplex, możliwe jest do odbioru Disco Radio, Mega Radio, Radio Profeto, Radio 7 i Norda FM. A we Wrocławiu doszły obecne już w innym multipleksie obecnym we Wrocławiu, czyli Local Dub. Znowu Disco Radio, Mega Radio i Radio Nuta, a także Radio Campus, którego wcześniej nie było można słuchać we Wrocławiu żadną drogą. Zaś w multipleksie Local Dub, taka ciekawa niespodzianka, tam jest obecne teraz Radio Piekary. Szalony to zaiste pomysł, bo nie wiem, co piekary mają wspólnego z Wrocławiem, ale to nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy radiofonia, stacje ubiegają się o emisję cyfrową, niekoniecznie w tych regionach Polski, z którymi są związane.
0: I jak dobrze pamiętam, tak, to swoją drogą, ale jak dobrze pamiętam, to Radio Piekary bardzo dużo ma tych takich śląskich szlagrów w swojej ofercie muzycznej, więc zastanawiam się, ilu miłośników tego typu muzyki jest na Dolnym Śląsku, bo no jednak to bardziej Górny Śląsk gustuje w tego typu brzmieniach.
1: Och, no są na Dolnym Śląsku miłośnicy Górnego Śląska, z pewnością.
0: Z pewnością, tak.
1: Tak. Natomiast teraz czas na drugi wątek, czyli tego, czego się można spodziewać w eterze, ale konkretnie będziemy dalej przy radiofonii cyfrowej. Tutaj będzie dużo nazw. Będę mówiła o tym, jakie stacje otrzymały możliwość nadawania w każdym mieście, co do którego już decyzje zapadły. Więc wybaczcie, że tutaj te nazwy się będą powtarzały, ale myślę, że ci słuchacze, którzy pochodzą z tych poszczególnych miast, właśnie no, chcieliby takiej listy tego, czego się będzie można u nich spodziewać, więc taką właśnie przedstawię. I tak, Krajowa Rada przyznała ponadto koncesję na nadawanie cyfrowe w stolicy. Tu mówimy właśnie o tych multipleksach, których nadawcy komercyjni mogą się ubiegać o nadawanie. Już ostatnio informowaliśmy o decyzjach dotyczących Tarnowa, teraz mamy kilka miast kolejnych i właśnie stolica. Tutaj decyzje o przyznaniu koncesji otrzymały obecne już w stolicy cyfrowo takie stacje jak Muzo FM, Radio Color, Disco Radio, Mega Radio, Radio Profeto, a także Radio Nuta, Open FM i Bezpieczna Podróż. To już projekt ten, o którym ostatnio mówiliśmy.
0: Bardzo interesujący.
1: Adresowany do uczestników ruchu drogowego, osób niepełnosprawnych i w ogóle jakichś takich niezwiązanych ze sobą grup. Natomiast odrzucono, przynajmniej tak na razie na to wskazuje, ponieważ te wnioski są tak jakoś na raty przyznawane, więc się może coś jeszcze zmienić. Natomiast wychodzi na to, że Radia Warszawa i Elektroradia, czymkolwiek to ostatnio miało być, nie usłyszymy w tym multipleksie. Jeżeli się jednak okaże, że jest inaczej, no to was powiadomimy. W Poznaniu zagrają Bezpieczna Podróż, Muzo FM, Open FM, Radio Profeto, Wasze Radio FM, Disco Radio, Mega Radio i Radio Nuta. Przypomnijmy może, że te ostatnie to są właśnie radia związane z Radiem Bielsko, które tam początkowo były obecne cyfrowo, a teraz jak widać ekspansja się rozszerza, natomiast wychodzi na to, że radia Emaus, czyli radia diecezji poznańskiej, nie będzie w tym multipleksie, ale zobaczymy, bo tutaj też mieliśmy właśnie decyzje przyznawane na raty, więc może coś jeszcze się okaże. W Rzeszowie zaś Bezpieczna Podróż, Muzo FM, Open FM, Radio Leliwa i Radio Profeto. Tutaj jeszcze dość mało tych informacji, ale może w takim razie powinniśmy liczyć na jakieś uzupełnienia i kolejne ogłoszenia. Przypuszczam, że tak będzie. W Częstochowie usłyszymy natomiast następujące stacje: Bezpieczna Podróż, Disco Radio, Mega Radio, Open FM, Radio Express FM, Radio Fiat, Radio Jasna Góra, Radio Muzo FM, Radio Nuta, Radio Profeto. Natomiast nie przyznano prawdopodobnie koncesji Radio Polska Stacja i Radio Fon.
0: Ależ tu zatrzęsienie stacji religijnych w Częstochowie będzie.
1: No bo oni tak mają przecież.
0: No tak,
1: Fiat,
0: tak.
1: Jasna Góra. No. Już jak widać, jedni drudzy się postarali o możliwość nadawania, a to Profeto też jest wszędzie. W Katowicach z kolei zagrają. Tutaj znów bez niespodzianek, przynajmniej na początku. Bezpieczna Podróż, Disco Radio, Mega Radio, Radio Express FM, Radio Imperium. Ty wiesz, co to jest? Bo mi to nic nie mówi, co to jest Radio
0: Nie mam
1: Imperium,
0: pojęcia, czym jest Radio Imperium. Ciekawe, co tam w ogóle będzie za muzyka prezentowana.
1: Tak, Radio Muzo FM, Radio Nuta, Radio Open FM i Radio Profeto. W Toruniu natomiast usłyszymy programy Bezpieczna Podróż, Radio Muzo FM, Radio Open FM i Radio Profeto, więc przypuszczam, że skoro tak mało wiadomo, to jeszcze nie wszystko. Przechodząc natomiast do takich informacji personalnych, czy takie nazwę, to do Radia Z powraca dziennikarz sportowy Mikołaj Kruk. Pracę w rozgłośni będzie łączyć z obecnością w Eleven Sports, z którym jest związany od 2018 roku. No przez kilka lat pana Mikołaja nie było, w Radiu Z, jak widać, powraca. No a teraz przejdziemy do Polskiego Radia. Tam też kilka zmian. Nie mamy tego w naszych notatkach, ale to ja nie wiem, czy ty wiesz, że audycję swoją Wróżenie z faktów w Polskim Radiu 24 stracił Łukasz Warzecha. To jest bardzo przykra informacja.
0: Nie wiem, tak to się już stało, wiem teraz, ale
1: ale już ciekawe. Wiesz, chyba nawet jakichś takich powodów sensownych mu nie podano, za to pan Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski będzie prowadził wywiady polityczne w wtorkowe wieczory po godzinie 19:00. To z kolei taka nowość. No a teraz przejdziemy do tego, co elektryzowało wielu w ostatnich dniach, ponieważ tutaj się pojawiały różne fałszywe informacje, w które można byłoby uwierzyć, że są prawdziwe, ale to wam Michał wszystko opowie.
0: Dokładnie, bo z bycia dyrektorem radiowej Trójki zrezygnował Wiktor Świetlik i tak się zastanawiano, kto może być jego następcą. I padła taka informacja gdzieś tam w internecie, ale na żadnym wiarygodnym portalu internetowym, więc ja też traktowałem to tak z przymrużeniem oka, chociaż jak sobie pomyślałem, że w sumie mogłaby być to prawda.
1: Jak najbardziej. Nawet nie był jakiś portal internetowy, tylko konto twitterowe podszywające się pod Polską Agencję Prasową. Oni tam nie mają napisane PAP informacje, tylko PAP informacje, czy jakoś tak. I no przez osoby, które patrzą nieuważnie, mogą się nabrać, że to jest istotnie konto Polskiej Agencji Prasowej.
0: Tak, była taka informacja, okazała się

0: To myślę, że to byłby właściwy człowiek na właściwym miejscu zdecydowanie, ale okazuje się, że nie. Że nie, bowiem jak dowiedział się press service, Tomasz Kowalczewski jest od czwartku dyrektorem i redaktorem naczelnym programu Trzeciego Polskiego Radia. Od 1 listopada Kowalczewski pełnił obowiązki dyrektora po rezygnacji Wiktora Świetlika. W Trójce nie spodziewają się zmian w związku z powołaniem Tomasza Kowalczewskiego. Jego wybór oznacza kontynuację. Jako wicedyrektor nadzorował w Trójce informacje. I tu jest ciekawe. Na radiu się zna, kiedyś był dobrym korespondentem. Od czasu dobrej zmiany utrzymuje się na górze, mówi jeden z dziennikarzy Anteny. Powiem szczerze, ja korespondentem nigdy nie byłem. Ja bardziej zawsze uważałem się za prezentera. Na realizacji dźwięku też się trochę znam, na technice też się trochę znam, więc chyba na radiu też się znam nie najgorzej, mam takie wrażenie, ale czy to oznacza, że znam się na zarządzaniu radiem? To już jest zupełnie inna kwestia. I mam wrażenie, że jednak
1: no, więc
0: chyba
1: właśnie,
0: nie do końca.
1: Nie jest tożsame.
0: Nie jest tożsame. No właśnie, Tomasz Kowalczewski zastępcą Wiktora Świetlika był od maja 2017 roku. Wcześniej od stycznia 2016 roku do początku kwietnia 2017 roku był dyrektorem informacyjnej agencji radiowej. No więc tu już powiedzmy mógł jakieś szlify zdobyć, tak? To niekoniecznie no tak. Na tej byciu korespondentem, ale zarządzaniu informacyjną agencją radiową. To już bardziej mnie przekonuje. Wcześniej kierował m.in. redakcją aktualności radiowej Jedynki i był korespondentem Polskiego Radia na Bałkanach. No więc, jak się okazuje, nie jest taka osoba bez jakiegokolwiek przygotowania do zarządzania radiem, do zarządzania programem trzecim Polskiego Radia. Miała okazję wykazać się już na kierowniczych stanowiskach wcześniej. No więc cóż, zobaczymy, jak sobie pan nowy redaktor naczelny Trójki poradzi. Zobaczymy.
1: Pewnie zmian tutaj istotnie nie będzie. Będzie kontynuowana ta linia, którą podążał już Wiktor Świetlik. A znamy takie szersze powody tego odejścia Wiktora Świetlika? On się gdzieś tłumaczył z tego dokładniej?
0: Wiesz co, nie zauważyłem. Tam się mówiło coś a propos tej afery newsweekowej, że to są jakieś powiązania z tą farmą troli, coś gdzieś czytałem na ten temat, ale żeby sam Wiktor Świetlik się tłumaczył jakoś tak bardzo, to nie widziałem takich informacji.
1: Rozumiem. No dobrze, no w takim razie cóż nam pozostaje jeszcze? Pozostaje nam zagrać wam za chwilę utwór.
0: Tak.
1: Ostrzegaliśmy, jaki będzie gatunek muzyczny i w związku z tym, że ekspansja Radia 7 szerzy się w Polsce, w różnych miastach, jeżeli chodzi o radiofonię cyfrową, bo i w Warszawie, i w Gdańsku, no to nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać utwór o tym, że radio, tak, bo to radio dorobiło się utworu o sobie, a wykonuje go nie kto inny, jak gwiazda disco polo Marcin Siegieńczuk.
0: Marcin Siegieńczuk, tak, za muzykę odpowiada niejaki DJ Velu i za moment wysłuchamy tej piosenki, która została stworzona na którejś tam urodziny Radia 7. Teraz już szczerze mówiąc nie pamiętam na które, ale to jakoś tak w okolicy właśnie urodzin Radia 7 ta piosenka się pojawiła. Radio 7, przypomnijmy, nadaje z Mławy, zresztą o tym będzie w refrenie i o innych jeszcze różnych rzeczach też będzie w tej piosence a propos Radia 7. I teraz jeszcze zanim się pożegnamy, myślę, że warto powiedzieć, kiedy nas się można spodziewać w najbliższym czasie.
1: Może być tak, że nas media zaskoczą i będziemy wcześniej, natomiast teraz to jest taki okres, kiedy naprawdę niewiele nowego w mediach się dzieje, my też niewiele nowego przewidujemy, w zasadzie nic nowego takiego odległego w czasie, o czym byśmy wam mogli opowiedzieć, więc na pewno spodziewajcie się nas w okolicach świąt, kiedy powiemy sobie jakoś tak pokrótce ale postaramy się wam wskazać to, co będzie najciekawsze w świątecznych i sylwestrowych ramówkach, ale no może być tak, jak wspomniałam, że nas media zaskoczą i że będziemy wcześniej. Śledźcie naszego Facebooka i naszą stronę internetową, tam na pewno

0: będą informacje o naszej obecności.
1: Dokładnie tak. Na dziś z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: A na koniec zapowiadany Marcin Siegieńczuk.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: In one place, this is DHT Radio.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Piątek, 4 listopada w kalendarzu, minęła godzina 19, zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie w programie Tyflo Podcast na żywo w Tyflo Radio. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a waszym dzisiejszym gościem oraz także moim jest Krzysztof Bruzda. Witaj Krzysztofie, dawno się nie słyszeliśmy.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie.
1: Tak, bo nie wiadomo o której nas będą odbiorcy słuchać. W każdym razie dziś porozmawiamy sobie o aplikacji, którą sobie ostatnio Wrocław upodobał.
5: No, w zasadzie powiedzmy Polska, tak? Bo nie tylko we Wrocławiu, ale generalnie Polska sobie
1: Przyjechał
5: pan
1: jeszcze,
5: z Barcelony i powiedział, ja wam pokażę.
1: Gdybym mógł cię jeszcze poprosić o jakieś wyciszenie od słuchu, z głośników i przejście na słuchawki,
5: już,
1: to by było super.
5: Moment, ja sobie tutaj zrobię małe coś.
1: Dobrze, to w międzyczasie, kiedy ty będziesz robił małe coś, to ja jeszcze dodam, że nasza audycja to jest program interaktywny. Skype o loginie tyflopodcast.net jest do waszej dyspozycji. Właśnie w tym momencie tego Skype'a uruchamiam. No i można dzwonić, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania.
5: Mam nadzieję, że może być.
1: Dotyczące aplikacji Blind Wiki, bo to właśnie o niej dziś mówimy. Tak, może być, Krzysztofie. Zatem ja już nazwę aplikacji powiedziałem, to ty może powiedz nieco więcej na jej temat. Halo?
5: Jakiś czas temu odbyły się 4 spotkania, na które... No, potem była konferencja podsumowująca. Przyjechał sobie taki pan z Barcelony, który jest artystą. Do końca nie wiadomo, co on robi. Wiadomo tylko o nim tyle, że jest artystą. I wymyślił sobie taką aplikację Blind Wiki. Aplikacja ta ma na celu dziwną rzecz, ponieważ do końca, prawdę mówiąc, ludzie nie zrozumieli, o co temu panu tak naprawdę chodzi. Ponieważ on powiedział tak, że on to stworzył w tym celu, żeby osoby niewidome, tudzieżby słabowidzące, pokazały, jak czują dane miasto, czy tam dany kraj, czy coś w tym stylu. I chodzi o to, żeby stojąc przed danym miejscem, w danym miejscu, o może tak powiem, w danym miejscu albo przed jakimś tam pewnym lokalem, opowiadać jakieś historie swoje, nie wiem, z dzieciństwa, czy tam, nie wiem, jakieś piosenki nawet on chciał, żeby śpiewać. Jakiś taki dziwny ten projekt jest moim zdaniem, no ale okej, no. Moim skromnym zdaniem inaczej bym to załatwił. Ten pan chce, żeby to było artystycznie.
1: Żeby było artystycznie, ale tak naprawdę, z tego co ja rozumiem, to ta aplikacja ma umożliwić stworzenie takiej dźwiękowej mapy całego świata.
5: Tak.
1: Bo mamy różnego rodzaju miejsca i przy każdym takim miejscu możemy nagrać jakąś informację. Może być to informacja typowo użyteczna, co dane miejsce ma na celu, co dane miejsce robi. Może być to informacja o jakichś specjalnych utrudnieniach w tym miejscu. Na przykład, uwaga, bo tu zimą to przeważnie ślisko. Może być to informacja o tym, że na przykład, nie wiem, słuchajcie, tu zazwyczaj to śmietnik na środku chodnika stoi, a może być to informacja taka, jaką zakładał pierwotnie autor, czyli że, słuchajcie, tu pierwszy raz na przykład
5: zaśpiewałem
1: piosenkę, albo tu miałem swoją pierwszą randkę, dajmy na to, tak? I takie mam wspomnienia z tym miejscem.
5: Mniej więcej o to chodzi. W trakcie tych spotkań pojawiały się różne nowe pomysły odnośnie tej aplikacji. Głównie skłaniano się ku temu, żeby to jednak nie było artystyczne, a bardziej pomocnicze. Coś już na kształt jakichś takich aplikacji nawigacyjnych typu DotWalker czy coś, z tym, że wzbogaconych o właśnie komunikaty. Tutaj nawet na którymś ze spotkań padł taki pomysł, żeby opisywać urzędy wewnątrz, jakieś tam skarbowe, ZUS-y i tak dalej, że jak się wchodzi do urzędu, żeby nie szukać, powiedzmy, nie wiem, informacji, bo te wszystkie poczekalnie są dosyć duże. Więc ktoś, kto widzi, powiedzmy, cokolwiek albo nawet dobrze, wchodzi do takiego urzędu i mówi, powiedzmy, po prawej mamy informacje, po lewej mamy tam, nie wiem, jakieś okienka, coś tam, cokolwiek tam jest. Opisuje wnętrze. I tutaj taki pomysł właśnie padł. Nie wiem, ten autor za bardzo nie był przychylny ku temu, bo on mówi, że on ma inną koncepcję i tak trochę ciężko się z nim deliberowało na te tematy, żeby coś zmienić. W ogóle
1: bo ty brałeś udział w takich spotkaniach, jak rozumiem. Autor do was przyjechał do Wrocławia, bo dodajmy, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie wie, Krzysztof jest z Wrocławia.
5: I tak zaraz na aplikacji wyjdzie.
1: Tak, i tam właśnie pojawił się autor aplikacji BlindWiki. No i okej, i na czym w końcu stanęło?
5: Stanęło na tym, że on powiedział, że wszystkie nasze uwagi weźmie pod uwagę, że tak powiem, nie po polsku. Na początku przyszłego roku ma się pokazać nowa odsłona tejże aplikacji. No zobaczymy, czy uwzględnią nasze, że tak powiem, spostrzeżenia. To się okaże.
1: A czy ty, Krzysztofie, coś wiesz więcej o tym, czy ten Antonio konsultował się także z innymi niewidomymi w Polsce, na świecie?
5: Na świecie tak. Podobno we Włoszech to działa, działa bardzo dobrze, nikt nie miał żadnych zastrzeżeń, ja to się nawet śmiałem na tym spotkaniu, że jak się komuś coś nie podoba, to koniecznie muszą to być Polacy. Bo nikomu nie ma, nikt nie miał żadnych jakby zastrzeżeń, tylko Polacy.
1: Nie, no ale dla
5: zawsze
1: mnie to
5: się musi coś nie podobać.
1: Idea takiej aplikacji to jest taka strasznie mało użyteczna, żeby, wiesz, nagrywać jakieś swoje wspomnienia. No to powinno jednak coś ze sobą nieść, co może się przydać większej grupie osób.
5: Ja ci powiem tak, jeśli chodzi o użyteczność tej aplikacji, to gdyby on wziął pod uwagę wszystkie te jakby zgłoszone uwagi pod uwagę, to myślę, że byłoby z tego coś, dlatego że powiem w ten sposób, jeśli miałbym porównać, nie wiem, przykładowo jakąś nawigacyjną aplikację, taką służącą stricte typowo do nawigacji to tutaj GPS trochę dokładniejszy jest. Zdecydowanie. I nawet mamy komunikaty, jak za chwilę usłyszymy, w jakiej jakości jest ta dokładność, bo tam jest średnia, dokładna, dobra, najlepsza i tak dalej. No fakt, że nie jest to taki typowy nawigator, gdzie można sobie podejrzeć, ile satelitów mamy i tak dalej. Nie.
1: Nie możemy wyznaczyć ani trasy. Tu mamy jakby tylko adres tak naprawdę i ewentualnie możemy sobie odsłuchać to, co w danej lokalizacji zostało nagrane. Aplikacja, ja jeszcze tak dodam, gdyby się ktoś zastanawiał, istnieje w wersjach zarówno dla iOS-a, jak i dla Androida.
5: Androida też, tak.
1: Tak, ja zainstalowałem ją sobie na iOS-ie i nawet tak myślałem, żeby ją pokazać, tylko ona jest bardzo prosta, ona ma bardzo prosty interfejs. To są trzy przyciski.
5: A właśnie, przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Jeden, nie wiem, minus albo plus tej aplikacji jest to już kwestia upodobań.
1: No.
5: To jest to, że na podstawie GPS-a możemy stwierdzić, jaką mamy w tej chwili, jakie mamy miasto i tak dalej. Chodzi mi o nagrania, że jeśli na przykład nikt nie nagrał nic w innym mieście i nawigacja stwierdzi, że jesteśmy, nie wiem, w Krakowie, a w Krakowie nikt nic nie nagrał, to tych nagrań nie zobaczymy w ogóle. To nie ma tak, że ja jestem w Krakowie i mogę sobie zobaczyć nagrania z Wrocławia.
1: Dokładnie. I ja na przykład no, nie będę w stanie w zasadzie niczego pokazać, bo tu się żadne nagranie
5: nie
1: pojawiło.
5: Nikt tam nic nie nagrał u Michała w mieście, więc nic z tego nie będzie u niego. Chyba, że tam sobie nagra.
1: Tak, tak. Na przykład jakieś informacje pomocnicze w zakresie jakichś miejsc. No tylko tak naprawdę, jeżeli ja miałbym to nagrywać na całe miasto, to mija się trochę z celem. No chociaż może kto wie.
5: No niekoniecznie,
1: tylko ja powiem szczerze, jeśli... średnio widzę na razie taką użyteczność tej aplikacji. No ale pokazujemy jej możliwości, pokazujemy to, co potrafi, bo może dla kogoś okaże się to przydatne. Aplikacja wymaga rejestracji, to jeszcze warto dodać.
5: Tak, wymaga rejestracji poprzez e-mail. Trzeba zatwierdzić sobie konto po jego założeniu linkiem w e-mailu i wtedy możemy już pracować, bo ja tego generalnie powiem, nie sprawdzałem, jak to jest, gdybym nie potwierdził, ale wydaje mi się, że nie będzie można nagrywać wtedy.
1: No ja już mam konto potwierdzone, więc też nie jestem w stanie.
5: No ja też.
1: Na to także, pytanie
5: także
1: odpowiedzieć.
5: Tutaj nie jestem w stanie tego jakby stwierdzić. W każdym razie chodzi o to, przynajmniej my próbowaliśmy do tego doprowadzić, żeby ta aplikacja służyła właśnie głównie praktycznym zapotrzebowaniom, czyli na przykład stoję sobie przed jakąś restauracją, a ktoś był przede mną w tej restauracji i powiedzmy jest to, no nie wiem, Wituś we Wrocławiu, taka restauracja, gdzie sprzedają tosty z pieca, kurczaka, wszystko z pieca, takie bardzo dobre i dość tanie. No i ktoś nagrał sobie powiedzmy taki komunikat, no jestem w restauracji Wituś, tutaj można tanio zjeść i tak dalej, prawda? Więc przychodzi
1: i
5: ktoś
1: na przykład
5: po
1: taka skrócona informacja, co można tam zjeść, tak? Że właśnie są
5: co
1: tosty,
5: zjeść,
1: jest kurczak,
5: dokładnie.
1: Jest jeszcze coś tam z pieca.
5: Dokładnie. I ktoś mówi, a wejdę, albo mówi, dobra, nie wchodzę, nie?
1: Bo nie lubię rzeczy jakby z pieca, na przykład.
5: Na przykład. No i do tego próbowaliśmy doprowadzić, żeby do tego to służyło, bo ludzie, akurat może mi się nie uda znaleźć tych nagrań, bo jest ich dużo, ale na niektórych nagraniach ludzie nagrywają rzeczy zupełnie nic nie mówiące nikomu. I gdyby nie fakt, że ten GPS jest tam, po adresie można mniej więcej, jak ktoś zna miasto, dowiedzieć się, w którym miejscu on jest i o co mu tak faktycznie chodzi, tak z domysłu, takiej dedukcji, to powiedzmy jest takie nagranie, że stoi sobie dziewczyna w domyśle przy pomniku czy rzeźbie psa, ale ona o tym nie mówi, tylko mówi, głaszczę sobie psa, koniec nagrania. Nic to nikomu nic nie mówi, tak?
1: Dokładnie.
5: No. Mogła powiedzieć, że...
1: Że jest to jakaś rzeźba
5: jest
1: albo
5: rzeźba
1: pomnik.
5: Psa, tak. Tam pomnik czy coś, no i... No. Także ludzie jeszcze jakby nie do końca wiedzą, czemu ma to służyć i w ogóle w którym kierunku ma to pójść.
1: A
5: tak sobie nagrywają, żeby
1: mam
5: nagrywać.
1: Takie wrażenie, że wymaga to jednak pewnego przeszkolenia osób, a jeżeli sam autor miał jakąś zupełnie inną wizję co do tej aplikacji, no to już w ogóle nie za bardzo czegokolwiek można się było spodziewać.
5: Ja zapytałem się tego człowieka, jak on to widzi, jeśli dwie osoby znajdą się w tym samym miejscu. Bo to właśnie o to chodzi, że powiedzmy ja jestem przy tym Witusiu i nagrywam, że tu są dobre jedzenie i tak dalej, ale powiedzmy, że przyjdzie ktoś inny i nieważne, że ja już nagrałem tam coś, on... Przy tym Witusiu nagra zupełnie coś innego. Na przykład, nie wiem, co może nagrać. A tu są niedobre, bo ja nie lubię i w ogóle nie polecam, tak? I teraz można sobie stać pod tym witusiem i tak tych nagrań odsłuchiwać. To jest niepraktyczne w ogóle.
1: A, no tak, to się zgadza.
5: Najlepiej wejść i samemu się przekonać, kto miał rację z tych nagrań.
1: To co?
5: No, także no to jest tak, tak dziwnie. No ale no cóż, jak ktoś tak lubi, to niech tak ma.
1: To niech tak ma. To co, Krzysztofie, przejdziemy do prezentacji?
5: Przejdziemy do praktyki. Ja sobie tu podniosę hebelek i wejdziemy sobie do tej aplikacji. Aha, jeszcze jedna uwaga dla osób, które coś widzą i używają do tego celu tableta, tak jak ja w tej chwili to będę robił. Aplikacja działa tylko w pozycji pionowej, znaczy po włączeniu tej aplikacji ekran po prostu nam się o 180 stopni odwraca i jakbyśmy go nie ustawili, tak po prostu na sztywno będzie. Także tutaj nic z tym nie zrobimy.
6: App domowy, obrazek. Oh. Viber. Aplikacje. Aplikacje.
5: Ja wchodzę do tej aplikacji.
6: Blind Accessibility Keyboard. Blind Wiki.
1: Oh. Aplikacja się nazywa Blind Wiki. Blind.wiki.
5: Wiki, tak.
1: Dodajmy.
5: To pikanie oznacza, że szuka GPS-a.
6: Start Bierutowska 10, Wrocław, Polska. Oh. Duża dokładność to jest... GPS.
5: To jest miejsce, w którym ja się w tej chwili znajduję we Wrocławiu, Bierutowska 10. Chociaż to nieprawda, bo ja się znajduję na Bierutowskiej 19, no ale dobrze, niech i tak będzie. To jest jakiś tam zakres. I teraz tak, gdybym ja chciał tutaj coś powiedzieć, nie będę tego robił, dlatego że zrobię jeszcze większy bałagan w tych nagraniach niż jest, ale mamy taki przycisk, który się nazywa...
6: Ustawienia, przycisk.
5: O, ustawienia mamy, to tam w ustawieniach w zasadzie nie ma o czym mówić, tam są chyba dwie albo trzy pozycje tylko.
6: Nagraj w tej lokalizacji, przycisk.
5: Nagraj w tej lokalizacji, czyli jak ja tutaj stuknę w to, to będę mógł powiedzieć coś o tym miejscu, co widzę dookoła siebie, bo to gdyby poszło w tym kierunku, o którym mówiłem czas jakiś temu, to byłoby fajne, dlatego że załóżmy, że znajduję się w jakimś miejscu pierwszy raz, którego nie znam, a szukam konkretnego punktu w tym miejscu, no to mógłbym na podstawie nagrania się rozejrzeć. Aha, po lewej mam pomniki, to co szukam, to będzie może naprzeciwko mnie, a może nie. Co mam po prawej? Po prawej mam, nie wiem, jakiś plac zabaw, tak? Czy coś w tym stylu. No to jak tu mam plac zabaw, tu mam pomniki, no to musi być przede mną. No to na idę przykład. Tam i no znajduję tak. To, co chcę. No. I teraz tak, na górze mamy dwa przyciski.
6: BATR i A8.
5: To nie to.
1: Trochę za bardzo w górę chyba.
5: Trochę za wysoko.
6: Bierutowska 10, Wrocław, Polska. Szukaj, Bluetooth włączony.
5: Szukaj, tu mieliśmy po
6: mocny
5: drodze.
6: Sygnał Wi-Fi, daj. Bierutowska 10, Wrocław, mocny sygnał Wi-Fi.
5: Nie mogę w to trafić, bo to jest strasznie małe.
6: Grzegorz Piątek ma dziś urodziny.
5: No Bierutowska
6: 10, Wrocław, Polska.
1: Duża wszystkiego dobrego dla Grzegorza.
6: Bierutowska 10, Wrocław, Polska. Duża tak dokładność jest. GPS. Bierutowska 10, Wrocław, Polska. No duża dokładność GPS.
5: Jakoś to spróbujemy znaleźć.
6: Przeglądanie, przycisk.
5: O, przeglądanie.
1: O, przeglądanie. To jest... Czyli przeglądanie. Mamy przyciski szukaj i przeglądanie.
5: I przeglądanie. Teraz nam się pokazały nagrania. Tu jest następny błąd, na który próbowaliśmy zwrócić uwagę autorowi, że jak się pokażą nagrania, to niestety musimy się domyśleć, że one są, bo żaden ze screen readerów nam nie powie, że właśnie nam się te nagrania otworzyły, tudzieżby, nie wiem, lista, czy nie wiem, cokolwiek. Milczy. Ja po prostu to widzę, że są nagrania, ale żaden screen reader nam tego nie powie.
1: Ale jeżeli będziemy przesuwać jakoś tam palcem, czy dotykać tego ekranu,
5: tak,
1: to będą.
5: Tak, wtedy tak, ale chodzi mi o to, żebyś się domyślił, że to już możesz robić coś.
1: Okej.
5: Tak, więc mamy na górze dwa przyciski, szukaj, to wtedy, kiedy chciałbym znaleźć konkretny punkt i wiem, o co mi chodzi, więc wpisuję. A jeśli nie wiem, o co mi chodzi, no to tutaj przechodzę w opcję przeglądaj i mam nagrania. I przy każdym nagraniu mamy kierunki, o czym zaraz powiem. Mamy kto nagrał, po to są właśnie te konta, bo z każdego konta, można te nagrania edytować, otagować i tak dalej. Nagrywam coś, a potem muszę to nazwać, żeby potem w wyszukiwarce po wpisaniu danego słowa pokazało nam się to, co chcemy. Także nie mogę, nie wolno zostawiać jakby pustych pól tych tekstowych. Można, jeśli ktoś zaniedbał, to te puste pole zostanie, ale raczej zaleca się zapisywać.
1: Lepiej, żeby zapisywać, no bo wtedy jest to indeksowane i można później z wyszukiwarki tam trafić.
5: I tu mamy bardzo dużo nagrań.
6: Kropka. Ja przewinę. 5000. Kropka. Odległość. Kierunki. Przycisk.
5: Kierunki. To zaraz o tym powiem.
6: Odtwórz przycisk. Kropka. Odległość 5795 metry Jana Henryka Pestalockiego 6, Wrocław, Polska.
5: To już ktoś napisał.
1: Mhm.
6: Odtwórz przycisk.
5: I teraz co mamy nagrane pod tym adresem?
1: No, to spróbujmy.
5: Mhm, moment.
6: Kierunki, przycisk, krop, Dominikat, odległość, odtwórz przycisk.
5: Teraz może się uda.
7: Jesteśmy na podwórku przy ulicy Roosevelta, które jest całe pomalowane. Okej, może to nie jest najważniejsze dla niewidomych, ale są też trójwymiarowe rzeźby i psy, i anioły przyczepione do ściany.
5: Takie nagranie. Powiedzmy.
1: Tak.
5: I teraz, jak chodzi o tutaj dalszą część tego punktu.
6: Odtwórz Dominikat, odległość 5 kropka, odległość 5 kierunki, przycisk.
1: No, to
6: kierunki.
1: Ktoś ja nie wpisał.
6: Kierunki.
1: Opisu. I co to jest
5: i teraz
1: przycisk
5: tak,
1: kierunki?
5: W kierunkach mamy na podstawie mapy Google wyznaczoną trasę do tego punktu. Od miejsca, w którym jesteśmy. I to jest nie w formie mapy, tylko w formie tekstowej.
1: I jak to wygląda? To możesz pokazać?
6: Na południowy zachód w stronę Kiełczowska. Idź 0,2 km. Kontynuuj wzdłuż Bolesława Krzywoustego. Przejedź przez
5: czyli
6: jedno
5: to jest ode mnie, jak się tam dotrze.
1: Aha.
5: Jak można dotrzeć ode mnie.
6: Lekko w lewo. Idź 1,0 km. Skręć ostro w lewo kierunek Kowalska. Skorzystaj ze skręć ostro w lewo kierunek Kowalska. Skorzystaj ze schodów. Idź 19 metrów.
1: Mhm.
6: Skręć w lewo w Kowalska. Idź 67 metrów.
1: Trochę niepokojące było, skręć że lewo. Każą przejeżdżać przez rondo, a tu każą metrów. Iść, ale to jeszcze Google pod tym względem nie jest dopracowane.
5: Nie, to jest dla pieszych.
1: No tak, a tam coś o rondzie
6: skręć
1: było.
6: Skręć zjazd po prawej. Idź 45 metrów.
5: Bo tu jest rondo.
1: Mhm. I tam chyba było przejeźdź.
6: Idź 50 metrów.
5: Mm-hmm.
6: Skręć w lewo, kierunek Bolesława Krzywoustego, deka 98. Idź skręć w lewo, kierunek Bolesława Krzywoustego, deka 98. Idź 0,5 km. Kontynuuj wzdłuż Bolesława Krzywoustego, deka 98. Idź kontynuuj wzdłuż Bolesława Krzywoustego, deka 98. Idź dalej Bolesława Krzywoustego, idź 1,2 km.
5: Nie wiem, czy tu jest możliwość przełączenia pieszo czy samochodem, bo jakoś jedź, idź,
1: właśnie. To.
6: Kontynuuj wzdłuż Aleja Marcina Kromera, idź 0,9 km.
5: Tu już jest idź.
1: Tak, a czasem się pojawia jedź.
5: Tam kazał jechać, tu już trzeba iść.
1: Tak.
5: To znaczy, że co, mam dojechać i wysiąść z samochodu i dalej pieszo, tak?
1: No to by wyglądało, nie, ale to jest po prostu błąd Google'a,
6: podejrzewam. Kontynuuj wzdłuż Most Warszawski, idź z, skręć w lewo w Wyszyńskiego, idź 0,8 km. Skręć w lewo w Wyszyńskiego, idź 0,8 km. Domowy obrazek.
5: A, tu już jest koniec tej trasy, to trzeba by przewinąć. No dobra, nie będziemy ludzi męczyć trasą. W każdym bądź razie, jak dojdziemy do tego miejsca, to domyślnie powinno nam powiedzieć, że jesteśmy tutaj już i możemy sobie posłuchać tego nagrania. Minusem tej aplikacji jest to, że musimy, żeby dowiedzieć się, gdzie jesteśmy w danej chwili, za każdym razem, co jakiś czas, odświeżać tą stronę tej trasy, dlatego że nie ma jakby automatycznego prowadzenia.
1: A w jaki sposób możemy to odświeżać? Jest jakiś przycisk?
5: Na górze, czy tutaj też nie wiem, czy mi się uda trafić, jest przycisk odświeżania.
6: Mhm. Kontynuuj wzdłuż Bolesława Krzywoustego. Przejedź przez jedno rondo. Idź 0,8 km. Kontynuuj, kieruj się Bierutowska na południowy zachód w stronę Kiełczowska. Idź 0,2 km.
5: No, teraz to mi się nie uda w to trafić. W każdym razie po prawej stronie jest przycisk odśwież. I to trzeba pukać co jakiś czas.
1: I on sobie po prostu aktualizuje tę trasę.
5: Tak, on sobie aktualizuje na bieżąco, co tam jest, bo no, tak jak powiedziałem, nie ma jakby takiej automatycznej zmiany tego, co robimy.
1: Czy coś jeszcze możemy pokazać?
5: Czy coś jeszcze? Jeśli...
1: Może pokażmy te ustawienia, bo tam jest ich niewiele, ale może komuś coś będzie pomocne.
6: Przeglądanie.
5: On za każdym razem szuka GPS-a.
6: Obrazek.
5: Jak damy wstecz czy tam coś, to...
6: Home.
5: O, zamknęło mi się, momencik.
1: Okej.
6: Okay. Viber. Aplikacje. Aplikacje. Blind Accessibility Key. Blind Wiki. Przycisk Home w lewo.
5: Dobra.
6: Wstecz obrazek. Start.
5: Dobra, jesteśmy. GPS się musi tutaj...
1: Odnaleźć.
6: Polska 10, Wrocław, Polska, duża dokładność GPS. Nagraj w tej lokalizacji, przycisk. Ustawienia, przycisk. Ustawienia.
5: Ustawienia. W ustawieniach mamy...
6: Wyloguj się, przycisk.
5: Wyloguj się.
6: Jednostki miary, przycisk. Jednostki miary. Wybierz język, przycisk.
5: I tyle.
1: Jednostki miary to jest co? Czy centymetry, czy
6: miary,
1: kilometry?
6: Jednostki miary. 3 metry. Jednostki miary niedostępne. Metry, mile, mile.
1: Aha, metry, mile.
6: 0. Domowy obrazek. Wstecz obrazek. Blind wiki.
1: W ten sposób.
6: Wstecz obrazek.
1: Krzysztofie, bardzo słabo cię słyszę. Syntezę słyszę dobrze, twój tak, mikrofon.
6: Ja. Bierutowska 10, Wrocław, Polska, duża dokładność GPS.
1: Halo? Krzysztofie? Krzysztofie, ale ja nie słyszę cię. Straciłem kontakt z tobą, z twoim mikrofonem, po prostu. Jakbyś mógł coś...
5: O. Teraz?
1: Teraz już jest okej.
5: Okay. Jestem słyszalny.
1: Jesteś okay. Słyszalny.
5: Może na Androidzie po prostu jest to trochę gorzej wykonane, jak chodzi o wizualną część, bo te przyciski są dość małe i trudno w nie trafić. Natomiast nie wiem, jak to wygląda na iOS-ie, bo wszelkiego rodzaju... Zaraz mi się ekran zablokuje. Wszelkiego rodzaju urządzenia Apple'a niestety już... Już się pozbyłem, więc nie wiem, nie
1: rozumiem.
5: Jak to wygląda.
1: Ja mogę powiedzieć, że bezproblemowo jest ta aplikacja obsługiwalna, natomiast no nie miałem okazji potestować jej z jakimiś konkretnymi danymi, ale jak kiedyś zawitam do stolicy Dolnego Śląska, no to będzie okazja,
5: no to tutaj będziesz miał
1: żeby
5: dużo
1: się
5: nagrań.
1: Pobawić. Tak, bo będzie dużo nagrań. Czy coś wiesz o tym, żeby jeszcze w jakimś innym mieście oprócz Wrocławia autor w Polsce się pojawił i jakoś tak na większą
5: tego,
1: skalę, żeby to było rozpropagowane?
5: Była przymiarka do Krakowa, ale to tylko przymiarka.
1: Rozumiem.
5: Więc nie wiem, czy on tam zawitał.
1: Więc na chwilę obecną Wrocław, jeżeli ktoś jest z Wrocławia, jeżeli ktoś nas słucha, no to może sobie Blind Wiki potestować. Wiesz może, ile mniej więcej punktów jest w tej aplikacji?
5: Około 150 w tej chwili, może troszeczkę więcej, dlatego że w drugim dniu tego spotkania mieliśmy taką akcję wypadową. Podzieliliśmy się na grupki i każdy poszedł w swoją stronę. Był punkt zborny po jakimś tam czasie. No i każdy miał za zadanie jakieś tam punkty ponagrywać sobie w tej części miasta, gdzie był.
1: Rozumiem. No i jakoś się udało. No,
5: jakoś się udało, tak. I tych punktów nam przybyło tam koło 50, więc teraz jest mniej więcej chyba 150 albo lekko więcej, ale niewiele.
1: Ale to już także, i tak całkiem nieźle. Dobry początek. Teraz pozostaje liczyć na systematyczność użytkowników i na to, że będą rzeczywiście nagrywać, bo tak naprawdę, no... ta aplikacja to jest taka baza, a to, czym użytkownicy ją zapełnią, to tak naprawdę zależy od tego...
5: To już jest
1: tego...
5: ich indywidualny wybór.
1: Tak, i zależy to od tego, czy ta aplikacja po prostu będzie użyteczna.
5: Właśnie, tylko ja bym chciał, żeby po prostu użytkownicy nastawili się na konkretną używalność tej aplikacji, bo to, co z niej zrobimy, to ona taka będzie. Jeśli się nastawimy na to, że ona ma być typowo aplikacją nawigacyjno-informacyjną, no to musimy jakby ustalić, co nagrywamy. Czy nagrywamy po prostu jakieś bzdury, czy nagrywamy konkretne rzeczy, które nam mają w czymś pomóc. A jeśli ma to być aplikacja, tak jak powiedział to autor, artystyczna, bo on to nawet stwierdził, że przy danym obiekcie czy coś, to można nawet piosenkę zaśpiewać, więc wszystko zależy od społeczeństwa, w którym kierunku to pójdzie.
1: Dokładnie. Myślę, że nam zdecydowanie bardziej przydadzą się informacje takie typowo użyteczne, a nie piosenki.
5: No to tak jak z tym urzędami.
1: Tak, tak. No bo załóżmy, że jesteśmy rzeczywiście gdzieś w terenie, no to teraz nikt nie będzie tracił czasu na to, żeby sobie piosenki słuchać, jaką ktoś nagrał w jakimś tam miejscu. No myślę, że nie po to uruchamialibyśmy.
5: To w domu można siedzieć i odsłuchiwać te nagrania.
1: Nie po to byśmy uruchamiali taką aplikację, ale do uzyskania jakichś konkretnych informacji na temat różnych miejsc, to BlindWiki będzie jak znalazł, jeżeli zostanie odpowiednio
5: zapomniał. Ja ci powiem, Michale, że ten autor, niejaki Antonio, jest bardzo odporny na wiedzę, dlatego że on sobie tak umyślił i bardzo ciężko jest przekonać go do czegokolwiek. On bardzo kręcił nosem na nasze pomysły, żeby to było pod względem właśnie takim nawigacyjno-informacyjnym, bo on po prostu, nie wiem, to traktuje jakoś jako zabawę. Aha, najważniejsza rzecz. Aplikacja jest za darmo i ma być za darmo cały czas. Nie ma jakby planów wprowadzenia jakichś opłat czy czegokolwiek, jak to czasami się dzieje z różnymi projektami.
1: Pozostaje mieć tylko nadzieję i życzyć sobie tego, żeby Antonio pod naporem krytyki się nie obraził i serwera nie zamknął. Bo...
5: Nie no, aż tak źle to chyba nie będzie, myślę. Tym bardziej, że jak wymyślił tą aplikację, a pewnie nad nią trochę siedział, no to zamknąć serwer po prostu, bo tak, no to nie, to myślę, że aż tak tragicznie nie będzie. Swojego czasu, że wspomnę projekt Klango, który upadł, a serwery działają dalej, no to... Sam tak. Widzisz, jak jest.
1: Od biedy jakoś, ale działają. Jeszcze ale jakieś działa. Tam ostatnie podrygi to Klango ma. Krzysztofie, czy coś jeszcze a propos BlindWiki chciałbyś dodać?
5: Ja myślę, że tu w zasadzie wyczerpaliśmy temat, ponieważ aplikacja jest naprawdę bardzo uboga we wszystko.
1: Bardzo prosta.
5: Jest prosta. Wszystkim. Jedynym motorem napędowym tej aplikacji jako takiej
1: są
5: te nagrania po prostu.
1: Są użytkownicy.
5: One kształtują całą tą aplikację.
1: Im więcej tych użytkowników i nagrań będzie, tym ta aplikacja będzie dla nas bardziej użyteczna.
5: Pożyteczniejsza, mniej lub bardziej.
1: Krzysztofie, tak zatem bardzo ci dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Ja przypominam, że rozmawialiśmy o aplikacji BlindWiki, blind.wiki.
5: A, jeszcze jedna z ważniejszych spraw to blind.wiki, to jest strona tej aplikacji.
1: Tak, i to należy
5: sobie konto.
1: I to należy również wpisywać w wyszukiwarki sklepów, czy App Store, czy Google Play, jeżeli chcemy.
5: Ale nawet w przeglądarce
1: zwykłej. Tak, bo stronę to ma, oczywiście. I możemy się tam zalogować i możemy również przeglądać te nagrania chociażby.
5: Ale adres strony to też blind.wiki,
1: tak.
5: Nie jakiś PL czy coś.
1: Blind.wiki
5: to jest właśnie adres strony.
1: Tak. To się wszystko zgadza i rzeczywiście...
5: Przez V pisane.
1: Tak, przez V. Taka domena istnieje. Mamy sporo nowych domen najwyższego poziomu. Między innymi jedna z nich to jest domena Wiki. No i autor skorzystał, że jest domena Wiki i stworzył aplikację BlindWiki. A opowiadał o niej Krzysztof Bruzda. Dziękuję ci bardzo, Krzysztofie.
5: Dziękuję.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradio.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Witam Was, moi kochani. Monika Leduchowska przed mikrofonem. Dzisiaj będziemy gotować zupkę. Zupkę, krem spora. Nie tylko oczywiście, bo będą też inne warzywa, ale generalnie chodzi o to, żeby był dominujący smak pora. Będzie właśnie por, a na koniec dodamy sera feta, żeby był taki posmak, taki jak zupa. No oczywiście można śmietany dodać, można jogurtu naturalnego. Ja daję sera feta, bo mam taki dobry. I żeby taki był właśnie smak zabielonej zupy, który ja na przykład lubię, i żeby ta zupa trochę była bardziej syta. I oczywiście będzie też ona z grzankami, ale grzanki to już albo pewnie będziecie mieć, albo będziecie robić, albo będziecie mieć gotowe. Ja będę robić z bułki takiej bagietki i mam też bułkę taką z ziarnami. Mam tu trochę jeszcze takiego dobrego chleba, zobaczymy z czego zrobię. Będę je zapiekać w halogenie, będą one polane oliwą, przyprawione trochę, żeby smak jakiś miały. No ale najpierw będziemy się brać za zupę. Więc co nam będzie potrzebne? 3 ziemniaki, żeby to też było syte. Zaraz zobaczymy, czy 3, czy 4. Czy mam duże, czy małe. 4 ziemniaki. Jedna marchewka, bo jest duża, a też nie chcę przesadzić z marchewką, bo nie chcę, żeby było za słodkie. Jedna pietruszka. No i oczywiście będzie por. Mam tutaj kiełki, więc dodam ich też, żeby mi się nie chcę, żeby mi się popsuło. Ja mam otwarte. I też kilka boczniaków, bo mam kupione, więc też je użyję, a dodadzą one też takiego dobrego smaku. Chyba wszystkie warzywa, o wszystkich warzywach powiedziałam, które dam. Nie chciałam nic wspominać. Oczywiście później na koniec dodam tego sera feta, doprawię to jakoś. No i bierzemy się do pracy. Najpierw nalejemy wodę oczywiście. Będę gotować w takim garnku, jak ziemniaki gotuję zazwyczaj do obiadu. Czyli nie w tym największym, tylko no nie wiem jaką on ma tutaj pojemność, nie pamiętam. I tej wody tak dość sporo naleję. Najwięcej jak to się da, żeby jeszcze warzywa oczywiście weszły. Ale no ale tak ponad połowę na pewno. No to myślę, że wystarczy, bo wiadomo też to się wygotuje. No naprawdę, tak ze 3/4 tego garnka jest tej wody. Oczywiście wiadomo, też można dolać jeszcze w międzyczasie, jak ktoś stwierdzi, że jest za mało. A jak ktoś stwierdzi, że jest za dużo, to można, jak się woda zagotuje, trochę poczekać, ona odparuje i też będzie dobrze. I teraz tak, włączam kuchenkę na taki niewielki, tutaj na niewielkie grzanie, żeby ta woda się powolutku zaczynała gotować. Nie za szybko, bo będę po prostu kroić warzywa i będę je stopniowo wrzucać. A też no, nie chodzi o to, żeby się od razu woda wygotowała. Na 4. Raz, 2, 3, 4. Damy na 5, bo tej wody też jest sporo, to na 5. A poziomów grzania mam dobrze 9 i 10 jest taki turbo. Taki turbo, gdzie nieraz gotuję wodę, jak chcę szybko, na przykład makaron gotuję. Dobra, no i tak, bierzemy nóż i będziemy kroić warzywa w kostkę. Już mam je pomyte, tutaj w zlewie biorę pojedynczo. I ziemniaki najpierw, bo ziemniaki zazwyczaj się jednak najdłużej w zupie gotują. Nie ma tutaj wywaru mięsnego. Oczywiście jak ktoś chce, może to sobie modyfikować po swojemu. Tutaj nie dbam o to, żeby ta kostka była jakaś, nie wiem, równa, bo to, wiadomo, to potem też będę blendować, ale w kostkę też, żeby to się gotowało. W miarę też nie za długo, bo żeby zblendować to też, czy musi to później przestygnąć. I teraz będę robić tak, że jak pokroję, już mi się tutaj miejsce na desce zajmie, będę chodzić z tą deską do kuchenki i wrzucać od razu do garnka. Jak komuś łatwiej, może sobie najpierw do jakiejś miski to przerzucić. Aha, właśnie, bo ja nie powiedziałam o tym, że ja nie obieram tych warzyw. Oczywiście jak chcecie, obierajcie jak najbardziej. Ja tych warzyw nie obieram, tutaj wszystkie ze skórką, bo pod skórką jest najwięcej witamin. Chociaż, no tak, właśnie, pod skórką jest najwięcej witamin i bym je wyrzuciła ze skórką, jakbym obrała, ale oczywiście jak ktoś, nie wiem, ma jakieś obawy, nie ma problemu, nie jest to żadna, nie wiem, zła rzecz i nic się nie stanie, ale ja nie obieram, już to nieraz robiłam, myję po prostu je porządnie, wszelkie oczka wycinam, wyrzucam, ziemniaki pokrojone już wrzucam ostatnią porcję i będę kroić marcheweczkę i pietruszkę. Marchewki albo dwie małe, albo jedną dużą, jak jak macie, tak dajcie. Najpierw co będziemy robić? Pietruchę. I my też w kosteczkę. Pietrucha pokrojona. I wrzucamy ją do garnka. I teraz będzie marchewa. Elegancko. Warzywa te, które się zawsze, które się po prostu najdłużej gotują, czyli marchewka, pietruszka i ziemniaki, już są w garze, już zaraz się płynie woda będzie, bo ona naprawdę, wiecie co, ona jeszcze się nie zagotowała, ta woda, bo ją naprawdę, już jest ciepła, ale jest naprawdę na małym ogniu, na małym tutaj grzaniu. I ja teraz przykryję to, niech to się tak gotuje sobie, trochę podkręcę, niech się ta woda w końcu zagotuje. I będę kroić selera, pora, przepraszam. Bierzemy pora i tak, odkroimy od niego kawałek, ten, który jest taki na samym końcu, na jego tej twardej części od korzenia, tak jakby tutaj brzydki, taki z kawałkiem jakiegoś na korzenia. Jak są brzydkie liście od pora od wierzchu, to trzeba je wyrzucić. A jak poznać, że są brzydkie? Są wtedy takie zwiędnięte, w dotyku, jak nieraz wyczuwacie na jakiejś sałacie czy gdzieś brzydkie liście. Tutaj akurat no, od wierzchu chyba odkroję takie. Ja go myję teraz, ale i tak jeszcze po pokrojeniu go będę go raz przepłukiwać, dlatego że por jest warstwowy i te warstwy nie, to nie jest tak jak cebula, że jest cała zamknięta. On się rozwidla u góry, jak wiecie. Jak tutaj, gdzie jak jest dolna część, ta biała, to później wyżej są po prostu liście takie wolne, a u dołu wszystko jest takie zbite, jak powiedzmy właśnie jak cebula czy jak kapusta. I no z racji tego, że on się tak rozwidla, to gdzieś ten brud czasem wchodzi gdzieś między te liście i trzeba naprawdę jak się go, bo nawet czasem w przekroju, jak się przekroi tą dolną część pora, to jest on brudny, no i trzeba to przepłukać, bo tak to będziemy jeść piasek. Będziemy całego kroić. Do sałatki daje się zazwyczaj dolną część, a do zupiny dajemy wszystko. Aha, i ja sobie jeszcze wezmę może durszlak, na który od razu będę przesypywać ten pokrojony por. I odkrawam od góry, najpierw te liście górne. Będziemy kroić to w takie, no w takie paski. One nie muszą tu być bardzo drobne, bo to jest do zupy pójdzie, to się potem rozgotuje i tak. Do sałatki muszą być drobne, jak robicie sałatkę spora, bo ja robię często. Wrzucamy na durszlak wszystko pięknie, ładnie, zapaszek prześliczny. Tutaj wiadomo, nie martwimy się o to, że coś się rozgotuje, bo wszystko i tak ma być, może być rozgotowane. Przepłukuję, wytrzącham wodę. Zobaczymy, czy się, jak to tam tutaj jest. Wezmę łyżkę, sobie zamieszamy. No i wrzucimy tego pora. Niech to się tam wszystko razem, bo tu jest zaraz jeszcze grzybki. Dobra, zamieszamy. I pięknie, niech nam się to tutaj gotuje. A ja są takie, wiecie, z poobcinanymi nóżykami. Teraz stywa. No tak. Dobra, chyba starczy. To tak do smaku lepiej. Pokoczemy je. I pokroimy do zupinki naszej. I kroimy sobie grzybki. Też na kosteczkę wszystko. Elegancko, pięknie, ładnie. Kiełki mam rzodkiewki. I je to dodam na samym końcu, jak już ugotuję zupę, już jak się wszystkie warzywa ugotują, to dodam kiełki, dodam tej fety, doprawię to tam gdzieś w międzyczasie, pieprzem, solą, nie wiem co tam jeszcze mi wpadnie do głowy. Grzybki zostały pokrojone, cała decha grzybków. Miało być do smaku, a będzie do smaku, no, do dobrego smaku. I wrzucamy grzyby. Warzywa gotują się, grzyby też są, no teraz to się musi ugotować. Doprawię to, właściwie to mogę to doprawić, od razu doprawię może. Damy tak, myślę, że z łyżeczkę tej soli. Pieprzu też damy, ale tak naprawdę no wszystko będziemy modyfikować to, jak doprawiliśmy, też później. Gdzieś tam możemy coś jeszcze dodać, jak się ugotuje. Jeszcze może znajdę kurkumę, bo kurkuma właściwie taki moment, jak dla mnie, niektórzy twierdzą, że to smak daje, ale jak dla mnie nie daje smaku jakiegoś za specjalnego. Ona tam kolor daje, żółty, ale jest też zdrowa bardzo, bardzo. Mówią, że to
10: przyprawa w ogóle, która raka dobrze tam zabija. No i dobrze się bardzo z pieprzem lubi, więc damy. Mam, bo jest zdrowa, szczypty porządne, nawet może ze dwie. I co może jeszcze? Papryczki ostrej damy, zamieszamy. Musi się to wszystko ugotować. No może tych grzybków bym... Zobaczymy. Grzybki ewentualnie troszkę tam, bo to są takie mielone, suszone, więc one tam nie muszą się wymoczyć, wygotować. To i ewentualnie pod sam koniec dodam. Na razie niech się to gotuje tak jak jest. No i będziemy później działać dalej, będziemy blendować, będziemy ewentualnie coś tam doprawiać. A na razie niech to się sobie spokojnie gotuje. Dobra, słuchajcie, zupka już nam się ugotowała. I będziemy ją blendować, dodawać serka, feta, no i dobrze, i tyle. I później możecie sobie albo grzanki zrobić, albo nie, jak tam chcecie. Możecie zjeść samą tą zupę, możecie z bułką, czy z chlebem, jak tam już kto woli. I tak, najpierw będę, zblenduję ją samą. Ja jeszcze doprawiłam ją w międzyczasie, dodałam majeranku. Tak, żeby tam smak troszkę podkreślić, tam trochę ją. I jeżeli chodzi o sól, to uważajcie, nie dawajcie za dużo soli, bo feta jest słona. Ja się zagapiłam, ta łyżeczka by wystarczyła, którą dodam, taka płaska. Ja dodałam później jeszcze trochę, bo wydawała mi się za mało słona, potem się zorientowałam, że przecież dodam fety, więc dodałam wody. Więc uważajcie, jest okej teraz, ale uważajcie, bo no nie przesadźcie z solą, bo feta jest słona. Więc najpierw blenduję same warzywa, a później będę dodam fety. Pamiętajcie, że zanim będziecie blendować, to musi być troszeczkę, ta zupa musi ostygnąć, żeby nic sobie nie popsuć blendera. Ja otwieram teraz fetę. Będziemy ją wrzucać jak leci. Po prostu ją rozdrobnię w rękach i wrzucę. I blendujemy jeszcze raz. Trochę ona taka mi z rzadszych wyszła, no ale pewnie to dlatego, że musiałam właśnie wody dodać. Jest okej. Zblendowana, gotowa, dobra, w smaku, dobrze doprawiona, wszystko jest ok, można jeść. I to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo. Jakbyście tam mieli jakieś pytania, można na maila do mnie napisać emleduchowska@gmail.com. To odpowiem. I zupę por mamy, krem sporo mamy już gotowy, może przypomnę jeszcze szybko, co tam dałam. Marchewkę, jedną dużą albo dwie małe, pietruszkę, cztery ziemniaczki, jeden cały duży por, kilka boczniaków i serfeta oczywiście teraz na samym końcu, no i przyprawy, majeranek, sól, pieprz i papryczka ostra trochę, żeby taki smak był ostry. No i tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym podcaście. Pozdrawiam.
11: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy wtorek, to 6 dzień lipca 2021 roku, godzina 20 minęła, a zatem rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. Spotykamy się z Wami już po raz 91. Wakacje to jest taki czas, że no, urlopy i inne wydarzenia się zdarzają, w związku z tym dziś też taki trochę uszczuplony skład, ale skład jak najbardziej na posterunku. Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Robert Łabędzki i Michał Dziewisz, mówiący te słowa. Rozpoczynamy specjalnie dla Was 91. wydanie Tyflo Przeglądu, w którym informacji mimo naszego dość nielicznego składu nie zabraknie. A jakie to informacje, o tym już teraz opowie Robert.
12: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie Windows 11, kolejna porcja informacji. Kolejne zmiany w screenreaderze NVDA. Nowości od APH. Nowy produkt od AT Guys. Odświeżalna, bezpapierowa tabliczka brajlowska. Twórcy Accessibi bez prawa wstępu na konwencję NFB. Są już wyniki ankiety WebAIM. Nowy multimedialny powiększalnik w ofercie Film Lumen. Optofon. Pierwsze podejście do systemów OCR. Opowiemy o dodatku do screen readera NVDA, który pozwala na podgląd plików multimedialnych. Nowa aplikacja od twórców SuperSense. Odpowiemy, czy ustawienie czarnej tapety na telefonie przedłuża żywotność baterii. Nowe formaty aplikacji na Androida, co oznaczają dla użytkownika. Simple Note. Dostępny system do tworzenia wspólnych notatek w Markdownie. Duże zmiany w polityce prywatności Audacity. Tryb muzyczny dociera również do Microsoft Teams. MWC 2021. Najważniejsze ogłoszone nowości.
1: I coś czuję, że jeszcze kilka dodatkowych informacji nam wpadnie, no a może się mylę. W każdym razie również te informacje mogą do nas wpadać dzięki waszej pomocy, bo to nie jest powiedziane, że my w naszych notatkach zgromadziliśmy wszystko. Możecie się do nich śmiało dokładać na kilka sposobów. Jesteśmy na Zoomie i tyflopodcast.net/zoom. Tu możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net albo na Facebooku również możecie do nas pisać. Jest transmisja. Wystarczy wpisać komentarz, a ja będę zaglądał i będę to, co do nas piszecie, czytał. Więc zapraszamy bardzo serdecznie do tego, abyście razem z nami współtworzyli 91. wydanie Tyflo Przeglądu. Zaczynamy od tematu, który grzeje już naszą audycję od kilku tygodni. Zresztą nie tylko naszą audycję, ale też i wszelkiego rodzaju portale technologiczne mówią o 11. wersji okienek. I my też o niej znowu powiemy, a konkretnie uczyni to Paulina.
13: Zgromadziłam otóż kilka informacji, które dotyczą nowych warunków i zasad, na których będziemy mogli używać Windows 11. Po pierwsze, są to informacje związane z aktualizowaniem. Mianowicie Windows 11 będzie dostawał jedną wersję dużą, nową na rok, nie tak jak Windows 10 2. I każda ta wersja będzie wspierana przez 24 miesiące, czyli 2 lata, dla wersji systemów Home, Pro, Pro for Workstations i Pro Education. Mamy także 36 miesięcy, czyli 2,5 roku, znaczy nie, 3 lata, przepraszam. Mamy 3 lata wsparcia dla licencji Enterprise, które są stosowane w dużych przedsiębiorstwach, dzięki czemu będzie można wdrożyć spokojnie i bez obawy o luki w zabezpieczeniach w wersję Windowsa, tak aby nie uszkodziły one w żaden sposób produkcji w tych przedsiębiorstwach. Dodatkowo wiemy już, że architektura aplikacji, to znaczy jakby platforma aplikacji UWP zostaje przez Microsoft niestety zarzucona, pomimo licznych obietnic. Nie będzie już rozwijana w interfejsie użytkownika 3.0, co z kolei przełoży się na to, że programiści, którzy te aplikacje w UWP wydawali, będą mieli trochę więcej problemów z dostosowaniem się do nowych infrastruktur, ponieważ nie zostały wprowadzone odpowiednie ulepszenia. Nie znam niestety szczegółów, natomiast z takich ważniejszych aplikacji dla niewidomych, no to podejrzewam, że Unigram swoje przeżyje. Z kolejnych rzeczy, Windows w końcu, wbrew obawom Mikołaja z tamtego tygodnia, odniósł się do kwestii dostępności Windows 11. Jest oczywiście dużo marketingowego kontentu, w którym jest podkreślone, że pracujemy bardzo wytrwale nad tym, aby wszystko dla wszystkich było dostępne zaraz po wyjęciu z pudełka. Natomiast to, co najbardziej rzuca mi się w oczy z tego dość potężnego komunikatu i ogłoszenia, to jest to, że WSL ze wsparciem aplikacji graficznych na Linuxie będzie mógł być udźwiękowiony. Nie testowałam tego co prawda i nie wiem, czy już w tym momencie możemy to zweryfikować. Niemniej jednak zastanawia mnie tylko, jak będzie się przedstawiała sytuacja, jeśli chodzi o

0: zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało z Windowsem 11.
1: Jeszcze taką jedną rzecz, to może dorzucę, zanim to zakończymy definitywnie ten wątek. Też ponoć ma być wsparcie już dla programów Office i innych programów Microsoftu uruchamianych z chmury. Gdzie to już nie mówimy o Office 365 przez stronę, czy o Office zainstalowanym lokalnie, tylko uruchamianym jakoś zdalnie z chmury. Jest gdzieś taka wersja Office'a i innych paru aplikacji. Z tym ponoć ma również narrator przynajmniej umieć współpracować. No może się to przydać pewnie w jakichś korporacyjnych środowiskach i innych, gdzie tego typu rozwiązanie jest stosowane.
0: No to Pawle, to skoro jesteś przy głosie, to... APH jest taka firma, która się zajmuje, to jest amerykańska, jak dobrze pamiętam, firma zajmująca się...
1: American Printing
0: tak.
1: House for the Blind.
0: No właśnie, więc to, a dobrze pamiętałem.
1: Tak.
0: A jak Printing House for the Blind, to znaczy, że zajmują się produktami dla niewidomych. I co oni mają nowego?
1: Nowości w ich wykonaniu są w tym tygodniu dwie. Bardzo możliwe, że usłyszymy o tym już wkrótce więcej, wszak zaczyna się niebawem konwencja NFB, o której też Michale wspomnisz i ona już była tutaj zapowiedziana troszkę w naszych headach. Natomiast to, co wiemy na ten moment, to oczywiście nowości dotyczące Orbit Readera. A konkretnie jedna nowość, Orbit Teacher Remote. I to jest system, który pozwala w domyśle osobie uczącej osoby niewidome pisania Braille'em na sterowanie zdalne monitorem uczennicy bądź ucznia. Działa to tak, że w tym najbardziej podstawowym mechanizmie monitor jest połączony ze smartfonem, póki co z Androidem, za pomocą dedykowanej aplikacji przez Bluetooth i taka nauczycielka tudzież nauczyciel mają wtedy podgląd na telefonie, a co tam sobie ta uczennica czy uczeń pisze. Widzą oni zarówno tekst pisany czarnodrukiem, jak i reprezentację wizualną kropek brajlowskich punktów. Można też wymieniać pliki między urządzeniami, czyli na przykład można zadanie domowe przetransportować bezpośrednio z linijki na smartfona za pomocą tej aplikacji, bez konieczności przepinania jakichś kart pamięci, używania komputera jako medium pośredniego itd. I to jest ta najbardziej wersja podstawowa, czyli Bluetooth, łączymy się telefonem z monitorem, no i działa. Wersja level wyżej polega na tym, że monitor owszem łączy się z telefonem lub z tabletem, ale tylko po to, by dać monitorowi Wi-Fi. I tą osobę uczącą wpuszczamy przez internet, przez jakieś tam konto założone w aplikacji, przez chmurę do tej naszej aplikacji. I ta osoba smartfonem czy też tabletem wpina się przez naszego smartfona lub tableta do monitora i ma dostęp do tych samych dokładnie rzeczy, gdziekolwiek by na świecie nie była. Ale to wszystko idzie jeszcze level wyżej. Bo ta osoba po drugiej stronie może też być osobą niewidomą i też mieć ten monitor. I ten monitor można również podpiąć wtedy z aplikacją i się nam tworzy cały system remote między dwoma monitorami. I tam już jest w ogóle wtedy zaawansowane, nie wiem czy sama aplikacja to potrafi, ale monitor podpięty do niej na pewno, że monitorem naszym sterujemy monitorem innej osoby. I możemy sobie chodzić po menu, albo patrzeć jak ta osoba chodzi po menu, coś jej pisać, a tak, ze smartfona pisać się też da. Ta osoba może nam coś pisać i to nam wyskoczy w Braille'u. Możemy się wymieniać plikami, możemy sobie przełączać ustawienia. Czyli taki już w pełni zestaw dla osoby, która tego Braille'a ma uczyć i która coś tam ma, jakąś pracę zdalną z osobą drugą uskuteczniać. Ja jestem pod wrażeniem, bo wreszcie ktoś na to wpadł, zwłaszcza jak teraz mamy naukę zdalną, home office i wszystko się dzieje w internecie. Cieszę się, że nawet w takich urządzeniach ktoś pomyślał o tego typu systemie. Nie ma tego, co prawda Orbity nie są specjalnie jakoś popularne w Polsce i nie ma tego żaden inny na razie monitor, ale ja sobie jestem w stanie na przykład wyobrazić takiego BrailleSense'a, który już ma jakiś system operacyjny, konkretnie Androida i to w tej wersji szóstej BrailleSense'a jest to Android 10, że zostanie tam coś takiego, mam nadzieję, zaimplementowane. Warto przypomnieć, że sam monitor Orbit oferuje już też aplikacje do komunikacji z osobami niesłyszącymi. Zdaje się, że tego typu komunikator oferuje też już BrailleSense. Miło by było, gdyby inne monitory też to podchwyciły, czy Focusy, czy Brailianty Humanware'a. No Humanware akurat z APH ma raczej po drodze, o czym się za chwilkę przekonamy. Natomiast no, byłoby super,

0: Super, gdyby inni producenci monitorów podchwycili ten motyw, bo nie jest to zły pomysł. I muszę szczerze mówiąc przyznać, dziwię się, że tak późno to przyszło. Szkoda, że tylko Android na ten moment.
1: W ogóle gdyby dało się to w jakiś sposób zuniwersalizować, to znaczy jakiś taki uniwersalny protokół komunikacji, że w przyszłości możliwe by było połączenie dowolnego monitora z dowolnym monitorem, to już by było super.
0: No właśnie, to musiały chyba wyjść całkiem nowe modele, się obawiam, bo kwestia pewnie uniwersalizacji jakiegoś menu.
1: Oczywiście.
0: I tak dalej. To jest za proste jest chyba oprogramowanie tam po obu stronach, żeby takie rzeczy robić. To mimo wszystko nie jest system operacyjny w większości przypadków, ale tak, to byłoby genialne i mam nadzieję, że to w jakąś stronę, trend przynajmniej się obudzi i w jakąś stronę to pójdzie i będzie można tego typu sterowanie zdalne uskuteczniać. Nie bez powodu wspomniałem tu o Humanware, ponieważ ze współpracy tych firm po raz kolejny powstał produkt. Produkt, którym jest Dynamic Tactile Braille Display, czyli monitor brajlowski do pokazywania tekstu i grafik. I tu już nam się trochę lampka zapala, a przynajmniej mi, bo jeżeli pamiętacie moje eskapady na Side City w roku 2017, z których też powstała seria wywiadów na Tyflopodcaście, to może pamiętacie, że miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem APH a propos Graffiti. Urządzenia, które wtedy było dość popularne, bardzo mocno było promowane przez APH na różnego rodzaju targach, jako taki prototyp monitora, który właśnie był graficzny i podpinał się zarówno do komputera, jak i do dowolnego monitora po HDMI i był w stanie obrazy, które są tam widziane, przedstawiać nam w Braille'u. Co więcej, dało się na nim rysować. No i w tym momencie cicho było na temat tego urządzenia, ono tam się budowało, trochę konkurencji powstawało, bo jeszcze był jakiś Taktonom, chyba się nazywał ten niemiecki taki monitor, też podobnego typu. Tam jakieś były jeszcze niedoskonałości, tam nad czymś pracowali. Z samym Orbitem też były problemy naówczas i okazuje się teraz, że przy współpracy z Humanwarem i właśnie ucząc się z doświadczeń zdobytych podczas produkcji, podczas tworzenia Graffiti, powstaje nam monitor do tekstu i grafik. Mało o nim wiemy, bo źródło, do którego dotarłem, niestety przedstawia nam jedynie dużo marketingowego języka, jak zwykle. Natomiast przykładowe zastosowanie to jest przedstawianie książek w formie brajlowskiej w momencie, kiedy one nie zostały jeszcze zaadaptowane. Jest podany przykład klasy, w klasie są uczennice i uczniowie. Jak to się często dzieje? No, książki niestety, tam nie wiem, odpowiednik Bonu, czy jakaś organizacja, która się tam zajmuje, no w Stanach to jest trochę bardziej rozbudowane, nie zaadaptowała konkretnego podręcznika do formy dostępnej. No i co teraz taka osoba ma zrobić? No może oczywiście w zależności od przedmiotu użerać się z OCR-em i z jakimiś tam półśrodkami. Może ma jakiegoś asystenta, który to przeczyta. Może jakoś jeszcze inaczej coś wymyślą, ale tutaj jest zastosowanie właśnie takiego monitora. Nie jest to technicznie rozpisane, ale śmiem przypuszczać, że tam może być jakaś forma skanowania w czasie rzeczywistym, że jest jakaś, powiedzmy, kamera, która się stara ten tekst i obrazki też przy okazji zeskanować i przedstawić nam w formie Braille'a. Przez to, że nie ma zbyt dużo specyfikacji technicznej, to nie wiemy ani jak to się nazywa, ani ile kosztuje, ani też technicznie jak to działa, czyli czy to jest taki optakon, że on pokaże nam litery czarnodrukowe wypunktowane, czy przekonwertuje w locie i tu bym się bardziej skłaniał ku temu, bo pewnie jak Orbit ma jakiś swój LibLuis czy inny mechanizm tłumaczący tekst na Braille'a, tak pewnie i to powinno mieć. Pewnie dochodzi do jakiejś translacji na Braille'a, no i do graficznego przedstawienia obrazków, jakie są w tych książkach. No z tego, co pamiętam z Graffiti, zdaje się, że różne kolory były zaznaczane różną grubością kropek, więc tam były warstwy różne tych punktów. Nie wiem, jak to wygląda w tym nowym urządzeniu. Może podczas konwencji NFB dowiemy się więcej. No i tyle byśmy na ten temat mogli w tym momencie powiedzieć, bo tyle też wiemy. Czy to się rozprzestrzeni, czy my to kiedykolwiek w Polsce zobaczymy, no z produktami APH u nas jest niestety krucho na ten moment, natomiast wyznacza to może jakiś trend i na pewno urządzenie powstaje, no więc czemu by się z tego nie cieszyć?
1: Oczywiście, że tak, tym bardziej, że no, być może kiedyś i zawita do naszego kraju, kto wie, może jakaś firma dystrybuująca różne produkty na nasz rynek z APH się dogada i coś z tego będzie. A tymczasem piszecie do nas na Facebooku, Krzysztof nas pozdrawia, my ciebie też, Krzysztofie, pozdrawiamy, a nieco więcej napisał do nas nasz słuchacz Bartek. Witajcie, udało mi się sprawdzić aplikację ICO, w sprawie której dzwoniłem do was w zeszłym tygodniu. Niestety te opcje, które są dla nas niedostępne, są dostępne dla osób widzących. Mówię tu o karcie Moje Produkty oraz o zakładkach karty, konta oraz pozostałe pozycje na liście. Pozdrawiam serdecznie. No Bartku, tego się niestety można było spodziewać. Tu rzeczywiście trzeba po prostu do banków, które wspierają aplikację ICO, czyli PKO BP, czy Inteligo chociażby, no dzwonić w tej sprawie, reklamować i prędzej czy później podejrzewam, że zostanie to naprawione. Tym bardziej, że ja mówię, jeszcze dosłownie tydzień czy dwa tygodnie temu pamiętam, że jakoś to działało. No teraz to już może trzy. Ale w każdym razie jeszcze nie tak dawno było to dostępne dla voiceovera. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o odniesienie do tego tematu, co do poprzedniej naszej audycji, który był poruszany przez naszego słuchacza Bartka. A teraz zajrzyjmy do NVDA. Co tam nowego się dzieje, Paulino, w tym czytniku ekranu?
2: To znaczy są prowadzone pewnego rodzaju próby udostępnienia bez użycia dodatków historii słówka i panelu emoji, ale jak patrzyłam dzisiaj na alfę, to jednak nie udało się tego dokonać, więc nie wiem, czy będzie to jeszcze wprowadzone w wersji NVDA, która ma się ukazać za niedługo, czyli 2021.1. Niemniej jednak już trochę więcej dzieje się, jeśli chodzi o dodatki do NVDA. Jeśli chodzi o przeportowane wtyczki, to mamy syntezatory takie jak Dektok, Captain, Gregor i pozostałe dodatki od Grzegorza Złotowicza. Natomiast mamy też nowy dodatek, który się nazywa OBS Studio i jak nazwa wskazuje, służy do tego, aby łatwiej się korzystało z OBS Studio w NVDA. Co prawda dodatek jest hiszpański, jednak będziemy mieli w komentarzu link do GitHuba dla osób zainteresowanych korzystaniem z tego dodatku po hiszpańsku. Jeszcze powiem o skrótach klawiszowych, które są w tym dodatku przypisane jako nowe, ponieważ jeżeli będziecie chcieli, możecie próbować używać tych skrótów trochę na pamięć, ponieważ uważam, że jakby samą treścią hiszpańską za dużo interakcji nie będzie, ponieważ chodzi tylko o łatwiejsze dostawanie się do niektórych opcji. A więc Ctrl plus N otwiera menu kontekstowe do wyboru czcionki. Ctrl plus od 1 do 9 wymawia numer czcionki zgodnie z jakby pozycją. Nie wiem, o co chodzi, nie używam nigdy tego programu, ale okej. Ctrl Shift od 1 do 9 mówi o jakichś tam urządzeniach audio i pozwala je ustawiać, czyli zgodnie z tym, jak mamy w systemie. Ctrl plus R jakby startuje i wstrzymuje nagrywanie. Ctrl plus T start lub stop transmisji. Ctrl plus P. Ctrl plus R to jest rekord stop, a Ctrl P to jest rekord pauza. Ctrl plus A to są ustawienia programu. Ctrl Shift R to jest czas nagrywania i stan zapisu. Ctrl Shift T czas i stan transferu. Ctrl plus Tab, jeżeli to możliwe, ustawia fokus na pasku przycisków. Bardzo przepraszam za mój niepewny ton, ale po pierwsze musiałam z hiszpańskiego to na szybko tłumaczyć, bo nie wszystko jest zapisane z angielską konwencją. A po drugie, nie znam tego programu, niemniej jednak mam nadzieję, że wytłumaczyłam.
0: Paulino, a czy trafiłaś na dodatek Zpod? Czy to jeszcze nie jest?
2: Poza tym, też że ja przeczytałam o tym, że będziesz o nim mówił, to nie.
0: Ale jest to też hiszpański dodatek. Zresztą autora takich wspaniałych dzieł jak Z Podcast i Z Radio, czyli Hector Bentes. I to jest bardzo ciekawa wtyczka, muszę powiedzieć. To jest wtyczka, która pozwala nam na szybki podgląd multimediów. Pewnie nieraz się zdarzyło, że mamy duży folder różnych plików i chcielibyśmy szybko podejrzeć, czy plik, który się nazywa tak, to jest dokładnie to, co my chcemy, czy nam się nazwy w głowie pomieszały, a czasem chcemy po prostu szybko podejrzeć na przykład cały folder jakichś dzwonków, jakichś krótkich pliczków, albo jakichś dżingli, jakichś tam dźwięków powiadomień. No czegoś takiego, że całego odtwarzacza to się nie opłaca otwierać, a żeby tak sobie posłuchać, to spoko. I wtyczka Zpod robi właśnie to, czyli podświetlamy sobie plik, naciskamy konkretny skrót i rozpoczyna się odtwarzanie. Co ciekawe, po pierwsze, wtyczka, no tak jak poprzednia, jest po hiszpańsku, co nas ogranicza tylko w tym, że czasem komunikaty błędów jakieś się pojawią po hiszpańsku, że czasem trzeba będzie w ustawieniach ustawić skróty klawiszowe, a trzeba będzie, bo domyślnie nie ma żadnych. I żeby zrozumieć, co która komenda robi w opcjach, no to jakimś translatorem się warto posłużyć. Natomiast ja bym się nie zniechęcał, bo korzyści są dość wymierne. Bo mamy wtyczkę, która pozwala nam na odtwarzanie, pauzę, stop, przewijanie do tyłu, do przodu, regulację głośności i chyba w ustawieniach możemy ustawić, o ile ma to przewijanie skakać, sprawdzanie czasu, który upłynął i czasu, który pozostał i chyba też czasu całościowego i odtwarzanie plików zarówno audio, jak i wideo, oczywiście samego dźwięku, bez obrazu, w 139 formatach. Wszystko to za sprawą wtyczki, a raczej odtwarzacza takiego terminalowego jak MPV, który jest wszyty w ten dodatek i my sobie go po prostu nosimy razem z tym dodatkiem i gdy tylko nam się znajdzie jakiś plik, na przykład w moich dokumentach, naciskamy wcześniej zdefiniowany skrót, u mnie był to NVDA Control Spacja i rozpoczyna się odtwarzanie pliku. I tym samym skrótem też powoduje to stop. Więc myślę, że warto się zainteresować, bo wtyczka naprawdę mi zaimponowała, jest poręczna, jest praktyczna.
1: A z ciekawości, Pawle, czy można przewijać?
0: Można, można i nawet można chyba spersonalizować ten skok tego przewijania gdzieś w ustawieniach. Jeżeli mi się nic nie pomyliło z jakąkolwiek, z czymś innym, co ostatnio oglądałem, można przewijać, można nawet odtwarzać playlisty M3U teoretycznie. Praktycznie domyślam się, że chodzi o takie ze streamami, żeby odtworzyć jakiś link, jakiś stream z radia czy coś. Fajne, jak ktoś ma na przykład cały folderek playlist z radiami. To może być poręczne.
1: Dokładnie, to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajna rzecz, szczególnie dla tych, którzy na przykład nie chcą używać Total Commandera i tego narzędzia do podglądu plików. Bo to też jest całkiem fajne, ale rzeczywiście mieć coś takiego w NVDA, fajna sprawa.
0: Nawet odtwarza pliki TS, przynajmniej w dokumentacji jest tak napisane, czyli jak sobie nagrywacie jakimś odpowiednim programem transmisje telewizyjne, to możecie sobie je odtworzyć, albo przynajmniej podejrzeć, bo tam odtwarzanie może takich długich plików nie jest zbyt jakieś wygodne, ani komfortowe, ani ścieżek się nie da przełączyć, ani nic. Ale do podglądu, czy to się zgadza, czy to jest ten plik, który chcemy, myślę, że super sprawa. Ja bym tam jeszcze osobiście widział integrację z YouTube DL-em, bo MPV z YouTube DL-em bardzo się lubią i bardzo łatwo się integrują, to nawet chyba jakoś tam domyślnie jest pointegrowane. No, że gdyby zaznaczyć link i puścić komendę, żeby YouTube DL plus MPV potrafiły odtworzyć nam w locie materiał, który jest kompatybilny z YouTube DL.
2: A ja z kolei bardzo bym chciała skróty przenoszenia streama na karty dźwiękowe.
0: No, to też mogło być całkiem fajne. Czemu nie? Ja myślę, no.
2: Ale to by w sumie było dobre, gdyby zasugerować autorowi możliwość zaznaczania na przykład albo kopiowania do schowka ścieżek i później odtwarzania ich z tego dodatku. Mhm. Bo dzięki temu w to MPV my byśmy sobie mogli wszyć YouTube DL-a. mhm. i puszczyć sobie YouTube'a.
0: No, wyobraźnia jest...
1: Opcji podejrzewam, że jest dużo i tylko kwestia tego, czy autorowi starczy chęci i cierpliwości na spełnianie różnych zachcianek.
0: Jedno jest pewne, ty, Paulino, znasz hiszpański, więc gdybyś mogła służyć za mediatorkę, no to byłoby, super dla całej społeczności.
2: Spróbuję.
1: A teraz przenosimy się na konwencję NFB, która z tego co widzę zaczyna się dziś i to chyba dlatego może Mikołaja dziś z nami nie ma, bo on tam miał to śledzić bardzo intensywnie, co tam się dzieje. Ale ja mam jedną informację odnośnie NFB i odnośnie tego co tam się u nich podziało, odnośnie tej konwencji NFB. Otóż no, różne instytucje chciałyby się na tej konwencji promować i chciałyby nawet za to płacić. Ale wyobraźcie sobie, że nie wszyscy mogą. I akurat bardzo dobrze. Bardzo dobrze tu naprawdę, jak to mawiają, szacun dla NFB, że tak postawili sprawę. Otóż o nakładce AccessiB to już mówiliśmy ileś razy. I o tym, że to nie jest najlepszy sposób na tworzenie i na zapewnianie dostępnych stron internetowych. Oczywiście twórcy tej nakładki są wręcz przeciwnego zdania, bo ich zdaniem to wystarczy jedną linijkę do strony internetowej dorzucić i już mamy tak naprawdę zapewnioną całkowitą dostępność strony, zgodność z wszelkimi ustawami itd., itd., co zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych jest no, bardzo ważne, bo tam się ludzie procesować nie boją. Ale do rzeczy. Otóż no, wiele osób mówiło o tym, że ta nakładka to nic dobrego, a twórcy AccessiB zgłosili się do NFB, no, że oni by nawet dali jakieś pieniądze, nie wiadomo jakie pieniądze, szczerze mówiąc, nie wiem ile tam chcieli zaoferować. Chcieli zasponsorować przynajmniej w jakimś tam stopniu tę konwencję, ale oczywiście no, nic za darmo, chcieliby się tam intensywnie promować. I kilka dni temu NFB wydało takie oficjalne oświadczenie, że po prostu odrzuciło te propozycje i nie zgodziło się na udział w konwencji twórców AccessiB, dlatego że zdaniem ich i zdaniem ekspertów od dostępności, którzy współpracują z tą organizacją, tak naprawdę no, ta nakładka to nie jest nic dobrego, to jest po pierwsze, ale po drugie, że twórcy tej nakładki zarówno gdzieś w jakichś prywatnych rozmowach, jak i publicznie dyskredytują osoby niewidome i twierdzą, tak można wywnioskować z treści tego komunikatu, że tak naprawdę sami niewidomi to nie bardzo wiedzą o co chodzi z tą dostępnością i że tak naprawdę to ta nakładka to oferuje dostępne strony internetowe, a po prostu niewidomi nie potrafią korzystać z tej nakładki albo z czytników ekranu. I po prostu no, niewidomi nie wiedzą jak obsługiwać komputer, bo strona jest dostępna, tylko sobie niewidomi coś wymyślają. I mimo rozlicznych uwag ze strony różnych ekspertów z dziedziny dostępności, no, pozostają głusi na to. I jeszcze taka na koniec zostało dodane, że no, mają nadzieję, że jednak twórcy AccessiB zmienią swoje podejście i wyciągną z tego jakieś wnioski, no i po prostu będą chcieli skorzystać z wiedzy czy ekspertów, czy samych niewidomych użytkowników odnośnie tego, jak powinno się tę dostępność zapewniać i że jednak jakiś to będzie miało pozytywny wpływ na rozwój ich ofert i ich usług. Ale na razie twórcy AccessiB wstępu na konwencję NFB nie mają. Także taka to historia, a podejrzewam, że więcej za jakiś czas na temat tego, kto miał wstęp na konwencję i co ciekawego prezentował, to dowiemy się od Mikołaja, a tymczasem mamy słuchacza na linii. Jest z nami Patryk. Witaj.
3: Witam bardzo serdecznie. Ja słuchamy. Tak wakacjowo z wyjazdu dzwonię. Więc troszeczkę tyfla przeglądów mi ominęło.
4: A może wakacyjnie?
3: Wakacyjnie. A mam do was kilka wakacyjnych newsów dla tych, którzy chcieli sobie by zażyć trochę rozgrywki, czyli jak to ja, o grach. Trochę słów powiem. Słuchamy. No to zacznę może od iOS-a, od platformy mobilnej iOS, od gry, która ostatnio bardzo króluje na portalu Apple Viz i na AudioGames.net. Swordy Quest. Nie wiem, czy tutaj było o tym wspominane. Jest to RPG, ale powiedziałbym taki troszeczkę nietypowy, bo to jest taki trochę RPG survival. Chodzi generalnie o to, że fabuły praktycznie no nie mamy żadnej tam. Jesteśmy sobie na mapie, w której mamy zrobić coś. Na przykład gra nam mówi, że musimy porąbać drewno, czy tam zrobić z tego z gałęzi coś, żeby mieć łuk, żeby móc polować. I to polega na tym, że klikamy sobie na takim obszarze jakimś, przytrzymując dwukrotnie stapnięciem i mamy taki dźwięk, jakbyśmy kopali drewno, a jednocześnie im szybciej, to bardziej to drewno jest wykopane i coś jesteśmy w stanie zdobyć, ten dźwięk się szybciej odtwarza i telefon nam bardziej wibruje. Tutaj ci, co mają haptykę, to odczują to na pewno. No i w grze oprócz tego mamy polowanie. My możemy polować sobie na różne zwierzęta i z tych zwierząt wydobywać mięso, które wypada za jakiś czas. No i to mięso oczywiście to jest jedzenie, bo w tej grze musimy jeść, żeby postać nie zgłodniała nam, a głód odpowiada za nasze HP, które też stracimy podczas walki, jak również musi pić, żeby nasze water hydration podrosło. No i mamy takie jakby questy na zasadzie takiej, no zrób Magic Orb, żeby móc się udać na śnieżną mapę i uwolnić tam śnieżne miasto z jakiejś tam zagłady. I wszystko głównie opiera się na craftingu, czyli na tworzeniu różnych przedmiotów, które odblokowujemy zdobywając levele. A mówię o tym dlatego, że twórca tej gry jest dla mnie najszybszym deweloperem na świecie, bo po prostu on szoruje z tą dostępnością, jak nie wiem, on rozwija to tak szybko, to tak dynamicznie, że ta dostępność po prostu tam jest co chwila, jest priorytetem do tego dewelopera. Taki Survival Quest się pisze. Jest to free to play. Można za 20 zł, trochę drogo moim zdaniem, kupić wersję, żeby nie było reklam. Te reklamy nie denerwują wcale, bo one się pojawiają na dole ekranu w zasadzie i...
1: Czy jeszcze raz, Patryku, jak gra się nazywa? Jak gra się nazywa?
3: Swordy, tak jak sword. Mhm. Swordy, pisane Swordy, Q-U-S-T.
1: Okej.
3: No i taka jeszcze taka rzecz, że jak przejdziemy mapę, bo tam jesteśmy w stanie przejść całą mapę, wchodzimy do portalu, no i możemy, jak przejdziemy ten portal, wejdziemy w ten portal, kupić sobie mapę kolejną za $4. Nie, za $1, przepraszam. Czyli za jakieś 4 zł. Co bardziej się opłaca moim zdaniem niż kupowanie tej wersji bez reklam, jak kto woli. Także to ta druga mapa się nam wtedy otwiera, na której mamy jeszcze coś tam do zrobienia. Taki sobie survivalowy RPG, taki clicker powiedzmy, bo tam trochę musimy się naklikać. Jest tryb multiplayer, który w zasadzie tylko opiera się na Game Center. Czyli, że możemy sobie stworzyć klan i zapraszać ludzi z Game Center. Jest również PvP, czyli walki między graczami, które są bez sensu moim zdaniem, bo też się opierają na Game Center na zasadzie ja klikam w coś tam, w jakąś umiejętność, którą ma mój potwór, który mi się losowo wybierze jakiś i gracz se klika w coś tam. I mi się w Game Center pojawia, o wygrałeś, o przegrałeś, bo coś tam. Także PvP jest według mnie bez sensu tam zrobione. No, także ja polecam.
0: Czy to jest gierka tego typu, Patryku, w której po prostu w interfejsie klikasz na opcję z voiceoverem, czy to ma jakąś swoją ścieżkę dźwiękową, voice acting?
3: Nie, to ma efekty dźwiękowe, ale jest to gra, która współdziała z voiceoverem i ma interfejs dla voiceovera i z voiceoverem. To nie jest żadne Unity ani nic takiego.
0: Jasne.
3: Także tak, i kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć a propos tego, że jest gorąco, czyli a propos Hadesa. Mody się rozwijają prężnie i powstaje mod który to ma nam mówić pewne rzeczy przez NVDA, tudzież mam nadzieję również, że przez SAPI, jakie nagrody zdobywamy, ile obrywamy na przykład, ile tracimy HP, kiedy nas przeciwnik zaatakuje. Było to pokazane na streamie blackscreengaming.com. Nie wiem, czy akurat jeszcze za darmo ten stream jest, to archiwum jest dostępne, bo oni tam co jakiś czas robią potem, że dla Patreonów tylko, czyli dla tych, co tam płacą za Patronite. Ale myślę, że blackscreengaming.com i zdaje się, że chyba jeszcze jest ten stream do przesłuchania, gdzie ten mod pokazany jest, jak on działa w praktyce. Także to też prężnie się rozwija. I trzecia rzecz, gra STW, czyli Survive the Wild, no taki powiedzmy troszeczkę pseudo-survival. Twórca twierdzi, że taka, no taka symulacja, gdzie tam musimy na jakiejś pustyni, jesteśmy sobie gdzieś tam w jakiejś dziczy i musimy tam przetrwać, lepiąc garnki z gliny, tam polując i robiąc jakieś tam questy. I ta gra się doczekała update'u. Za wiele nie mogę na jej temat powiedzieć, ponieważ w to nie gram. Nie lubię tego osobiście. Natomiast dla tych, którzy grają, taka informacja, teraz trzeba mieć konto. Do tej pory było tak, że na przykład mogliśmy stworzyć postać i nazwać ją, nie wiem, Głupek 12321 i zrobić sobie takich postaci 150 tysięcy, tylko że administracja potem miała co robić i banowała takie postacie, które się nie logowały. Teraz stworzymy sobie konto, do którego to konta chyba w wersji darmowej możemy mieć 3 postacie, a konta premium, bo w tej grze jest premium, niestety lub nie, które nie wiem, co tam na co pozwala, bo mówię, nie interesuje się zupełnie tą grą. Natomiast wersja premium pozwala chyba na nielimitowane postacie do danego konta, rzecz jasna, przydzielone. No i tam jeszcze doszło kilka pomniejszych rzeczy, jak na przykład to, że quest możemy akceptować z jakiegoś menu pod tabem, które otwieramy, a nie tak jak z konsoli, że się pisało slash quest, spacja accept, spacja nazwa zadania, bo tak kiedyś było. No i menu opcje nie jest tym menu, które było w BGT i czytane przez SAPI, tylko teraz po prostu zawiera kontrolki Win32, czyli pola wyboru, więc jak klikniemy w Options, to po prostu się pojawią kontrolki Win32, suwaki jakieś, gdzie można ustawiać głośność muzyki i tak dalej, i tak dalej. Także nie wiem, po co to zostało zrobione, ale jest, znaczy trochę jest responsywniejsze jednak mimo wszystko. Także tak. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć o kliencie Twittera, bo nie wiem, czy tutaj był poruszany ten temat.
2: Tak.
1: O Twitterze mówiliśmy tydzień temu.
3: No to niestety chciałem powiedzieć, że dla tych, którzy lubią SAPI, którzy chcieliby używać SAPI, nie używają NVDA, niestety program nie ma wsparcia dla SAPI. I możemy oczywiście używać widzialnego interfejsu, natomiast niewidzialny interfejs, jeżeli NVDA jest wyłączony, nie mówi do nas nic. Nie wiem, jak jest z JOS-em, nie testowałem. Próbowałem napisać do pana Masona. Pan Mason powiedział, że SAPI może doda, ale nie jest priorytet dla niego. Także będzie SAPI czy nie, się okaże. Ja jednak mam chicken nuggeta, który jakby ktoś z was nie wiedział, działa nadal.
0: Słuchaj, Quinter to się prężnie rozwija tam odkąd od zeszłego tygodnia, jak o nim mówiliśmy, to doszła masa rzeczy. W tym na przykład bardzo fajne uzupełnianie nazw osób, których nie pamiętamy. Działa to w ten sposób, że na przykład pisz, ja nie wiem, nie pamiętam, jaki Patryku masz nick na Twitterze, no więc piszę sobie w polu edycji tam cześć, małpa, Patry, może Patryk, naciskam Alt A, wczytuje mi się menu kontekstowe i spośród wszystkich Patryków, jakich mam w bazie danych, mogę wybrać sobie akurat ciebie, naciskam Enter i twój nick jest wstawiany. No to w ten sposób działa.
3: To jest całkiem ciekawe. Znaczy, ja nie mówię, że ten program nie jest ciekawy, nie. Będę używać widzialnego interfejsu, nie? Tylko
0: Tylko chciałem wspomnieć o tym, bo nie dałem tego do newsów i też nie widzę, żeby to miało sens o tyle, że co tydzień się dzieje tyle rzeczy, że musiałbym co tydzień robić sekcję o Quinterze.
1: Co tydzień o Quinterze.
0: Ale skoro już mówimy, no to można wspomnieć, tak? Że doszło pokazywanie obrazków jakieś proste, doszło No, dużo różnych rzeczy. Myślę, że warto się zapoznać z changelogiem, bo nawet jakieś powoli powstaje wyszukiwanie użytkowników, którego wcześniej nie było. Jakieś własne ustawienia, co ile ma pobierać, tweetów i co ile. Coś kombinują też ze streamingiem według tego nowego API. Tak patrzyłem, wiem, że coś im jeszcze nie działa, czegoś im tam Twitter jeszcze nie akceptuje, nie loguje, ale pracują nad tym.
3: Jeśli jeszcze mogę, nie wiem, czy to tutaj było w Tyflo-przeglądzie wspominane. Na wyjeździe dowiedziałem się o kliencie do Telegrama na system iOS. Nie wiem, czy było tutaj mówione o Bright Guide.
0: Tak, on jest już długi czas dostępny, ale on jest nie dość, że płatny, to chyba się dość słabo rozwija i nie ma aż tylu opcji, zdaje się.
3: No to znaczy tak, on nie jest płatny. On jest free.
1: To znaczy on jest darmowy, ale ma opcję do wykupienia, te zakupy.
0: Wiadomości głosowe na przykład, chyba, tak?
3: Wiadomości głosowe i tylko to. Aha. Tam nie ma nic innego płatnego. Ja tego klienta zacząłem używać, ponieważ do Telegrama się wkurzyłem, dlatego że chciałem pobrać sobie plik na iOS-ie, żeby go móc puścić i klikam w ten plik. No mówi mi, kliknij, żeby odtworzyć. No to klikam. Klikam, nie odtwarza się, klikam z voiceoverem, nic. Pobrałem tego klienta bez problemu. Pobrałem plik, odtworzyłem. Dziękuję. Z tym Telegramem niestety coś dzieje się, raz jest gorzej, raz lepiej. Bright Guide mnie zaskoczył, szczerze mówiąc, pozytywnie. Fajnie działa. Szybciej się ładują wiadomości niż w Telegramie, moim zdaniem.
0: A ma rozmowy głosowe?
3: Jest wideo i takie tam? Nie wiem, być może w tej płatnej funkcji, natomiast ja z tego nie korzystam. Mhm. Natomiast ja użyłem go do wiadomości tekstowych. Jest jedna rzecz, do której się nie umiem przyzwyczaić, że tam wiadomości najnowsze się pojawiają u góry. Telegram mnie przyzwyczaił i inne typu na iPhone'ie rzecz wiadomości, że na dole się to wszystko pojawia. No.
0: Jasne.
1: Czy jeszcze coś?
3: Dobrze.
1: Czy na dziś tyle?
3: To wszystko,
1: okej. Okay. To dzięki w takim razie za telefon. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia. A tymczasem napisał do nas Mateusz. Witam wszystkich. Czy wiadomo już coś więcej o automatycznej zmianie języka voiceovera po jego wykryciu w tegorocznym macOS? Z góry dzięki za odpowiedź. Ja nic nie wiem, chyba że wy coś byście dodali.
0: A Mikołaj by musiał być.
1: Dokładnie.
0: Bo bardziej się w tym orientował.
1: No i z praktyki to zna, bo używa Maca na co dzień, a my nie, więc niestety nie będziemy tu w stanie akurat o tym nic powiedzieć, ale będziemy za to w stanie wam powiedzieć, a konkretnie będzie w stanie uczynić to Paulina, o tabliczce brajlowskiej. I to takiej, która w dodatku nie wymaga papieru.
2: Jest to faktycznie taka tabliczka brajlowska z magnetycznym rysikiem. Wszystko jest tak jak na tabliczce, tylko że nie ma papieru. Mamy 4 wiersze po 20 komórek. Podobno przy każdym wierszu mamy 4 przyciski, które usuwają, to znaczy czyszczą 5 komórek zapisanych w tym brajlu na naszym dodatniku. Czyli żeby wyczyścić jeden wiersz, będziemy musieli wcisnąć 4 przyciski. Czyli żeby wyczyścić cały notatnik, będziemy musieli wcisnąć 16 przycisków. Taka szybka matematyka. Jest tam otwór na ten rysik, który możemy łatwo przechowywać. Mamy koszt tego, jak na preorder, to jest $120. Nie jest to takie tanie, jak myślałam. Myślałam, że jest trochę taniej, przyznaję się. Niemniej jednak uważam, że jak na sprzęt dla niewidomych, jak na preorder to jest dość tanie. No gorzej faktycznie z tą przesyłką i z dopłacaniem do tego, że musimy zamówić to stamtąd. Niemniej cóż, no jeżeli uważacie, że w dłuższej perspektywie będzie to dla was przydatne, no to można już zacząć kupować w preorderze. Prognozowany czas jakby do dostarczenia to jest 10 lipca.
0: Ja sobie mogę wyobrazić, jak to działa, bo to jest tak, Michale, ty opisywałeś ostatnio takie urządzenie, a ja takie jedno widziałem na Side City, czyli że jest taka matrycka z punktami po jednej stronie, znaczy to są normalnie jakby kratki, tak jakbyśmy mieli papier wsadzony, mhm. tak, w tabliczce klasycznej, i wbijając w nie odpowiednio dłutko powodujemy to, że te jakby piny mechaniczne, bo to jest mechaniczne urządzenie, bardzo takie mało technologiczne, wyjeżdżają nam z drugiej strony na powierzchni plastikowej.
1: Pytanie, czy to przypadkiem nie jest właśnie to, mm-hmm. czy to nie jest to urządzenie, które wymyślił ten, opracował ten jakiś nauczyciel jakichś sztuk takich artystycznych. To pamiętam, że to było to, o czym ja mówiłem.
0: To mogło być coś takiego.
1: Tak, tak, więc może właśnie to jest to urządzenie. No, ale to rzeczywiście dla niektórych może okazać się przydatne. To w ofercie AT Guys, a w ofercie Lumenu.
5: Ja tylko chciałem dodać odnośnie AT Guys, bo ja kupowałem z tego sklepu. Nie sprzedają jako gift, nie można kupić bez cła. Za wszystko się dopłaca kupę pieniędzy jeszcze tutaj, jeżeli chce się do Polski sprowadzić. To wiem, bo sprowadzałem stamtąd ten powerbank, który mówi, znaczy nie mówi, tylko dźwięczy na różne sposoby w zależności od naładowania tego powerbanka. To on dźwięczy sobie i wibruje. To jest, no, jest podcast o nim, ja już nie pamiętam, jak on się tam nazywał. Nie pamiętam, ale go używam. O, tak może. Tak, to jest tak śmiesznie. W każdym razie to nie jest mówiące, tylko to jest ten wibrująco dźwiękowiony. Mhm. I w każdym razie mogę powiedzieć, że jak się kupuje z AT Guysa do Polski, to naprawdę wychodzą astronomiczne ceny. Po prostu spłaca się dwa razy tyle, ile kosztuje urządzenie.
1: No niestety.
5: Plus wysyłka niestety, także. A oni dopełniają wszelkich formalności bardzo skrupulatnie.
1: Zakupy ze Stanów Zjednoczonych mają to do siebie, że potrafią nas trzepnąć po kieszeni. Ale Robercie, skoro jesteś już przy mikrofonie, to nam opowiesz teraz o nowym powiększalniku w ofercie firmy Lumen.
5: Tak, dostaliśmy tę wiadomość do naszej redakcji od właściciela firmy Lumen o nowym powiększalniku Vocatex i Vocatex Plus. Prawdę mówiąc, nie wiem, czym się różni Vocatex od Vocatex Plus. W każdym razie są to urządzenia firmy Koba Vision. Urządzenia, które produkuje ta firma, może inaczej, ta firma jest znana z urządzeń Easy Reader. Ja nie znam Easy Readera, może ktoś z was zna, ponoć znakomite, no, może to marketing, nie wiem. W każdym razie, co można powiedzieć o Vocatex, o tym powiększalniku Vocatex? Można powiedzieć, że jest on w kilku wachlarzach calowych, od 22 do 40 cali, w zależności od tego, jakie się preferuje. Najtańsza wersja kosztuje 15 599 zł, czyli bardzo drogo. Natomiast co jest ważnego i dlaczego? Też tak, można to urządzenie obejrzeć na ulicy Czerskiej 18 w siedzibie, po odpowiednim umówieniu się w Lumenie. Natomiast co mi się udało ustalić? Oczywiście urządzenie nie dość, że powiększa, to jeszcze wszystko czyta, co jest powiększone, co może być ważną rzeczą dla niektórych użytkowników. Ma ponoć dobry panel sterowania, wszystko ładnie popodświetlane, jak i poudźwiękowiane, jak i przyciski sterujące są w odpowiednich wypukłościach. Co poza tym? 96 głosów i 35 języków, w tym dwa polskie, Ania i Krzysztof, nie Ania, tylko Zofia i Krzysztof, dostępne na pokładzie. Napisane jest, że czyta ludzkim głosem, wyświetla obraz HD, kamera o przekątnej 22 cm, to jest dość dużo, ponoć wysokiej klasy, no nie wiem jak wysokiej, nie jestem w stanie tego ocenić. W każdym razie to co czytamy, regulacja wysokości obrazu, jasności obrazu i wszystkich innych parametrów, ale co jeszcze ważniejsze, to czytanie na bieżąco, w czasie rzeczywistym, tego, co widzi kamera, bez żadnych konwersji. Nie wiem, jak to jest zrobione, tak to tutaj nam przekazano. I to może być ciekawe. Ponoć można gazetę, też jest odpowiedni tryb do czytania gazet i można bardzo dobrze czytać wszystko tym sprzętem. No i smaczek kolejny, wbudowany tuner DVB-T. Domyślam się, że i DVB-T2. Co może...
1: No ja mam nadzieję, że DVB-T2, bo DVB-T
5: ja też nie udało mi się
1: wyjdzie.
5: Zweryfikować tego do końca.
1: Co
5: dzięki czemu ten powiększalnik może stać się telewizorem. I przy, jak tu mówi ulotka marketingowa, przy użyciu Apple TV może być to całkowicie mówiący telewizor. Nie wiem, do czego to Apple TV jest. Nie wam Apple TV,
1: no
5: więc
1: właśnie
5: nie wiem.
1: Ja się zastanawiam, jak to Apple TV chodzi. Może tu działać z tym razem, no bo Apple TV no nie jest, no nie będzie nam obsługiwało tego tunera DVB-T. Chyba, że...
0: No ale można spiąć w kwestii multimediów, tak?
1: No jakieś chyba, że.
0: YouTube, Netflix z powiększalnikiem takim jeszcze ten... do obrazu.
5: W każdym razie złącza euro, złącze HDMI, złącza jeszcze inne. Można zrobić dzięki z tego powiększalnika kino domowe. Tak tutaj nam to przedstawiają. Więc naprawdę nie wiem, jak to tak do końca działa, powiem szczerze. Ale też no mnie interesuje też jedna kwestia, czy, bo te wszystkie telewizory mówiące, które są dostępne dla nas, mają jeden problem. Nie czytają telegazety, słuchajcie. Obojętnie, jakie byśmy nie kupili, to nie chcą czytać telegazety. One czytają Electronic Program Guide, czyli EPG, elektroniczny przewodnik po programach, które nie czytają telegazety. Jestem ciekawy, czy ten Vokatekst czyta telegazetę, czy też nie umie czytać telegazety. Nie wiem, tego nie udało mi się dowiedzieć. Może się dowiem, spróbuję na następny Tyflo przegląd wiedzieć coś więcej na ten temat. Natomiast no, co jest ciekawego dla takich użytkowników prostych, no to, że powiększalnik występuje w wielkości od 22 cali, czyli może być to taki mniejsze urządzenie, które można gdzieś sobie wstawić. I no tylko, że ta cena straszna, mówiący telewizor jest zdecydowanie tańszy. No ale niemniej jakby komuś bardzo zależało, żeby wszystko mu mówił telewizor, łącznie z telegazetą i cokolwiek by się tam nie działo, no to, a ktoś by dysponował sumą pieniędzy odpowiednią, to może by się skusił.
1: A jaka to suma?
5: No 15 599 zł.
1: 15 599 zł.
5: No tak, to za takiego Vokatekst.
1: Dużo i podejrzewam, że to raczej no...
5: To jest najtańsza wersja.
1: Przede wszystkim osoby, które jednak będą chciały wykorzystać to do czegoś więcej niż tylko do oglądania telewizji, to będą zainteresowane tym sprzętem.
5: No tak, i tak. Trzyma nagrywanie. Coś na przykład. Czuję. No nie, no bo to też jest funkcja lektora tam, tak?
1: No jakby,
5: niby jest czytanie w czasie rzeczywistym. Też jestem ciekawy, jak to jest zrobione. Czy faktycznie to tak działa. Tam odpowiednio można ustawić tryb, żeby w ramce podświetlało wypowiadane słowo i tak dalej, i tak dalej. No można różne rzeczy tam robić w tym Vokatekście. Nawet można współdzielić ekran między komputerem a tym powiększalnikiem. Natomiast wymagane jest wtedy albo Zoom Text, albo Supernova i łącze USB 3.0. Nie wiem do czego i jak i po co. Nie bardzo się na tym znam, ale tak jest tutaj napisane. No, także można sobie to oglądnąć na Czerskiej, w Lumenie. Można kupić, zamówić przez internet też. Wysyłka gratis, żeby nie było. No, a cena wysoka. Może będę wiedział coś więcej odnośnie tego tunera DVB-T i odnośnie obsługi tego DVB-T. Jak z tym sobie radzi, bo to jest dla mnie dość ciekawe. No i tyle, co na razie wiem na temat powiększalnika firmy Koba Vision Vokatekst i Vokatekst Plus.
1: A tymczasem mamy kolejne wieści kulturalne od użytkowniczki Facebooka na profilu Muzeum Dostępne. Napisała do nas tak. Cześć ode mnie, znowu trochę wieści kulturalnych. W zeszłym tygodniu było już o warsztatach prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Warszawie. W tym tygodniu, jutro i w sobotę będzie też spacer i warsztaty dźwiękowe przy Galerii Zachęta w Warszawie. A w czwartek spotkanie w galerii Raster przy ulicy Wspólnej 63 z Fundacją Wielozmysły. Szczególnie polecam ostatnie wydarzenie, bo fundacje prowadzą fantastyczne dziewczyny i bardzo ciekawie opowiadają o sztuce. Linki poniżej, za linki bardzo również dziękujemy. Dorzucimy do komentarzy pod audycją, kiedy się ukaże na naszej stronie internetowej. A ci wszyscy, którzy są na Facebooku, to już mogą teraz sobie te linki przejrzeć, także zachęcamy. Jeżeli jeszcze nam nie daliście lajka, no to koniecznie to zróbcie. Tyflo Podcast na Facebooku. Warto polubić, bo można być z pewnymi rzeczami, jak widzicie, wcześniej niż nawet na naszej stronie www.tyflopodcast.net. A teraz o wynikach ankiety WebAIM, która to już z kolei, no już sporo tych ankiet było, ale znowu się dowiemy. Znowu się dowiemy, jak też niewidomi korzystają z internetu i z czego korzystają.
2: WebAIM to jest ankieta, o której już mówiliśmy w kontekście wypełniania jej, natomiast teraz mamy już wyniki i mamy bardzo ładnie przedstawione w tabelkach liczbę procent jakby użytkowników, którzy zaznaczyli daną odpowiedź. No i cóż, moglibyśmy tutaj faktycznie długo analizować, ponieważ mamy również komentarze od twórców ankiety na temat tego, jakie są różnice względem poprzednich ankiet lub pewne szczegóły. Natomiast ja pokusiłam się o taką trochę stereotypowe wyodrębnienie, tak na próbę i dla hecy, stereotypowego człowieka, który wypełnił ankietę WebAIM. No więc, jest to uważający się za zaawansowanego technologicznie niewidomy Amerykanin, znaczy niewidomy mieszkaniec Ameryki Północnej, zatrudniony na pełny etat, używający JOS-a z przyzwyczajenia, ale zadowolony z jego jakby działalności, funkcji i różnych innych usług. Używający Chrome, przeglądarki Chrome, który jest w wieku od 27 do 40 lat, który używa iPhone'a, VoiceOvera, Safari. Co jest jeszcze takie zaskakujące, to jest to, że 6% używa osób screenreadera, commentary screenreader na Androida, tudzież Joshua. I co jest jeszcze ciekawym komentarzem twórców ankiety, to jest to, że im bardziej osoba uważa się za zaawansowaną technologicznie, ponieważ tam było takie natężenie zaawansowane, średnio zaawansowane, mniej i tak dalej, to tym chętniej wybiera iOS. Zawsze myślałam, że jest odwrotnie. I co jeszcze warto dodać, to że statystyki iPhone'owi bardzo podbija Ameryka Północna. W innych rejonach świata jest dużo większy odsetek Androida. Niemniej jednak większość ankietowanych właśnie pochodziła z Ameryki Północnej.
1: No więc tak to wygląda i to rzeczywiście dość ciekawe wyniki, chociaż no Paulino, tak jak przedstawiłaś tego statystycznego wypełniającego ankietę WebAIM-u, powiem szczerze, nie było to dla mnie zaskoczeniem.
2: Tak, zgadzam się. Jest kilka ciekawych zagadnień, do których można się odnieść, które można porównać z innymi ankietami, które były wcześniej. Niemniej jednak nie chciałam też wdawać się w zbyt dużą analizę, po prostu chodziło mi bardziej o przedstawienie newsa.
1: Jasne.
2: Niemniej modelowy, taki wypełniający, faktycznie się nie zmienił jakoś bardzo. To fakt.
1: Czyli dalej w Stanach Zjednoczonych iPhone i JOS tak naprawdę. No to zobaczymy, jak będzie dalej, ale fajnie, fajnie, że nie tylko w ogóle, że Android jest zauważany, no bo to już Android zauważany jest od jakiegoś czasu, ale że komentary jednak coraz więcej osób używa, to też jest fajne. To niekoniecznie taki mainstream.
0: Oby dało Google'owi do myślenia a propos rozwoju TalkBacka.
1: No właśnie.
0: Pożyjemy, zobaczymy, ale może już zaczęli coś dostrzegać. Bo tu jakieś gesty wielopalczaste, tu jakieś ma być przyspieszenie, tu jakieś ma być opisywanie zdjęć, no zobaczymy.
1: Pożyjemy, zobaczymy, a tymczasem słuchajcie, cofamy się i to tak dość mocno, bo do zeszłego wieku. Dziś przeglądając internet znalazłem dosyć ciekawy artykuł na temat urządzenia, które to było prekursorem tak naprawdę wszelkiego rodzaju systemów OCR, czyli systemów rozpoznawania znaków, który teraz każdy z nas w zasadzie w kieszeni nosi taki system, bo również i na telefonach mamy tego typu mechanizmy. A zaczęło się to od urządzenia Optophone. Urządzenie to w roku 1913 zostało opracowane, ale pierwsza jego wersja ukazała się w 1912 roku i za to wszystko odpowiadał pan pochodzenia irlandzkiego Edmund Edward Fournier Dolby. I cóż, ten pan na dobry początek wynalazł detektor światła. Dzięki któremu, jak to pisała wtedy prasa, niewidomy może usłyszeć światło. Detektor to była taka skrzyneczka ze słuchawkami. Niewidomy zakładał te słuchawki i poruszał tą skrzyneczką, wcale nie taką bardzo małą, skądinąd, i dzięki temu mógł odnaleźć no po prostu miejsce, gdzie jest światło, gdzie jest jakieś okno, gdzie są drzwi i tak dalej. To był taki prototyp. No i wtedy pan Dolby otrzymał list od jednego niewidomego, który napisał mu wprost: panie, ale niewidomy to naprawdę nie potrzebuje wiedzieć, gdzie są drzwi i gdzie są okna, bo on to i tak na inne sposoby się tego dowie, ale niewidomy potrzebuje narzędzi, które mu pozwolą pracować. A pan, myślę, że wiedział, o czym mówi, bo ten pan niewidomy, którego nazwisko teraz gdzieś mi z głowy wyleciało, ale był prawnikiem. No więc sami rozumiecie, to jednak coś tam o pracy wiedział. No i pan Dolby postanowił chwycić byka za rogi, no i stworzył kolejne urządzenie. Tym razem to było urządzenie, dzięki któremu osoba niewidoma zyskiwała po raz pierwszy dostęp do drukowanej literatury. No tylko nie było to takie proste, bo ten niewidomy musiał charakteryzować się, no nie wiem czy absolutnym, wydaje mi się, że tak, że absolutnym słuchem tak naprawdę, bo każda litera z danego tekstu to był inny dźwięk. Niewidomy czytał tekst, który gdzieś tam przesuwany był przed okiem tego urządzenia za pomocą słuchu i rozpoznawania konkretnych tonów. Też dotarłem do opisu, jak to urządzenie całe zostało skonstruowane. Tam oczywiście fotokomórka to jest jedno, to światło, które było również gdzieś tam obecne, było rozpraszane na kilka różnych kół, rozszczepiane to światło było i na podstawie tego wszystkiego jeszcze jakichś dodatkowych operacji były generowane odpowiednie tony. No i niewidomy, który z takiego urządzenia korzystał, po prostu zakładał słuchawki, no i słuchał i był w stanie jakoś tam się z tą literaturą zapoznawać. Natomiast urządzenie nigdy nie zyskało popularności, nigdy nie zyskała jakiegoś wielkiego rozgłosu. No zresztą się nie dziwię, powiem szczerze. Chociaż trzeba przyznać, że pan, który był twórcą tego urządzenia, no zrobił pierwszy krok w stronę tego, co obecnie mamy w naszych kieszeniach, czyli mamy, czy w komputerach, czyli wszelkiego rodzaju programy OCR, bo opracował pierwsze metody i techniki, dzięki którym można rozpoznawać mechanicznie, jeszcze

0: dosyć interesująca, jak to bywało i że nie tylko teraz, nie tylko przez ostatnich tam, nie wiem, 20, 30, 40 lat wymyśla się rozwiązania, dzięki którym niewidomi są w stanie korzystać z różnych technologii, czy mieć dostęp chociażby do literatury, a te wszystkie rozwiązania tak naprawdę sięgają gdzieś tam początków XXI wieku. No i cóż, i to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o nasz kącik z tyfloinformacjami. Dziś jest nas mniej, to i tych informacji jest troszeczkę mniej, chociaż też myślę, że i całkiem sporo udało nam się ich zgromadzić. Teraz przechodzimy do technikaliów, a konkretnie do aplikacji, do twórców aplikacji SuperSense, którzy mają dla nas coś nowego. Paulino, co takiego?
1: I to jest bardzo dobrze, że teraz się pojawił ten news, bo trochę uznaję to za tyflowieść, chociaż przez przypadek umieściłem to źle w dodatkach. Natomiast jest to aplikacja Readbit, która służy do czytania e-booków przez osoby niewidome różnymi wysokiej jakości głosami syntetycznymi, która ma nam też zapewnić dostęp do algorytmu podsumowywania treści, tak aby wyłapać kluczowe informacje bez przedzierania się przez setki stron. Przeczytam teraz zestaw funkcji tego programu, ponieważ jest on po angielsku, więc jeżeli ktoś ma z tym językiem wyzwanie, to będzie wiedział, czy się opłaca jemu próbować sprostać. Konwersja dowolnego pliku PDF, HTML lub obraz książki, zdjęcie na e-book, który zostanie tworzony przez syntezatory wysokiej jakości przeczytany. Śledzenie postępu w czytaniu i odtwarzanie z dowolnego miejsca, w którym się przerwało. Podsumowywanie tekstu, o którym już powiedziałam. Możliwość szybkiego skoczenia do oryginalnych stron dokumentu podczas czytania podsumowania. Słuchanie treści zawierających odpowiednie słowa kluczowe czy znaki. Interaktywny interfejs, który przemieszcza kursor wraz z odczytywaniem tekstu. Personalizacja wrażenia słuchowego poprzez dostosowywanie parametrów mowy, takich jak prędkość i tak dalej. Możemy jakoś sprawdzić, ile czasu zaoszczędziliśmy. Ciekawe, czy jest to mierzone względem... Ojej, bardzo przepraszam. Czy jest to mierzone względem... ...50-procentowego... syntezatora, podejrzewam, że tak. Słuchanie poprzez odtwarzacz audio offline, który może być sterowany z poziomu ekranu blokady. 26 języków, 80 różnych głosów. Wysyłanie dokumentów z różnych aplikacji przez okienko udostępniania. Edytowanie, zarządzanie stronami dokumentu, tam przycinanie, usuwanie i tak dalej. Udostępnianie dokumentów do innych aplikacji. Jest też odesłanie do ekranu pomocy i do możliwości zaopiniowania tego produktu. I można też napisać na maila, który jest bardzo prosty, więc go przeczytam. Mianowicie feedback małpa, czyli feedback małpa media.tech.
0: Czyli tak podsumujmy. To jest aplikacja Readbit, ona się nazywa, i jest

0: przeznaczona w odróżnieniu od Super Sense tak naprawdę do przede wszystkim do skanowania i do czytania dokumentów. Tylko. To jest jakby wyspecjalizowana tak. ta aplikacja, tak?
1: Zgadza się.
0: Dokładnie, więc jeżeli potrzebujecie takiej aplikacji, ciekawe jak sobie radzi z polskim.
1: Tak, ja tylko powiem, że nie wiem jak te funkcje podsumowań i tak dalej, ale jeśli chodzi o głosy dostępne dla polskiego, to są to głosy Iwony przez chmurę Amazonu. I z tego wynika też konieczność subskrybowania niektórych z funkcji aplikacji, właśnie głosów, właśnie tego wyszukiwania i odczytywania tylko fragmentów zawierających konkretne tam słowa kluczowe. Koszt takiej subskrypcji to 54 zł na miesiąc, jeżeli bierzemy w rozliczeniu miesięcznym. I potem jest też opcja półroczna i całoroczna, która obniża nam ceny w dół do, zdaje się, 30 paru złotych. Zdaje się, o ile dobrze pamiętam, roczna subskrypcja to 439 zł. Też coś czytałem o wersji dożywotniej, ale nie dało się jej kupić tak w App Store. Czy przynajmniej przez aplikację, przez jakby interfejs aplikacji do zakupów wewnątrz aplikacji. Więc może to jest kwestia jakiegoś specjalnego układu z autorami. Natomiast no tak to wygląda. No i tak, jak wspomniałem, głosy Iwony są dostępne. Nie wiem jak tam w Voice Dreamie to się teraz wygląda. Chyba ich już nie ma, prawda? Czy one zniknęły, wróciły? Tam jakaś była niejasna sytuacja, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ich już nie było.
0: Nadal, a przynajmniej jeżeli ktoś je kupił, to może z nich dalej korzystać z tego, co kojarzę. Natomiast czy pytanie, czy można je jeszcze kupić? Wydaje mi się, że też, że można je jeszcze kupić. Jak tam jakiś czas temu zaglądałem do sklepu z głosami, to zdaje się, że były jeszcze cały czas.
1: Czyli średnia atrakcja dla tych, którzy mają już Voice Dreama.
0: Dokładnie.
1: No ale jest to kolejna aplikacja. Gdyby ktoś chciał przetestować, to jest.
0: Gdyby ktoś poszukiwał czegoś nowego. Dobrze, Pawle, to teraz przejdziemy do twojej informacji, do informacji o aplikacji, o narzędziu SimpleNote. To jest narzędzie, które już jest od lat tak naprawdę, ale czy coś nowego tam się pojawiło? Chyba tak, chyba dostępność się poprawiła tej aplikacji.
1: Ja, widzisz, nie wiedziałem o tym, bo ja o nim słyszę po raz pierwszy. Ja zupełnie nieświadomie zainstalowałem sobie SimpleNote'a, szukając jakiegoś fajnego edytora Markdowna na Androida, bo czasami mi się zdarza, że potrzebuję sobie zapisać coś, co na przykład mi się będzie formatowało jako lista, potrzebuję jakiejś struktury, nawet w jakiejś prostej notatce, w której coś tam sobie wypisałem sam dla siebie. No i jakoś nie byłem zadowolony z tego, co miałem do tej pory, albo jakieś tam tagi nie były obsługiwane, albo któraś tam składnia nie chciała działać. No i trafiłem na SimpleNote'a, zupełnie go tak zainstalowałem jako jedną aplikację z wielu i tak pobieżnie przetestowałem. Stwierdziłem, no może być w zasadzie, no jest całkiem fajnie, jest całkiem dostępnie. No i potem ją porzuciłem na jakiś czas, nie miałem potrzeby używania niczego takiego i stwierdziłem, że no dobrze, mam na zaś. Po czym na portalu AppleWiz ukazał się poradnik, jak w ogóle z SimpleNote'a korzystać na iPhone'ie. I osoba pisząca twierdzi, że nie tylko jest to dostępne na zasadzie, że wszystko jest czytane, że tam wszystko działa, ale też jest parę takich gestów, mniej lub bardziej świadomie zaimplementowanych, które sprawiają, że z aplikacji się całkiem przyjemnie korzysta. Na przykład gestem 3 palce w lewo w prawo można przełączać się między trybem edycji, a trybem podglądu tego, co napisaliśmy, czy to w Markdownie, czy chyba nawet w HTML-u, ale nie jestem pewien, na pewno Markdown działa. Co więcej, można przeglądać, jest taki tryb przeglądania notatki, gdzie my możemy przeglądać sobie akapit po akapicie. I tak sobie jedziemy, linijka, linijka, linijka. O, znaleźliśmy błąd. Możemy stuknąć 2 razy i wskoczy nam edycja, kursor, w tym dokładnie miejscu, gdzie my jesteśmy, znaczy w obrębie tej linijki, może nie dokładnie w tym miejscu, gdzie byśmy chcieli, ale już blisko gdzieś tam, czyli w obrębie tej linijki zawsze lepiej niż gdzieś na początku, na końcu, czy w ogóle w jakimś przypadkowym miejscu. No i ta osoba była bardzo zadowolona, mówi, że duży był problem ze znalezieniem czegoś prostego, darmowego w miarę możliwości, a jednocześnie intuicyjnego do robienia prostych notatek. No a tu się okazało, że jest. No więc ja zachęcony tym poradnikiem i tym, że miałem raczej pozytywne doświadczenia z aplikacją na Androida, postanowiłem zbadać temat bliżej i okazuje się, że aplikacje są na wszystkie możliwe systemy, włącznie z tym, że ze sklepu Microsoftu możemy pobrać sobie SimpleNote. Jest też na Maca, jest też na Linuxa nawet zdaje się i jest też interfejs webowy, więc no nie ma takiego chyba urządzenia, na którym byśmy tego nie odpalili. Serwis pozwala na stworzenie konta, tworzenie w ramach tego konta notatek, które oczywiście synchronizują się nam między urządzeniami, grupowanie tych notatek. Taga, według tagów, do każdej notatki możemy przypisać tagi i tymi tagami przeszukiwać. Notatki możemy też udostępniać znajomym i wspólnie nad nimi pracować. Tej funkcji jeszcze nie testowałem, więc nie wiem, jak to praktycznie wygląda. Natomiast funkcja jest. I możemy oczywiście pisać w Markdownie. I ten Markdown jest wspierany do tego stopnia, że jest możliwe używanie nawet tych bardziej zaawansowanych tagów typu z tym takim, bo ten Markdown oprócz tej standardowej składni ma też te tak zwane różne smaki, nie wiem czy jest polskie tłumaczenie, flavors, czyli różne przeróbki, modyfikacje, warianty, które sobie wymyślili ludzie po drodze. I takim dość popularnym jest ten flavor stosowany przez GitHuba, gdzie doszły na przykład listy zadań do wykonania, co w kontekście GitHuba i jakichś powiedzmy planów, roadmaps i jakichś tam powiedzmy procesów twórczych aplikacji, jest to dość ważne, żeby zrobić sobie listę z polami wyboru. Pole wyboru zaznaczone, to już zrobiłem. Pole wyboru zaznaczone, to też zrobiłem. A tu niezaznaczone, to jeszcze nie zrobiłem. Tabele. Jakieś wstawianie obrazków z opisami alternatywnymi i tak dalej. I to wszystko możemy jak najbardziej robić. Do niektórych rzeczy są opcje w interfejsie. Możemy sobie wybrać z menu lub ze skrótów klawiszowych. A najłatwiej tak naprawdę chyba wpisywać, nauczyć się składni i wpisywać z ręki te wszystkie parametry. Tabele bardzo fajnie się robią, można stworzyć im nagłówki i wtedy są bardzo dostępne. Jeżeli chodzimy po kolumnach, to słyszymy, do jakiego nagłówka należy kolumna i wiersz, więc jest to naprawdę super. I okazuje się, że jest to bardzo dostępne, bo mamy skróty klawiszowe do praktycznie każdej rzeczy. Do menu głównego, do pola wyszukiwania, do listy notatek, w obrębie notatek, do jakichś tam tagów, do wstawiania różnych tam kontrolek, do przełączania się między tym trybem pisania a trybem podglądu Markdownu, co nam z tego wyszło, do czegoś tam jeszcze, więc skrótów jest mnóstwo, plus do tego dochodzi jeszcze fakt, że edytorem, który jest używany w serwisie Simple Note, jest edytor Monaco Microsoftu, który jest takim edytorem, no z założenia co prawda dla programistów, ale w zasadzie no to kto nam zabroni go użyć do czegokolwiek innego. I z samego faktu, że jest to Monaco, wynika to, że to jest bardzo dostępny edytor. Na GitHubie Monaco jest cały dział, cały artykuł a propos dostępności tego edytora. Jest jakiś specjalny tryb dla screenreaderów, który warto włączyć, żeby jakieś dodatkowe informacje otrzymywać. Różne akcje, które wykonujemy, są automatycznie podawane nam do screenreadera i jest to odczytywane automatycznie, przynajmniej przez NVDA, że tutaj coś się stało, tutaj coś zrobiliśmy, tu nasza akcja jakiś tam wynik osiągnęła. No i muszę przyznać, że jak sobie myślę o tych różnych skomplikowanych jakichś takich serwisach typu Evernote, typu tam w Microsoftie OneNote, no OneNote jest chyba w porządku z tego co wiemy, ale powiedzmy jest to też taka aplikacja większa. Jest Google Keep, który ostatnio mi się właśnie jakoś nie bardzo chce sprawdzać i różne inne wymysły, to ten Simple Note prezentuje się całkiem fajnie, jeżeli potrzebujemy coś sobie zanotować, stworzyć jakąś notatkę sami czy z jakimiś naszymi znajomymi, rodziną, jakąś listę zakupów chociażby, albo nawet coś bardziej tam poważnego, pracujemy nad jakimiś notatkami, spisujemy sobie coś, chcemy to mieć sformatowane ładnie, jakieś tam sekcje porobione, nagłówki, no to muszę przyznać, że jest to całkiem ciekawe i ja osobiście jestem pod wrażeniem, że taki prosty serwis, darmowy i tak bardzo dostępny, a oferuje nam konkretną wartość, czyli właśnie serwis z notatkami, które się synchronizują, nad którymi możemy wspólnie pracować. Mam nadzieję, że się komuś przyda. No i życzę miłego testowania i miłego użytkowania.
0: Powiem szczerze, chyba właśnie znalazłem dzięki tobie, Pawle, coś, no, czego szukałem już od dawna, bo tak naprawdę bardzo długo szukałem jakiejś takiej wygodnej i fajnej metody na połączenie telefonu z możliwością pracy na PC-cie, to znaczy no właśnie coś, co działałoby i tu, a wygląda na to, że właśnie ta aplikacja spełnia te role. Na pewno sobie zajrzę na to, bo myślę, że warto. Może nawet kiedyś jakąś audycję zrobimy na temat tego, bo to się ludziom faktycznie może przydać, a Google Keep niestety... No to jest prawda, jest problematyczny, szczególnie na iOS-ie. Ja już kiedyś zgłaszałem tam błędy dostępnościowe, i nadal nie zostały poprawione, przez co na przykład dla mnie no, ta aplikacja jest niestety bezużyteczna.
1: No na Androidzie to nie wiem, czy do dzisiaj, ale ja jeszcze z jakieś 2 lata temu, jak ostatni raz miałem taką poważniejszą okazję i potrzebę użyć, miałem ten problem, że przy nawigacji po znakach, wyrazach i tam akapitach aplikacja się wykrzaczała w ogóle na Androidzie. Więc nie wiem, czy to zostało naprawione, ponoć coś tam tak, ale mimo wszystko ten KEEP, jak na standardy Google, który co by nie mówić, w dostępność potrafi, patrz Google Docs i cały ten zestaw w ogóle biurowy Google'a, umie. I jak się postara i chce, to zrobi.
0: A tam jakoś nie chce.
1: A tam jakoś z KEEP'em jest duży problem. Powiem więcej, notatki przynajmniej na Androidzie można tworzyć z linków i tekstów udostępnianych przez standardową opcję udostępniania. Więc jak chcemy sobie jakiś link wyeksportować na później jako notatkę, to nie ma najmniejszego problemu.
0: Super, bardzo fajna sprawa. A czy fajną sprawą jest ustawianie czarnej tapety na telefonie? I czy to nam przedłuży żywotność baterii? Coś na ten temat wie Paulina?
2: Zależy, jaki się ma ekran w telefonie. Ponieważ nurtowało mnie to już od dłuższego czasu, właśnie czy ma sens ustawianie czarnej tapety. I dowiedziałam się niedawno, że ma to sens w przypadku ekranów typu OLED i AMOLED, ponieważ piksele czarne nie są wyświetlane i ma to wpływ na mniejsze zużywanie baterii i może też mieć wpływ na większą wydajność. Natomiast na monitorach typu LCD takie piksele, nawet jeżeli są czarne, to i tak muszą być wyświetlone z taką samą mocą i z takim samym zużyciem energii. W związku z czym nie oszczędzamy na tym nic. Jedyne, co mnie do tej pory zastanawia, to to, jak się to ma do kurtyny. To znaczy, jak różnego typu kurtyny w różnych screenreaderach sobie z tym radzą. Niemniej jednak ustawienie czarnej tapety na naszym własnym telefonie nie powinno być dla nas jakieś obciążające. To też w komentarzu znajdzie się link do przykładowej aplikacji, w której możemy ustawić czarną tapetę. Jest takich aplikacji dość sporo, ta jednak wydała mi się taka, no pierwsza z brzegu, przetestowałam, działa. Jest offline, jest darmowa. Robi to, co ma robić i jakby tyle. Znaczy, no nie jestem w stanie tego przetestować, ale wierzę, że raczej nie okłamaliby w opisie, szczególnie, że ta aplikacja jest dedykowana osobom widzącym.
0: No dobrze, Paulina, a co tam z tymi nowymi formatami aplikacji na Androida? Co to oznacza dla użytkowników?
2: Tak, jeśli chodzi o te nowe formaty, to jest trochę zamieszanie, ludzie się obawiają, więc wytłumaczę to, postaram się wytłumaczyć tak, aby wszystko było zrozumiałe. Otóż tak, mamy 3 formaty, o których będziemy mówić, to znaczy format APK, AAB i APKM. I tak, odpowiednio, plik APK to jest zwyczajna aplikacja na Androida. Odpowiednik pliku .exe na Windowsa, taka po prostu sobie aplikacja, którą obecnie możemy zainstalować na każdym smartfonie z Androidem, który ma oczywiście zezwolenie z instalacji z danego źródła, bądź z Google Playa, bądź z jakiegoś sklepu, czy cokolwiek. Formaty aplikacji AAB, które pojawią się w Androidzie 12, czyli tak zwane Android Apps Bundle, to są formaty, dzięki którym pobierzemy aplikację mniejszą ze względu na to, że zostaną pobrane tylko takie dane, które są zgodne z preferencjami wynikającymi z naszego urządzenia. Dla przykładu, załóżmy, że mamy aplikację, nie wiem, Telegram. I ten Telegram musi mieć różne pakiety językowe, różne ewentualnie jakieś modele na różne rozdzielczości ekranu, typy procesorów i tak dalej, no ale my mamy polski telefon z jakąś konkretną rozdzielczością, z jakimś konkretnym procesorem, więc pobieramy tylko to, co jest nam potrzebne, dzięki czemu oszczędzamy transfer, miejsce na urządzeniu, czas, w którym pobieramy plik i tak dalej. I wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby nie to, że ten plik będziemy mogli tylko otrzymać za pośrednictwem Google Play. Ale oczywiście na tym historia się nie kończy, ponieważ powstaje też format .apkm, który to ma stanowić alternatywę dla pliku AAB i który będzie instalatorem aplikacji stworzonym przez APK Mirror, który będzie miał te same opcje, a będzie mógł być wykorzystywany przez sklepy alternatywne, dzięki czemu dystrybucja aplikacji będzie się mogła odbywać równolegle w Google Playu i w alternatywnych sklepach bez utraty wydajności i zalet jakby wyłaniających się z użycia pliku AAB.
0: A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do Teamsów, które to, no w końcu można by powiedzieć, piekło zamarzło, w Teamsie będzie lepsza jakość dźwięku.
1: Tak, to prawda, aczkolwiek nie wiem, czy mamy się aż tak bardzo z czego cieszyć, tak jak ma to przykład, jak ma to miejsce na przykład w Zoomie, bo okazuje się, że tu są już podane szczegóły techniczne dotyczące jakości i mówimy o jakości 32 kHz, 128 kilobitów. Nie ma mowy o stereo, natomiast będzie można wyłączyć redukcję szumów, będzie można wyłączyć tłumienie echa, będzie można wyłączyć automatyczną regulację głośności i parę innych efektów. Microsoft twierdzi, że to głównie z myślą o sytuacjach, na przykład gdy firma pracująca zdalnie, a okazuje się, że jest to dość popularne, chociaż ja się nigdy nie spotkałem, jako forma jakiejś rozrywki, zrelaksowania się w czasie pracy, dbania o nasze zdrowie psychiczne i o nasz dobrobyt i dobrostan, zamówi sobie zespół, który nam na żywo zagra przez internet. Są takie artystki i tacy artyści, którzy tego typu działalność w dzisiejszych czasach uskuteczniają. Spotkałem się już z takimi ogłoszeniami. Ja nie brałem udziału nigdy w takim występie jeszcze. Natomiast no, jest to ciekawe, czym to się konkretnie zakończy, jak to będzie brzmiało. Na ile to będzie zdatne na przykład do podcastów w starciu z takim Zoomem. Ja myślę, że krok jest o tyle też ciekawy, że to, co mówiła Paulina tydzień temu, czyli Windows 11 i taka powolna już próba zastępowania Zoomem, nie Zoomem, przepraszam, tylko Teamsem, Skype'a. I gdyby no rzeczywiście tak się stało, że ten Teams by już został i gdyby ta opcja była też dostępna w tych prywatnych kontach, no byłoby naprawdę ciekawie.
0: No, w końcu komunikator od Microsoftu z dobrą jakością dźwięku, tak jak stary Skype powiedzmy, albo lepiej, no teraz to już nawet lepiej by było, no to już rzeczywiście byłoby coś i można by tu powiedzieć lepiej późno niż wcale.
1: Tak, no zwłaszcza, że zapowiedzi takie już były ze strony Skype'a i to ile lat temu, że będzie jakiś lepszy kodek, nowy kodek, no i skończyło się jak się skończyło, ale przyszło nowe, mamy Teamsy, pożyjemy, zobaczymy.
0: Tak jest. Nowe też idzie i to wywołało dość burzliwą dyskusję w internecie, ale to już któryś raz chyba, jeżeli chodzi o politykę prywatności edytora Audacity. Paulino, o co tu chodzi?
2: To znaczy, nie kojarzę, żeby to wcześniej było, ale mogło mnie coś ominąć.
0: No ja już właśnie czytałem o tym wcześniej, że tam już były jakieś problemy związane z tą polityką prywatności, ale zostało to, no pojawił się jakiś oficjalny komunikat, a tu znowu to wraca.
2: Ale kiedy? Wcześniej niż 2 miesiące temu?
0: Wiesz co, właśnie chyba coś koło tego.
2: No tak, bo to jest przybliżona data, kiedy Audacity, projekt tego open source'owego edytora dźwięku, przyjęła marka Muse, odpowiedzialna za program MuseScore i jakąś stronę dla gitarzystów. Niemniej jednak, o co tu dokładnie chodzi? Społeczność open source ostatnio przyłapała projekt Audacity na pewnego rodzaju ciekawym wykorzystaniu danych, o których jest mowa w polityce prywatności. A mianowicie jest mowa o wielkiej ilości mechanizmów gromadzących dane. Może przekazać dowolne dane użytkownika organom państwowym, którym podlega, czyli organom w Rosji, USA, i może też zostać przekazana do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Może też tymi danymi się podzielić z każdym, kto zarejestruje się jako trzecia firma, która będzie chciała takie dane nabyć. I ta sama właśnie polityka oświadcza też, że nie powinny, a w zasadzie jest to zakazane, żeby dzieci poniżej 13 roku życia używały programu Audacity, co jest z kolei niezgodne z licencją GPL, na której ten projekt jest udostępniony. Jakiś czas temu, parę dni dosłownie, został opublikowany na GitHubie fork, który nazywa się Temporary Audacity i jest to niemalże kopia Audacity, z tym, że pozbawiona mechanizmów zbierania danych. Nie ma niestety wersji na Windowsa skompilowanej, jest tylko na Archa, z tego co widziałam rano. Niemniej można sobie ją oczywiście skompilować, wszystko jest na GitHubie, są instrukcje, także można się pobawić. Jest też, tak jak w poprzedniej sprawie, komunikat oficjalny i trochę taka próba oczyszczenia się z zarzutów firmy odpowiedzialnej za Audacity, która mówi mniej więcej coś takiego. Sprzedaż danych nie będzie się odbywała. Nie będziemy nabywcom firm trzecich umożliwiać takiego nabywania. Gromadzenie danych obejmuje bardzo ograniczone zagadnienia, mianowicie adres IP, który jest pseudonimizowany i usuwany po 24 godzinach. Podstawowe informacje o systemie, model procesora i wersja systemu. Dane raportów o błędach zgłoszonych przez użytkownika opcjonalnie. I nie gromadzą podobno żadnych dodatkowych danych, poza tymi, które zostały wymienione. Nie będą jakby takie informacje podawane nigdy poza przypadkami, kiedy będzie jakieś przypadki ścigania przez organy wymuszone przez sąd. Poza tym te adresy IP się usuwają, jak już było mówione, i ta polityka nie dotyczy używania tej aplikacji w trybie offline, czyli te dane nie będą wysyłane. Niemniej jest też taki głos w społeczności open source, że jak to jest możliwe, że przecież aplikacja, która jest tylko edytorem dźwięku, która nie łączy, nie, w ogóle nie powinna się łączyć z internetem, są takie rzeczy. Podobno na ten moment w opublikowanych wersjach nie ma takich mechanizmów, jednak mają one być wprowadzone z nową wersją Audacity, w której następujące dwie usługi sieciowe będą dodane. Mianowicie możliwość zgłoszenia błędu przez użytkownika i wysłania raportu do zespołu zajmującego się Audacity oraz automatyczne sprawdzanie aktualizacji na serwerze.
0: No to ciekawe, co z tego wszystkiego wyniknie, czy intencje rzeczywiście są szczere, czy to jednak ma jakieś drugie dno.
1: Ja trochę się wczytałem jakby całą sprawę, bo ona mnie też dotyczy no, w trochę większym też aspekcie. Jestem użytkownikiem Audacity dość mocno. I okazuje się, że firma Ultimate Guitars i firma Muse, jakby no, ta, która kupiła Audacity, no to sobie dość śmiało poczyna, bo oni zaczęli już ekspansję swoją Audacity od tego właśnie, że wprowadzili telemetrię, która już wzbudziła trochę wątpliwości użytkowników właśnie społeczności open source.
0: I to właśnie było to, teraz Pawle, przypomniałeś mi, że to było to, o co mi chodziło. Mm-hmm. Na temat czego ja już gdzieś tam czytałem wcześniej.
1: I na szczęście to jest mechanizm opt-in. Mechanizmem opt-out są automatyczne aktualizacje. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz, jaką zrobili, to zaczęli wprowadzać restrykcje odnośnie tego, kto może gmerać w kodzie źródłowym. No bo kod źródłowy Audacity jest otwarty, a teraz każda osoba, która chce swoją cegiełkę dokładać, musi podpisać tak zwane CLA, czyli no swego rodzaju jakąś klauzulę tajności i jakąś swego rodzaju umowę z firmą poniekąd, czy nawet jakąś tam zgodę, zanim zostanie wpuszczona jako osoba, która może dorzucać się do repozytorium. To już zaczęło ludzi troszkę niepokoić. Teraz doszło to, co zostało odebrane, no, zwłaszcza w warunkach aktualnie europejskich, ale też amerykańskich poniekąd, no, dość mocno jako atak i afront w stronę w ogóle etyki open source i oprogramowania otwartego. Wiele osób gdzieś to tłumaczy, że to jest po prostu kiepska komunikacja ze strony firmy, że tam o nic takiego nie chodzi, że nawet w kodzie jeszcze widać, że to rzeczywiście się ogranicza do tych dwóch usług, bo już teorie były snute a propos tego, że Rosjanie będą mieli dostęp do naszego dźwięku z mikrofonu, że firmy, jakieś tam wszyscy trolle copyrightowi będą mieli dostęp do tego, czy ich sampli i w jakich produkcjach w Audacity używamy i będą mogli od razu nam wytoczyć sprawę, że piracimy ich muzykę. Bo już były jakieś sytuacje, zdaje się, że ta Ultimate Guitars, czyli ta strona, która to jest strona z tablaturami gitarowymi do różnych utworów, i okazało się, że to była strona robiona przez społeczność, oni to wykupili i te rzeczy, które przez społeczność były robione, nagle te bardziej znane utworki wylądowały za paywallem albo w ogóle zostały usunięte. Więc tutaj trzeba być już taka obawa, że w tą stronę to będzie szło w przypadku Audacity. No oni twierdzą, że na razie to się ogranicza i tu właśnie jest kwestia opt-out. Opt-outem jest automatyczna aktualizacja, która jest domyślnie włączona. Klauzula o tym, że dzieci czy osoby poniżej 13 roku życia nie mogą używać, wynika prawdopodobnie z tego, czego wymagają rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli że dane nieletnich mają taki sam status jak dane o naszym stanie zdrowia na przykład, czyli są bardzo ściśle tajne i lepiej wprowadzić taką klauzulę niż żeby, no, na wszelki wypadek, żeby się zabezpieczyć. No niemniej jednak jest to w jakiś sposób niepokojące, jak widać, że tutaj jakieś dane będą od nas odczytywane, tutaj do Rosji mogą być przekazywane od czasu do czasu. Natomiast do wersji 3.0.2 jesteśmy bezpieczni. Potem, no właśnie, na razie te dwie funkcje, i to ponoć kod źródłowy tam wykazuje, że na razie to są te dwie opcje. No można je wyłączyć na razie póki co i można, powiedzmy, uniknąć tego, i wtedy to są jedyne rzeczy, do których, tak jak Paulina powiedziała, jest potrzebny online. No i to w zasadzie tyle. Powstają forki, ludzie już wymyślają, prześcigują się w nazwach na te forki, począwszy od Nodacity do Unamused. Tutaj taki żart językowy a propos nazwy firmy, która kupiła Audacity, czy powiedzmy prawa do kodu. No i jest dużo ciekawych dyskusji. Na Reddicie, subreddit Linux się poleca, na GitHubie Audacity, gdzie ponoć zdarzały się już instancje jakiegoś usuwania komentarzy albo ignorowania komentarzy mniej wygodnych, aczkolwiek no, w tej dyskusji, którą ja wczoraj czytałem, chyba to jest ta, który ty też, Paulino, linkowałaś, raczej odpisują. Widziałem taką jedną odpowiedź, gdzie przeklejali na chyba trzy komentarze krytyczne tą samą formułkę. Natomiast no właśnie, teraz dyskusje są, czy co się stanie z tymi dystrybucjami Linuxa, które Audacity dostarczały w pakiecie, w instalatorze. Czy zostanie Audacity porzucone, czy zostanie na starszej wersji, czy przyczepią się do jakiegoś forku. No jest to ciekawy temat, natomiast jeżeli jesteście na jakichś starszych wersjach, to absolutnie nic wam na ten moment nie grozi. Były też proponowane jakieś alternatywy, jest jakiś Ardour, K-Wave, który jest chyba tylko na Linuxa, jeszcze jakiś trzeci, coś tam, Resound, coś takiego, Resound, ale to jest jeszcze jakieś starsze w ogóle, chyba nie wiem, tam były jakieś wersje jeszcze w 2008 roku, 9. I bardzo się skupiła dyskusja wokół Linuxa, a mało jest dyskusji o Windowsie, bo ludzie zaczęli już kombinować, jak na Linuxie firewallem obejść cały temat i jak w ogóle skąd wziąć dobrego firewalla na Linuxa, jakie regułki w kernelu wprowadzić, więc dużo Linuxowców się tam bardzo obruszyło. Mało ludzi z Windowsa właśnie się jakoś wypowiadało, mam wrażenie. Ale pożyjemy, zobaczymy. Na razie nie wygląda to jeszcze groźnie ani niebezpiecznie, ale warto mieć to gdzieś tam na oku.
0: Zgadza się, warto śledzić temat, no bo nigdy nie jest fajne, gdy gdzieś tam ileś naszych prywatnych danych, informacji o nas, o tym, z czego korzystamy i w jaki sposób, za dużo wycieka, no bo nigdy do końca też nie wiemy, co kto z tym zrobi. A tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami?
3: Dobry wieczór, Milena z tej strony.
0: Dobry wieczór, słuchamy.
3: Ja mam takie pytanie, bo chciałabym zainstalować program właśnie, dokładnie to jest manager hasem KeePass Password Safe. Ja mam takie pytanie, czy ktoś się z Państwa tutaj w studio orientuje, czy jest aplikacja na iOS-a, a jeżeli tak, to jak ona się nazywa, bo ja patrzyłam w App Store i owszem, są jakieś tam aplikacje, ale szczerze mówiąc, żadna z nich nie pasuje mi do tego programu.
0: Na pewno są aplikacje kompatybilne z KeePassem, z plikiem danych KeePassa na iOS. Szczerze mówiąc, nie pamiętam w tym momencie żadnej konkretnej nazwy, ale zdaje się, że na samej stronie projektu są informacje na ten temat, co jest kompatybilne. Na pewno coś jest, bo ostatnio też o tym czytałem a propos tej aplikacji i są pliki, są programy na iOS-ie, które są kompatybilne. Natomiast z tego co wiem, to KeePassa jako takiej konkretnej aplikacji to nie ma. Natomiast z racji tego, że jest ten format bazy danych dostępny, no to po prostu niektóre aplikacje, niektóre menedżery haseł na iOS-a są z nim kompatybilne.
1: Szybkie szukanie na Apple. Proszę, Mileno, proszę.
3: Tak. Czyli jak rozumiem, najlepiej zobaczyć na stronie producenta, tak?
0: Tak, ale już Paweł coś tu nam zaraz podrzuci.
1: Tak, szybkie wyszukanie hasła na Apple Viz pokazuje mi, że jest aplikacja Strongbox. Przynajmniej została dodana w roku 2019, jakieś prawie 2,5 roku temu może. Natomiast na ten moment, kiedy została dodana, marzec roku 2019, jest to aplikacja dostępna z pewnymi problemami, ale autor był skłonny, bądź autorka, nie wiadomo, żeby dodać dostępność. Jakiś błąd już został naprawiony. Tam był błąd z jakimiś etykietami przycisków. Jeżeli taka jest responsywność osoby, która tworzy tą aplikację i było to 2,5 roku temu prawie, to jestem skłonny uwierzyć, że możesz tej aplikacji spokojnie spróbować i ona powinna być do ciebie dostępna. Jest darmowa z pewnymi zakupami wewnątrz aplikacji. Nie wiem do końca, co oferują. Możesz sobie zobaczyć. Mam nadzieję, że ci to jakoś pomoże.
3: Tylko chciałabym, że tak powiem, jeden program i na komputerze na przykład i na telefonie.
1: No, ale to spokojnie. To Strongbox wspiera format
0: jest kompatybilny z bazą, tak jak wspomniałem, że KeePassa jako takiego nie ma, programu jako takiego KeePass, ale są programy właśnie na iOSie kompatybilne z bazą.
3: No to muszę zobaczyć w takim razie. No dobrze, to zerknę i zorientuję się, jak to tam wygląda z tym programem. I będę wiedziała, co i jak. Dziękuję za wszelkie wyczerpujące odpowiedzi. Pozdrawiam, miłego wieczoru.
1: Jasne.
0: I wzajemnie do usłyszenia. A teraz MWC.
3: Do usłyszenia.
0: Teraz MWC. Czyli przypomnijmy, Paulino, cóż to jest?
4: Czyli kongres nowości związanych z technologią mobilną, który odbył się w Barcelonie pod koniec lipca.
0: Czerwca.
2: Czerwca.
0: A 1 lipca się zakończył.
2: Bardzo przepraszam, jestem się jakoś rozkojarzona. Niemniej jednak trudno było znaleźć jakieś całościowe podsumowanie tych targów. To też omówię tylko kilka z nowości, które tam można było zaobserwować. Podobno dużo mniej wystawców niż zazwyczaj. Nawet niektóre firmy pokusiły się o to, żeby nie fizycznie się tam zaprezentować, a online. Bądź to przez tablety postawione na stole i zamawianie wideo lub audiokonferencji, bądź to przez po prostu ogłoszenie oferty online. Różne były ciekawe formy alternatywne tego. No niemniej jednak mamy Samsunga. Samsung właśnie tak się pokusił o tą online'ową formę. Mamy od nich komunikat i prezentację nowego systemu na ich smartwatche, które mają przyczynić się do zwiększenia płynności aplikacji, który to system został stworzony przy współpracy z Googlem i dzięki któremu będzie to mogło być bardziej wszystko zintegrowane. Lenovo z kolei ogłosiło kilka nowości. Mamy 3 nowe tablety z Androidem, ale mamy również budzik Lenovo Smart Clock 2, który to w odróżnieniu od swojego poprzednika został wzbogacony o głośnik stereo oraz nową ładowarkę do telefonów, mamy czy tam innych urządzeń. Mamy 4-calowy ekran, nie ma już portu USB, trzeba bezprzewodowo ładować te urządzenia. TCL też się pokazał. Mamy co prawda 3 dni przed tą konferencją już opowiedział o swoich zapowiedziach. I tak w sumie z ciekawości bardziej, bo nam się to raczej nie przyda, ale ogłoszono okulary, które podłączone do telefonu mogą służyć nam za pomoc w wyświetlaniu filmów, tekstu czy innych rzeczy. I mamy porównanie, jakbyśmy oglądali coś na 140-calowym ekranie. Ale jest też rzecz bardzo ciekawa, mianowicie smartfon Alcatel 1, który jest bardzo, bardzo tanim telefonem z Androidem 11 na pokładzie. Będzie on kosztował 59 euro zaledwie. Ma się pokazać w Europie w sierpniu. Ma 5-calowy ekran, więc jak na obecne trendy jest kompaktowym smartfonem. I podejrzewam, że jeżeli będzie się go dało kupić, to ja sobie go kupię. Chociażby dla testu. Więc może zobaczymy, jaka będzie nakładka, może zrobię jakiś podcast. Zobaczymy, pożyjemy. Co było jeszcze? Był Qualcomm z procesorem Snapdragon 888+. Zwiększona wydajność, podkręcanie i takie inne rzeczy. Była firma MyPhone. Były prezentowane smartfony i zegarki dla dzieci. Zegarki, które pozwalają na wideo rozmowy jakby z poziomu zegarka samego smartfon, który ma zupełnie całkowitą kontrolę przez osobę dorosłą, może instalować, usuwać aplikacje, wyłączać je o konkretnej godzinie, wyświetlić komunikat na pełny ekran. Jest bardzo wiele opcji konfiguracyjnych takiego smartfona. Co jeszcze mamy? Mamy jakieś koło, w którym kot się ma poruszać i gonić z jakąś kropką. Będzie to zliczało kalorie, które ten kot spalił, goniąc za tą kropką, którą my możemy przestawiać z aplikacji.
4: co podejrzewam będzie niedostępne, ale gdyby ktoś chciał, no to mówię. Był zaprezentowany telefon Hammer, który jest telefonem, jakby którego głównym celem jest być odpornym na różne uszkodzenia. Ma bardzo wysoki certyfikat ochrony przed wodą. Można nawet strumieniami podciśnienia go tam zalewać i podobno nic się tam nie stanie. Podobno cegła, ale jakby ktoś był zainteresowany, to jest już. Było też parę nowości, mniej dla nas zastosowywalnych, ale dużo portali technologicznych się o tym rozpisywało, więc chętnych odsyłam do takich artykułów temu poświęconych.
0: I tak naprawdę to wszystkie rzeczy, które mamy w naszych notatkach. Zaraz się okaże, czy mamy coś jeszcze, czy w międzyczasie, czy w czasie naszej audycji pojawiły się jakieś dodatkowe informacje, ale na razie mamy słuchacza na linii. Jest z nami Krzysztof. Witaj, Krzysztofie.
5: Witajcie, witajcie. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. I ja dzwonię z pytaniem, tutaj Michale w sumie do ciebie, bo oboje mamy tą samą aplikację, a myślę tu o Envision i o SyncIO, bo nie wiem, czy ostatnio się czasem nie pojawiła, słuchajcie, jakaś aktualizacja do Envision i do SyncIO, dlatego że do niedawna jak ktoś mi wysłał zdjęcie na Messengerze, no to byłem sobie w stanie to zdjęcie, żeby mi opisał SyncEye albo Envision, co na tym zdjęciu jest. Jak dałem udostępnij, potem rekognite SyncEye i opisywało. Natomiast teraz no nie ma tego właśnie Recognize SyncEye, ani w Envision też nie może tego rozpoznać, bo nie ma tego przycisku. Jak tapniemy
0: no to
5: w udostępnij...
0: Krzysztofie, ja nie potwierdzam, bo dosłownie... Kilka dni temu miałem taką potrzebę, żeby rozpoznać zdjęcie z Messengera i udało mi się to. Także to ciekawe. Co prawda z Envision korzystałem, ale u mnie to cały czas jest obecne.
5: To ja na razie tego nie widzę u siebie. Nie wiem, czy pomoże tu coś restart telefonu. Czy...
0: Ewentualnie zawsze jest opcja po prostu zapisania tego zdjęcia w bibliotece i bezpośrednio na przykład z aplikacji czy SyncAI, czy Envision zdaje się też ma taką możliwość, żeby rozpoznać po prostu z biblioteki zdjęcie. No wiem, że to nie do końca to, o co ci chodzi i trochę sobie zaśmiecamy w ten sposób pamięć telefonu, ale no, skoro nie masz tego w menu, to może tak.
5: Z ciekawości, jak myślę, albo ty, albo słuchacze, może ciekaw jestem, czy ktoś ma taki przypadek, jak ja teraz już tak od paru dni mam i tak się właśnie nosiłem z zamiarem tutaj zapytania, czy
0: ja jak
5: czy
0: dobrze
5: po prostu...
0: pamiętam, to miałem taką potrzebę w piątek, żeby sprawdzić zdjęcie właśnie z Messengera, co tam na nim jest. Także wtedy ta opcja była, konkretnie właśnie, tak jak mówię, korzystam z Envision akurat.
5: No ja tak samo właśnie i no u mnie tego nie ma, ale spróbuję z tą biblioteką rzeczywiście.
0: Spróbuj
5: bo to
0: w ten
5: może...
0: sposób, może to pomoże.
5: Super, dzięki serdeczne.
0: Dzięki również, pozdrawiamy.
5: Pozdrawiam.
0: Cześć. No i dobrze, słuchajcie, czy coś jeszcze mamy? Czy w międzyczasie się pojawiły jakieś informacje, czy może odnaleźliście coś ciekawego?
1: Ja może tylko Milenie przekażę, że jest chyba... Zdaje się, że albo oficjalna, albo najbliżej oficjalnej aplikacja na iOS-a o nazwie Mini Keepass. I to jest chyba to, co autorzy by najbardziej poparli aplikacji Keepass, jeśli chodzi o iOS-a. Ale tak jak wspomnieliśmy, jest mnóstwo aplikacji, które są kompatybilne z formatem, a więc możesz sobie różnych popróbować. Mini Keepass.
4: Ja jeszcze tak szybko też dopowiem, że powstaje projekt alternatywny do Common Voice'a, czyli Open Voice Network, który ma się też zajmować właśnie przetwarzaniem mowy na tekst i budowaniem asystenta głosowego. I będę w nim archiwistką danych, więc już jutro zaczynam organizację treści dla różnych języków.
0: Na czym polega ta praca, Paulino, twoja jako archiwistki?
4: Ta praca będzie polegała na tym, że... To znaczy jeszcze nie wiem, bo jeszcze tego nie robiłam, ale z tego co wiem, to będę odpowiedzialna za jakby organizowanie dokumentów, które będą mogły być wykorzystane jako baza danych na podstawie ich typu, czy tam tego, o czym one mówią, i języka. I będę je przenosić ze Slacka na Google Workspace.
0: No to rzeczywiście, to będzie to ciekawe i ciekawe, jakie będą takie efekty. A kto za tym stoi, za tym projektem?
4: Organizacja, którą po prostu zebrał jakiś człowiek, który przy spotkaniu na kawie zastanawiał się ze znajomymi, jaka technologia będzie najbardziej rozwojowa za 10 lat i stwierdził, no w sumie to może coś zróbmy, może coś się uda. Bardzo ciekawy człowiek, rozmawiałam z nim dzisiaj, także jest chyba bardziej otwarty na zmiany i sugestie niż Common Voice. I też chciał się skupić na użytkownikach niepełnosprawnych, na prywatności i na różnych innych rzeczach. Więc uważam, że ma to potencjał. Może gdzieś tam z kącika i zza kurtyny będę w kolejnych tych przeglądach zdradzała progres, postęp prac nad tym, nad tą platformą.
0: I jak się domyślam, też będzie trzeba osób, które będą później, jak zbierzesz te teksty, to nagrywały próbki, tak? Bo to będzie na podobnej zasadzie działało.
4: Spodziewamy się, znaczy spodziewam się tego, ale jeszcze nie wiem, jak to dokładnie działa. Nie znam jeszcze szczegółów, ale tak, no raczej bez tego się nie obejdzie.
0: No to pewnie za jakiś czas będziemy mieli do was gorącą prośbę.
4: Tak. Niemniej jednak uważam, że no, daje temu dużo większy potencjał niż Common Voice'owi.
0: Tak naprawdę to wszystko jest kwestią tego, ile będzie osób uczestniczyło w projekcie, tak, i jak duży będzie ten dataset, czyli ten zbiór danych. Bo to jest najważniejsze, tak mi się wydaje.
4: Z tego co jakby... już udało się skompilować ten polski zestaw danych dla Common Voice'a, to nie brzmi dobrze. A zwróciłam też uwagę temu panu na różne rzeczy, jeśli chodzi o odszumiacze, o ulepszenia i inne takie rzeczy. I naprawdę wydaje się być otwarty na ulepszenia tego wszystkiego, więc no, możemy się spodziewać za jakiś dłuższy czas efektów.
0: Czas pokaże, w każdym razie trzymamy kciuki, bo to kolejna warta uwagi inicjatywa. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć 91. wydanie Tyflo Przeglądu w wydaniu wakacyjnym, w nieco uszczuplonym składzie i nieco krótszym, jeżeli chodzi o długość. Dziś dziękuję wam bardzo za uwagę. Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i mówiący te słowa Michał Dziwisz.
4: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Minut po godzinie 19:00, to jest Tyflo Radio, to jest Patryk Waliszewski w roli prowadzącego, tym razem w takiej konfiguracji, 9 października roku 2018. No niestety drobne poślizgi tutaj z dojazdami nam zrobiły co swoje i startujemy odrobinkę później, ale mam nadzieję, że to niczego jakby nie zmieni w naszej dzisiejszej audycji i niczemu nie przeszkodzi. To jest Tyflo Radio, to jest Tyflo Podcast na żywo. Tyflo Podcast to audycja wspierająca osoby niewidome i słabowidzące. I tak też będzie dziś, choć temat dość mainstreamowy, nazwijmy go, i dość taki mogący się przydać nie tylko nam tutaj w środowisku, ale również tak o po prostu w domu, w szkole i na plaży, jak to się mówi. Mianowicie będziemy dziś rozmawiać o głośniku Bluetooth. I to głośniku Bluetooth już z takiej półki odrobinkę wyższej. Michał Dziwisz moim gościem. Dzień dobry, Michale.
0: Dzień dobry, witam. Tak,
7: dziś taka konfiguracja.
0: Dziś taka konfiguracja. Dziś taka konfiguracja, jeżeli ktoś myślał, że się nie spotkamy, no to nie. Jestem na miejscu, tylko dziś w roli tego, który będzie przesłuchiwany, że tak powiem, bo ja jestem posiadaczem tego głośnika, o którym dziś będziemy mówić, czyli głośnika Flip 4 firmy JBL. Jestem posiadaczem od jakiegoś czasu, no i pomyślałem, że w końcu czas najwyższy, aby opowiedzieć o tym sprzęcie na antenie Tyfloradia.
7: Dokładnie, audycja jest interaktywna, można do nas dzwonić, podasz, Michale, numer, ludzie się przyzwyczaili już do...
0: Proszę bardzo, podaję, 123-834-835, numer telefonu już teraz jest do waszej dyspozycji, także można dzwonić, zapraszam, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć dodatkowego odnośnie tego sprzętu, jaki dziś będziemy prezentować.
7: Dokładnie. Powiedz mi, Michale, i tak na początku, myślę, scharakteryzujmy troszeczkę ten głośnik. To jest JBL Flip 4, tak? Dobrze pamiętam. Seria Flip to jest ta seria taka, powiedzmy, średnia, czyli jeszcze nie JBL Charge, jeszcze nie głośnik duży, jeszcze nie odpowiednik boomboxu, ale też nie jest to do końca taki malutki, przenośny głośniczek. On już swoje, powiedzmy, ma swoje waży gdzieś tam. Jakbyś najprościej gdzieś tam go opisał, ten głośnik, w jaki sposób ta obudowa wygląda, jak to,
0: ja powiem,
7: jak to
0: tak,
7: jest zrobione.
0: O. Ja jestem zawsze słaby z tych parametrów takich, jak co niektórzy podają, to znaczy wymiary, waga i tak dalej, i tak dalej. I tego, szczerze mówiąc, nie mam w głowie. Ale
7: mnie
0: myślę,
7: się to też nie bardzo
0: myślę,
7: trzyma,
0: że jeżeli ktoś, ale myślę, że jeżeli ktoś będzie ciekaw takich rzeczy, to znajdzie sobie to wszystko w internecie. Ja mogę powiedzieć, że ten głośnik przypomina taką troszeczkę większą puszkę piwa. Tak bym powiedział. I rzeczywiście on jest w kształcie takiej puszki, bo jest to taka beczułka. Jest to taka beczułka.
7: Taka beczułka troszeczkę zwężona na obydwu końcach, delikatnie.
0: Dokładnie, ale zwężona tak, że ten głośnik spokojnie może na jednym z tych boków stać. O, proszę bardzo, on sobie tak stoi. Może też i często tak jest.
7: Takie jest zresztą ustawienie zalecane, żeby stał.
0: Owszem, żeby leżał jakby, to znaczy leżał sobie po prostu, żeby ta beczułka była tak jakby przewrócona. Takie ustawienie jest zalecane, ale zalecane jest w sytuacji, kiedy taki głośnik jest jeden. Bo jeżeli głośniki mamy dwa lub więcej, no to lepiej, żeby one sobie właśnie stały na tych zwężonych końcach, bo wtedy możemy zastosować pewną funkcję, o której dziś co prawda tylko opowiem, nie pokażę, bo mam tylko jeden taki głośnik, ale sprawdzałem to w praktyce i rzeczywiście działa.
7: Działa. Tak, więc przejdźmy, myślę, do bardziej technicznego aspektu całej tej zabawy, mianowicie co nam taki JBL Flip oferuje, no i w jakiej cenie?
0: Z tego co ja tu widzę, to mamy, jeżeli chodzi o ceny, no to 345 zł powiedzmy, to tak mniej więcej jest taka kwota, od której możemy w internecie ten głośnik kupić za jakieś 400 zł, też spokojnie kupić, myślę, że ten sprzęt możemy.
7: Mówi się w okolicy tych 400.
0: Tak.
7: Bo większość sklepów stacjonarnych sprzeda go raczej bliżej 400 niż 300.
0: Tak, tak. A może być nawet i troszeczkę drożej. No to już trzeba po prostu drożej szukać. Tylko pamiętajcie, no też, że nie warto przepłacać, no bo bez przesady. Natomiast ten głośnik, co nam oferuje? To jest przede wszystkim głośnik stereo. On jest dość wąski, taki, że ta panorama stereofoniczna nie jest jakaś może nazbyt dobra, nazbyt jakoś mocno słyszalna, ale ta stereofonia jest. Jak się zbliżymy do tego głośnika, to usłyszymy, że coś jest po lewej, coś jest po prawej stronie. Ten głośnik nam oferuje na pewno to. Ten głośnik też jest wodoodporny. To znaczy, sprawdziłem to w praktyce, jak to działa. Możemy sobie tenże głośnik zabrać na przykład pod prysznic. Możemy sobie go zabrać, włączyć, może nam tam muzyka rozbrzmiewać z tego głośnika. Nic się absolutnie nie stanie, głośnik się nie popsuje. Trzeba zachować oczywiście pewną ostrożność i za moment o tym opowiem, co mam konkretnie na myśli. Przechodząc do samej jakby opisu samego

0: zaskoczy nas ulewny deszcz i chcemy sobie, nie
1: to
0: wiem,
1: nie powinno być problemu.
0: Tańczyć w strugach deszczu, tak? To nic się nie stanie. To spokojnie. Możemy bez problemu tego typu rzeczy robić, jeżeli
1: tak.
0: Mamy po prostu na to ochotę.
1: Teraz myślę technicznie, co dostajemy na pokładzie. Dostajemy na pewno głośnik, w sensie mówię o funkcjach w tym momencie, nie mówię nawet o opakowaniu. No, o opakowaniu zaraz porozmawiamy, jeżeli gdzieś tam wyjdzie ten temat. Natomiast co dostajemy, jeśli chodzi o funkcję tego głośnika?
0: Jeżeli chodzi o funkcję, dostajemy...
1: Czy jest to tylko Bluetooth, czy karty pamięci, jakieś tego
0: nie,
1: typu rzeczy?
0: Nie. Absolutnie żadnych kart pamięci nie dostajemy. Nie dostajemy rzeczy tego typu. Dostajemy głośnik Bluetooth, dostajemy też mikrofon. Więc ten głośnik może nam służyć nie tylko do wykonywania takich czynności jak słuchanie muzyki, ale także możemy za jego pomocą wykonywać połączenia. Możemy sobie do kogoś zadzwonić, możemy z kimś porozmawiać i to wszystko jest realizowane,
1: dostępne.
0: Tak, dostępne z tego głośnika. Mhm. Oczywiście. Więc jeżeli na przykład chcemy pogadać z kimś przez telefon, chcemy mieć ten głośnik w zasięgu ręki, no to proszę bardzo, można. Nie ma najmniejszego problemu, żeby coś takiego zrobić. Głośnik jest moim zdaniem dla osób niewidomych bardzo fajnie dostępny.
1: Dostępny, co zaraz pokażemy.
0: Tak.
1: A powiedz mi, Michale, jeszcze, przepraszam, że ci przerwę. Aha. Wejście liniowe, wejście AUX.
0: Nie.
1: Mamy na zewnętrzne
0: źródło? To znaczy, tak, mamy na zewnętrzne źródło, natomiast nie mamy wyjścia. Więc nie możemy.
1: No nie mamy wyjścia, słuchawek nie podłączymy.
0: Nie. Nie podłączymy tu słuchawek, możemy podłączyć tylko i wyłącznie źródło zewnętrzne. To jest zwykły...
1: Ale zewnętrzne źródło kablem jack, oczywiście.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej podłączymy takie zewnętrzne źródło. Właśnie teraz myślę, że warto tu opisać, jak wygląda ten głośnik.
1: Tak.
0: Bo to też jest,
1: tak,
0: myślę, że dość ważne.
1: To nam potem pomoże w jakby opisywaniu i będzie nam troszkę łatwiej opowiadać,
0: tak,
1: o innych funkcjach, jak już.
0: Dokładnie. Więc tak, jeżeli chodzi o ten głośnik, to ja go opiszę w takiej sytuacji, jak on sobie leży. Leży przodem do nas, tą siatką taką, jest taka materiałowa siatka, taka maskownica i na górze tego głośnika mamy cztery przyciski. Cztery przyciski, z których każdy jest innego kształtu. Pierwszy przycisk to jest kształt takiego, ja wiem co, takiego jakby takiej gwiazdki, moim zdaniem to tak wygląda. To jest przycisk aktywujący połączenie Bluetooth. Za jego pomocą parujemy głośnik z urządzeniem jakimś innym. Więc możemy sobie z tego klawisza właśnie w ten sposób skorzystać. Potem mamy dwa przyciski bardzo wyraźnie opisane. Minus i plus. Czyli po prostu taką kreseczkę i krzyżyk.
1: I taki krzyżyk. Taki zwykły plus.
0: Dokładnie. I mamy też przycisk wywołujący asystenta głosowego. Z mojego doświadczenia jakoś to średnio chce działać. Jeżeli ktoś używa Siri albo Google Asystenta, to będzie mu to działało na pewno lepiej, ale w tym przypadku, jeżeli ktoś na przykład nie ma tego asystenta głosowego, to na przykład wybieranie głosowe za pomocą tego guzika jakoś nie bardzo chciało działać z jakiegoś powodu. To jest pewnie jakaś inna jednak troszeczkę komenda wywoływana. I to jest wszystko, co mamy na panelu przednim. Z tyłu mamy, idąc także od lewej strony, bo to, co opisywałem, to było od lewej strony. Z tyłu idąc od lewej strony mamy taką gumową klapkę. Gumową klapkę, którą możemy podważyć, wkładając tu opuszkę palca. To nie trzeba tu używać paznokcia. Wystarczy właśnie opuszkiem palca to podważyć i spokojnie można.
1: To jest taka dość sporych rozmiarów,
0: tak,
1: ta klapka.
0: Tak, jest taka klapka.
1: To nie jest takie całkowite maleństwo,
0: nie, to
1: ale też
0: taki...
1: nie jest tak duże jak na baterię. Nie?
0: To jest taki kawał takiej solidnej

0: twardej gumy.
1: Rozumiem, że on nie jest wyciągalny, on jest tak przewieszony. On wystaje z tego głośnika.
0: On wystaje z tego głośnika i to jest taka, i to jest ważna rzecz, że o tę klapkę trzeba dbać, żeby nam się to aby nie urwało. Bo jak nam się to urwie, to może być trochę bieda. A ona jest zawieszona na tym głośniku na takim, bo ja wiem, na takim pasku dość cienkim. To, no, moim zdaniem można było to zrobić lepiej, bo ta sama klapka to jest taki porządny kawał gumy, ale to łączenie...
1: Tak, to jest takie solidne, tak, ale to łączenie
0: ale
1: jest
0: to
1: takie,
0: łączenie jest takim, że można lepiej. Tak, że można lepiej, jakby to człowiek pociągnął mocniej za to, albo tak przekręcił, to mogłoby się to zwyczajnie urwać. Także, no nie, to jakoś nie bardzo mi się podoba. Potem mamy pod tą klapką, i to jest właśnie ta klapka dlatego, tak przypuszczam, żebyśmy mieli odpowiednie zabezpieczenie przed zachlapaniem gniazdek. Bo mamy z jednej strony mikro USB do ładowania głośnika, bo to właśnie jest do tego, i mamy mały jack potem na prawo
1: do połączenia
0: tego gniazdka.
1: Tak, liniowego.
0: Do połączenia liniowego możemy tu sobie podłączyć jakiś właśnie...
1: Rozumiem, że testowałeś, nie jest kartą dźwiękową, mikro USB jest tylko do ładowania.
0: Tylko do ładowania. Opcji, żeby... Tylko jest do ładowania. Jest tylko do ładowania. Także tylko i wyłącznie do tego możemy użyć. Tego portu. A gniazdka małego jacka możemy użyć właśnie do podłączenia jakiegoś urządzenia zewnętrznego. Ja u siebie na przykład mam zrobione to tak, że mam sobie ten głośnik postawiony gdzieś tam z tyłu i podłączony do tego mam Chromecast googlowski, Chromecast Audio, i tam sobie gra mi na przykład jakieś radio, którego chcę sobie posłuchać, żeby nie wszystko grało mi z moich głośników, które mam przed sobą. Tak sobie to rozwiązałem.
1: A powiedz mi, taka techniczna żyłka się we mnie budzi, czy testowałeś to kiedykolwiek? Wejście liniowe jest koordynowane elektronicznie przeciwko różnym wszystkim burkom, spięciom i tak dalej podczas wkładania wtyczki, czy nie? Czy ono jest klasyczne, analogowe?
0: Wiesz co, nie bawiłem się tym aż tak, ale mam wrażenie, że jest jednak coś tam tej elektroniki, bo nie zauważyłem za bardzo, żeby były jakieś głośne trzaski przy tym głośniku, kiedy wkładamy i wyjmujemy.
1: Myślę, że nie od dziś przewód. Nam wiadomo, że jeżeli coś podłączamy do, w szczególności wtyczką tak prostą jak jack, nieraz się zdarzy coś, że tu zatrzeszczy, tu zaburczy, tu... Jednak prąd jest nie taki i w sumie to cała okolica już nie śpi, chociaż jeszcze chwilę temu spała od brzęczenia, od trzasku, który wywołaliśmy.
0: No inna rzecz, że ten głośnik nie ma aż tak wielkiej mocy, żeby całą okolicę pobudzić. To spokojnie może nam służyć jako głośnik na imprezę, ale bez przesady, tak? Jakiegoś tam stadionu miejskiego tym nie nagłośnimy, bo to jest maleństwo.
1: No raczej tym nie nagłośnimy, wiadomo. Natomiast ta oczywiście koloryzacja w celach obrazowych. Wiecie państwo zapewne o jakie trzaski chodzi, jakie trzaski spowodowane różnymi podłączeniami bądź odłączeniami urządzeń mam na myśli. Natomiast niektóre nowoczesne instalacje i urządzenia już próbują z tym walczyć. Robią sobie delikatne na przykład opóźnienie względem realnie odtwarzanego dźwięku. Tylko po to, żeby właśnie wykrywać takie impulsy i dopiero po tam kilkuset milisekundach doprowadzać audio, żeby nic się głośnikowi nie stało.
0: Mam wrażenie, że tu mogą
1: tak
0: być takie
1: przykład,
0: zabezpieczenia
1: dzieje,
0: jakieś wprowadzone.
1: Jeżeli się nic nie dzieje, potrafi się głośnik wyłączać po jakimś czasie, nawet jeżeli używamy urządzenia liniowego. On wykrywa, że na urządzenie nic nie wchodzi
0: tak,
1: i wtedy
0: Tak, to się zgadza. Ten głośnik potrafi też się wyłączyć tam po jakimś czasie. On ma jakieś takie zabezpieczenia, więc rzeczywiście może się tak zdarzyć. Może się zdarzyć taka sytuacja, że on nam się wyłączy. To zauważyłem już.
1: Dobrze, omówiliśmy tylną klapkę mniej
0: tak,
1: więcej.
0: Ale to nie
1: jest
0: to nie jest wszystko, bo mamy tylną klapkę i po prawej stronie tej klapki mamy dwa przyciski. Pierwszy przycisk, one są takie troszeczkę schowane, takie przyciski w kształcie właśnie naszych opuszków palców, bo one są w takich zagłębieniach jakby. One się tak dość ciekawie wciskają, O. I ten przycisk pierwszy, idąc od lewej strony, jest do włączania takiego specjalnego trybu, w którym to ten głośnik może być sparowany z kolejnymi głośnikami z serii Flip. Czyli możemy sobie tam chyba do nawet kilkuset głośników sparować i łatwo sobie...
1: Nie pamiętam, to chyba 255 głośników.
0: I warto sobie, warto sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy na przykład, nie wiem, tam powiedzmy znajomych, którzy są miłośnikami JBL-a, organizujemy imprezę i po prostu jest tylko taki, jest taka informacja, i słuchajcie, niech każdy przyjdzie z własnym głośnikiem. I teraz jak połączymy te wszystkie głośniki ze sobą, włączymy aplikację w aplikacji, która jest na iPhone'a i na Androida chyba zresztą też, tak zwane Party Mode, czyli te głośniki wszystkie będą grały razem, no to możemy sobie stosunkowo tanim kosztem, bez inwestowania w jakieś tam drogie nagłośnienie, całkiem niezły dźwięk zorganizować na imprezę.
1: Tak, bo te głośniki, co zaraz zresztą pokażemy, jak już przystąpimy do prezentacji, ten głośnik zabija.
0: No ten głośnik...
1: Ten głośnik kosztuje, powiedzmy sobie szczerze, ale on przynajmniej na mnie zrobił wrażenie, jak go pierwszy raz jakby usłyszałem gdzieś tam.
0: Ten głośnik nie gra źle.
1: W takiej wielkości można osiągnąć takie rzeczy.
0: Tak, to nie jest tani głośniczek, jakiś taki bardzo, bardzo tani, ale ten dźwięk jest naprawdę przyzwoity i ja jestem z tego zakupu zadowolony. Wiadomo, że to nie jest zestaw kolumnowy za jakieś tam tysiące złotych, ale to nie gra źle, to po pierwsze, a po drugie możemy sobie łatwo taki głośnik wziąć na do ręki, zawiesić go na nadgarstku i gdzieś tam sobie z nim pójść, bo jeszcze nie skończyłem omawiać właśnie, a kolejny przycisk to jest włącznik i mamy jeszcze tu przewieszoną smycz. Że możemy sobie zaczepić ten głośnik o nadgarstek.
1: Smycz jest
0: sobie...
1: zbudowana, tak. Jakoś tam działa.
0: No tak, taki po prostu wiesz, sznurek przewleczony. Jeżeli ktoś by chciał, to by sobie pewnie mógł tu własną smycz przewlec przez to, bo to ma takie ucho.
1: Byłaby na przykład dłuższa albo coś. Mhm.
0: No, ale myślę, że spokojnie można się posiłkować tą smyczą, która jest tu wbudowana w ten głośnik i która jest. Jeszcze po bokach, co ważne, tu są takie dwa elementy, które w momencie, kiedy ten głośnik gra i dostaje niskich częstotliwości, one tak dość fajnie drgają. To jest chyba bardziej podwizualny jakiś efekt zrobione, żeby to się tak odchylało. Takie są dwa elementy metalowe.
1: Ta wizualność jest osiągnięta przy okazji, a przy okazji to służy jako, nazwijmy to, subwoofer, nie dla membrany, dla reszty membran.
0: Tak.
1: No bo tam tych głośniczków w środku jest ileś. To nie jest prosta instalacja, to już wykorzystuje dość sporo wynalazków dzisiejszej techniki i fizyki, żeby to grało tak jak gra. Ale jest to osiągane, no, powiedzmy sobie szczerze.
0: Tak. I to przez kilka godzin ładnych potrafi grać. Ja szczerze mówiąc, bardzo często ten głośnik mam podłączony gdzieś tam, więc nawet nie sprawdzałem, ile on jest w stanie bez baterii, ale parę ładnych godzin jest w stanie działać na tej baterii. Nawet jeżeli on nie jest podłączony i spokojnie możemy sobie z tego głośnika korzystać także i bez podłączenia. Bo u mnie to akurat właśnie dlatego jest często podłączony, no bo wykorzystuję go stacjonarnie, a jak mam potrzebę, to go po prostu odpinam i biorę go ze sobą. Jedna rzecz właśnie, głośnik ma niewymienny akumulator. No więc to może być gdzieś tam, powiedzmy, jakiś taki minus dla kogoś, tak? Może być.
1: No tak, no bo wiadomo.
0: No jednak ten akumulator z czasem się nam zużyje.
1: Się zużywa.
0: Tak, tak. A tu no nie ma opcji, żeby wymienić na inny. Nie da się.
1: No tak, a nawet jeżeli jest, to kosztuje całkiem sporą część wydanej sumy za głośnik.
0: Tak, i z tego co ja wiem, to te głośniki są takie dość ciężkie w serwisowaniu. To jest wszystko tam ponoć w środku zaklejone jakąś żywicą, że

0: tak wiesz. No już jest zrobione na jednorazowy użytek. Tak, tak.
1: A w międzyczasie.
0: Dokładnie.
1: Jeszcze przy okazji jest jednorazowe.
0: Tak, jeszcze o czym zapomniałem powiedzieć, to z przodu tego głośnika, tak centralnie z przodu, patrzy się na nas taki kwadracik plastikowy z taką kratką. I to jest mikrofon po prostu. To jest mikrofon z przodu.
1: Także... A ten mikrofon też postaramy się przetestować.
0: Tak. Za chwilę spróbujemy pokazać, jak to będzie wszystko działało. No i taki jest opis tego głośnika z zewnątrz.
1: A wewnątrz Bluetooth, wewnątrz AUX.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: I wewnątrz Bluetooth w trybie telefonu.
0: Tak, zgadza się. W trybie telefonu nie ma żadnego trybu takiego lepszego niż telefoniczny w trakcie rozmów. Niestety nie wyciśniemy z niego więcej niż ten tryb taki.
1: Voice,
0: tak,
1: niestety.
0: Nie ma HD Voice, ale za to mikrofon jest naprawdę dobry. Taki dobry, jeżeli nam zależy na byciu zrozumiałym. O, w ten sposób powiem. Mhm. Tak.
1: A to zaraz zresztą postaramy się pokazać. Powiedz mi, Michale, czy orientujesz się, co mówi na ten temat na przykład instrukcja albo te właśnie opisy dostępne w internecie, jak jest z APTX-em na przykład, dla urządzeń, które to wspierają. Umie.
0: Nie
1: tego
0: wiem.
1: Tego nie będziemy mieli jak przetestować.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie czytałem nic na ten temat.
1: Na pewno mamy dostęp do tego tak zwanego szerokopasmowego audio Bluetooth w przypadku odtwarzania muzyki. Mhm. Czyli normalna jakość muzyki jest, natomiast ciekawe, czy mamy te rozszerzoną jakość dźwięku APTX. Powiem szczerze, też się w tej kwestii nie orientowałem, a wtedy, kiedy słyszałem ten głośnik, nie zwróciłem na to uwagi.
0: Jeżeli słyszałeś go u mnie, to on był podłączony wtedy kablowo, więc ciężko nawet, żebyś
1: chyba
0: zwrócił.
1: Chyba był kablem,
0: tak,
1: no właśnie,
0: był podłączony,
1: ciężko było, żeby
0: był podłączony kablowo,
1: uwagę.
0: Więc ciężko, żebyś zwrócił wtedy na to uwagę, ale faktycznie, no nie wiem, jak to jest właśnie z tym kodekiem APTX. Dobrze, ja...
1: Tak czy inaczej, z Windowsa nie wykorzystamy jego dobrodziejstw, co najwyżej z smartfonami.
0: No ja nawet szczerze mówiąc nie mam tu w stacjonarnym komputerze Bluetootha, więc nawet nie testowałem go w tej kwestii. Ja jakoś nie miałem nigdy specjalnie sentymentów do bawienia się w urządzenia Bluetooth na komputerach stacjonarnych. Można oczywiście.
1: Harald Sinozębyczek, go się tam tłumaczyło na polski,
0: tak,
1: nie
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Twoim...
0: Nie. To akurat, skoro komputer i tak jest stacjonarny, to zwykle i tak podpinam się do wszystkiego, do czego tylko mogę się podpiąć kablami.
1: Kablem po prostu liniowo i tyle.
0: No, żeby nie robić sobie jakichś tam opóźnień. Bluetooth to jest fajne rozwiązanie, ale właśnie na przykład, no, jeżeli mamy telefon, to wtedy tak.
1: Dobrze, myślę, że powoli możemy przejść w takim razie do...
0: Do jakichś działań praktycznych. Ja muszę powiedzieć, że ten głośnik jest dla osób niewidomych bardzo urządzeniem dostępnym. Dlaczego? Bo załóżmy, że ja to urządzenie chcę włączyć. No to naciskam włącznik. I co słyszę? No właśnie.
1: O.
0: Usłyszałem przed momentem jeszcze...
1: dwa dźwięki.
0: Tak, usłyszeliśmy dwa dźwięki. Ten drugi dźwięk nie będzie przez nas słyszalny zawsze. Załóżmy, że chcę go teraz wyłączyć. No. I się głośnik wyłączył. Każdy dźwięk, który...
1: Każda
0: większa akcja, która jest realizowana za pomocą tego głośnika, jest sygnalizowana dźwiękiem.
1: Dźwiękiem.
0: Więc teraz włączmy go jeszcze raz. No właśnie.
1: O.
0: Tak.
1: Dwa dźwięki z rzędu. Pierwszy to po prostu włączenie, drugi to parowanie.
0: Parowanie, tak. Załóżmy, że chcę teraz sparować ten głośnik z innym urządzeniem. To naciskam dłużej ten pierwszy przycisk po lewej stronie. Mm. ten sygnał oznajmia, że Bluetooth jest gotowy do parowania.
1: Tak,
0: i mogę sobie teraz w urządzeniu bezprzewodowym, gdzieś tam w telefonie, czy komputerze, czy gdziekolwiek, poszukać jakiegoś tego właśnie JBL Flip 4. Natomiast mamy jeszcze ten tryb wielu głośników. O, tak się ten tryb włącza, a tak się go wyłącza. Jeszcze a propos trybu wielu głośników, to dodam tylko, że w aplikacji JBL-a, która jest dostępna na system mobilny, możemy ustawić sobie dwa tryby. Jeden z tych trybów to jest właśnie to Party Mode, gdzie te głośniki wszystkie grają to samo, wszystkie są głośnikami stereofonicznymi, ale jeżeli na przykład mamy dwa głośniki, to możemy sobie też ustawić tryb stereo. I wtedy opłaca się, żeby te głośniki były tak postawione na jednym z boków, jak takie właśnie puszki albo butelki.
1: Puszki piwa.
0: Tak, dlatego, że wtedy mamy taki fajny zestaw stereofoniczny. Wybieramy sobie, że jeden ma być lewym głośnikiem, drugi ma być prawym głośnikiem i mamy takie małe kolumienki obok siebie ustawione. Także całkiem fajnie to wtedy działa. I naprawdę efekt jest całkiem przyzwoity, jeżeli mamy dwa głośniki.
1: A powiedz mi, Michale, czy to się zapamiętuje w ustawieniach, czy nie? Na zasadzie, jeżeli chcę zrobić party mode bądź stereo, ale mimo wszystko muzykę grać z laptopa, mogę, nie mogę?
0: Wiesz co?
1: Na zasadzie ustawić nawet z mobilnej aplikacji party mode, ale potem czy on pamięta party mode dla każdego następnego użycia, czy
0: powiem ci inaczej,
1: nie?
0: Bawiłem się w takiej konfiguracji, że muzyka była grana...
1: Że wszystko z mobilnego,
0: że wszystko z Bluetootha. Ja no nie miałem dostępu tak aż tak długo do dwóch głośników tego typu, więc nie testowałem różnych wariacji tego tej opcji, więc ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć, czy na przykład wtedy działają te auxy. No bo to ciężko stwierdzić, czy one w ogóle będą nam wtedy działały. Czy na przykład nie trzeba by było jakiegoś rozgałęziacza wtedy, tak, że jakoś tak, że takiego Y-ka wpiąć, że tu lewy, tu prawy, tak, i z wyjściem, żeby osiągnąć podobny efekt.
1: Jest taka szansa, że to tak będzie działać.
0: Te party mode i te inne rzeczy, no to sprawdzałem bezprzewodowo i
1: Na pewno tyczą się Bluetooth i na pewno z użyciem aplikacji mobilnej.
0: Tak, dokładnie. I wtedy to działa i wtedy jest wszystko w porządku. I wtedy to słychać, wtedy to działa. Przy czym wtedy możemy odtwarzać z dowolnego tak naprawdę programu mobilnego. To nie musi być jakiś Spotify, to nie musi być coś tego typu. To może być na przykład radio internetowe, może być cokolwiek tak naprawdę.
1: Byle szło audio.
0: Dokładnie, byle szło
1: ciekawe
0: audio.
1: Ciekawe jak w przypadku rozmowy telefonicznej.
0: No to rzeczywiście ciekawe. Akurat sprawdzałem to wtedy w konfiguracji, w połączeniu zdaje się z iPadem, a nie z iPhone'em. Więc nie wiem jak w przypadku rozmowy telefonicznej, ale no ten tryb to jest powiedzmy jest typowo do muzyki. To już rzeczywiście trzeba by było tak wziąć na warsztat takie dwa głośniki.
1: I
0: wszystkie pomęczyć już go tak bardzo w tych trybach. A tego,
1: niemal laboratoryjnie.
0: Tak, laboratoryjnie. Wtedy, a tego nie sprawdzałem.
1: A wtedy na to nie było czasu, więc dokładnie. Dobrze, myślę, że możemy w takim razie zaprezentować głośnik, jak to
0: dobrze,
1: brzmi,
0: to ja,
1: jak to
0: to
1: gra.
0: Ja wyłączę, włączę jeszcze raz. On się powinien sam wtedy już połączyć, żeby oszczędzić naszym słuchaczom szukania. I teraz tak.
1: Jest,
0: połączył się. No proszę bardzo. Mamy coś. Teraz jakąś muzykę by się przydało. Coś. Może na przykład poszukajmy. No niestety. Bluetooth powoduje, że jest wolniej.
1: I się po prostu wszystko wolniej pisze, robi tak, są tak. Opóźnienia.
0: Tak. Dokładnie, ale zaraz tu odpalimy jakieś powiedzmy radio.
1: To nie są zbyt duże opóźnienia.
0: Tak, iPhone, to się da.
1: Akurat obsługuje aptX, iPhone pod tym kątem jest urządzeniem dość takim wszechstronnym, chociaż zamkniętym, ale technologicznie wszystkie najnowsze standardy jakby są, zatem ten głośnik też
0: działa. No dobrze, to na przykład mamy sobie powiedzmy jakieś radio. Okej. Okay. zaraz powinno zacząć nam grać. O, proszę. Yes, no, I'm not shackled. Gra. No właśnie. Dotarłem w pewnym momencie do takiego miejsca, gdzie już zaczął on wydawać z siebie takie odgłosy dziwne, takie. To oznaczało.
1: Tak, ale nie. Tak? Ale nie wiem, czy zauważyłeś. Możesz na to zwrócić uwagę, na pewno u siebie, bo nie wiem, czy zostanie to tutaj przeniesione.
0: Aha.
1: Ładnie przez mikrofon, że ostatni i przedostatni skok przed już tym wszystkim zachowują się troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o bas. Jest go nagle mniej.
0: No to nie, to aż tego tak nie zauważyłem, ale to już jest po prostu ekstremum. Ja tu naprawdę dość krótko chciałem to zaprezentować, bo dla mnie samego to już było strasznie głośno. Nie wiem jak dla was, ale głośnik naprawdę, jeszcze może pokażmy to raz. O. Może tak. Ma tego basu, ma góry, działa to naprawdę
1: ma
0: fajnie.
1: Ma tego wszystkiego, działa,
0: tak,
1: jest głośno.
0: Działa całkiem przyzwoicie, także nie ma obciachu. Jest naprawdę niezły głośnik. Jeżeli ktoś chciał, jeżeli ktoś chciałby zostać autobusowym DJ-em, to po prostu bierze taki głośnik i cały skład jego. Nie polecamy.
1: Z kłódką.
0: Tak, nie polecamy bycia autobusowym DJ-em, jednak mimo wszystko szanujmy współpasażerów, oni wcale nie muszą...
1: Sklepowym DJ-em też.
0: Też. No, wcale nie muszą lubić takiej samej muzyki, jaką my lubimy i jakiej my słuchamy, także szanujmy się nawzajem i takie głośniki jednak ich moc wykorzystujmy wtedy, kiedy po prostu robimy sobie jakąś imprezę. To tak tylko na marginesie.
1: Tak. A tymczasem możemy w takim razie, chyba że miałeś jeszcze plan pokazania czegoś.
0: Plan pokazania rozmowy. Mam nadzieję, że mi się uda.
1: No właśnie, o to samo miałem plan cię zapytać.
0: No to zaraz będziemy dzwonić, słuchaj.
1: Tak.
0: Przyciski. Spróbujemy zadzwonić do Tyflo Radia.
2: 0, 8, 8, 3, 3, 4, 4, 8, 8, 3, 3, 5, 5, połącz, przycisk.
0: Dzwonimy.
2: Uwaga, głośnik, przycisk, zaznaczony, głośnik, przycisk.
0: O, ale...
2: Zakończ połączenie, przycisk, kontakty, przycisk, zakończ połączenie, zakończ połączenie, kontakty, FaceTime widać, dodaj, wygad, zaznaczone, przyciski, przycisk, wycisz, przycisk, połączę, 12, 12,
0: z jakiegoś powodu... Muszę przełączyć, bo z jakiegoś powodu przełączyło mi się na słuchawkę iPhone'a. Nie rozumiem
1: głośnik
0: tego.
1: Głośnik telefonu.
0: Tak. Dobrze, to teraz ja odbieram to połączenie i zaraz będziemy sobie rozmawiać przez telefon. Ja się stąd wyciszę.
3: Dzień dobry.
1: O, proszę bardzo. Już cię słychać, Michale.
3: No to bardzo się cieszę. Jestem z głośnika. Jestem teraz w głośnika. Głośnik mam przy sobie. Teraz głośnik mam w dłoniach po prostu. Mówię do niego, ale teraz ten głośnik załóżmy, że odstawię. Proszę bardzo, odstawiam go na stół.
1: Okej.
3: Okay. Tak to brzmi. I ten głośnik ma naprawdę mikrofon dość mocny. Myślę, że słyszalny jestem dość wyraźnie. Nie ma, może powiedzmy, nie jest to jakość jakaś bardzo super, ale nie da się ukryć, że zrozumiały to jestem w tym momencie, prawda?
1: Tak, łapie cię tam odszumiać raz na jakiś czas, szczególnie jak bardziej jakby głosem intonujesz, to on tam czasem musi troszkę nadążyć za tym, co tu się zaraz stanie w tym dźwięku, ale jest to głośne przede wszystkim. Jest to głośne, jest to niemal nawet przesterowane. Możesz spróbować się na przykład oddalić od tego jeszcze bardziej na sekundę.
3: Właśnie, właśnie mam taki, Patryku, zamiar, już teraz wstaję i teraz pierwszy taki mój eksperyment, który będzie polegał na pochodzeniu sobie trochę gdzieś po pokoju, proszę bardzo. Ja teraz się oddaliłem, chodzę sobie po pokoju, gdzieś tam robię sobie kółeczka i dajmy na to, chciałbym być zrozumiały. Czy mi się to nadal udaje?
1: No ja myślę, że ci się bez problemu udaje.
3: No to się bardzo cieszę, to ja teraz w takim razie wychodzę z pokoju, jestem w tym momencie odwrócony tyłem do tego głośnika i jestem jak u siebie w pokoju. A teraz
1: no wiadomo,
3: odwracam
1: jest
3: się przodem do tego głośnika, ale nadal jestem jak.
1: Jest już odrobinę gorzej, zarówno tyłem, jak i przodem. On no siłą rzeczy nie wyrobi, tak? I już tutaj będzie pokazywał różne artefakty, ale nadal 90 parę procent słów, a na pewno sens, jesteś w stanie odtworzyć i rozmawiać normalnie.
3: Dobrze. To w takim razie ja teraz sobie przejdę do kuchni. Ja teraz przechodzę sobie do kuchni. Teraz jestem w kuchni. Więc chcę, żeby to
1: I tu już, Michale, powoli tracimy z tobą kontakt, dlatego że to, że ty słyszysz mnie z głośnika, powoduje, że ja słyszę siebie z głośnika, więc to jest bliżej, więc on już ciebie próbuje sklasyfikować jako tło.
3: Rozumiem.
1: Tak, cokolwiek słychać, jakkolwiek słychać, nawet się to da zrozumieć lepiej niż w kuchni.
3: Aha, no to jestem bardziej w linii prostej. A teraz się przybliżam, proszę bardzo, podchodzę już do tego głośnika, teraz jestem w drzwiach pokoju, teraz już podchodzę do naszego stołu mikserskiego, zakładam powoli słuchawki i siadam za naszą konsoletą.
1: Różnicy w głośności prawie nie było.
3: Okej, no to w takim razie myślę, że mogę się rozłączyć i przejść już na nasz standardowy mikrofon.
1: Też tak sądzę.
0: Dobrze, to już jestem. Słychać mnie tak.
1: Rozumiem, że używając FaceTime'a i jakiejkolwiek innej tego typu technologii, efekt będzie podobny.
0: Efekt będzie podobny, jakość dźwięku będzie podobna, nie ma co się spodziewać fajerwerków, będzie, no, ta jakość taka typowo telefoniczna.
1: Rozumiem. I rozumiem, że głośnik sam z siebie nie ma dodatkowego odszumiania, nic mu nie możemy włączyć, wyłączyć, zmienić.
0: Nie możemy niczego nawet włączyć. W aplikacji nie, absolutnie. W aplikacji możemy tylko przełączać się między tymi głośnikami, które tam mamy i możemy zmieniać te tryby. Także w aplikacji JBL nie możemy zmieniać żadnych ustawień odszumiacza, ustawień głośności mikrofonu, jakiejś autoregulacji głośności. Żadnych takich opcji nie ma. Nie zostało to przewidziane. Mm-hmm.
1: No bo powiem szczerze, że o ile to się bardzo sprawdza na dalekie dystanse, bo za wszelką cenę ta jakość naprawdę nie była już zbyt dobra, ale wszystko się dało zrozumieć. No poza kuchnią, tam w kuchni już był delikatny kryzys.
0: Aha.
1: No to totalnie z boku, tam już pogłos mniejszy, więc on to uznawał za tło. Natomiast Poza tym to wszystko było na niemal podobnej głośności i było zrozumiale, tak? Natomiast niestety, jak byłeś tutaj blisko, to się niewiele różniło od tego, jak byłeś daleko. W sensie pogłos pokoju był i tu...
0: Dość duży.
1: Bardzo podobny, czyli on jakby, no po prostu... Dla bardziej technicznych tamten kompresor jest silny i on jest za wszelką cenę.
0: Tak, tak.
1: A on tam nie wybacza i nie bierze ofiar. To jest kompresor.
0: Jego zadaniem jest po prostu zrobić, żeby było głośno. I on to robi.
1: Tak.
0: I za wszelką cenę.
1: Używając wszystkich dozwolonych środków, z przesterem włącznie. Tam jak już jesteś blisko, to był przester prawie jak z mikrofonu węglowego mniej więcej. Jak ze starej takiej centralki, wiecie państwo, jak były te telefony takie tarczowe.
0: Tak, co ma też swój dość ciekawy efekt, ciekawe brzmienie, bo te mikrofony węglowe to miały, mimo tego, że właśnie tam był przester, to ten dźwięk dzięki temu był taki dosyć interesujący.
1: Taki on był zrozumiały za wszelką cenę. Jak tam to dobrze działało, to było.
0: Oczywiście, oczywiście. To
1: aż takiego mikrofonu węglowego nie ma, ale ten przester może się gdzieś tam kojarzyć. Te zniekształcenia mogą się gdzieś tam kojarzyć z tego typu telefonami. Natomiast, tak jak mówiliśmy, to równanie głośności, które jest wbudowane w ten mikrofon, ma po prostu działać za wszelką cenę. I nieważne co, nieważne jak, on ma po prostu być słyszalny. Niestety, podejrzewam, wysypałby się na pierwszej lepszej próbie w stylu my z daleka na tle jakiejś, nie wiem, spłuczki albo innego odkręconego kranu.
0: Tak, to albo jakiejś muzyki, wtedy... to też mogłyby być problemy.
1: No bardzo nieciekawie.
0: Te głośniki i tego typu algorytmy to są przewidziane jednak do głosu. Głosu, z którymi one sobie starają radzić najlepiej jak mogą.
1: Tak, natomiast mówię, jeżeli ten głos będzie na tle czegoś, nawet jeżeli to coś będzie sporo cichsze od głosu, ale głos będzie z daleka, to już niestety położymy tego typu algorytm i on...
0: Dokładnie.
1: Chwilami będzie z bardzo dobrym skutkiem, chwilami nie będzie słychać nic.
0: Tak.
1: To tego typu przetwarzanie, na tym tego typu przetwarzanie polega. Dobrze, czy w takim razie mamy jeszcze jakieś interesujące funkcje, o których chciałbyś...
0: Nie, tak naprawdę to nie. To jest wszystko, co ten głośnik posiada. To są jego jakieś takie właśnie najważniejsze funkcje.
1: Takie jeszcze moje pytanie, które się w tym momencie pojawiło i przypomniało, mianowicie, czy możemy sobie łatwo sprawdzić stan baterii tego głośnika? Jak wyczuć, ile baterii mamy?
0: No właśnie, niestety, dobrze, że o tym powiedziałeś. Jakoś nie bardzo, nie jesteśmy zbyt łatwo w stanie sprawdzić stanu baterii tego głośnika. Chyba, że sprawdzę jeszcze, wiesz co, za pomocą aplikacji mobilnej. Spróbuję tę aplikację, mam nadzieję, że ja ją mam tutaj zainstalowaną, bo szczerze mówiąc, jako posiadacz jednego głośnika, to niezbyt wiele byłem w stanie skorzystać z tej aplikacji, ale być może właśnie za pomocą aplikacji będziemy to w stanie sprawdzić. Czekaj, już sprawdzam. JBL Connect. Ta aplikacja się nazywa. Dawno tam nie zaglądałem. Aha, umowa.
1: Licencyjna.
0: Tak, muszę. Tak. O, start. A, czy coś jeszcze muszę? Tu mam umowy licencyjne do zaznaczenia.
1: To jest chyba ciągle ta sama umowa.
0: Tak.
1: Dlatego mówię, trzeba ją będzie chyba brutalnie zamknąć bądź wstrzymać po iPhone'owemu, bo...
0: Tak, zdaje się, że tak, bo niestety nie będę w stanie tego...
1: Ewidentnie mu się coś...
0: Nie, no, tu się jakieś po prostu RODO nam pojawiło i to dlatego.
1: Tak. I to dlatego są te umowy licencyjne, natomiast coś z ich zaakceptowaniem.
0: Dokładnie. Ja się obawiam, że my tego możemy w tym momencie nie przejść.
1: Nie przejść.
0: Ale to bardzo, nie, to bardzo niedobrze, widzicie. Dobrze, że coś takiego wyszło nam przy okazji, a propos tej aplikacji. Ja na co dzień nie mam potrzeby używania tej aplikacji. Zainstalowałem ją kiedyś, odpaliłem, sprawdziłem, działa. Spróbujmy jeszcze raz odpalić aplikację JBL Connect. I chyba znowu będziemy mieli to samo. Albo i nie. O, jest. Tak. O, dokładnie. I mamy... I mamy... mamy jeszcze settings. JBL Flip 4. Progress 100%. No ten głośnik jest od niedawna naładowany, więc wydaje się, że tu mamy 100%. Jest progres. Jest progres 100%. I mamy Party Not Active, Stereo Not Active i mamy jeszcze settings. Co możemy w tych settingsach? Możemy zmienić mu nazwę. I tu mamy do wyboru ten przycisk, co ma robić. Możemy zmienić, że może być play, pauza albo voice assistant.
1: Pauza albo voice assistant.
0: Tak. I niestety, no i take a tour, jest jeszcze taka opcja, tak. Możemy, tak, i tyle możemy tu zmienić. Tak naprawdę nie da się więcej poustawiać. Niestety, ja jeszcze sprawdzę pasek statusu, upewnię się, bo może, ale nie widziałem tego. Dobrze, menedżer stron nam się odzywa.
1: Nie, widać tylko baterię iPhone'a.
0: Tak, widać tylko baterię iPhone'a. Także nie widać na pasku statusu poziomu baterii do urządzeniu Bluetooth. Także co najwyżej można będzie sprawdzać sobie ewentualnie właśnie tam w tej aplikacji JBL Connect. Wydaje mi się, że właśnie to 100% to jest poziom tej baterii.
1: To był baterii. Poziom tak. Baterii. Rozumiem, że dźwięku na 10 czy tam 15%, gdy bateria jest słaba, nie ma.
0: Jest. Tylko sygnalizuje ten głośnik, że się nam rozładowuje, to pamiętam. Tylko no, siłą rzeczy, jak ja mam ten głośnik bardzo często podłączony, tak, to musiałbym go jakoś specjalnie rozładowywać. Natomiast jest, owszem, jak najbardziej, jest dźwięk, którym sygnalizuje, że ta bateria się rozładowuje. Zresztą większość urządzeń i to... Nawet zdecydowanie tańszych też sygnalizuje coś takiego, że jest tam jakiś problem.
1: No dobrze, to w takim razie myślę, że opowiedzieliśmy dość wyczerpująco. Oczywiście cały czas czekamy na komentarze pod audycją, jeżeli takowa się ukaże, a to już będzie za niedługo.
0: Oczywiście.
1: I myślę, że wyczerpująco opowiedzieliśmy o JBL-u Flip 4, bo o nim dzisiaj mówiliśmy. Moim gościem był Michał Dziwisz.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja nazywam się Patryk Waliszewski i dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia z którymkolwiek z nas albo znów z nami w następnej audycji na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: I 20.11 i który dzisiaj 13 lipca 2021 i coraz bliżej 100. audycja, dzisiaj 92. audycja Tyflo Przeglądu. Dziś jesteśmy w składzie niemal pełnym, jest Paulina Gajoch, jest Paweł Masarczyk, jest Mikołaj Kołysz, jest Michał Dziwisz.
6: Dzień dobry.
5: Ktoś jeszcze?
0: I ja. Ty.
5: Czyli Tomek Bilecki, nie ma dzisiaj Roberta, nie ma dzisiaj Kasi. Ale jest Tyfloprzegląd. Jest Tyfloprzegląd, jest... No i będzie się działo. Co dzisiaj? A dzisiaj o tym opowiem ja, ale opowiem tak po prostu już bez efektów specjalnych. Będzie o Windowsie 11 i kolejnych nowościach, w tym Windowsie 11. Będzie o tym, że w Twitterze nadal sporo się dzieje. Będzie... oczywiście o nowościach w dodatkach do NVIDIA, będzie o kolejnym dostępnym instrumencie VST wirtualnym, będzie o tym, że Brytyjczycy pracują nad w pełni udźwiękowieniem radiem ze wsparciem dla FM i DAB-u, będzie znowu kolejne dodatki do NVIDIA, tych dodatków dzisiaj będzie troszkę, o tym, że jest wola poprawiania dostępności ze strony CodePen, jeżeli to się dobrze tak mówi. Ciekawie newsa tutaj zatytułował Michał: Elvis żyje i pozwoli przynajmniej częściowo odzyskać wzrok. Wbudowana gra w Chroma staje się dostępna. To taki news będzie od Pawła. Będzie też o tym, że jeszcze jeden przydatny... znowu dodatek do NVIDIA. Signal nadgania konkurencję w kwestii wiadomości głosowych. Kolejne informacje na temat zbliżeniowego blika od Pauliny. Teams wprowadzi walkie-talkie. Allegro wspiera dodatkowe opcje w kosztach, znaczy w wysyłce, podczas wysyłki. No i będzie o write.as, czyli minimalistyczna platforma blogowa. I jeszcze jest Bandcamp Fastplay, czyli dodatek do Firefoxa, dodający brakującą obsługę klawiaturową do odtwarzacza w serwisie Bandcamp. I tyle jest w notatkach. Zobaczymy, czy coś się jeszcze po drodze pojawi. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest tyle.
0: Mogą się pojawić oczywiście wasze komentarze, wasze telefony, kontakt tyflopodcast.net, tyflopodcast.net/zoom i Facebook, bo tam jesteśmy, nadajemy, więc możecie również pisać swoje komentarze pod transmisją.
5: A tymczasem zaczynamy od Windowsa 11, tematu, który się już cyklicznie pojawia od kilku tyfloprzeglądów. Paulino, co nowego?
7: Najwięcej nowego dzieje się w poprawkach błędów, ponieważ mamy już drugi build insiderski Windowsa 11. Kilka błędów zgłosiłam i właśnie te błędy, które mnie najbardziej irytowały, zostały poprawione. Mianowicie kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub wciśnięcie kontekstowego na pliku PS1 nie ma, jakby ma już opcję uruchom w PowerShell. Nie trzeba udawać się do otwórz za pomocą i tam wybierać. Tam do więcej opcji. Jest naprawiony błąd, w którym nie można było uruchomić szybkich ustawień tam z panelu powiadomień, jak się wciskało Enter na przykład na Wi-Fi albo na głośności albo na różnych innych rzeczach, to się nic nie otwierało, teraz się już otwiera dobrze wszystko. Jest już naprawiony błąd, przez który niektóre kategorie ustawień były po angielsku zamiast po polsku. Jest naprawiony błąd, przez który pierwszy naciśnięty klawisz w oknie wyszukiwania pod menu Start był opuszczony. Jest też naprawiony błąd, w którym jak się wyszukiwało sprawdź, czy są nowe aktualizacje albo check for updates, jeszcze w leaku, w wycieku znaczy, to nawigowało do samych ustawień, a nie do Windows Update, teraz już nawiguje poprawnie. I jeszcze jest naprawiony błąd, w którym czasami podczas niektórych uruchomień systemu po naciśnięciu Alt-Tab otwierało się jakieś takie dziwne okienko, na którym trzeba było dopiero dać Enter, żeby otwarło się okno, na które chcieliśmy przejść.
5: Kolejny news od Mikołaja dotyczący Twittera i tego, że tam znowu zmiany. Nie wiem, czy Twittera, czy klienta Twittera?
8: Tak, tak. Tak, a propos, jak już jestem przy głosie, to tak tylko wspomnę mimochodem, że odbyła się konwencja NFB, na której sporo nowości, o których było wczoraj w audycji i ukaże się też na stronie, więc jakby ja dzisiaj w ogóle o tym, co tam się działo, nie będę wspominał, bo na to był osobny odcinek, osobna audycja i po prostu... Tam to wszystko jest.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli ktoś się zniechęcił później naszymi problemami technicznymi, to kiedy ta audycja ukaże się na stronie, to będzie ona w zdecydowanie lepszej jakości, także jeżeli ktoś po prostu stwierdził, a trochę coś tam nie fajnie się tego słucha, to wyłączam, to fajnie, żeby sobie to jednak włączyć, bo po prostu będzie to brzmiało lepiej.
8: Tak, ale wracając do Twittera, tak naprawdę ciekawe dla nas rzeczy i zmiany zdarzyły się dwie. Po pierwsze, to o czym mówiliśmy, czyli wsparcie dla streamingu tweetów w bibliotece TwiPy zostało już wykorzystane wstępnie przez TVBlue. Są snapshoty, czyli te takie wersje no, niestabilne, dostępne, które umieją już to zrobić i umieją już w czasie rzeczywistym pokazywać nam tweety w buforze głównym, zamiast sprawdzać co 3 minuty, czy coś nowego przyszło. Problem jest z tym wszystkim jeden, bardzo duży. To API na razie nie wspiera wiadomości prywatnych, więc wiadomości prywatne nadal przychodzą niestety z opóźnieniem. I jest podejrzenie, że to API może tych wiadomości prywatnych nigdy nie wspierać, bo ten streaming, z tego co przynajmniej wiemy, jest pisany głównie nie z myślą o klientach Twittera, a z myślą o naukowcach, analizie danych, analizie w czasie rzeczywistym jakichś tam wydarzeń, hashtagów i innych takich, a mniej o takim użyciu przez nas, dla nas, że tak powiem. Więc w ogóle nie wiadomo, czy wiadomości prywatne się w tym nowym API bezpośrednim kiedykolwiek ukażą. No ale tweety są, na razie tweety są. Więc TVBlue to wprowadziło. Również w Quinterze pojawia się jakieś eksperymentalne wsparcie dla streamingu. Quinter rozwija się po prostu w szaleńczym tempie. To jest jednak coś, co ten program robi. Na przykład ostatnio, poza właśnie streamingiem, który jest no, największą taką nowością, doszła możliwość wyfiltrowywania sobie emoji z zarówno nazw użytkownika, jak i treści tweetów. Możemy sobie wybrać takie opcje, zaznaczyć, żeby wyfiltrowało nam emoji, które przeszkadzają użytkownikom screenreaderów, bo są osoby, które mają 20 emoji w nazwie i po prostu bardzo długo trzeba przeczekać, zanim screenreader nam to wszystko przeczyta i dojdzie do treści samego tweeta. No teraz możemy zrobić tak, żeby emoji zostało z treści tweeta usunięte. Kolejną nowością, która się też pojawiła, to jest automatyczne uzupełnianie użytkowników. Możemy sobie zacząć pisać jakiegoś nicka, nacisnąć skrót i on nam uzupełni z naszej listy użytkowników, którą my obserwujemy, które nas obserwują, tam ma jakąś swoją bazę. Na podstawie nawet nazwy wyświetlanej on nam zacznie uzupełniać no nick taki prawdziwy z małpką, jak nie pamiętamy do końca jaki ktoś ma nick. Więc to są dwie rzeczy w Quinterze. No rozwija się ten program, widać, że rozwija się dość szybko, więc czekamy z niecierpliwością, zobaczymy co dalej.
5: Zobaczymy co dalej. A my dalej mamy wtyczki do NVDA i teraz proponuję, żebyśmy sobie o tych wtyczkach różnych porozmawiali, bo tych wtyczek jest tutaj kilka porozrzucanych po całym naszym newsowym szaleństwie i może zacznijmy od tego, co mamy na początku, czyli YouTube Player. Jakaś wtyczka,
9: tak.
5: Paweł znalazł.
9: Zacząłeś akurat od wtyczki, którą jest najciężej chyba zainstalować, bo ona jeszcze się nie ukazała w wersji binarnej, jakby skompilowanej. Natomiast dużym problemem to nie jest, bo wystarczy jedynie zawartość repozytorium GitHuba, które można sobie albo sklonować, albo nawet gdzieś tam pewnie pobrać jako zip. Wystarczy przynajmniej dwa pliki, które tam są, czyli folder YouTube Player oraz plik manifest ini, spakować po prostu do archiwum zip, rozszerzenie zip zmienić na nvda-addon i gotowe, możemy instalować i działa. Wtyczka, jak nazwa wskazuje, pozwala nam na szybkie odtworzenie filmiku na YouTubie, którego link mamy akurat w schowku. Wtyczka jest autorstwa kogoś w Portugalii albo Brazylii, tak po języku wnoszę, więc komunikaty błędów są na ten moment również w tym języku. Skrót, żeby coś odpalić, to jest NVDA Ctrl-Shift-H i muszę tu przyznać, że trochę czasu to czasem zajmuje, zanim się to załaduje. NVDA Ctrl-Shift-J i K to regulacja głośności, a NVDA Ctrl-Shift-K to stop. Na ten moment tyle jest. Nie ma ani opcji konfiguracji tych skrótów, nie ma ani żadnych ustawień. Nie wspierane są też inne serwisy, mimo że bazą wszystkiego jest YouTube.dl i biblioteka baz. Natomiast no może z czasem to się rozwinie, żeby też odtwarzać inne linki wspierane przez YouTube'a. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast wtyczka jest ciekawa, myślę, że warto przyglądać się jej rozwojowi, bo jest to jedno takie jeszcze przydatne narzędzie, które mamy. Kolejną wtyczką, którą ja wrzuciłem też, jest wtyczka hiszpańska, jak zwykle tego samego autora, co zwykle, czyli Hectora. Wtyczka, która pozwala nam przez ustawienia NVDA, przez skróty klawiszowe, przemapować klawisz menu kontekstowego na coś innego. Jest to specjalnie przemyślane pod kątem komputerów lub klawiatur, gdzie tego klawisza nie ma. Alternatywny skrót Shift F10 nie w każdej sytuacji nam pomoże, no więc możemy sobie przemapować, żeby coś innego nam za ten klawisz menu kontekstowego robił. Następnie wtyczką taką dość dużą, której na GitHubie nie ma, za to jest wątek na forum Audio Games, pewnie na którejś z list deweloperskich również. Wtyczka hostowana jest na Dropboxie. Mam nadzieję, że jak zaczniecie masowo ściągać, to linka nie odetną. Wtyczka nazywa się Object Enhancer i jest to taki zestaw narzędzi, który pozwala na to, na co już dawno temu pozwalał JAWS, czyli z jednej strony etykietowanie, z drugiej strony przeklasowywanie różnych kontrolek. Wtyczka, która jest troszkę skomplikowana, bo tam trzeba wybrać jakiś identyfikator okna. Oczywiście wtyczka wszystko nam też podpowiada dla konkretnej kontrolki. Możemy na przykład jakieś niezaetykietowane pole edycji czy przycisk w aplikacji jakiejś w programie podpisać lub zmienić mu rolę, jeżeli uważamy, że no z konkretną rolą będzie mu lepiej i będzie tam pewne rzeczy będą lepiej działać. To w czasie była bardzo popularna funkcja. Teraz
10: w czasie i w Windows, bo to też tam się dało. No generalnie chyba większość skinderów, które są jakoś tam robione obecnie i były robione, to mają. I szkoda, że NVDA do tej pory nie miał czegoś takiego.
0: Bo to czasem prawda. Się rzeczywiście przydaje.
9: To prawda. Ciekawe jest, czy też to działa na stronach internetowych, no ale no, to już jest dla was też zadanie, żeby sobie to przetestować, zobaczyć jak to działa. Następnie jest też wtyczka Unicode ASCII, wtyczka, która pozwala na przedstawienie dowolnego symbolu z zakresu Unicode w formie ASCII. Została ona stworzona po to, żeby przynajmniej móc odczytywać matematykę, którą się pisze w Unicode, bo Unicode ma cały zestaw symboli matematycznych, które z jakichś przyczyn nie są odczytywane przez NVDA domyślnie, a ta wtyczka pozwala nam przekonwertować szybko ten znak, żeby zobaczyć jego wartość w ASCII i w ten sposób sobie jakoś to przystosować, żeby screenreader nam to no lepiej czytał. To są moje wtyczki, ale chyba Paulina jeszcze ma jedną wtyczkę.
10: Tak, Paulina jeszcze ma wtyczkę, na przykład Unigram Plus.
7: Tak, ten przykład jest jedynym przykładem wtyczek znalezionych przeze mnie w tym tygodniu, natomiast jest to przykład bardzo wdzięczny, ponieważ już przeze mnie używany. Unigram Plus to jest wtyczka, która właśnie, jak nazwa wskazuje, ma za zadanie trochę nam poprawić dostępność Unigrama. Po pierwsze, ona modyfikuje troszkę komunikaty, które są odczytywane przez screenreader. Trochę inna jest kolejność na przykład i tak dalej, ale po drugie, ona ma też kilka interesujących skrótów i właśnie przeczytamy listę skrótów i funkcji. Alt plus 1 to jest jakby umieszczenie fokusu na liście czatów. Alt plus 2 to jest ostatnia, pierwsza nieprzeczytana wiadomość w czacie. Nie, ostatnia przeczytana, tak. Alt plus 3 to jest fokus na wiadomości nieprzeczytane. Alt plus T czyta nazwę czatu i aktywność, czyli na przykład, nie wiem, osoba widziano o 14.53 na przykład. Spacja odtwarza wiadomość głosową lub wideo, na której się znajdujemy. Alt plus P play slash pauza wiadomości. Alt plus E przyspieszenie lub spowolnienie. Alt plus E zamykamy odtwarzacz. Ctrl C kopiuje wiadomość, jeżeli jest tekstowa, na której się znajdujemy. Alt Shift C naciska przycisk połączenie głosowe. Alt plus Shift plus V połączenie wideo.

0: nowostka. NVDA Remote się ukazał w nowej wersji 2.4. W ogóle NVDA 2021.1, wersja stabilna. Aktualizujcie wasze dodatki, bo jak nie, to wam przestaną działać. Bo wersja 2021.1 dość dużo w tych dodatkach zmienia. Ale w każdym razie nowy remote jest nowy remote. Wprowadza kilka rzeczy. No, najważniejszą aktualizacją jest, wiadomo, kompatybilność z 2021.1. Druga kwestia to jest. To są kwestie bezpieczeństwa, że przy łączeniu się teraz on tam ustala sobie jakiś klucz bezpieczeństwa i nas pyta, czy jesteś pewien i czy chcesz zaufać temu komputerowi, bo on teraz szyfruje nasze połączenia. Ja nie wiem do końca, jak to działa, bo nie używam, szczerze mówiąc, w tym momencie NVIDIA i nie mam za bardzo, jak tego przetestować. Ale wiem, że jest coś takiego i wiem, że użytkownicy na serwerach, które mają NVDA na jakimś Windows Server, na to narzekają, bo podobno różnie to działa, więc jeżeli macie, to uważajcie. A trzecia kwestia związana z NVDA Remote'em, podobno są w nim nowe dźwięki. Tam, gdzie do tej pory mieliśmy piknięcia takie standardowe NVDA, teraz są dźwięki po prostu zwykłe, takie o. Więc no, jeżeli ktoś czuje się na tyle odważny, to może zaktualizować.
1: W ogóle a propos jeszcze nowego NVDA, bardzo szybko, bo widzę, że mamy słuchacza na antenie. Takim małą poradą dla tych, którzy obawiają się, że któraś z ich wtyczek, która nie dostała jeszcze aktualizacji, może nie działać. Tutaj takim popularnym przykładem jest wtyczka clock. Czasami okazuje się, że wystarczy zmodyfikowanie pliku manifest ini i wpisanie, że najwyższa tam testowana wersja to jest właśnie ta 2021.1. Można na zapas wpisać też jakąś wyższą, która jeszcze nie istnieje, 2021.4 na przykład. I wtedy nam da spokój. Niektóre wtyczki w ten sposób działają. Nie wszystkie zapewne, ale część tak, więc możecie w ten sposób spróbować.
2: A tymczasem mamy słuchacza na antenie, jest z nami Krzysztof.
3: Witajcie, witajcie. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie.
2: Słychać.
3: No to super. Ja tak dzwonię z takim pytaniem odnośnie aplikacji mObywatel. No bo tak, już jestem szczęśliwie zaszczepiony drugą dawką dzisiaj. I sobie chciałem, dodałem sobie właśnie tą zaświadczenie o tym COVID-zie do mObywatela, ale zanim to dodałem, to oczywiście aplikacja poprosiła mnie, żebym utworzył hasło do niej, wiadomo. No i potem trzeba było się zalogować za pomocą albo profilu zaufanego, albo poprzez bank. No i ja się zalogowałem poprzez bank i właśnie się chciałem was zapytać, czy jak już jestem zalogowany poprzez bank, to już z automatu ten profil zaufany jest utworzony, czy to jest zupełnie co innego, bo ja się logowałem przez bank.
2: Jeżeli logowałeś się przez bank, to no, przez bank jest możliwość też utworzenia swojego profilu zaufanego na podstawie danych bankowych. Nie wszystkie banki to umożliwiają, ale część z banków tak, bo w tym momencie, jeżeli tak standardowo zakładamy profil zaufany, no to musimy go potwierdzać, wizytując jakąś tam konkretną instytucję, chociaż teraz zdaje się można online chyba cały czas zakładać jeszcze te profile zaufane. Tylko one mają jakąś krótszą ważność. Natomiast no, niektóre banki tak mają możliwość zakładania profilu zaufanego, także jeżeli w ten sposób to Krzysztofie zrobiłeś, no to tak, to znaczy w ogóle do mObywatela zalogować się można no, tylko profilem zaufanym albo właśnie do profilu zaufanego, jakby logowałeś się, przypuszczam, że przez swoją bankowość elektroniczną. Więc podejrzewam, że tak, możesz sobie sprawdzić tę swoją e-tożsamość, czy tam się wszystko zgadza. Tam, jeżeli sobie dodasz to do aplikacji, no to wyświetlą ci się wszystkie twoje dane.
3: To widocznie mi się ten profil zaufany Michalowy zrobił, dlatego że ja wcześniej tego nie miałem i oni mi jakieś wysyłali kody potwierdzające, że w ogóle ja to ja. Potem spięć jakichś takich kodów, potem uwierzytelnienie, dodanie urządzenia jako urządzenia zaufanego. Poprosił mnie bank, że widzą, że się z tego urządzenia, czyli z iPhone'a często loguje.

0: żeby to było jakby dla nich takie zabezpieczenie też. Więc myślę, że ten profil już mi się też utworzył, bo teraz sobie wchodzę i patrzę i mam mój e-tożsamość.
1: Tak, no to jeżeli masz e-tożsamość, no to tak, no to musiałeś się zalogować profilem zaufanym.
0: Czyli jakby poprzez tą całą konfigurację tego obywatela z bankiem po prostu też
1: stworzyłeś sobie profil.
0: Stworzył profil zaufany, co myślałem, że będzie trudniejsze, a jednak nie jest, ale no trochę trzeba temu poświęcić, żeby posiedzieć nad tym niestety i,
1: zgadza się.
0: I to zrobić. Tak. Także no fajnie to wszystko. Chociaż zauważyłem, powiem wam, że jak się wejdzie w tą e-tożsamość i sprawdza się...
1: To voiceover strasznie zaczyna mulić.
0: Właśnie to.
1: Tak, to jest właśnie znany problem od kilku wersji aplikacji mObywatel. Był też zgłaszany. No ponoć mają coś z tym zrobić, ale nie bardzo wiadomo, kiedy to nastąpi.
0: No bo to tak słychać, fliki są i te, jak przesuwamy palcem po ekranie, stukać nam stuka i zanim on nam powie, co...
1: Tak, to jest znany błąd. Znany błąd i znany problem.
0: Tak, no i myślę, że to jak na razie ode mnie tyle, bo będę jeszcze testował. Dzisiaj będzie tylko przegląd nietypowo słuchany po części, dlatego że będzie słuchany, jakkolwiek by to zabrzmiało, w wannie, ponieważ nabyłem głośnik wodoodporny i zamierzam go dziś testować, więc zobaczymy, jak to będzie działało i myślę, że podzielę się z wami wrażeniami następnym razem na temat tego głośnika, a może...
1: Wiesz, no z drugiej strony, jeżeli ten głośnik ma też mikrofon, to zawsze możesz do nas z tej wanny zadzwonić.
0: A, no też i może się uda jakiś fajny od nim podcast zrobić, ja go dopiero wczoraj nabyłem i zamierzam go dzisiaj testować, jak to działa, ale myślę, że będzie fajnie, także ode mnie myślę na razie to tyle.
1: To udanej kąpieli Krzysztofie życzymy, w takim razie pozdrawiamy i do usłyszenia.
2: A teraz chyba mój news. News oczywiście jak zwykle u mnie muzyczny. Kolejny instrument wirtualny staje się dla nas dostępny, pianotek, i to jest pokłosie tego, o czym mówiliśmy, mówiliśmy względem dostępności tego juice'a, czyli tego takiego czegoś, co odpowiada za wygląd, czy w zasadzie za tą warstwę graficzną niektórych wtyczek VST, podobno całkiem dużej ilości. No i właśnie pianotek jest taka symulacja fortepianów elektrycznych, akustycznych, jakichś tam niektórych instrumentów perkusyjnych, marimba, wibrafon, jakieś stare fortepiany, klawesyny i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe jest to, że tu w ogóle nie ma sampli, to jest wszystko generowane, w to zaangażowana jest technologia tak zwanego fizycznego modelowania, czyli jakby wprowadza się do komputera obliczenia, które mają symulować drganie struny, pudła rezonansowego i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to wszystko można sobie zmieniać. No i to wszystko jest dostępne dla nas, dla niewidomych, od wersji 7.4 tego pianoteka. I generalnie teraz jest taka dosyć ciekawa, ciekawa rzecz, bo na listach dyskusyjnych dla niewidomych zaczyna być coś takiego, że ludzie sprawdzają sobie, jak ich VST-ki są zrobione, bo to się da sprawdzić po tak zwanej klasie okna na przykład. I jeżeli to jest właśnie ten juice, to na przykład wysyłają maile, wysyłają tweety jakby kierowane do deweloperów tych aplikacji, żeby uaktualnili swoje aplikacje do najnowszej wersji juice, bo wtedy jest szansa, że ta ich aplikacje, te muzyczne, również będą dostępne. Też słyszałem, że taka jeszcze jest druga aplikacja dostępna. Takie raporty pewnie będą spływać, mam nadzieję przynajmniej, że będą spływać co jakiś czas. Jest taki syntezator Nexus, to jest syntezator do tworzenia muzyki klubowej, szeroko rozumianej. I oni mają taki, jak to większość aplikacji, mają taki swój, powiedzmy, menedżer dodatków, rozszerzeń do tego syntezatora, ich jest ponad 150 i ten menedżer też stał się dostępny najprawdopodobniej za sprawą właśnie tego Juice'a 7, znaczy nie 7, tylko tego tej nowej wersji tego Juice'a. W związku z powyższym, no rzeczywiście coś się dzieje i jest szansa, że rzeczywiście sporo oprogramowania zyska, no jeśli nie całkowitą, to przynajmniej częściową dostępność oprogramowania muzycznego, co mnie osobiście bardzo cieszy. No i jeżeli będą kolejne wtyczki się pojawiały, no to też pewnie damy znać. Zostajemy w takim temacie około dźwiękowym, ale teraz dźwięk bardziej konsumencki. W pełni dźwiękowione radio ze wsparciem dla FM i DAB-u. Tutaj Paweł znalazł takiego newsa. Powstaje coś takiego.
3: Tak, na razie nowość jest raczej tylko dla osób, które mieszkają w Zjednoczonym Królestwie, Wielkiej Brytanii, bo to właśnie tam firma, która to rozwiązanie tworzy, szuka testerów, to znaczy na razie szuka opinii o tym, na czym takim użytkowniczkom i użytkownikom by najbardziej zależało, a na podstawie tych danych będzie chciała przeprowadzić pewnie jakąś implementację już konkretnych jakichś funkcji. No, sytuacja wygląda dość ciekawie, bo mówimy o pierwszym prawdopodobnie na świecie radioodbiorniku, który ma wspierać zarówno FM, jak i DAB oraz pełne udźwiękowienie. No, czyli na przykład synteza mowy, która by czytała nam nazwy stacji, całe informacje RDS, wszystkie dodatkowe rzeczy, które tam w DAB-ie gdzieś wyskakują. Fajna sprawa. Do tego pomysłu, jakie są rozważane przez firmę, no nie wiadomo oczywiście, czy wejdą, na razie to jest wszystko planowane. Na stronie z ankietą można też posłuchać do tej pory stworzonego dema, prototypu, jaki firma na razie zdążyła stworzyć. Ale rozważane są takie funkcje jak na przykład Wi-Fi, dostęp do radiostacji internetowych, zarówno do jakiegoś katalogu, jak i do takich po wpisaniu własnego linka, dostęp do podcastów, dostęp do książek, gazet i czasopism. Na razie jest mowa o RNIB, Kalibri i typowo brytyjskich usługach. No to czy to się rozwinie na inne kraje i czy będzie gdzieś dystrybuowane i lokalizowane, to jest prawdopodobnie no, w ogóle inna sprawa. Ale łączność z Bluetoothem, żeby można było to radio podłączyć na przykład do aparatów słuchowych, ale też oczywiście do głośników, soundbarów i tak dalej. Połączenie przez kabel ethernetowy, jack na słuchawki oczywiście, złącze optyczne, ale też na przykład odtwarzanie multimediów z pendrive'ów, z kart pamięci, ale też z urządzeń podłączonych do tej samej sieci lokalnej, na przykład serwery NAS. Rozważane są też różne tryby wpisywania tekstu, czy to ma być jakaś klawiatura QWERTY w jakiś sposób zrealizowana, czy to ma być klawiatura taka typowa T9 alfanumeryczna jak w starym telefonie, czyli 3x4 to I i tak dalej, czy to ma być wybieranie w ogóle liter strzałkami, czy to ma być wprowadzanie głosowe. Dużo rzeczy jest tak naprawdę branych pod uwagę. Też są pytania, czy byśmy kupili takie radio, gdyby już wyszło na rynek. No, kwestia oczywiście pewnie dla każdego jest ceny, to no, na razie na tym etapie jeszcze ciężko stwierdzić. Czy bylibyśmy zainteresowani testami, czy bylibyśmy zainteresowani ogólnie informacją o tym, co tam nowego? No niestety my za bardzo w tej ankiecie nie weźmiemy udziału, bo no niestety jest to ograniczone dla osób mieszkających, tak jak już wspomniałem, w Wielkiej Brytanii. Jednym z pytań jest, w którym hrabstwie mieszkamy, no więc Polska jednym z hrabstw nie jest, więc obawiam się, że my takiej ankiety nie wyślemy. A czy wysłać możemy, bo to jest akurat opcjonalne z tym hrabstwem, więc przynajmniej wyrazimy opinię i przynajmniej może dostaniemy jakieś więcej informacji, jak coś już się ukaże. Z tymi testami może być pewien problem. Firma nazywa się Tyratech. No i gdyby was interesowało takie radyjko, to możecie się nim zainteresować. Ja tu jeszcze szybko może przejrzę, jakie te funkcje są. Może coś pominąłem ciekawego, co was akurat zainspiruje. Funkcje i czy ich potrzebujemy, można oceniać w skali 1 do 5. Oczywiście, czy byśmy chcieli pilota, który jest łatwy w użyciu i dotykowy. Tu Bluetooth to wspomniałem, Wi-Fi i radio. Dodawanie stacji do ulubionych i zarządzanie ulubionymi. wsparcie baterii, zasilanie bateryjne, dostrajanie trebli i basów, to trebli osobno, basów osobno, ciekawie, wyświetlacz LCD i przyciski o dużym kontraście, dedykowane przyciski dla presetów, zarówno FM jak i DAB, tutaj oczywiście FM, radio i odtwarzanie przez syntezę mowy informacji o stacji, nagrywanie stacji FM i DAB, nagrywanie stacji online, odtwarzanie rzeczy z USB, RNIB, to mówiłem, Kalibri, gazety i czasopisma, podcasty, mówiący budzik z opcją wielu alarmów, oznajmianie czasu co godzinę, czytanie tekstów w różnych formatach, na przykład HTML, PDF i tak dalej. To jest taki, tu widzę, że bardziej takie urządzenie tyflo, w tą stronę to jakoś idzie. No tak, no to tyle mogę wam na ten moment powiedzieć. Ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że coś w przyszłości o tym radiu usłyszymy. No bo rzeczywiście mówiącego w pełni radioodbiornika na ten moment brakuje.
2: Pewnie tak. Jak ty tutaj odkrywałeś ciekawostki przed słuchaczami i nami też, to ja znalazłem informację o kolejnym dostępnym syntezatorze, też dużym projekcie, Arturia V Collection. Jest w wersji 8.1, właśnie się pojawiła. To jest taki duży zestaw różnych syntezatorów, emulacji syntezatorów analogowych, syntezatorów bardzo wczesnych cyfrowych z lat 70., 80. No i tam jest napisane, że właśnie dodano wsparcie dla TTS. Nie wiem, czy to jest takie wsparcie, o jakim ja myślę, wynikające z dostępności JUS-a, czy po prostu oni sobie dodali i się to akurat zbiegło z dostępnością JUS-a. No niemniej kolejny syntezator, czy nawet taki cały pakiet syntezatorów w zasadzie jest dostępny dla nas, dla niewidomych, i to akurat bardzo dobrze wróży. Kolejny news od Mikołaja i znowu dotyczący poprawy dostępności. Dzisiaj jakoś tak szczęśliwie nam się to składa, ten tyflo przegląd, ale tym razem Microsoft i Visual Studio.
4: Tak, Microsoft prosi ludzi, którzy używają, o wypowiedzenie się na ten temat. Stworzyli też taki no właśnie wpis na blogu swoim i prośbę właśnie o opinię na temat tego, co wprowadzają. Wprowadzają kilka usprawnień. Te, o które opisano, to są regulacja szerokości wcięć wyświetlanych, to bardziej dla osób słabowidzących, dla których one po prostu zajmują za dużo miejsca i chciałyby mniej. Tryb Focus Mode, który też nam chowa z ekranu mniej potrzebne w danej chwili rzeczy, też właśnie raczej dla osób słabowidzących, żeby no więcej miejsca było na to, na co jest akurat w danej chwili potrzeba. Możliwość pogrupowania sobie opcji w ustawieniach, żeby było widać tylko opcje dotyczące jakby konkretnej kategorii w konkretnej, tak powiem, branży. I jedną z tych kategorii ma być na przykład dostępność, żeby można było po prostu sobie zebrać z całej konfiguracji, z wszystkich możliwych zakładek, wszystkie opcje dotyczące dostępności i ustawić je, że tak powiem, sobie naraz, jeżeli akurat tego potrzebujemy, żeby sobie można było wygodnie wszystko przejrzeć, żeby żadnej nie przegapić. I czwartą taką nowością, chyba dla nas najbardziej przydatną, lepsze wsparcie dla dźwięku, dla efektów dźwiękowych, dla jakiegoś oznajmiania zdarzeń dźwiękami, oznajmiania elementów dźwiękami, i proszą właśnie o feedback, o jakieś informacje, jeżeli ktoś używa tego produktu, czy to byłoby dla niego przydatne, czy uważa, że warto coś takiego wprowadzić, i ewentualnie zasugerowanie, gdzie i jak dokładnie by to widział.
2: I kolejny news, i znowu rzecz dotyczy poprawy dostępności. Jest wola poprawiania dostępności ze strony CodePen. O co chodzi, to wie Paweł.
3: To jest bardzo ciekawa historia, bo o tym doniosła organizacja Equal Entry, która zajmuje się w Stanach też wprowadzaniem dostępności. Oni organizują mnóstwo ciekawych webinariów, w których czasem biorę udział. I oni mają też swój comiesięczny newsletter. No i tam dają znać, co tam w ogóle nowego się dzieje w dostępności, co tam u nich słychać. I opisali bardzo ciekawą historię. Korzystali sobie kiedyś z serwisu CodePen. CodePen to serwis, który pozwala na demonstrowanie, jak zachowuje się, jak wygląda konkretny kod w kontekście stron internetowych. Czyli coś tam zakodujemy, HTML, CSS, ARIA, JavaScript i tak dalej. I chcemy taki fragmencik, taki prototyp pokazać komuś, żeby sobie mógł to przetestować, zobaczyć, jak to działa, jak z czego się kod składa i tak dalej. Na przykład demonstrację klientom, firmom, dla których coś tam robimy i tak dalej. Oni pracowali nad jakimś projektem.
4: Bardzo często, tak dodając do tego, co ty mówisz, bardzo często się to stosuje w wszelkiego rodzaju materiałach, tutorialach, artykułach, jak coś zrobić, że no użyj tego i efekt będzie taki. Tu masz przykład. I zagniżdżona ramka do właśnie tego typu strony.
3: Dokładnie. No i akurat przy jakimś projekcie, nawet chyba rządowym, Equal Entry audytowali dostępność, pomagali ją implementować i skorzystali z CodePena. Okazało się, że tam było parę problemów z dostępnością po stronie tej treści, która jest generowana, że jakby sam CodePen stwarzał problemy dostępnościowe w tej treści, które nie wynikały z błędów w samym kodzie. Głównie chodziło o jakieś kwestie wizualne, że tam coś się nie skalowało jak trzeba, coś się nie przewijało, jakieś paski boczne źle wyglądały. Tam też coś z klawiaturą, znaleźli jakieś parę z nawigacją ze screenreaderami po tych snippetach, po tych fragmentach takich demonstracyjnych. No i wypełnili na początek, mówili, bo no nie ma co szarżować od razu z jakimś pozwem z tytułu ADA i tam robić jakieś całej afery. Zacznijmy od tego, że zrobimy ticket. Założyli ticket, oczywiście standardowa odpowiedź, że tam przekażemy do supportu, znaczy do supportu do deweloperów i tak dalej, taka formułka. Po czym nagle odezwał się do nich CEO całego projektu. Stwierdził, że on to w sumie by chciał im pomóc, że on w sumie by chciał tą dostępność zaimplementować, tylko oni nie do końca wiedzą jak. No i się okazało, że za chwilę kilka z tych błędów, które zgłosili, były naprawione. No i dlatego o tym opowiadam, bo firma CodePen jest otwarta na sugestie odnośnie dostępności tego, co robią. I gdybyście kiedyś mieli potrzebę skorzystać z jakiejś takiej usługi, nie wiem niestety, jak to wygląda po stronie twórców treści, no to możecie spróbować CodePena i ewentualnie im zgłaszać, że coś się nie da, że coś nie działa. Ja widziałem taki embed, widziałem takie wcielenie ramki w jakimś tam przykładowym zastosowaniu. Wygląda na dostępne, można sobie obejrzeć efekt, można przełączyć na HTML, CSS i tak dalej, więc można sobie zarówno obejrzeć efekt, jak i podejrzeć kod. Fajnie, że takie rozwiązania są i fajnie, że ktoś pracuje nad tym, żeby były też dostępne.
4: Tej przestrzeni się całkiem fajnie, ostatnio rzeczy dzieją. I to dobrze, te edytory, to wszystko, bo ostatnio się rozpanoszyło bardzo dużo takich materiałów, no raczej dla osób początkujących, które właśnie używają tego typu elementów. I mnie kiedyś ktoś zapytał, no czego by użyć, bo on by się chciał nauczyć programować. Ja tak zacząłem sobie trochę oglądać, co w tym internecie jest i co w tym internecie było, jakby co wyskakuje nam na przykład w Google, jak wpisujemy takie rzeczy. I się okazuje, że jak ja się uczyłem takich no, podstawowych, że tak powiem, zagadnień związanych z kodowaniem, gdzie to były lata powiedzmy no, po 2010, przed 2015, tak to ujmijmy gdzieś tam i to zdecydowanie przed, to wtedy większość rzeczy, na które natrafiliśmy, to był zwykły tekst, zwykłe artykuły, zrób to, to działa tak. I to było wszystko ładnie dostępne. A teraz, tu masz jakiś interaktywny kurs, tu masz wszystko na stronie, tu masz edytor na stronie, tekst na stronie, wszystko na stronie, a o dostępności to się niestety zapominało. I dobrze, bardzo, bardzo dobrze, że się coś w tej kwestii dzieje, bo ja już widziałem, że sporo osób początkujących się gdzieś tam zniechęca, bo zobaczą pierwszy wynik, drugi wynik, trzeci wynik i uznają, że w ogóle cała branża jest niedostępna, skoro te trzy pierwsze wyniki były niedostępne. Mimo że to wcale nie musi być prawda.
2: To się zgadza. Generalnie, jeżeli chodzi o dostępność jakichś kursów, no to warto sobie w ogóle wszystkiego, no to niestety trzeba czasami no sporo kopać w internecie, żeby czegoś się dowiedzieć, ale często można. I tak my sobie rozmawiamy o tej dostępności, że się poprawia tu, że się poprawia tam, ale Michał znalazł takiego newsa, który gdyby okazał się jakoś tam, znaczy no prawdziwy to pewnie jest, ale jakoś tam, z którego coś by wynikło, to może się okazać, że dla niektórych osób ta dostępność przestałaby mieć aż tak duże znaczenie. Tak mi się przynajmniej wydaje z tytułu newsa, bo powstaje, znaczy po kolejny, no znowu jest kolejna informacja o urządzeniu, który pozwala niewidomym coś zobaczyć.
1: Coś zobaczyć, tak. To ja zatytułowałem tak tego newsa, tak clickbaitowo można by powiedzieć, że Elvis żyje, bo rzeczywiście urządzenie, o którym mowa, nazywa się Elvis, to jest skrót od Electronic Vision. Opracowali to urządzenie rosyjscy naukowcy. To taka ciekawostka. Sensor Tech nazywa się to laboratorium, które jest odpowiedzialne za stworzenie Elvisa. Zostało to urządzenie zaprezentowane no, w zeszłym miesiącu, zdaje się, dopiero, więc świeżynka. I jak ten cały sprzęt działa? Otóż składa się tak naprawdę z dwóch części. No i tu jest niestety taka niefajna informacja, bo nie obejdzie się bez operacji. Jeżeli ktoś chciałby z Elvisa skorzystać, to po pierwsze musi być między 24 a 65 rokiem życia. To jest rzecz pierwsza. To nie jest urządzenie dla bardzo młodych, ani też dla starszych. W tym wieku trzeba się plasować między 24 a 65 rokiem życia. No i teraz trzeba poddać się operacji. To jest operacja chirurgiczna, w ramach której jest nam wszczepiane specjalne urządzenie do mózgu tak naprawdę. Łączy się z naszą korą mózgową ten sprzęt. Ale to jest dopiero pierwsza część. Później jak już damy sobie wszczepić ten stymulator, bo to tak należałoby określić, doczepiane jest do tego drugie urządzenie, druga część tego urządzenia, taka nagłówna opaska z kamerą. W artykule, w którym czytałem na temat tego sprzętu, to no, jest to przyrównywane do jakichś takich bardzo futurystycznych rzeczy rodem z Gwiezdnych Wojen. Także no, pytanie, jak się wygląda, nosząc coś takiego na sobie. No ale kiedy to już wszystko na sobie zamontujemy, to zyskujemy pewien sposób widzenia. Celowo mówię pewien, bo jeżeli ktoś liczy, że za pomocą magicznego pstryczka nagle zacznie widzieć wszystko, będzie widzieć kolory i tak dalej, czyli po prostu no, to pełne spektrum, nie. To ma za zadanie po prostu próbować przekazać przynajmniej kontury, bo działać to będzie na tej zasadzie, że ta kamera, którą nosimy na swojej głowie, no łapie coś w obiektyw, następnie jest to przekazywane do tego stymulatora, a on za pomocą odpowiednich impulsów elektrycznych stymuluje te ośrodki w korze mózgowej, które są odpowiedzialne za widzenie. Więc tak można by trochę powiedzieć, że nam ten obraz z tej kamery
2: oko zewnętrzne.
1: Tak, takie oko zewnętrzne, że nam to będzie tak trochę po mózgu jakby rysowało za pomocą tych impulsów, tak bardzo obrazowo
2: mówiąc. Ja jestem ciekaw, kto wpadnie na pomysł, żeby zamiast kamerki to podłączyć tam na przykład smartfona albo komputer i mieć obraz bezpośrednio ze smartfona w głowie.
1: No to no, i tak. Pytanie jak to będzie, i wiesz, pytanie też jak to będzie no możliwe, bo zakładam, że na przykład kamera ma swoją konkretną rozdzielczość teraz i ma tam jakiś protokół, za pomocą którego to wszystko jest wymieniane z tym stymulatorem.
2: No, pewnie jakieś tam, to tak jak w aparatach, do których na przykład można przecież podłączać nie wiem, mają wejście słuchawkowe albo Bluetooth, no tak, po prostu. Tak, i tam tak, jest tak. Jakiś pewnie konwerter,
1: oczywiście,
2: który to wszystko tam coś robi, żeby to jakoś tam działało. No ciekaw jestem, czy to będzie tak jak właśnie z aparatami, do których można sobie wpiąć urządzenie jakiekolwiek dźwiękowe.
1: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie, no to jest rzecz jedna i jest jeszcze jeden minus w tym całym osprzęcie. Otóż trzeba go będzie wymieniać co 10 lat. Więc co 10 lat pacjencie zapraszamy na stół i operacja neurochirurgiczna, w ramach której no, trzeba będzie coś tam grzebnąć w mózgu, wymienić ten sprzęt. No, trochę strach, powiem szczerze, ale może niektórzy się skuszą i może ktoś nawet z naszych słuchaczy będzie chciał się poddać czemuś takiemu, zainstaluje sobie w głowie Elvisa i nam powie, czy to rzeczywiście działa i na ile.
2: Czy Elvis żyje?
5: Ciekawe, jaka droga jest ta impreza.
1: Właśnie niestety to nie zostało podane, no podejrzewam, że z racji tego, że to są jakieś na razie prototypy i teraz będą szukali chętnych dopiero, no to za jakiś czas być może się czegoś więcej na ten temat dowiemy. W każdym razie, jak zapewniają naukowcy, którzy są odpowiedzialni za stworzenie Elvisa, ma on pozwolić na poruszanie się przede wszystkim w przestrzeni miejskiej bez konieczności używania jakiegokolwiek dodatkowego osprzętu czy oprogramowania. Także na tyle te informacje wizualne przekazywane przez kamerę mają być użyteczne, że będziemy w stanie za pomocą tylko Elvisa sobie po mieście gdzieś tam chodzić. No ciekawe, ciekawe.
2: No pożyjemy i może zobaczymy.
1: I może zobaczymy.
2: Zobacz, tak, no właśnie. No to teraz wracamy do dostępności, bo znowu tutaj kolejny news a propos tego, że coś się stało dostępne, a konkretnie wbudowana gra w przeglądarkę Chrome.
3: Może kojarzycie z różnych internetowych historii albo od swoich widzących znajomych, że jest taka gra w Chromie, w momencie kiedy internet nam przestaje działać, żeby nam się nie nudziło, jak tam strona się ładuje, czekamy aż połączenie wróci. Pokazuje się taki dinozaurek, którym trzeba skakać w odpowiednim momencie, żeby on nie upadł i się tam zbiera punkty. Dzięki tutaj Piotrkowi Miechaczowi, który też nas często słucha za tweet, okazuje się, że ktoś na Audio Gamesach odkrył, że ta gra w ogóle jest dostępna. Jak chcecie sprawdzić ją bez wywoływania efektu braku połączenia internetowego, to w waszym Chromie wpiszcie sobie po prostu Chrome, dwukropek Dino, naciśnijcie Enter, załaduje się wam aplikacja. I w momencie, kiedy na tej aplikacji, bo to jest jakby komponent na stronie, naciśniecie Enter, rozlegnie się dźwięk i w momencie, kiedy usłyszycie taki wyższy dźwięk, to są takie 8-bitowe dźwięki, to naciskacie spację, żeby podskoczyć tym dinozaurem. Trzeba to chyba zrobić w miarę szybko, żeby on tam gdzieś nie spadł. W razie jak spadnie, otrzymujemy komunikat, że koniec gry i nasz wynik to ileś tam punktów. Ot, taka ciekawostka. Taka prosta gierka. Fajnie, że Google pomyślał o tym, żeby taką zabawkę, takiego easter egga też zrobić dostępnym. Dobrze świadczy o kierunku, w jakim zmierza dostępność.
2: To się zgadza. No i ostatni news. Ostatni news, nie wiem czy taki wesoły, ale może Mikołaju, cała nadzieja w tobie. Discord CAPTCHA przy logowaniu.
4: Tak. I to nie jest, od razu powiem, uniwersalne. Ja na przykład ostatnio miałem potrzebę się zalogować i nie miałem tego problemu, ale już z kilku stron doszły do mnie takie informacje, że niektórzy ludzie taki problem mają, nie wiem od czego to zależy, że Discord przy logowaniu wyświetla hakapcze.
5: Panie, jest komunikat, mnie to nic nie stawiło.
4: A to?
5: Tak z pół roku już to mam.
4: A to jest interesujące, bo mi to trzy osoby powiedziały w ciągu ostatnich 2 tygodni. Mi się to do tej pory jeszcze nie zdarzyło, a ty miałeś to od pół roku, więc to jest ciekawe. W każdym razie okazuje się, że nawet jeżeli jesteśmy albo z apki mobilnej, albo z apki komputerowej, jesteśmy w stanie wejść, dostać accessibility cookie. Na tej stronie, no to zwykle dostajemy, prosimy o accessibility cookie, dostajemy maila, klikamy w linka i mimo, że zrobimy to no, inną aplikacją, zrobimy to powiedzmy przeglądarką, a my się logujemy do aplikacji na desktopie powinno nam to zadziałać. Warunek jest jeden. Musimy to zrobić wszystko z tego samego adresu IP. Czyli jeżeli powiedzmy robimy to na smartfonie i jesteśmy podłączeni do naszej sieci operatorskiej po LTE, to zrobienie tego w domu na komputerze podłączonym po kablu niewiele pomoże. Musimy to zrobić po prostu no, pod tym samym IP, czyli najlepiej na tym samym urządzeniu, na którym się logujemy, ale okazuje się, że nie trzeba tego wcale robić w tej samej przeglądarce. Więc jeżeli mamy taki problem, to sobie musimy tam recaptcha, accessibility, co okie znaleźć. Będzie tam formularz, podajemy tam maila, dostajemy mailem linka, którego sobie gdzieś musimy zapisać, bo ten link jest ważny w nieskończoność. I zawsze, jeżeli takiego accessibility cookie będziemy potrzebować, wchodzimy pod tego linka i tam przez, nie wiem, 24 godziny czy jakiś okres po wejściu na linka nasz konkretny adres IP będzie miał prawo pominąć hakapcze.
1: I niestety, jeżeli ktoś korzysta z różnego rodzaju VPN-ów, to obawiam się, że będzie miał problem w tym przypadku.
2: Bardzo, no nie wiem, czy możliwe, czy nie. Nie znam się. A teraz przechodzimy do technikaliów. No i tutaj zaczynamy od newsa na temat Signala, który, jak Paweł twierdzi, nadgania kwestii konkurencji w kwestii wiadomości głosowych.
3: No tak, no bo Signal się sobie swobodnie rozwija, dużo rzeczy tam dochodzi. Dość nowym dodatkiem są na przykład rozmowy głosowe grupowe. Android notabene dalej ma taką jakość wiadomości głosowych, jaką miał, chociaż wydawało mi się, że coś się lekko polepszyło, ale chyba iPhone nadal to nie jest. Natomiast parę nowości dochodzi i to nas bardzo cieszy. Z jednej strony mamy przyspieszenie wiadomości głosowych, znaczy jeszcze nie mamy, na razie jest to w wersji beta, no ale z czasem pojawi się również też i pewnie w wersji stabilnej. Opcje są dwie, możemy dwukrotnie przyspieszyć lub dwukrotnie zwolnić, co ciekawe, tego nie oferuje chyba ani Telegram, ani WhatsApp, więc tutaj możemy, że tak powiem, w ten sposób zadziałać. Motywacja jest taka, żeby do zwolnienia przede wszystkim, żeby spróbować lepiej zrozumieć osobę, która w jakiś tam niewyraźny sposób trochę może mówi albo trochę za szybko. Drugą rzeczą a propos wiadomości głosowych, która w Signalu od teraz będzie, jest możliwość utworzenia, a raczej możliwość taka, że automatycznie powstają szablony wiadomości głosowych, szkice w momencie, kiedy na przykład ktoś do nas zadzwoni albo wyjdziemy sobie przez przypadek z aplikacji. Czyli tak, w WhatsAppie coś się stanie, nie dokończyliśmy naszej wiadomości, to ona się nie usuwa, tylko zostaje nam jako szkic i możemy ją wysłać. Trzecia rzecz to znany z Telegrama player, który będzie przez całą aplikację nam towarzyszył. Jeżeli sobie puściliśmy wiadomość głosową i przejdziemy do innych czatów, to wiadomość będzie dalej grała, a playerem u góry będzie można swobodnie nawigować i zarządzać odtwarzaniem, procesem odtwarzania takiej wiadomości. Dobrze, że takie funkcje docierają, zwłaszcza, że Signal się staje coraz bardziej popularny. No miejmy nadzieję, że to wszystko będzie się dalej rozbudowywać na lepsze.
1: Jeżeli mowa o Telegramie, to ja ostatnio zauważyłem, zresztą nie tylko ja, że ten player na iOS-ie to gdzieś się schował. I teraz to jest problem generalnie z Telegramem i z wiadomościami głosowymi na Telegramie, z wiadomościami oczywiście długimi, których na przykład nie chcemy albo nie możemy odsłuchać za jednym razem, bo nie ma żadnego sposobu, a przynajmniej ja go tak na szybko nie znalazłem, na zapauzowanie odtwarzania tej wiadomości, bo dwukrotne stuknięcie na wiadomość na Telegramie powoduje rozpoczęcie jej odtwarzania od początku. Także
2: a nie, to na Androidzie nie, na Androidzie normalnie pauzuje. Także na Androidzie ten Telegram mam wrażenie jakoś tak stabilnie i ta dostępność tam jest zrobiona.
4: Telegram, ja mam niestety wrażenie, że Telegram działa bardzo dobrze na dwóch platformach, czyli na Androidzie i na Windowsie, na całej reszcie to jest tragedia. Na iOSie, na Macu, na Linuxie, no nie. To da się tego jakoś używać, ale żeby to było przyjemne, to bym nie powiedział.
2: No to co, przechodzimy chyba do następnego newsa. Newsa Pauliny. O bliku zbliżeniowym mówiliśmy już kilkukrotnie, no i cóż, blisko, blisko, coraz bliżej, Paulino.
5: Otóż to, taki bym powiedziała, podanie dalej newsa za Tyflosem. Mamy już informację o pierwszych 6 bankach, które tego lika zbliżeniowego w perspektywie najbliższych paru tygodni otrzymają, czyli Alior Bank, ING Bank Śląski, Millennium, mBank, PKO BP i Santander. Cóż, ma to działać tak, że zbliżymy telefon do terminala, nawet bez dostępu do internetu, bez dostępu do zasięgu i te transakcje nam się uda zrealizować. Natomiast jako, że nie ma tego jeszcze dostępnego, to nie testowałam. Inna sprawa, że nie mam konta w żadnym z tych banków, aczkolwiek planuję je zrobić, ponieważ jest to świetna opcja. Niemniej jednak, jeżeli już będę miała lub podejrzewam, ktokolwiek z nas będzie miał jakieś informacje, to się podzielimy z Państwem, jak to działa.
2: No, ja mam na pewno konto, znaczy mam na pewno, no mam na pewno konto w mBanku, także mam nadzieję, że dostanę tego blika zbliżeniowego. Tak swoją drogą, jak się okazuje, Google Pay również działa bez sieci, co udało mi się przypadkowo jakiś czas temu sprawdzić. Także gdyby się ktoś zastanawiał, no to Google Pay też tak działa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale myślę, że dobrze mieć w razie czego wybór z różnych przyczyn. No i tak. Teams wprowadza walkie-talkie.
3: Tak, to jest w ogóle ciekawe, bo mamy już wiadomości głosowe, mamy rozmowy głosowe, ale nie mamy jeszcze wiadomości głosowych na żywo jakby, czyli ja naciskam przycisk i mówię, ty mnie słyszysz w tym czasie rzeczywistym. I taką funkcję na ten moment chyba proponuje jedynie Zello z takich popularniejszych komunikatorów. Funkcja zdawała się być jakoś niespecjalnie potrzebna chyba, no ale Microsoft ją odkrywa na nowo i będzie ona zaimplementowana. Na początek, bo to już we wrześniu nadchodzi, w pewnych urządzeniach, na przykład w Samsungach typu Xcover, które mają dedykowany przycisk do Teamsów, który na razie służył no, głównie temu, żeby przełączać status mikrofonu w spotkaniach, a teraz będzie służył właśnie też do walkie-talkie. Też z pewnymi głośnikami firmy Jabra, które już są certyfikowane jako no właśnie, urządzenia kompatybilne z tą funkcją.
1: Teams ready.
3: Tak jest. Ale docelowo mają nawet tablety móc z tego skorzystać, więc no, ja jestem ciekaw, czekam aż to się gdzieś tam rozprzestrzeni. No i ciekawe, czy to będzie na przykład zwiastowało powrót przycisku fizycznego do walkie-talkie w smartfonach.
1: Kiedyś było coś takiego do rozmów głosowych, do wiadomości głosowych zdaje się. To nigdy jakoś nie weszło bardzo do użytku, ale przyciski tego typu były.
3: Bo to był Nokiowy w ogóle bardzo feature. To było naciśnij i mów tak zwane, czyli push to talk, które było oferowane przez operatorów niektórych, a Plus w Polsce jedynie to oferował. Było to drogie. Ja tego nigdy niestety nie używałem, szkoda, bo jestem bardzo ciekaw, jaką to miało jakość, pewnie nie za wysoką. I teraz wraca to w formie cyfrowej, więc no ciekaw jestem, czy korporacje taksówkowe albo Uber, albo właśnie firmy transportowe się nie przerzucą na Teamsy w tym momencie, bo sporo z nich nadal siedzi na Zello, z tego co wiem.
2: Ja jestem ciekaw, czy skoro Microsoft, to czy też inni giganci typu Google, Apple i tak dalej pójdą za ciosem i zaczną też... No właśnie, Apple już ma.
3: Ale Apple ma tylko chyba w ramach rodziny, tak? Dobrze rozumiem?
4: Watcha. Nie, to jest to walkie-talkie na FaceTime takie śmieszne i to chyba tylko na Watchach działa, bo to właśnie idea jest taka, że nawet telefonu nie trzeba wyciągać, tylko że ma się Watcha na ręce, można zadzwonić do kogoś przez apkę walkie-talkie i no nie wiem, znaleźć się, rozmawiać ze sobą w jakimś tam celu po prostu watchami.
2: Tak, ale jakby wiesz, chodzi o to, że tu jest to wbudowane w duży komunikator, który używa ileś osób, tak? Jakby to nie jest to, że pobierz aplikację, tudzież uruchom specjalną do tego aplikację, tylko masz to w dużym, całym, wielkim ekosystemie. Nie wiem, czy w Apple tak aż to jest integrowane.
3: Na razie może wspomnijmy, że to tylko chodzi o Teamsy te płatne, subskrypcyjne z Office'em 365, więc no. Mhm.
2: Ale ciekaw na przykład jestem, czy asystent Google na przykład, nie wiem, komenda wiadoma, nie wiem, tam powiedz, czy tam przekaż komuś i tam coś se mówię, czy coś, i on by to na żywo, załóżmy, coś mówił. Bo ja sobie na przykład to nawet wyobrażam do jakichś takich rzeczy, na przykład, no mało osób to ma coś takiego, ale u nas na przykład w domu jest sobie głośnik Google Home Mini i na przykład, gdy ktoś idzie, nie wiem, do sklepu, ja bym mógł nawet nie to, że dzwonić tam do siebie do domu i pytać, słuchajcie, co tu jeszcze potrzeba, tylko mógłbym po prostu się pytać, tak, przez to walkie-talkie. Wystarczyłoby, że ktokolwiek z domowników by usłyszał, no i można by zrobić taką króciuteńką rozmowę pod tytułem, słuchaj, bo trzeba jeszcze tam coś do domu. Bo...
3: Ale chyba jakiś interkom jest, tylko nie wiem do końca, jak to działa i czy to w Polsce jest, ale jakiś chyba interkom wydawało mi się, że był.
2: Znaczy, można zadzwonić z asystenta, czy tam z czegoś, na głośnik, ale to trzeba zadzwonić i ktoś to musi odebrać. To jest nadal taki model,
3: że tego dzwoni, nie ma. Interkomu nie ma?
2: Nie widziałem, to znaczy, no właśnie, nie widziałem.
4: Na Apple, Pawle, na tych HomePodach.
3: W porządku.
4: Tam jest, owszem, w ogóle na urządzeniach Apple i to interkom jako interkom jakby sam w sobie jest, owszem, w rodzinie. To jest, owszem, w rodzinie. I to można iPhony, Watche, samochody nawet, chyba jeśli ktoś ma ten CarPlay Apple'owski w samochodzie, to też są z tym kompatybilne.
2: No i to jest ciekawe. Następny news mój dotyczący Allegro. W zasadzie to jest coś, co ja odkryłem dosłownie wczoraj. Natomiast funkcja nie wiem od kiedy istnieje. Być może to jest jakieś moje odkrycie, a wszyscy o tym doskonale wiedzą. Do tej pory nie zdarzyło mi się kupować dużego AGD przez Allegro z uwagi na to, że no właśnie, wydawało mi się, że w Allegro nie mogę na przykład sobie zaznaczyć opcji wniesienia, albo montażu, albo czegoś tego rodzaju. Natomiast okazuje się, że się da, przynajmniej no, o ile to sklep oferuje. I no, teraz właśnie kupujemy sobie coś, o czym pewnie będzie jakiś tam podcast w jakiejś tam przyszłości. I właśnie widziałem, że podczas wysyłki, tam wtedy, kiedy były te wszystkie opcje tam płatności, czy wysyłka kurierem, jakim kurierem i tak dalej, była taka opcja, było coś takie pole do zaznaczenia, dodatkowe opcje, zaznaczyłem to sobie. No i właśnie pojawiły się dodatkowe dwa przyciski opcji, wniesienie i drugi przycisk, tam instalacja / montaż. Także, no gdyby ktoś się tak zastanawiał, czy na pewno kupować przez Allegro, bo nie będzie tego wniesienia. No właśnie okazuje się, że to może być. Co prawda patrzyłem kilka sklepów i nie, no zdecydowanie nie wszystkie oferują taką opcję, ale no co najmniej jeden sklep widziałem, który to oferował. Nie wiem, na ile to jest popularne, bo aby to zobaczyć, to trzeba jakby kliknąć w kup teraz i da się z tego co prawda wycofać, no ale trzeba by tak naprawdę każdy sprzęt zacząć kupować przynajmniej i w tym, tam gdzie się wybiera te wszystkie płatności, tam można zobaczyć te dodatkowe opcje. Niestety nie ma tych opcji wyprowadzonych gdzieś tam na stronę przedmiotu, typu, że na przykład no wysyłka kosztuje tyle, a wniesienie kosztuje tyle, a montaż kosztuje tyle, a coś tam jeszcze co kosztuje tyle w razie czego. To tak dobrze to nie ma niestety. Mam nadzieję, że kiedyś się pojawi, no ale na razie nie ma. A teraz dla tych, którzy chcieliby blogować w taki minimalistyczny sposób, Michał znalazł write.as.
1: Tak jest. To jest system, który jest oparty na takiej platformie, która się nazywa WriteFreely, writefreely.org, i za pomocą tej platformy można sobie postawić, oni tam nawet podają przykład komputerka Raspberry Pi, swój własny serwer blogowy, który jest taką aplikacją, którą się po prostu uruchamia i ona sobie tam pracuje jako ten serwer i możemy coś takiego wystawić na świat, ale jeżeli nie chcemy się w to bawić, no to mamy właśnie platformę WriteUs, czyli write.us, i możemy tam publikować. Możemy publikować zarówno na naszym własnym blogu, możemy publikować po prostu jakiś taki konkretny post, coś na zasadzie RWTXT, możemy też nawet w opcji płatnej, to już jest, ale dodać sobie jakąś tam naszą własną domenę i mieć bloga utrzymywanego w tej domenie. Natomiast co mi się bardzo podoba, to że jest to tak minimalistyczne, no, że się po prostu prościej nie da. Pole edycji, piszemy nowego posta, dostajemy u góry, na samej górze strony, pole edycji i piszemy tytuł posta w pierwszej linijce, reszta tekstu w markdownie. No czegoż więcej potrzeba? Jeżeli ktoś chce naprawdę mieć bardzo proste narzędzie do publikacji albo jakąś taką prostą platformę, którą postawi na własnym serwerze, no to myślę, że warto się tym zainteresować, bo to może być coś. A Markdown, no to jest system prostych znaczników, których w zasadzie każdy jest w stanie się nauczyć i pisać, pisać i jeszcze raz pisać, jeżeli ktoś ma co.
2: A my mówimy i mamy co mówić i będziemy teraz mówić o wtyczce do Firefoxa, do Bandcampa. Konkretnie Paweł będzie mówić.
3: Tak, to wszystko się wzięło od moich własnych też obserwacji, ale dyskusji znowu na forum Audio Games, gdzie a propos tej wtyczki Object Enhancer ktoś zapytał, czy tą wtyczką dałoby się przeklasować przycisk na Bandcampie, tak żeby przycisk play, przycisk odtwórz, żeby był regularnym przyciskiem i odtwarzał. Bandcamp jest taką platformą, która służy niezależnym artystom do promowania swojej twórczości muzycznej. Można takiej twórczości tam oczywiście słuchać, sobie ją streamować, a można sobie ją również kupić w formie plików, czy to MP3, czy FLAC, i wesprzeć w ten sposób swojego ulubionego twórcę. Można tam nawet zadeklarować w niektórych przypadkach swoją cenę, czasem jest cena minimalna, można zadeklarować wyższą, jeżeli uważamy, że muzyka tego konkretnego twórcy jest więcej warta. Jest tylko jeden problem. Jest przycisk play, no i fajnie, tylko że jak go klikamy, to się nic nie dzieje. I były różne sposoby, żeby jakoś wykombinować, żeby, no wiadomo, coś tam jakimś klikaniem myszą, jakimś nie wiadomo czym. I ktoś się zastanawiał, czy taką wtyczką można by jakoś przeklasować, żeby ten przycisk działał. Co prawda odpowiedzi nie uzyskaliśmy chyba, natomiast ta osoba właśnie pisała, że na ten moment korzysta z jakiejś wtyczki do przeglądarki, która symuluje te wszystkie akcje odtwarzania, przełączania między utworami i tak dalej. Ja sobie sprawdziłem jedną z takich wtyczek. Jest to Bandcamp Fastplay. Jest to wtyczka dla Firefoxa, dla Chroma. Pewnie też trochę takich wtyczek jest. Trzeba by poszukać w sklepie, w Chrome Web Store. I ta wtyczka dodaje nam właśnie kilka komend na klawiaturze, czy skrótów powiedzmy, które pozwalają nam tym procesem odtwarzania zarządzać. Mamy to skonfigurowane tak, że przycisk, że spacja robi nam za play pauzę, Q przełącza nam na następny utwór, a D na poprzedni. Nie wiem czemu akurat tak, bo to nie wiem z jakim odtwarzaczem mi się to powinno kojarzyć. Natomiast tak jest, no i tyle. No i nie jest to może idealne rozwiązanie, bo trzeba najpierw odpalić literą Q jakąś tam następną piosenkę, a potem D wrócić na tą poprzednią, pierwszą, na której jesteśmy. Ale jak już zaczniemy, to możemy spokojnie całym procesem zarządzać i się nie musimy martwić o to, czy nam aktualnie coś zagra, czy nie, jak klikniemy play. To mi uświadomiło, że może w niektórych przypadkach, jak czegoś na danej stronie nie jesteśmy w stanie zrobić, no bo właśnie czegoś z klawiaturą się nie da, coś jest niedostępne, coś tam, to warto się rozejrzeć, czy w sklepach lub na stronach z dodatkami do konkretnej naszej przeglądarki, no właśnie, nie ma jakichś wtyczek, dodatków, które nam pracę z daną stroną będą upraszczać. Zwłaszcza jak jest jakaś taka większa, bardziej popularna strona, to szanse są na to, że coś się znajdzie i a nuż będziemy mieli troszkę łatwiejsze zadanie, żeby jakąś konkretną czynność na danej stronie wykonać. Ja mogę do Bandcampa polecić tą wtyczkę. Maleństwo takie, ale szalenie przydatne.
2: No i to w zasadzie to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy, przynajmniej w tych newsach, które wpisaliśmy w naszych notatkach. A pytanie, czy ktoś coś znalazł w trakcie audycji? Bo ja na przykład znalazłem newsa na temat aplikacji Obiektyw Google, która dostała bardzo ciekawą funkcję, bo do tej pory, żeby skorzystać z obiektywu, no trzeba było zrobić zdjęcie. Natomiast od tam wersji jakiejś ostatniej, obiektyw może również przeglądać zdjęcia z galerii naszej zdjęć, czyli można coś zrobić, znaczy można sobie zrobić zdjęcie kiedyś tam, albo można zdjęcie dostać od kogoś i to zdjęcie próbować sobie obiektywem jakoś tam rozpoznać. Nie pamiętam już, jak z dostępnością tego obiektywu, bo tam no, ten obiektyw to nie był taki prosty OCR. Tam dało się klikać w jakieś fragmenty zdjęcia, sprawdzać, co na tych konkretnych fragmentach zdjęć zdaje się jest. I z tego, co pamiętam, tam były chyba z tym problemy. Nie wiem, czy sprawdzaliście, jak to wygląda obecnie. Bo tam na przykład chodziło o to, że na przykład robimy zdjęcie jakiegoś tam mebla. Jeżeli to jest mebel, który Google rozpoznaje, że to jest, nie wiem, z jakiejś tam konkretnej firmy, no to teoretycznie może nam pokazać informacje, albo jeżeli to jest pies, no to jakiej rasy, albo tam, jeżeli to jest obraz jakiś, no to co to jest za obraz konkretnie, jeżeli Google ma go w swoich zbiorach. To jest taki, no taki ocen niby R, ale taki no do obiektów też, nie tylko do znaków i w zasadzie taka trochę wyszukiwarka, trochę coś. No nie wiem, jak to teraz wygląda. Może ktoś się tym bawił w ostatnich czasach? Chyba nie. No
5: ja
2: więc...
5: mam takie parę newsów szybkich. Mianowicie dysk Google będzie miał nową aplikację na Windowsa. Piksele będą miały 5 lat aktualizacji szóstki i są jakieś, przynajmniej mają wejść jakieś ograniczenia dla darmowej wersji Google Meet, ale widziałam tylko w zasadzie jakiś headline mi mignął, a teraz nie mogę tego znaleźć na szybko, więc nie wiem dokładnie, trzeba byłoby się zorientować. No ale dlatego taki szybki news ewentualny.
2: I chyba tyle newsów. Dzisiaj jakoś krótko, 21:25, niecałej półtorej godziny się uwinęliśmy ze wszystkimi newsami, a nie
1: krótko,
2: było ich jakoś bardzo mało. Aż treściwie. I w sumie tak dość pozytywnie, jakoś wyjątkowo pozytywna ta audycja, mam takie wrażenie. No i kończymy w takim samym składzie, jak zaczęliśmy. Paulina Gajoch, Michał Dziwisz, Paweł Maszarczyk, Mikołaj Hołysz.
5: Do usłyszenia.
2: Ktoś jeszcze? Oprócz mnie? Chyba tylko ja zostałem. No to do usłyszenia za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Skąd mi się te piosenki biorą, to ja naprawdę nie wiem, ale...
7: Gdzie ty te płyty trzymasz wszystkie?
1: No wszystkie w naszej radiowej płytotece, wyobraź sobie.
7: A potem widzicie, tak, jak ona obszerna?
1: Tak, a potem tak chodzę i szukam. No i znalazłem Los Prisioneros, Mentalidad Televisiva na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania z wami w 193. wydaniu programu RTV.
7: Tak, troszeczkę nie odrobiliśmy lekcji z języka obcego, jeszcze się nie możemy wdrożyć w ten rok szkolny i nie do końca, przyznam, wiemy, o czym był ten utwór, ale raczej...
1: No ty się w rok szkolny to wdrażasz, trzeba przyznać, bardzo intensywnie, co zresztą słychać.
7: Tak, widzicie, już po prostu wróciła do pracy belferka i się zaczyna, jest to słyszalne w moim głosie, także dzisiaj nie udaję problemów właśnie z głosem i z gardłem, bo one istotnie tutaj się w pewnym zakresie pojawiają, ale naprawdę bywało, że w gorszej kondycji przychodziło mi ten program prowadzić.
1: Tak, praca więc... w ciężkich warunkach po prostu.
7: Tak, tak więc jeżeli ktoś jest nam w stanie jakoś naświetlić, o czym był ten utwór, to chętnie przyjmiemy odpowiedź, aczkolwiek był tak sympatyczny, że zakładamy, że o czymś przyjemnym, a odpowiedź, jak i wszelkie inne komentarze od Was przyjmować będziemy na naszym Facebooku i na naszej stronie internetowej, bo jesteśmy na żywo, więc na bieżąco możemy na wszystko reagować, a także już po audycji, chociażby w Tyflo Podcaście oraz w serwisie YouTube.
1: Zgadza się wszystko, a jeżeli chcielibyście posłuchać tej audycji z warstwą muzyczną, no to na naszym Mixcloudzie radiowym też oczywiście te audycje znajdziecie, jeżeli wam się podobają te piosenki, bo to mówię tak do naszych słuchaczy, szczególnie z Tyflo Podcastu. O czym oni tu mówią? Co to za fajna piosenka była na początku? No to tak, to sobie Mixclouda włączcie i będziecie mieli okazję nadrobić. A my też nadrabiamy kwestię przedstawienia się, jeżeli ktoś na przykład z nami po raz pierwszy i nie bardzo wie, co to za ludzie, którzy do Was mówią, no to już wyjaśniamy. Milena Wiśniewska.
7: I Michał Dziwisz. No i nadrabiać będziemy teraz tę medialną rzeczywistość. Tydzień temu nadrabialiśmy ją w takiej rozszerzonej, mocno wersji dwóch wydłużonych wydań. Dzisiaj już krócej, już spokojniej, bo ten najgorętszy początek września mamy za sobą. Aczkolwiek nie tylko będziemy nadrabiać, ale też wychodzić w przyszłość,

0: troszeczkę tutaj dzisiaj informacji takich nie dotyczących wyłącznie najbliższego tygodnia, jak to mamy w zwyczaju, ale też dalszych dni, bo niektóre pozycje wracają do ramówki nawet w połowie września, czy też pojawiają się w niej w połowie września, o czym też już wspominaliśmy tydzień temu, a dzisiaj to uporządkujemy. Ale zaczynamy od tego, co już całkiem w bliskiej perspektywie, i zaczynamy od imperium prezesa Mateusza. Nawet nie muszę udawać, chociaż nie kaszlę, ale katar jest. No, powiedzmy, że tam wybaczyłam mu pewne rzeczy, chociaż polskie biesiady już nie takie fajne, jak były. Czy ciekawe będą jego nowości, jakie nam tutaj zaserwuje na jesień, się okaże, bo w ostatnim czasie mówiliśmy głównie o powrotach. Jeżeli już o nowościach, no to była ta debata polityczna i dalej jest. Była ta nowość religijna, o której mówiliśmy tydzień temu i do tego wątku jeszcze nawiążemy. No ale to nie jest tak, że telewizyjna jedynka i dwójka nie szykują niczego nowego, jeżeli chodzi o wieczorne pasmo. I tak oto zaglądamy sobie do wieczornego pasma telewizyjnej jedynki i do tego, co oni nam szykują na wtorki, bo w poniedziałek tradycyjnie jest teatr telewizji, który ma być zresztą rozbudowywany, taka jest ambicja prezesa Mateusza, żeby to była jedna premiera w miesiącu. No w sumie już mówi te rzeczy, które mówił na ten temat, tak, że w latach 90. ten teatr poszedł w takim kierunku no, bardziej filmowym niż teatralnym i może wtedy to było ciekawe z perspektywy tamtych czasów, ale jednak teatr jest czymś innym i on by chciał wracać do korzeni. I rzeczywiście ostatnio mieliśmy już jakąś premierę, także to w tym kierunku zmierza, też mają być jakieś kryminalne produkcje. Natomiast we wtorek czeka nas serial, tak, rzeczywiście on zadebiutuje w najbliższy wtorek, to nie było w zeszłym tygodniu, tylko właśnie 12 września mamy debiut nowości telewizyjnej jedynki na jesień. Jest to serial Lokatorka. Nie, to nie ma nic wspólnego z serialem Lokatorzy, który kiedyś był popularnym komediowym serialem na antenie również telewizyjnej jedynki. To zupełnie inny charakter produkcji.
1: To nie będzie komediowe.
0: Absolutnie nie. I być może sam tytuł wam się z czymś kojarzy. Bo istotnie jakiś czas temu, tak ze 2 lata temu mniej więcej, ale chyba nie całe, w kinach miała miejsce premiera filmu Lokatorka, który zresztą doczekał się już premiery telewizyjnej. Zdaje się, że wiosną tego roku mogliśmy go w telewizji zobaczyć. O co tutaj w tym filmie chodziło, tak z grubsza? No to jest wątek tak zwanej dzikiej reprywatyzacji, który został intensywnie podchwycony. No jedna rzecz, że dużo o nim mówią środowiska lewicowe, a druga rzecz, że bardzo, bardzo polubiła się z tym wątkiem pewna część prawicy, czyli niegdyś Solidarna, obecnie Suwerenna Polska. I tam Sebastian Kaleta bardzo chętnie na ten temat się wypowiada, co się w tej sprawie działo, jednocząc siły z Janem Śpiewakiem, który się uważa za lewicowego aktywistę, ale właśnie gdzieś tam w tych różnych kierunkach zmierza. No mniejsza z tym. W każdym razie rzeczywiście to jest taki temat, który część prawicy, jak wspomniałam, bierze na sztandary. No bo co? No bo jak ta reprywatyzacja osiągnęła apogeum, to kto rządził w tej Warszawie? No panie, no to wszystko te elity są platformerskie. Dlatego też sądzę, że tutaj się pojawiła decyzja, aby ten serial pokazać, ale no nie jest to, jak za chwilę wam wyjaśnię, takie jedynie proste przełożenie, że to jest wyłącznie serialowa wersja tego filmu, bo to jest coś szerszego. No i też sam ten film, jak i serial, to nie koncentrują się tylko wokół tych prawnych wątków związanych z dziką reprywatyzacją. Wybaczcie, my tutaj nie będziemy jakoś w szczegółach się tymi sprawami zajmować, bo nie jesteśmy prawnikami i nie chcemy pobłądzić, ani też popaść w takie dygresje, może nie dla wszystkich zrozumiałe. Natomiast ten film, jego fabuła, no i też właśnie część znacząca fabuły tego serialu koncentruje się wokół takiego najgłośniejszego wątku związanego z dziką reprywatyzacją, czyli śmierci działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej, która miała miejsce, zdaje się, 1 marca 2011 roku. Dlatego też właśnie w rocznicę tego wydarzenia była premiera telewizyjna filmu Lokatorka. Kwestia tego, jak ta śmierć przebiegła, jest taka, że wszystkie dowody wskazują na to, że Jolanta Brzeska została spalona. No i właśnie tego dotyczył ten film i te wątki też zobaczymy w serialu, ale tak jak powiedziałam, no jest to trochę szersze. Mogę wam tutaj zacytować opis Biura Prasowego Telewizji Polskiej. Na produkcję składają się 3 miniserie liczące 4 odcinki. Stanowią one opis polskiej rzeczywistości sprzed kilkunastu lat. Głównym tematem jest zderzenie ofiar nieuczciwej reprywatyzacji z tak zwanym systemem w różnych jego wymiarach. W 3 częściach serialu twórcy opowiedzą

0: o przypadkach krzywdzenia lokatorów. Pierwsza część, realizowana równolegle z filmem kinowym, najpełniej czerpie z prawdziwych wydarzeń, czyli właśnie nawiązuje do śmierci Jolanty Brzeskiej. Ale to nie jest tak, że część druga i trzecia są jakieś kompletnie odrealnione, bo one również inspirowane są prawdziwymi wydarzeniami. No i tutaj dalej czytamy, że sprytni mecenasi, skorumpowani urzędnicy, zwykli gangsterzy, chociaż czy gangsterzy mogą być zwykli, tak mnie to zastanawia, i oszuści nie znają miary w nieuczciwym przejmowaniu gruntów, kamienic i osiedli po upadłych zakładach. Dzięki łapówkom, oszustwom i wykorzystywaniu luk prawnych udaje im się przepchnąć nawet najbardziej wątpliwe pomysły, w wyniku których cierpią lokatorzy, ofiary ich przebiegłości. Tak właśnie informuje Biuro Prasowe Telewizji Polskiej. No takie właśnie pomysły o jakichś, wiecie, 120-letnich kuratorach tych kamienic i jakieś takie inne kombinatorstwa tam się odbywały, przez które ludzie trafiali na bruk. No jeżeli chodzi o obsadę aktorską, to tutaj mamy informacje odnośnie na pewno tej pierwszej części, no bo jest to obsada zbieżna z tą, jaką mogliśmy zobaczyć w filmie. A więc tutaj na ekranie pojawiają się Barbara Jonak, Irena Melcer. Ona, o ile pamiętam, grała taką policjantkę, która się bardzo zaangażowała w wyjaśnianie tej sprawy, podczas gdy inni gdzieś tam dali za wygraną. Jan Frycz, Krzysztof Stroiński i odtwórczyni głównej roli Sławomira Łozińska. Ona rzeczywiście wcieliła się w bohaterkę wzorowaną na Jolancie Brzeskiej. Tam ona otrzymała inne personalia, ale wszyscy doskonale wiedzą, o kogo chodzi. No i jak z tego by wynikało, w kolejnych tych miniseriach składających się na ten cały cykl będziemy już mieć inną obsadę, no bo będziemy mieć innych bohaterów i opowiedziane inne historie. Tak więc przypuszczam, że na pierwszą tę część już nie zerknę, bo oglądałam film, ale na kolejne no może. Jest to na pewno ważna sprawa, chociaż wykorzystywana politycznie przez niektóre osoby. Nie zdziwi mnie znowu, jeżeli to zostanie połączone z jakimiś, wiecie, debatami w TVP Info, bo tak też było w przypadku premiery telewizyjnej. No także, co by nie mówić o Telewizji Polskiej, temat na pewno ważny i powinna istnieć taka społeczna świadomość w kwestii tego, jak te sprawy przebiegały. A ty zerkniesz, miałeś może okazję zerknąć na film Lokatorka?
1: Wiesz co, nie. Filmu nie oglądałem, ale myślę, że będzie teraz okazja, żeby rzeczywiście to nadrobić. No bo temat
0: a był
1: jest
0: z audiodeskrypcją, a, więc widzisz. Sądzę, że tutaj przy serialu też to jest prawdopodobne. Ale
1: to
0: temat rzeczywiście jest ważki, mimo że już te lata mijają, to trzeba o tym pamiętać. No i pamięć jest wciąż żywa nie tylko wśród działaczy, aktywistów, rodzin, prawników, innych osób zaangażowanych, ale też artyści poświęcają utwory tej tematyce i takim właśnie artystą jest Pablo Pavo, w którego piosence usłyszycie o tych konkretnych wydarzeniach, pada tam nawet nazwisko Jolanty Brzeskiej, chociaż sam tytuł nie mówi nam wiele, jeżeli chodzi o treść tej piosenki, bo jak głosi, to jest piosenka o różnych rzeczach.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wracamy do Was, ale zanim przejdziemy do kolejnych tematów, to jeszcze słówko od naszego słuchacza Dawida, który napisał przed momentem a propos serialu Detektywi. Podoba mu się ten serial. Napisał Dawid, że fajnie jest zrobiony. No i jeszcze tak zahaczając o inną stację telewizyjną, to napisał Dawid, że serial Teściowie i Crazy Patrol ma audiodeskrypcję, więc te dwa seriale są dla nas w pełni dostępne, natomiast Crazy Patrol Dawidowi się jakoś niespecjalnie podobał, ale tak czy
0: tak,
1: inaczej.
0: Że Crazy Patrol ma audiodeskrypcję, to sama widziałam, bo słuchajcie, w poniedziałek stała się rzecz dziwna bardzo. Otóż włączam ja telewizor w poniedziałek o 21, co by się zrelaksować przy pierwszym odcinku Love Island, poznać uczestników, aż tu nagle się okazuje, że wtedy zostały wyemitowane dwa odcinki serialu Crazy Patrol.
1: I co zatrzymałaś się tam na chwilę?
0: Nie, jakoś tak z góry założyłam, że to nie jest mój humor, ale fakt, usłyszałam audiodeskrypcję. Potem to było tłumaczone błędem technicznym, ale są, wiecie, teorie spiskowe, że może oni tak celowo, bo w przeciwnym razie to nikt by na ten serial nie zerknął, no nie wiem. Tak niektórzy dziennikarze mówią, to nie ja tak to wymyśliłam, żeby nie było. Ale tak warte myślę odnotowania to jest, bo rzadko się coś takiego zdarza, prawda, żeby na skutek rzekomego błędu technicznego poszło na antenie, poszedł nie ten program, który miał zostać wyemitowany, a Wyspa poszła 22 i w następne dni już wszystko było zgodnie z planem. I
1: my no to trzeba tym dziennikarzom po prostu dać do zrozumienia, że jednak są tacy, którzy zerkają i to wcale bez przymusu. Na przykład nasz słuchacz Dawid i tutaj nie ma co snuć jakichś teorii spiskowych.
0: A my tobie dziękujemy, Dawidzie, za te informacje. Czekamy też na wasze refleksje dotyczące innych nowości czy powrotów, które zapowiadaliśmy ostatnio. Ja chyba takich refleksji jeszcze nie mam. Zerknęłam na pierwszy odcinek Temptation Island, ale za mało się tam jeszcze wydarzyło, bo dopiero tak naprawdę mieliśmy przedstawienie uczestników wszystkich, więc nie jestem w stanie tutaj jeszcze opinii jakiejś wydać. Widziałam też, że słabe były wyniki oglądalności w tym pierwszym tygodniu paradokumentu zapisane w gwiazdach tego o wróżkach.
1: Ale no niemożliwe.
0: Byliście w tym gronie, którzy jednak włączyli telewizory, to dawajcie znać, czy się wam podoba. A może jesteście tą częścią widowni, która preferuje programy o tematyce religijnej i to do was adresowana jest chociażby ta propozycja, o której mówiliśmy tydzień temu, czyli Zrujnowani, Odbudowani. Propozycja telewizyjnej dwójki, natomiast jedynka też będzie miała coś takiego. No i to jest ten program pod tym fascynującym tytułem, który naprawdę no, nas zaszokował. Kiedy ja to przeczytałam po raz pierwszy, to rzeczywiście byłam bardzo zdziwiona i zastanawiałam się, co takiego może się kryć pod hasłem Welon, Fura i Brawura. No to teraz, Michale, opowiedz naszym słuchaczom, co to jest i kiedy można będzie oglądać. Bo to jest właśnie, a jeszcze dodam, zanim udzielę ci głosu, że to jest ten moment, w którym wybiegamy w przyszłość, ponieważ ta produkcja, jak i kolejne, o których powiemy sobie za chwilę, będą emitowane w jedynce w niedzielę, ale to jeszcze nie będzie od tej najbliższej niedzieli, czyli nie jutro, nie 10 września, bo jeszcze wydarzenia sportowe przez część dnia wypełniają ramówkę, tylko właśnie 17 września, a ponieważ nas za tydzień nie będzie, no to informujemy o tym was już teraz, także musicie się uzbroić w cierpliwość, żeby się dowiedzieć, co z tym Welonem i Furą, ale teraz wam Michał uchyli rąbka tajemnicy.
1: I z brawurą jeszcze.
0: Najważniejsze.
1: Tak, konkretnie ten właśnie program będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 11.30, począwszy od 17 września. I będzie to, no jak sam tytuł wskazuje, cykl religijny, ale jednocześnie jest to, wyobraź sobie, reality show.
0: No czegoś takiego to jeszcze nie widzieliśmy.
1: Żaden się nie spodziewał. Tak. A bohaterkami tego reality show są trzy charyzmatyczne siostry zakonne, słynące z niekonwencjonalnych metod ewangelizacji oraz ogromnego zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi. I są to Teresa Pawlak, Anna Bauhan oraz Karina Pawłowska. Siostry zakonne w ramach programu odwiedzają religijne wydarzenia, takie jak spotkanie na Lednicy, przystanek Jezus w Czaplinku i koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie. Kobiety znają swój cel podróży, jednak nie wiedzą, z kim będą podróżować i jakim środkiem lokomocji pojadą.
0: Więc,
1: no, emocje niesamowite. Tak, tak. Ale wiesz, to prawdopodobnie właśnie to o to tu będzie chodziło, bo na przykład, wiesz, wsiądą do jakiegoś samochodu, nie wiem, zagorzałego antyklerykała i rozpocznie się jakaś tam dyskusja i będą sobie musiały z tym poradzić. Tak.
0: Ale na koniec, jak rozumiem, antyklerykał.
1: No się nawróci, no to tak.
0: Będzie szukał drogi do najbliższej świątyni.
1: Tak jest. No to właśnie może o to będzie chodziło, ale jeżeli chcecie wiedzieć, czy nasze przewidywania okazały się słuszne, no to musicie poczekać do tej niedzieli 17 września do godziny 11.30, no i wtedy wszystko się okaże.
0: No to jest ten taki segment religijny na antenie, tak? Bo tam jest przecież Anioł Pański, jest Między Ziemią a Niebem, chyba to się tak nazywa, więc rzeczywiście jakoś to się wpasuje w tę część ramówki. Natomiast nie ukrywam, że mnie bardziej ciekawi to, co jedynka będzie emitować w niedzielne wieczory, też od 17 września, bo jutro jeszcze w tym czasie mamy transmisję sportową. Natomiast to pasmo, jeżeli chodzi o niedzielne wieczory, już nas przyzwyczajono do tego, że zawiera premiery serialowe. I że często te seriale, które w nim się pojawiają, nawiązują do jakiegoś okresu w historii. historii, czy to do wojny, czy to do początku XX wieku, jak to było z serialem Polowanie na ćmy. A tutaj będziemy mieć jeszcze coś innego. Serial pod bardzo zagadkowym tytułem. Od razu mówię, że nie wiem, co on oznacza i nawet celowo tego nie sprawdzałam, żeby sobie zrobić niespodziankę. Tytuł tej produkcji brzmi Devitis. Skąd w ogóle taki tytuł i co takiego jest niesztampowego w tej produkcji? Tak jak wspomniałam, nie jest niczym zaskakującym, że Telewizja Polska kręci seriale nawiązujące do historii, bo to się sprawdza, one mają dobrą oglądalność. Nie jest też zaskakujące, że te seriale mają jakieś pierwowzory literackie, bo tak przecież było i ze Stuleciem Winnych, i z Polowaniem na ćmy. To się zgadza, rzeczywiście oni sięgają po jakąś taką prozę, która im się wydaje ciekawa, warta ekranizacji. Natomiast jeszcze nie było czegoś takiego, żeby rzeczywiście sięgnęli po taką powieść, która liczy tak wiele lat, bo z reguły to są propozycje literackie takie, wiecie, kilkuletnie. Tutaj natomiast będziemy mieć do czynienia z ekranizacją powieści obyczajowej Marii Rodziewiczówny, która to powieść została napisana w roku 1889. Czytałeś coś Marii Rodziewiczówny? Bo ja sobie nie przypominam.
1: Ja też sobie nie przypominam, żebym coś czytał. Nie,
0: jeżeli kojarzycie jakieś jej powieści, to dawajcie znać. Tak więc powiem wam, że ja jestem tym bardziej ciekawa, jak to w ogóle wyjdzie. Opis mamy stosunkowo krótki, ale może to i lepiej, bo właśnie z tym głębszym apetytem usiądziemy przed telewizorami. Wiemy, że będzie 7 odcinków tej produkcji, że będzie to serial o miłości, honorze i rodzinie i że widzowie zobaczą losy zaściankowo-dworskiej społeczności, której życie odmieniło powstanie styczniowe. No i to tyle, co wiemy w sumie, jeżeli chodzi o samą fabułę. Znamy za to obsadę. Wiemy, że zagrają tutaj Karol Dziuba, Michalina Olszańska, Małgorzata Pieczyńska, Maria Pakulnis, Mirosław Baka, Stefan Pawłowski, Tomasz Sapryk i Ada Szczepaniak. I tak jak powiedziałam, emisja w niedzielne wieczory w telewizyjnej jedynce o godzinie 20:20, począwszy od 17 września. Od razu powiem, że no, skoro tutaj mamy 7 odcinków, no to tylko 7 niedziel z tą produkcją. Kiedy jej emisja się zakończy, to w to miejsce planowo 5 listopada, zdaje się, ma wskoczyć inny, no tak, bo tam jeszcze wypadnie niedziela na wieczór wyborczy gdzieś tam po drodze, więc dopiero 5 listopada będzie ten dzień, kiedy w miejscu serialu Devitis zagości inna produkcja, to będzie Kamerdyner, a więc też serial bazujący na filmie, ale to powiemy sobie o tym w odpowiednim czasie, także tak to tylko odnotowuję, że oni mają pomysł, jak to pasmo dalej zagospodarować. Także jestem ciekawa i powiem wam szczerze, że się nie nastawiam na nic konkretnego, bo to jest tak nietypowa sytuacja, że jednak sięga się do książki, która ma już tyle lat, no że pytanie, na ile to właśnie przetrwało próbę czasu i na ile im się uda to atrakcyjnie zekranizować. Zobaczymy w przypadku takich produkcji właśnie z tego wieczornego, niedzielnego pasma. Też się spodziewam audiodeskrypcji. No a potem o godzinie 21:20 to, co widzowie znają i kochają, czyli ponownie rolnicy, ale też rolniczki będą szukać żon i mężów, a będzie ich w tym wspierać Marta Manowska. Spośród tych uczestników, którzy się zaprezentowali w odcinku pilotażowym tej serii wyemitowanym w czasie Wielkanocy, wybrano 5 osób, do których przyszło najwięcej listów, najwięcej potencjalnych przyszłych partnerów wyraziło chęć poznania tych uczestników. No i zobaczymy, kogo tam wybiorą, jak będą przebiegać ich spotkania i czy coś z tego będzie. A co by nie mówić o rolniku szukającym żony, to naprawdę całkiem już pokaźna jest liczba tych par, które się udało ze sprawą tego programu skojarzyć. Tam już są gromadki dzieci, także no, jeżeli to ma tylko komuś pomóc, to jak najbardziej życzymy szczęścia. I na tym byśmy zakończyli nasze wejście poświęcone niedzielom w telewizyjnej jedynce, a raczej temu ich kształtowi, jakie one przyjmą od 17 września. Natomiast jeszcze taka jedna ciekawostka odnośnie w ogóle jesieni w telewizyjnej jedynce, bo ona ma też stać produkcjami dokumentalnymi. No i tam mają być różne filmy dokumentalne, nie będziemy już tutaj wszystkiego tego przywoływać. Natomiast rzuciła nam się w oczy taka jedna informacja, która, jak sądzimy, może zainteresować część naszych słuchaczy niewidomych, bo słuchajcie, pojawiła się taka informacja, że wśród właśnie licznych dokumentów, jakie TVP1 szykuje na tę jesień, pokaże ona, uważajcie, wzruszającą, tak napisali, że będzie wzruszająca, ja tam nie wiem, wzruszającą historię dzieci niewidomych i niedowidzących, i ten film ma nosić tytuł Pisklaki. Nie mam pojęcia, kiedy emisja i o której i co. I w ogóle co tam się będzie działo i dlaczego pisklaki.
1: No właśnie.
0: Dlatego, że te dzieci są takie, wiesz, jeszcze bardziej bezbronne niż wszystkie inne dzieci.
1: Może,
0: tak więc,
1: może.
0: Jeżeli będziemy coś więcej wiedzieć, to was poinformujemy, bo właśnie wiemy, że część naszych słuchaczy to może interesować, ale jeżeli wy to gdzieś wypatrzycie, a może się orientujecie, bo na przykład jakoś się obracacie w środowisku, gdzie to było kręcone, to też piszcie, bo my bardzo, bardzo chętnie byśmy zobaczyli, jak tam te pisklaki się będą miewać.
1: Jakiś czas temu gdzieś widziałem na Facebooku, że ziarno było z wizytą w ośrodku dla niewidomych na Tynieckiej, więc ciekawe, czy poszli tą drogą, czy na przykład Laski, a może jeszcze jakaś inna instytucja.
0: To ja w ogóle mnie ominęło, że ziarno to jest jeszcze nadawane, wiesz, ale aha, bo chyba nawet, to nie jest tak, że tylko do TVP, ABC ich zredukowali.
1: A może,
0: tak
1: może.
0: Piszcie,
1: może.
0: Bo wybaczcie, my tak nie w targecie z różnych przyczyn.
1: Dokładnie.
0: Ale fakt faktem, że akurat w ziarnie to było już kilka razy wizyty niewidomych gości i niewidomych dzieci, chociażby z Lasek, teraz jak widać Tyniecka, to może jest Tyniecką, będzie serial związany. Jesteśmy bardzo ciekawi. No a teraz muzyczna przerwa. Trudno nam było znaleźć utwór związany jednocześnie z welonem i z furą i z brawurą, więc odpuściliśmy. Jeżeli chodzi o Devitis, jeszcze raz powtórzę ten ciekawy tytuł, to jakoś tak po litewsku brzmi, może to z tym będzie jakoś związane.
1: No właśnie.
0: No zobaczymy. No to jak rozumiecie też, to nie wzbudza żadnych skojarzeń, więc pojawi się u nas utwór, który już towarzyszy od lat pewnej telewizyjnej produkcji, ale my nie mieliśmy go okazji zagrać i to jeszcze w tej wersji. No teraz będzie tutaj on, boski Rafał Brzozowski, który będzie ze swoją, a właściwie z wykonywaną przez siebie piosenką towarzyszył rolnikom szukającym żon już w kolejnej ich odsłonie, wyśpiewując na początku każdego odcinka swoje magiczne słowa.
2: Słuchacie radia DHT.
1: Magiczne słowa wyśpiewał Rafał Brzozowski, oryginalnie przypomnijmy Zio.
0: No ale to Rafał jest najbardziej magiczny, no, oszukujmy się.
1: Tak, zdecydowanie.
0: A teraz dalej będzie magicznie i muzycznie, bo moi drodzy, przenosimy się z telewizyjnej jedynki do dwójki, która sobie wymyśliła, że tą muzyką będzie stać, no bo przecież mają The Voice of Poland, mają szansę na sukces, mają polskie biesiady, które jak wiecie okazały się sukcesem i oni idą za ciosem po prostu. I tak oto pojawił się pewien pomysł, że mam wrażenie, że on jest dosyć świeży, bo jeszcze w czasie wakacji, kiedy były informacje prezentowane dotyczące planów TVP na jesień, to o tym pomyśle nie było mowy. Także wydaje mi się, że to jest taka świeża sprawa. Skąd ona wynikła, to też myślę, że za chwilę sobie to rozwiniemy. No w każdym razie dopiero w tym tygodniu się dowiedzieliśmy, że telewizyjna dwójka od piątku, czyli od 15 września, rozpocznie emisję nowego show rozrywkowego, które się będzie nazywać Rytmy Dwójki. I o co ma tutaj chodzić? W programie zostanie wybrana najpiękniejsza polska piosenka od czasów międzywojnia. A to takie nowe, prawda? Bo nie wiem jak ty, ale ja wcale nie mam ochoty poznawać nowych piosenek. Po co mi nowe? Nowe? Ja nie znam melodii, ja nie wiem jak to śpiewać, bez sensu. Ale te, co ja znam piosenki, to ja lubię ich słuchać, bo ja znam, to jest dobrze. Nieważne, że ja usłyszę tę piosenkę po raz 1500. Nie przeszkadza mi to w ogóle, prawda?
1: No ja właśnie też z kolei mam problem z słuchaniem piosenek, które już znam w jakichś nowych wykonaniach. To jakoś bardzo rzadko mogę się przyzwyczaić do tego, że ktoś coś po nowemu i jakoś inaczej zaśpiewał, a nawet czasem to mi się zdarza jakoś zębami zgrzytać, jak słyszę jakąś wersję koncertową wykonywaną przez tego samego artystę, to jakoś inaczej było, to mi już coś nie pasuje, więc ja jakoś nie przepadam, powiem szczerze.
0: Wystarczy, że ktoś zmieni już nieco melodię, żeby ubarwić wykonanie, żeby nie było zawsze tak samo, a Michał tego nie docenia.
1: Ale muzycznie, chodzi... muzycznie i tu właśnie wyjątkowo tylko muzycznie, to konserwa ze mnie niesamowita.
0: Dobrze, że tylko. Ale jeżeli chodzi o mój przekaz, to jak rozumiem, ironia tutaj była czytelna. Mamy dalsze informacje na temat formuły, a będzie ona polegać na tym, że w każdym odcinku nowego programu 8 gwiazd wykonywać będzie znane utwory w duetach z uczestnikami programów TVP, takich jak The Voice of Poland, Szansa na sukces, czy, i to mnie zaskoczyło, Tak to leciało. To ja nie wiedziałam, że można się stać już takim, wiecie, uczestnikiem, bo do Tak to leciało się nie idzie koniecznie dlatego, żeby pokazać swój wokal, Nawet rok temu bardzo mi się podobał taki odcinek, w którym była taka starsza pani, która no wokalnie to Michale, że byłaby to dla ciebie spora konkurencja, ale tam teksty piosenek to umiała w miarę, bo to jest ideą tego programu.
1: No właśnie.
0: Także mamy nadzieję, że jak już biorą tekst Tak to leciało, to będą wybierać tych, którzy jednak śpiewają tak, że da się tego słuchać. Wśród gwiazd znajdą się głównie byli obecni trenerzy programu The Voice of Poland oraz jego odsłon dla tych młodszych i dla tych starszych. Ciekawe dlaczego? Może dlatego, że inne gwiazdy nie mają ochoty przychodzić do tej telewizji? Nie wiem, choć się domyślam. Także wśród tych uczestników i w zasadzie wśród gwiazd będą Marek Piekarczyk, jeżeli nie zaśnie, bo tak się wszyscy z niego śmieją, że jak siedzi w tym fotelu The Voice of Poland, to podsypia. Natasza Urbańska, której możecie jeszcze nie kojarzyć z tymi programami, ale ona ma się pojawić jako trenerka w najnowszym sezonie The Voice Kids. Będzie też Lanberry, która już drugi sezon łowi talenty w The Voice of Poland. Będą Thompson i Baron, z których już się naśmiewam, więc już nie będę taka wredna. Będzie Edyta Górniak, która też już przecież z Voice'em miała sporo wspólnego, ale już od kilku edycji tam się nie pojawia, no bo jak tam jest Jusia, no to wiecie, i Edzi i Jusi, no to tej no to energii nie, to... do studio nie pomieści. No i został też tutaj wymieniony Łukasz Drapała, co mnie trochę zaskoczyło, bo on no to był uczestnikiem Voice'a, no ale może
1: awansował.
0: Jednak awansował i będzie raczej wśród tych gwiazd, a nie wśród tych ich towarzyszy na scenie. No i ma być też Alicja Węgorzewska, no to ona z kolei wśród seniorów wyszukuje tych najbardziej utalentowanych od, zdaje się, zeszłej edycji. Wykonawcom towarzyszyć będzie orkiestra pod batutą Grzegorza Urbana, a jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, to przyjdzie najbardziej charyzmatyczny polski prezenter Marek Sierocki, który zaprezentuje historię każdego przeboju. I w studiu będzie zgromadzona publiczność, która wybierze najlepszy utwór odcinka. Pytanie, czy najlepszy utwór, czy najlepsze wykonanie, bo to nie musi być to samo. A w finale zaprezentują się zwycięzcy poszczególnych odcinków, a widzowie wybiorą największy przebój. Natomiast w roli prowadzących zobaczymy dwie panie, Izabelle Krzan, jej przedstawiać nie trzeba, wiele produkcji, Koło Fortuny, Pytanie na śniadanie, Polskie Biesiady wszędzie się pojawia, ale będzie też Sandra Kubicka, to ta, którą ostatnio przypominaliśmy, bo bardziej jednak influencerka przez dłuższy czas, ale się związała z Telewizją Polską, prowadząc ten program Love Me or Leave Me, który się pojawił w TVP VOD, a tej jesieni trafił do TVP Kobieta, więc jak widać tutaj jej ekspansja trwa. Ale czemu nie Rafał? Ja cały czas nie rozumiem po prostu, dlaczego Rafał nie prowadzi wszystkich programów w tej telewizji. Nie ma na to mojej zgody. Program Rytmy Dwójki będzie nadawany w piątki o godzinie 22:10. Wydaje się to późna pora trochę, prawda? No ale oni chcą rozwijać to pasmo, bo przypomnijmy, że o tej porze się kończą Polskie Biesiady, przeniesione jesienią z sobót na piątki. No i właśnie Telewizja Polska chce rozwijać to pasmo, czego sygnałem pierwszym już było umieszczenie tam tych dwóch koncertów pod hasłem Gwiazdy The Voice, z których pierwszy był tydzień temu, drugi był wczoraj. Więc jak widać, jakoś tak stawiało na to, że może, nie wiem, ludzie potrzebują w piątkowe wieczory jakiegoś tła do domówki, albo nie wiem, no może sobie chcą pośpiewać. Jakoś bardziej intuicyjne mi by się z kolei wydawało troszeczkę większe zagospodarowanie tego niedzielnego pasma, bo tam się z kolei w dwójce w niedzielę niewiele dzieje. Tam po prostu chyba będą, nie wiem, filmy czy jakieś powtórki i tyle. A szkoda może trochę. Z drugiej strony może nie chcę robić konkurencji dla The Vitis w Wiedynce.
1: No właśnie,
0: jest takie współgranie tych anten. Miałem
1: powiedzieć, że to może taka logika nimi kieruje.
0: Tak, więc może rzeczywiście o to tutaj chodzi. No zobaczymy, ja to tak, wiecie, natrząsam się z tego i będzie to po prostu dobra kontynuacja tych polskich biesiad w tym sensie, no, że skoro one już poszły w tę stronę nie taką ludową, a właśnie odgrzewania tych przebojów, które już znamy, no to to będzie kolejny program z tym samym. Także ja pewnie zerknę na takiej zasadzie, żeby zorientować się, jak to jest zrealizowane, natomiast czy to jest to, czego ja gdzieś tam potrzebuję, no to rzeczywiście mam ku temu wątpliwości. Natomiast być może potrzebujecie jeszcze takiej informacji bardziej technicznej dotyczącej Telewizji Polskiej i naziemnej telewizji cyfrowej, a chodzi tutaj o kanał, który tutaj wzmiankowaliśmy dzisiaj, ja tak rzadko o nim mamy okazję powiedzieć, ale tak się złożyło. TVP ABC Bo ostatnio być może pamiętacie, że się pojawiło takie zamieszanie z tym programem, z tym kanałem, bo on trafił do multiplexu szóstego, jednocześnie nie znikając z multiplexu pierwszego, więc mieliśmy tutaj taką zdublowaną emisję. Jednocześnie wiadomo było, że tak nie będzie wiecznie, już został ogłoszony konkurs, do którego się mogą zgłaszać chętni, którzy chcieliby to miejsce w multiplexie pierwszym zagospodarować, no ale wreszcie trzeba było zrobić porządek i jak nas informuje serwis radiopolska.pl, po niespełna miesiąc równoległej emisji w multiplexie pierwszym i szóstym programu TVP ABC, ten kanał nadawany jest tylko w tym drugim, czyli w szóstym multiplexie. Po wprowadzonej w poniedziałek 4 września zmianie multiplex pierwszy liczy 7 programów, a są to Antena TV, SK TV, Focus TV, Polo TV, Stop Klatka TV, telewizja Trwam i jeszcze TTV, o którym też za chwilę będziemy opowiadać. Natomiast w multiplexie szóstym mamy 9 stacji. On już należy do Telewizji Polskiej. Rzeczywiście tam jej kanały można przede wszystkim znaleźć. Przeniesienie dziecięcego kanału Telewizji Polskiej związane jest, tak jak powiedziałam, z wprowadzeniem nowego porządku w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej. Od teraz wszystkie główne programy TVP dostępne są za pośrednictwem multiplexu trzeciego i multiplexu szóstego. Program TVP ABC w multiplexie pierwszym obecny był od 15 lutego roku 2014, więc no troszkę czasu to było. No i tak jak powiedziałam, trwa cały czas ten konkurs ogłoszony od połowy lipca. Już mogą się zgłaszać chętni nadawcy, którzy uważają, że mają pomysł na jakąś, na jakiś content, jak to się teraz mówi, który by wypełnił to miejsce w multiplexie pierwszym. Zobaczymy, kto tam będzie chętny, bo będziemy Wam dawać znać, podobnie jak jeżeli chodzi o te losy konkursu na nadawanie w multiplexie ósmym, o którym to konkursie ostatnio mówiliśmy. I tak oto żegnamy się już w dzisiejszym programie z Telewizją Polską, a pożegnamy się za sprawą jednej z artystek, która zjawi się na scenie programu Rytmy Dwójki. Bardzo się długo zastanawialiśmy, co tutaj Wam zaprezentować, co byłoby dobrym komentarzem do tego programu, bo tych polskich piosenek, które powstały od czasów międzywojennych, jakie tutaj mogą zostać wykonane, skowerowane, to jest mnóstwo. Ale będzie taki jednak nowszy utwór, no bo właśnie skoro mamy sięgać aż tak daleko w muzyczną przeszłość, no to niewątpliwie trzonem tego programu będą stare piosenki. A my Wam właśnie zagramy teraz nową piosenkę o starych piosenkach. Ją wykonał właściwie duet, bo tam mamy Bowską, której chyba nie zobaczymy w tym programie,
1: też
0: bo
1: mi się
0: ona
1: tak coś
0: jakoś
1: wydaje.
0: Tak jednak bardziej w TVN-ie niż tutaj. Natomiast z nią tę piosenkę nagrała Lambery, więc ją w TVP widzimy, na scenie ma się pojawić, kto wie, może ten utwór zaśpiewa. Ale też taka ciekawostka, że jak panie już wydały ten utwór, to one się odnosiły do tego, że stare piosenki, to one tu właśnie nie mają na myśli takich, wiecie, starych piosenek sprzed 60 lat. Stare piosenki to one, wiecie, to są młode dziewczyny, więc stare piosenki to są dla nich lata 90, Various Monks, takie klimaty. Także no, różne tutaj są punkty odniesienia.
1: Poczułem się staro.
0: Tak. Jak sądzimy, piosenki z różnych dekad wypełnią Rytmy Dwójki, no więc aby się na to przygotować, posłuchajmy tego stosunkowo nowego przeboju Lambery.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Cały czas słuchacie 193. wydania programu RTV. Zakończyliśmy wizytę w Imperium prezesów różnych, bo to tam ci prezesi się zmieniają. Natomiast teraz przechodzimy do stacji kolejnej, mianowicie teraz będzie o TTV.
0: Tak, w ogóle w tym wejściu będziemy w grupie TVN, ale od TTV sobie zaczniemy. Tak jak obiecałam, bo tydzień temu mówiliśmy o kilku programach wracających na antenę oraz o jednej wspaniałej nowości, na którą Michał już czeka. Dzisiaj będzie oglądał drugi odcinek Super Rolników, bo wyścigi traktorami. To jest właśnie to, co go interesuje. On to albo programy religijne, tam Welon, Fura i Brawura, albo Super Rolnicy. Albo Reset. Nic innego nie ogląda.
1: A tak naprawdę to nie. Ale okej.
0: No i teraz właśnie, komu wierzycie? Natomiast tak jak obiecałam, mamy dwa powroty fakty, które się pojawiają nieco później, dlatego mówimy o nich teraz. I tak się składa, że to są dwa powroty, więc programy już znane, ale w nieco innych, nowych odsłonach.
1: Tak, zaczynamy od programu Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec. Jest to program, który zadebiutował na antenie TTV w 2021 roku. Dwa pierwsze sezony powstały z udziałem Roberta i Tadeusza Motyków, a w trzeciej serii wystąpiła Malwina Wędzikowska z mamą Ewą.
0: No, a tam była zmiana tytułu, żeby nie było. Tak. Nie było, że ojciec, tylko że matka.
1: Tylko, że matka. A teraz mamy kolejne dwie serie tak naprawdę, które nam zaoferuje TTV. Tym razem bohaterem pierwszej serii będzie znany z zespołu bracia Figofagot Piotr Połać.
0: Ale w ogóle o co chodzi? W 2023 roku ktoś pamięta, kto to są bracia Figofagot? Bo ja zdążyłam zapomnieć, że ten projekt istniał w ogóle, bo jeżeli w ogóle się o nim mówiło, no okej, okay, trochę tam tych wyświetleń na YouTubie zbierali, no to jak chodziłam do liceum chyba, no nie, czyli jakieś tam 9 lat temu, to się czegoś takiego, to ja nie słuchałam, no nie, ale może rzeczywiście miało to jakąś popularność, a teraz też tak mi się wydaje, to przebrzmiało mnie nieco.
1: Ale czy to nie ma jakiegoś takiego powiązania z tym, nie wiem, czy to zespół, czy artysta, czy cokolwiek, Cialis, którego utwory są wykorzystywane w Blok Ekipie cały czas?
0: A może być i tak, bo tam rzeczywiście chyba ten
1: no, te wszystkie głos... jakieś tam utwory typu Ciuralla, Ciuralla i tyle mogę tak naprawdę z tego utworu zacytować, bo więcej no się nie nadaje.
0: Tak, no i w ogóle właśnie z braćmi Figofagot jest ten problem, że się nie nadaje, ale do tego wrócimy tak na koniec jest. Tego wejścia. Jeżeli tak potrzebujecie sobie skojarzyć nazwę z piosenką, jak kojarzycie coś takiego, że Boże, Boże, Bożenko, jak mogłaś to zrobić z cyganem, to... To właśnie było, ale tego wam nie zaprezentujemy z powodów pewnych, ale to może później wrócimy do charakterystyki ich muzycznej twórczości, bo tutaj nas bardzo zafrapowało nas oboje słowo, jakim scharakteryzowano samego tego pana, prawda?
1: Tak, rock'n'rollowy wokalista, no...
0: Okej, okay, może nie wszyscy znacie te utwory, ale kto zna, to... Zapewne pomyślał teraz, to chyba rock'n'rolla nie słyszeli, a kto nie zna, jak usłyszy, no to też dojdzie do tego wniosku. Okej, okay, może to chodzi o to, że on ma, przynajmniej tak według takich obiegowych, wiecie, opinii, jak to się często postrzega, rock'n'rollową duszę, rock'n'rollowy styl życia, cokolwiek. Ale to nie stało koło rocka, rock'n'rolla, niczego podobnego.
1: To ja się w takim przypadku i w takiej sytuacji zastanawiam, czy na przykład rock'n'rollową duszę ma również niejaki Cypis, bo to myślę, że do podobnie
0: artyści.
1: No może artyści.
0: By niektórzy stwierdzili, że tak. No ale co ten rock'n'rollowy wokalista, który nam się tutaj objawi w TTV, będzie robić w tym programie?
1: No on przede wszystkim prowadzi bujne życie pomiędzy występami a domem. Od dawna, a właściwie to od ponad 30 lat, na swojej trasie nie miał dłuższego spotkania z ojcem Ireneuszem. Ich drogi rodzinne rozeszły się, gdy miał 6 lat. Zapracowani na co dzień syn, muzyk oraz tata lekarz spotkają się z okazji niecodziennego projektu w domu przyrodniej siostry Piotra pod Łodzią. Czy podczas wspólnej pracy ich odmienne temperamenty pozwolą im odświeżyć zerwaną przez rozwód rodziców relację? No to się wszystko okaże. Przez 2 tygodnie będą mieli okazję nauczyć się od siebie nowych umiejętności oraz zmierzą się ze swoimi nie zawsze łatwymi emocjami.
0: Natomiast tak jak już wam tutaj Michał wspomniał, mamy o tyle szczególną sytuację, że zawsze nam oferowano w danym sezonie ramówkowym jedną odsłonę tego programu, tutaj natomiast mamy dwie, bo jak już zostaną wyemitowane wszystkie odcinki z tym wspaniałym rock'n'rollowcem, to będziemy mieć odsłonę kolejną, której bohaterką będzie aktorka, ale też związana z muzyką, bo czasami śpiewa to i owo, Sonia Bohosiewicz. No i co wiemy o niej? w perspektywie tego programu, no na co dzień właśnie no, cieszy się sporą popularnością i odwiedzi rodziców w rodzinnych żorach na Śląsku podczas wakacji. Powrót w tę stronę i wizyta w starym mieszkaniu na blokowisku wzbudzą wspomnienia. Przypadkowo odkryte pamiętniki i stare fotografie z dzieciństwa to także możliwość, by przyjrzeć się dzieciństwu i dorastaniu z perspektywy dojrzałej kobiety, matki i córki. Okazji do rozmów nie zabraknie, ponieważ Sonia wspólnie z ojcem spędzi czas na odnowieniu starej przyczepy kempingowej. O tym się robi właśnie programy teraz, oddawianiu przyczepy kempingowej przez aktorkę w rodzinnym otoczeniu, prawda? Wiele sprawczych działań będzie jednocześnie okazją do refleksji, że czas spędzony z tatą jest niezwykle cenny. Te wakacje przypomną aktorce, by być tu i teraz, bez portali społecznościowych, mediów, terminów i zawodowych zobowiązań. Prawie się wzruszyłam, a wzruszać się będzie można w niedzielne wieczory, bo już, chociaż nie, wydaje mi się, że ten program zmieniał nieco swoje miejsce w ramówce, bo poprzednie sezony, chyba na początku to się pojawiało w środku tygodnia, później rzeczywiście już stwierdzono, że niedzielny wieczór, godzina 22, to jest odpowiedni czas. No i zaczynamy od jutra, od 6-odcinkowej serii ze wspomnianym wokalistą zespołu bracia Figo Fagot. No i właśnie, tak jak powiedziałam, żeby jeszcze uporządkować, debiut mamy jutro, 10 września o godzinie 22. No a jak się to już skończy, no to czekać możemy na kontynuację z Sonią Bohosiewicz. Planowana ona jest na połowę października, tutaj na mnie podają konkretnej daty, ale jakoś to sobie chyba można policzyć. Przypomnijmy jeszcze raz, stacja TTV. Jeżeli Was interesuje, to zachęcamy, chociaż przyznam szczerze, że to nie jest content dla mnie, bo jedna rzecz, że ci artyści, celebryci właściwie, no to nie jest gdzieś tam akurat to grono, którego życie mnie najbardziej interesuje. No a po drugie jakoś no, nie znajduję w tym programie, w fabule czegoś ciekawego dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o drugi powrót, też w innym nieco kształcie, no to czysto teoretycznie też nie znajduję tutaj dla siebie wiele, ale można z tego programu pewne inspiracje czerpać. Tym bardziej, że w pewnym sensie on został dostosowany do mnie, do moich potrzeb, do potrzeb kobiecej widowni. Bo przez kilka sezonów mogliśmy oglądać w TTV taki program jak Kanapowcy, w którym to panowie starali się o to, żeby schudnąć, żeby zmienić swoje życiowe nawyki. No ale ile można tych facetów oglądać, no nie? No nie oszukujmy się, są też takie panie, które mają potrzeby w tym zakresie i też im warto to ułatwić. Dlatego teraz mamy nową odsłonę pod nowym hasłem, już nie jako kanapowcy, a jako kanapowczynie. I ten program będzie emitowany we wtorki, tak jak nas do tego też przyzwyczajono w przypadku kanapowców z mężczyznami, po godzinie 22. No to jest liczone jako po prostu piąta odsłona kanapowców, ale tak jak wspomniałam, no różnica jest tutaj no spora, bo opiera się ona na płci. A jakby nie można było zrobić jakiejś edycji mieszanej, to trzeba robić jakieś takie podziały zawsze.
1: No właśnie.
0: Dziwne to jest. No, dla tych, którzy nie bardzo kojarzą, o co chodzi w tych kanapowcach, no to na przykładzie kanapowczyń omówmy to sobie, co tutaj stacja zapowiada, że widzowie w ramach programu poznają 5 kobiet ze Śląska, a no właśnie, bo w poprzednich odsłonach kanapowców to też tak było. Tam pierwsza edycja chyba była ze Ślązakami, któraś kolejna była z ekipą z Kielc, tam gdzie brał udział Marek Morus, którego też można oglądać w Google Box, więc faktycznie oni tak się koncentrują na jednym regionie, więc wracają na Śląsk. Już uzdrowili tych panów ze Śląska, to teraz czas na dziewczyny. No i one przez okres kilku miesięcy będą toczyć walkę z niezdrowymi przyzwyczajeniami i spróbują schudnąć. No i jak tutaj czytamy w opisie, takie mamy pytania, jak to zwykle nam lubią zadawać, jak taksówkarka, właścicielka z salonu fryzjerskiego, sekretarka z komisariatu, opiekunka w żłobku i sprzedawczyni na targu podejdą do wyzwania, jakim jest udział w programie, na zmianę swoich nawyków będą miały kilka miesięcy. Ile osiągną, zależy od nich samych. Wsparcie i motywacja trenera, ścisła dieta, ćwiczenia oraz opieka lekarska – tyle gwarantuje im udział w programie, ale czy to wystarczy, by osiągnąć wyznaczony cel? No oczywiście, wiadomo, własna motywacja tutaj jest kluczowa. Już bywali tacy kanapowcy, którzy pękali gdzieś tam w trakcie i stwierdzali, że to nie dla nich. No widzicie, a to ponoć panie to taka słaba płeć, a to się okaże, że one są jeszcze silniejsze od tych mężczyzn. Natomiast jeżeli chodzi o trenera, to tutaj nie zmieniono, nie ma czegoś takiego, że skoro mamy uczestniczki, to mamy trenerkę płci żeńskiej, bo dalej trenerem pozostanie Krzysztof Ferenc, też już myślę, że rozpoznawalny wśród widzów TTV, bo pojawiał się też gdzieś tam w innych produkcjach, takich jak 99 gra o wszystko. I tak jak powiedziałam, premierowe odcinki kanapowczyń programu też właśnie, no z jej strony określanego jako kontynuacja kanapowców, ale z drugiej jako po prostu ich spin-off, tak? Czyli tak jak już mówiliśmy, gdzieś tam program na podobnych zasadach, ale nieco się różniący, natomiast pozostający w podobnym uniwersum. Tak więc premiery będzie można oglądać we wtorki o godzinie 22 od najbliższego wtorku, od 12 września. Także spokojnie, to nie jest tak, że oni ruszyli z pierwszym tygodniem września, jak większość produkcji, tutaj musieliśmy poczekać. No i tak jak wspomniałam, no wiecie, nawet jeżeli ktoś nie ma jakiejś szczególnej potrzeby, żeby schudnąć, albo no może ma troszkę, ale nie jest to aż tak bardzo jak w przypadku tych pań, albo no właśnie, nie jest panią, więc teoretycznie nie mógłby się znaleźć wśród uczestników, to wiecie, można to obejrzeć i na przykład zaczerpnąć jakieś inspiracje odnośnie diety albo odnośnie ćwiczeń, prawda? No czemu nie? Myślę, że wszystkim nam takie zdrowe nawyki się przydadzą. No i słuchajcie, było, nie było, wszystkim nam też przydać się może jakaś orientacja w dziedzinie spraw politycznych. Ja wiem, co niektórzy uważają, ja się nie interesuję polityką, ale no jest taki już wyświechtany slogan, który my też będziemy powtarzać, bo chyba się z nim zgadzamy, prawda?
1: Jeżeli
0: nawet ty się nie interesujesz polityką, to polityka prędzej czy później jednak w jakimś stopniu się tobą zainteresuje, a w najbliższym czasie mamy wybory, już o tych wyborczych produkcjach mówiliśmy, na przykład w TVP można zobaczyć, jak Polska mówi. Stacja TVN24 swoje przedwyborcze programy okrasza hasłem Czas decyzji. Już się odbyła pierwsza debata niedzielna, bo mówiliśmy właśnie o tym, że oni tutaj takie dwa typy programów już wprowadzili na antenę. Jeden to taki codziennie emitowany blok z podsumowaniami politycznymi wyborczymi o 17.30. Drugi program, druga propozycja to debata nadawana w niedzielę o 19.25, ale niestety debata niekompletna, no bo politycy Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że nie będą tam przychodzić, bo to jest stronnicze to wszystko. No i dobrze, no przynajmniej w programie Polska mówi o Miłosza Kłeczka, mogą wszystko powiedzieć, a te TVN-y to jeszcze by ich, no nie wiem, no, scenzurowałyby ich, zadałyby jakieś pytania niekorzystne, to po co będą się męczyć, no nie? Natomiast zobaczymy, jakie komitety, przedstawicieli jakich partii, zobaczymy w kolejnych dwóch pozycjach programowych, które również zyskały szyld Czas Decyzji. A czym one się będą charakteryzować?
1: A już mówię, kanał TVN24 w poniedziałek ruszył z kolejnymi dwoma programami z cyklu Czas Decyzji. Cykl Czas Decyzji Debiuty emitowany jest od 4 września w dni powszednie o godzinie 9.35. Występują w nim debiutujący na listach wyborczych kandydaci ze wszystkich partii.
0: No, wszystkich. To ci też przychodzą, rozumiem. No. Jeżeli ktoś oglądał i widział, czy tam był ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, to możecie dawać znać, czy tutaj, czy ci młodzi się nie obawiają stronniczości jednak.
1: Może jeszcze nie, bo nie mają, że tak powiem, niewygodnych tematów, o które można by ich zapytać. Dziennikarze TVN24 pytają, dlaczego zdecydowali się startować w wyborach, jakie sprawy są dla nich istotne, jak widzą przyszłość Polski i jak chcą zmobilizować młody elektorat do głosowania. No czyli takie wydawałoby się bezpieczne pytania. Nie? Tak to proszę się przedstawić tu przed milionami słuchaczy i widzów również. I teraz tak, wydania programu będą też realizowane z różnych miejsc z kraju. Więc...
0: No to jest, słuchajcie, ja myślę, że to jest ciekawa w ogóle propozycja, bo wielu ludzi tak marudzi, no ja w tych wyborach, Jezus, znowu trzeba głosować na tych samych, za przeproszeniem, dziadów, co siedzą w tym Sejmie od 30 lat, ile można, mam już dosyć, no ale w sumie na kogo ja mam głosować, jak ja tych innych nie znam? No to słuchajcie, właśnie jest okazja, żeby poznać jakieś młode osoby i ten nasz Sejm odmłodzić. Wiecie, jak tam mało jest osób poniżej 30 roku życia? No to ja myślę, że warto, żeby się pojawiały. Wiem, że szczególnie jeżeli mają jakieś niskie miejsca na listach, no to nie są szanse jakieś zbyt duże, no ale przecież i tak waszego głosu nie zmarnujecie, bo jeżeli ten komitet wejdzie do parlamentu, no to i tak podbijecie gdzieś tam jego notowania i te procenty, dzięki którym wejdzie ten kandydat gdzieś tam z wyższego miejsca, tak? Jeżeli tych mandatów miałby dany komitet otrzymać w waszym okręgu jakoś stosunkowo mało. No ale myślę, że gdzieś tam właśnie się warto starać, jeżeli jakiś taki kandydat wam przypadnie do gustu. A czym się będzie cechował drugi, a w zasadzie już łącznie czwarty program nazwany jako Czas Decyzji?
1: A proszę bardzo, już mówię, od 6 września w dni powszednie o godzinie 18:45 na widzów czeka Czas Decyzji Ring. W każdym wydaniu pojawią się przedstawiciele dwóch partyjnych list z jednego okręgu. Zmierzą się z pytaniami prowadzącego, między innymi Andrzeja Morozowskiego. Ring będzie integralną częścią programu Tak Jest, emitowanego od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Więc tak to wygląda. No tu już nie będzie tak łatwo, podejrzewam.
0: No na pewno nie. No i pozostaje nam wypatrywać, kiedy będą przedstawiciele naszych okręgów. Tego niestety nie będziemy tak łatwo się mogli dowiedzieć, ale to nas na pewno najbardziej będzie ciekawiło, bo może się pojawią pytania o jakieś sprawy z regionu, prawda?
1: No dokładnie.
0: Także no, jeżeli oglądacie, no to może akurat wam się uda na ring w wydaniu nawiązującym do waszego wyborczego okręgu trafić. A tych okręgów w wyborach do Sejmu jest 41. Czy zdążą wszystkich, jak od poniedziałku do piątku? No,
1: jakaś szansa jest.
0: No, większość na pewno. Zobaczcie też według jakiego klucza właśnie, czy według tej kolejności od pierwszego. No nie wiem, nie oglądam tak regularnie, dajcie znać, jeżeli coś wiecie. Ale my nie opuszczamy TVN24, bo tak jakoś sobie przeszliśmy przez ich ramówkę w ciągu dnia, byliśmy rano, byliśmy po południu, no ale wieczorem nadawany jest ten program, którego oglądalność się w ostatnim czasie pogorszyła, no i którego losy w tym roku nie były zbyt szczęśliwe, ponieważ ubyło w nim kilku komentatorów. Mówiliśmy, i nie będziemy już tutaj się dłużej odnosić, bo bardzo szczegółowo się zajmowaliśmy sprawą Krzysztofa Dałkrzewicza i tym, co w jej następstwie się wydarzyło, czyli mam na myśli odejścia Roberta Górskiego i Artura Andrusa. No i wiecie, no nie mogą w koło ci sami komentatorzy pojawiać się w szkle, prawda? Oni też mają jakieś swoje inne zobowiązania, dlatego, no i to też przecież urozmaicenie dla widzów, im więcej takich osób, tym lepiej. Dlatego nic chyba w tym dziwnego, że zaczęto poszukiwać jakichś innych gości, jakichś innych komentatorów, którzy mogliby się w formułę tego programu wpasować. I tak oto w poniedziałkowym wydaniu emitowanego w TVN 24 Szkła Kontaktowego mieliśmy debiut w roli komentatora, właściwie komentatorki, bo po raz pierwszy mogliśmy tutaj zobaczyć niejaką Kamilę Kalinczak. I przyznam szczerze, że to było dla mnie pewne zaskoczenie, że ona tutaj się ma pojawić, ale najpierw może opowiem w ogóle, czym ta pani się zajmuje dla tych, którzy jej nie kojarzą, chociaż jeżeli ktoś się orientuje w mediach, to myślę, że zna to nazwisko i tę postać. No a potem właśnie odniosę się dlatego, z jakiego powodu to było dla mnie zaskoczenie, bo Kamila Kalinczak to dziennikarka, lektorka, trenerka wystąpień publicznych i popularyzatorka poprawności językowej. Stworzony przez nią internetowy program On EU na Instagramie ma prawie 40 tysięcy obserwujących. Prowadzi też audycję pod tym samym tytułem w Melo Radio. Nawet pamiętam, że mówiliśmy o tym, kiedy ona zadebiutowała na antenie. W przeszłości Kalinczak przygotowywała i czytała wiadomości w Radiu Z, kierowała newsroomem Chili Z i radiostacji. Z kolei była też związana, i to ciekawe, z TVN24, właściwie TVN24 BIS, także wraca właściwie do korzeni, bo tutaj prowadziła serwisy i programy publicystyczne. No ale ja właśnie przede wszystkim kojarzyłam ją z radiem, z wiadomościami. No i dlatego tutaj pojawiła się taka moja wątpliwość, bo nie kojarzyłam jej z jakąś taką działalnością bardziej satyryczną, żeby nie powiedzieć tak bardziej potocznie, ale chyba by mi to wybaczyła, śmieszkową. No bo wiecie, o co chodzi. Czytanie wiadomości to jednak trochę co innego niż komentowanie wydarzeń politycznych tak bardziej na śmiesznie. No ale sobie pomyślałam, ma kobieta różne twarze, skoro ją tutaj zaprosili, to widocznie pomyśleli, że drzemie w niej taki potencjał, żeby coś tak na śmiesznie tutaj poprowadzić. I obejrzałam to poniedziałkowe wydanie, w którym ona uczestniczyła wraz z Tomaszem Sianeckim. I powiem szczerze, że no oczywiście wiadomo, że pierwsze koty za płoty, ale jakoś tak się potwierdziły te moje przypuszczenia, bo rzeczywiście było tak jakoś bardzo serio. Trochę czego innego bym oczekiwała od szkła kontaktowego. Ja absolutnie, no jakoś tak od razu się nasuwa, przynajmniej mi, porównanie do innych komentatorek, bo mamy tutaj dwie, Katarzynę Kwiatkowską i Katarzynę Kasię. Nie przepadam za tym, jak Katarzyna Kwiatkowska sobie radzi w szkle kontaktowym, natomiast Katarzyna Kasia jest tutaj absolutną mistrzynią i myślę, że nikt absolutnie nie ma do niej startu. No i Kamila Kaniczak oczywiście bardzo inteligentna i wierzę w to, że jeżeli pojawi się na antenie w przyszłości, no to jeszcze rozwinie skrzydła i tutaj jakimiś ciekawymi żartami nas uraczy, natomiast przyznam, że to jeszcze nie jest ten moment. Tak tutaj poddałam w wątpliwość, że jeśli się pojawi, no bo ten jej występ był tutaj właśnie przedstawiany jako debiut. Czyli z tego należałoby wnioskować, że ma pojawiać się regularnie w programie, bo jeżeli mieliśmy do czynienia z występami gościnnymi, to też to było komunikowane wprost. Jakiś czas temu Mariusz Kałamaga miał okazję pojawić się w roli komentatora w szkle. No i tutaj rzeczywiście było od razu powiedziane, że to jest gościnny występ i tyle. No, że raczej tutaj na stałe nic nie będzie. No a tutaj nie mieliśmy takiej informacji, więc zakładam, że są plany na dalszą współpracę. Tak więc zobaczymy, jeżeli trafię na jakiś kolejny odcinek, w którym pani Kamila wystąpi i jednak okaże się, że rzeczywiście idzie to w taką stronę, jakiej bym oczekiwała, jakiej widzowie oczekują, no to chętnie ją oczywiście na naszej antenie pochwalę. A może wy oglądaliście i uważacie, że w ogóle to jest super osoba i że pasuje do tego formatu, no to dawajcie znać. Tak jak mówię, nie krytykuję jej, ale tak to jest, że po prostu nie wszyscy wszędzie pasują. No nie, my byśmy też pewnie nie pasowali do programu, nie wiem, przyrodniczego albo sportowego, bo tutaj nie mamy predyspozycji, zdolności i wiedzy na...
1: Mimo tego, że o sporcie niejednokrotnie mówimy.
0: To w ogóle nam nie przeszkadza.
1: Tak.
0: Dobrze, słuchajcie, to się wreszcie musi wydarzyć. Jeżeli ktoś jest wrażliwy, to no nie wiem, można zdjąć słuchawki, wyciszyć tak nam kilka minutek, ale zaraz wrócić na ostatnie nasze wejście. Staraliśmy się tutaj bardzo, bo jeżeli chodzi o utwory zespołu Bracia Figo Fagot, czyli
1: to tu nie ma dobrych piosenek.
0: Tak, czyli tej grupy, której wokalista będzie gościł wraz ze swoim ojcem w programie TTV, to wiecie, my się staramy nie krytykować muzyki, bo wiemy, że każdy ma różne gusta, ale no muszę to wprost powiedzieć, to jest złe. Ta muzyka ma być, jak rozumiem, jakąś taką karykaturalną odsłoną, trochę nawiązywać może do jakiegoś disco polo, ale tak trochę bardziej na śmiesznie.
1: No, powiem szczerze, to mi się ewidentnie kojarzy właśnie z disco polo.
0: No tak, ale wiesz, ten wokal jest taki aż przerysowany,
1: tak.
0: Natomiast jeżeli chodzi o teksty, to może też w takiej swojej prostocie mają nawiązywać do disco polo, natomiast jest tam bardzo dużo nawiązań podtekstów jakichś erotycznych, alkoholowych,
1: ale to już wiesz, niejedni próbowali tego, słynny chociażby i to już w latach 90. doktor albonista, tak?
0: To... No tak, i wiecie, i to nie o to chodzi, że my jesteśmy jacyś, czy to pruderyjni, czy nie mamy dystansu, bo jeżeli to wszystko jest zrobione z jakimś rozmysłem, to też się pośmiejemy, natomiast to jest tak wszystko, wiecie, walone wprost. No ale może ktoś lubi i kogoś to bawi, no nie? No, możemy przedstawić naszą opinię, bo to jest nasz program i nikt nam tego nie zabrał.
1: Oczywiście.
0: Dlatego wybraliśmy utwór, w którym jest tego wszystkiego najmniej, chociaż też co wrażliwsi mogą tutaj na jego tekst się oburzyć, także prosimy o wybaczenie. Prosimy o wybaczenie na usprawiedliwienie nasze mamy to, że no widzicie, takie właśnie gwiazdy promuje grupa TVN, stacja TTV. Najpierw tę panią, co tam krzyczy, bo jej nie pozwalają w aucie palić, a teraz właśnie pana, który śpiewa takie utwory, ale tytuł brzmi bardzo niewinnie. Zaraz powiecie, o co im chodzi, czemu się czepiają, przecież to piosenka o miłości. Wszak nazywa się Karolino, kocham cię.
2: Tu radio. Radio DHT.
1: No i słuchajcie, tak sobie płynie czas, a my będziemy się za kilka minut z wami żegnać, bo teraz, jak już zapowiadaliśmy, ostatnie wejście w dzisiejszym 193. wydaniu programu RTV. Zanim jednak podzielimy się z wami ostatnią garścią informacji, jakie udało nam się zgromadzić, to jeszcze kilka słów od naszego słuchacza Dawida a propos tego, co tam TVP, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, ma do zaoferowania, bo okazuje się, że serial, o którym wspominaliśmy tydzień temu, czyli Archiwista, jest w nią wyposażony.
0: No w sumie spodziewane to było, bo to takie produkcje emitowane raz w tygodniu, właśnie te z niedzielnego pasma mają, więc produkcje z piątkowego też mogą ją mieć.
1: Pierwszy sezon zdaje się, że też miał.
0: Natomiast bardziej zaskakująca jest druga informacja, którą nam tutaj Dawid przekazał, bo tego się nie spodziewałam, że jeżeli chodzi o produkcję obecnie już od tylu lat, czyli M jak Miłość, to oni wreszcie pójdą w tym kierunku, żeby to też ją w audiodeskrypcję zaopatrzyć, aczkolwiek...
1: Różnie to z nią bywa.
0: No nie, to już, też nas przyzwyczaili do tego, jak chociażby było w przypadku serialu Pasjonaci, ale nie tylko, że ona raz sobie jest, raz nie ma. Ale no, to czemu nie? No, co, nie będziemy roszczeniowi, nie będziemy marudzić. Dają, no, to dają.
1: Nie? Tak, na przykład w poniedziałek nie było, we wtorek była ta audiodeskrypcja M jak Miłość, także no, różnie to wygląda, no, ale może będzie to już takim standardem. Tego byśmy sobie, myślę, życzyli. A teraz zupełnie zmieniamy stacje, jeszcze telewizyjne.
0: No i jeżeli chodzi o produkcję, o której teraz Michał opowie, to właśnie rozmawialiśmy poza anteną, że audiodeskrypcja przydałaby się tutaj, nie pogardzilibyśmy i myślę, że jest na nią szansa, bo chodzi o produkcję Canal Plus. Oni w swoich serialach, no to umieszczają ją z reguły, bo tam chyba się zdarzyły jakieś wyjątki. Natomiast tutaj mamy dokument, serial dokumentalny, więc nie mamy wiedzy, czy takie ich propozycje są zaopatrywane w audiodeskrypcję. Jak coś wiecie, to dawajcie znać. Ale może tutaj pomyśleli o grupie docelowej, ale też o uczestnikach tego programu i stwierdzili, że skoro taka tematyka, to audiodeskrypcja by się przydała. No to opowiedz, Michale, co to takiego będzie.
1: Otóż w Canal Plus Premium i w serwisie Canal Plus Online oglądać będzie można nową serię dokumentalną zatytułowaną Pełnoseksualni. Będzie to seria o seksualności osób z niepełnosprawnościami. Bohaterami tej serii są Wojtek i Agata Sawiccy, Kasia Wasiak, Iwona Nizio i Mateusz Kabat. Byli oni filmowani przez 6 miesięcy.

0: odcinki, a premiery emitowane będą od 11 września w poniedziałki o godzinie 23 na antenie Canal Plus Premium oraz kolejnego dnia w serwisie Canal Plus Online, więc będzie można sobie to już później w dowolnym momencie obejrzeć, bo premiera na żywo, trzeba przyznać, no dość późna.
1: No. No ale chyba nie spodziewaliśmy się tego o 18, no nie?
0: Jednak no to fakt.
1: Jest seks, prawda? Nie kojarzę większości tych bohaterów, poza Wojtkiem Sawickim, którego już tutaj wspominaliśmy na antenie, chyba przy tej okazji, kiedy dostał zaproszenie do programu, to tylko kilka dni i je odrzucił. Agata to jest jego żona. I rzeczywiście Wojtek w swojej działalności, no, Wojtek nie zajmuje się wyłącznie aktywizmem na rzecz osób z niepełnosprawnościami, no bo on też długo, długo działał i działa na polu recenzji muzycznych. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o oswajanie, jak to się mówi, społeczeństwa z tematyką niepełnosprawności, to robi to w swoich mediach społecznościowych właśnie wraz ze swoją żoną Agatą, która jest osobą pełnosprawną, i jednym z takich tematów, który Wojtek porusza, rzeczywiście jest seks. Wojtek choruje na dystrofię mięśniową, co sprawia, że no to jego ciało bardzo mocno odbiega od kanonu, jaki znamy, tak? I rzeczywiście w tym kontekście myślę, że jest ważne to, że on te bariery przełamuje, że chce o tym mówić, bo mówi o tym rzeczywiście bardzo, bardzo wprost. Niekiedy może się czasami wydawać, że aż za bardzo i nawet za często, ale z drugiej strony, wiecie, może tak trzeba, w sensie nie mówię, że trzeba, że każda osoba z niepełnosprawnością teraz powinna mówić o swoim seksie, ale jeżeli akurat Wojtek chce i się czuje na siłach, no to może właśnie szczególnie jako osoba wyglądająca w ten, a nie inny sposób, która mówi tak, ja mam żonę i mam udane życie seksualne i moja żona ma udane życie seksualne ze mną, no to może rzeczywiście to jest, nawet nie może, to rzeczywiście jest spoko i przełamuje jakieś tabu, chociaż robić rzeczywiście tak bardzo z grubej rury i wprost, ale bo rzeczywiście tego potrzebujemy, może nie ma się co po prostu cackać z tą tematyką.
0: To warto w ogóle może powiedzieć, jak można Wojtka znaleźć, to jest profil, zdaje się, Life on Wheels, tak?
1: Tak, tak.
0: Więc w sieci możecie sobie tego poszukać, pewnie w różnych mediach społecznościowych znajdziecie, w zależności od tego,
1: z czego
0: korzystacie.
1: Na Twitterze jest chyba jako DJ Carpigiani, znaczy portalu X, przepraszam, bo to jest ten jego pseudonim, którym się posługuje w kontekście muzycznym, ale właśnie na Facebooku to jest Life on Wheels, na Instagramie zdaje się, że też... Tak więc ja na pewno będę oglądać, bo mnie to ciekawi. No bo właśnie wiecie, jak powiedzmy my tylko nie widzimy i mamy jakieś ciała takie, wiecie, standardowe, to może jeszcze komuś przyjdzie do głowy, chociaż też pewnie mało komu, że czasami ktoś chce z nami uprawiać seks. Ja nie wiem, czy mogę mówić o takich rzeczach o 17.25, ale dobra, trudno.
0: No w tej porze mamy program, no to...
1: Nic nieprzyzwoitego nie powiedziałam. No ale rzeczywiście w przypadku takich ciał jak ciało Wojtka, no to one są często medykalizowane i głównie w tym kontekście się na nie patrzy i tym, o jak on biedny, a nie tym, że rzeczywiście przyjemność seksualna to jest coś, co jest jak najbardziej w jego zasięgu. Jeżeli w ogóle chodzi o tematykę niepełnosprawności, to też taka ciekawostka, pozostajemy w tych influencerach z niepełnosprawnością. Nie wiem, czy kojarzycie taką osobę jak Anioł na Resorach, ona tak się właśnie podpisuje, Bogusia ma na imię dwojga nazwisk, teraz ich nie pomnę, ale w każdym razie zmierzam do tego, że ona, wyobraź sobie, napisała scenariusz do odcinka pewnego serialu, scenariusz inspirowany właśnie swoim życiem i swoją historią miłosną, bo ona też ma zdrowego partnera, a ten serial to Trudne Sprawy i ten odcinek został wyemitowany we wtorek. Jest oczywiście obecny w serwisie Polsat Box Go. Ma on, zdaje się, numer 1093 i też co ważne, postać Wiktorii, czyli wzorowaną na faktycznej Bogusi, zagrała osoba, która cierpi na to samo, też to jest, zdaje się, właśnie dystrofia mięśniowa. Też właśnie dla Bogusi to było ważne, żeby to była osoba z faktyczną niepełnosprawnością. No i tam mamy prezentację, oczywiście w jakiejś skróconej wersji, jak oni się tam poznali z tym swoim partnerem, jak później jego rodzicom było to trudno zaakceptować. No, nie będę już tam wam dalej spoilować. Myślę, że to ciekawe i to ważne. Szkoda tylko, że to jest emitowane o takiej porze jak 13.40 i mało kto prawdopodobnie na to zerka.
0: Ale wiesz co, akurat Trudne Sprawy wydaje mi się, że mają jakąś tam oglądalność, oczywiście w kategoriach tych paradokumentów, tak?
1: No oczywiście. No i w ogóle temat niepełnosprawności, czy też jakichś powiązanych z nią sytuacji, bo to, o czym teraz powiem, nie jest niepełnosprawnością, będzie się przewijał w mediach w najbliższym sezonie, bo my wam

0: jeszcze nie powiedzieliśmy o wszystkich nowościach, jakie stacje telewizyjne przygotowały na tę jesień, bo część z nich startuje później i gdzieś za jakiś dopiero czas, jakieś może 2 miesiące albo i jeszcze trochę będzie trzeba poczekać, ma wystartować w TVN-ie ten program prowadzony przez Macieja Sztura, w którym jakieś znane osobistości mają być przepytywane przez osoby w spektrum autyzmu. To tak poddaję pod rozwagę dla tych, którzy jeszcze o tym nie słyszeli. Myślę, że jakimiś naszymi przypuszczeniami i tym, co w ogóle sądzimy na temat powołania takiego formatu do życia, podzielimy się, kiedy on już będzie gdzieś tam bliżej emisji, bo na pewno oczywiście będziemy ciekawi, a jakieś refleksje mamy, nie chcemy się oczywiście powtarzać, także pewnie jak nas znam, to i przed premierą i po premierze sobie o tym pogadamy.
1: Ja mam tylko taką refleksję jedną, co do której zgadzam się jak najbardziej z Olą Petrus. Dlaczego akurat prowadzącym jest Maciej Sztur, który, o ile mi wiadomo, nie jest osobą w spektrum?
0: Tak, bo ten program za granicą ma trochę inny kształt, ale to sobie przywołamy w odpowiednim czasie. No i może rzeczywiście, no dobrze, że niech będzie, powiem to. Dlaczego to nie może być tak, że na przykład osoba z niepełnosprawnością poprowadzi, nie wiem co, milionerów? Albo że znajdziemy nowego Kubę Wojewódzkiego, który będzie osobą z niepełnosprawnością. Nie, musi być kolejny program o osobach z niepełnosprawnościami poświęcony właśnie wyłącznie temu, wyłącznie z ich udziałem, żeby pokazać, żeby oswajać i tak dalej, i tak dalej. A właśnie oswajanie i norma będzie wtedy, kiedy będą te osoby pokazywane jako gdzieś tam normalna część społeczeństwa i pośród innych prowadzących artystów, piosenkarzy, innych tego typu osobistości będą się one pojawiały jakby nigdy nic i ten wózek czy ta biała laska nie będą tutaj wiele znaczyć. My będziemy jeszcze to powtarzać, bo tak jest tutaj nasze zdanie w tej kwestii, ale może ten program odmieni nasze zdanie. Jak na razie czekamy na pełnoseksualnych, który no oczywiście to program jest poświęcony wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami, no ale to też jest dosyć specyficzna tematyka, więc tutaj rozumiem to posunięcie i tak oto opuszczamy telewizję na momencik, przenosimy się do radia i odniesiemy się jeszcze do tych kwestii politycznych, no bo teraz trzeba być przygotowanym na to, że obrodzi nam w najbliższych tygodniach polityczne przedwyborcze debaty. Obrodziło nam też w konwencje polityczne dzisiaj przez cały dzień transmitowane w stacjach telewizyjnych, no ale niektórzy transmitowali konwencje wszystkich partii, a niektórzy na przykład tylko jednej partii. To teraz możecie sobie tak w głowach dopasować, taką układankę zrobić, która stacja informacyjna właśnie poszła, którą z wymienionych przeze mnie dróg. Natomiast, tak jak powiedziałam, będą też debaty, TVN24 i Polsat News już swoje przeprowadzają, TVP1 też zresztą, no ale radio nie próżnuje. I tak oto jutro o 18:00 odbędzie się wspólna debata Polskiego Radia 24 organizowana wraz z Super Expressem. Także jeżeli wciąż gdzieś tam decyzje wyborcze są przed wami i potrzebujecie posłuchać kandydatów i właśnie debaty to jest coś, co wam pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji, no to polecam, chociaż powiem szczerze, że...
1: No Super Express jako współorganizator debaty to jakoś brzmi dla mnie dość komicznie, no ale okej.
0: Ale ja za debatami nie przepadam, nawet już nie dlatego, że słucham tam wciąż tych samych wyświechtanych bonmotów o budowaniu mostów, a nie murów i innych takich rzeczy, tylko wiesz, co potem się dzieje. Po prostu nie musi się odbyć dana debata w ogóle jeszcze, a wiadomo, jakie będą komentarze w social mediach, na Facebooku, na portalu X. Tutaj pada nazwisko kandydata, którego ktoś popiera i jest, że zaorał, pokonał konkurencję. W ogóle on nic nie musiał tam powiedzieć, ale już zwolennicy tacy radykalni, właśnie zanim on jeszcze otworzy usta, to oni już wiedzą, że on rzeczywiście tego dokona i że zaorał. Tak więc z tego powodu nie lubię debat, bo już po prostu wiem, co za chwilę się po nich wydarzy i nie wiem, czy one mają istotny wpływ na rzeczywistość. Ale żeby nie było, odnotowujemy, bo tak jak wspominaliśmy, to zainteresowanie polityką jest jednak ważne. No i na koniec, a propos zainteresowań, kolejna bardzo interesująca informacja z podwórka lokalnego, z podwórka radia cyfrowego.
1: Tak, przenosimy się tym razem do Opola. Otóż tworzone w Bielsku-Białej stacje Disco Radio Mega, Radio i Radio Nuta dołączyły do kolejnego eksperymentalnego multipleksu DAB+. Od 30 sierpnia są one dostępne dla posiadaczy przy cyfrowych odbiorników w Opolu oraz okolicach. Multiplex spółki PSN Infrastruktura nadawany jest tam na kanale 10C. Miesiąc wcześniej te same stacje dołączyły do innego testowego multiplexu tego operatora, konkretnie w Łodzi. Więc jeżeli jesteście z Opola lub okolic, no to macie 3 nowe stacje, nic tylko słuchać.
0: Oczywiście, ale można też na przykład, co prawda niedostępnego w cyfrze, ale w internecie słuchać Radia DHT.
1: To ja byłbym za tym.
0: Bo to, że kończy się nasz program, to nie oznacza, że nie mamy tutaj dla was ciekawej muzyki obecnie na naszej antenie, bo ona wciąż się tutaj będzie pojawiać pod hasłem Przeboje Trzech Pokoleń. Możecie jej słuchać i tak sobie czekać wraz z nią do kolejnego wydania magazynu RTV, które pojawi się, jak się pojawi. A właśnie a propos pojawienia się, ja tak liczę, czy to aby... Nie dzisiaj wypada, no wcale nie okrągła, ale nie przeszkadza mi to, żeby o tym powiedzieć, 6. rocznica naszego antenowego debiutu z tym programem. To chyba był 9 września 2017 roku,
1: prawda? Wiesz co, to trzeba by było sprawdzić w kalendarzu gdzieś tam, ale wydaje mi się, że coś koło tego, że to jakoś tak było.
0: Jakoś tak to było. Być może o jeden dzień się tutaj gdzieś pomyliliśmy, ale... No ale to i tak przyjmujemy życzenia z tego właśnie, że nie okrągła rocznica. Nie przeszkadza nam to niczym.
1: 6. też jest okej. Okay.
0: Oczywiście 6 w totka można trafić, tak. I wtedy jest fajnie. Także też dobra liczba, a za rok będzie szczęśliwa 7. I tak tutaj z wami będziemy. No a tak jak powiedziałam, w wydaniu numer 194 będziemy, jak będziemy, na pewno nie za tydzień, może za 2. Wszystko zależy od tego, co tamte media nam pokażą. No bo wiecie, już ten wybuch największy medialnych wieści, który przyszedł z początkiem września, mamy za sobą. I teraz pozostaje nam obserwować tę nieco spokojniejszą rzeczywistość. A na sam koniec dzisiejszego wydania... Muzycznie skomentujemy tę dokumentalną produkcję, w której będzie można nieco się dowiedzieć o osobach z niepełnosprawnościami i jakoś zgłębić te kwestie tego, jak wygląda ich życie seksualne. Znaczy to wygląda normalnie, no nie, żeby nie było, no po prostu jest.
1: Po prostu jest, no właśnie, ale dla niektórych to jest w ogóle temat trudny do zaakceptowania, że ono jest.
0: Tak? Chociaż może tam czasem, wiecie, nie wszystko z powodów fizycznych ograniczeń może być możliwe, to tak ono jest i takie ciała też mogą zyskiwać i dawać przyjemność. No i byłoby bardzo prosto, gdybyśmy tutaj, ponieważ w tym programie będą rozmowy o seksie, zagrali Let's Talk About Sex, ale ten utwór już u nas kiedyś był, a my, kiedy tylko to jest możliwe, staramy się nie powtarzać, więc pomyśleliśmy sobie, że będzie filmowo. Przypomni wam się może taki film jak King Size i piosenka, którą wyśpiewała tam Anna Jurksztowicz, nosi ona tytuł Zmysły Precz, więc w takim zmysłowym klimacie się z wami rozstaniemy na czas dłuższy, ale mamy nadzieję, że będziecie tęsknić i wyczekiwać naszego powrotu na antenę, a my to oczywiście od 6 lat ta sama ekipa, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: This is Radio DHT.
4: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy 5 dzień sierpnia 2015 roku, mamy konkretnie środę. Witam serdecznie przy mikrofonie Tyflo Radia Michał Dziwisz. Kolejna audycja, którą prowadzę w duecie. Dawno kolegi nie słyszałem. Piotr Witek po drugiej stronie, witaj.
1: Witam, dobry wieczór Państwu. Ja też sobie uświadomiłem, że bardzo dawno nie było mnie, szczególnie właśnie w takiej audycji na żywo, gdzie możemy sobie porozmawiać i wymienić jakieś uwagi na gorąco, bo to jest dość fajna sprawa.
0: Tak, to jest dość fajna sprawa. To z takich bieżących newsów i bieżących informacji aktualnych, zanim przejdziemy do naszego tematu głównego, to już możemy w tym momencie narobić smaka naszym słuchaczkom i słuchaczom na to, że w piątek, za tydzień, pojawi się kolejna audycja z Twoim udziałem o urządzeniu, o którym ostatnimi czasy było bardzo, ale to bardzo głośno i to rzekłbym nie tylko w środowisku osób niewidomych, zresztą w środowisku osób niewidomych jakoś tak ten temat przemknął, a Apple Watch był tematem numer jeden przez kilka, jak nie kilkanaście ostatnich tygodni. Było dużo szumu wokół tego urządzenia. Ty stałeś się jego posiadaczem i będziemy o nim mówić.
1: Tak, stałem się jego posiadaczem dzięki mojej szacownej małżonce, która postanowiła sprawić mi taki prezent, za co jestem jej niezmiernie wdzięczny. I dzięki temu będziemy mogli sobie porozmawiać o tym, jak Apple Watch wygląda, jak się go obsługuje, jak się go konfiguruje, jakie daje nam możliwości na chwilę obecną. No i generalnie kilka podstawowych uwag, myślę, w takiej audycji na żywo. Jeśli słuchacze mieliby jakieś pytania, to zachęcamy do dzwonienia, do pytania, chętnie na żywo. Myślę, że też prowadząc jakąś tam demonstrację, będziemy mogli odpowiadać na bieżąco na pytania jakieś, które się pojawią.
0: Tak, ale to dopiero za tydzień, ale dzisiejsza audycja również dotyczyć będzie nadgryzionego kawałka informatyki, mianowicie będziemy mówić o najnowszej wersji beta systemu iOS 9. Podkreślam, wersji beta, iOS-a 9 jeszcze nie ma, prawdopodobnie jego stabilna wersja ujrzy światło dzienne jakoś na jesieni, jak to zwykle jest w przypadku Apple'a. Natomiast no, od pewnego czasu jest tak, że firma z Cupertino pozwala użytkownikom, nie tylko będącym deweloperami, czyli twórcami oprogramowania, ale również i takim zwykłym użytkownikom, którzy po prostu lubią testować. No to pozwala właśnie przetestować wczesne wersje systemu, który za jakiś czas zagości.
1: Tak, ale tutaj od razu, Michale, koniecznie chciałbym podkreślić, że pomimo tego, że jest to wersja dostępna, publiczna, to ja zachęcam do daleko idącej ostrożności i naprawdę nie radzę, jeśli nie macie jakiegoś urządzenia, które gdzieś leży wam z boku i na nim moglibyście sobie potestować, żeby instalować to na waszym podstawowym sprzęcie, no ponieważ to jest nadal wersja beta i no robi ona różne figle, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Gdybyście jednak naprawdę chcieli, no to zapraszam na moją stronę mojaszuflada.pl, tam jest instrukcja krok po kroku, jak możecie sobie zainstalować taką wersję. No ale mam nadzieję, że póki co uda mi się was powstrzymać przed tym krokiem. Dodam jeszcze, że jest to druga wersja beta, ponieważ ostatnio pojawiła się, zdaje się, albo dziś rano, albo jeszcze wczoraj wieczorem wersja na komputery macOS nowego systemu. Mówimy też o publicznej wersji beta. Myślę, że na dniach także możemy się spodziewać jakiejś aktualizacji systemu iOS. No a jak sami się przekonacie, jest ona potrzebna przynajmniej użytkownikom voice overa i technologii asystujących.
0: No i przede wszystkim też Polakom, ale o tym powiemy za chwileczkę, dlaczego akurat nam, chociaż może i inne głosy zachowują się równie ciekawie. W każdym razie, zaczynając całą historię od początku, to no nie mogę nie zapytać, jak to jest z responsywnością, z żwawością tego systemu? Działa to lepiej w porównaniu do wersji wcześniejszej, czy działa gorzej?
1: Nie, ale powiem ci, jak tylko uruchomiłem, zainstalowałem ten system, byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Testuję go na iPhone'ie 5S i działał błyskawicznie. działał o wiele szybciej niż na tym samym modelu, system iOS 8.4. Naprawdę same peany wysłałem pod adresem firmy Apple do czasu. Niestety. Okazuje się, że jeśli otworzymy sobie więcej aplikacji, wykonamy parę operacji, szczególnie takich, które zabierają trochę mocy procesora, system wyraźnie spowalnia. I to jest odczuwalne później, gdy porównujemy oba systemy. Ten system stabilny iOS 8.4 działa szybciej, nie jakoś spektakularnie, ale odczuwalnie szybciej działa niż właśnie beta systemu iOS 9.
0: Ale czy ta prędkość działania objawia się przede wszystkim w, no nie wiem, uruchamianiu jakichś aplikacji, wykonywaniu operacji, czy też samej responsywności voiceovera?
1: I uruchamianiu aplikacji, i wychodzenia z katalogów, i reagowaniu na klawisz home. To są takie kwestie, gdzie ja mam wrażenie, że czasami na przykład iOS nie dość szybko czyści pewne bufory, co sprawia, że jak gdyby to kolejkowanie w systemie jest opóźnione i system wolniej reaguje na pewne komendy. To szczególnie widać, jak będziemy później o tym rozmawiać, w momencie, gdy system ma taką chwilową przywieszkę na iOS 8, jeśli dochodzi do tego typu sytuacji, to jest chwila, moment, system się otrząśnie i wraca do pracy, a na dziewiątce niestety czasami to trwa po kilkanaście sekund.
0: I jest, czy możemy coś zrobić, żeby jakby system zaczął działać równie żwawo jak na samym początku? Możemy, nie wiem, pozamykać jakieś aplikacje, które uruchomiliśmy, czy po prostu konieczny jest restart całego urządzenia, żeby wszystko wróciło do normy?
1: Pozamykanie aplikacji sprawi, że system będzie działał mniej więcej jak ósemka, tak jak mówię, ciut może wolniej, ale żeby wrócił z powrotem do tej pełnej żwawości, no to niestety reset telefonu.
0: Rozumiem.
1: To jest taki największy minus. Drugi minus, o którym koniecznie należy powiedzieć, to, że część aplikacji po prostu nie działa.
0: No właśnie o to miałem pytać. Nowy system to zawsze jakieś problemy z aplikacjami, z kompatybilnością, bo jakieś nowe metody i mechanizmy wchodzą.
1: Tak, wiadomo.
0: To z czym na razie musimy się pożegnać, chcąc zainstalować betę iOS 9?
1: Powiem tak, większość aplikacji, z których ja korzystam, działa bez problemu. Największy zawód to KNFB. Aplikacja do rozpoznawania tekstu nie działa. Ona się uruchamia, ona jakby funkcjonalnie można się po niej poruszać, ale przynajmniej na moim urządzeniu nie jestem w stanie wykonać zdjęcia, aby rozpoznać tekst. Tak więc to jest takie bardzo, bardzo niepokojące. Pamiętajmy, to jest dość droga aplikacja, więc jeśli ktoś wydał pieniążki na taką aplikację i teraz zainstaluje system iOS 9, no to niestety nie będzie w stanie korzystać z tej aplikacji.
0: Ale to jest jakiś globalny problem z aparatem, czy na przykład jakieś takie aplikacje, jeżeli testowałeś, nie wiem, TapTapSee albo podobne?
1: Testowałem inne aplikacje i działają. Nawet aplikacje ze stajni Sync Assistant też działają, typu, nie wiem, wykrywanie źródeł światła. Bez problemu kamera przez większość aplikacji jest obsługiwana, no akurat KNFB nie.
0: Rozumiem. A co z polską mową? Mówiło się, gdzieś tam takie plotki krążyły, że ma wrócić Agata, bo Zosia się Polakom nie spodobała, chcą Agaty, więc Apple da Agatę.
1: Agatę dał. Muszę przyznać, że Agatę dał, ale niestety dał na zasadzie takiej, że Zosia została przechrzczona na Agatę, co niestety nie wpłynęło na rodzaj syntezy, a co niestety wpłynęło na jakość tejże syntezy i ja, Michale, bym chciał, jeśli pozwolisz, zaprezentować.
0: Oczywiście, oczywiście, bardzo proszę.
1: To pokażmy słuchaczom, jak to działa.
2: Katalog społeczności programów 8, nowe rzecie 2.
1: Zwróćcie uwagę, że wszystkie literki C, wszystkie literki S wymawiane są analogicznie jako ć, jako eś. Także zbitki liter CZ wymawiane są jako eś.
2: Katalog multimedia programów 5. Katalog biurowy programów 11.
0: No, 11C.
2: Katalog internetowy programów 7. Katalog na całym programów. 10.
1: Zobaczę może.
2: Nieczytanych wiadomości e-mail. 40.
1: Nieczytanych.
0: Nieczytanych. Będzie pan zadowolony.
1: Tak, i tak jest cały czas.
2: Kalendarz. Środa, 5 sierpnia.
1: Tu akurat, gdy nie ma takich liter, które są konfliktowe, to problemu nie ma, no ale wiadomo, jest to potężny bug i to należy zgłaszać, należy poprawiać. Na szczęście tutaj dla osób wszystkich, które chciałyby testować ten system, jest aplikacja, ona się nazywa Feedback. Ona bezpośrednio instaluje się razem z nowym systemem wersji beta i za pomocą tej aplikacji możemy zgłaszać różnego rodzaju błędy. Więc zachęcam wszystkich, którzy się zdecydują na ten krok, na instalację wersji beta, do zgłaszania wszystkich błędów, które odnajdą. Mogłem, kurczę, włączyć blokadę ekranu. No ale w każdym razie słychać, jak VoiceOver mówi. Niestety jest więcej tego typu zmian w VoiceOverze. I tutaj na przykład zademonstruję na klawiaturze wirtualnej. Jeśli otworzymy sobie Spotlight. I na przykład...
0: Piotrze, tak jeszcze zanim o tym powiesz, to a propos Spotlighta, skoro już przy nim jesteśmy, tam się z tego, co rozmawialiśmy, pozmieniało, jeżeli chodzi o skróty, tak? O gesty właściwie.
1: Tak, tylko pokażę tylko jedną rzecz, jeśli chodzi o wymowę.
0: Dobrze.
1: Teraz VoiceOver mówi...
2: Wielka litera B.
1: Wielka litera coś tam. Czyli nie mówi, tak jak wcześniej było, duże coś tam, duże.
2: Wielka litera.
1: Tylko czyta wielka litera. To jest pewnie kwestia przyzwyczajenia, tak? Ale jest to kwestia też taka, że jeśli piszemy coś dużymi literami, ta gadatliwość jest większa. No i przynajmniej mnie to irytuje. Pytasz o skróty. Rzeczywiście, może nie tyle został dodany nowy, co przywrócony został stary gest Spotlight. Bo wcześniej korzystaliśmy we wcześniejszych wersjach systemów z gestu trzy palce w prawo na pierwszym ekranie.
0: Zgadza się.
1: I w tym momencie też włączamy w ten sposób Spotlight. Oczywiście ten gest, który znamy z iOS-a 8, czyli trzy palce w dół na ekranie, też działa. Także to jest jak gdyby taki drobny dodatek. Nie wiem, czy on będzie, że tak powiem, w wersji finalnej, no ale jest to zawsze jakiś tam dodatkowy gest, z którego możemy sobie skorzystać. Jeśli jesteśmy przy VoiceOverze, to chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć o regulacji głośności. Bo pisałem o tym wcześniej też na listę dyskusyjną Funio, że z tym był problem i tu rzeczywiście nie wiedziałem na początku, nie potrafiłem spowolnić wymowy, ale okazuje się, że po wrzuceniu regulacji tempa mówienia na pokrętło bez problemu możemy regulować prędkość mówienia, więc jak widać, już teraz ustawiliśmy na nieco wolniejsze tempo, tak żeby większość słuchaczy nie miała problemu z zrozumieniem. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o VoiceOverze? Przede wszystkim to, że twórcy nowej wersji bety nie do końca przyłożyli się do tworzenia etykiet. To znaczy, sporo jest takich miejsc w systemie, gdzie nadal przyciski są zaetykietowane niepoprawnie. I tu może pokażmy notatki i przycisk do tworzenia nowych notatek.
2: Przycisk.
1: Jest odczytywany w ten sposób.
2: Przycisk.
0: Aha, czyli rzeczywiście taki... jakaś tam jakby ikona, ale ikona bez etykiety, bez odpowiedniego napisu przetłumaczonego.
1: I tego typu rzeczy jest więcej. Michale, może ja wyłączę tą blokadę.
0: Dobrze, to ty wyłącz blokadę, a ja wspomnę jeszcze naszym słuchaczom, że jeżeli ktoś miałby pytania albo jakieś swoje refleksje, bo być może wy również testujecie iOS-a 9, to możecie do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz telefon. tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Właśnie w tym momencie uruchamiam rzeczonego Skype'a. Więc jeżeli ktoś chciałby coś od siebie dodać albo o coś zapytać, no to po prostu Zapraszam serdecznie. Piotrze, okay. Jak tam udało się?
1: Szybko, nie jestem w stanie tego wyłączyć i zaraz powiem dlaczego. Nie jestem w stanie tego wyłączyć, ponieważ chciałbym wam zademonstrować.
2: Orientacja zablokowana. Śledzenie rejonu włączone. 100% baterii. Tryb niskiego zużycia energii.
1: Tryb niskiego zużycia energii. Jest to nowa funkcja w systemie iOS, która sprawia, że nasze urządzenie pracuje dłużej. Ale co za tym idzie, tak jak już zwróciliście uwagę, w momencie, gdy ja teraz coś robię na ekranie sobie, wystarczy, że przez chwilkę nie dotykam tego ekranu, słyszymy, że ekran nam się wygasza, ale nie blokuje. Ekran wygaszony. I on mi się zablokuje po 30 sekundach. To jest wymóg po prostu tego ustawienia, które zmusza nas do, czy zmusza, jeśli chcemy oszczędzać rzeczywiście energię w ten sposób, telefon, w tym przypadku telefon oszczędza tąże energię.
0: Piotrze, mamy telefon, pierwszy, miejmy nadzieję, że nie ostatni, dzwoni do nas Michał, witaj Michale.
3: Witam, ja właśnie mam pytanie, bo instalowałem ten system i doszukałem się takiej funkcji, w polach edycyjnych, jak wybór tekstu i do czego to służy?
1: Mogę? Michale?
0: No proszę tak. Bardzo, proszę bardzo.
1: Oczywiście, dwóch Michałów mamy na linii. Tak, jest to nowa funkcja, która służy do zaznaczania tekstu. Ją możesz wykorzystywać w polach edycyjnych wszystkich, czyli w notatkach, w jakimś Pages, Wordzie, gdziekolwiek indziej. Polega ona na tym, że wybierając sobie na pokrętle tą funkcję, ustawiasz sobie, czy chcesz zaznaczać znaki, słowa, całe linie, czy strony, czy cały tekst. I w momencie, powiedzmy, że wybierasz sobie zaznaczanie linii, wystarczy, że się ustawisz na tym polu i później wykonując zwykły gest przeciągnięcia palcem od lewej do prawej strony, te typowe takie smyrnięcie, będziesz o daną ustawioną wartość zaznaczał tekst. I możesz sobie na przykład zaznaczyć, nie wiem, 5 linijek, wtedy na pokrętle przekręcasz na edycję, wybierasz z niego kopiuj na przykład, albo wytnij i kopiujesz ten tekst do schowka i możesz go później gdzieś tam sobie wkleić. Później myślę, że tutaj, jak Michał pozwoli, to pokażemy, jak ta funkcja działa w praktyce.
0: Oczywiście, że pozwolę. Ja dodam tylko od siebie taką małą refleksję, że pojawienie się tej funkcji w iOSie 9 jest wyraźnym dowodem na to, że Samsung obserwuje bacznie Apple'a i vice versa, bo jeżeli ktoś słuchał prezentacji Galaxy Talkbacka w jednym z wcześniejszych odcinków Tyflo Podcastu, to wie, że właśnie taka funkcja została wprowadzona w tym czytniku ekranu w Samsungu Galaxy S6.
3: Tak właśnie, co powiem tą funkcję, to od razu pomyślałem się to dlatego, że teraz się będą ścigać Samsung i Apple.
0: No i bardzo dobrze, nam to tylko na zdrowie wyjdzie.
1: Tak jest. No. Także fajne jest to, że można, korzystając ze standardowych funkcji voiceovera, ustawić się precyzyjnie w konkretnym miejscu, które chcemy, a później z tej nowej funkcji skorzystać i zaznaczyć dokładnie taki fragment tekstu, jaki chcemy. Jest to znacznie wygodniejsze, aczkolwiek nie tak wygodne, jakby się wydawało.
0: No i nie można zaznaczać niczego innego niż tekst w polach edycyjnych.
1: Tak jest.
0: To jeszcze jest ważna rzecz. Michale, czy jeszcze jakieś pytania?
3: Bo słuchałem gdzieś w czerwcu takich, na YouTubie były prezentacji betę deweloperską iOS-a i tam niektórzy wspominali o takiej funkcji, która się pojawiła podobno w iPhone'ach, jak blokada, wybór konfiguracji przełącznika bocznego, czy to do blokady orientacji, czy wyciszenia, czy to... I nie ma tego w publicznej becie.
1: Nie wiem, takiej funkcji nie widziałem. Jeśli jest, to ja na nią nie trafiłem.
3: Aha, no to w takim razie już...
0: To tyle, tak? Okej. Okay. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo, Michale, za telefon. Jeżeli coś jeszcze wpadnie Ci do głowy, to oczywiście dzwoń do nas. To samo tyczy się pozostałych osób słuchających tego programu na żywo na antenie Tyfloradia. tyflopodcast.net to Skype, 123 834 835 to telefon. Wracamy do iOS-a 9.
1: Jak jesteśmy przy polach edycyjnych i voice-overze, to właśnie jak mówiłeś o tej responsywności, to też jest takie charakterystyczne, że wolniej mam wrażenie opuszcza się katalogi. Jeśli ja wchodzę w katalog jakiś, powiedzmy, no nie wiem, weźmy to społeczności, to jeśli ja naciskam teraz klawisz home, no teraz to w miarę szybko, ale mam pozamykane wszystkie inne aplikacje, które tam wcześniej miałem otwarte, więc trwa to szybko, krótko tutaj, ale jak są otwarte...
0: Ale tak trwa dłużej po prostu.
1: Tak. Za to też voice-over widziałem jedną rzecz niedopracowaną. W momencie, gdy na dole ekranu, tutaj mam akurat jeden ekran, to może nie, bo to widać tylko tam, gdzie mamy kilka ekranów, może tutaj będzie. I regulacja. Czyli ten przełącznik, ten suwak, który umożliwia nam przerzucanie ekranów, słyszysz, Michale, że nie mówi nam, ile mamy ekranów.
0: Nie, jest tylko regulacja po prostu.
1: Jest tylko regulacja.
0: A on działa w ogóle w jakiś sposób?
1: Działa. Działa, tylko po prostu nie mówi, ile jest tych ekranów do przerzucania. Czasami też go nie ma. Nie potrafię wyłapać tej zależności, która sprawia, kiedy on jest, kiedy go nie ma, a kiedy nie wyświetla pełni informacji. Ale to jest też ewidentny bug, to jest jakiś błąd, który trzeba zgłosić, i żeby on został poprawiony, no bo to jest dezorientujące, tak? Normalnie wiemy, ile ekranów mamy, mniej więcej dzięki temu, ile aplikacji, ile na którym ekranie się znajdujemy, a tak przede wszystkim ta informacja, na którym aktualnie jesteśmy ekranie, jest dla nas niedostępna.
0: To ja proponuję, żebyśmy odebrali kolejny telefon, bo mamy kogoś na linii. Kogo witamy tym razem? Halo?
4: Witam serdecznie, Maciek się kłania.
0: Witaj, Maciek.
4: Ja dzwonię, żeby zapytać Ciebie, Piotrze, o taką rzecz. Ja zdecydowałem się zainstalować tą betę na swoim podstawowym sprzęcie. Ja używam iPhone'a 6 i powiem szczerze, od paru dni, że tak powiem, jestem na tej becie. Faktycznie z tymi rzeczami, o których tutaj wspominasz, borykam się. Natomiast jedna, która mnie doprowadza do szewskiej pasji, to jest taka, gdzie ja po prostu wywołując wyszukiwarkę na ekranie głównym, wpisywałem sobie zawsze pierwszą literkę, załóżmy, nazwy kontaktu. No i mi się pojawiały wyniki, prawda, gdzie mogłem tapnąć, prawda, w konkretny kontakt i tak dalej. W tej chwili, gdy to robię, niby voiceover czyta jakiś tam jeden z kontaktów, ale jak próbuję w to kliknąć, czy cokolwiek chcę zrobić, to nie ma takiej możliwości. Po prostu jest totalna zawieszka i po chwili po prostu voiceover mi się odzywa, ale na zablokowanym ekranie. No to jest rzecz po prostu fantastyczna.
1: Masz absolutną rację, o tym mieliśmy mówić w momencie, gdybyśmy przechodzili do Spotlightu. I tak, to nie jest kwestia tylko wyszukiwania tego dynamicznego, o którym mówisz, tylko każdego jednego dynamicznego wyszukiwania. Przykładowo, kiedyś był z tym problem w Safari. Ja swego czasu wyłączyłem dynamiczne wyszukiwanie w Safari i od tamtej pory jak gdyby przestałem zwracać uwagę na kwestię dynamicznego wyszukiwania, bo w Spotlightie nie generowało to problemu. W tym momencie, tak jak mówisz, voiceover jest w stanie zawiesić urządzenie na nawet kilkadziesiąt sekund. Też myślę, że możemy to zademonstrować, bo to jest przecież żaden problem. Jeśli otwieramy Spotlighta i wpiszmy sobie, nie wiem,
2: L znalezionych pozycji, L, A znalezionych pozycji, 9, odstęp znalezionych, ale 940.
1: No, teraz akurat się nie zawiesiło, ale to może jest kwestia tego, że mam pozamykane wszystkie aplikacje i tak jak mówiłem wcześniej, system jest bardziej responsywny. Z reguły wcześniej, gdy korzystałem ze Spotlight, to nie wiem, 8 na 10 razy system mi się przywieszał. U ciebie jest podobnie?
4: Tak, tak, właśnie dokładnie. Natomiast mi się ani razu nie udało powiedzmy w ten sposób wybrać jakiegokolwiek kontaktu. Ani razu, także byłeś o 2 razy lepszy ode mnie.
1: Nie, no ja mówię, więcej czy częściej tego typu problem się pojawia na przykład nie na klawiaturze wirtualnej, ale na brajlowskiej. To jest kolejna rzecz, że w momencie, gdy mam ustawioną klawiaturę brajlowską,
0: Może w ramach wyszukiwarki.
1: Tak, w ramach wyszukiwarki, ale to jeszcze raz dajmy.
2: Wymasz tekst.
1: I teraz, dobra, to wyjście ekranu Braille'a ucieka mi. Tak jak mam ustawione, żeby było jako pierwsze, czasami muszę się go naszukać, bo jak gdyby nie trzyma mi konkretnej lokalizacji. No i teraz wpiszmy tutaj.
2: Wielka litera C, A, E. Najlepszy wynik wyszukiwania. Najlepszy wynik
1: wyszukiwania. Wpisałem Michał.
2: Znaleziony w pozycji 16.
1: Teraz muszę wyjść z tego trybu Braille'a.
2: Wymasz P, anuluj. Najcelnik Dębiec Michał.
1: No i teraz akurat trafiło, tak? Więc mówię, mam pozamykane aplikacje i czasem działa, ale czasem nie. I teraz patrzcie, wyszedłem ze Spotlightu klawiszem Home i mam dostęp tylko do paska statusu. Zablokował mi się ekran.
0: I jak go odblokujesz, to będzie dalej pasek statusu tylko?
1: Nie, już jest ok.
0: A to wiesz co, ja podobną rzecz mam czasem nawet na moim iOSie 8.4, że mam dostęp tylko do paska statusu.
1: Ale u ciebie to jest sporadycznie, tak, a tu to jest raczej zasadą niż regułą. A czy niż
0: wyjątkiem.
1: Zasadą niż wyjątkiem, tak. Mhm.
4: Ja wam powiem z czym się, co ja zauważyłem. Bo ja miałem podobnie, że właśnie gdzieś totalnie na tej becie, powiedzmy, ten pasek statusu mi się pojawiał gdzieś na całym ekranie i tylko gdzieś tam jakimiś dziwnymi, różnymi sposobami udawało mi się go zlikwidować. Natomiast zrobiłem coś takiego, że chyba 2 albo 3-krotnie, akurat miałem wolne popołudnie, więc się mogłem pobawić, 2 albo 3-krotnie jakby przywróciłem z kopii zapasowej iOSa 8.4 i ponownie zainstalowałem tą betę i powiem wam, że po trzecim razie, owszem, to się dzieje, natomiast w mniejszym stopniu. To takie ciekawe, ja nie znam się na tych sprawach technicznych i nie wiem jaki to mogło mieć wpływ, natomiast no, trochę pomogło.
0: Całkiem możliwe, że się coś tam przeczyściło, a poza tym, no fakt faktem, to jest, tak jak powiedzieliśmy, cały czas wersja beta, wersja testowa, więc różne rzeczy mogą się tu dziać. Jeszcze, Maćku, jakieś spostrzeżenia a propos iOSa 9 masz?
4: To znaczy, czy ja wiem, no jakiś takich tutaj, poza tym, co Piotr mówi, to właśnie to się potwierdza, u mnie jest dosyć podobnie. Natomiast żeby nie było tak całkiem źle, to powiem wam, że bardzo mi się podoba aplikacja Notatki w tej chwili.
0: Jest, a to prawda.
4: Ona dla mnie bardzo fajna.
0: Notatki są fajne.
1: To ja mam pytanie, Maćku, co ci się tam podoba?
4: Tworzenie tych katalogów, że mogę sobie po prostu tworzyć te katalogi i odpowiednie notatki w odpowiednich katalogach sobie umieszczać, czyli taki bardziej większy porządek jest.
1: No, ja tak naprawdę miałem o wiele większy smak na aplikację Notatki. Myślałem, że będzie potrafiła o wiele, wiele więcej. No, aczkolwiek no, trochę nowych rzeczy potrafi, no, ale myślę, że do tego też przejdziemy. W każdym razie, tak jak mówię, miałem większe nadzieje, że będzie, nie wiem, więcej funkcji w samej aplikacji Notatki.
0: No wiesz, może po prostu Apple nie chciał zabierać chleba twórcom bardziej zaawansowanych aplikacji przeznaczonych do tego typu zadań. Szkoda tylko, że te aplikacje są no, z ich dostępnością i taką ergonomią używania bywa różnie niestety. Dobrze, Maćku, w takim razie dziękujemy Ci bardzo za telefon i jeżeli jeszcze chciałbyś o czymś tam wspomnieć, coś Ci przyjdzie do głowy, to dzwoń do nas koniecznie. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
4: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam.
0: Już w międzyczasie widziałem, że mamy kolejny telefon, ale zanim odbierzemy ten kolejny telefon, to może przejdźmy do
1: Powiem do jeszcze właśnie, rzeczy. Bo skoro jesteśmy ciągle przy tym voice-overze, żeby też nie było tak, jak Maciek mówi, że same złe rzeczy, jest parę takich drobiazgów, które zostały dodane. Podkreślam drobiazgów. To są takie rzeczy typu, nie wiem, jak otworzymy sobie Safari. Wcześniej wiele osób miało problemy ze znalezieniem pola adresu. Bo było tam jakieś pole z nazwą witryny i ludzie nie wiedzieli, nie kojarzyli, że to jest pole adresowe. Teraz ono jest po prostu, zostało zaetykietowane jako adres. I tyle. Także to takie drobiazgi. Są takie rzeczy typu coś, co mnie bardzo ucieszyło. Jeszcze raz, otworzymy sobie tego spotlighta nieszczęsnego, żeby zademonstrować, żeby mieć jakieś pole edycyjne. I Michale, tak, włączam sobie wejście ekranu Braille'a i kojarzysz ten problem. Nie wiem, czy ty korzystasz z tej funkcji, ale ciągle w iOS 8 przełącza mi się
2: tryb pulpitu,
1: tryb ekranu z przodu.
0: Tak, w zależności od tego, jak masz ułożony telefon, tak, dokładnie.
1: Do furii mnie to doprowadza, a iOS 9 ma nową funkcję, która polega na tym, że jeśli ustawimy sobie na tryb ekranu z przodu, przeciągnięcie trzema palcami w poprzek jak gdyby ekranu sprawia, że orientacja zostaje zablokowana.
0: Bardzo fajna rzecz.
1: I w tym momencie możemy sobie kręcić tym urządzeniem, nieważne, wstajemy, siadamy, cokolwiek robimy, ta funkcja po prostu, ta orientacja zostaje zachowana. To mi się bardzo, bardzo podoba, ponieważ ja namiętnie korzystam z tego sposobu wprowadzania tekstu, więc to jest ogromny plus.
0: I dzięki temu rzeczywiście można sprawniej pisać, bo wiadomo, że nic nam się nie przełączy w najmniej spodziewanym momencie.
1: Dokładnie. Tutaj także z ciekawych rzeczy dla osób, które korzystają z klawiatur bezprzewodowych. W tym systemie dodano mnóstwo nowych skrótów do wywoływania różnych funkcji. Także korzystanie w tym momencie z tego iOS-a, z poziomą klawiatury, już coraz bardziej przypomina pracę z komputerem, a nie właśnie z urządzeniem mobilnym, bo tych skrótów mamy naprawdę sporo. W ustawieniach, przy wielu opcjach mamy po prostu też podawane skróty klawiszowe, z których możemy skorzystać, aby daną funkcję wywołać. Myślę, co jeszcze z ciekawszych rzeczy, takich, które gdzieś tam przez przypadek trafiłem, na przykład gdy słuchałem muzyki i podpiąłem słuchawki, nagle pojawiło się po podwójnym naciśnięciu klawisza Home, oprócz aplikacji pojawił się odtwarzacz, opcja odtwarzacza. To nie jest jakiś tam super feature, super funkcja, która sprawi, że iOS będzie rzucał wszystkich na kolana, bo przecież mamy też odtwarzacz dostępny w centrum sterowania, więc to nie jest nic szczególnego, ale mówię o tym jako o nowości też, dlatego że po podwójnym naciśnięciu Home nie mamy już kontaktów.
0: Ostatnich kontaktów, tak? Domyślnie.
1: Tak, domyślnie. Nie mamy tego, więc mamy same aplikacje, łatwiej się to przegląda. Nawet jeśli mieliśmy wcześniej wyłączone w ósemce, to ciągle voiceover czytał nam ludzie i gdzieś tam trzeba było się przełączać na te aplikacje. Teraz tego problemu nie ma, więc to jest taka fajna funkcja.
0: A propos ludzi, to dzwonią do nas. Patryk do nas dzwoni tym razem. Witaj, Patryku.
5: Serdecznie.
0: Witaj.
1: Witaj, Patryku.
5: Właśnie dzwonię przy użyciu iPhone'a 5S najnowszej bety. Aha. Której ten Skype się strasznie muli, to tak a propos. Znaczy się voiceover tam strasznie czka, że tak się wyrażę.
1: Ciekawe, czy kwestia bety, czy kwestia niekompatybilnego jeszcze Skype'a.
5: Być może.
0: W każdym razie... A ty, Piotr, sprawdzałeś tak a propos Skype'a? Nie, sprawdzałeś. Okej.
1: Strasznie zaczęło.
5: W każdym razie tak. Co mnie strasznie zaczęło denerwować, to mianowicie czynności. Kiedyś to działało w ten sposób, że nieważne na czym byłem wcześniej pokrętem ustawiony, czy to były nagłówki, czy to były znaki.
1: Się ustawiało.
5: To się ustawiało co domyślnie. Teraz trzeba sobie przekręcać to samemu. Co jest jeszcze, co zepsuli, przynajmniej u mnie jest problem z aplikacją Mail. Już poprawili jedną rzecz, która mnie denerwowała, czyli że aplikacja Mail się wysypywała, kiedy się czytało wiadomości. Że się zamykała. Teraz to się poprawiło, ale za to zepsuli inną rzecz. Czyli tak jak było w iOSie 6 i 5, czyli mail nie pobiera wszystkich wiadomości. Część wiadomości jest bez nadawcy, bez tematu i trzeba sobie wejść do jakiegoś innego folderu i potem z powrotem wejść do skrzynki odbiorczej. Ja już to zgłaszałem.
1: To Patryku, ja ci powiem, u mnie jest dokładnie na odwrót. To znaczy jeszcze mi się aplikacja mail wysypuje, ale zaciąga mi wszystkie maile. Za to ja mam trzeci problem, o którym nie wiem, czy u ciebie występuje. On mi się dzieje tylko z kontami na Gmailu. I to tylko z domyślnym kontem. Że nie jestem w stanie od czasu do czasu, nie zawsze. Jeśli na przykład robię to szybko, uruchomię aplikację Mail i szybko kliknę to moje domyślne konto, czyli nie na zasadzie nowych wiadomości, tak, tylko samo konto i tam wejdę, dopiero chcę wejść w odebrane, to mi się uda. Ale jak zrobię to szybko. Bo jeśli tam odczekam kilkanaście sekund i spróbuję wykonać tą operację, to nie wejdę do konta.
5: Czasami jeszcze informacja, że nie można pobrać połączyć się z kontem imam.gmail.com zapewne.
1: Nie, to takich nie mam. Nie, bo mi powiera i mam na przykład wiadomości w nieodebranych, czy tam nieczytanych, ale i tamtędy mogę się do nich dostać. Też nie przez skrzynkę nieprzeczytane z danego konta, tylko ogólnej skrzynki nieprzeczytane. Także jest to też taki bug, z którym się borykam od...
5: To znaczy, bo jest folder przychodzące i jest cała poczta, coś takiego, tak? O
1: tak,
5: to
1: tak,
5: chodzi.
1: Tak. Nie, jest tam, mam chyba nieczytane, czy jakoś tak to się nazywa, nieprzeczytane. Oj.
5: Ja tego nie mam, ja mam przychodzące.
1: Ale to możesz włączyć sobie w edycji ten katalog i wtedy masz tam wszystkie nieprzeczytane wiadomości.
0: A czy ten katalog nieprzeczytany, on już był wcześniej, czy to jest taka nowość?
1: Nie, on był wcześniej. Aha, włączacie to sobie w edycji i to jest o tyle fajne, bo w momencie, gdy przeczytacie jakąś wiadomość, to ona wam
0: to
1: znika.
0: To znika z tego katalogu, oczywiście. No to jest bardzo fajna rzecz. To...
5: Ja o tym nie wiedziałem.
0: To widzisz to. To ja też
1: to
0: o tym nie wiedziałem.
1: Cieszę się, że mogłem sprzedać wam tipa jakiegoś.
5: I ponadto, co jeszcze mi się udało zauważyć, ja uważam, że to jest błąd, bardzo poważny. Ostatnio miałem taki problem. Moja mama też ma iPhone'a. Była taka przypadłość, że ja byłem w miejscu, gdzie tego internetu niestety nie mam i chciałem wysłać mamie SMS-a. I co się działo? Dałem wyślij i on na siłę próbował to wysyłać jako iMessage. Nie wiem w sumie dlaczego. To powinno działać w ten sposób, że jeżeli nie mam internetu, to on powinien wysyłać to jako SMS, a on na siłę wysyłał to jako iMessage. I dopiero jak ustawiłem się pokrętłem na czynności, na tej niewysłanej wiadomości, to mogłem kliknąć wyślij jako iMessage i dopiero wtedy to poszło. Znaczy jako SMS, tak.
1: Znaczy ja wiem, nie zwróciłem na to uwagi, nie miałem takiej sytuacji, ale z tego co kojarzę, to standardowo chyba jest tak, że iPhone próbuje wysłać, nie pamiętam, przez 3 czy 5 minut jako iMessage. Jeśli nie ma połączenia z siecią, wtedy wysyła SMS-a.
5: Oj, to u mnie jest błąd wysyłania. Jeszcze jest napisane, że wiadomości mają alert.
1: Aha. No to kurczę, sprawdzę. Wyłączę u siebie... Nie mogę wyłączyć. Chociaż mogę pokombinować. Wyłączę sieć i Wi-Fi i spróbujemy. Spróbuję to jakoś wysłać.
5: Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie irytuje, to jest chodzenie gestami, nie wiem czy już o tym, bo mówione w prawo, w lewo, po tym ekranie przełączania programów. Czasami trzeba iść w lewo, bo jak się pójdzie na przykład w prawo, to jest pyp, taki sobie dźwięk i trzeba iść na przykład czasem w lewo, czasem znowu w prawo.
1: To nie widziałem u siebie czegoś takiego. Możemy sprawdzić. Wejdźmy sobie na ekran
0: przełączania.
1: Przełączania.
5: Pociątek.
1: Tak. Pociątek.
2: ustawienia, notatki, sen.
5: No rzeczywiście, u ciebie dobrze działa to. U mnie jest czasami z tym różnie. Ale zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz na tym ekranie początkowym. Pewnego razu się budzę rano, przechodzę na ekran początkowy i znajduję coś takiego. Pod tym, jak jest ekran początkowy, zaraz jakby pod nim, tak poniżej, było coś takiego. Nieetykietowany przycisk, który nie wiadomo co robił. I witaj Patryk. Po prostu, czyli przywitało mnie po prostu moim imieniem, jak mam na imię. Ja w to kliknąłem i w tym momencie otworzył się program Mail. I powiedziało mi jeszcze, że to coś dotyczy programu Mail. I ten przycisk nieetykietowany przyniósł mnie do maila, więc nie wiem, co to jest.
1: Taki sam niezaetykietowany przycisk pojawia się właśnie przy odtwarzaczu. Jak się pojawia właśnie muzyka i są przyciski niezaetykietowane. Czyli nie ma tak jak w starszych wersjach iOS, gdzieś tam przechodziliśmy sobie w prawo i był odtwarzacz i wszystko było zaetykietowane. Tutaj nie. Są przyciski, ale niezaetykietowane. Ale to też mi się udało wywołać tylko w momencie, gdy podłączyłem słuchawki.
5: No tak, tylko właśnie nie wiem,
0: ciekawe, co
5: to
0: co zrobiłeś, że pojawiło się, Patryku, właśnie u ciebie coś takiego z mailem. Może po prostu gdzieś miałeś skonfigurowane wypychanie jakichś powiadomień albo podobne rzeczy.
5: Nie. To było po prostu, to było na ekranie tym przełączania programów.
0: Aha. Rozumiem.
5: Był ten przycisk. I może jest coś takiego, że on daje znać, że tu musisz zajrzeć, bo tu jest coś ważnego.
0: Też całkiem może możliwe. Też całkiem możliwe.
5: Zobaczymy, może jak zrobię etykietę, to będzie. I jeszcze jest fajna rzecz, która w VoiceOverze została dodana. Jeżeli usuwamy jakiś program, jesteśmy w trybie edycji, to jeżeli naciśniemy jeszcze raz home, żeby wyjść z tego trybu usuwania programów, to mówi edycja zakończona.
1: Tak.
5: To jest też fajna rzecz. No i w mailu jest rzecz, którą po prostu uwielbiam. Czyli w edycji dwie fajne opcje doszły, że można wszystkie maile naraz usunąć, albo wszystkie maile naraz sobie zarchiwizować, albo przenieść. To jest nie
1: I
5: trzeba.
1: Na to chyba wszyscy czekali, którzy korzystają z maila.
5: Tak.
0: A zapytam was, wszystkie, to znaczy wyświetlone ogólnie na ekranie, czy wszystkie, które w ogóle znajdują się w danym folderze? W danym katalogu. Okej. No bo mi się maile nie mieszczą na ekranie, więc tak wolałem się upewnić.
5: Aha, ja i polecam właśnie korzystanie z takiej metody, a nie jest korzystanie z pokrętła czynności, żeby na przykład sobie archiwizować pojedyncze wiadomości, bo niestety będzie widniała ikonka, że mamy wciąż nieprzeczytane maile. Taki jest niestety problem, jak zrobimy to z pokrętła czynności, więc musimy to robić z edycji. I wtedy jest ok. Także...
1: Dzięki, no. Patryku, bo to bardzo fajne uwagi. Dokładnie. Są, na część z nich w ogóle nie zwróciłem uwagi, także jeśli jeszcze coś znasz, podobne ciekawostki albo inni słuchacze, no to zapraszamy do dzielenia się, bo to jest zawsze lepiej, jeśli więcej osób pobawiło się i ma na ten temat coś do powiedzenia.
5: Znaczy ja powiem tak, ja mam tego iOS-a na podstawowym telefonie. Jeszcze jest jedna fajna rzecz, jak się odbiera telefon i ma się wibracje włączone i dzwonek z wibracjami. To jest jedna fajna rzecz, jak tapniemy dwoma palcami, żeby odebrać i jeszcze przyłożymy do ucha i rozmawiamy z rozmówcą, to jeszcze ten telefon chwilę wibruje jakby przez parę sekund. Jak my odbierzemy połączenie, to on jeszcze jakby wibruje, tak? Jakby ten dzwonek jeszcze się nie do końca przestał dzwonić i on jeszcze gdzieś tam sobie...
1: No ja akurat nie wiem, czy to jest fajne, bo mnie na przykład też dezorientuje. Z kolei mnie się wibracja włącza prędzej niż dzwonek. I czasami jestem zaskoczony, bo coś robię telefonem i nagle on mi zaczyna wibrować, ja nie wiem, co się dzieje, tak?
0: I a tu się okazuje, że telefon dzwoni.
1: Po sekundzie tam czy dwóch zaczyna mi dzwonić telefon.
5: Mi to akurat odpowiada. Jest jedna fajna jeszcze rzecz, jak dzwoni telefon, to dzwonek się przycisza i jest mówione od razu ID dzwoniącego.
1: Tak,
5: w iOSie 8.4 często on nie mówił, kto dzwoni.
1: Tak, to jest racja, na to też zwróciłem uwagę i mówi, bardzo mocno wycisza, to też trzeba podkreślić, że bardzo mocno wycisza dzwonek i bardzo wyraźnie słychać, kto dzwoni.
0: A to jest dobre, to jest faktycznie dobre.
5: Okej.
0: No dobrze, to... Patryku, to dzięki serdeczne za tę garść uwag i refleksji odnośnie iOS-a 9.
5: A właśnie, Michale, jeszcze takie mam pytanie, Słucham. Bo ja tutaj akurat jeszcze robię ze swoim laptopem. To trochę jest niezwiązane, ale po prostu nie miałem jak się skontaktować z tobą wcześniej. Czy można zaktualizować Windows do Windowsa 10 z 8 za pomocą narzędzia Media Creation Tool? Bo on się na razie aktualizuje.
0: Ponoć tak. Ale to jest teoria, a w praktyce to mi na przykład nie udało się w ogóle tego z tego Media Creation Tool pobrać obrazu. Próbowałem i czekałem chyba 3 dni, nie chciał w ogóle pobierać tego obrazu. I z tego co wiem, nie jestem jedyny, więc to bardzo różnie wygląda.
5: A to, bo ja już mam 90% prawie, po prostu muszę to zrobić, bo nie mogę dzisiaj zrobić aktualizacji z Windows Update do Windowsa po to, żeby Windowsa 8.1 sobie ze sklepu zaciągnąć. Ponoć Microsoft ma jakieś cyrki.
0: Tak, no, to jest, jak oni sami piszą, Patryku, to jest największa aktualizacja świata, więc z pewnymi różnymi sytuacjami trzeba się liczyć. Ja powiem szczerze, mam tu taką swoją maszynę do różnych testów i na niej będę stawiał Windowsa 10 i tą wersję stabilną i wtedy będzie można coś o tym powiedzieć.
5: Byłem w szoku, że wchodzę w Windows 8, robię Windows Update i daję szukaj aktualizacji, jest po prostu kod błędu jakiś tam i nie zrobisz.
0: No tak to niestety bywa, no, ale to nie na tę audycję i nie na tę chwilę temat, ale myślę, że będziemy go kiedyś też mogli rozwinąć na antenie Tyfloradia. Póki co bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon.
5: Również.
0: Czekamy na kolejne. Do usłyszenia.
1: Dzięki.
0: A teraz, Piotrze, proponuję, żebyśmy tak przez moment, skoro tak powiedzieliśmy o różnego rodzaju błędach, to może pokażmy to, co zrobiono naprawdę dobrze, czyli to zaznaczanie tekstu, okay. ten nowy tryb.
1: Okej, okay. Już może weźmy so-

0: Zaznaczenie strony.
1: Zaznacz wszystko.
0: Wszystko.
1: Wybór znaków.
0: Znaków.
1: Wybór wyrazu.
0: Wyrazu. No i powiedzmy, że mamy te wyrazy. Idę sobie po prostu w prawo.
1: Jakie? Są. Zaznaki realne. Zaznaczone. Konsekwencje. Zaznaczone. Prac. Zaznaczone. Nad. Zaznaczone.
0: Po kolei zaznacza mi poszczególne wyrazy. No i jeśli mam ileś tam zaznaczone, to sobie...
1: Język. Edycja.
0: Edycja.
1: Zdefiniuj. Wklej. Wycznij. Kopiuj.
0: Kopiuj. Pyk. Skopiowane. I teraz powiedzmy...
1: Notatki. Przycisk wróć.
0: Dajmy wróć.
1: Notatki. JOSTB i tą posę.
0: Nowa notatka.
1: Notatki. Przycisk wróć. Pole tekstowe.
0: Pole tekstowe.
1: Język. Edycja. Wklej. Jakie są realne konsekwencje prac nad zastąpieniem w iPhone'ach? Wklej.
0: Już.
2: Wkleiło się. No i to jest zdecydowanie wygodniejsze niż ten gest, który był kiedyś. I on nadal zresztą jest związany z rozsuwaniem palcami. Umożliwia nam bardziej precyzyjny wybór konkretnej porcji tekstu.
0: To tak, tu jednak muszę powiedzieć, bo oczywiście bawiąc się tym testowałem... Pracuję trochę na dokumentach. Tutaj mam z moim iCloudem z komputera też połączone kilka rzeczy. Mogę korzystać z Pages na przykład. Tam mam większe dokumenty. I w momencie, gdy próbowałem kopiować większe obszary tekstu, też o ciekawostka, bo Pages to może rzadziej, ale dużo słuchaczy używa Voice Dream Reader. Otworzyłem sobie Voice Dream Reader, który działa ok, poza edycją tekstu. Tam się muli strasznie. Na ósemce VoiceOver też jakoś tam super rewelacyjnie z tą edycją tekstu nie działa, ale jakoś tam sobie radzi. A tutaj też nam muli cały system, no ale skorzystałem też właśnie z Voice Dream Readera i z tej funkcji zaznaczania tekstu nowej i skopiowałem sobie, ustawiłem tam kilka stron i tam, nie pamiętam, 5 czy 6 stron jakiejś tam książki skopiowałem. I chciałem wkleić do notatek. I tak mi się zmulił iPhone, że przez dobre 10 minut walczyłem z nim, żeby jakoś go obudzić, rozbudzić, popędzić. W końcu finał był taki, że musiałem wyrzucić tą notatkę, bo w każdym przypadku, gdy otwierałem tą notatkę dużą, iPhone mi się mulił. Także notatki spoko, fajnie, ale ciągle one się... przy większych tekstach się to muli, no ale to jak sama nazwa wskazuje.
2: Sama nazwa wskazuje, tak, to są notatki. To jest do
0: a do większych rzeczy mamy Pages, czy mamy Word bardzo fajnie dostępny.
2: A tam się to, jak rozumiem, nie muli.
0: Nie. Może jeszcze zamykając temat jeszcze Spotlighta, chciałbym powiedzieć o tym, o nowych funkcjach, które się tam pojawiły. Nie pamiętam, jak to było w ósemce już, ale wydaje mi się, że tam tego nie było. Czyli nie tylko wyszukiwanie pewnych zapytań w internecie, czy w kontaktach, w mailach, czy w ogóle w urządzeniu. Tutaj pojawiła się opcja także wyszukiwania w App Store i wyszukiwania w mapach. Jest to bardzo fajne, ponieważ jeśli mamy jakiś adres na przykład, możemy go od razu wpisać sobie w Spotlight i dać, kliknąć mapy. W tym momencie od razu uruchamia nam się aplikacja mapy i wyszukuje daną lokalizację. Możemy tylko kliknąć prowadź i zmierzać do danego miejsca. Tak samo korzystając z aplikacji App Store od razu otrzymujemy listę odpowiedzi na nasze zapytanie. Nie musimy w tym celu otwierać aplikacji App Store i tam w pole wyszukiwania wpisywać naszego zapytania. Niestety App Store to jest kolejny przykład tego, gdzie pojawiły się nieopisane przyciski. Do tego jest sporo rzeczy, które są nieprzetłumaczone. Głównie wynika to stąd, że pojawiło się sporo nowych rzeczy, nowych kategorii, na przykład w polecanych. I tutaj mamy na przykład Virtual Pets, wirtualne zwierzątka, jeśli ktoś ma ochotę zająć się pieskiem, kotkiem, czy nawet widziałem konikiem, może sobie pobrać taką aplikację. Mamy zakupy w domu, Shopping at Home i tam mamy wszelkiego rodzaju aplikacje typu eBay, typu, nie wiem, aplikacja z IKEA, po prostu cały szereg nowych kategorii, dzięki czemu łatwiej

0: czy wygodniej przeszukuje się App Store. Pamiętajmy, że tam już są setki tysięcy aplikacji i wszelkiego typu takie kategoryzacje są ok.
1: Jedna no i też rzecz... swoją drogą pojawiła się kategoria dotycząca dostępności z tak. tego, co ostatnio tak. gdzieś tam wyczytałem z okazji kolejnej rocznicy wprowadzenia tej ustawy dotyczącej dostępności w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak.
1: Apple tak, świętowało.
0: Ale... To jest spoko, tam zawsze można było jakoś tam wyszukać i tak dalej. To, co mnie razi bardzo, to jest może kwestia przyzwyczajenia, ale jakby dzięki temu szybciej mimo wszystko przeglądało mi się zawartość App Store. Teraz po prostu mamy wyświetloną listę aplikacji bez cen. Nie wiemy, która jest darmowa, która jest płatna. Wszystkie aplikacje są, kurczę, bezcenne. I teraz ja ci, Michale, zademonstruję może jakieś
1: tam... No właśnie, jak to wygląda?
2: Najlepsze. Explore.
0: Co, najlepsze może być. No. Aplikacje. App Store jak zwykle. Cituję.
2: Trzy. Afterlit. Zdjęcia i wideo. Przycisk. 4, jak dojadę, PL, podróże, 4,5 gwiazdki, recenzji, 138, przycisk. 6, Flickflader 24, Fintrackier, podróże,
0: nie ma cen.
2: Recenzji, 8.
1: Jeszcze jest jedna rzecz, Trackier. Chyba tego już kiedyś nie było. K i E, tę zbitkę już kiedyś Zosia to strasznie kaleczyła, a teraz chyba znowu to kaleczy.
2: Przycisk.
1: Trackier.
2: Przycisk dochodowy.
0: No, w każdym razie to są takie elementy, które w App Store mnie osobiście irytują, no bo wiesz, teraz muszę kliknąć każdą aplikację i na przykład, nie wiem, mam wyzerowaną kartę wirtualną, kredytową, szukam tylko tych darmowych, oczywiście mogę sobie wybrać tam, nie wiem, kategorie bezpłatne, ale nie sprawdzam, jak to tutaj działa. We wcześniejszych wersjach iOS-a tak naprawdę nawet jak wybierałem te bezpłatne, to jakoś zdarzały mi się tam i takie aplikacje, gdzie trzeba było płacić. I to nie mówię o tych zakupach w aplikacji, tylko rzeczywiście czasami były one wymieszane. Może to był błąd w aplikacji, ale no... Irytuje mnie to szczególnie, gdy mamy aplikacje polecane. Wcześniej jakoś wolałem wiedzieć, ile aplikacja kosztuje, czy mnie na nią stać, czy nie, czy kosztuje tam do 1 euro, czy nie wiem, 5 euro, czy 99 euro, tak? No wolałem to wiedzieć bez wchodzenia gdzieś tam w szczegóły przy każdej jednej aplikacji.
1: Może to, wiesz, jakiś taki marketingowy zabieg, że a jak już ktoś wejdzie, zobaczy, obejrzy, zachęci się, no to, to i ta cena nie będzie dla niego taka jakaś tam, powiedzmy, straszna. A jeszcze tak wracając na moment do aplikacji notatek, wokół której tak krążyliśmy, tam jeszcze się dosyć ciekawie zrobiło pod względem tego, o czym mówił, teraz nie pomnę,
0: Maciek,
1: czy
0: Maciek.
1: Tak, Maciek, Maciek.
0: Bo rozumiem, że chodzi ci o kwestię przenoszenia
1: tak,
0: tych notatek.
1: Przenoszenia, ale i importowania rzeczy z przeglądarki internetowej, z Safari chociażby.
0: Tak, no ale to może po kolei. Najpierw jeśli chodzi o przenoszenie, to jest akurat dość prosta sprawa. Bo jeśli jesteśmy gdzieś tam na liście notatek.
2: Jakie są realne konsekwencje prac? Krótka notatka testowa. Jakie są realne konsekwencje prac nad zastąpieniem?
0: Jesteśmy na jakiejś tam...
2: Język.
0: A to akurat czynności były domyślnie. Mogę usunąć sobie.
2: Przenieść.
0: Lub przenieść. Jeśli wybiorę przenieść, no to po prostu otwiera nam się lista katalogów, które mamy.
2: Anuluj. Jakie są realne konsekwencje? Katalogi. Nagłówek.
0: Katalogi.
2: I nowy katalog.
0: Możemy sobie stworzyć nowy katalog.
2: Nagłówek.
0: Dorzucić do któregoś.
2: Notes. Jeden notatka. Notes.
0: Do notesu na przykład.
2: Zaznaczone. Notatki.
0: Już. I przeniesiono.
1: I przeniesiono. I rzeczywiście no, pozwala to na zachowanie jakiegoś większego porządku.
0: Tak jest. Szczególnie gdy robimy więcej notatek i właśnie tak jak wspomniałeś, w Safari pojawiło się kilka nowych opcji. Ja tylko wspomniałem wcześniej o takim drobiazgu, jakim jest ta etykietka przy polu adresowym. To jest oczywiście drobiazg. Ale przede wszystkim tak. Gdzie tu mamy? Wyślij u dołu ekranu.
2: Uwaga, anuluj.
0: Pojawiły się nowe opcje.
2: Przypomnienia.
0: Możemy sobie wrzucić daną stronę do przypomnień. Ustawić jakiś termin, jakąś godzinę, żeby nam przypomniano o tej stronie, czy wydarzeniu na danej stronie się znajdującym.
1: Warto tam sobie zajrzeć.
0: Tak jest. Notatki możemy sobie wrzucić do notatek, przy czym nie wrzucana jest zawartość strony, tylko jej tytuł i adres. Możemy to Twitter, Facebook był. To, co jest ciekawe, można zachować stronę w PDF-ie. I w tym momencie zachowywana jest treść strony, ale nie pełna, nie w pełnym układzie, takim z całą strukturą. To jest chyba domena Apple, że oni zupełnie nie dbają o strukturę informacji w PDF-ach, bo na komputerach Mac też nie ma zachowanej tej struktury, więc tutaj zapisują tylko treść do PDF-a, ale tak, jak jest ona prezentowana w tym trybie uproszczonym.
1: W readerze, tak?
0: W readerze. Bez struktury sama ta informacja. Czyli jeśli otwieram sobie jakąś podstronę z newsem, to mam po prostu jak gdyby główne informacje, powiedzmy teraz patrzę, jestem, mam moją stronę otwartą, więc mam informacje jak gdyby te z głównego menu. To, co jest na samej górze, tam logotyp, podstawowe menu i od razu potem mam całą treść danego newsa. To się zapisuje do PDF-a, do iBooksa i z tego iBooksa możemy sobie to później gdzieś wysłać. Swoją drogą to jest trochę irytujące, że tylko do iBooksa, a na przykład, że nie można tego wysłać od razu mailem.
1: Zgadza się, to by było fajne, natomiast jeżeli ktoś już chciałby tak bardziej, takie bardziej zaawansowane funkcje z tego uzyskać, to program Liri przychodzi tu z pomocą, o którym kiedyś mówiłem i można tam sobie właśnie te pliki eksportować już gdzieś. Szkoda, że system tego nie potrafi, nawet w tej najnowszej wersji, bo to rzeczywiście czasem się przydaje. Mamy jakiś artykuł, chcemy go sobie zapisać i od razu gdzieś wyeksportować, bo tak.
0: Aha, tutaj o Safari można jeszcze powiedzieć dwie fajne rzeczy, to znaczy w ustawieniach, nawet nie tyle w ustawieniach Safari, co zresztą zobaczmy, to chyba było też, zaraz zerknę, bo nie pamiętam, gdzie to było. Sprawdźmy tutaj, wyślij, zdaje się. Poproś o witrynę pełną. Nie wszystkie strony po kolei. Część stron wyświetla się nam w wersjach mobilnych, skrojonych pod urządzenia mobilne, przez co tracą na funkcjonalności. Przykład strona Allegro. Ona akurat ma przycisk na stronie, który umożliwia włączenie pełnej wersji serwisu, ale nie wszystkie strony tak mają. I teraz Safari w opcji wyślij można jakby przestawić sobie witrynę na tą pełną desktopową wersję. Tu też jest opcja znajdź na stronie, no ale to my wcześniej korzystaliśmy sobie z potrójnego tapnięcia na przykład dwoma palcami na stronie i mogliśmy spokojnie wyszukiwać na stronie internetowej, ale to tylko użytkownicy VoiceOvera. Teraz z tego typu możliwości wyszukiwania mogą korzystać wszyscy. Ciekawostką jeszcze jest to, że Safari w tym momencie może blokować wysyłanie naszych danych. Czyli, że nasza przeglądarka, nasze urządzenie nie będzie identyfikowane przez serwisy internetowe. Wcześniej też tego nie było. No od tej bety iOS 9 jest ta funkcja, działa. Także jeśli ktoś jest jakimś tam, nie wiem, fanatykiem swoich danych osobowych, no to może korzystać sobie z tejże funkcji.
1: A wiesz może, jakie dane dotyczy i o co tak naprawdę w tej opcji chodzi? Czy to chodzi o ciasteczka, że blokuje ciasteczka?
0: Myślę,
1: czy
0: to chodzi o ciasteczka i w ogóle o śledzenie ruchu w internecie, wiesz? Czyli
1: ta funkcja taka don't track. Niektóre witryny akceptują takie żądania, no ale to właśnie też jeszcze dobra wola twórców witryn musi za tym iść.
0: No tutaj jeszcze z takich drobniejszych rzeczy, no to aplikacja Zdrowie uzyskała cały szereg nowych funkcji. Część, muszę przyznać, że rzuciła mnie na kolana. Ja ci, Michale, wspominałem, teraz zapomniałem, jak to się nazywało. Dane, jak to? Pamiętasz?
1: Reprodukcyjne?
0: Reprodukcyjne, właśnie. Tak, dane reprodukcyjne. Więc tam różnego typu informacje możemy wprowadzać. Jest to aplikacja, no, z której można, nie trzeba korzystać. Te dane oczywiście możemy, nie musimy podawać.
1: Ja tylko dodam, że do tych danych nie jedna firma ubezpieczeniowa, podejrzewam, że bardzo chciałaby mieć dostęp.
0: Też tak myślę, dlatego zalecam daleko idącą ostrożność. No w każdym razie tam sporo się też pozmieniało. Ten tryb niskiego zużycia energii. On jest bardzo fajny, wydłuża zdecydowanie czas pracy. Ja to przynajmniej tak zauważyłem.
1: Tak mniej więcej zauważyłeś o ile?
0: Wydaje mi się, no ja też z tego telefonu korzystam głównie w pracy, tak, czyli głównie dzwonię i to jest też tak, że no nie bawię się, tak, non-stop. Ja zauważyłem wydłużenie czasu pracy o mniej więcej 1/3.
1: O, to naprawdę sporo.
0: Tak, ale ja mówię, że się nim nie bawię, bo jak się bawię nim, to różnic nie widzę.
1: Rozumiem.
0: Czyli powiedzmy taki zwykły tryb, czyli nie wiem, jak zwykle gdzieś tam odkładałem telefon na chwilę i mam ustawiony, nie wiem, wygaszacz ekranu na 2 czy tam 3 minuty, już jakoś ta energia była zużywana. Teraz, jak słyszycie, co chwilę włącza mi się ten wygaszacz ekranu i po chwili ekran jest blokowany. Dodatkowo w tym trybie różne funkcje są ograniczane. Wejdźmy może sobie w ustawienia i ten nowe funkcje. Nie wiem, czy o takich funkcjach jak CarPlay i tak dalej mamy rozmawiać, ale to...
1: A masz gdzieś na podwórku jakiś samochód, żeby przetestować, no to...
0: No niestety, wszystkie moje Mercedesy, kurde, porozdawane.
1: No widzisz, no.
0: Niestety.
1: Dobrze, że chociaż iPhone ci został.
0: No tak, tak. Ale to wiesz, 5S to już nikt nie chciał brać.
1: A no tak.
0: Gdzie mamy tą baterię. Też zauważam jedną rzecz, o której tutaj panowie nie wspomnieli, że często ucieka fokus. To jest dość mocno irytujące, a najczęściej właśnie chyba tutaj w tej baterii.
2: Bateria. Tryb niskiego zużycia energii. Włączone.
0: Włączone.
1: Z ciekawości, jest włączone domyślnie, czy nie?
0: Nie. Domyślnie jest wyłączone, trzeba sobie włączyć.
2: W trybie niskiego zużycia energii poziom naładowania baterii jest zawsze widoczny na pasku statusu. Użycie bateria.
0: I teraz mamy statystyki.
2: Tryb niskiego zużycia energii. Włączone.
0: Tryb niskiego zużycia energii. I wiesz, uciekł mi...
1: Znowu, tak, uciekł ci.
2: Procent baterii. Wygaszone.
0: Procent baterii.
2: W trybie niskiego zużycia energii. Procent baterii. W trybie niskiego zużycia. Użycie bateria.
0: W kółko chodzi.
2: Zaznaczone. OST 24 godziny. W trybie niskiego zużycia energii poziom naładowania baterii jest zawsze widoczny na pasku statusu.
1: Uciekł. Znowu ci uciekł.
2: 28%.
0: Przejdź może jeszcze raz, spróbujmy.
2: OST 24 godziny.
0: Ostatnie 24 godziny.
2: Przyszedł ile usagę data.
0: O.
1: Kolejny nieopisany.
2: Notatki. 28%.
0: Data.
2: Safari. 13%. Notatki.
0: Tu mamy podane zużycie, ile dane aplikacje w ciągu tam 24 godzin, jak wyglądała ich, nie wiem, pazerność na energię, albo procenty, jak były używane. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, co te procenty oznaczają, bo to się ani nie przekłada na czas, jest to dziwnie oznaczone.
2: 29%.
0: Ekran początkowy zablokowany 24%.
2: No,
0: cokolwiek to ma oznaczać, tego nie jestem w stanie stwierdzić.
2: 11%.
0: Voice Dream Reader.
2: Voice Dream.
1: 11%.
2: Mate. 5%. Sync Assistant Mowy. Położenie tła. 3%.
1: Co tam było na końcu?
0: Położenie tła.
2: Sync Assistant Mowy. Położenie tła. 3%.
0: Czy położenie działa? Ja nie rozumiem go teraz.
2: Sync Assistant Mowy. Położenie tła.
0: Czekaj.
2: Wyrazy. Sync Mowy. Położenie tła.
1: Tło.
2: Znaki.
0: Tła.
2: T. L. A. Przecinek.
1: Położenie tła, tak, dobrze. Ale o co mu chodzi, że w tle działał może?
0: Tak, tak.
2: Wiadomości. 1%. Wyświetla udział procentowy problemu w zużyciu baterii. 24 godziny.
0: Czyli wyświetla udział procentowy aplikacji, jeżeli mamy wytłumaczenie.
2: Wyświetla udział procentowy problemu w zużyciu baterii. 24 godziny.
0: W ciągu ostatnich 24 godzin. Czyli to, co zostało zużyte, to mamy z podziałem procentowym.
2: Czasu do ostatniego pełnego naładowania. Nagłówek. Użycie. Embers. W gotowości. Embers. Czas użycia będzie widoczny po pełnym naładowaniu iPhone. Czas użycia. Czas użycia. Użycie. Embers.
1: Nie chcę się z tobą podzielić.
0: Tak.
2: Nagłówek. Wyświetla udział procentowy. Użycie. W gotowości. Czas użycia będzie.
0: To jest najgorzej przygotowana funkcja, jeśli chodzi o wyświetlanie, prezentowanie informacji. Jest to nowa funkcja, więc widać, że napisana od podstaw. No i niestety.
1: Ktoś tu o dostępności zapomniał.
0: Tak.
2: Czas użycia będzie widoczny po pełnym.
0: Tu powinien być, tu były normalnie wyświetlane informacje, kiedy ostatni raz było ładowane urządzenie. Ile było na przykład rozmów, też było podane w minutach. No a teraz to nie jest widoczne. A urządzenie oczywiście do pełna było ładowane. Nie jest tak, że dopiero ten system zainstalowałem, tak? Bo tam od tego czasu minęło tydzień czy ileś tam i...
1: A mimo trybu niskiego zużycia energii, to tydzień iPhone na jednym ładowaniu nie działa.
0: Nie ma szans, ale powiem tak. Ostatnio, gdy... Z reguły, gdy jestem w pracy, to iPhone, to urządzenie konkretnie muszę ładować codziennie. Gdy kończę pracę, w zależności oczywiście od tego, ile wiszę na telefonie, no to mam około, nie wiem, od 70 do 30% energii, tak? Więc z reguły gdzieś tam wieczorem podładowuję to urządzenie, w sensie stawiam go na stację dokującą, rano go zdejmuję i rano ma 100%, tak? Ostatnio, gdy zdjąłem go z stacji ładującej, miał, zdaje się, 60 parę procent. 70 parę procent. I mówię, oho, dużo rozmawiałem. Tam było ponad 4 godziny rozmów. Mówię, dobra, zobaczymy, ile pociągnie. I na drugi dzień, też cały dzień roboczy, po pracy miał coś 36%. I spokojnie sobie dociągnął do wieczora. I dopiero po dwóch dniach w pracy ładowałem.
1: No proszę, no to rzeczywiście jest progres, przynajmniej dla tych, którzy będą chcieli wykorzystywać to urządzenie faktycznie jako telefon. Bo i myślę, że w podróży to może być dosyć przydatne gdzieś tam, powiedzmy.
0: Tak, tak, bo tak jak mówię, ja jak orientujesz się do zabawy, internetu, jakichś tam innych rzeczy, ja mam iPada mini, który ma o wiele większą baterię i o wiele więcej, czy dłużej wytrzymuje na baterii, więc tym urządzeniem się nie bawię, w sensie tym, na którym mam teraz tą betę zainstalowaną, więc mogę to przełożyć tylko na czas rozmów i jak to dotychczas wyglądało w pracy.
1: No jestem ciekaw, jak to będzie u mnie, kiedy sobie zainstaluję iOS-a 9. Nie wiem wprawdzie, czy betę, bo iPhone 5 to jest moje jedyne urządzenie, że tak powiem, produkcyjnie wykorzystywane. Natomiast no rzeczywiście ja inaczej używam tego telefonu niż ty. Wykorzystuję go do wszystkiego tak naprawdę, zarówno do dzwonienia, jak i gdzieś tam korzystania z multimediów, więc no ciekaw. Ciekawe, czy to zaoszczędzanie energii także i mi się przysłuży w jakikolwiek sposób.
0: I no, chyba, że cię będzie też tak irytowało to wygaszanie ekranu, jak mnie co chwilę, tak? Bo ja gdybym miał się bawić tym urządzeniem, i to myślę, że naprawdę by mnie to irytowało dość mocno.
1: Też fakt. Szczególnie jeżeli na przykład słuchamy wiadomości jakichś dłuższych na komunikatorze typu WhatsApp, to może być irytujące, bo WhatsApp na przykład ma to do siebie, że jak ekran gaśnie, no to on przestaje odtwarzać wiadomość. To wtedy tak, co kilkanaście sekund.
0: No chyba, że on nie będzie się gasił wtedy. Ja WhatsAppa nie mam, więc nie sprawdzałem, jakby się to zachowywało. W każdym razie, Patryk powiedział o czymś, co dla niego jest najlepszym rozwiązaniem, czy tam super funkcją w aplikacji Mail w nowej becie. Ja też mam takiego swojego Graala, który wreszcie się doczekałem, a czekałem na to od całą wersję 8, chyba nawet od którejś wersji 7. Czekałem, bo to był bug, który się pojawił nie u wszystkich, ale u wielu osób. Nie wiem, Michale, jak ty masz teraz z wiadomościami, jeśli masz, chcesz zajrzeć do historii wiadomości i chcesz się cofnąć po prostu, obejrzeć wcześniejsze wiadomości. Czy możesz to zrobić?
1: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo...
0: Nie wiesz, bo nie korzystam.
1: Bo nie korzystam. Zazwyczaj wiadomości u mnie schodzą na bieżąco.
0: Niektóre, szczególnie jakieś tam z banku, mam nawet sprzed kilku lat. I po prostu na iOS 8 mogę się cofnąć o kilka, czasami po różnych tam sztuczkach, nie wiem, o 2 dni i jest to bardzo irytujące. Tutaj działa to dokładnie tak samo, jak działało w iOS 6. Bez najmniejszego problemu mogę przeglądać wcześniejsze wiadomości na iPhone'ie. Z tego się bardzo cieszę. Ta funkcja bardzo, bardzo mi się podoba. I to w sumie nie jest nic nowego, tak? Tylko naprawiony błąd, ale to mi ten naprawiony błąd, no bardzo mi go brakowało tej funkcjonalności. Także bardzo się cieszę. Cóż mogę powiedzieć? Może tak w formie podsumowania. System ten nie przynosi nam jakichś rewolucji, jeśli chodzi o użytkowników programu VoiceOver. Nie ma tutaj jakichś szczególnych wodotrysków. Jest parę nowych, fajnych, ciekawych rzeczy, chociażby jak właśnie to kopiowanie tekstu, jak blokada pisania w układzie brajlowskim. To są naprawdę fajne rzeczy. Mówię o użytkownikach VoiceOvera. Mówiąc o wszystkich użytkownikach, są fajne funkcje, typu właśnie możliwość przerzucania, czy tworzenia, wygodne tworzenia notatek, taka kompatybilność, przenoszenie, kompatybilność między aplikacjami systemowymi, że coś bez problemu można przenieść z maila do notatek, jakieś tam przerzucenie innych rzeczy, to wszystko działa. Nie miałem okazji sprawdzić dodatkowych rzeczy, na przykład wyświetlania 2 aplikacji na jednym ekranie, bo to są funkcje dostępne tylko na tabletach. Sam jestem ciekaw, jak to działa, bo na przykład wtedy praca na przykład na 2 dokumentach. Notatki w jednym oknie, w drugim Pages, czy Word, czy Mail i kopiowanie fragmentów, wklejanie w drugim oknie bez przełączania.
1: Może być ciekawe.
0: Tak, to brzmi interesująco. To wszystko niesie ze sobą nowy system. Patrzyłem na część funkcji, na przykład, które mają mieć notatki, które dla wielu osób widzących mogą się okazać rewolucyjne wręcz. Czyli na przykład możliwość odręcznego pisania na zasadzie tworzenia rysunku. Otwierają sobie notatkę i piszą palcem po ekranie. Mogą szybciutko pisać, mogą szkicować w ten sposób. Rysować, malować, jak zwał, tak zwał. Mogą w ten sposób bardzo szybko tworzyć obrazy, czy notatki, zapiski, cokolwiek. No, dla nas to jest niedostępne, więc trudno mi jest to ocenić. Myślę, że wiele osób okrzyknie ten system jakimś tam super i tak dalej. Dla mnie ma on kilka usprawnień, i tak bym to nazwał. Dla mnie 9, poza oczywiście głosem VoiceOvera, jest usprawnioną wersją 8. I na razie tego będę się trzymał. Na razie też trzymam kciuki, że sama synteza zostanie poprawiona, że wszystkie te zbitki literowe zostaną poprawione, bo ja przyznam szczerze, że pierwszy komunikat, który usłyszałem VoiceOvera, zmroził mnie, bo Zosia powiedziała do mnie: zacinamy. I to jak gdyby było zapowiedzią tych wszystkich...
1: Tego, co się będzie działo.
0: ...spisów, tak, że tam się zaczęło zacinać wszystko. Liczę na to naprawdę, że zostanie to poprawione i tutaj apel do wszystkich, którzy mimo wszystko zdecydują się zainstalować iOS-a w wersji beta, korzystajcie z aplikacji Feedback. Michale, myślę, że warto powiedzieć jeszcze dwa słowa na temat tej aplikacji.
1: Właśnie i pytanie też jest takie, w jakim języku tam należy te uwagi zgłaszać? Czy tam jest szansa, że ktoś to odczyta w języku polskim, czy bezpiecznie jest w angielskim?
0: Myślę, że zdecydowanie bardziej bezpiecznie jest zrobić to w języku angielskim. Przy czym nie ma tam za dużo pisania. Dlaczego? Już wam demonstruję.
2: Katalog podróży.
0: Gdzie mam tą aplikację? O, zwróć uwagę, TV czyta normalnie, voice over na ósemce.
1: Aha.
0: A tu mamy katalog TV.
1: TV.
0: Światowo.
1: Światowo, tak. Byleby tak. Nie aż tak bardzo światowo jak synteza Google'a. Byleby to nie poszło aż w tę stronę.
0: Ok, mamy ten feedback, aplikacja się nazywa, ona po instalacji bety trafia na ostatni ekran z aplikacjami. Po jej uruchomieniu mamy kilka pól, nazwijmy je combo, bo po prostu pewne elementy tylko wybieramy.
2: Asystent opinii, nagłówek, utwórz, przycisk, apel beta software program, przychodzące, przycisk, robocie, przycisk, wysłany, nowa opinia. Przycisk.
0: Jak on się okaże teraz, że jest po polsku, to ja tu klęknę chyba, bo ostatnio jak nowa patrzyłem, opinia. To był po angielsku. Okej, okay, ale dajemy nową opinię.
2: Nowa opinia. Wyślij. Przycisk. Kopia robocia opinii dla projektu. Zmień. Przycisk. iOS 9 beta. Basic information.
1: O, zaczęło się po
0: już
1: angielsku.
0: Już mamy tak. Teraz
2: provide descriptive title for your report. Podaj szczegóły.
0: Ale jakieś tam mamy rozwinięte. Czyli mamy jakieś tam pola. Możemy po prostu klikamy w poszczególne pola i sobie. Jaki typ błędu chcesz zgłosić? I tutaj zamknięcie się aplikacji. Wolniejsze działanie, czy tam reagowanie na działanie. Jakieś tam kosmetyczne poprawki. Tłumaczenie lokalizacji. Tego typu rzeczy. Wybieramy sobie coś tam. Tłumaczenie powiedzmy, tak? I wystarczy. Czyli nie musimy nic wpisywać. Dopiero w momencie, gdy tam dojdziemy do opisu, musimy krótko opisać daną kwestię. Możemy to zrobić jednym zdaniem, na przykład, nie wiem, oczywiście po angielsku, że nie wiem, wymowa voice-over w języku polskim jest, nie wiem, błędna.
2: O,
0: i widzisz, jest
1: tu wybieramy język.
0: Tak, bo jest... uciekło mi takie ładne słowo. I po prostu kaskadowo dopasowują się kolejne kwestie. Czyli jeśli wybierasz sobie błąd w tłumaczeniu, tak, no to zaraz musisz podać, jaki jest język twojego urządzenia. Jeśli wiesz, wybrałbyś inną opcję, to tutaj byłoby
1: inna... To inne opcje by się pojawiły, tak.
0: Inne opcje, tak. No i region i tak dalej, czyli one tutaj są customizowane pod kątem tego, jaki błąd podajesz. No i na końcu musisz niestety tam jednym czy tam dwoma zdaniami opisać.
1: Coś napisać. A z ciekawości, bo tam była skrzynka odbiorcza, odpisali do ciebie coś?
0: A coś tam.
1: A. Ale z pewnością wzięli sobie twoje uwagi tak, głęboko do serca. Tak, ja na to liczę, szczerze powiedziawszy.
0: Bo nie mają, tu się możemy zgodzić.
1: Tak.
0: Zobaczymy, chciałem powiedzieć, trzymam kciuki, ale liczę na to, może tak powiem, że z reguły październik, jakoś w październiku.
1: Tak, jakoś październik.
0: Września, konferencja jest chyba z nowymi urządzeniami jakoś we wrześniu.
1: We wrześniu, a w październiku to wszystko zaczyna startować.
0: No, więc załóżmy tam przełom września, października pojawi się oficjalna wersja, czyli tuż. To nie jest długo, tak? To są dwa miesiące. i liczę, że do tego czasu pojawi się jakaś jeszcze jedna beta, która przyniesie jakieś poprawki, szczególnie tej syntezy, no i wydajności tego, żeby to nie, się tak nie zwieszał się ten, no, ten voice-over, szczególnie na tych dynamicznych polach wyszukiwania.
1: Zgadza się i miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, bo sam w sobie system nie jest zły, no tylko wiadomo, jeszcze ma jakieś tam choroby wieku dziecięcego, które trzeba wyeliminować. Ale po to jest właśnie ten projekt wersji beta. Ludzie mogą testować w znacznie większym gronie i z pewnością tak jest, bo nie testują pewnie tego tylko deweloperzy, ale wszyscy zainteresowani, w tym mój dzisiejszy gość.
0: Tak, tylko tak jak mówię, nawet jeśli macie problemy z angielskim, słuchajcie, korzystajcie z jakichś translatorów nawet typu Google. Oni się domyślą, o co chodzi, a jak nie, to, to napiszą do was z pytania lub poproszą kogoś, słuchajcie, o co mu chodzi, sprawdźcie tą funkcję, bo z tych wszystkich wcześniejszych ustawień, które wybierzecie, na przykład, że nie wiem, Bóg znajduje się tam, w, dotyczy dostępności, później zawężamy kryteria na voice over, potem kwestia, nie wiem, wymowy i ktoś to sprawdzi, o co chodzi. Tam wysyłana jest też informacja na temat waszego urządzenia, waszej lokalizacji. Swoją drogą właśnie ciekaw jestem, czemu tutaj pytał o region i język, skoro tego typu informacje się w logach znajdują, które są dołączane do tych raportów wysyłanych, feedbackowych. Może to taka podwójna weryfikacja.
1: Całkiem możliwe, czy rzeczywiście ktoś tak korzysta.
0: No, ale myślę, że jak będziecie wysyłać tego typu informacje, no to ktoś po prostu wreszcie na to spojrzy, żeby nie było tak jak potem ze wcześniejszą wersją, gdzie ludzie nie chcieli Zosi, która akurat mnie się o wiele bardziej podobała, od Agaty, i bronili się rękami i nogami przed tą syntezą mowy. Trzeba było reagować prędzej, tak mi się wydaje. Znaczy, wątpię, że się wycofają z tego, ale liczę, że to poprawią.
1: No i tego się trzymajmy. Ja przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia mówiliśmy na temat na razie jeszcze bety iOS-a 9 i mówiliśmy na temat tego, cóż nowego niesie ten system, także i od tej strony bugów. Ale przypominamy, to jest na razie wersja testowa, więc jeszcze wiele się może zdarzyć. I miejmy nadzieję, że zdarzy się in plus. A betę iOS-a 9, betę drugą testował mój dzisiejszy gość, czyli Piotr Witek. Dziękuję ci bardzo, Piotrze, za udział
0: dziękuję
1: w audycji.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu za uwagę.
1: I słyszymy się w piątek za tydzień.
0: Taką mam nadzieję.
1: Będziemy mówić o kolejnym i-urządzeniu. Tym razem będzie to Apple Watch. Swoją drogą ciekawe, czemu jednak nie iWatch, nie?
0: Mhm. Ja myślę, że była zastrzeżona nazwa. Wiesz, ktoś się wycwanił.
1: Też fakt. Też fakt. Chyba coś Apple takiego było rzeczywiście.
0: Nazwę sprzed nosa.
1: Więc musieli się zadowolić Apple Watchem. Dziękuję również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego razu na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Ponownie spotykamy się dzisiaj z wytworami starej radiotechniki, a niniejsza audycja dotyczy właściwie trzech magnetofonów marki Technics. Zdecydowałem się je omówić razem, gdyż nie dość, że pochodzą z jednej serii, są to modele wobec siebie pokrewne. Oznaczenia mają kolejno RSTR-373, RSTR-474 oraz RSTR-575. Wszystkie te trzy modele są konstrukcyjnie i wizualnie niemal identyczne i różnią się tak naprawdę kilkoma dodatkowymi funkcjami, które dokładnie omówię i pokażę. Przede mną właśnie tutaj stoją dwa magnetofony RSTR-373 oraz RSTR575. Modelu RSTR474 nie będę prezentował, tylko o nim krótko powiem, gdyż jest on wizualnie identyczny jak RSTR373 i różni się tylko kilkoma dodatkowymi funkcjami, które po prostu wymienię, ale o tym może trochę później. Tutaj łatwo zapamiętać, że najbardziej rozbudowanym modelem jest RSTR575. Obsługa tego najbogatszego funkcjonalnie magnetofonu jest nieco inna. Inne jest też rozmieszczenie przycisków, gdyż jest ich ogólnie po prostu trochę więcej. Dlatego później skoncentruję się tylko na nim. Tak jak poprzedni podcast dedykowałem przede wszystkim koneserom i kolekcjonerom, przedstawiając niegdyś kultowy polski magnetofon, jakim była, przypominam, MK232P z firmy Unitra, tak dzisiejszą audycję kieruję oczywiście również do kolekcjonerów sprzętu audio, ale także w znacznej mierze do osób, które dysponują jeszcze znaczną ilością kaset magnetofonowych i mają na nich nagrane wartościowe materiały z przeszłości, więc chcieliby zakupić sobie może solidny i jeszcze nie taki drogi magnetofon, aby móc ich na czymś posłuchać. Albo po prostu może chcieliby samodzielnie przerzucić te nagrania na przykład na komputer, bez potrzeby udawania się do instytucji zajmujących się digitalizacją i tym samym bez konieczności powierzania tych często prywatnych materiałów osobom trzecim. No i co się z tym oczywiście wiąże, dzięki temu bez konieczności dodatkowego przeznaczania na ten cel finansowych środków, gdyż wystarczy wówczas zainwestować w magnetofon, a na aukcjach trafiają się osoby skłonne pozbyć się starego, często nawet w niezłym stanie magnetofonu za symboliczne 20 czy 40 zł. Choć tutaj też należy zwracać uwagę na pewne kwestie, ale o tym powiem jeszcze. W ogóle o tym, jak naprawdę profesjonalnie przegrać na komputer z analogowej kasety nagranie, na co zwracać uwagę, jakie programy nam pomogą, na przykład w poprawie jakości zgrywanego materiału, opowiem w kolejnej audycji. Teraz przejdźmy do prezentowanych magnetofonów. Myślę, że wśród słuchaczy znajdzie się grono osób, które niemało słyszało o firmie Technics, ale ponieważ w kolejnych podcastach zamierzam przedstawić kilka zarówno magnetofonów, jak i gramofonów z tej firmy, a może jeszcze jakichś innych grających urządzeń, a nie jest ona już tak popularna, jak była kiedyś, nie produkuje już wielu fajnych rzeczy, jakie kiedyś produkowała. Z myślą o laikach zarysuję jej historię, powołując się na informacje zaczerpnięte z Wikipedii. A więc Technics jest marką japońską. Została wprowadzona w roku 1965 przez Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., dzisiejszego Panasonic Corporation, jednego z największych na świecie producentów elektroniki użytkowej. Pod tą marką sprzedawano w latach 80. i 90. komponenty audio do użytku domowego. Technics zasłynął na początku swojego istnienia z gramofonów z napędem bezpośrednim, ale powszechnie znane były tej marki wieże, które składało się z uprzednio zakupionych poszczególnych elementów, uchodzące w Polsce w tamtych latach za luksus, gdyż sprzęt ten kosztował w tamtych czasach dla przeciętnego Polaka olbrzymie pieniądze i no niestety mało kogo było stać na taki zakup. Prywatnie bardzo niewiele osób to w tamtych czasach w Polsce posiadało. Taka wieża, jakby ktoś nie wiedział, składała się przede wszystkim ze wzmacniacza. Do tego wzmacniacza podłączało się poszczególne elementy. Najczęściej to był odbiornik radiowy typu tuner, czyli radio nieposiadające w sobie wzmacniacza, czyli takie, które samo w sobie nie zagra. Następnie magnetofon również bez wzmacniacza, czyli typu DEC. Omawiane jest zresztą w dzisiejszej audycji magnetofony i nie tylko w dzisiejszej, ale jeszcze wiele innych, które to przedstawię, to będą właśnie przede wszystkim magnetofony typu DEC. Oprócz tego do wieży mógł być jeszcze gramofon. No i jeżeli ktoś chciał i było go finansowo stać przede wszystkim, to kupował sobie jeszcze korektor graficzny i no już w Polsce to może już trochę później, bo przede wszystkim w latach 90. odtwarzacz płyt kompaktowych. I do tego wzmacniacza podłączone były kolumny i to wszystko przez te kolumny grało. Nazywało się to wszystko wieżą, gdyż wymienione elementy stały jeden na drugim. Kolumny głośnikowe kupowało się jeszcze, wybierało się je w zależności od akustyki swojego pokoju, no i przede wszystkim od ceny. I tak jak kiedyś ten sprzęt był naprawdę bardzo, bardzo drogi, tak teraz całą taką wieżę zawierającą głównie podstawowe komponenty i też komponenty podstawowej klasy, no bo to też nie powiedziałem o tym jeszcze, że tak naprawdę wszystkie te czy magnetofony, czy tunery, czy wzmacniacze, czy odtwarze płyt kompaktowych, no też były lepsze i gorsze w zależności od ceny. Ale taką z takimi najbardziej podstawowymi modelami, taką przyzwoitą, używaną, to myślę, że można sobie już skompletować w zależności od ich stanu technicznego i wizualnego w granicach 600-700 zł. Z jakościowo lepszych modeli, no myślę, że tak trochę ponad 1000-1500, bo to przede wszystkim wzmacniacz jest najdroższy, no i kolumny. Poza poszczególnymi komponentami Technics produkował korzystniejsze cenowo i wygodniejsze do amatorskiego użytku, jednak znacznie okrojone funkcjonalnie kompletne zestawy wieżowe oraz mini wieże. To nie była taka wieża w jednej obudowie, jak można by sobie wyobrazić, co produkował szereg innych firm. One były sprzedawane wprawdzie razem, ale też stawiały się jedno na drugim, tylko one miały charakterystyczne połączenia i no może zaraz dokładnie wyjaśnię, jak one wyglądały. W każdym razie sprzedawane w całości wieże oraz mini wieże składały się wprawdzie też, jak już powiedziałem, z poszczególnych segmentów, które się ze sobą łączyło, jednakże nie trzeba było się przede wszystkim martwić o ich dobór. Ponadto kupno całej takiej wieży wychodziło trochę taniej, choć i tak ceny były kosmiczne. Ponadto dla niewtajemniczonych użytkowników zarówno sposób podłączenia tych elementów był o wiele łatwiejszy i obsługa była maksymalnie uproszczona, w przeciwieństwie do takich tradycyjnych wież. Jeżeli ktoś widział sprzęt z Technicsa, łatwo taką wieżę nawet po niewidomemu rozpoznać, gdyż wykończenia przednich paneli w takich wieżach były całkiem inne, aniżeli w składakach. Poza tym połączenia poszczególnych elementów miały nie na cinczach umożliwiających modyfikację, tylko na takich jakby tasiemkach. Jeżeli ktoś składał stacjonarny komputer lub dotykał takiego rozebranego, to te tasiemki łączące poszczególne elementy przypominały w dotyku tasiemki łączące z płytą główną, na przykład dysk twardy albo napęd CD, tudzież DVD-ROM. Takie rozwiązanie było przede wszystkim, jak już powiedziałem, tańsze i lepsze dla mniej wprawionych użytkowników audio, gdyż dobór poszczególnych elementów do wieży, którą się samemu, że się tak wyrażę, budowało, a następnie jej obsługa, w tym umiejętność ustawienia w określonych sytuacjach poprawnych parametrów nagrywania i odtwarzania, wymagała jednak od użytkownika chociażby elementarnej wiedzy w zakresie elektroakustyki. W Polsce z uwagi na swoją cenę wieże z Technicsa zyskały większą popularność przede wszystkim w latach 90. Wcześniej natomiast zdecydowanie więcej tego sprzętu sprzedawało się w krajach zachodnich, podczas gdy w Polsce popularne i tańsze były podobnie działające i podobnie wyglądające. No tu nie mam konkretnie na myśli, że identycznie jakoś segmenty wyglądały, tylko też na podobnej zasadzie to się, na podobnej zasadzie to funkcjonowało, że też się kupowało poszczególne elementy i się je łączyło. To były wieże firmy Unitra, a przede wszystkim produkowane przez oddział tej firmy zwany Diora i mający swoją siedzibę w Dzierżoniowie. Oczywiście było w tamtych latach wiele wież niższej klasy, różnych innych marek, gdzie od razu połączone były poszczególne elementy na stałe w jednej obudowie. No i takie wieże do dzisiaj tak naprawdę się zdarzają. No tylko, że wiadomo, że nie mamy kasety, tylko na przykład co? Tylko na przykład jest też ich rozmiar jest gabarytowo zmniejszony, tylko mamy miejsce do stację dokującą do podłączenia iPhone'a, mamy gniazdo USB, także rozwój technologii idzie do przodu. W każdym razie w takich wieżach w jednej obudowie, no to rozumie się samo przejście, że nie można było w takich konstrukcjach niczego zamienić. Jak mogliśmy zrobić to w Technicsie lub Diorze? Na przykład po kilku latach kupić lepszy magnetofon lub głośniejszy wzmacniacz. O wysokiej jakości produktów marki Technics może zaświadczyć chociażby fakt, iż w latach 90. magnetofonów z tej marki używano w rozgłośniach radiowych. Pamiętam, że lokalna rozgłośnia Radia Lublin miała jeszcze w 2002 roku w studio nagrań magnetofon na przykład o modelu RS-BX747. O nim z pewnością też opowiem, gdyż jest bardzo ciekawy. Tak w ogóle przepraszam Państwa, że tak dużo tej historii wprowadzam jeszcze i takiej dygresji, no ale to jest, no można powiedzieć, chciałem Państwa tak wprowadzić w tematykę, żeby Państwo wiedzieli, o czym mówię, bo już no niektórzy młodsi mogą no nie wiedzieć. Wiadomo, że już w kolejnych podcastach nie będę tyle ględził. Wróćmy już do tych magnetofonów, więc przypominam, że magnetofony, o jakich dzisiaj opowiadam, to są magnetofony o modelach RSTR-373, RSTR-474 oraz RSTR-575. Dodam jeszcze, że firma Technics sygnowała magnetofony na dwie kasety modelami rozpoczynającymi się od liter RSTR, a jednokasetowe literami RSBX. Jak łatwo się więc domyśleć, omawiane w niniejszej audycji magnetofony to magnetofony dwukasetowe. Ponadto są to magnetofony typu DEC, co oznacza, że są one przeznaczone do współpracy z jakimś wzmacniaczem, a przede wszystkim do pracy w wieżowym zestawie stereofonicznym, w przeciwieństwie do jamnika, czyli popularnego przenośnego magnetofonu, mającego w sobie głośnik i takim jamnikiem no, był na przykład omawiany przeze mnie w poprzedniej audycji Grundig. No i jakimi jamnikami są wszelkie radiomagnetofony, boomboxy, na przykład Philips tak nazywa swoje produkty. Magnetofony typu DEC nie mają wzmacniacza, ani głośników, ani przeważnie końcówki mocy, która umożliwiałaby bezpośrednie podłączenie do nich takich głośników. Jedynie mogą mieć wyprowadzone wyjście słuchawkowe, ale najczęściej bez możliwości regulacji głośności słyszanego w słuchawkach nagrania. Dźwięk w słuchawkach jest jednak bardzo głośny, gdyż to jest tylko wyprowadzenie ze wzmacniacza centralnego i to wyjście generalnie nie służy do słuchania czegoś na dłuższą metę, bo szybko męczą się uszy, tylko do kontroli rejestrowanego dźwięku. A więc taki magnetofon bez dodatkowego wyposażenia sam w sobie nie zagra. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby tylko słuchać na słuchawkach, może po zakupie magnetofonu rozwiązać ten problem w taki sposób, że dokupi sobie tylko słuchawki wyposażone w potencjometr głośności i to mu wystarczy. Aby słuchać takiego magnetofonu, możemy również wykorzystać głośniki komputerowe na mini jacka i po prostu za pośrednictwem przejściówki na duży jack podłączyć je do magnetofonu, do tego gniazda słuchawkowego i przez nie słuchać. I teraz mógł ktoś niewtajemniczony powiedzieć, że to nie fajnie i ja sobie wolę kupić pierwsze lepsze radyjko z magnetofonem i będę miał lepiej, bo będę miał przy okazji radio razem z głośnikiem, wszystko w jednej obudowie, łatwo przeniosę, zajmie mniej miejsca, nie będę musiał niczego podłączać, zastanawiać się, ani ustawiać i ogólnie będzie fajnie. Spieszę poinformować, że wcale nie będzie fajnie, gdyż w konstrukcjach zawierających w sobie wiele rzeczy, a więc przede wszystkim w konstrukcjach typu jamnik, zwraca się uwagę na wszystko i często nie ma położonego głównego nacisku na daną rzecz, a mówiąc po polsku, coś, co jest do wszystkiego, jest jednocześnie niestety i do niczego. I to prawda, że w latach 90. w cenie na przykład 1000 zł można było rzeczywiście kupić bardzo przyzwoity i czysto grający dwukasetowy radiomagnetofon. Radio było z możliwością zaprogramowania w pamięci kilku stacji, aby łatwo ich było później szukać. Miał też ten jamnik odmiany kolumny w celu rozstawienia, a nawet odtwarzacz płyt kompaktowych z elektrycznie otwieraną szufladą na płytę. I posiadał jeszcze pilot zdalnego sterowania. Nie będę podawał modelu i marki tego sprzętu w celu zachowania neutralności. Poza tym urządzenie miało swoje plusy do zastosowań, do jakich było przez producenta przewidziane. Tylko uczulam Państwa, że właśnie kosztem tego, że aż tyle ten sprzęt potrafił, tyle kosztował, gdzie w takiej samej cenie kupowało się jeden magnetofon, w dodatku bez wzmacniacza, ale właśnie ta cena była taka utrzymana, gdyż producent w nim kładł nacisk na naprawdę przyzwoite jakościowo elementy, czyli odpowiednie głowice, bardzo precyzyjny mechanizm, no i dodatkowe funkcje umożliwiające polepszanie zapisywanego i odtwarzanego nagrania, czego najczęściej w ogóle nie było w przenośnych konstrukcjach. No i w takim magnetofonie mogła być automatyczna kalibracja taśmy, czyli dobieranie parametrów, żeby się nagrało na danej kasecie jak najlepiej. System redukcji szumów, czyli system Dolby. Filtr MPX, poprawiający jakość nagrywanego z radia, z UKF materiału. Co mogło jeszcze być? Mógł jeszcze być podwójny kapstan, czyli nie jeden wałek napędowy, tylko dwa. I też ogólnie precyzyjniejsze prowadzenie taśmy po mechanizmie, zmniejszający ryzyko jej ewentualnego uszkodzenia. Ponadto przeważnie w konstrukcjach typu jamnik, magnetofon był tak naprawdę jedną z wielu funkcji, więc miał zazwyczaj tylko funkcje podstawowe. I jak się chciało coś przegrać, coś zrobić poważniejszego, to już zaczynały się problemy, bo na przykład był w nim problem z dostępem do przydatnej przy digitalizacji kaset czynności, jaką jest możliwość precyzyjnej regulacji skosu głowicy, gdzie w profesjonalnych magnetofonach wystarczy zdjąć klapkę przykrywającą kieszeń i mamy dostęp. W jamnikach najczęściej kieszeń się w ogóle nie wyjmuje. Czego jeszcze w jamnikach nie było? Na przykład nie było też najczęściej systemu redukcji szumów, gdyż no, po prostu producent przewidział głównie użycie akurat tego modelu do zastosowań typowo amatorskich. Na przykład słuchania gdzieś w terenie, no gdzie na przykład system redukcji szumów był niepotrzebny i tylko podniósłby cenę. Producent musiał więc pójść na kompromis i wykorzystać w projekcie takie elementy, aby zgadzała się ich łączna cena. Dlatego jeśli ktoś poważnie myśli o zgraniu na komputer swoich zbiorów audio lub chciałby zakupić coś, co jest jeszcze dzisiaj w miarę dostępne i co nam się za pół roku raczej nie powinno rozlecieć, a przede wszystkim nie zniszczy nam kaset, myślę, że w moich audycjach znajdą Państwo coś dla siebie. Przedstawię Państwu w kolejnych podcastach obsługę niektórych ciekawych i w miarę jeszcze dostępnych na aukcjach internetowych modeli magnetofonów kilku najbardziej znanych firm, których można użyć, aby właśnie do przyjemnego słuchania kaset albo do przerzucenia na komputer nagrania, uzyskując w miarę przyzwoitą jakość. W osobnej audycji opowiem ponadto, jak dokonać w sposób profesjonalny digitalizacji i na co w ogóle zwracasz uwagę w pierwszej kolejności? Dzisiaj w porównaniu z tym, jaką to miało kiedyś wartość w dobie smartfonów i streamingu muzyki poprzez internet, dla wielu osób magnetofony kasetowe to przeważnie złom i są chyba najtańsze, gdyż generalnie kupują je albo kolekcjonerzy, albo właśnie osoby, które potrzebują coś przegrać na komputer z kaset. Magnetofonu uszkodzonego ludzie są gotowi się pozbyć za przysłowiowe 20 zł, a w znośnym stanie technicznym i wizualnym wahają się ceny od 100 do

użytku no, fizycznego, żeby coś tam na nim od czasu do czasu odtworzyć, no to czasami w kiepskim stanie wizualnym można też kupić w 100% technicznie sprawne. Bardzo tanio. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli kupujemy coś z ogłoszenia czy aukcji online, sprzedający napisze, że stan jest idealny lub technicznie sprawny, a wcale do końca taki być nie musi. I tu uwaga, nie musi od razu chodzić nawet o to, że ktoś nas robi w balona, ale na przykład może ten ktoś nie być świadom jakichś drobnych, ale wartych usunięcia mankamentów, gdyż dla niego, jako dla przeciętnego użytkownika, jest sprawny, bo jakoś tam gra, nagrywa, odtwarza, a tutaj okazuje się, że jest na przykład bardziej wytarta w obszarze jednego kanału głowica i kanały grają nierówno, bo jeden za cicho, albo co jeszcze, na przykład, że są sparciałe te gumowe rolki dociskowe i krzywo nawija się taśma, albo są trochę za wolne lub za szybkie obroty, bo pasek jest rozciągnięty, albo w ogóle gdzieś tam się w ekstremalnych warunkach stabilizator prędkości w silniku przestawił, czego poprzedni właściciel nawet nie wysłyszał. Jak się przed takim czymś uchronić? Na to nie ma recepty. Najlepiej jest, jeżeli mamy możliwość osobistego odbioru lub chociaż kontaktu telefonicznego ze sprzedającym. Warto go o takie szczegóły wypytać. No, o ile oczywiście będzie potrafił i chciał nam odpowiedzieć. Najlepiej oczywiście z informacji, jakich udzieli nam sprzedający lub w przypadku odbioru osobistego, z ogólnych oględzin sprzętu wywnioskować, na ile damy sobie radę z usunięciem potencjalnej usterki, ale to już niestety kwestia indywidualna. Jeżeli się na tym nie znamy, warto zlecić wybór sprzętu lub usunięcie usterki komuś, kto się zna, lub poprosić o pomoc jakąś zaufaną osobę. Już w tym momencie mógłbym ten wątek historyczny zakończyć i teraz już naprawdę możemy przejść do prezentacji niniejszych magnetofonów. Tak jak już wcześniej wspomniałem, mimo iż takie magnetofony nie mają głośników, to żadnych nie wiadomo jak drogich komponentów nie musimy do nich dokupywać i w celu korzystania z tych magnetofonów możemy wykorzystać to, co już w domu przeważnie mamy. A ci, którzy kupują magnetofony w celu przerzucania kaset na komputer, zakładam, że dysponują już jakąś sensowną kartą dźwiękową albo jakimś cyfrowym, sensownym rejestratorem. Omawiane w audycji magnetofony były w Polsce popularne w drugiej połowie lat 90. do początku 2000. czyli do schyłku ery kaset. Nie udało mi się niestety znaleźć, czy te modele zostały wprowadzone razem, czy w określonych czasowych odstępach. Dla tych, którzy mieli okazję widzieć duże wieże z firmy Technics, mogę jeszcze dopowiedzieć, że to jest ta późniejsza wzornicza seria, zwana potocznie okrągłą, w przeciwieństwie do starszej, kwadratowej serii segmentów wieży z tej firmy z lat 80. i początku 90. Elementy późniejsze są oczywiście nadal pudełkowatymi prostopadłościanami, ale przednią dolną krawędź mają pionowo nieco zaokrągloną. Starsze konstrukcje były jednolicie kwadratowe. Cena magnetofonu w drugiej połowie lat 90. w Polsce mieściła się odpowiednio dla modelu RSTR-373 w granicach 700-800 zł, dla modelu RSTR-474 w granicach 800-900 zł, a RSTR-575 trochę ponad 1000 zł. Dzisiaj na Allegro lub OLX-ie, w zależności od stanu wizualnego, możemy znaleźć taki magnetofon

technicznie w pełni sprawny, w cenie od 100 do 150 zł. W idealnym stanie technicznym i wizualnym w granicach 200 zł. Te magnetofony nie są jeszcze najwyższymi oferowanymi przez Technicsa modelami. W kolejnych podcastach będę omawiał magnetofony klasy wyższe, ale od tych trzech chciałbym dzisiaj zacząć ze względu na mnogość funkcji, jakie posiadają, co przyda się większości słuchaczy, gdyż klasy wyższe modele były wprawdzie wykonane z jakościowo lepszych pod względem technicznym elementów. Przede wszystkim chodziło o ich ogólną trwałość, ale w zamian posiadały mniej udogodnień przydatnych szaremu użytkownikowi. Na przykład były jednokasetowe, nie posiadały też autorewersu, czyli nie potrafiły same przekładać taśmy na drugą stronę. Dlatego zdecydowałem się zacząć od omawianych. Wymiary wszystkich trzech magnetofonów wynoszą 430 na 136 na 290 mm, a waga, tutaj nie znalazłem dokładnie danych, ale to jest 4,5 kg albo 4,7 kg. Nie wiem, bo różnie to piszą, a nie mam dostępu do oficjalnej strony. Nie licząc drobnych modyfikacji w rozmieszczeniu przycisków na przednim panelu, szczególnie w tym ostatnim modelu 575, magnetofony wyglądały identycznie. Są to takie jakby duże, ale nie bardzo głębokie pudełka, pokryte taką fajną, śliską, chyba aluminiową obudową. Plastikowy jest tylko panel przedni i dno, na którym widać od spodu śruby, jakimi są od wewnątrz przykręcone do płyty czołowej poszczególne podzespoły. W rogach umieszczone są cztery wyraźnie wyczuwalne duże plastikowe nóżki, zakończone antypoślizgową gumą. Zacznijmy od modelu RST-373. Magnetofon ten posiada dwa takie jakby bloki przycisków i jakby to opisać. Może zacznijmy, co mamy od lewej strony. W lewym dolnym rogu mamy power. Teraz wciskam go. Teraz go wcisnąłem. Jeszcze raz. Power. Teraz wciskam go. Nie wiem, na ile było słychać. I magnetofon się włączył, uruchomił. Czyli tak jakby włączył do sieci. Panel przedni, tak jak mamy dwie kieszenie, mamy z dwóch stron podzielone na takie jakby bloki przycisków. I zacznijmy może od lewej strony. Jak się przesuniemy trochę w prawo od przycisku power, to będziemy mieli kieszeń kasety. Jak trochę jeszcze w prawo, wyczujemy taki jakby piętrowy blok z przyciskami. Na samej górze będą dwa przyciski, pod nim będą jeszcze dwa, pod nim jeszcze dwa dłuższe i na samym końcu trzy duże. I teraz tak, jeżeli naciśniemy przycisk, ten najbliżej kieszeni kasety, na samej górze, otworzyła nam się kieszeń. No to skoro już kieszeń nam się otworzyła, to możemy sobie od razu włożyć kasetę. Wkładamy kasetę w ten sposób, żeby taśma była skierowana pod spodem, a na górze mamy otwory technologiczne i ząbki. Więc wkładam kasetę i naciskam przycisk. No klapka z kasetą została zamknięta. Obok tego przycisku jest taki mały przycisk i to jest kasowanie licznika. Poniżej są znowu dwa przyciski. Jeden z tych przycisków to jest system Dolby. Ten system Dolby działa zarówno dla lewej kieszeni, jak i dla prawej. Przycisk Dolby ma trzy opcje. Jest to wyłączenie Dolby, czyli ogólnie wyłączony system redukcji szumów. Następnie jest Dolby B. Tego systemu się wykorzystywało albo do przegrywania z płyt kompaktowych, albo firmy fonograficzne nagrywały kasety w tym systemie. I Dolby C
Jest to system redukcji szumów wykorzystywany przy nagraniach z radia FM audycji. Obok tego przycisku mamy taki sam przycisk prostokątny, reverse mode. I chodzi tu o to, że wybiera się funkcję autorewersu. Oczywiście, jeżeli się włączy magnetofon, czy to do prądu, czy normalnie to system jest, czy do prądu, czy wyłączy z gniazdka, czy włączy się włącznikiem, to system, to opcja jest zapamiętywana zarówno do Dolby, jak i do autorewersu. Więc tutaj należy uważać. Dolby można sobie na słuch sprawdzić, autorewers, no to trzeba, można poeksperymentować, zaraz Państwu pokażę jak. W każdym razie na wyświetlaczu wyświetla to się w ten sposób, że jak się naciśnie raz, to pokazuje się jedna kreska i to oznacza, że autorewers jest teoretycznie w ogóle nieaktywny. Czyli w zależności od tego, czy włączymy jedną kasetę, czy włączymy drugą, czy włączymy obojętnie którą stronę, to kaseta, strona się skończy, urządzenie automatycznie zatrzyma się. Naciskamy drugi raz, wyświetla się kółko. W tym momencie obie kasety grają w kółko niezależnie od siebie. To znaczy, że obojętnie którą włączymy kasetę, strona minie, włączy się strona druga. Druga strona się skończy, włączy się z powrotem pierwsza. I tak w nieskończoność. Następnym razem jak naciśniemy, pokaże się 8 strzałek. I tutaj to są dwie możliwości. Jeżeli w obydwu kieszeniach są kasety, będzie to działać w ten sposób, że każda kaseta, każda strona kasety zostanie odtworzona po 8 razy. Znaczy nie zupełnie, chodzi o to, że one będą grały jedna po drugiej, ale aż do tego momentu, dopóki każda nie przegra 8 razy. Jeżeli włączymy od drugiej strony, to wtedy ta pierwsza jakby działa od drugiego cyklu, więc wtedy zostanie otworzona 7 razy. Natomiast jeżeli jest tylko jedna kaseta w kieszeni, to jest to opcja bardzo przydatna, dlatego że w tym momencie, jeżeli się włoży albo do lewej kieszeni jedną kasetę, albo do prawej i włączy się na przykład na stronie A, ona się przełączy tylko na stronę B raz i się wyłączy. I no, pamiętam, że to była bardzo przydatna funkcja, szczególnie jak nagrywałem coś z radia i miało się nagrać na dwóch stronach. Na przykład poszczególne wydania listy przebojów, a później na innej kasecie wybierałem z tego utwory. Jeżeli się przesuniemy teraz palec niżej, będziemy mieli dwa duże przyciski do przewijania. A jeszcze niżej, o wiele większe trzy przyciski, one są nawet, powiedziałbym, trochę tak pod kątem ułożone, bo tam te na górze są normalne, klasyczne, a te są takie trochę wyjęte, takie kątowe trochę. Tu mamy trzy przyciski. Jeżeli naciśniemy ten, który jest najbardziej po lewej stronie, włączy się start strony B. Obok niego, czyli środkowy, to jest stop. A jeszcze obok niego, czyli ten trzeci z tych dużych, to jest start ze strony A. Uwaga! Jeżeli chcemy, żeby poprawnie nam rozpoznawał na kasecie stronę B i stronę A, to musimy, załóżmy jakby to wytłumaczyć, musimy położyć sobie, najłatwiej to położyć sobie na ręku kasetę, może ją wyjmę, najłatwiej położyć sobie na ręku kasetę, jak ją trzymamy tak, żeby taśma była skierowana w naszą stronę, to musimy ją w naszą stronę obrócić pod kątem 90 stopni, tak żeby taśma była na dole. I wtedy w naszą stronę będzie skierowane oznaczenie strony A. Wtedy ją wkładamy. Już tylko omówię jeszcze szybko te przyciski i zaraz włączymy magnetofon. Obok tego bloku przycisków, pomiędzy tym jednym blokiem a drugim, który służy do drugiej kieszeni, jest taki sam. Właściwie, no tylko tyle, że tu nie mamy systemu Dolby ani rewersu, tylko trzy przyciski od nagrywania, o których za chwilę. To jeszcze po środku, pomiędzy tymi przyciskami, są dwa takie
przyciski wyraźnie wyczuwalne, one dokładnie są umieszczone między tymi do przewijania z lewej kieszeni i tymi do przewijania w lewej kieszeni i tymi do przewijania w prawej kieszeni. Po lewej stronie jest to przycisk Synchro Start i służy do przegrywania z kasety na kasetę. Jak się go naciśnie, włączą się obydwie kasety i będzie się przegrywać, tylko uwaga, prawa kieszeń nagrywa, z lewej na prawą się będzie przegrywać. Trzeba się upewnić, czy mamy w odpowiednich kieszeniach właściwe kasety i uprzednio musimy też odtworzyć kasetę na odpowiedniej stronie, tą, z której mamy odtwarzać i tę, z której mamy odtwarzać i tę, na której mamy nagrywać, bo on wtedy włączy domyślnie strony, które były ostatnio odtworzone. Po prawej stronie, obok tego przycisku, jest taki sam przycisk, który służy do włączenia podwójnej prędkości przegrywania, czyli można przegrać z dwukrotnym przyspieszeniem. To często się w magnetofonach dwukasetowych zdarzało, chyba nawet zawsze. Idąc do prawej kieszeni, mamy tak samo, jak było w lewej. Pierwszy rząd, otwieranie kieszeni na kasetę. Obok, kasowanie licznika. Poniżej, pierwszy od lewej to będzie nagrywanie, drugi od lewej to będzie automatyczne nagrywanie ciszy, dwu- albo czterosekundowej w tym momencie, nie pamiętam. W każdym razie ta cisza służy do tego, żeby robić przerwy między utworami i no, ten magnetofon tego nie potrafi, ale już ten 575 potrafi przewijać co jeden utwór i wtedy on te przerwy wykrywa i zatrzymuje nam taśmę, więc możemy łatwo znaleźć utwory, łatwo znaleźć uprzednio nagrane utwory. A kolejnym przyciskiem, bardziej od nas z prawej strony, jest pauza. Czyli tak jak tutaj z lewej strony mieliśmy dwa, tutaj mamy trzy. Niżej są tak samo dwa przyciski długie do przewijania, a jeszcze niżej start, stop, start. Po środku tych wszystkich przycisków jest jeszcze jedno pokrętło. Jest to ustawianie poziomu głośności nagrywania. Teraz może włączmy magnetofon. Przewińmy kasetę na sam początek. No, jest przewinięta. Teraz tak, jak się zorientować jak znaleźć przycisk do przewijania względem odtwarzanej strony? Najlepiej zrobić to w ten sposób, że tak jak położyć palec na żądanym starcie, start ten bardziej z prawej strony, to jest do strony A, a z lewej strony to jest do strony B. I jeżeli chcemy na przykład włączyć start z prawej strony, przesuniemy palec do góry, to będzie przewijanie do przodu względem tego startu. Więc musimy przesunąć się w lewo i wtedy będzie przewijanie do tyłu. Jeżeli chcemy włączyć lewy start i przewinąć do tyłu, no to nie przewijamy tym przyciskiem, który jest centralnie nad nim, tylko tym po przeciwnej stronie, tym drugim. Ponieważ na samym początku kasety nie jest nic nagrane, to przewiniemy kawałek. Stop. Okej, myślę, że teraz można już włączyć. I tak, i teraz mamy... Może trochę przyciszę, żeby mnie Państwo lepiej słyszeli. Ale teraz chcielibyśmy włączyć system Dolby. W tym momencie to nagranie jest nagrane bez Dolby, więc naciśniemy system Dolby B. A teraz wciśniemy system Dolby C.

0: tej sytuacji się to akurat nie sprawdzi, więc wyłączymy Dolby. I teraz jak sprawdzić auto reverse? A najprościej przewinąć kasetę na początek, co właśnie robię, ok, już się przewinęła, i wcisnąć lewy start. Ta druga kaseta to jest kaseta z Pewexu Sony EF60 żelazowa. Taka niebieska, podejrzewam, że dosyć znana. Wkładamy ją do prawej kieszeni. I teraz naciśniemy końcówkę w lewej kieszeni, koniec strony B. I co się dzieje? No, włączyła się. Więc z tego wniosek, że ustawione było na odtwarzanie szeregowe. A teraz spróbujemy zrobić trik. Wyjmiemy tę kasetę i przełożymy kasetę tę pierwszą na stronę drugą, czyli włożymy ją odwrotnie, żebyśmy nie musieli jej przewijać do końca, żeby on potraktował jakby stronę B stroną A. No, chcę sprawdzić, czy nam się teraz powinno, jeżeli włączymy pierwszą, czyli ten prawym przyciskiem, koniec strony A, powinno nam się przełączyć na B. Uwaga. Przełączyło się. No, stop. No to może z powrotem włożę poprawnie. I teraz, jak przełączyłem rewers za pierwszym razem, auto rewers powinien się całkowicie wyłączyć, bo tam było te 8 strzałek, a teraz ta jedna kreska. I teraz niezależnie od tego, którą kasetę bym włączył, na którą stronę, to powinna się na końcu normalnie wyłączyć. Włączam koniec strony B lewej kasety. Włączam koniec strony B prawej kasety. To teraz może ją przełożę na drugą stronę specjalnie. Włączam koniec strony A. No bo wtedy on teraz B jako A widzi lewej kasety. Wyłączyło się. Prawa. Też się wyłączyła. Czyli klasycznie autorewers jest nieaktywny, można powiedzieć. No żeby już nie pomylić, to może już włożymy te kasety poprawnie. Przewińmy je obydwie. I naciśniemy jeszcze raz autorewers. I teraz, no z tego co wiem, to no nie mogę tego autorytatywnie stwierdzić, ale wygląda na to, że powinny grać teraz w kółko, niezależnie od siebie. Więc włączmy stronę B lewej kasety, się przełączy na A. Przełączyła się. No to włączmy stronę B prawej kasety. Czy też się przełączy, czy nie? Przełączyła się. No to zamieńmy je stronami w takim razie. I że niby A to jest B. Żeby już ich nie przewijać. Pozamykam. Uwaga. Koniec strony A lewej kieszeni. Przełączyło się na B. Koniec strony A prawej kieszeni. Przełączyło się na B. Dobrze. Teraz jeszcze mógłbym Państwu pokazać przegrywanie z kasety na kasetę. Ta druga kaseta, której teraz używałem do prezentacji, nie jest dla mnie wartościowa. Nagranie z niej nie jest dla mnie wartościowe, w związku z czym załóżmy, że chcę przegrać kawałek nagrania z tej lewej kieszeni. Ok. I teraz co robię? Prawą kasetę przewijam na początek i naciskam te dwa przyciski, o których wcześniej mówiłem, czyli ten synchro start. Tylko że najpierw muszę nacisnąć, ponieważ no też jest to dla bezpieczeństwa, żeby przypadkiem nie nacisnąć tylko jednego przycisku, to dlatego trzeba najpierw nacisnąć jeden, a później szybko drugi. Jak nacisnę sam synchro start, to się nic nie stanie. No, nic się nie stanie. Dlatego należy wcisnąć ten przycisk, który jest obok niego. Przypominam, że to jest synchro start i ten do ustawiania prędkości przegrywania mieszczą się dokładnie między przyciskami przewijania do jednej lewej kieszeni i przyciskami przewijania do prawej kieszeni. Więc najpierw muszę nacisnąć ten, który jest po prawej, z tych małych przycisków do ustawienia prędkości i ten, który jest po lewej. Jeżeli go wcisnę raz, to zacznie się przegrywać w normalnym tempie. Jeżeli go wcisnę dwa razy, zacznie się przegrywać w spieszonym tempie. To znaczy przegrywać. Przegrywać się zacznie, nagranie będzie takie same, tylko obydwie kieszenie będą się dwa razy szybciej kręcić, no, żeby stracić mniej czasu na kopiowanie. Tak więc teraz naciskam ten, który jest na prawo od synchro startu i synchro start. 3, 4. No właśnie, proszę Państwa. Zapomniałem, że prawa kieszeń ustawiona była, ostatnio nacisnąłem koniec strony B, i tu koniec kasety. W związku z czym, co muszę zrobić? Muszę nacisnąć prawy start, czyli ten, który jest odpowiedzialny za stronę A, wyłączyć, cofnąć na początek i teraz nacisnąć ten do prędkości i synchro start. Nie poczekamy jeszcze chwilę, ponagrywam, bo tam jest jeszcze rozbiegówka. I teraz ciekawa opcja jest następna. Można wyłączyć nagrywanie albo lewą kieszenią, albo prawą kieszenią. Jeżeli wyłączymy nagrywanie prawą kieszenią, wyłączą się obydwie kieszenie, no i tak naprawdę tyle, bez nagrywania żadnych przerw między utworami. A teraz jeszcze raz włączymy nagrywanie. I wyłączymy stop, naciśniemy stop, ale naciśniemy stop w lewej kieszeni. Stop nacisnęliśmy, a prawa jeszcze przez kilka sekund nagrywa. I teraz możemy sobie na przykład ustawić inny fragment, przewinąć trochę lewą kieszeń, że chcemy co innego. No tej piosenki nie chcemy, załóżmy, ale chcemy na przykład tę piosenkę. Więc teraz już wystarczy wcisnąć tylko synchro start. Nagrywa się dalej. Dobra, wyłączmy teraz. A teraz, co się stanie, jeżeli naciśniemy ten przycisk, który jest na prawo od synchro startu, nie raz, tylko dwa razy. Raz, raz i dwa. I no to próbujemy. Nagrywa się, pokręci się szybciej. Ok, stop. To może jeszcze Państwu pokażę nagrywanie. To teraz, proszę Państwa, podłączyłem do magnetofonu radio. Podłączony jest amplituner polskiej produkcji firmy Unitra. Model dokładnie Radmor 5100 TE. Kiedyś o nim opowiem, bo to było rewelacyjne radio swojego czasu. Natomiast jest ono na DIN-ach, w związku z czym DIN-y mają troszeczkę inną impedancję wyjściową. Wejścia mają trochę inne parametry niż cincze, w związku z czym nie da się odpowiednio ustawić głośności nagrywania, będzie trochę za cicho, ale no już to ustawiłem na maksa, bardziej się nie da, wciskam nagrywanie i będziemy mieli odsłuch.
1: Przy tej szopce, tu odśpiewamy i potem idziemy do domu. Bo tu zaczynają się, dziwna może być prośba. I napisałem teraz, taki teraz wiersz, przyczul je.
0: A teraz
2: przepiękny wiersz.
1: I to jest taki wiersz. Przyczul to dziecko, mówi podając nam syna, przyczul.
0: W tym momencie nagrywa się przerwa.
1: Kiedy nie umiesz nawet się pomodlić, nagrywać.
0: Teraz można
1: dotknij
0: nacisnąć pauzę, która jest obok nagrywania, bo to jest tak, nagrywanie, tak, przerywanie i pauza.
1: Bo niemowlęta najpierw modre oczy mają. Przytul do serca, tam gdzie się zaczyna.
0: To może teraz zobaczmy, jak się nagrało.
1: Przytul je.
2: Przepiękny wiersz.
1: I to jest taki wiersz. Przytul to dziecko, mówi...
0: Przerwa.
1: Ta najpierw modre oczy mają.
0: No nie, coś nie tak. Jeszcze raz spróbujmy.
1: Bądź blisko dziecka. To jest teraz wszystko, nagrywam. Co się zawsze udaje i trwa i przytulony.
0: Naciskamy pauzę normalnie.
1: Bądź teraz silny.
0: Przestało nagrywać.
1: Tyś dziecko
0: naciskamy
1: obroną,
0: jeszcze raz pauzę.
1: Nawet gdy
0: albo start,
1: w życiu
0: twoim
1: jedno. Wszystko zagubione
0: naciśnijmy.
1: Przytuluje.
0: Ten środkowy.
2: Wiesz, skojarzyło mi się to
0: się powinno
2: z takim hasłem,
0: przerwy.
2: Które kiedyś widziałem. Chyba na jakimś kościele.
0: I naciśnijmy jeszcze raz start.
2: Bądź jak Bóg, stań się człowiekiem.
0: No, zróbmy teraz stop. Tu jest oczywiście, dlatego słychać było, bo był odsłuch z magnetofonu. Odsłuch, podsłuch był nagrywanego dźwięku. Teraz to przewijmy i sprawdźmy.
1: To udaje i trwaj przytulony, bądź nawet gdy w życiu twoim wszystko zagubione, przytul je.
2: Wiesz, bądź jak Bóg.
0: No, więc czterosekundowa przerwa jest. To już właściwie na temat tego magnetofonu to jest tyle. Jeżeli chodzi, jaka jest różnica w magnetofonie RS-TR-474? Różnica jest mianowicie taka, że magnetofon ten, oprócz tych wszystkich opcji, które tu omówiliśmy i takiej samej konfiguracji przycisków, w kieszeni prawej, tak jak mamy przycisk do kasowania licznika oraz do otwierania kieszeni, to pomiędzy nimi jest jeszcze jeden taki mały przycisk, i on służy do ustawienia automatycznej kalibracji taśmy. Co to oznacza? Oznacza to dobranie jak najlepszych parametrów do danego nośnika. Urządzenie nagrywa sobie kilka sekund sygnałów testowych i moim zdaniem to było trochę niekonwencjonalnie w technice rozwiązane z tego względu, że wystarczyło to przez przypadek nacisnąć i już kasował się fragment nagrania. Więc na to trzeba bardzo uważać. Pewnie dlatego może zrobione to zostało przy liczniku. Wtedy wystarczy wcisnąć nawet przez przypadek i zacznie się kasować. Ten magnetofon nie ma tego. Kolejną różnicą między tym magnetofonem a 474 jest to, że magnetofon 474, jeżeli naciśniemy klawisz przewijania podczas odtwarzania, będzie przewijał co jeden utwór. Ten tak nie będzie. Ten podczas odtwarzania, czy się włączy przycisk przewijania podczas odtwarzania, czy z poziomu stopu, to przewija całą taśmę. Oprócz tego, w magnetofonie 474, obok pokrętła regulacji głośności nagrywania, jest jeszcze jedno mniejsze pokrętło i to jest korekcja balansu. Czyli jeżeli coś jest nagrane w jednym kanale głośniej, w drugim ciszej, można to skorygować, można to zbalansować. I ostatnią rzeczą, jaka wyróżnia te dwa magnetofony, jest jeszcze możliwość podłączenia słuchawek do 474. To jest to, o czym mówiłem na początku audycji, do kontroli, żeby sprawdzić, czy nagranie nie jest przesterowane. Ten magnetofon tego nie posiada. No, większość magnetofonów, które posiadam, umożliwia podłączenie słuchawek, no ten niestety nie. Ale to gniazdo to jest duży jack i ono jest umieszczone centralnie pomiędzy klawiszami startu i stopu lewej kieszeni i klawiszami startu i stopu prawej kieszeni. Tu jest taki fragment obudowy i tam ono jest umiejscowione. No myślę, że mogą sobie to Państwo wyobrazić, no jeżeli ktoś będzie miał do czynienia z tym magnetofonem, to łatwo się domyśli. Teraz przejdźmy do magnetofonu RS-TR-575. Jak by go tutaj opisać? Obsługa jego jest podobna, aczkolwiek przez to, że jest tych przycisków więcej, one są trochę inaczej rozpracowane. To znaczy, na pewno taki sam układ jest, jeżeli chodzi o klawisze przewijania, nagrywania z kasety na kasetę, no i właściwie tyle, bo tak jak mieliśmy pod tymi przyciskami przewijania, mieliśmy w 373 klawisze startu, tak tutaj mamy klawisz idąc od lewej, pauzy, nagrywanie ciszy 4-sekundowej, teraz właśnie przeliczyłem dokładnie 4 sekundy i uruchomienia nagrywanie. W ogóle zapomniałem powiedzieć, żeby uruchomić nagrywanie, najpierw się naciska nagrywanie i wtedy uruchamia się automatycznie, uruchamia się automatycznie nagrywanie z poziomu pauzy. Uruchamia się pauza i wtedy ustawiamy głośność nagrywanego materiału i w zależności od tego, na której stronie chcemy nagrywać, to włączamy start, czyli do strony A lub do strony B. Ten, który, jeżeli kaseta jest poprawnie włożona, czyli tak jak tam wcześniej wspominałem, to za prawy start odpowiada za stronę A, lewy start za stronę B. I zarówno w tym magnetofonie jak 373 i 474 tylko prawa kieszeń nagrywa. Tutaj w 575 nagrywają obie. Pod tymi przyciskami przewijania mamy trzy przyciski. One nie są takie jak do startu, są trochę bardziej zaokrąglone, czyli to trochę inaczej wyglądają i to są wszystkie od nagrywania. To znaczy, z lewej strony, może od lewej omówię, tak będzie najprościej, pauza, nagrywanie 4-sekundowej ciszy, a tym bardziej, że ten magnetofon jeszcze potrafi, tak jak 474, przewijać co jeden utwór, więc to się przydaje. Przycisk nagrywania, jasność słuchawek, dalej przycisk nagrywania do prawej kieszeni, przycisk nagrywania przerwy i przycisk pauzy. A przyciski dotyczące stopu i startu są trochę większe i są bezpośrednio pod kieszeniami kaset. Ale układ ich jest taki sam, tylko są trochę wysunięte, no lewy bardziej na lewo, prawy bardziej na prawo, no bo trzeba było gdzieś to umiejscowić te przyciski odnośnie nagrywania. 575 potrafi to wszystko co te dwa, tylko jest o tyle ciekawy, że jest w dwóch szybkach nagrywanie. No i to jest i dobre i złe, dlatego że łatwo niechcąco wcisnąć, ale z drugiej strony, ale czasami się to przydawało, jeżeli chcieliśmy na przykład nagrać jakąś długą audycję, że na przykład, że nie zmieściłaby się nam na jednej kasecie, ani byłoby nas w domu, można było to skonfigurować tak, że skończyłaby się jedna kaseta nagrywać, zaczęłoby się nagrywać na drugiej. Albo można było jeszcze zrobić inaczej. Można było włączyć nagrywanie w obu kieszeniach na raz. Jak na przykład chcieliśmy zrobić z jakiegoś oryginału dwie kopie, z jakiegoś innego urządzenia, z jakiejś płyty kompaktowej albo z czegoś takiego. Jakie są jeszcze różnice w obsłudze? No, otwieranie kieszeni jest takie samo, licznik jest taki sam. Tu jest oczywiście ustawienie balansu, ale co my tu jeszcze mamy? Inne są ustawienia inne przeznaczenie jest tych dwóch przycisków, które są obok, ponieważ najbliżej lewej kieszeni i najbliżej prawej kieszeni jest przycisk służący do ustawienia kalibracji taśmy. No i tego nie wolno przez przypadek wcisnąć, bo skasuje nam się kilka sekund nagrania. Obok niego jest ustawienie redukcji szumów. W taki sam sposób jak w 373. Później mamy pokrętła regulacji głośności i dalej przy prawej stronie, bardziej jak się przesuniemy w prawo, jest przycisk autorewersu, który działa tak samo jak w 373. I obok jest kalibracja taśmy do prawej kieszeni. Teraz może Państwu pokażę parę rzeczy w tym 575. Jeżeli chodzi o magnetofon RSTR575, to jest jeszcze jedna różnica w obsłudze i polega ona na tym, iż tak jak pod przyciskami ejectu, czyli tymi do wyjmowania kasety po lewej i po prawej stronie, tak jak mieliśmy z lewej strony w RSTR373 oraz 474, pierwszy od lewej, to był przycisk wyboru systemu Dolby, czyli Dolby wyłączone, Dolby B lub Dolby C. Obok wybór funkcji autorewersu A z prawej, przy prawej kieszeni, od lewej również strony mieliśmy najpierw nagrywanie, później auto rake mute, czyli nagrywanie 4-sekundowej ciszy w celu wyznaczenia indeksu przewijającego jeden utwór i przycisk pauzy. Tak tutaj mamy trochę inaczej, gdyż pierwszy po lewej, z lewej strony, to jest automatyczna kalibracja taśmy, czego nie mieliśmy w magnetofonie 373, a w 474 był koło przycisku licznika, taki mały okrągły przycisk. Tutaj jest taki sam prostokątny